0: resorcie będzie, tak?
1: Już nawet chcę panu pokazać, że...
0: Już jest nawet na stronie.
1: Że jest na stronie, zaraz zobaczymy.
0: To chyba pierwszy polityk z centrum, który ma funkcję wiceministra, tak? Będzie odpowiadać za...
2: W tej chwili jesteśmy na etapie podziału kompetencji. Na pewno kwestie związane właśnie z bezpieczeństwem zawodników, a więc całym obszarem rzecznika praw zawodników.
3: I jednocześnie nikt z ministerstwa nie odchodzi, a to oznacza, że rząd liczny pod względem liczby ministrów i wiceministrów powiększa się zamiast zmniejszać, mimo wcześniejszych zapowiedzi premiera Donalda Tuska w tej kwestii. Klub Centrum chce też uzyskać stanowisko wicemarszałka Sejmu i prowadzi w tej sprawie zakulisowe rozmowy.
4: Dla przypomnienia, liderką klubu Centrum jest Paulina Henik-Kloska, ministra klimatu, która po objęciu władzy w Polsce 2050 przez Katarzynę Pełczyńską na Łęcz opuściła szeregi partii wraz z grupą parlamentarzystów. Nie spodziewam się, żeby Sąd Najwyższy zaczął normalnie funkcjonować, mówił w TOK FM Maciej Czapluk z Polityki Insight. Ekspert odniósł się tak do wyboru nowego pierwszego prezesa instytucji. Prezydent Karol Nawrocki powołał na to stanowisko Zbigniewa Kapińskiego. Nowo wybrany pierwszy prezes Sądu Najwyższego będzie musiał zmierzyć się ze sporem między sędziami, komentuje Maciej Czapluk.
5: Ten spór między tymi tak zwanymi starymi a nowymi sędziami, no to jest coś, co najbardziej destrukcyjnie wpływa na pracę tego sądu. No i wydaje się, że to jest taka rzecz, z którą nowy pierwszy prezes będzie się musiał zmierzyć.
4: Mowa tu o sporze o tak zwanych neosędziów, czyli sędziów nominowanych po reformie Krajowej Rady Sądownictwa, która weszła w życie w 2018 roku. Po zmianie przepisów członkowie KRS byli wybierani przez Sejm, co zdaniem wielu upolityczniło instytucję. Sędziowie wybrani przez zreformowaną Krajową Radę Sądownictwa nie są uznawani przez obecnego ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Irańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oskarża USA o naruszenie zawieszenia broni. To w związku z ostatnimi atakami ze strony Waszyngtonu. Amerykanie w poniedziałek zaatakowali irańskie łodzie, próbujące rozmieścić miny, a także przybrzeżne wyrzutnie rakiet w rejonie portowego miasta nad cieśniną Ormus. Mimo to sekretarz stanu USA Marco Rubio twierdzi, że trwały rozejm z Teheranem jest możliwy nawet w ciągu kilku dni. Irańskie władze muszą przedstawić się na pokój jako swój sukces, mówił w TOK FM profesor Marcin Szydzisz z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego.
6: Bliska Wschodnia specyfika polega na tym, że w negocjacjach gra się ostro i istotą liderów państw Bliska Wschodnich głównym modus operandi jest honor. Nie zbudowanie w przestrzeni publicznej wśród społeczeństwa przekonania, że o to się poddaliśmy.
4: Zawieszenie broni między USA i Izraelem a Iranem obowiązuje od 8 kwietnia. Obie strony prowadzą rozmowy mające doprowadzić do zakończenia konfliktu. Modernizacja strategicznego dojazdu do morskiego portu w Gdyni. Coraz bliżej realizacji. Przetarg na projekt przebudowy Estakady Kwiatkowskiego właśnie został rozpisany. To trasa, która mimo że obecnie jest w opłakanym stanie, bierze na siebie ciężar obsługi zarówno cywilnych, jak i wojskowych transportów. O szczegółach opowie Paweł Radzewicz.
7: Estakadę Kwiatkowskiego trzeba przebadać z każdej strony, mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek.
8: Nigdy estakada w swojej historii, która sięga 70. lat, nie miała tak gruntownej analizy stanu technicznego.
7: Nie miała też nigdy perspektywy tak znaczącej przebudowy, dodaje szef Zarządu Dróg Miejskich Michał Felon.
9: Założyliśmy, że uda się tą estakadę rozbudować do 3 pasów ruchu, zwiększenie nośności obiektu, ponieważ on dzisiaj nie spełnia standardów i poprawę przepustowości.
7: Prace na papierze potrwają blisko 1,5 roku, dodaje wiceminister Jacek Karnowski.
10: Lepiej czasami coś nawet zrobić tydzień dłużej, a zrobić to dobrze.
7: Stworzenie dokumentacji może kosztować 20 milionów, a przebudowa 500 000 000 zł. Z Gdyni Paweł Radzewicz, TOK FM.
4: I na koniec informacji jeszcze sport. Faworytki wzięły swoje, ale w turnieju mężczyzn było kilka niespodzianek. Na Roland Garros do drugiej rundy awansowała światowa numer 1 Aryna Sabalenka i obrończyni tytułu Coco Gauff. Odpadł nasz reprezentant Kamil Majchrzak. Najwyżej notowany obecnie polski tenisista przegrał w 3 setach z Chilijczykiem Alejandro Tabilo.
11: Rzadko dopuszczał mnie do nawet nie tyle ofensywnych, co neutralnych pozycji. Cały czas on grał z przodu, ja gdzieś tam próbowałem znaleźć sposób na korcie, natomiast nie znalazłem, więc no na pewno zasłużenie wygrał spotkanie. No żałuję, że tak szybko i łatwo to poszło, ale no zgrał dzisiaj naprawdę świetny tenis i ciężko było mi się do niego dobrać w jakimkolwiek aspekcie.
4: A z męskim turniejem oprócz Majchrzaka pożegnał się też niespodziewanie Daniil Miedwiediew. A dziś na Roland Garros 3 mecze z udziałem polskich tenisistek. Na korty wyjdą kolejno Iga Świątek, Magdalinet i Magdalena Fręch. Turniej pokazuje Eurosport. Kolejne informacje w TOK FM o 3:00. Dziś początkowo w regionach zachodnich na ogół małe zachmurzenie i bez opadów. W pozostałej części kraju już więcej chmury, miejscami przelotne opady deszczu, na południowym wschodzie miejscami burze. Na termometrach od 15 stopni na wybrzeżu do 20 w centrum i 26 stopni na Podkarpaciu.
12: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
13: Paweł Hirsch, witam bardzo serdecznie. Będziemy dzisiaj już za chwilę rozmawiać o tym, co się dzieje na rynku mieszkaniowym, ale wcześniej krótki rzut oka na to, co się dzieje na rynkach finansowych w tej chwili. Na warszawskiej giełdzie dzisiaj minimalny w tym momencie spadek, jeśli chodzi o indeks WIG20. Indeks, który wczoraj, przypomnę, znalazł się na poziomie najwyższym od 2007 roku. Coraz bliżej rekordów wszechczasów, więc dzisiaj leciutkie odreagowanie w drugą stronę. Spadek o 0,05%. I to samo można powiedzieć o rynku walutowym. Wczoraj złoty się trochę umacniał. Dzisiaj lekko w drugą stronę. Dolary po 3,64 grosze. Euro 4,23 grosze. I ropa naftowa też wczoraj mocno taniała. Cena spadła poniżej $100 za baryłkę, no to dzisiaj o mniej więcej $3 z powrotem w górę i cena jest w okolicach $96, więc po tym wczorajszym mocnym uderzeniu optymizmu dzisiaj jest lekka korekta, ale lekka w drugą stronę. Natomiast jeśli chodzi o rynek mieszkaniowy, to w Polsce, tak przynajmniej wynika z ostatnich danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, też dzieją się ciekawe rzeczy. Ponieważ mamy w kwietniu bardzo duży wysyp nowych pozwoleń na budowę po stronie deweloperów, zwłaszcza tych pozwoleń było aż o 72% więcej niż rok temu i nowe budowy też nam rozkwitły, jest ich o kilkadziesiąt procent, w przypadku deweloperów o 28% więcej niż rok temu. Teraz naszym gościem jest pan Marek Wielgo, specjalista z serwisu rynekpierwotny.pl. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, witam państwa.
13: Co takiego nagle zaczęło się dziać na tym polskim rynku, że deweloperzy, to tak wygląda na pierwszy rzut oka, jakby nagle gremialnie wzięli się do roboty i zaczęli budować więcej nowych mieszkań niż do tej pory?
14: No, pozwolenie na budowę to jeszcze nie budowa.
13: No tak.
14: Ja wiązałbym ten zryw przede wszystkim z reformą planistyczną, dlatego że no, trochę się opóźni wygaśnięcie inaczej, umożliwienie czy możliwość budowania na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. W związku z tym no, mocno się skomplikuje sytuacja, bo bardzo niewielki odsetek gmin uchwalił plany ogólne, na podstawie których będą mogły być wydawane WZ-ki. No bo tutaj się państwu należy małe wyjaśnienie. Stosunkowo niewielki procent powierzchni miast jest objętych planami szczegółowymi, na podstawie których po prostu można uzyskać pozwolenie na budowę. Jeżeli takich planów szczegółowych nie ma, no to to się odbywa na podstawie WZ-ek. Ta reforma planistyczna...
13: Czyli warunków zabudowy. WZ-ka to warunki zabudowy, tak?
14: Tak, spowoduje, że bez planów ogólnych teoretycznie budownictwu groziłby paraliż. Natomiast no oczywiście deweloperzy przed tym się zabezpieczyli. Niedawno słyszałem informację, że mamy w Polsce 4 miliony decyzji o warunkach zabudowy wydanych. No i przypuszczam, że deweloperzy no, na wszelki wypadek, żeby sobie zapewnić ciągłość inwestycyjną, występowali czy uzyskiwali pozwolenia na budowę, dzięki którym nie będą mogli spokojnie czekać, aż gminy uporają się z uchwaleniem planów ogólnych. I to jest jakby pierwszy element.
13: Ale po wejściu w życie tej zmiany bez tych planów ogólnych w ogóle w przyszłości nie będzie można dostać pozwolenia na budowę?
14: Dopóki nie ma planów ogólnych, które określają, gdzie jest możliwa zabudowa, nie będzie można uzyskać decyzji o warunkach zabudowy.
13: W żadnym trybie, nie będzie tam żadnego obejścia.
14: Pamiętajmy, że te przepisy mają spowodować czy zahamować takie niekontrolowane rozlewanie się miast, mają po prostu porządkować przestrzeń. Czyli tylko plan będzie określał, co w danym miejscu można zbudować. A jeżeli takiego planu szczegółowego nie ma, no to plan ogólny przynajmniej wytyczy miejsca, gdzie taka zabudowa będzie możliwa, gdzie będzie można jeszcze budować na podstawie decyzji o warunkach zabudowy.
13: I te plany muszą przyjmować, jak rozumiem, Rady Miast, tak? Czy też Rady Gmin?
14: Słyszałem, że no, kilkanaście dni temu przynajmniej takie plany ogólne uchwaliło w całej Polsce na 2,5 tysiąca gmin ponad 300. Więc oczywiście w wielu
13: czyli
14: miastach...
13: kilkanaście procent.
14: W wielu miastach ten proces jest już mocno zaawansowany. No, posłużę się przykładem. W Gdyni taki plan już jest. Już inwestorzy wiedzą, gdzie będą mogli budować, gdzie będą mogli ewentualnie uzyskiwać te właśnie sławetne WZ-ki. Natomiast w Gdańsku plan jeszcze jest uchwalany i być może do końca roku uda się go uchwalić. No i to takich przykładów jest oczywiście zdecydowanie więcej. Czyli reasumując, zapobiegliwi deweloperzy już wcześniej postarali się o decyzję o warunkach zabudowy i o pozwolenie na budowę, dzięki którym będą mogli utrzymać ciągłość inwestowania. Natomiast kiedy fizycznie, faktycznie rozpoczną te budowy, to już jest inna sprawa.
13: A kiedy te zmiany wchodzą w życie? Bo mówi pan, że deweloperzy zaczęli się spieszyć, żeby zdążyć przed tymi zmianami. A kiedy te zmiany następują?
14: Do końca sierpnia, o ile mnie pamięć nie myli, bo ten termin był przedłużany o 2 miesiące. Natomiast...
13: Czyli w kolejnych miesiącach, jak będziemy mieć dane za maj, za czerwiec, to w sumie będzie można tam zobaczyć pewnie to samo, tak? Bo jeszcze jest czas na to, żeby jeszcze więcej tych pozwoleń na budowę w starym trybie jeszcze przepchnąć.
14: No tak, na podstawie właśnie tych WZ-ek. No, ja przypuszczam, że to jest właśnie główny powód tego pośpiechu. Zresztą zawsze tak było, że jeżeli zmieniały się jakieś regulacje, no chociażby słynna ustawa deweloperska, czy zaostrzenie parametrów energetycznych budynków, no to inwestorzy, deweloperzy przyspieszali trochę podejmowanie pewnych decyzji, przyspieszali uzyskiwanie pozwoleń na budowę, żeby jeszcze załapać się na ten stary tryb.
13: No okej, okay, ale to są pozwolenia na budowę, natomiast ruszyły też z kopyta nowe budowy w kwietniu, 24% więcej niż rok temu. Łącznie wszystkich i inwestorów indywidualnych i deweloperów, w tym deweloperzy, to jest wzrost o 28% prawie procent, więc nawet już zostawiając te pozwolenia na budowę związane ze zmianami w prawie na boku, ten, jak to się mówi, front robót też nam się wyraźnie poszerzył.
14: No, rozpoczęcie budowy też nie oznacza jeszcze wprowadzenia tych mieszkań na rynek. Faktem jest, że w poprzednich latach mieliśmy bardzo duży rozdziew między pozwoleniami, mieszkaniami objętymi pozwoleniami na budowę i tymi rozpoczętymi. Także deweloperom uzbierał się spory zapas tych pozwoleń i też przypuszczam, że przynajmniej część z nich, tych rozpoczętych mieszkań, chodzi o to, żeby im się te pozwolenia nie przedawniły. Bo trzeba prędzej czy później rozpocząć budowę. Natomiast rozpoczęcie, no to też nie do końca musi oznaczać...
13: Można rozpocząć i zapauzować potem, tak?
14: Można już zapauzować, jest rozpoczęte. Można zapauzować, więc... No i oczywiście kluczowe z punktu widzenia potencjalnych nabywców jest to, co jest na rynek wprowadzane, czyli mieszkania, które można fizycznie kupić. No a tutaj obserwujemy rosnącą ostrożność deweloperów, jeśli chodzi o te wprowadzenia i raczej hamowanie niż przyspieszanie.
13: A dlaczego ostrożność rośnie?
14: No przede wszystkim mamy rekordową w wielu miastach ofertę mieszkań. W takich metropoliach jak Łódź czy Górnośląsko-Zagłębiowska metropolia mamy wręcz nadpodaż mieszkań. No deweloperzy muszą najpierw uporać się ze sprzedażą tego, co mają, a jeszcze dodam, że średnio co czwarte mieszkanie jest już gotowe. W niektórych miastach ten odsetek wynosi nawet 30%. To jest właśnie efekt tego optymizmu deweloperów z poprzednich 2 lat, kiedy rozpoczynali nowe inwestycje na potęgę, można powiedzieć. I dzisiaj, ponieważ sprzedaż mocno wyhamowała, oddają do użytkowania mieszkania, które jeszcze nie mają nabywców. Więc tutaj deweloperzy najpierw będą starali się sprzedać to, co mają i oczywiście sukcesywnie wprowadzać na rynek kolejne inwestycje. Na pewno optymizm mocno wygasił konflikt na Bliskim Wschodzie i spodziewane ewentualne perturbacje gospodarcze. No, mówi się przecież o chociażby, no już zaczęły drożeć kredyty o przejściowo stałej stopie procentowej. Tak. W tym roku na spadki stóp procentowych raczej nie mamy co liczyć, wręcz przeciwnie. Słychać już takie odgłosy, że mogą nawet wzrosnąć. Zobaczymy, jak to się w ogóle odbije na gospodarce, cały ten konflikt, rosnące ceny energii, więc tutaj optymizmu zbytniego nie ma.
13: Rozumiem, że po prostu mieszkania się przestały sprzedawać w Polsce, tak? Sprzedają się gorzej niż wcześniej.
14: Tempo sprzedaży siadło, aczkolwiek znowu kwiecień przyniósł spore tąpnięcie w stosunku do marca. W ogóle pierwszy kwartał był jeszcze można powiedzieć, bardzo dobry, ale znowu ten kwiecień przyniósł spadek sprzedaży, ale równocześnie on był w dalszym ciągu, to znaczy ten kwiecień, ta sprzedaż była wyższa od średniej miesięcznej z ubiegłego roku, więc trudno mówić o jakimś takim dramacie czy jakimś takim mocnym wyhamowaniu. Zobaczymy, co będzie w kolejnych miesiącach. Na razie jeszcze nie ma jakby powodu do jakiegoś przerażenia. Natomiast my się spodziewamy w portalu rynekpierwotny.pl, że w takim optymistycznym scenariuszu ta sprzedaż będzie na poziomie ubiegłorocznym, a w takim pesymistycznym, jeżeli sprawdzą się te czarne scenariusze wzrostu stóp procentowych, spadku czy wyhamowania wzrostu gospodarczego, no to może być ta sprzedaż nawet o kilka procent niższa niż w ubiegłym roku.
13: A czy w związku z tym, gdyby tak miało być, zresztą nawet w tym scenariuszu bazowym, bardziej neutralnym, tak to nazwijmy, sam pan wspominał parę minut temu, że jest nadpodaż w niektórych miejscach nowych mieszkań. Czy to wszystko przybliża nas do spadków cen?
14: Nie.
13: No bo teoretycznie, jak ktoś studiuje ekonomię, to go tam uczą, że jak jest popyt i podaż, i podaż rośnie, a popyt maleje, to cena powinna spadać.
14: I być może nawet spada, ale w takich, powiedzmy, negocjacjach między kupującymi a deweloperami. My tych cen finalnych po prostu nie widzimy. Widzimy ceny ofertowe, a te paradoksalnie rosną. Ale dlaczego rosną?
13: To wynika... Bo są ofertowe.
14: Bo są ofertowe, ale to wynika ze zmiany struktury tej oferty. Bo posłużę się przykładem Warszawy. W pierwszych 4 miesiącach tego roku na rynek deweloperzy wprowadzili sporo inwestycji bardzo drogich. No, słynna inwestycja przy Chłodnej 80 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Kilka inwestycji z cenami 50 kilka tysięcy czy 30 kilka tysięcy za metr kwadratowy. Rosnący udział tych mieszkań ekstremalnie drogich, no...
13: Podnosi średnią.
14: Równocześnie ubywa tych mieszkań najtańszych. No chociażby znowu w Warszawie na Białęce, gdzie deweloperzy wyprzedają mieszkania, a nie za bardzo wprowadzają nowe, które by zasypały tę lukę. Czyli mówiąc krótko, wyprzedaż najtańszych i wprowadzenie na rynek drogich mieszkań powoduje wzrost średniej ceny metra kwadratowego. Natomiast ceny transakcyjne to jest inna bajka, bo my nie obserwujemy jakichś zmian w cennikach, tak? Mhm. I tutaj w dalszym ciągu, właśnie z uwagi na bardzo dużą ofertę, a tak jak wspomniałem wcześniej, w niektórych miastach wręcz rekordową, czy nadpodaż mieszkań, jak pan redaktor zauważył, deweloperzy są dziś skłonni do negocjacji cenowych i na pewno można tam sporo urwać z tej ceny ofertowej.
13: Z ostatnich danych publikowanych przez NBP co kwartał, bo oni podają i ofertowe, i transakcyjne, co jest ciekawe, to tam można było wyliczyć, że różnica między transakcyjną a ofertową średnio w kraju to jest 10%, a w niektórych miastach, na przykład w Trójmieście albo w Warszawie, to nawet pod 15% podchodzi.
14: Tak, tylko pamiętajmy, że średnie te ceny transakcyjne, one tak naprawdę pokazują w dużej mierze, kto kupuje te mieszkania. Zwykle, jeżeli poprawia się dostępność kredytów, a z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w pierwszym kwartale tego roku, kiedy na rynek ruszają nabywcy kredytowi, oni nie kupują tych najdroższych mieszkań, oni zwykle celują w ten segment lokali, nazwijmy to popularny, czy nawet ten niższy. No, jeżeli sprzedawanych jest więcej mieszkań stosunkowo relatywnie tanich, no to oczywiście średnia cena transakcyjna też jest odpowiednio niższa. Pamiętam czasy, kiedy kredyty były bardzo drogie i wzrósł w tej sprzedaży udział nabywców gotówkowych, którzy no, raczej celują w te droższe mieszkania z wyższej półki, no to siłą rzeczy również rośnie średnia cena transakcyjna.
13: Bardzo dziękuję. Pan Marek Wielgo, specjalista z rynku pierwotnego.pl, specjalista, jeśli chodzi o rynek mieszkaniowy, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
15: Wojciech Kowalik, dzień dobry. To jest wtorkowe południowe EKG, a w naszym studiu dr Mateusz Dadej, główny ekonomista COFAS w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
15: W całym zamieszaniu związanym z wojną na Bliskim Wschodzie, efektami tej wojny mało optymistycznymi dla globalnych gospodarek, mamy dziś dobrą informację, bo w pierwszym kwartale tego roku, pierwszy raz od dawna, spadła w Polsce liczba firm ogłaszających niewypłacalność. Wyraźnie spadła?
16: No tak, faktycznie jest to spadek aż o 10%. Co prawda jest to pierwszy taki kwartał od dawna, co prawda, więc ciężko wciąż mówić tutaj o potwierdzeniu, o jakimkolwiek trendzie długotrwałym, bo oczywiście pierwsza jaskółka wiosny nie czyni, natomiast faktycznie jest to, na pierwszy rzut oka, są to dobre dane.
15: takich firm było prawie 1300. No i z jakich powodów mogło się wydarzyć to, że ta liczba niewypłacalnych firm spadła?
16: Tak, ten pierwszy kwartał dla sektora firm był całkiem dobry. Więc nie tylko spadła dynamika wynagrodzeń, co odciążyło również koszty operacyjne przedsiębiorstw. Tak naprawdę ten cały szok, zamieszanie na Bliskim Wschodzie dopiero rozpoczęło się w marcu, więc na końcu kwartału. No i również przedsiębiorstwa, szczególnie przemysłowe, zaczęły tak naprawdę zwiększać swoją produkcję z obawy o być może przyszłe braki właśnie w surowców, dostawy, jakiekolwiek zaburzenia łańcuchów dostaw. Z kolei gospodarstwa domowe również zwiększały swoje wydatki. Widzimy to sprzedaży detalicznej, również być może nawet z obawy. Tutaj na pewno jest to odnosi się do paliw chociażby, w których sprzedaż wzrosła szczególnie.
15: Czyli kiedy wybuchła wojna na Bliskim Wschodzie, wszyscy ruszyli tak naprawdę do robienia zapasów i kupowania.
16: Tak, do kupowania paliwa pod korek i to faktycznie się odbiło na danych, ale również też o danych właśnie produkcji przemysłowej.
15: I dlatego w kondycji firm jeszcze tych efektów wojny za ten pierwszy kwartał, jeżeli chodzi o ich kondycję finansową, nie widzimy?
16: No nie widzimy. Paradoksalnie można nawet powiedzieć, że widzimy pewne poprawienie, ale faktycznie to dopiero początek i pierwsze, to znaczy tak naprawdę wzrost wszystkich kosztów, to oczywiście będzie się kumulować z każdym dniem tak naprawdę, gdy cieśnina Ormus jest zablokowana, z każdym dniem te szkody na gospodarcze się kumulują.
15: Za chwilę przejdziemy do prognoz, jak to może wyglądać w dalszej części roku, ale zostańmy jeszcze przy tych danych i przejdźmy się po branżach. Gdzie tych niewypłacalności jest najwięcej?
16: Wciąż tutaj dominują usługi, sektor usług, natomiast zwiększa wciąż swój udział sektor budowlany. Jest to tak naprawdę jedyny sektor, jedyna branża, która rok do roku zwiększała swój udział, to znaczy zwiększała generalnie poziom niewypłacalności. Wszystkie inne branże, od właśnie usług, po rolnictwo, przez właśnie nawet produkcję, nawet sektor przemysłowy, jednak te niewypłacalności tam spadały. Budowlanka była jedynym takim sektorem, no i tutaj wydaje mi się, że wciąż jednak mieliśmy dosyć mocną zimę i to faktycznie wstrzymało, było w pewnym sensie blokadą dla tego sektora. Zawsze jest on bardzo wrażliwy na warunki meteorologiczne i tym razem w tym kwartale również tak było.
15: Czyli ostra zima mogła tutaj namieszać. Powiedzieliśmy, że usługi to jest ta branża, w której problemy miało najwięcej firm, problemy z niewypłacalnością. A dlaczego? Co takiego w tych usługach się dzieje?
16: Tak, to znaczy to jest też sektor, który po prostu obejmuje bardzo dużą liczbę przedsiębiorstw. Odpowiada on za znaczący udział właśnie produktu krajowego brutto, większy od budowlanki. Więc tak naprawdę jest to wynika po prostu z wielkich liczb, z dużej bazy, można powiedzieć, tych przedsiębiorstw. Natomiast on faktycznie zmniejszał również swoją liczbę niewypłacalności, tak jak wiele innych sektorów poza budowlanką. No, więc tak, faktycznie tutaj raczej arytmetyka stoi za tymi statystykami.
15: Bardzo ciekawy w tym państwa opracowaniu jest to, co działo się z firmami transportowymi, bo tam zanotowano największy, osiągający prawie 40% spadek liczby niewypłacalnych firm. Czyli można by pomyśleć, zaczęło być lepiej w tym sektorze, no i chyba już się skończyło.
16: Tak, to prawda. Ceny paliw na pewno nie utrzymają, to znaczy zablokują ten trend, to odwrócenie trendu. Sektor transportowy od 2022 roku co kwartał tak naprawdę zwiększał swój udział niewypłacalności. Tam niewypłacalności rosły szybciej niż w innych sektorach. Pierwszy kwartał, cóż, jak powiedziałem, dynamika wynagrodzeń znacząco spowolniła, poniżej 6% rok do roku. To była ulga szczególnie dla sektora transportu, który, jak wiemy, tam te wynagrodzenia to jednak znaczący udział w strukturze kosztów. No i faktycznie przyszłość nie maluje się niestety lepiej. Dopiero co skończyliśmy, powiedzmy, pierwszy kryzys pod względem handlu międzynarodowego dla sektora transportu i teraz zaczynamy kolejny, który odbije się na kosztach prowadzenia biznesu. Oczywiście tutaj mówimy o paliwach. I tak, tutaj na pewno ten trend nie zostanie odwrócony.
15: Mamy więc całkiem niezłe informacje, jeżeli chodzi o spadek liczby niewypłacalnych firm w pierwszym kwartale tego roku. Ale to była cisza przed burzą i efekty tej burzy będziemy zbierać w kolejnych miesiącach?
16: Tak, zdecydowanie. Tak naprawdę już teraz wiemy, że przez drugi kwartał, przez większość drugiego kwartału cieśnina Ormus pozostaje zblokowana. Ceny surowców pozostają na wysokich poziomach, właśnie nawet szczególnie właśnie pod względem paliw, gazu, ale również wielu innych surowców, które są szeroko wykorzystywane w gospodarce, czyli mowa tutaj o aluminium, nawozach, ale też właśnie w jakichkolwiek produktach ropopochodnych, czyli tak naprawdę wszystko od plastiku po asfalt, to wszystko, wszystkie te ceny wzrosną i to rozleje się bardzo szeroko na gospodarkę, zwiększając presję na koszty przedsiębiorstw, no i również na ich marże.
15: Czyli ta liczba niewypłacalnych firm właśnie z tych powodów musimy się liczyć z tym, że będzie tylko rosła w dalszej części roku?
16: Tak, na pewno ten trend będzie właśnie, znaczy nie zostanie zachowany trend spadków. Spodziewamy się faktycznie, że w 2026 roku dalej jednak będziemy widzieć rosnące niewypłacalności wśród przedsiębiorstw.
15: Ale jeszcze nie teraz firmy mają poduszkę finansową na taką czarną godzinę?
16: Tak, to znaczy przynajmniej ten pierwszy kwartał na pewno, to znaczy końcówka, drugi kwartał również, jak zwrócimy uwagę właśnie na dane Głównego Urzędu Statystycznego, no to faktycznie ten sektor przedsiębiorstw, tam poziom płynności został kumulowany od jakiegoś czasu i ta poduszka faktycznie będzie w pierwszych kwartałach, w pierwszych miesiącach raczej bardzo sprzyjać sektoru przedsiębiorstw. Natomiast oczywiście z każdym dniem, gdy ten szok trwa, z każdym dniem, gdy rosną ceny różnych komponentów, materiałów, no to ta poduszka zaczyna maleć i w momencie, gdy faktycznie te bufory płynnościowe zaczynają się kurczyć i dochodzą do momentu, w którym po prostu przedsiębiorstwa tracą płynność, wtedy faktycznie dochodzi do niewypłacalności i z tego względu często niewypłacalności są statystykami, które reagują z opóźnieniem pewnym na gospodarkę.
15: No i kiedy to apogeum tego wpływu możemy zobaczyć?
16: Tak, wydaje mi się, że faktycznie w drugiej połowie 2026 roku. Drugi kwartał wciąż jest całkiem spokojny, chociaż już widzimy pierwsze oznaki wpływu na gospodarkę, chociażby po inflacji, w inflacji konsumenckiej, ale również cen producenckich. Więc faktycznie ten druga połowa może być taka naprawdę krytyczna dla sektora przedsiębiorstw.
15: Piszą właśnie państwo w swoim opracowaniu, że ten rok będzie testem wytrzymałości polskich firm. To nie brzmi dla nich dobrze.
16: Tak, ile mieliśmy ostatnio tych testów, prawda, w tej dekadzie, bo nie jest to pierwszy szok energetyczny, który był objęty właśnie sektor, którym sektor przedsiębiorstw był objęty, więc prawda, to kolejny test, jednak nie ciężko powiedzieć, że przyjemny.
15: Przy czym i zawsze to podkreślamy, omawiając te dane, niewypłacalność firmy wcale nie oznacza automatycznego jej zamknięcia, tylko najczęściej dość bolesną dla pracowników i kontrahentów tej firmy restrukturyzację, ale no i znowu przywołuję państwa badanie, tempo wzrostu liczby takich postępowań zaczyna wyhamowywać. Dlaczego to zła wiadomość dla biznesu?
16: No, to znaczy faktycznie od pandemii tak naprawdę te restrukturyzacje, procesy właśnie restrukturyzacyjne były coraz bardziej popularne. To wynikało z różnych zmian regulacyjnych i można powiedzieć, że akurat, że faktycznie widzimy jakąś stabilizację tej popularyzacji. Natomiast faktycznie, no, restrukturyzacje co do zasady są trochę bardziej korzystne, oczywiście w zależności od sytuacji, natomiast dają tą szansę na kontynuację biznesu, w przeciwieństwie do upadłości, więc dają nadzieję przedsiębiorstwom, dają też oczywiście nadzieję pracownikom na utrzymanie miejsc pracy, więc jest to często kompromis, który jest korzystny nawet dla obu stron, bo również jakby nie patrzeć na koniec dnia, dochodzi do kompromisu pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem.
15: Tylko pracownicy muszą się liczyć ze zwolnieniami, muszą się liczyć z brakiem podwyżek, no a kontrahenci z tym, że nie zawsze swoje faktury dostaną na czas.
16: Tak, to jest prawda, natomiast jest to lepszy scenariusz niż absolutna strata pracy, zredukowanie właśnie długu do zera, więc w tym sensie jest to na pewno trochę bardziej korzystny scenariusz.
15: Kondycja firm to jest kondycja całej gospodarki. Czy z tych powodów, o których mówiliśmy, tego przekładającego się wpływu efektów wojny na Bliskim Wschodzie, wzrost gospodarczy w tym roku może jakoś ucierpieć?
16: Tak, na pewno musieliśmy zrewidować nasze prognozy, więc jeszcze w styczniu oczekiwaliśmy wzrostu gospodarczego na poziomie 3,8% dla Polski w tym roku. Teraz ten wzrost gospodarczy został zrewidowany w dół do 3,5. Jest to wciąż solidny wynik. Jest to wynik jeden z najlepszych w Unii Europejskiej. Oczywiście wspomogą tutaj rzeczy, które są niezależne od kryzysu energetycznego, jak właśnie napływ środków unijnych, środków właśnie również z KPO, ale też i programu SAFE. Natomiast faktycznie, szok energetyczny, no to jednak wzrost, znaczący wzrost cen paliw, to oznacza redukcję popytu wewnętrznego. Gospodarstwa domowe będą zmuszone zmniejszyć wydatki na wszystko inne poza właśnie

0: lat mieliśmy deflację, ceny w zasadzie malały i teraz, cóż, wcześniej, dotychczas było to wynikiem słabego popytu, słabej sytuacji w sektorze przemysłu, natomiast te dane nie pokazują oczywiście poprawy sytuacji, poprawy popytu, natomiast wynikają czysto i wyłącznie z właśnie szoku kosztowego, więc na pewno to będzie, cóż, z jednej strony wzrosną im koszty, obniży się marża, a z drugiej strony, tak jak wspomniałem, gospodarstwa domowe będą musiały wydawać większy udział swojego budżetu na paliwa, które są importowane, natomiast mniejsze na dobra, które są produkowane w Polsce przez polskie firmy.
1: Mówiliśmy o inflacji. W piątek poznamy wstępny inflacyjny odczyt za kończący się maj. Ma pan swoją prognozę?
0: Tak. Wydaje mi się, że możemy właśnie, znaczy na pewno będzie wyższy niż w poprzednim miesiącu. Wydaje nam się, że może on już być pod 4% nawet.
1: No to już... Nawet powyżej tego górnego zakresu odchyleń od celu inflacyjnego.
0: Tak, to prawda. I coraz bardziej zbliżamy się również do dynamiki wynagrodzeń, więc kto wie, być może skończymy ten rok z negatywną, realnym wzrostem wynagrodzeń, co jest dosyć znaczącym ryzykiem.
1: Doktor Mateusz Dadej, główny ekonomista COFAS w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Wojciech Kowalik, to jest środowe, nie środowe, wtorkowe, popołudniowe EKG, w którym dziś weźmiemy na warsztat liczby z gospodarki. Znamy już wszystkie za kwiecień. Jako ostatnie poznaliśmy dziś dane o bezrobociu, które w kwietniu spadło do 6%. W urzędach pracy zarejestrowanych jest ponad 934 tysiące osób, a to o 15 tysięcy mniej niż w marcu. Teraz jeszcze paliwa, których maksymalne ceny jutro zostaną na poziomach z dziś, czyli benzyna 95 będzie kosztować 6 zł 42 grosze za litr, a diesel 6,75, a rządowy pakiet paliwowy powinien zostać przedłużony co najmniej do połowy czerwca, mówi minister energii Miłosz Motyka. Decyzja zapadnie w tym tygodniu, należy do ministra finansów, ale jak mówił dziś minister energii w Radiu Z, sytuacja na rynku tego wymaga, mimo że widać pewien optymizm, który sprowadził ceny ropy wyraźnie poniżej poziomu $100 za baryłkę. Teraz ropa Brent kosztuje $96. Już co dziesiąty Polak wpadł w drugi próg podatkowy. Fiskus podsumowuje tegoroczną akcję rozliczeń podatkowych. Ponad 120 tysięcy złotych dochodów miało w ubiegłym roku ponad 2,5 miliona podatników, którzy wpadli w drugi próg, no a to w rok wzrost o 500 000 osób. Zwroty podatku miało w tym roku 13,5 miliona podatników na ponad 22 miliardy złotych, a 4 miliony musiały dopłacić fiskus. 13 miliardów złotych. Na warszawskiej giełdzie dzisiaj spadki. WIG w tej chwili w dół o 0,5%. WIG 20 traci 0,7%. A na rynku walutowym euro po 4,23 zł. Frank szwajcarski po 4,63. Dolar po 3,63. A brytyjski funt po 4,89. Po popołudniowym EKG czas na naszą rozmowę. Aleksandra Świątkowska, ekonomistka Banku Ochrony Środowiska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Czyli podsumowanie danych za kwiecień, które chyba jedne po drugich zaskakiwały niestety negatywnie, no i próba wywnioskowania, co z nich wynika dla gospodarki, no i dla naszych pracy, pensji i zakupów. Pracę w zdecydowanej większości mamy, bezrobocie w kwietniu spadło do 6%, potwierdził dziś GUS. Coś w tych danych powinno zwrócić naszą uwagę?
2: To znaczy ja szerzej, jak najbardziej dane o bezrobociu i też wcześniejsze dane o zatrudnieniu, o płacach, no to jest tak, tu chyba, bo pan powiedział, że zaskoczyły negatywnie, no właśnie ten rynek pracy to taka największa trochę znak zapytania, może lampka ostrzegawcza. Możemy wskazać pewne uspokajające sygnały, ale jest też kilka rzeczy, które trochę ten niepokój budzą co do zatrudnienia, jeśli chodzi o taki typowo ten cykliczny efekt.
1: No to te pozytywne sygnały to jakie mamy? Właśnie to bezrobocie?
2: Słabnące bezrobocie, choć no ono osłabło głównie z powodu czynników sezonowych. Zawsze jak jest cieplej, to zatrudnienie w części sektorów gospodarki, bardziej zależnych od pogody właśnie, rośnie. Natomiast no z drugiej strony, jak na zazwyczaj to, co widzimy w kwietniu, to ten spadek mały. Jak sobie my próbujemy to oczyścić z tej sezonowości, to raczej tu mamy do czynienia z lekkim wzrostem stopy bezrobocia. I dla nas największy znak zapytania, bo znowu patrzymy jeszcze głębiej, dlaczego to bezrobocie rośnie i możemy uspokoić,

0: ponownie, tak jak w ostatnich miesiącach, tu głównie to niepotwierdzanie gotowości do pracy, spadek takich osób powoduje, że mniej osób odpływa z bezrobocia, czyli ono nam de facto trochę rośnie. I możemy tu z jednej strony uspokajać, że to cały czas te wątki regulacyjne, o których mówimy już od roku, ale no nie daje nam spokoju, dlaczego to jeszcze tak silnie wpływa już praktycznie rok po zmianie, a jednak z miesiąca na miesiąc znowu oczyszczamy sezonowości leciutko, to nie są wysokie wzrosty, ale trochę ta liczba bezrobotnych rośnie. No i właśnie w kontekście tych słabych danych o zatrudnieniu, takich nie najsłabych prognozach, słabnących o prognozach firm, jeśli chodzi o to, jak one chcą zatrudniać, to widzieliśmy przed miesiącem, NBP opublikował badanie, to jest właśnie ta niejasna sytuacja i ta lampka, która nam każe dużo dokładniej ten rynek pracy oglądać w najbliższym czasie.
1: No i jednocześnie wynagrodzenia na tym rynku pracy rosną najwolniej od 5 lat. To firmy już nie chcą dawać większych podwyżek? Czy pracownicy nie mają solidnych argumentów do tych podwyżek? Jedno i drugie?
0: Jedno i drugie i jeszcze trzecie, czyli no to, co jakby teraz taki mniejszy optymizm na rynku pracy, on już się utrzymuje bardzo długo i na pewno już ta siła pracowników, ona zmalała w porównaniu na przykład z tym, co było 2-3 lata temu, więc tutaj to też widzimy ten efekt właśnie taki, nazwijmy go cykliczny, czyli zależny od koniunktury, zależy od tego, jak bardzo pracodawcy nas potrzebują, ale jest jeszcze trzeci, który w ostatnich 3-4 latach ma bardzo silny wpływ na dynamikę wynagrodzeń, czyli płaca minimalna. W poprzednich latach ona rosła dużo mocniej, ona rosła bardzo mocno, przez co zwiększył się udział osób, które jakby pobierają płacę minimalną i te zmiany regulacyjne też na te wskaźniki bardzo wpływają, więc zarówno to, że w tym roku płaca minimalna wzrosła o niespełna 4%, a rok wcześniej o prawie 8%, to jest ten czynnik, ale też oczywiście no, zawsze najważniejszy jest ten wątek, no, że jednak pracodawcy aż takiego popytu na pracę nie zgłaszają.
1: Przy czym to, co jest nie najlepszą wiadomością dla pracowników, no bo przecież wszyscy chcieliby zarabiać więcej, jest chyba niezłą z punktu widzenia inflacyjnego, zwłaszcza, że ta inflacja znów nas straszy.
0: Tak, znaczy inflacja bardzo właśnie niekorzystnie wpływa na tę sytuację, bo pewnie inaczej też ten spadek nominalnych wynagrodzeń odbieralibyśmy, gdyby nie ten podażowy wzrost inflacji, który nam jeszcze bardziej drenuje dochody. Ale to prawda, my tutaj te wynagrodzenia spadające, one bardzo mocno wzmacniają tą tezę, że przynajmniej w tej kategorii usług, tam inflacja jeszcze 2 lata temu z tego tytułu rosła bardzo mocno, czyli koszty pracy, które przekładały się, koszty pracy, a w usługach one stanowią po prostu większą część, to przekładało się na dużo silniejsze wzrosty inflacji w tych kategoriach, natomiast tu jest to na pewno czynnik, który nie powinien nam wzmacniać wzrostu inflacji, no bo wzrost inflacji, wiemy co się dzieje na Bliskim Wschodzie, on jest bardzo prawdopodobny, natomiast ten czynnik obok kursu złotego, bo to też nas bardzo mocno odróżnia od na przykład sytuacji z 2022 roku, to jest to, co nas powinno mocno chronić od właśnie silniejszego wzrostu inflacji, od na przykład ryzyka efektów drugiej rundy.
1: Najpierw zarabiamy, no a później sprzedajemy, wydajemy te pieniądze w sklepach i sprzedaż detaliczna wprawdzie wzrosła nam w kwietniu, ale tak niemrawo, dużo poniżej oczekiwań ekonomistów. Czy w tych niepewnych czasach inflacji, widma znów rosnących stóp procentowych, no i wolniej rosnących pensji, o których mówiliśmy przed chwilą, ostrożniej wyciągamy w sklepie kartę płatniczą z portfela?
0: Tak, to na pewno wpłynie, a już szczególnie właśnie ten wątek realnych dochodów, bo jeżeli spada nam nominalnie pensja, inflacja rośnie, czyli realnie jesteśmy w stanie kupić mniej, a dane o sprzedaży detalicznej, te, które obserwujemy, to są właśnie te dane w ujęciu realnym, czyli nie za ile kupujemy, ale ile kupujemy. Natomiast to, co trochę na pewno trzeba uspokoić, że kwiecień to był bardzo silny efekt takich jednorazowych wątków. No marzec był bardzo silny, bo mieliśmy troszeczkę inny układ świąt Wielkiej Nocy, czyli w tym roku głównie zakupy spożywcze robiliśmy w marcu, bo święta były wcześniej. I takie efekty też mają znaczenie, bo właśnie te największe ruchy były w tych kategoriach. I jeszcze też pamiętajmy, że w pierwszym kwartale ta sprzedaż szła bardzo, bardzo mocno. Więc taki efekt odreagowania, on też jest nieco naturalny. I z naszego punktu widzenia trochę właśnie utrudnieniem, bo czy to sprzedaż detaliczna, czy produkcja przemysłowa, ta zmienność danych z miesiąca na miesiąc rozrosła w ostatnim czasie bardzo mocno i chyba należałoby bardziej uśrednione dane analizować, więc jak uśrednimy, wykluczymy efekt świąt, no to jest spokojniej.
1: Czyli coś niepokojącego się z tym konsumpcyjnym silnikiem gospodarki dzieje, czy możemy tu uspokoić?
0: Na razie uspokoimy. On, tak jak powiedziałam, no on po tym takim bardzo silnym wzroście na pewno lekko spowolni przy tych dochodach. Natomiast zaczęłam od rynku pracy i o tej lampce, więc na to patrzymy. Jeżeli tutaj nic nie będzie, jak nie będzie jakiegoś takiego silniejszego wzrostu bezrobocia, to przy solidnych oszczędnościach, które w ostatnim czasie naprawdę wzrosły, to konsumenci dadzą sobie radę. A oczywiście zawsze wtedy będziemy mówić pod warunkiem, że sytuacja na Bliskim Wschodzie zacznie się uspokajać.
1: Przemysł też jakby znów wpadł w pewien letarg. Co tam się stało? Też sytuacja na Bliskim Wschodzie?
0: Raczej też odreagowanie. Jakbyśmy zobaczyli sobie, popatrzyli na te dane, to praktycznie wrzesień, grudzień, marzec mieliśmy takie skoki i piki tej produkcji przemysłowej i już wielkie oczekiwania na ożywienie, po czym przychodziło właśnie to lekkie odreagowanie i tak jak to było w kwietniu. I znowu, patrząc na to, jak to się w minionych miesiącach kształtuje i próbując popatrzeć właśnie z takiego większego trochę lotu ptaka, a nie zmienności z miesiąca na miesiąc, no to oczywiście my nie możemy mówić o tym długo już oczekiwanym dynamicznym ożywieniu aktywności w przemyśle, bo strefa euro, gorsze sygnały stamtąd płyną, bo oczywiście efekt wojny może zaczynać mieć już jakiś wpływ, ale tu nie ma jakiegoś bardzo mocnego spowolnienia, więc pewnie będziemy znowu wolniej ten przemysł będzie się ożywiał.
1: No to jak? Biorąc to wszystko razem, zaczął się ten drugi kwartał w gospodarce, kwartał naznaczony przecież już efektami wojny na Bliskim Wschodzie.
0: Tak, ale samo przyspieszenie wzrostu aktywności w drugim kwartale, ono jest bardzo prawdopodobne, bo wojna faktycznie, ale no w pierwszym kwartale mieliśmy do czynienia z takim solidnym spowolnieniem, bo PKB wzrosło o 3,4, a w czwartym kwartale powyżej 4, czyli jest to spora różnica. No jeszcze nie znamy szczegółów. My obstawiamy, że oczywiście to było związane z tą bardzo srogą zimą, która sporo inwestycji w budownictwie wstrzymała. Więc od drugiego kwartału zaczynamy tutaj wychodzić i pomimo jeszcze tych negatywnych różnych wątków, czy to z rynku pracy, czy właśnie wpływ Bliskiego Wschodu, to jednak to ożywienie w budownictwie i ten boom inwestycyjny pomoże. Bo generalnie w tym roku to, na co my najbardziej liczymy, to jest, tak jak patrzymy na dane, na układ danych, kumulacja inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych. To jest na ten rok i te inwestycje powinny nas bardzo mocno stabilizować.
1: No i co dalej w takim razie? Powiedzieliśmy, że konsumpcja, czyli ten jeden silnik gospodarki zapala, takie małe ostrzegawcze światełko, no ale właśnie wspomniała pani o inwestycjach. Czy te długo zapowiadane inwestycje wreszcie odpalą swoje silniki?
0: Tak, one już na przykład w samorządach, to już naprawdę widzieliśmy, że ten efekt się zaczął w zeszłym roku i jeszcze bardzo niemrawo. Teraz jak patrzymy, czy to na plany inwestycyjne, czy na nowo uruchamiane inwestycje, to zaczynają wkraczać największe firmy. Oczywiście sektor centralny też. No tutaj mamy podpisane umowy na wykorzystanie tych środków unijnych, więc te niezależnie od takiej, one są bardziej po prostu niezależne od cyklu gospodarczego, bo to jest jednak spore finansowanie. Mamy oczywiście te ograniczenia, jeśli chodzi o KPO, to musimy wydać w bieżącym roku tutaj tą główną część, więc jest ten efekt, że to powinno być zdecydowanie dużo bardziej odporne na te wszelkie ryzyka globalne.
1: No to jeszcze jeszcze na koniec naszej rozmowy poprosiłbym o jakąś cyferkę, to jak z tym wzrostem gospodarczym w dalszych miesiącach, w kolejny i w tym roku może być?
0: Jeśli się doczekamy porozumienia do połowy roku i w drugiej połowie roku faktycznie te surowce stopniowo, ale zaczną spadać, to wzrośniemy powyżej 3,5 w tym roku, średnioroczny.
1: A to całkiem niezły wzrost.
0: Tak, to właśnie i to jest ta cała inwestycyjna nadzieja.
1: Aleksandra Świątkowska, ekonomistka Banku Ochrony Środowiska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: A to jest powtórka.

0: zapisywane z łącznikiem, ale puk-puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
1: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mówią Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Rozpoczęły się przygotowania do wyborów nowego prezydenta Krakowa. Na początek rozmowa z jednym z możliwych kandydatów. Szef polskiego resortu obrony spotkał się ze swoim kanadyjskim odpowiednikiem. Rozmawiano m.in. o udziale Kanady w unijnym programie SAFE. W informacjach również przewidywania co do cen paliw, a wszystko zależy od tego, jak rozwinie się sytuacja w Iranie. Minęła trzecia. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Kraków potrzebuje Krakusa, który nie tylko będzie słuchał, ale i słyszał obywateli, tak mówił w wywiadzie politycznym w TOK FM Paweł Ślisy z Polski 2050, który według niektórych doniesień ma być kandydatem tej partii na prezydenta Krakowa. Powodem wniosku o odwołanie dotychczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego było m.in. rosnące zadłużenie Krakowa. Paweł Ślis ma pomysł, jak temu kryzysowi przeciwdziałać.
5: Kraków potrzebuje tej ustawy, którą Polska 2050 złożyła o opłacie turystycznej. W Krakowie było 12 milionów turystów. Jakby każdy zostawił po 5-10 zł za taką wycieczkę do Krakowa, to Kraków by naprawdę zasilił swój budżet.
4: Polityk pytany o start w wyborach odpowiada, że Polska 2050 podejmie decyzję w najbliższych dniach. Nie tylko współpraca z USA, ale też z Kanadą jest bardzo ważna dla naszych stosunków transatlantyckich, mówił w Ottawie szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Spotkał się tam z ministrem obrony Kanady. Rozmowy dotyczyły m.in. udziału Kanady w unijnym programie SAFE.
6: W momencie, kiedy dochodzi często do dużych emocji w polityce na kontynencie amerykańskim, to na pewno dla Polski jest też dobry moment, żeby podkreślać relacje i ze Stanami, i z Kanadą, bo my dla obu partnerów mamy otwarte drzwi do inwestycji, do współpracy.
4: Kanada to jedyny kraj spoza Unii Europejskiej, który bierze udział w programie SAFE. Wydaje się, że nie mamy do czynienia z radykałem. Tak o nowym pierwszym prezesie Sądu Najwyższego Zbigniewie Kapińskim w poranku TOK FM mówił sędzia Michał Laskowski. Prezydent Karol Nawrocki powołał Kapińskiego na tę funkcję w poniedziałek. Sędzia Sądu Najwyższego Michał Laskowski w TOK FM zastanawiał się, jak może wyglądać jego prezesura.
7: Słyszeliśmy deklaracje pozostałych kandydatów, czy niektórych z nich, jakie to środki należy przedsięwziąć, karać, inicjować postępowania dyscyplinarne i tak dalej. Więc tutaj chyba spodziewam się raczej kontynuacji linii pani Manowskiej. Natomiast zobaczymy, przed panem prezesem tutaj są ważne decyzje dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa, dotyczące Trybunału Stanu.
4: O decyzję prezydenta Karola Nawrockiego ostro krytykują politycy PiSu i prawicowe media. Jarosław Kaczyński wytyka nowemu pierwszemu prezesowi udział w procesie lustracyjnym Lecha Wałęsy, w którym Kapiński potwierdził, że były lider Solidarności nie był tajnym współpracownikiem SB. Rynek paliw spodziewa się szybkiego zakończenia konfliktu w Iranie. Widać to po spadkach cen na giełdzie, ale nadal nie wiadomo, czy porozumienie między Iranem i USA jest bliżej, czy dalej. A co za tym idzie, kiedy Iran odblokuje jedną z kluczowych na świecie tras transportu ropy, czyli cieśninę Ormus. Ile będziemy płacić za paliwo na stacjach? O tym teraz Bartosz Kąciołka.
8: Jeśli cieśnina Ormus zostanie odblokowana, na obniżki przyjdzie poczekać być może nawet kilka miesięcy, mówi Rafał Zybert z Biura Analitycznego Reflex.
9: Trudno oczekiwać, żeby samo tworzenie cieśniny Ormus i przywrócenie transportu ropy spowodowało spadek cen do poziomu sprzed wybuchu wojny.
8: Z kolei w tym tygodniu rząd ma podjąć decyzję o przedłużeniu pakietu CPN, czyli obniżek na stacjach. Gdyby pakiet CPN od razu zniknął w całości.
9: Gdyby nie pakiet CPN, to byśmy średnio płacili złotówkę więcej.
8: A teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6,46, a za olej 6,90, a to z pakietem CPN w przypadku benzyny 73 grosze więcej niż przed atakiem na Iran i 92 grosze więcej za olej. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
4: Wyjątkowy film o Gdyni powstanie z okazji obchodzonych w tym roku setnych urodzin miasta. Będzie to Leap Dub, czyli nagrywany w teledyskowej konwencji przejazd przez miasto. Co istotne, wykonany z jednego ujęcia kamery. Więcej o tej inicjatywie teraz szef Gdyńskiego Centrum Filmowego Jerzy Rados i producentka wykonawcza Olga Bieniek.
10: Stulecie Gdyni należy obchodzić hucznie. Przygotowujemy się do wielkiego wydarzenia. Będzie to Leap Dub, wielka akcja filmowa miejska. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do tego.
11: To jest film kręcony w jednym ujęciu do piosenki
10: Tyle słońca w całym mieście Anny Jantar i Don't Worry Be Happy. I przez cały plan będziemy zapraszać grupy mieszkańców do tego, żeby odśpiewali ten utwór z nami.
11: Osoby, które występują w tym Leap Dubie, mają chwilę na to, żeby się zaprezentować i ta kamera cały czas podąża.
10: Mamy nadzieję, że będzie barwnie, kolorowo i że wszyscy mieszkańcy Gdyni, okolic i sympatycy miasta przyjadą.
4: Zainteresowani udziałem w Leap Dubie mogą zgłaszać się do połowy czerwca, a nagranie zaplanowane jest na początek września. Kolejne informacje w Tok FM o 4:00. Dziś początkowo w regionach zachodnich na ogół małe zachmurzenie i bez opadów. W pozostałej części kraju już więcej chmury, miejscami przelotne opady deszczu, na południowym wschodzie miejscami burze. Na termometrach od 15 stopni na wybrzeżu do 20 w centrum i do 26 stopni na Podkarpaciu.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
12: Anna Piekutowska, zapraszam Państwa na audycję Zapytam Inaczej. Jest 14:06, dzień dobry. Będziemy rozmawiać teraz o współczesnym macierzyństwie. Dyskurs na temat i macierzyństwa, i w ogóle rodzicielstwa dzisiaj wydaje mi się jest malowany często w ciemnych barwach, malowany alarmującymi statystykami, czerwonymi minusami przy demografii, opowieściami o kryzysie rodziny. To jest oczywiście wszystko prawda, ale samo straszenie zapaścią demograficzną niewiele nam mówi o tym, jak zmienia się dzisiaj myślenie o dzieciach, o bliskości, o rodzinie, a chyba nie ma lepszego momentu niż Dzień Matki, 26 maja, żeby spróbować porozmawiać o macierzyństwie inaczej, nie tylko przez pryzmat lęków i kryzysów, ale też o tym, dlaczego mimo wszystko ludzie nadal bardzo chcą mieć dzieci i czego dzisiaj szukają w rodzinie. Moją gościnią jest profesor Monika Mynarska. Dzień dobry.
13: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
12: Psycholożka i demografka społeczna z UKSW i SGH i prelegentka Kongresu Festiwalu Psychologicznego Remind, nad którym Tok FM ma patronat medialny. Pani profesor, jeszcze niedawno, całkiem niedawno, macierzyństwo było bardzo takim oczywistym etapem życia, a dzisiaj coraz częściej staje się projektem takim, który wymaga kalkulacji, emocjonalnej gotowości, takiego poczucia bezpieczeństwa. Co się w ogóle zmieniło w naszym myśleniu o posiadaniu dzieci, o byciu rodzicem?
13: Przede wszystkim właśnie zmieniło się to, że to już nie jest taki naturalny krok i że to jest jednak wybór, że to jest jednak świadoma decyzja. Na pewno podejmujemy decyzję o rodzicielstwie dużo bardziej świadomie i rozważnie, rozważając wszystkie za i przeciw, szukając dobrego momentu na podjęcie decyzji o powiększeniu rodziny, o założeniu, powiększeniu rodziny. Jest to bardziej przemyślane. Ja nie wiem, wiem, że używa się tego określenia, że jest to coraz bardziej projekt. Ja nie wiem, czy ja aż tak bym tutaj stawiała ostro to określenie, ale rzeczywiście widzimy większy namysł młodych ludzi przed tą decyzją.
12: Ale ten namysł w dyskusji publicznej jest często odczytywany jako to, że młodzi nie chcą w ogóle mieć dzieci.
13: Ja bardzo często w takich dyskusjach, że nie chcą, bardzo ostro reaguję, mówiąc, rozróżnijmy chcę od planuję, mogę, będę. Badania pokazują, że młodzi chcą, młodzi po większości, oczywiście znowu, zawsze była, jest i będzie grupa osób, które rodzicami nie chcą zostać, ale większość chce. Ja właśnie jesteśmy na świeżo, jeszcze gromadzimy dane w takim bardzo dużym projekcie na SGH-u GGP Generacje i Rodziny. Jeszcze do niektórych ludzi w Polsce ankieterzy stukają, ale mamy już pierwsze dane, to jest prawie 3000 kobiet, prawie 3000 mężczyzn. Zgadnie pani, ile osób mówi, że 0 dzieci to jest idealna liczba w rodzinie?
12: Nie wiem, 20?
13: 6.
12: 6%, to mnie pani zaskoczyła.
13: 6% mężczyzn, 7% kobiet. Także to nie jest tak, że my mamy taką właśnie wizję, że teraz będziemy mieli 0 dzieci.
12: No dobrze, ale też chęć to jest jedno, tak. Szczególnie jak się pyta młode osoby, które niekoniecznie wiedzą, co się z tym, co się z tym wiąże, a już drugie to jest no, faktyczna decyzja o założeniu rodziny.
13: No i tu wkracza cała masa obaw, lęków, świadomości tego, że wychowanie dziecka jest wyzwaniem, że niesie ze sobą dużo obowiązków, że jest wymagające po prostu.
12: To co sprawia, że ludzie jednak mimo wszystko decydują się dzisiaj na dzieci?
13: Bo dzieci to jest naprawdę fajna sprawa. Tak naprawdę, i znowuż odwołam się do tych samych badań, o których już wspomniałam, generacje i rodziny, 90% osób, które do tej pory żeśmy odwiedzili, z którymi żeśmy przeprowadzili badania, z tych prawie 6 tysięcy, o których mówię, uważa, że głównym takim powodem jest to, że wychowywanie dziecka, kierowanie jego rozwojem przynosi satysfakcję, że dzieci to jest źródło szczęścia, to są główne motywacje i te motywacje dalej są bardzo silne i bardzo obecne.
12: Bardzo piękne i bardzo altruistyczne.
13: I bardzo myślę sobie takie właśnie dobre też dla dzieci, które w takiej sytuacji, w takiej rodzinie, gdzie rodzice postrzegają dzieci nie jako obowiązek, czy jako nieprzemyślany krok, tylko jako źródło ich szczęścia, takim dzieciom też będzie, myślę sobie, lepiej wzrastać.
12: Oczywiście, że tak. A co dzisiaj pomaga najbardziej poczuć, że to jest ten dobry moment na dziecko?
13: Poczucie stabilizacji już od wielu, wielu, wielu lat. To poczucie stabilizacji jest czasami, zmienia się trochę to, jak ludzie definiują to poczucie stabilizacji. Jeszcze 10 lat temu powiedziałabym, że głównie stabilna praca, stabilne zatrudnienie było tym czynnikiem absolutnie kluczowym. To nadal jest ważne, ale w tym momencie w sytuacji polskiej są to również warunki mieszkaniowe, które bardzo wychodzą na ważny plan. Jest to poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego, kwestia tego, żeby mieć dobre warunki na ciążę, na urodzenie zdrowego dziecka, na odpowiednie warunki opieki, zarówno prenatalne, jak i po urodzeniu. No i te ogólne lęki, które widzimy dookoła, związane no po prostu z niestabilną sytuacją, chociażby za wschodnią granicą. My naprawdę mamy dużo obaw związanych z tym, że ta wojna jest u nas na progu i to też przekłada się na poczucie niepewności i lęku.
12: Czyli to też w pewnym sensie jest czynnik decyzyjny przy decyzji o dziecku.
13: Dlatego, że młodzi ludzie zadają sobie pytanie, czy to jest dobry pomysł, że ja sprowadzam dziecko na świat, który za chwilę może w przenośni lub dosłownie stać w płomieniach.
12: To trochę brzmi tak, jakby dzisiejsi rodzice byli bardziej świadomi i bardziej też chcieli być emocjonalniej obecni niż poprzednie pokolenia.
13: Absolutnie tak. I to jest też coś, co widzimy bardzo. W ogóle widzimy, że zmienia się cała rodzina, cała ta dynamika wewnątrz rodziny, która dużo bardziej jest obecnie oparta na więzi emocjonalnej, na uczuciach, na właśnie tych emocjonalnych, nie będę szukała innych słów.
12: Ale to nie jest tak, że ta poprzeczka rodzicielstwa się podwyższa przez
13: to? Oj, ogromnie. My nawet mówimy czasami o takim paradoksie silnej rodziny, że przez to, że my tak bardzo chcemy, żeby wszystko było idealnie, intensywnie, mocno, dobrze, oczywiście, że stawiamy sobie wysoko poprzeczkę. Ale z drugiej strony, może w obecnych realiach ta poprzeczka po prostu musi być wyżej postawiona. Ja na to pytanie nie będę miała odwagi odpowiedzieć.
12: Dużo też mówimy o wypaleniu rodzicielskim. Czy to współczesne rodzicielstwo jest bardziej wyczerpujące niż kiedyś? Czy po prostu zaczęliśmy bardziej serio w ogóle traktować i pochylać się nad emocjami rodziców i mówić o nich?
13: Jedno i drugie. Bo na pewno jest więcej świadomości dotyczącej emocji, takich stanów chociażby jak depresja poporodowa. Dużo więcej jest na ten temat wiedzy, dużo więcej jest na ten temat rozmowy. To przestało być tabu. Już kobiety nie kryją się z tym, że mogą doświadczać trudnych emocji. Ale też rzeczywiście jest więcej chęci inwestowania w dzieci, dlatego że rodzice też zdają sobie coraz bardziej sprawę z tego, że to, co oni dadzą dzieciom w dzieciństwie, będzie potem przynosiło tym dzieciom korzyści w ich dorosłości.
12: No ale wie pani o tym, że kiedy mówi się w mediach, w przestrzeni publicznej o tych różnych trudach, takich jak chociażby depresja poporodowa czy wypalenie rodzicielskie, no to dostaje się bardzo argumentem: my tu mamy kryzys demograficzny, chcemy, żeby rodziły się dzieci, a wy drugie media do tego zniechęcacie.
13: No ale czy to nie jest tak, że ukrywając to, będziemy zakłamywać rzeczywistość? Zakłamywanie rzeczywistości też nie jest dobre. I ja bym chyba nie chciała, inny prelegent Remind, zresztą osoba, która mnie do tego zaprosiła, profesor Konrad Piotrowski, zajmuje się takim tematem jak żałowanie decyzji o tym, że zostało się rodzicem.
12: To był temat tabu przez wiele, wiele lat.
13: To był temat przez naprawdę bardzo tabu. A takie osoby są. On szacuje, że w Polsce około 10-13% osób żałuje. Gdyby miało podjąć tę decyzję jeszcze raz, nie zdecydowałoby się na rodzicielstwo. I teraz, no, jeżeli będziemy zakłamywać rzeczywistość, pudrować sytuacje związane z trudami rodzicielstwa, no czy nie doprowadzimy do zwiększenia tych osób, które powiedzą: gdybym wiedział, gdybym wiedziała, to nie podjęłabym tej decyzji. No i teraz borykam się i jest mi trudno, i dziecku jest trudno z takim rodzicem.
12: To z tym pytaniem zostawiamy naszych słuchaczy i słuchaczki. Oczywiście na Dzień Matki składamy życzenia.
13: Najlepsze i szczególnie chciałam złożyć najlepsze życzenia mamom, które samodzielnie wychowują dzieci, bo ich trudy są podwójne.
12: Ja się dołączam do tych życzeń i bardzo dziękuję profesor Monice Mynarskiej z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ze Szkoły Głównej Handlowej i prelegentki Kongresu Festiwalu Psychologicznego Remind, nad którym TOK FM ma patronat medialny. Bardzo dziękuję.
13: Bardzo dziękuję.
12: Anna Piekutowska, Zapytam Inaczej. I teraz, tak jak obiecałam, będziemy skupiać się na demografii, ale zaglądamy do Szwecji, która przez lata była symbolem nowoczesnej polityki prorodzinnej właściwie dla całego świata. Te długie urlopy rodzicielskie, tanie żłobki, model rodziny bardziej partnerski, wysoka aktywność zawodowa kobiet. No właśnie to Skandynawia w polskiej debacie zawsze była przywoływana jako przykład na to, że jak państwo dobrze wspiera rodziców, no to ludzie będą chętniej chcieli mieć dzieci. Ale Szwecja też nie jest wolna od problemów demograficznych. Notuje najniższy wskaźnik urodzeń od dekad, a demografia stała się jednym z tematów kampanii przed jesiennymi wyborami. Właśnie premier Ulf Kristofferson zaproponował rozszerzenie refundacji in vitro także dla tych rodzin, które starają się o kolejne dzieci. I o tym porozmawiam z Katarzyną Tubolewicz, pisarką, publicystką i tłumaczką literatury szwedzkiej i naszym takim oknem na Szwecję. Witaj, dzień dobry.
14: Dzień dobry. Ja od razu dodam może, że Szwecja nie notuje najniższej dzietności od dekad, tylko od setek lat, bo w zeszłym roku wskaźnik, który mówił, że że przeciętnie rodzi się tutaj, kobieta ma 1,4 dziecka, kawałek jeden, no to jest trochę dziwne te wskaźniki, ale w każdym razie to jest najniżej od 1700 któregoś roku, kiedy rozpoczęto w ogóle badania demografii. Także problem jest duży.
12: Jest duży i już nawet szwedzki rząd ostrzega, że przy utrzymaniu tych trendów może zachwiać się w ogóle ten model państwa dobrobytu. Czy w obliczu tych kłopotów demografia staje się jednym z takich ważnych tematów politycznych?
14: Tak, jest ważnym tematem politycznym, aczkolwiek warto tutaj też dodać, że Szwecja między innymi dzięki temu, że z kolei od dziesięcioleci jest krajem bardzo otwartym na migrację, choć to się w ostatnim czasie zmieniło, teraz tu bardzo się ogranicza napływ migrantów, ale dzięki temu społeczeństwo szwedzkie jest stosunkowo młode. To jest jedno z młodszych społeczeństw w Europie. I to powoduje, że pomimo tego, iż dzietność jest bardzo niska, to w Szwecji wcale nie prognozuje się, że liczba ludności w kraju będzie malała. Nie, ona będzie jeszcze cały czas rosła. Także ta sytuacja jest trochę inna niż w Polsce. Natomiast rzeczywiście państwo opiekuńcze jest zagrożone i temat jest dyskutowany. I to w takim bardzo szwedzkim stylu, dlatego że już prawie od roku działa przy rządzie taka komisja do spraw badania poruszania tematu świadomej niedzietności, bezdzietności, niechcianej, generalnie całego spektrum zjawisk, które składają się na obraz tego kryzysu demograficznego, w którym Szwecja także się znajduje. I w tej komisji siedzą demografowie, ale też pisarze, socjolodzy. To jest bardzo duże grono ludzi i oni co jakiś czas publikują kolejne wnioski, do czego doszli. I właśnie te wnioski, które zostały opublikowane stosunkowo niedawno, mówią, że jednym z takich problemów, które państwo może rozwiązać, jest to, że wielu ludzi w Szwecji nie ma dzieci, ponieważ po prostu ich mieć nie może. Tu mówimy o jakiejś tej grupie tak między 14 a 20% społeczeństwa. A to z kolei ma związek z tym, że kobiety decydują się na dzieci później. A wiemy, że biologia jest jednak nieubłagana i ta kobieca płodność się zmniejsza z wiekiem.
15: I stąd ten pomysł wyborczy, tak?
14: In vitro, i to właściwie jest kilka tu pomysłów, bo z jednej strony jest, w tej chwili już w Szwecji ma się za darmo 3 próby in vitro. Teraz taka konkretna propozycja to, żeby tych prób było razem 6, ale też mówi się sporo o tym i o tym też mówił w różnych wywiadach premier Ulf Kristersson, żeby darmowe in vitro przysługiwało też rodzinom, które już mają dziecko. Żeby to nie było tak, że tylko ci, którzy w ogóle nie mają dzieci, mogli z tego skorzystać, tylko aby po prostu ludzie, którzy marzą o dużej rodzinie albo chociaż o tym, żeby mieć dwoje dzieci, żeby mogli mieć to marzenie spełnione. Mam wrażenie, że w tym sensie szwedzka dyskusja jest bardziej racjonalna niż polska dyskusja, bo tutaj jest dużo mniej prób obwiniania kobiet, które świadomie nie chcą mieć dzieci. O tym się właściwie tak bardzo dużo nie mówi, ale politycy w tej chwili skupiają się na tym, co zrobić, by ci, którzy chcą mieć dzieci, mogli je mieć. Dodatkową propozycją jest to, żeby stworzyć lepsze warunki finansowe dla rodzin, które chciałyby mieszkać w domu, a nie w mieszkaniu, bo to jest dzisiaj w Szwecji bardzo drogie i też się uważa, że rodziny wielodzietne chętnie mieszkają w domach i jakieś będą też propozycje prawne, co zrobić, by to było po prostu łatwiejsze do osiągnięcia.
15: To jest bardzo ciekawe, bo z polskiej perspektywy brzmi to już jako takie luksusowe dość dylematy, kiedy tutaj nasi młodzi ludzie często zmagają się w ogóle z tym, żeby jakieś mieszkanie samodzielnie czy wynająć, czy zakupić.
14: No, w Szwecji tak naprawdę też się zmagają z tym, dlatego że w Szwecji ceny mieszkań, jutro polecam, będzie w Polityce mój duży artykuł o tym, jak Szwecja tak naprawdę jest dużo bardziej kapitalistycznym i to chwilami dziko kapitalistycznym krajem, niż nam się wszystkim zdaje, bo jednak żyjemy pewnym mitem Szwecji, który nie do końca jest prawdziwy i na przykład jeżeli chodzi o mieszkania, to ich ceny wzrosły w miastach w ostatnich dziesięcioleciach o ponad 800%. I to nie jest już tak dzisiaj, że młodzi Szwedzi wyprowadzają się chętnie do własnego mieszkania albo czynszowego mieszkania, bo tych z kolei jest mniej niż było kiedyś. Młodzi ludzie też mają tutaj problemy z mieszkaniem, co nie zmienia faktu, że w tej chwili w Szwecji sytuacja wygląda tak, że para, która ma bardzo dobre zarobki, cały czas może mieć problem z tym, żeby kupić dom. I dyskusja toczy się na temat tego, że jeżeli ludzie dobrze zarabiają, no to jednak powinni mieć możliwość wzięcia kredytów, które pozwolą im na kupienie domu. A domy są też tak drogie, że to nie zawsze jest możliwe nawet przy jakoś tam ustabilizowanej sytuacji materialnej.
15: Przed chwilą też rozmawialiśmy o tym, co w Polsce motywuje ludzi, kobiety do tego, aby mieć dzieci i to raczej są zbieżne problemy, czyli tak ogólnie szeroko pojęta ekonomia, jakieś poczucie niepewności świata, ale też czy chodzi tutaj o zmianę jakiejś hierarchii wartości, jeśli chodzi o Szwecję. Tak myślę sobie o tym, o tej świadomej bezdzietności, o której powiedziałaś wcześniej.
14: Tak, to znaczy w Szwecji ja napisałam książkę o świadomej niedzietności, gdzie porównywałam też sytuację w różnych krajach i na pewno w Szwecji jest tak, że tutaj częściej mówi się też o lęku przed katastrofą klimatyczną. Jest więcej młodych ludzi, którzy po prostu z tego powodu deklarują, że nie chcą mieć dzieci, ale poza tym dzieje się to, co dzieje się wszędzie na świecie, czyli zaszła duża zmiana w definiowaniu tego, czym jest kobiecość i co jest konieczne dla kobiety, by czuła się zrealizowana w życiu. I są też Szwedki, które po prostu nie planują macierzyństwa, bo mają jakieś inne cele w życiu. W Szwecji, tak samo jak w wielu innych krajach, czy w Wielkiej Brytanii, czy w Polsce, czy w Stanach Zjednoczonych, trudniej jest dzisiaj znaleźć miłość, zwłaszcza taką miłość z planem na to, by razem żyć i założyć rodzinę, bo to się też łączy ze zmianami w postrzeganiu tego, czym jest miłość i jak ona powinna wyglądać.
15: Jakie
14: mamy oczekiwania od partnerów, tak? Też bardzo rozchodzą się drogi mężczyzn i kobiet. W Szwecji mamy to zjawisko, które jest też widoczne w Polsce, że kobiety idą politycznie na lewo, mężczyźni na prawo. Szwedki są dużo lepiej wykształcone od Szwedów, a kobiety w Szwecji wciąż, jak znowu większość kobiet na świecie, na ojców swoich dzieci chętnie wybierają mężczyzn, którzy są trochę starsi, trochę lepiej zarabiają i chętnie mają to samo wykształcenie albo lepsze wykształcenie niż one same. No a właśnie kurczy się grupa tych mężczyzn, którzy spełniają właśnie takie oczekiwania kobiet. Także Szwecja aż tak bardzo się nie różni. To, co przemawia na korzyść Szwecji w temacie zwiększenia dzietności, to fakt, że jako społeczeństwo Szwedzi kochają dzieci. I to jest naprawdę widoczne. To jest widoczne, jak się widzi po prostu dzieci na ulicy i to, jak się do nich odnoszą ludzie, jak one są generalnie traktowane w społeczeństwie. I tutaj wciąż są też ludzie, którzy bardzo marzą o tym, żeby właśnie mieć kilkoro dzieci. Ja w mojej książce o niedzietności opowiadałam o tym, jak mało jest w Szwecji jedynaków. Sama jestem mamą jedynaka i byliśmy właściwie zawsze jako rodzina, taką rodziną odmieńców, bo tutaj tylko 14% dzieci nie ma rodzeństwa. Także tutaj wciąż jeszcze obecny jest ideał takiej rodziny, w której jest kilkoro dzieci w podobnym wieku, które jak w Bullerbyn bawią się w ogródku przed domem, ale jednocześnie są też te wszystkie trendy, które obserwuje się właściwie w całym szeroko pojętym świecie zachodnim, a nawet jeszcze szerzej można powiedzieć, bo właściwie problemy z dzietnością mają wszystkie kontynenty z wyłączeniem Afryki.
15: Tak jest. Bardzo dziękuję za rozmowę. Katarzyna Tubelewicz, pisarka, publicystka i tłumaczka literatury szwedzkiej, opowiadała o szwedzkiej demografii. Anna Piekutowska, jest 15.06, a to jest audycja Zapytam Inaczej, a ze mną w studiu dr Janina Petelczyc ze Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
15: Znowu wraca dyskusja o zrównaniu wieku emerytalnego dla kobiet i dla mężczyzn, tym razem dzięki ministrze Pełczyńskiej-Nałęcz, która w kilku mediach powtórzyła, że system dyskryminuje mężczyzn, a różnica 5 lat między kobietami a mężczyznami jest anachroniczna. To jest zresztą argument podnoszony od lat przez wielu ekspertów i ekspertki, między innymi przez panią. Czy cieszy się pani w takim razie, że ten temat wraca do dyskusji publicznej, mimo tego, że on politycznie dalej jest bardzo ryzykowny?
16: Jednocześnie się cieszę i nie. To jest też bardzo ciekawe, jak opowiedziała pani, że pani ministra mówi o dyskryminacji mężczyzn, bo pamiętam, jak jeszcze kilka lat temu rozmawiałyśmy na ten temat. No, już od wielu lat mamy tę nierówność w kontekście dyskryminacji kobiet, bo przypomnijmy, że ten niższy wiek emerytalny kobiet w naszym systemie emerytalnym, z naszym równaniem, które liczy nasze świadczenie, jest po prostu niekorzystny dla kobiet. Mamy średnio 1/3 niższe emerytury, nie tylko dlatego, że mniej zarabiamy, ale też dlatego, że przechodzimy na emeryturę o 5 lat wcześniej, więc to chciałam zauważyć, że jest takie przesunięcie bardzo interesujące, znamienne i myślę, że typowe dla całego świata, a nie tylko dla Polski.
15: No to wynika z tego, że system emerytalny jest po prostu niekorzystny dla wszystkich.
16: No nie, myślę, że przede wszystkim powinniśmy się wszyscy bardzo cieszyć, że w ogóle istnieje system emerytalny, bo on zapewnia nam w razie zajścia ryzyka, tak zwanego ryzyka starości, jednak świadczenia, dzięki którym w tej chwili ponad 5,5 miliona osób w Polsce może żyć godnie, więc absolutnie nie. Myślę, że jest problemem nierówny wiek emerytalny i o tym rzeczywiście mówimy od dawna i myślę, że wyrównanie wieku emerytalnego nie tylko rozwiązywałoby problem tego, że mężczyźni czują się dyskryminowani, ale przede wszystkim bardzo mogło przyczynić się, by się przyczynić do tego, żeby nasze emerytury, emerytury kobiet były jednak trochę wyższe. I widzimy od lat oczywiście tą dyskusję. Badacze pokazują, że od wielu, wielu lat nasze życie się wydłuża i wydłuża się też życie w zdrowiu. Mówię oczywiście o średniej, bo pewnie wejdziemy za chwilę w szczegóły. A to oznacza, że każde kolejne pokolenie spędza coraz więcej lat na emeryturze. I w tej chwili może dojść do sytuacji, w której 1/3 życia kobiety, przechodząc w wieku lat 60 na emeryturę, spędzą na emeryturze i rzeczywiście wydaje się, że to nie jest najlepsze rozwiązanie, choć oczywiście sam wiek emerytalny jest tylko takim momentem przejścia. Liczy się też to, jaki mamy rynek pracy, czy on jest przychylny osobom starszym, czy kobietom i mężczyznom starszym, czy jesteśmy w dobrym zdrowiu, czy dbamy o profilaktykę, czy mamy odpowiednie nakłady na ochronę zdrowia, czy mamy możliwości dokształcania się, kiedy jesteśmy starszymi pracownikami czy pracowniczkami. Także to jest bardzo wiele, to jest system naczyń połączonych.
15: No ale my nie widzimy tego tak na co dzień dyskutując, bo wraca ta kwestia płci, a sytuacja socjoekonomiczna, styl życia i tak dalej, to w ogóle nie funkcjonuje w tej dyskusji. To jest szeroko, powiedzmy, nazwę to tak odważnie kwestią klasową, która jest całkowicie pomijana, jest taką ślepą plamką. Co nam to mówi o tym systemie i o naszym społeczeństwie?
16: Że ja bym powiedziała, że nie widać kwestii klasowości, dochodu, wykształcenia, wpływu na nasze dalsze trwanie życia w polityce i w takim dyskursie codziennym. Natomiast w naukowym świecie jest to badane od bardzo wielu lat i mamy badania Sher, które pokazują, że osoby, które mają niższe dochody, które mają niższe wykształcenie, przeciętnie żyją krócej, więc te tablice dalszego trwania życia są różne w zależności od tego, jakie mieliśmy szanse wcześniej. Jest mnóstwo propozycji, modeli, wypracowywanych przez badaczy, którzy mówią na przykład o tym, że powinniśmy mieć jakiś rodzaj solidarnościowej składki. To jest taki bardzo znany tekst Roberta Holtzmana sprzed już dekady, bo problemem tak naprawdę i wyzwaniem jest to, że każde społeczeństwo jest bardzo heterogeniczne, jest bardzo zróżnicowane i my proponujemy wszystkim dokładnie to samo rozwiązanie. I ja rozumiem, że to wzbudza emocje, chociaż akurat w Polsce skupia się na płci, ale tak naprawdę jest tak, jak pani mówi. To jest kwestia tego, jaką pracę wykonujemy, jak długo pracujemy, czy mamy wykształcenie wyższe, czy nie, czy średnie, czy podstawowe. To jest też kwestia przede wszystkim dochodu, stylu życia. Bardzo wiele rzeczy się na to przekłada. Także trudno byłoby znaleźć model idealny, ale myślę, że wyrównanie wieku emerytalnego i no, nie zgodzę się tu z panią Pełczyńską na Łęcz i powiem, że jednak chyba lepiej w górę, albo chociaż zacznijmy od 63 dla wszystkich, byłoby lepsze i z powodów poczucia niebycia dyskryminowanym i z poczucia zwiększenia świadczeń kobiet.
15: Ostatnio przeprowadzony sondaż dla Rzeczpospolitej przez IBRIS pokazuje, że większość Polaków jest za zrównaniem wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn, pod warunkiem, że będzie to wiek emerytalny zrównany w dół, czyli do 60 roku życia. Takie są nastroje, ale czy gdyby tak się wydarzyło, gdybyśmy jednak zrównali ten wiek emerytalny, trochę abstrahując od tego, czy w górę, czy w dół, to czy ten

0: jest to sporo osób starszych, więc jakby stąd się to brało. Natomiast jeżeli stworzymy odpowiednie instytucje opiekuńcze, jakoś wesprzemy też naszych starszych rodziców, żeby mieli lepsze zdrowie, czyli nie tylko my wesprzemy rodziców, ale system będzie wspierał osoby starsze, to zdecydowanie wszystkim żyłoby się lepiej. Także myślę, że zrównanie wieku emerytalnego jest dobrym pierwszym krokiem. I chciałam jeszcze dodać do tych kwestii takich związanych z różną pracą, różnym zawodem, że oczywiście są takie prace, w których nie da się pracować do 65 choćby roku życia, no ale po pierwsze możemy część osób jakoś częściowo wyłączyć, co się dzieje, chociażby mamy różnego rodzaju emerytury pomostowe. No pytanie, jak to jest ustalane, kto ma do tego prawo, a kto nie. A po drugie, co zawsze staram się przypominać, my płacimy składkę emerytalno-rentową, czyli my nie płacimy tylko na system emerytalny, ale także na rentowy. Jeżeli ktoś rzeczywiście nie jest w stanie funkcjonować już na rynku pracy w takim formie jak wcześniej z powodów zdrowotnych, no to dlatego mamy cały system rentowy. I być może Polacy nie mają do tego systemu zaufania, ale z całą pewnością jest to także ochrona przed ryzykiem niemożności wykonywania pracy, jeszcze zanim osiągnie się ten ustawowy wiek emerytalny.
1: Ale gdybyśmy chcieli tak policzyć te emerytury całkowicie sprawiedliwie, czyli wziąć pod uwagę długość życia, zdrowie, ryzyko śmierci, to czy nie dostalibyśmy na koniec systemu, który właśnie premiuje tych najbogatszych i najlepiej wykształconych?
0: Nie, myślę, że nie, bo wtedy byśmy im skracali, jakoś zmieniali te zasady obliczenia, czyli jeżeli najbogatszy żyje dłużej, to liczylibyśmy przez, większy byłby mianownik, przez który dzielimy ten zgromadzony kapitał, ale wydaje mi się, że to nie do końca jest krok w dobrym kierunku. My też mamy uśrednione tablice kobiet i mężczyzn i znowu słyszę, że mężczyźni się przeciwko temu burzą, ale jest to też pewnego rodzaju wyrównawcze w stosunku do tego, że kobiety mają niższe pensje, częściej rezygnują z pracy z powodów, o których mówiłyśmy wcześniej. No i wcześniej odchodzimy też niestety z rynku pracy w wieku starszym. Natomiast no, trzeba poszukać jakiegoś modus operandi, tu jakiegoś rozwiązania, które nie będzie idealne dla wszystkich, ale będzie przynajmniej bardziej sprawiedliwe w odczuciu takim powszechnym. No tak jak pani sama zauważyła, my na co dzień nie rozmawiamy o tych nierównościach klasowych. Jest świetną metodą, jest po prostu pamiętanie o tym, że system emerytalny jest takim papierkiem lakmusowym, który mówi nam wszystko o wszystkim, co się działo wcześniej. Więc jeżeli my będziemy dbali o tą lepsze pensje, równe pensje między kobietami a mężczyznami, cały czas jest różnica i o tym też nie zapominajmy, w tych samych zawodach, a nie mówiąc o tym, że sfeminizowanych są niższe wynagrodzenia. Jeżeli będziemy dbali o to zdrowie, jeżeli naprawdę wreszcie zaczniemy mieć większe nakłady na ochronę zdrowia, tutaj u pani redaktor była dwa dni temu Maria Libura, która teraz polecam jej raport najnowszy o finansowaniu ochrony zdrowia. Mamy pomysły, możemy to wdrażać i wtedy te różnice, które są wcześniej, w jakiś sposób udałoby nam się zniwelować.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Janina Petelczyc ze Szkoły Głównej Handlowej była moją państwa gościnią.
0: Dziękuję bardzo.
1: Anna Piekutowska, Zapytam Inaczej. Dzisiaj przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przyjechała do Litwy na spotkanie z przywódcami państw bałtyckich. Po serii incydentów z dronami nad Litwą, Łotwą i Estonią teraz trwa wspólna konferencja i widzę właśnie jednym okiem, że Ursula von der Leyen powiedziała, że chce pochwalić odporność narodów bałtyckich. Odpowiedzieliście ze spokojem i odpowiedzialnością i z jasnym przesłaniem do Rosji. Zawiedziecie się. Jeśli chodzi o te incydenty z dronami, to one jeszcze kilka miesięcy temu mogłyby być potraktowane jako no, jakieś po prostu pojedyncze wypadki w Ukrainie, tak jak epizody wojny. Dzisiaj coraz częściej mówi się o i testowaniu odporności NATO, i wojnie hybrydowej, i przygotowaniach regionu na scenariusz konfliktu z Rosją, i o tym, czy państwa bałtyckie stają się laboratorium nowego rodzaju zagrożeń ze strony Rosji. Porozmawiam z profesor Aleksandrą Kuczyńską-Zonik z Zespołu Bałtyckiego w Instytucie Europy Środkowej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pani profesor, co symbolizuje dzisiejsza wizyta von der Leyen w Wilnie? Czy to jest taki gest politycznej solidarności, czy jednak sygnał o tym, że Unia będzie traktowała rosyjskie zagrożenie jako problem bezpieczeństwa dla całej Europy?
2: Tak, przede wszystkim jest to bardzo ważny symbol, ważny znak polityczny, że państwa europejskie wspierają, solidaryzują się z państwami bałtyckimi, bo tu nie tylko o Litwę oczywiście chodzi, ale o wszystkie państwa bałtyckie, które w ostatnim czasie rzeczywiście są narażone na coraz większe pojawienie się tych dronów w ich przestrzeni powietrznej, czyli jednocześnie

0: jest to znak solidarności, takie mocne wsparcie, co jest też bardzo istotne, ponieważ chodzi o to, żeby pokazać, że nie jest to jedynie problem tych małych państw, które leżą na peryferiach, powiedzmy, Unii Europejskiej, ale jednocześnie właśnie pokazać, że wszystkie państwa Unii Europejskiej wspierają. I temu również właśnie służy ta wizyta, żeby pokazać, czy żeby dowieść, wypracować specjalne środki, mechanizmy wsparcia, konkretnego wsparcia tym państwom, dlatego że no właśnie z racji ich położenia geopolitycznego, geograficznego, jednocześnie są tym buforem, można było powiedzieć, państwami, które w pierwszej mierze są narażone na bezpośrednie zagrożenia ze strony Rosji. I to wymaga no właśnie nie tylko takiego ogólnego politycznego znaku solidarności, ale konkretnych mechanizmów, środków, konkretnego wsparcia ze strony Unii Europejskiej.
1: W ostatnich dniach i mieszkańcy Wilna schodzili do schronów, i NATO podrywało myśliwce, Estonia zestrzeliła drona. No, to jest już chyba nowa normalność na wschodniej flance NATO.
0: Niestety tak. Te incydenty, które no właśnie wcześniej były jakimiś incydentalnymi przypadkami, teraz pojawiają się coraz częściej. Wynika to oczywiście z jednej strony z intensywnego kursu ukraińskiego, to znaczy więcej dronów pojawia się w tych rejonach, są wysyłane z Ukrainy w konkretnym celu, żeby dosięgnąć strategiczne obiekty rosyjskie. Niemniej jednak Rosja wyczuła, tak, nauczyła się, że z łatwością może bądź zagłuszać sygnały GPS tych dronów, bądź nawet fałszować je w ten sposób, że są one kierunkowane celowo na tereny państw bałtyckich. W związku z tym tutaj Rosja odnosi, no, powiedzielibyśmy, korzyści z racji tego, że pojawiają się te drony w przestrzeni powietrznej państw bałtyckich, i w związku z tym wymaga to zdecydowanych reakcji tych państw.
1: No właśnie, bo jaką NATO ma odpowiedź na taką sytuację, kiedy nie ma otwartego ataku, ale jest taka permanentna destabilizacja małymi incydentami?
0: No tutaj też nie ma jednoznacznej odpowiedzi, w jaki sposób powinniśmy postępować z tego typu zagrożeniami, ponieważ z jednej strony są wypracowane procedury w czasie wojny, są też mechanizmy, jak reagować w czasie pokoju, czy w takiej sytuacji, gdzie mamy tak naprawdę, no nie mamy jeszcze takiej wojny militarnej, ale wiemy, że czerwone linie, powiedzmy, zostały naruszone i państwa bałtyckie bez przerwy są narażone na różne ataki, różne wymiary, powiedzielibyśmy, tej wojny hybrydowej. Natomiast zawsze trzeba się zastanowić i przeanalizować konkretny przypadek, bo z inną sytuacją mamy do czynienia, kiedy dron pojawia się w przestrzeni, czy kieruje się w kierunku, czy jest elewany w kierunku jakiegoś obiektu o znaczeniu strategicznym, elektrowni, czy innego rodzaju tego typu obiektu, czy na przykład znajduje się nad jakimś infrastrukturą mieszkalną, a inaczej na przykład leci nad lasami. W związku z tym to jest zawsze pytanie o konkretnego drona, konkretną sytuację. Niemniej jednak właśnie to zestrzeliwanie dronów pokazuje, czy ten przypadek estoński, ale też przypadek Litwy, gdzie wydano konkretne ostrzeżenia, proszono ludzi, żeby schowali się do schronów, pokazuje, że państwa są przygotowane i adekwatnie reagują do tej
1: chyba
0: sytuacji.
1: Że jeśli chodzi o Łotwę, no bo przecież kryzys wokół incydentów z dronami tam doprowadził do upadku rządu, bo mieszkańcy zaczęli pytać, dlaczego mamy rekordowe wydatki na wojsko, a państwo nadal nie może zapewnić bezpieczeństwa.
0: Tak, to jest rzeczywiście taki przypadek, gdzie z jednej strony Łotwa pokazywała siebie jako państwo, powiedzielibyśmy, taką potęgę dronową, regionalną potęgę dronową, była inicjatorem koalicji dronowej i jakby wydawałoby się, że jest naprawdę dobrze przygotowana. Tymczasem procedury nie zadziałały, społeczeństwo nie zostało poinformowane na czas i de facto tutaj konsekwencje poniósł nie tylko minister obrony bezpośrednio, ale spowodowało to upadek rządu, czyli taki kryzys polityczny, wewnętrzny. Był tego konsekwencją. Natomiast ja bym chciała też zwrócić uwagę na fakt, że każdy taki przypadek, każdy incydent w jakiś sposób umacnia te państwa. To znaczy państwa mogą się przygotować na jeszcze większe kryzysy i wydaje mi się, że no właśnie o ile sytuacja Łotwy pokazuje, że nie można w 100% polegać na systemach antydronowych, że nigdy w 100% nie jesteśmy bezpieczni przed tego typu zagrożeniem, to staramy się dopracować te procedury i te mechanizmy, które już mamy, tak żeby właśnie w jak największy sposób się zabezpieczyć. Oczywiście właśnie pamiętając, że w 100% nie jest to realne i też zależy de facto od reakcji społeczeństwa, czy śledzi te komunikaty, czy postępuje zgodnie ze wskazaniem.
1: Oczywiście wszystko się dzieje w tym momencie, więc trudno mówić o śledzeniu jakichś szerszych przesunięć czy zachowań, ale czy potrafi pani odpowiedzieć na pytanie, czy widać już jakąś zmianę nastrojów, na przykład większy lęk, zmiana myślenia o przyszłości właśnie w społeczeństwach bałtyckich?
0: Myślę, że kwestia bezpieczeństwa szeroko rozumianego jest tematem, który od dłuższego czasu się pojawia w narracji państw bałtyckich, więc społeczeństwo jest dobrze oznajomione z tym tematem. Oczywiście zawsze istnieje pewna przestrzeń, żeby jeszcze poprawić, żeby jeszcze bardziej przygotować to społeczeństwo, ponieważ de facto nie wiemy, jakie zagrożenia mogą się pojawić. Rosja cały czas nas testuje i tak naprawdę właśnie ten Wszystko tak naprawdę jest w tej grze dozwolone. Niemniej jednak wydaje mi się, że pod względem właśnie odporności państwa bałtyckie zdają egzamin i też wiele kwestii właśnie pokazuje, że są one przygotowane przynajmniej w tym aspekcie, w jakim mogą, no bo biorąc pod uwagę oczywiście te ograniczone zasoby, to państwa bałtyckie robią wszystko, co w ich mocy de facto właśnie, żeby się uchronić przed tego typu zagrożeniami.
1: To jest jasne, że Rosji chodzi nie tylko o to militarne zastraszenie, ale też podważanie zaufania do własnych instytucji, do armii, do samego NATO, ale czy Kreml próbuje też stworzyć taką sytuację, w której społeczeństwa państw bałtyckich zaczną zadawać pytania, no na przykład, czy wsparcie dla Ukrainy nie sprowadza zagrożenia też tam?
0: Tak, oczywiście to jest, powiedzieliśmy, pewne nowum, które się pojawia w rosyjskiej kampanii informacyjnej przeciwko państwom bałtyckim. Ponieważ właśnie te drony pojawiające się w przestrzeni powietrznej, ukraińskie drony, no, mogą być odebrane przez część społeczeństwa jako właśnie w jakiś sposób włączenie tych państw do wojny. Tego typu właśnie komunikaty płyną ze strony Rosji, że to państwa bałtyckie celowo udostępniają swoją przestrzeń, co jest oczywiście nieprawdą. Więc Rosja jak najbardziej wykorzystuje, dlatego tutaj z punktu widzenia państw bałtyckich jest utrzymanie jasnego przekazu do swoich społeczeństw. Też Rosja oczywiście próbuje zjednać sobie swoich zwolenników w przestrzeni globalnej. Też stara się na gruncie prawa międzynarodowego wypracować pewne ustępstwa dla siebie, właśnie pokazując, że na przykład państwa bałtyckie łamią prawa Rosjan etnicznych mieszkających na terytorium państw bałtyckich, które uprawnia de facto Rosję do ingerowania w sprawy państw bałtyckich. Więc jak najbardziej tutaj widzę szereg takich ryzyk, wyzwań, które mogą stanowić pewien wyłom oczywiście w spójności państw bałtyckich. Nie jest to problem dnia dzisiejszego, w sensie od lat 90. te państwa borykają się z różnymi wyzwaniami związanymi właśnie z obecnością mniejszości rosyjskojęzycznej w tych państwach. Natomiast myślę, że tutaj dużo też rzeczy przynajmniej może nie zostało naprawionych, ale zintensyfikowano pewne reformy i w edukacji, w kwestii medialnej, w przestrzeni informacyjnej właśnie na rzecz zwiększania tej spójności.
1: Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Profesor Aleksandra Kuczyńska-Zonik z Zespołu Bałtyckiego w Instytucie Europy Środkowej była ostatnią gościnią Zapytam Inaczej. Jeszcze raz dzięki serdeczne.
0: Dziękuję bardzo.
2: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Ukraiński negocjator Rustem Umierow przybył do Berlina na rozmowy z grupą E3 w tle ataki i groźby Moskwy, ale też spięcia kanclerza Niemiec z prezydentem Ukrainy. Po odwołaniu prezydenta miasta w referendum Krakowem zarządza już wyznaczony przez premiera komisarz. W informacjach również planowana przez rząd szeroko zakrojona kampania na temat profilaktyki zdrowotnej. Minęła czwarta, Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Główny ukraiński negocjator Rustem Umiarow przybył do Berlina na rozmowy, poinformował portal Politico. Ukrainiec ma spotkać się z wysokimi rangą urzędnikami z grupy E3, czyli Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. Do wizyty Umiarowa dochodzi po zmasowanych atakach rosyjskich na Kijów i wezwaniu przez władze w Moskwie zachodnich placówek dyplomatycznych do opuszczenia ukraińskiej stolicy. Minister spraw zagranicznych Niemiec Johann Wadepul zadeklarował niedawno, że grupa E3 w najbliższych tygodniach i miesiącach podejmie nową próbę powrotu do negocjacji przy większej roli Europy. Politico napisało, że przyjazd Umiarowa do Berlina ma miejsce również przy narastających napięciach między kanclerzem Friedrichem Mercem a prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Dotyczą one propozycji Merca, by Ukraina najpierw uzyskała status członka stowarzyszonego z Unią Europejską bez prawa głosu, a dopiero później ewentualnie uzyskać pełne członkostwo we wspólnocie. Ukraiński prezydent odrzucił w weekend propozycję niemieckiego kanclerza i stwierdził, że jest ona niesprawiedliwa. Krakowem zarządza już komisarz wyznaczony przez premiera Donalda Tuska. Został nim zastępca odwołanego prezydenta Aleksandra Miszalskiego, Stanisław Kracik. Cieszę się, że miasto pozostaje w stabilnych rękach, skomentował ten wybór odwołany w referendum prezydent. O tym, jak będą wyglądały najbliższe 3 miesiące w Krakowie, aż do czasu wyborów uzupełniających i jakie na ten czas ma plan komisarz, opowie Katarzyna Młynarczyk.
2: To będzie kontynuacja rozpoczętych inwestycji i projektów oraz przygotowanie się do nowego budżetu. Liczę na dobrą współpracę z Radą Miasta, podkreśla komisarz Stanisław Kracik.
3: Teraz czuję się jak ktoś, kto wierzy, że jest rzemieślnikiem, ma dobrze wykonać robotę i na pewno chciałbym też pokazać, że w te 3, może 3,5 miesiąca zrobimy parę korekt, które będą dobrym przygotowaniem na przyszłą część kadencji.
2: Aleksander Miszalski podziękował za 2 lata prezydentury i zapowiedział, że osobiście zamierza zaangażować się w nadchodzącą kampanię wyborczą.
4: Jestem przewodniczącym Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce. Spoczywa na nas ogromna odpowiedzialność po tej przegranej bitwie, wygrać tą kolejną batalię. Jestem na to gotów i będziemy robić wszystko, by Kraków nie wpadł w nieodpowiedzialne ręce.
2: Powołany komisarz zapewnił, że sam kandydował nie będzie.
1: O czym mówiła Katarzyna Młynarczyk? Rząd planuje szeroką kampanię promującą profilaktykę zdrowotną z udziałem spółek Skarbu Państwa. Koordynacją projektu ma zająć się Ministerstwo Zdrowia, a działania informacyjne mają pojawić się m.in. w PKP Intercity, Orlenie i Locie, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
5: To jest zachęcenie podmiotów związanych z infrastrukturą do samodzielnych akcji profilaktycznych i zdrowotnych. To wsparcie tych akcji, które już realizuje Ministerstwo Zdrowia poprzez udostępnienie niezbędnej infrastruktury oraz kanałów informacyjnych. Polskie linie lotnicze LOT, PKP Intercity, porty lotnicze.
1: Kampanie profilaktyczne mają też opierać się na mediach społecznościowych spółek Skarbu Państwa. Mówi o tym minister Wojciech Balczuk.
6: Te działania, które będziemy wspólnie realizowali, które będą koordynowane, one też nie będą związane z jakimiś dodatkowymi wielkimi budżetami, bo tak naprawdę one mogą być robione przy okazji. Nie wiem, grupa PZU ma swoje kanały, bank PKO BP ma swoje kanały dotarcia, platformy.
1: Resort infrastruktury ma również wspierać rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo i zdrowie. Jako przykład wskazywany jest obowiązek noszenia kasków przez dzieci korzystające z hulajnóg, który zacznie obowiązywać 1 czerwca. Od 10 do 11 lat spędzić mogą w więzieniu Meksykanie, którzy w jednej z podlaskich wsi uruchomili fabrykę metamfetaminy. Mężczyzn na gorącym uczynku policja zatrzymała 2 lata temu. Mieli być powiązani z jednym z największych meksykańskich karteli narkotykowych, Sinaloa. O szczegółach opowie Jakub Medek.
7: Z półproduktów, jakie przejęto przy zatrzymaniu mężczyzny, dałoby się wytworzyć 800 kg narkotyku, wyliczała, uzasadniając wyrok, sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku Marzenna Roleder,
8: która by służyła do odurzenia ogromnej ilości ludzi, biorąc pod uwagę, że na jedną porcję przypada 1 gram metamfetaminy w postaci soli.
7: Zdaniem obrońców oskarżonych wyrok jest zbyt surowy. Mężczyźni nie dokończyli produkcji, ze śledztwa wynika też, że byli de facto tylko robotnikami, a zleceniodawców ustalić się nie udało. Wątpliwości ma też prokurator Grzegorz Giedrys.
9: Nie wykluczam wniesienia apelacji, w szczególności apelacji od wymiaru orzeczonej kary pozbawienia wolności wobec wszystkich oskarżonych.
7: On bowiem wnioskował dla oskarżonych Meksykanów o 15 i 18 lat więzienia. Z Białegostoku Jakub Medek, TOK FM.
1: Kolejne informacje w TOK FM o 5. Dziś początkowo w regionach zachodnich na ogół małe zachmurzenie i bez opadów. W pozostałej części kraju już więcej chmur i miejscami przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie miejscami burze. Na termometrach od 15 stopni na wybrzeżu do 20 w centrum i do 26 stopni na Podkarpaciu.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. To jest powtórka.
10: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Owczarek. Zaczynamy więc dzisiejszą rozmowę. Gościem jest pan Michał Borowczyk, główny dyspozytor medyczny w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim. Związek Zawodowy Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Dzień dobry.
11: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry słuchaczom.
10: Fałszywe alarmy, fałszywe zgłoszenia ostatnio robią karierę w przestrzeni medialnej. Zastanawiamy się, czy jak powinny zareagować służby właściwe co do zgłoszenia, czy powinny wchodzić, czy nie wchodzić, reagować, nie reagować, wyważać drzwi, zbijać okna samochodu lub mieszkania, czy też nie. Ale zastanawiam się, jak od kuchni wygląda praca dyspozytora medycznego. Ile ma czasu na podjęcie decyzji? W jaki sposób weryfikuje, czy osoba dzwoniąca, no właśnie, sobie żartuje, wkręca, czy też jest to rzeczywiste zagrożenie? I też jakie zasoby ma, aby zareagować? W jaki sposób się tymi zasobami zarządza?
11: Rozumiem. Panie redaktorze, na wstępie chciałem bardzo podziękować za tak podjęcie tak ważnego tematu, bo faktycznie do opinii publicznej dociera obecnie coraz więcej informacji o tych fałszywych wezwaniach, które nie da się ukryć, obciążają i to w sposób niebezpieczny dla pozostałej części społeczeństwa system, zarówno Państwowe Ratownictwo Medyczne, jak i Państwową Straż Pożarną oraz Policję. Tutaj pan redaktor trafnie wskazał pojęcie czasu, bo tym czasem musimy się pochylić co do obsługi zgłoszeń przez dyspozytorów medycznych. Wygląda to w sposób następujący, że jeżeli takie zgłoszenie dociera na numer alarmowy 999 i dyspozytor medyczny przyjmujący odbiera połączenie, to przy tych najbardziej pilnych zdarzeniach, które są oznaczone w tak zwanym kodzie pierwszym pilności, ma 120 sekund na przyjęcie tego zgłoszenia, ale żeby przyjąć to zgłoszenie, to on przez te 2 minuty musi ustalić lokalizację osoby wzywającej. To jest priorytet. To jest zawsze priorytet i to będzie padało jako pierwsze pytanie.
10: Dobra, to zatrzymajmy się.
11: Od dyspozytora.
10: Ustalenie lokalizacji następuje w jaki sposób? Czy dzwoniąc, na przykład gdybym teraz zadzwonił na numer alarmowy, czy moja lokalizacja się wyświetla, imię, nazwisko, lokalizacja, czy też zostanę zapytany, jak się nazywam, skąd dzwonię?
11: Panie redaktorze, też trafne pytanie, bo informacje będą docierać do nas, jako do dyspozytorów medycznych z kilku miejsc. Przede wszystkim będziemy widzieć informacje z tak zwanej platformy lokalizacyjno-informacyjnej razem z centralną bazą danych. I ona wskazuje nam, umożliwia nam szybkie zlokalizowanie osoby telefonującej. Ta lokalizacja odbywa się co prawda na podstawie połączeń z przekaźnikami od operatorów sieci komórkowej, czyli im większe zagęszczenie tych nadajników, tym trafniejsza lokalizacja. Tak dla przykładu mogę powiedzieć, że w miastach ta lokalizacja jest z dokładnością co do kilku metrów, poza miastem oczywiście ta lokalizacja jest trudniejsza do precyzyjnej oceny. Tam mamy margines błędu, który też dyspozytor widzi, jaki ten margines błędu jest. Drugie informacje to są informacje dotyczące abonenta, czyli na kogo jest zarejestrowany dany telefon, z którego wykonywane zostaje połączenie. No i oczywiście również prowadzony jest wywiad wcześniej wspomniany, wywiad lokalizacyjny i te wszystkie informacje zgrywamy w danym czasie, żeby ustalić jedną wersję, która jest najbardziej prawdopodobna. Te kompetencje miękkie, które dyspozytor medyczny przyjmujący musi posiadać, no są oczywiście wynikają z praktyki.
10: No dobrze, to proszę wyobrazić sobie, że dzwonię i teraz dyspozytor odbiera i jest napisane, że dzwoni pan Cezary, jest mniej więcej w okolicach centrum Warszawy i mówi: dzień dobry, czy mogę panu pomóc? O, dobrze, za chwilę przejdę do tego, co tego. Jak pan się nazywa? Nazywam się Marian Kowalski. A skąd pan dzwoni? Z Łodzi. No dobrze, czy już to sprawia, że dyspozytorowi powinna zapalić się lampka?
11: Oczywiście, oczywiście ta lampka powinna się zapalić, ta lampka się zapala. Ja może tutaj posłużę się też przykładem takim z ostatnich dni, gdzie obsługiwaliśmy zgłoszenie, które było nie zgłoszeniem fałszywym, tylko osoba odczytała z pikietażu, czyli ze słupka kilometrowego na drodze krajowej, niewłaściwą wartość kilometrów danej drogi krajowej. I tutaj ta lokalizacja nam doskonale umożliwiła zastanowić się i zapytać, zareagować w sposób właściwy, czy na pewno pan jest na 323 kilometrze, czy jednak na 232, bo tutaj jeszcze przejęzyczenie dotyczyło takiej dosyć wrażliwej kwestii.
10: No dobrze, czyli przede wszystkim staramy się ustalić, skąd ta osoba dzwoni i co to jest za osoba i czy mniej więcej te dane się zgadzają.
11: Zgrywają.
10: Czy zdarza się, że ktoś dzwoni, albo czy są takie możliwości, że ktoś dzwoni z zastrzeżonego numeru, z zablokowanej lokalizacji, używając innych sposobów dzwonienia, nie wiem, tak zwane, albo z lokalizacji, która jest celowo...
11: Fałszywa
10: albo zablokowana.
11: Panie redaktorze, no, środki techniczne w chwili obecnej są dosyć szeroko dostępne i spotykamy się z takimi sytuacjami. Wydaje mi się, że też nie powinniśmy skupić się na podpowiadaniu ewentualnym osobom, jak tutaj wprowadzić służby w błąd, aczkolwiek my te zdarzenia monitorujemy, zgłaszamy oraz oznaczamy w systemie, na przykład naszym systemie wsparcia dowodzenia Państwowe Ratownictwo Medyczne jako zgłoszenia fałszywe. Również informujemy przy takich zgłoszeniach złośliwych, bo tutaj też należy rozróżnić takie zgłoszenie fałszywe od złośliwego, bo fałszywe zgłoszenie to dla nas jest też takie, że ktoś przechodzi, czy osoba przejeżdżająca zatelefonuje, że ktoś leży na chodniku, a za 15 minut tej osoby już tam nie będzie. No tutaj to jest fałszywe, ale nie jest złośliwe, bo ta osoba nie poczekała, do czego nie zachęcam. Zachęcam do tego, żeby osoby czekały z osobami potrzebującymi pomocy. Musimy te zgłoszenia rozróżnić od tych złośliwych zgłoszeń, gdzie ktoś chce zrobić na złość drugiej osobie albo wprowadzić chaos w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego czy w systemie powiadomienia ratunkowego ogólnie rzecz ujmując.
10: Czyli fałszywe nie zawsze znaczy złe intencje, tylko fałszywe oznacza, że być może coś, co zostało zgłoszone, już nie ma potrzeby interwencji, tak?
11: Tak, dokładnie tak to trzeba rozróżnić, a tutaj jeszcze byśmy mogli dalej rozróżniać, bo spotykamy się z takimi sytuacjami, gdzie na przykład zgłoszenie nie jest fałszywe, ale zgłoszenie dotyczy osoby z zaburzeniami psychicznymi, która ma objawy wytwórcze i tutaj z powodu tych omamów i objawów wytwórczych nadinterpretuje to, co się dzieje na miejscu i angażuje zbyt duże środki i siły ratownictwa medycznego, Państwowej Straży Pożarnej, bo okazuje się, że ta osoba potrzebuje pomocy medycznej, ale wzywa, bo widzi, że prowadzi resuscytację krążeniowo-oddechową u dziecka i tam jedzie Państwowa Straż Pożarna, Państwowe Ratownictwo Medyczne, leci śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, a na miejscu okazuje się, że zupełnie czegoś innego dotyczy zgłoszenie. No i to też jest pewien rodzaj zgłoszeń fałszywych. Dodatkowo czasami osoby w stresie po prostu mylą adres. Tutaj taki chyba najbardziej jaskrawy przykład, gdzie wzywamy pomoc do osoby bliskiej, do której przyjdziemy i podajemy swój adres zamieszkania zamiast adres zamieszkania tam, gdzie osoba faktycznie się znajduje.
10: No dobrze, czyli mamy powiedzmy w miarę ustaloną lokalizację i dane, czy też jak gdyby charakter osoby, która zgłasza. No i teraz mamy samo zgłoszenie. I teraz trzeba oszacować szybko, jak rozumiem, w ciągu 2 minut wszystko.
11: Tak.
10: Na ile to jest ważne i na ile potrzebuje interwencji, no właśnie, straży pożarnej, karetki pogotowia, policji, mając też na uwadze to, że są to zasoby ograniczone. Czyli nie jest tak, że mamy 100 tysięcy karetek, 20 tysięcy radiowozów i 50 tysięcy wozów straży.
11: Tak, dokładnie, panie redaktorze, to jest trafne stwierdzenie. Ten dalszy przebieg obsługi zdarzenia skupia się na tym, że zgłoszenie przyjęte w trakcie 120 sekund trafia do dyspozytora medycznego wysyłającego i ten dyspozytor wysyłający ma 30 sekund, żeby zlokalizować najbliższy zespół ratownictwa medycznego lub zespoły ratownictwa medycznego i wysłać na miejsce, zadysponować na miejsce właściwą ilość sił i środków, które są faktycznie ograniczone i powiadomić, jeżeli potrzebujemy albo przewidujemy, że będziemy potrzebować na miejscu wsparcia jednostek współpracujących. Tutaj myślę przede wszystkim o Państwowej Straży Pożarnej i Policji. Również poinformować dyżurnych ze stanowisk kierowania odpowiednich służb.
10: No i jakie są, że tak powiem, priorytety? No bo czy zdarza się tak, że zasobów jest za mało i trzeba podejmować trudne decyzje i na przykład raczej pokierować osobę na miejscu, żeby jakoś pomogła albo, nie wiem, zawiozła własnym samochodem, czy zawsze po prostu trzeba czekać na to, aż przybędą odpowiednie służby?
11: Panie redaktorze, ustawodawca co do zasady nie przewiduje sytuacji, że karetki nie będzie dla osoby wzywającej, bo ciężko sobie mi wyobrazić taką sytuację, żeby tych ambulansów faktycznie zabrakło. Jeżeli nam zabraknie z fizycznego zespołu ratownictwa medycznego, możemy się wspierać Państwową Strażą Pożarną do zdarzeń izolowanych medycznych. Możemy się wspierać również funkcjonariuszami policji, możemy się wspierać Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, GOPR-em, TOPR-em. Możemy również wspierać się oczywiście Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, służbą poszukiwawczo-ratunkową lotniczą. Tych służb współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego jest wiele, ale co do zasady codziennie, znaczy na co dzień, tych zespołów ratownictwa medycznego wystarcza i może być sytuacja, że zespół zostanie zadysponowany taki w odległości kilkunastu kilometrów od miejsca zdarzenia, kilkudziesięciu kilometrów poza większymi miastami, gdzieś w powiatach, w miejscowościach powiatowych, ale dyspozytor medyczny wysyłający oraz główny dyspozytor medyczny ma obowiązek pełnić ciągłą kontrolę na temat wykorzystania sił i środków. Jeżeli gdzieś się zwolni zespół ratownictwa medycznego, to wykorzysta ten zwolniony.
10: Gościem jest pan Michał Borowczyk, główny dyspozytor medyczny w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, Związek Zawodowy Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Rozmawiamy o tym, jak przyjmowane są zgłoszenia, co się dzieje. Mamy 120 sekund, żeby ustalić kto, co i kiedy, a potem dyspozytor ma 30 sekund na to, jeżeli faktycznie, jak rozumiem, takie zgłoszenie przejdzie dalej, żeby wysłać odpowiedni zespół do pomocy. A czy jest jakiś sposób, żeby od razu rozpoznać fałszywy alarm, nieprawdziwe zgłoszenie, żart, czy też złośliwe, uporczywe, z premedytacją zgłoszenie nieprawdy?
11: Witam ponownie słuchaczy i pana redaktora. Panie redaktorze, no to jest trudny temat, gdzie trzeba znaleźć tak naprawdę złoty środek, bo system jest projektowany w taki sposób, który pan redaktor przedstawił, aby niwelować wszelkie możliwe opóźnienia. A taka każda dodatkowa weryfikacja będzie powodowała i generowała te opóźnienia. No, a my w zasadniczo nie możemy wskazywać większości wzywających, bo to jest naprawdę większość tych wzywających, którzy potrzebują faktycznej pomocy na opóźnienia generowane przez tą gaskę skrajnie lekkomyślnych, cynicznych osób, które sobie robią. No, to nawet chyba żartem nie można nazwać, tylko taką rażącą nieodpowiedzialnością, takim postępowaniem nieakceptowalnym społecznie. Jeżeli mamy wątpliwości, to zasadniczo zgłoszenia są rozstrzygiwane tak, żeby służby i siły, środki tam zadysponować, żeby one już były w drodze i prowadzić kolejne analizy. Na etapie przyjęcia tego zgłoszenia tutaj naprawdę nie ma zbyt wiele czasu i przestrzeni, żeby poważnie brzmiące zgłoszenia analizować pod kątem, czy to jest fałszywe, czy nie. My nie mamy nie powinniśmy nawet nie ufać ludziom, którzy do nas dzwonią. My ufamy ludziom i liczymy na ich odpowiedzialność.
10: Czyli w ciągu 2 minut maksymalnie powinno się rozstrzygnąć, czy ta sprawa jest zamknięta i dziękujemy osobie dzwoniącej i jak gdyby zamykamy, czy też czy ona jest dalej procedowana, czyli przechodzi do dyspozytora?
11: Dalej jest procedowana i tutaj też ważna informacja dla wszystkich słuchaczy, bo jeżeli osoba wzywająca usłyszy taki komunikat od dyspozytora medycznego, że zgłoszenie jest przyjęte do realizacji, zespół ratownictwa medycznego do państwa jedzie, to następnym, co usłyszy, jest proszę pozostać na linii i dalej odpowiadać na pytania albo udzielać stosować się do instruktażu udzielania pierwszej pomocy. Także dyspozytor medyczny przyjmujący pozostaje z osobą na linii, jeżeli to zgłoszenie wymaga dalszego procedowania, dalszego zbierania wywiadu lub udzielania instruktażu, a dyspozytor medyczny wysyłający, główny dyspozytor medyczny, ma tę przestrzeń i czas, żeby podjąć analizę na przykład zgłoszenia, gdzie dyspozytor medyczny przyjmujący podejdzie do dyspozytora medycznego głównego i wskaże, że tutaj nic się coś nie podoba, bo zobacz, osoba wzywająca dzwoni i mówi, że jest na plaży, a słuchawka wyświetla mi się 20 kilometrów dalej. Zorientuj się, zweryfikuj to zgłoszenie ze swojej strony, bo ja zostaję dalej na linii z osobą wzywającą.
10: Jeżeli mamy silne podejrzenie, że ta osoba zgłaszająca jest wobec nas nieuczciwa, że nie chodzi o wezwanie pomocy, tylko o coś innego, żart, działanie z premedytacją, próba wprowadzenia w błąd i tak dalej, to czy automatycznie takie telefony czy takie zgłoszenia są w jakiś sposób zaznaczane i przekazywane do innych oddziałów niż dyspozytor, czyli krótko mówiąc do odpowiednich służb z adnotacją, zajmijcie się tym, ktoś tutaj łamie prawo i
11: I tutaj ścieżki są dwie tak naprawdę, panie redaktorze, bo my powiadamiamy w tym momencie organy ścigania, czyli policję, z którą współpracujemy. Najczęściej to wygląda w sposób taki, że zespół ratownictwa medycznego dojedzie na miejsce zdarzenia i tam będzie ta osoba, która wzywa fałszywie, zlokalizuje ją, namierzy po prostu na tak, można powiedzieć, przyłapie na gorącym uczynku. Wtedy kierownik zespołu ratownictwa medycznego informuje dyspozytora medycznego o potrzebie przysłania patrolu policji, a jeżeli mamy do czynienia z sytuacjami, które pan redaktor wymienił, takie rażącą nieodpowiedzialność, wzywanie do osób, których na miejscu nie ma i też nie ma osoby wzywającej, to już dyspozytor medyczny telefonicznie przekazuje taką informację do policji, że z takiego i takiego numeru było zgłoszenie lub też zgłoszenie z telefonu bez karty, które okazało się zgłoszeniem fałszywym, ale fałszywym w myśli takiego zgłoszenia złośliwego. Mhm.
10: No tak, bo jeszcze warto podkreślić, że fałszywy może oznaczać, że po prostu ktoś, kto leżał na ulicy i to zgłoszenie trafiło do centrali, po prostu wstał i poszedł dalej i jak gdyby już nie ma potrzeby, prawda? To nie oznacza automatycznie złośliwe działanie.
11: Dokładnie. Ja może w tym momencie jeszcze pozwolę sobie na taki komentarz, bo w związku z pracą badawczo-dydaktyczną w Kolegium Medicum w Bydgoszczy, w Katedrze Ratownictwa Medycznego, prowadzimy, wydaje mi się, że z zespołem ciekawe badanie na temat zgłoszeń automatycznych typu e-call. To są zgłoszenia generowane na wypadek zdarzeń komunikacyjnych. Od 2014 roku wszystkie pojazdy z homologacją muszą mieć ten system zainstalowany i takie zgłoszenie można wygenerować naciskając przycisk SOS w samochodzie lub w momencie wyzwolenia tujników w trakcie kolizji. Jest generowany system informacji automatyczna do służb ratunkowych. I my sobie zbadaliśmy to, jak często na miejscu okazuje się, że nie ma pacjenta, jeżeli ktoś dzwoni z numeru komórkowego, najczęściej na numer alarmowy 999, a jak często nie ma pacjentów, jak ktoś używa, jak zgłoszenie pochodzi z systemu e-call. I tutaj różnice są istotnie statystyczne, ponieważ w przypadku zgłoszeń telefonicznych, tylko w przypadku 6,9%, czyli niespełna 7% tych zgłoszeń na miejscu okazuje się, że nie ma pacjenta, a jeżeli chodzi o zgłoszenia typu e-call, to prawie 46% tych zgłoszeń kończy się brakiem pacjenta na miejscu. I tutaj wydaje mi się tak z doświadczenia, bo tego jeszcze badanego nie mamy, będziemy dochodzić do tego, dlaczego to taka statystyka się buduje, ale najczęstszym komentarzem, jak oddzwaniamy albo dowiadujemy się, dlaczego ta osoba użyła przycisku i się nie odezwała, jest niewiedza i taki strach, że nacisnął, wezwał pomoc, to wolał odjechać z miejsca zdarzenia niż czekać, bo myślał, że dostanie mandat. Jak już państwo wyzwolicie taki alarm ręcznie albo fałszywie z jakiegoś czujnika i odezwie się w samochodzie operator numeru alarmowego albo operator centrali danego urządzenia, to powiedzcie po prostu, że zgłoszenie jest fałszywe, proszę nie przyjeżdżać, bo takie zgłoszenie generuje dla nas konieczność powiadomienia wszystkich służb. Czyli jeżeli ktoś naciśnie przycisk SOS w samochodzie, to automatycznie na miejsce zdarzenia po lokalizacji dokładnej, bo to jest lokalizacja na podstawie sygnału GPS, jedzie zespół ratownictwa medycznego, Państwowa Straż Pożarna i policja. Wszystkie siły i środki. Ja nie ukrywam, że jak miałem pierwszy raz samochód z przyciskiem SOS, to z zastanowieniem i z ciekawością raz go użyłem, ale poczekałem na linii, poinformowałem, że nie wiedziałem, jak ten system działa. Proszę nie reagować. Przepraszam bardzo za zaistniałą sytuację. I sprawa jest dla nas czysta, oczywista. Nie generujemy niepotrzebnego obciążenia.
10: Dostał pan mandat?
11: Nie, absolutnie. No, wytłumaczyłem się. To jest tak samo jak czasami zadzwoni nam telefon w kieszeni. My tak kolokwialnie między sobą komentujemy, że rozmawiam z kieszenią pacjenta albo osoby wzywającej. Rozłączamy te połączenie, oddzwaniamy, no i się okazuje, że telefon przez przypadek wybrał numer alarmowy, ponieważ został naciśnięty kilka razy wyłącznik, to te systemy są różne, albo doszło do przypadkowego odblokowania telefonu. Oddzwaniamy, informujemy, że tak zdarzenie miało miejsce, czy pomoc jest potrzebna, no ale to też dla nas jest istotne, żeby ta osoba odebrała ten numer. Na chwilę obecną w większości urządzeń już wyświetla się informacja, że dzwoni numer alarmowy, odbierajmy te połączenia, odpowiadajmy na pytania dyspozytorów medycznych. Te e-call, o których wspomniałem, również są zainstalowane w sposób troszeczkę inny, jeżeli chodzi o opis taki systemowy, w urządzeniach typu smartwatche, zegarki, czyli możemy upaść na ulicy tak. I nasz zegarek sam powiadomi służby ratunkowe, ale my oddzwonimy na ten zegarek. Odezwijcie się państwo, że nie potrzebujecie pomocy, bo w przeciwnym wypadku tam pojadą wszystkie możliwe służby i to będzie bezsensowne angażowanie tych sił i środków.
10: Czy prowadzicie jakieś dane statystyczne dotyczące fałszywych alarmów, fałszywych zgłoszeń?
11: Te dane nie są znane. My raportujemy zgłoszenia fałszywe, te złośliwe do policji i wydaje mi się, że jeżeli chodzi o zebranie takie ogólne, ogólnokrajowe, to byłby dobry kierunek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ponieważ ja takich danych statystycznych nie mam na chwilę obecną. To, co powiedziałem z tych badań naszych tutaj, z naszego kręgu zainteresowania, zgłoszenia fałszywe, e-call, a wypadki no analizujemy, badamy, ale w kontekście naukowym.
10: Bardzo dziękuję. Temat jest niezwykle ciekawy i myślę, że w najbliższej przyszłości będziemy jeszcze do tego tematu wielokrotnie powracać. Pan Michał Borowczyk, główny dyspozytor medyczny w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, Związek Zawodowy Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, był gościem. Dziękuję.
11: Jeszcze raz serdecznie dziękuję za tak ważki temat, za podjęcie i pozdrawiam.
10: To jest program Owczarek. Kobieta niechaj się uczy w cichości, z całym poddaniem się. Nauczać zaś kobiecie nie pozwalam, ani też przewodzić nad mężem, lecz chcę, by trwała w cichości. Pisał święty Paweł do swoich kolegów. Niektórzy mówią, no to jest po prostu jakiś mizogin. Ale pani profesor Kalina Wojciechowska, luterańska biblistka z Katedry Wiedzy Nowotestamentowej i Języka Greckiego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, być może będzie usiłowała przekonać państwa, że po prostu został źle zrozumiany, że chodziło mu o coś zupełnie innego. Dzień dobry.
12: Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że taki dzisiaj feministyczny temat.
10: Tak.
12: Od razu mam przekonywać.
10: Nie, bo myślę sobie, pani profesor, że jest trochę tak, że żyjemy w takich czasach, kiedy przyglądamy się tekstom kultury, takim przecież nie tylko religijnym, nie tylko świętym, w ogóle literaturze, poezji, no, wychodzą poprawione wręcz książki, nie wiem, przygody, jeśli tak można powiedzieć, Jamesa Bonda, tak, będą, ukażą się w nowej wersji, poprzerabiane. Jest jakiś taki nurt, trend, że się zmienia teksty autorów, albowiem myślenie o relacjach, myślenie o kobietach, myślenie o mniejszościach, no, już trochę nie przystaje do tego sposobu myślenia dzisiejszego. Rozumiem, że Biblia, Nowy Testament, Stary Testament od lat nie przystaje i od lat budzi kontrowersje. Po prostu to, co tam się dzieje, to należałoby napisać na okładce dozwolone od lat 18 i tylko dla ludzi o silnych nerwach, ale... No ale z pewnością nie da się też uniknąć pytania o to na przykład, czy osoby ważne w historii na przykład chrześcijaństwa były mizoginami na przykład, tak? Były, czy też być może jest, ma to jakiś biblijny sens, znaczenie teologiczne, którego nie rozumiemy, ale to trzeba osiągnąć wyższy stopień oświecenia.
12: A to już w taką gnozę idziemy. Ale do tego nie trzeba
10: autognoza.
12: Gnozy. Do tego nie trzeba gnozy, a nie autognozy, tylko rzeczywiście znajomości też pewnego kontekstu, o którym pan wspomniał. Ale jeszcze chciałam tylko nawiązać do tego wątku, który pan poruszył, tylko marginalnie będę nawiązywać, mianowicie o poprawianiu tekstów kultury. I od wielu, wielu już dziesięcioleci istnieje jednak taki trend, nawet w tłumaczeniach Biblii, tak zwane inkluzywne tłumaczenia Biblii, gdzie na przykład w stosunku do Boga używa się podwójnych zaimków, on, ona, żeby to nie był tylko ten trend patriarchalny, że Bóg to on i zaraz mamy wyobrażenie właśnie tego.
10: Może ono, żeby było łatwiej oszczędzać na farbie drukarskiej.
12: No, to zależy, w którym języku, tak? Natomiast, no, ono też mogłoby się źle kojarzyć, natomiast ona nie przesądza tutaj o płci Boga. Ten inkluzywizm przejawia się również w tłumaczeniu takich tradycyjnych zwrotów, jak na przykład właśnie u Pawła, który mówi, zwraca się bracia, tak? Adelfoi mówi. Więc w tłumaczeniach pojawiają się siostry i bracia.
10: Już widzę, gdzie pani zmierza. Czyli zaraz pani powie, że kobieta niechaj się uczy w cichości, to chodzi kobieta łamane mężczyzna. Niech się uczy w cichości głośności. Dobre, dobre.
12: No aż tak daleko bym nie poszła akurat w tym kierunku, a tutaj pan zacytował pierwszy list do Tymoteusza.
10: Tak.

0: Potem całe wojny były. Nie, ja bym tylko tutaj takie rozróżnienie jednak zrobiła, bo zmienia się trochę właśnie ten kontekst historyczny, kontekst kulturowy, kontekst społeczny, jeśli chodzi o całą tą epistolografię przypisywaną Pawłowi. Trochę inna sytuacja jest w latach 40., 50., kiedy powstają te tak zwane wielkie listy Pawłowe, albo w ogóle literatura protopaulińska, co do której nie ma żadnych wątpliwości, albo są jakieś bardzo niewielkie wątpliwości, że rzeczywiście Paweł jest autorem tych listów, takich jak list do Rzymian, list do Galacjan, pierwszy list do Tesalonitrzan, czy listy do Koryntian, list do Filipian i list do Filemona. To jest tylko 7. To jest tylko 7 takich tekstów. No i teksty te, które powstały w szkole paulińskiej i kontynuują tę myśl Pawłową, wiernie lub mniej wiernie, niektóre wiernie i tak kurczowo trzymając się tego, co jest w listach Pawłowych, a niektóre tak twórczo rozwijając tę jego ideę. I właśnie pierwszy list do Tymoteusza należy dobrze. Do tych drugich.
1: To zostawmy z boku. To pierwszy list do Koryntian. To nie mężczyzna powstał z kobiety, lecz kobieta z mężczyzny. Podobnie też mężczyzna nie został stworzony dla kobiety, lecz kobieta dla mężczyzny.
0: No i to jest znowu taki tekst, który jest różnie interpretowany przez różnych właśnie...
1: A nie można po prostu powiedzieć, że był mizoginem?
0: Kiedyś tak. Kiedyś rzeczywiście w początkach, przy narodzinach teologii feministycznej, kiedy królowała ta hermeneutyka podejrzeń, no to był jeden z takich sztandarowych tekstów na to, że nie lubimy Pawła, bo był mizoginem i przytacza Stary Testament po to, żeby pokazać, że kobieta powinna być podporządkowana mężczyźnie, tak? No tutaj jest argument ze stworzenia, to w ogóle o czym my dyskutujemy. Ale już ta nowsza literatura, nowsze
1: trendy...
0: Mówi to skomplikowane, zdecydowanie tak. Mówi to skomplikowane, dlatego że pojawiają się takie argumenty, że to, co właśnie Paweł przytacza jako argument ze stworzenia, to tak naprawdę jest pewnym rodzajem diatryby, w której Paweł posługuje się argumentami mieszkańców Koryntu. Że oni będą argumentować właśnie w ten sposób, że kobieta jest podporządkowana mężczyźnie, to wynika ze stworzenia, w związku z tym musi nakrywać głowę tak, podczas modlitwy i podczas prorokowania, musi milczeć w czasie zgromadzenia i tak dalej, i tak dalej. A Paweł odpowiada, no halo, halo, tutaj wcale tak nie jest, dlatego że rzeczywiście list do Koryntian jest takim listem porządkującym zachowania w kościele i jeden z aspektów tego porządku to jest na przykład mówienie o tym, że i mężczyźni, i kobiety mają prawo prorokować, mają prawo mówić językami, mają możliwość używania wszystkich tych charyzmatów, a charyzmaty udzielane są przez Ducha Świętego. Niezależnie od płci, więc jest to list jednak mocno egalitarny, mocno równościowy.
1: Naprawdę?
0: Tak, i dlatego ten argument jest zbijany, tak?
1: No dobrze, osądźcie zresztą sami, czy wypada, aby kobieta z odkrytą głową modliła się do Boga? Czyż sama natura nie poucza nas, że hańbą jest dla mężczyzny nosić długie włosy, podczas gdy dla kobiety jest właśnie chwałą. Włosy bowiem zostały jej dane za okrycie. Może ktoś uważa za właściwe spierać się nadal. My jednak nie jesteśmy takiego zdania. Ani my, ani Kościoły Boże.
0: No i tutaj wchodzimy w całą taką otoczkę historyczno-kulturową. Rzeczywiście w tamtym okresie był taki zwyczaj, że generalnie kobiety nosiły nakrycia głowy, a już mężatki musiały...
1: Po dwa.
0: Prawie tak, prawie po dwa takie welony, a matrony rzymskie rzeczywiście, tak można zauważyć na różnych artefaktach, na różnych rzeźbach, że przedstawiane są z tymi welonami. W Koryncie

0: przy prorokowaniu nie zwracano przynajmniej początkowo na to jakiejś wielkiej uwagi, czy kobieta ma nakrycie głowy, czy nie ma nakrycia głowy. I pojawiły się oskarżenia kobiet chrześcijańskich o to, że albo właśnie zrywają z wielowiekową tradycją rzymską, że w ten sposób pozbywając się welonu, pozbywają się też władzy swojego męża. To jest taka manifestacja. Albo, że pozbywając się welonu, czy nie chodząc w tym nakryciu, zresztą w ogóle nie wiadomo, czy to o welon chodzi, tak na marginesie, ale pozbywając się tego welonu, mogą być oskarżane o prostytucję, bo wiadomo, że kobiety lekkich obyczajów, no w Koryncie to córy Koryntu, tak się samo narzuca, rzeczywiście chodziły bez nakryć głowy, przede wszystkim, żeby pokazać piękno swoich fryzur. Więc nawet ten argument, że tutaj włosy byłyby chwałą kobiety, nie jest taki neutralny, jakby się wydawało, i może też być wykorzystane przeciw kobietom, tak? Że skoro włosy są taką chwałą kobiety, no to kobiety chodźcie z gołymi głowami i bądźcie narażone na nieprzystojne zaczepki mężczyzn. Także to jest taki argument.
1: A to nie jest tak, że nie wiem, moje ciało, moja decyzja?
0: Wtedy nie.
1: Albo: ej, Paweł, serio? To jest to, co ci zaprząta głowę? Jesteś tutaj samozwańczym apostołem i mówisz nam, jak się mamy w ogóle ubierać, stary?
0: Ja myślę, że Pawłowi to akurat nie zaprzątało głowy.
1: Profesor Kalina Wojciechowska, luterańska biblistka, katedra wiedzy nowotestamentowej i języka greckiego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Broni Pawła, samozwańczego apostoła. Przed oskarżeniami o nierówne traktowanie kobiet i mężczyzn, o to, że kazał kobietom przymknąć się i cicho siedzieć i obserwować, jak mężczyźni rozdają karty.
0: Dobra, troszeczkę wyprostujmy tutaj, bo to, że Paweł nierówno będzie traktował kobiety i mężczyzn, jest faktem, dlatego że wynika to z kultury, w jakiej żyje, w jakiej się porusza. Więc na tej płaszczyźnie kulturowej Paweł nie dokonuje jakichś wielkich rewolucji, przynajmniej nie jest takim rewolucjonistą, za jakiego też niektórzy chcą go uważać, jeśli chodzi o samotraktowanie kobiet, dlatego że on ma wzorce, dosyć dobre wzorce do naśladowania niejakiego Muzoniusza Rufusa, takiego filozofa rzymskiego, który postuluje równość etyczną kobiet i mężczyzn, tak? Że tutaj i kobiety, i mężczyźni pod względem etycznym są równi, dlatego też należy ich tak samo uczyć etyki, tak samo uczyć filozofii, traktować się w małżeństwie jako partnerzy, tak? Postuluje takie elementy. I to jest Pawłowi bardzo bliskie. On na tą sferę religijną to zdaje się transponować. No ale to jest właśnie taka sfera filozoficzno-religijna. Paweł właśnie mówi o równości kobiet w Chrystusie, tak, przede wszystkim w liście do Galacjan. Natomiast pytaniem jest, czy przekłada się to na taką równość rzeczywiście społeczną, czy może chodzi tylko o równość tę religijną, ale jeszcze chcę nawiązać do tego, że w chrześcijaństwie rzeczywiście na początku równość to też w takim pojęciu naszym jest pojęciem anachronicznym, jeśli mówimy o epoce Pawła. Ale widać, że kobiety odgrywają w tych wspólnotach chrześcijańskich dosyć ważną rolę. Tylko, że nie wszystkie kobiety.
1: Tak ważną, że aż Paweł mówi: hola, hola, drogie panie.
0: No to jest tak. To jest...
1: Zagalopowałyście się.
0: Tak.
1: Wracajcie do kuchni. Teologia to zabawa dla facetów, a nie dla pań.
0: Aż tak nie.
1: I zakrycie głowy.
0: Aż tak nie, chociaż właśnie jest ten taki mocny fragment listu do Koryntian, o którym pan wspomina. Mianowicie, żeby kobiety nie mówiły, czy nie gadały, tam jest użyty taki czasownik laleo, żeby nie gadały w trakcie zgromadzenia, jeśli mają jakieś pytania, no to niech zapytają w domu swoich mężów. Czyli to jest taki odpowiednik tego, idźcie baby do kuchni, tak, i nie wtrącajcie się, jak mężczyźni rozmawiają. Ale to jest taki fragment, który... jeśli nie jest uważany za interpolację, bo bardzo wielu biblistów uważa właśnie ten 33, 35 wiersz 14 rozdziału pierwszego listu do Koryntian, wielu biblistów uważa za interpolację, że jest to późniejszy dodatek, żeby no właśnie tak dostosować to wczesne nauczanie Pawła z tym nauczaniem, które mamy w listach deuteropaulińskich, od których zaczęliśmy, tak? Żeby tutaj nie było takiego rozziewu, że no jak to tutaj...
1: Tak, mówi o równości, że... Taka,
0: znaczy tutaj właśnie w tym pierwszym do Tymoteusza, tak? Jest taki zakaz, nie pozwalam kobietom nauczać, tam jest jeszcze, tak, tam jest trochę inny czasownik, natomiast tutaj jest właśnie ta równość. I dlatego ci, którzy uważali się za depozytariuszy nauki Pawła, stwierdzili, że no to trzeba tutaj dopisać taki wiersz. Ale są też inni bibliści, którzy uważają ten fragment za autentycznie Pawłowy i tłumaczą to sytuacją w ówczesnym zborze w Koryncie, że właśnie w tym zborze w Koryncie, w tym kościele ojkoidalnym, tak, czyli takim domowym, spotykali się mężczyźni i kobiety. No i kobiety, jak to kobiety, rzeczywiście dostęp do wykształcenia miały trochę gorszy, bo nie wszyscy jednak szli za owym Muzoniuszem Rufusem, który postulował równość w wykształceniu. Nie wszystkie kobiety były tak samo wykształcone jak mężczyźni i rzeczywiście mogły dopytywać na takim zgromadzeniu religijnym o różne rzeczy, których nie rozumiały.
1: I Paweł mówi, nie zawracajcie głowy, nie da się zrobić spotkania.
0: Tak, to jest takie uciszanie. Hello, no dobra, nie rozumiecie. Pytania później, tak? Pytania później.
1: Pytania później, a już nie na tym spotkaniu, tylko w domu. Do waszego pana.
0: Do waszego męża. Tam jest aner, tak? Czyli do waszego mężczyzny.
1: A, no właśnie.
0: Tak?
1: Czy już jest pani gotowa, żeby stanąć w prawdzie?
0: Ja jestem gotowa cały czas, żeby stanąć w prawdzie.
1: To... No dobrze, czy był już szowinistyczną świnią? Święty Paweł?
0: Nie. Nie.
1: Mizoginem?
0: Nie. Nie. Dlatego, zaraz powiem, nawet nie wynika to z samych tekstów, tylko wynika to z jego postępowania. Proszę zobaczyć, jak... Znaczy, my tak za dużo to nie wiemy o Pawle, tak?
1: Ale wiemy, kogo prześladował.
0: No. Wiemy, kogo prześladował, oczywiście. Prześladował chrześcijan, zarówno mężczyzn, jak i kobiety.
1: A, tak? Tutaj prawdziwa równość Pawła się przejawia. Tak. Nie dyskryminował w prześladowaniach.
0: Nie, w prześladowaniach nie dyskryminował, ale we współpracy też nie dyskryminował. Bo w końcowym fragmencie listu do Rzymian, to jest chyba najbardziej profeministyczny fragment całego Nowego Testamentu.
1: Musiał się młodym winem spić.
0: Nie, chyba on też nie nadużywał tego wina, ale tam są pozdrowienia. Zawsze na końcu listów są jakieś pozdrowienia i zwykle wymieniani są jacyś współpracownicy Pawła albo osoby bliskie jemu, jego sercu. I tam jest 20 takich imion i wśród nich jest 10 kobiet, czyli więcej nawet niż mężczyzn. I te kobiety określane są właśnie dużo bardziej szczegółowo niż mężczyźni, a określane są takimi pełnymi estymy określeniami, tak? Na przykład właśnie Febę, która jest nazywana diakonem i dobrodziejką, protektorką.
1: Czyli że wpłaciła kasę.
0: Niektórzy mówią tak, że...
1: No, czyli podziękowania dla sponsorów, pani profesor.
0: Dobrze, oczywiście, no tak, ale sponsorką była kobieta.
1: No tak, no to wiadomo, pekunia non olet, jak mówi PiS.
0: Mógł nie podziękować i rzeczywiście tak
1: to wydaje, nie się, kasy.
0: Że, wydaje się, że FEB należy do takiej wyższej klasy społecznej kobiet, które nie tylko dysponują... Nie tylko są majętne, ale mogą też dysponować tym swoim majątkiem, co wcale nie było takie oczywiste w tamtych czasach. Chociaż właśnie to są też czasy, kiedy rodzi się tak zwana nowa kobieta, nowa arystokratka rzymska i rzeczywiście ona ma już dużo więcej praw niż wcześniej kobiety, matrony rzymskie. Ale też nazywa ją diakonos i tutaj trwają oczywiście spory, co to znaczy diakonos, czy jest to po prostu...
1: Kobieta ksiądz.
0: To na pewno nie. Bo tutaj diakonos jeszcze nie jest taką funkcją.
1: Jesteśmy równi, ale niektórzy są równiejsi.
0: Ale nie, w stosunku do mężczyzn tak samo, tak? Tutaj diakonos wcale nie oznacza tego, co oznacza dzisiaj. Diakonos to, tak jak dzieje apostolskie mówią, to najpierw był ten, kto został wyznaczony i wybrany po to, żeby dystrybuować różnymi dobrami materialnymi, żeby rozdawać chleb, żeby tak, dysponować pieniędzmi, wspierać biednych, czyli być takim...
1: Menedżerem.
0: Menedżerem, zarządcą. To by się zgadzało.
1: Producentem. Tak?
0: Producentem może za dużo, ale zarządcą, tak, tym majątkiem jak najbardziej. To by się nawet zgadzało z tym prostatis, tak, że ona daje, ale też ma jakiś wgląd w to, w jaki sposób ten majątek jest rozpropagowany w tym sposób.
1: A dlaczego płeć jest takim wyzwaniem w chrześcijaństwie?
0: Teraz już chyba nie jest takim wyzwaniem.
1: Naprawdę? Bo nie widzę zbyt wielu, na przykład w rzymskokatolickim kościele, no, kościół księży.
0: Może tak, w rzymskokatolickim...
1: Bardzo mało. Zero dokładnie.
0: No, tak były. Były, zwłaszcza w krajach, tak, które się borykały z reżimem komunistycznym. Na przykład tak, te księża w Czechach, kobiety księża w Czechach. No właśnie te teksty pawłowe często nie do końca... interpretowane zgodnie z kontekstem i z kontekstem tym najbliższym, teologicznym, tekstowym i zgodnie z całym kontekstem historycznym i społecznym i tym niezgodnie z tymi zmianami jednak, jakie przynosi chrześcijaństwo, są przytaczane jako zniewalające kobiety, a
1: to jednak... straszną gimnastykę trzeba tutaj wykonać, pani profesor, żeby jednak tekst, który jest tekstem...
0: Ale na tym to polega właśnie, na tej pewnej gimnastyce.
1: A to nie jest apologetyka?
0: Apologetyka może być w obie strony, tak? Apologetyka może być i w stronę, no dobrze, no to teraz...
1: Niech wasza mowa będzie tak, nie,
0: o,
1: nie.
0: To jest zupełnie jeszcze inny tekst, ale apologetyka jest w obie strony i tak stosują ją ci, którzy zabraniają kobietom nauczać i ci, którzy proszą kobiety o nauczanie.
1: Pani profesor, sprawa jest... interesująca i mam nadzieję, że w najbliższym czasie, albowiem zbliża się już koniec audycji, będziemy mogli temat jeszcze wgryźć się w niego.
0: Bardzo chętnie, bo nie dokończyliśmy, tak zawieszony został.
1: Niestety przypadła mi rola zakończenia i to nie dlatego, że tak nakazał Paweł, żeby tu pani cicho siedziała, a ja żebym decydował. No.
0: Dobrze, pójdę męża zapytać.
1: Dobrze. Pani profesor Kalina Wojciechowska, luterańska biblistka z Katedry Wiedzy Nowotestamentowej i Języka Greckiego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, była gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również.
2: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Moskwa nasila swoje groźby wobec Kijowa i wzywa zachodnich dyplomatów do wyjazdu z ukraińskiej stolicy. Za chwilę m.in. odpowiedź polskiego MSZ. 450 milionów złotych na nowy etap programu Tarcza Wschód. Powiemy też o planach rządu związanych z obronnością, ale też ochroną przyrody. Odwołany prezydent Krakowa dziękuje za 2 lata swojego urzędowania. Jego obowiązki do czasu wyborów przejął jeden z jego zastępców. Minęła 5, Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Niedopuszczalne jest grożenie przez Rosję atakiem na cywilne obiekty w Kijowie, podkreślił szef polskiego MSZ Radosław Sikorski. Dodał, że Moskwa próbuje zastraszyć Ukraińców, ukraińskie władze i przebywających tam obcokrajowców. My się na taki szantaż i na takie zastraszanie nie godzimy, zaznaczył Sikorski w rozmowie z Polsat News. Rosja przeprowadziła w niedzielę zmasowany atak na Kijów i region stołeczny, zabijający 4 i raniąc około 100 cywilów. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji ostrzegło wcześniej, że Moskwa rozpoczyna serię metodycznych uderzeń wymierzonych w obiekty wojskowe i przemysłowe na terenie Kijowa i w związku z tym zaleciło cudzoziemcom i placówkom dyplomatycznym jak najszybsze opuszczenie miasta. Radosław Sikorski dopytywany był, czy bierze w ogóle pod uwagę ewakuację polskich dyplomatów, na co odparł, że to się zdarza. Przypomniał, że po ataku Moskwy musiały być ewakuowane polski konsulat na Krymie, w Sewastopolu i w Donbasie, w Doniecku. Rzecznik resortu dyplomacji Maciej Wewiór przekazał też, że ambasador Rosji w Polsce został wczoraj wezwany do MSZ. Również niemiecki resort dyplomacji podał, że w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę oraz apelem Moskwy do zachodnich placówek dyplomatycznych o opuszczenie Kijowa, niemieckie MSZ również wezwało ambasadora Rosji. Z kolei rzeczniczka Komisji Europejskiej Anita Hipper powiedziała, że Unia Europejska wezwała wczoraj chargé d'affaires Rosji w związku z groźbami rosyjskiego MSZ wobec zachodnich placówek dyplomatycznych. Dodała też, że Unia Europejska nie zamierza wycofywać swojej misji z Kijowa. Rząd uruchamia nowy etap programu Tarcza Wschód. Do rozdysponowania jest aż 450 milionów złotych, a wszystko ma iść na ścianę wschodnią, ale też na ochronę przyrody. Działania mają poprawić retencję wody, odbudować ekosystemy i utrudniać przemieszczanie się potencjalnych agresorów. Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Resort Klimatu i Środowiska w piątek rozpoczną nabór wniosków na realizację inwestycji. O czym więcej opowie teraz Błażej Kulesza.
2: Prace i ustalenia nad projektem trwały 2 lata.
3: Podobne działania dzisiaj prowadzą Litwini, Łotysze, Finowie.
2: Mówi wiceszef MON Cezary Tomczyk.
3: 450 milionów złotych, które zostanie przeznaczone na zbudowanie tej strefy działań specjalnych w bliskiej odległości od granicy, z punktu widzenia Wojska Polskiego ma kluczowe znaczenie.
2: Przy granicy powstaną 2 strefy ochronne. Pierwsza, 5-kilometrowa, ma uniemożliwić przemieszczanie się obcych wojsk. W drugiej, 50-kilometrowej, gospodarka leśna ma tak wyglądać, by nie tworzyć korytarzy dla ciężkiego wojskowego sprzętu. Wszystkie te zmiany nie obejmują mieszkańców, podkreślała Paulina Henik-Kloska, szefowa resortu klimatu i środowiska.
4: Nie ma ten projekt ani nic wspólnego z zalewaniem masowym terenów prywatnych bądź jakimikolwiek wywłaszczeniami.
2: Parlament Europejski i Stany Zjednoczone uznały Tarczę Wschód za jeden z flagowych projektów dotyczących bezpieczeństwa. Błażej Kulesza, TOK FM.
1: Odwołany w niedzielnym referendum prezydent Krakowa Aleksander Miszalski po raz pierwszy zabiera głos, dziękując za 2 lata swojej prezydentury. Jak mówi, był to czas piękny, ale też trudny. Czas wielu wyzwań, dobrych rzeczy oraz błędów, za które przyszło mu zapłacić.
5: Nie jestem z tego tytułu szczęśliwy, nie cieszę się, ale taka jest demokracja. Takie są jej uroki. Cieszę się bardzo również, że miasto na te najbliższe miesiące pozostaje w stabilnych rękach. Komisarz Kracik zadba o to, by w tym trudnym czasie Kraków nie pogrążył się w chaosie.
1: Miszalski podziękował swoim zwolennikom, ale też przeciwnikom. Jak mówi, z pełną pokorą przyjmuje, akceptuje i szanuje werdykt mieszkańców Krakowa. Premier Donald Tusk wyznaczył teraz dla Krakowa komisarza. Do czasu nowych wyborów miastem będzie zarządzać dotychczasowy zastępca Aleksandra Miszalskiego, Stanisław Kracik. Polski kapitan wycieczkowca MV Hondius przebywa na kwarantannie w Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni po tym, jak w niedzielę został sprowadzony do kraju. Nie wykazuje objawów chorobowych, a kolejny wynik testu na obecność hantawirusa jest ujemny, przekazał Główny Inspektorat Sanitarny. Kapitan został objęty kwarantanną do 21 czerwca, a Państwowa Inspekcja Sanitarna codziennie weryfikuje jego stan zdrowia. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała 3 maja o śmierci 3 osób na wycieczkowcu MV Hondius, który na początku kwietnia ruszył z południowej Argentyny Argentyny w rejs po Atlantyku. Szef WHO przekazał, że do tej pory przekazano organizacji informacje o łącznie 12 osobach, u których zdiagnozowano zakażenie hantawirusem, który jest przenoszony głównie przez gryzonie. Na statku wykryto gatunek hantawirusa Andes, występujący w Ameryce Południowej. Władze Rudy Śląskiej i związkowcy domagają się zdecydowanych kroków w stronę ratowania hutnictwa na terenie miasta. Chodzi o przyszłość spółek Huty Pokój, należących do Węglokoksu. O szczegółach opowie Grzegorz Kozioł.
6: Rada Miasta przyjęła miesiąc temu apel do rządu, aby wsparł działania w tej sprawie. Teraz prezydent Rudy Śląskiej ocenił, że potrzebne są decyzje polityczne. Natomiast Andrzej Karol, przewodniczący sekcji hutnictwa NSZZ Solidarność, podkreśla, że załoga czeka na uruchomienie obiecanych środków.
7: Wiem, że koledzy byli z wizytą ministra Bałczuna. Wiem, że minister Bałczun obiecał, że w ciągu 2 tygodni, wiem, że koledzy nawet mu dali tydzień dłużej, oby tylko tak się stało, więc no, miejmy nadzieję. Te 2 tygodnie już to chyba mija.
6: Warto przypomnieć, że udało się uratować upadłą Hutę Częstochowa. Niedawno podpisane zostały dokumenty finalizujące proces budowy nowej struktury właścicielskiej zakładu. Za jego zarządzanie odpowiada obecnie nadzorowana przez MON Agencja Mienia Wojskowego oraz Węglokoks, spółka podlegająca Ministerstwu Aktywów Państwowych. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
1: Kolejne informacje w TOK FM o 6:00. Dziś początkowo w regionach zachodnich, na ogół małe zachmurzenie i bez opadów. W pozostałej części kraju już więcej chmur i miejscami przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie miejscami burze. Na termometrach od 15 stopni na wybrzeżu do 20 w centrum i do 26 stopni na Podkarpaciu.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: 7 minut po godzinie 5. To jest pierwszy program TOK FM. 27 maja 2002 roku ukazał się 5. studyjny album zespołu Mysłowic zatytułowany Korowa Milky Bar. Utwór Sprzedawcy Marzeń. Teraz na dzień dobry od nas dla Państwa. To już 24. rocznica tego właśnie wydarzenia. Jakub Żebrowski i Róża Rumińska to są nasi widawcy. Livia Prądzyńska realizuje audycję pierwszy program. Ja nazywam się Wojciech Muzal. Witamy i zapraszamy.

0: Mamy środę, 27 maja. To 147 dzień roku. Słońce wzeszło o godzinie 4:26, a zajdzie o 20:39. Imieniny obchodzą dzisiaj Augustyn, Fryderyk, Jan, Julian, Magdalena i Małgorzata. Najlepsze życzenia dla państwa. 323 lata temu car Piotr I założył Sankt Petersburg. 299 lat temu w Warszawie otwarty został dla publiczności Ogród Saski. 1990 rok. Wtedy w Baden-Baden zmarł Robert Koch, lekarz, jeden z twórców bakteriologii i nauk o chorobach zakaźnych. Odkrył m.in. zarazek gruźlicy. W 1905 roku otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny. 45 lat temu miała miejsce premiera filmu Człowiek z żelaza w reżyserii Andrzeja Wajdy. To znaczy wtedy on zdobył główną nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes. 36 lat temu natomiast odbyły się pierwsze w powojennej Polsce wolne wybory samorządowe. Pierwsze w pełni demokratyczne wybory po 1945 roku. Kandydaci Komitetów Obywatelskich Solidarność zdobyli ponad 53% głosów. To jest pierwszy program TOK FM. Czas na podsumowanie wydarzeń i zapowiedzi dnia. Polska i Wielka Brytania, a dokładnie premierzy Donald Tusk i Keir Starmer mają dzisiaj podpisać traktat o partnerstwie. Chodzi o zacieśnienie współpracy między oboma krajami, zwłaszcza w kwestii bezpieczeństwa i obronności, ale nie tylko. A więcej na ten temat Wawrzyniec Zakrzewski.
1: O tym, że dojdzie do podpisania traktatu, kilka tygodni temu mówił Donald Tusk. Polski premier podkreślał wtedy, że umowa negocjowana była od dłuższego czasu. Mówił, że w związku z niespokojną sytuacją na wschodzie, Polska potrzebuje partnerów z dużym potencjałem militarnym. Ale traktat wychodzi poza sprawy dotyczące bezpieczeństwa.
2: Wielkiej Brytanii zależy też na tym i Polska jest tutaj wymarzonym partnerem, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Problem takiej ponownej reintegracji. Wiadomo, Brexit zdarzył się, ale jak mi powiedział premier Starmer, nastroje odwróciły się radykalnie i dzisiaj w Wielkiej Brytanii wyraźna większość żałuje Brexitu i chciałaby możliwie intensywnego zacieśnienia więzi z Unią Europejską. I Polska ze względów geopolitycznych tradycyjnie, też ze względu na wciąż dużą ilość rodaków w Wielkiej Brytanii, będzie pracowała na rzecz takiego zbliżenia.
1: Wracając zaś do kwestii obronności, polsko-brytyjska umowa, jak wyjaśnia rzecznik rządu Adam Szłapka, ma być rozwinięciem wzajemnych obowiązujących obecnie zobowiązań.
3: Jesteśmy bliskimi sojusznikami w NATO i łączą nas też zobowiązania sojusznicze w ramach NATO. Pamiętamy o artykule 5 NATO. Natomiast tego typu traktaty, podobnego rodzaju traktat został niedawno podpisany z Francją w Nancy, zacieśniają tę współpracę i uszczegółowiają. Chodzi o możliwość wspólnych ćwiczeń, wymiany informacji, bliższej współpracy, przede wszystkim jeśli chodzi o kwestie związane właśnie z bezpieczeństwem.
1: Nie bez znaczenia jest także zaangażowanie Wielkiej Brytanii w wojnę w Ukrainie. I nie chodzi jedynie o pomoc finansową i militarną, jakiej Londyn udziela Kijowowi, ale także, jak twierdzą eksperci, o obecność, i to niemałą, brytyjskich służb specjalnych w Ukrainie. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
0: Premier Donald Tusk powoła komisarza dla Krakowa, który do czasu nowych wyborów będzie zarządzał miastem.
4: Rolę komisarza będzie pełnił Stanisław Kracik, kiedyś wojewoda wielkopolski, dzisiaj wiceprezydent Krakowa. On na te kilkanaście tygodni przejmie wszystkie kompetencje i obowiązki prezydenta miasta Krakowa.
0: Do tej pory Krakowem zarządzał Aleksander Miszalski, który został odwołany w wyniku sobotniego niedzielnego, rzecz jasna, referendum. Wniosek o odwołanie Aleksandra Miszalskiego spowodowany był między innymi podwyżkami cen biletów na komunikację miejską, wzrostem zadłużenia miasta i wprowadzeniem strefy czystego transportu. Krakowska policja natomiast sprawdzi, czy radny Łukasz Gibała, proponując darmowy transport w dniu tego referendum, łamał ciszę wyborczą. Prawdopodobny kandydat na nowego prezydenta Krakowa w niedzielę opublikował wideo, w którym oferował osobom nie mającym jak się dostać do lokali wyborczych, że ich tam zawiezie. Na razie rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Krakowie Piotr Śpiech potwierdza 6 takich przypadków ewentualnego łamania ciszy.
5: Dotyczyły tego, że w trakcie trwającej ciszy opublikowano w internecie deprecjonujące posty na temat prezydenta. Mieliśmy też zgłoszenie od osoby, która jadąc autobusem widziała reklamy referendalne.
0: Takie zgłoszenia cały czas jeszcze mogą docierać na policję. Można się zgłaszać, jeśli państwo wiedzą o jakichś nieprawidłowościach. A wybory na nowego prezydenta Krakowa najprawdopodobniej odbędą się w sierpniu. Środowiska akademickie zapowiadają na dzisiaj protest w sprawie finansowania szkolnictwa wyższego. Protestujący domagają się zwiększenia środków na szkolnictwo do poziomu 3% PKB. O ten protest właśnie organizatorów pytał Ben O'Connor.
6: Powodem protestu jest przede wszystkim zła sytuacja finansowa doktorantów, mówi doktor habilitowany Łukasz Okruszek z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk.
7: Młodzi naukowcy są w strasznie złej sytuacji, młodzi doktoranci, którzy dostają pieniądze, no, wypłatę poniżej minimalnej, tak, 3000 zł na rękę za de facto całe etatowe zajęcia, czy też, nie wiem, młodzi badacze, którzy mają doktorat i dostają oferty na poziomie minimalnej albo minimalnej plus 19 zł, więc no tutaj na pewno musimy coś zrobić.
6: Protestujący zbiorą się pod Sejmem o godzinie 13 i w tym miejscu też pozostaną. W trakcie demonstracji odczytana zostanie petycja z żądaniami naukowców i studentów. By umożliwić środowisku akademickiemu udział w proteście, Uniwersytet Warszawski ogłosił na ten czas godziny rektorskie. Benedykt O'Connor, TOK FM.
0: Ważne zmiany dla rodziców chorych dzieci. Ministerstwo Rodziny i Pracy zamierza wydłużyć zasiłek opiekuńczy na dziecko z nowotworem czy inną chorobą przewlekłą. Teraz wynosi on 14 lub 60 dni w zależności od wieku małego pacjenta. Ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk proponuje wydłużyć go o kolejne 60 dni. Projekt trafił już do kancelarii premiera.
8: Oczywiście, że spodziewamy się porozumienia ponad podziałami. Nie jestem sobie w stanie wyobrazić, jaki to podział miałby oznaczać, że nie chce się wesprzeć rodziców dzieci chorych na choroby nowotworowe.
0: Ministerstwo chce, żeby zmiany w zasiłku opiekuńczym weszły w życie w przyszłym roku. Roczny koszt tego właśnie to 100 milionów złotych. Rząd chce natomiast promowanie profilaktyki zdrowotnej za pośrednictwem spółek i podmiotów Skarbu Państwa. Nad projektem ma czuwać Ministerstwo Zdrowia, a akcje promocyjne związane z dbaniem o zdrowie mają pojawić się m.in. w PKP Intercity, Orlenie czy też Locie. Szymon Kępka o szczegółach.
9: Promocji i profilaktyki chce resort zdrowia i infrastruktury i Ministerstwo Aktywów Państwowych. Działania promocyjne resortu zdrowia mają być poszerzone, mówi ministra Jolanta Sobierańska-Grenda.
10: My organizujemy oczywiście festyny, uczestniczą w tych akcjach również oddziały NFZ-u. Wychodzimy do pacjentów bardzo daleko, ale chcemy wykorzystać te nośniki, które są w dyspozycji poszczególnych ministerstw.
9: Czyli rząd chce wykorzystać na przykład duże internetowe kanały social mediowe państwowych czempionów do promocji i zdrowia. Minister Aktywów Państwowych Wojciech Balczun.
11: Te działania, które będziemy wspólnie realizowali, które będą koordynowane, one też nie będą związane z jakimiś dodatkowymi wielkimi budżetami, bo tak naprawdę one mogą być robione przy okazji. Jest komunikacja bieżąca, na przykład, nie wiem, grupa PZU ma swoje kanały, bank PKO BP ma swoje kanały dotarcia, platformy, aplikacje, przez które komunikuje się z konsumentami.
9: Z kolei resort infrastruktury ma promować zdrowie na przykład w podróży, minister Dariusz Klimczak.
12: To jest zachęcenie podmiotów związanych z infrastrukturą do samodzielnych akcji profilaktycznych i zdrowotnych. Drugi to wsparcie tych akcji, które już realizuje Ministerstwo Zdrowia i jej podmioty poprzez udostępnienie niezbędnej infrastruktury oraz kanałów informacyjnych typu Polskie Linie Lotnicze LOT, PKP Intercity, porty lotnicze, dworce i tak dalej, i tak dalej.
9: Resort infrastruktury ma też wspierać zdrowie w spójności przepisów i tutaj jako przykład podaje się wchodzący w życie od 1 czerwca obowiązek kasków dla dzieci jeżdżących hulajnogami. Szymon Kępka, TOK FM.
0: A jeśli chodzi o dzisiejsze wydarzenia, to będziemy obserwowali Sejm, który rozpoczyna 3-dniowe posiedzenie. Posłowie mają się zająć projektem ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Ten projekt zakłada, że dwie osoby pełnoletnie, także tej samej płci, będą mogły zawrzeć umowę u notariusza. A w pierwszym programie TOK FM dzisiaj pytamy państwa o to, czy korzystają państwo z cyfrowych usług administracji publicznej, takich jak na przykład mObywatel. Jakich funkcji państwu w tej aplikacji albo w innych brakuje? Czy jest jeszcze taka od zdrowia, która pozwala nam dostać się na konto pacjenta? To też możemy o tym porozmawiać. Na przykład e-voting to jest taki kierunek przyszłościowy. Czy chcieliby państwo głosować poprzez mObywatela? O to dzisiaj państwa pytamy. 22 44 044. Prosimy do nas dzwonić.
13: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
14: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Reklama.
15: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Wykłady z udziałem kryminologów, medyków sądowych czy psychiatrów, spotkania z autorami i dyskusje poświęcone literaturze kryminalnej znalazły się w programie Międzynarodowego Festiwalu Kryminału, który dziś rozpoczyna się we Wrocławiu. W dyskusjach wezmą udział twórcy gatunku, m.in. Ryszard Ćwierle, Anna Kańtoch czy Robert Małecki. Piotr Kościelny, Marcel Moss i Michał Wierzba zastanowią się, skąd w literaturze kryminalnej bierze się fascynacja złem, brutalnością i moralną szarością, a także jak ciemne strony współczesności przekładają się na literackie historie. Stałym elementem wydarzenia jest gala wręczenia nagrody wielkiego kalibru dla najlepszej polskiej powieści kryminalnej lub sensacyjnej. Zagraniczne spektakle teatralne będzie można wkrótce zobaczyć w Katowicach i Dąbrowie Górniczej. Od 5 do 13 czerwca potrwa Międzynarodowy Festiwal Teatralny Open the Door, mówi kuratorka programowa Dagmara Gumkowska.
17: W ten otwierający festiwal weekend zaprezentujemy m.in. wspaniałe widowisko plenerowe, spektakl Wild brytyjskiego zespołu Motion House. Piękny spektakl, w którym będziemy mogli zobaczyć nieprawdopodobne zupełnie umiejętności akrobatyczne artystów, którzy go tworzą.
16: Spektakl Wild opowiada o przenikaniu się świata prawdziwej dżungli z dżunglą miejską. Zaprezentowane zostaną też spektakle z Irlandii, Niemiec czy Belgii. Wszystkie spektakle są tłumaczone. Od piątku w Łaźni Muzeum Śląskiego będzie można obejrzeć wystawę Józef Makal – 4 dekady, jedno spojrzenie. Makal przez prawie 40 lat był fotoreporterem Dziennika Zachodniego. Fotografował m.in. wizytę Fidela Castro, Charlesa de Gaulle'a i Helmuta Schmidta, Jana Kiepury oraz Jurija Gagarina. Przede wszystkim bacznie jednak obserwował codzienne życie na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Szacuje się, że w ciągu kariery zawodowej wykonał od 2 do 3 milionów fotografii. Większość jego dorobku zaginęła, kilka tysięcy negatywów jego rodzina przekazała do Muzeum Śląskiego po śmierci fotoreportera. Teatr Wielki w Łodzi przygotowuje się do obchodów swojego 60-lecia. Wśród premier zapowiedzianych na sezon jubileuszowy znalazły się spektakle baletowe, m.in. Coppelia i Ognisty Ptak, operowe Otello i Don Giovanni. W planach jest także kilka wznowień Fausta, Raju Utraconego czy Cyrulika Sewilskiego. Koncert jubileuszowy odbędzie się 19 stycznia, jednak jego program na razie pozostaje owiany tajemnicą.
0: Dzisiaj początkowo w północno-zachodniej części kraju, na Pomorzu Zachodnim, po południu także w Polsce Zachodniej, na przykład w Zielonej Górze, zachmurzenie na oku będzie małe i bez opadów. Na pozostałym obszarze umiarkowane, okresami duże i miejscami przelotne opady deszczu. Na południowym wschodzie natomiast, to już rejon Podkarpacia, miejscami pojawią się burze. Na termometrach zobaczymy od 15 stopni na wybrzeżu przez około 20 stopni w centrum do maksymalnie 26 stopni na Podkarpaciu.
15: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: 25 minut po 6. Czy korzystają Państwo z cyfrowych usług administracji publicznej, takich jak na przykład mObywatel? O to dzisiaj Państwa pytamy. 22 44 044. Jako pierwszy do nas zadzwonił się pan Andrzej z Ziemi Lubuskiej. Słuchamy.
18: Dzień dobry, witam słuchaczy z pięknej Ziemi Lubuskiej i miejmy nadzieję, że wkrótce nam spadnie deszcz. Potrzebujemy go tutaj bardzo. Panie redaktorze, no oczywiście, że używam. Polska jest zaawansowana w tych wszystkich cyfrowych rozwiązaniach. To z jednej strony duma, że cywilizacyjnie nastąpił gigantyczny skok. Ja tutaj porównuję naszych braci za odry Niemców, no to oni jeszcze faksy używają w niektórych urzędach. Zawsze sobie popatrzę na to, że oni byli bardziej rozwinięci. Myśmy doganiali, tak doganialiśmy, że przegoniliśmy. Mhm. Natomiast muszę tu zauważyć, i tutaj mogą się wypowiadać nasi różni tutaj słuchacze, że niestety jest czasami tak, że te usługi cyfrowe, szczególnie na przykład rolnicy tutaj składają, tylko można składać w formie cyfrowej, nie ma opcji, tak jak kiedyś było papierem, no i to wyklucza wielu ludzi, ponieważ no nie wszyscy są tak zaawansowani cyfrowo, nie wszyscy mają tyle wiedzy, bo czasami te niektóre formularze nie są intuicyjne, są pisane przez programistów, dla których to jest może proste, a prosty rolnik to też chciałby sobie to wziąć papierem, długopisikiem i zaznaczyć na tej mapce, jak było kiedyś, swoje areały do dopłat bezpośrednich. No ale tak, ja używam, cieszę się bardzo, że jesteśmy tutaj zaawansowani w tej dziedzinie.
0: Panie Andrzeju, a czy pan się domyśla, ilu Polaków może aktualnie być użytkownikami takiej aplikacji? Bo my wiemy, dlatego zaprosiliśmy do dyskusji. Słucham?
18: Super. M. Obywatel?
0: Tak.
18: M. Obywatel. Będę strzelał, ale na pewno się pomylę, ale lubię się mylić. Dobrze, 70%.
0: A myślałem, że pan o liczbie obywateli powie. Teraz musielibyśmy...
18: A nie, myślałem procentowo.
0: 70%, no to chyba mniej trochę. 12 milionów osób korzysta z M-Obywatela.
18: No, dorosłych, tak, 12, bo dzieci nie korzystają. Zaraz sobie przeliczę później, czy to jest 70%. Ale muszę panu powiedzieć, że to jest tak, że nie zmuszajmy, szczególnie osoby starsze, osoby, które nie mają tej wiedzy, osoby, które nie chcą używać. Dla nas jest to oczywista oczywistość, tak? Ale są ludzie, którzy będą wykluczeni tylko dlatego, że będziemy kolanem ich przymuszać, że...
0: Ale panie Andrzeju, można inaczej na to spojrzeć. Dzięki temu, że jakaś część społeczeństwa, większość tutaj przypuszczalnie, korzysta z takiej aplikacji, to osoba, która chce tradycyjnie załatwić coś w urzędzie, nie musi czekać w kolejce, jest dla niej miejsce wolne. Każdy tutaj znajdzie swój sposób dotarcia do urzędu. Bardzo dziękuję. Pan Andrzej z Ziemi Lubuskiej, teraz Wrocław i pan Włodek, słuchamy.
19: Tak, halo, witam.
0: Dzień dobry.
19: Tak, pan Zajcu i słuchaczy. No, ja właśnie tak samo zgadzam się z panem Andrzejem, 100%, tak na części, bo mamy pewne poglądy, znaczy konserwatywno-liberalne po prostu, ale po prostu i plus pragmatyzm. I znaczy, ja tak, znaczy, wiadomo, prawo jazdy, dowód, paszport, no to jest wygodna rzecz, nie trzeba nosić tego po prostu, bo to gdzieś zawirusz się zginie po prostu, nie wiadomo, w czyje ręce wpadnie po prostu, smartfon można zablokować po prostu, znaczy palcem, prawda, ten, tak, z uciskiem palca, także, no jest to wygoda, no, znaczy, pytanie było takie, czy na przykład można było używać aplikacji do głosowania na przykład w wyborach obojętnie, lokalnych, samorządowych, parlamentarnych, euro tam parlamentarnych i tak dalej, czy nawet takim referendum, co ostatnio było w Krakowie. Ja jestem za tym, żeby to było po prostu, bo to jest w końcu ułatwienie po prostu i nawet zwiększyłoby to możliwość, bo na przykład osoba, która jest zameldowana gdzie indziej, jak chwilowo musi gdzieś znaleźć się w innym miejscu, wtedy po prostu mamy obywatel i wtedy po prostu nie musi po prostu w komisji po prostu to biurokracja ułatwiłoby to na przykład po prostu...
0: Pełna zgoda. Dziękuję bardzo. Panie Włodku, pełna zgoda, bo tutaj jeśli możemy wziąć pożyczkę, korzystając z tej aplikacji, poprzez nią się uwiarygadniając, no to dlaczego nie oddawać głosu w ten sposób? Pan Tomek z Warszawy, słuchamy.
20: Dzień dobry, panie redaktorze, witam szanownych słuchaczy. Ja też korzystam w dużej mierze z tej aplikacji. Uważam, że to jest jedno z lepszych rozwiązań w końcu, bo na samym początku, jak tylko się pojawił M-Obywatel, miałem go i zrobiłem sobie ten dowód, który tam w tym M-Obywatelu można sobie zrobić i nie był on nigdzie honorowany. Więc uważałem, że to jest trochę do niczego niepotrzebne. Ale zmieniło się to na szczęście. W tej chwili już praktycznie prawie wszędzie można ten dowód pokazać i jest on ważny. Więc uważam, że to jest bardzo duża wygoda. faktycznie tych dokumentów, łącznie z tym, że jest przejście do IKP. Nie trzeba oddzielnie sobie instalować aplikacji, można sobie z M-Obywatela wejść do IKP. Natomiast uważam, że nie do końca jeszcze jest dopracowana opcja skorzystania z cyfrowego dowodu, ponieważ tylko chyba w urzędach jest to łatwo można ogarnąć, bo oni mają czytniki. W domu jest już troszeczkę trudniej, bo trzeba albo korzystać z dodatkowej aplikacji, która nie taka prosta jest do skonfigurowania, albo trzeba sobie kupić czytnik dodatkowy, więc uważam, że to by można było jakoś tam poprawić. Ale generalnie też uważam, że im bardziej się cyfryzujemy, tym lepiej, o ile to jest oczywiście dobrze zabezpieczone. Jest w moich marzeniach to, że kraj będzie nasz tak scyfryzowany, że moglibyśmy właśnie głosować przez internet. To byłoby naprawdę wspaniałe, przede wszystkim dla tych osób, które nie mogą się za bardzo poruszać i mają trudności z dotarciem do punktu głosowań. Nie zawsze jest to korespondencyjnie wygodne i tak dalej, a to byłoby super. Tym bardziej, że rząd mógłby, rząd czy prezydent, wszystko jedno, urzędy jakieś na przykład samorządowe, wysyłać do tych aplikacji i na przykład jakieś referenda lokalne nawet. Uważam, że byłoby to wspaniałe i może by wtedy, gdybyśmy mieli już tak scyfryzowany nasz kraj, że moglibyśmy głosować przez internet, to może by się spełniło moje marzenie o tym, żeby zróżnicować głosy każdego Polaka, bo to nie uważam, że złodziej i morderca powinien mieć takie samo prawo głosu jak ktoś, kto na przykład dostaje Nagrodę Nobla. Dziękuję uprzejmie.
0: Dziękuję. To, o czym teraz pan Tomek powiedział, bardzo kontrowersyjne. I nie wiem, czy byśmy mogli mówić nadal o demokracji, gdybyśmy mieli głosy różnej wagi. 22 44 044. Prosimy państwa o telefony, a ta...

0: żebyśmy nie poszli w kierunku Chin, gdzie dzięki takiej rozwiniętej cyfryzacji praktycznie mamy całkowitą inwigilację obywateli przez rządzących, a rządzącymi jest Komunistyczna Partia Chin cały czas. I tutaj tylko to zastrzeżenie.
1: W pełni się z panem zgadzam.
0: A poza tym jestem całkowicie za. Oczywiście usługi tradycyjne powinny pozostać, bo jest jeszcze grupa ludzi, która nie korzysta z tego z racji wieku i trzeba dla tych ludzi też stworzyć formę funkcjonowania w państwie. Ale coraz powinno się to bardziej rozwijać i jestem całkowicie za. Dziękuję.
1: To był pan Zdzisław z Warszawy. Teraz połączymy się z panem Mirkiem z Poznania. Pytamy dzisiaj państwa o to, czy korzystają państwo z takich usług jak na przykład mObywatel, czyli z takiego cyfrowego państwa. 22 44 044. Panie Mirku, słuchamy.
2: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam wszystkich słuchaczy. Jestem, to jest pierwsza rzecz taka rządowa, która...
1: Działa.
2: Mi pamięć, że działa, że to działa. To była pierwsza rzecz, która przyszła razem z tą aplikacją, ale druga sprawa jest taka, że to jest bardzo dobra aplikacja. Bardzo często z niej korzystam. W wieloaspektowych sytuacjach, a mianowicie takich, że korzystam z mObywatela, korzystam z aplikacji do podpisywania dokumentów podpisem kwalifikowanym z wykorzystaniem dowodu osobistego, bo wystarczy przyłożyć dowód osobisty do telefonu i dane biometryczne, które są zawarte w dowodzie osobistym, telefon je szczytuje i dokument jest podpisywany. Korzystam z rozwiązań dotyczących pojazdów, korzystam z IKP również i mogę powiedzieć tak. To malutkie dziecko wyrosło rządowi na prawdziwego mężczyznę, którego gdzieś tam jeszcze można wymodelować. Natomiast bardzo, bardzo dobra aplikacja. Czego nie mogę powiedzieć o Ksecie, ale myślę, że to jest kwestia czasu. Bo już to za oprogramowanie, w które nie ma wyszukiwarki. I nie można wyszukać dokumentu. Tylko trzeba listować strony.
1: No to faktycznie. Panie Mirku, a co by pan zmienił w mObywatelu na przykład?
2: W mObywatelu?
1: Dołożyłby pan to e-głosowanie na przykład?
2: Znaczy, ja powiem w ten sposób. System głosowań, który mamy w Polsce, to jest średniowiecze. Powiem tak, to jest dla mnie średniowiecze. Skoro, panie redaktorze, skoro przez internet przeciętny obywatel może zaciągnąć jakiś kredyt na, powiedzmy sobie, 500 000 zł, tak? To dlaczego nie może zagłosować? Skoro może odebrać korespondencję bankową, urzędową, w e-poczcie, we skrzynce, to dlaczego nie może zagłosować? To jest jednoznaczne. Dalej są obrabiane te wszystkie rzeczy w kontekście danych wrażliwych danego obywatela. Więc jeśli otrzymuje pocztę, może zgłaszać swoje rzeczy do urzędów różnych, otrzymywać z urzędów, to znaczy, że może zagłosować, bo to są też dane wrażliwe, które są do niego przypisane. Wielkość podatków, jakieś zobowiązania, zadłużenia, niedopłaty, etc. Tak? W związku z powyższym głosowanie tak. I powiem więcej. Myślę, że frekwencja w Polsce na obecności obywateli na głosowaniach byłaby zdecydowanie większa, gdyby ktoś mógł wyciągnąć telefon. Ach, kurczę, przychodzi SMS jak z alarmu z RCB. Drugi obywatelu, prosimy, pamiętaj, oddaj głos. Twój głos się liczy. Tyk, dziękuję. Siedząc w kawiarni, popijając herbatę, rozmawiając z kimś, można oddać na swojego kandydata głos, będąc niekoniecznie nawet w swoim mieście. I nie trzeba tysiące urzędników, odpowiednich terminów, kwitków, po czym ktoś powie...
1: Zaświadczeń o prawie do głosowania.
2: Dokładnie.
1: Chociaż wiadomo, to nie zmieni się z dnia na dzień. To był pan Mirek z Poznania, teraz dawno niesłyszany w tym programie, pan Waldemar z Liverpoolu. Dzień dobry, słuchamy.
3: Dzień dobry, no dawno nie...

0: podpisany, dlatego że mam bana. Taką, taką macie demokrację, że jak niewygodnych ludzi nie wpuszczacie na antenę, no.
1: Troszkę, jak to jak słychać, o tym, jak słychać w załączniku? Słuchamy pana.
0: Ja powiem dlaczego? Dlatego, że nowa osoba jest. Nowa osoba przyjmuje, nie ma problemu, ale jest taki pan, który ten, to ma, normalnie nie włącza na antenę, no. Taka jest prawda.
1: Panie Waldemarze.
0: A to tak a propos demokracji, nie? Akurat dobry temat jest. Ja, bardzo ciekawe głosy. Jeden po drugim ciekawe, bo to jest ogólnie ciekawy temat. Tylko jest jedno pytanie. Co z tego, żeby mamy to całe demokratyczne, będziemy mieć narzędzia, jak przychodzi coś takiego jak referendum i wychodzi demokratyczna partia PZPR, ex-PZPR, neo-PZPR i namawia ludzi, żeby wnieśli na głosowanie. I bardzo ciekawy głos był na przykład takiej pani Strachowa, zaraz po tym głosowaniu w dniu Miesiąckiego, żeby go zwołać. Pani Strachowa była rozczarowana, że w sumie posłuchała tych ludzi, tych demokratów, żeby nie iść na demokratyczne głosowanie. I generalnie ma teraz w sumie wyrzuty sumienia do siebie dlatego, że w sumie przecież ci ludzie jakby poszli, to może by przegłosowali. Bo
1: nie byłoby tak. To był pan Waldemar z Liverpoolu, dziękujemy. Proszę państwa, to jest inny temat. To jest inny temat. Trzymajmy się tego, o który państwa pytamy. Pytamy o aplikację mObywatel, czy państwo korzystają, co państwo by zmienili, albo o inne tego typu aplikacje. Ale muszę jednym zdaniem dosłownie. Referendum, proszę państwa, jest imprezą ludzi, którzy chcą odwołania prezydenta. I tak czy siak pójdą tam przede wszystkim ci, którzy chcą tego odwołania. Więc tutaj pod tym względem rozumiem osoby, które piastują stanowiska, a proszą o to, żeby nie zasilać frekwencji. Bo to frekwencja jest decydująca, a nie to, jak, na co wskażą wyborcy. Bo i tak to będzie większość głosów przeciwko prezydentowi, skoro ma w ogóle referendum się udać. Inaczej po co referendum? 22 44 044. Pan Jacek z Warszawy, słuchamy.
2: Halo?
1: Dzień dobry, słuchamy pana.
2: Dzień dobry. Proszę pana, ja chciałbym powiedzieć o aplikacji Obywatel, ale trochę z drugiej strony.
1: Doskonale, słuchamy.
2: Ponieważ ja w swojej pracy przeprowadzam egzaminy państwowe, z której, żeby przeprowadzić ten egzamin, osoba, nazwijmy to, egzaminowana, muszą ustalić tożsamość tej osoby. I jednym z elementów, jednym z możliwości jest ustalenie tożsamości na podstawie aplikacji WM Obywatel. Ustawodawca w rozporządzeniu do spraw egzaminowania przewidział, że ta aplikacja musi być zaktualizowana na dzień egzaminu. I powiem państwu tak, na 10 przypadków, jeden przypadek jest taki, że w czasie aktualizacji ona się zawiesza. I w tym momencie ja jestem zmuszony do odmowy przeprowadzenia egzaminu, kwota za egzamin osoby egzaminowanej niestety przepada. No i tak to jest z tą obecnie, nazwijmy to, nową technologią. Natomiast w przypadku dowodu tradycyjnego osoba przedstawia egzamin, przedstawia dowód tożsamości i nie ma żadnych problemów. Tak to mniej więcej z praktyki z drugiej strony wygląda.
1: Na to zwraca uwagę pan Jacek z Warszawy. No niestety ze wszystkimi narzędziami cyfrowymi jest tak, że czasem się wieszają, czasem coś nie działa. Za chwilę wracamy do dyskusji.
3: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: północno-zachodniej części kraju, po południu, także na zachodzie zachmurzenie będzie na ogół małe i bez opadów. Ewentualnie gdzie indziej umiarkowane okresami, tylko duże, przelotne opady deszczu, ale tak w ogóle to możemy liczyć dzisiaj na dość, na prawdziwie letnią aurę, mimo że mamy jeszcze wiosnę. Temperatura od 15 stopni na wybrzeżu przez około 20 w centrum do 26 na Podkarpaciu.
3: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: To jest pierwszy program Tok FM. 16 minut do 6 teraz u nas. Pan Krzysztof ze Śląska telefonuje. Pytamy dzisiaj państwa o to, czy państwo korzystają z usług administracji publicznej, takich jak mObywatel. Z tej konkretnej aplikacji korzysta już 12 milionów osób. Panie Krzysztofie, jak to jest u pana?
5: Dzień dobry, witam serdecznie. No oczywiście, że tak, nie będę tutaj jakiś indywidualny. Korzystam z tej aplikacji mObywatel i to bardzo często. Korzystam z różnych aplikacji, typu Urząd Skarbowy czy IKP. Ostatnio w tamtym tygodniu korzystałem z takich aplikacji, też z InfoCard, do wyrabiania dokumentów, które są wyrabiane, karta kierowcy, gdzie jest wyrabiane w wytwórni tej, Warszawie, wytwórni, tam gdzie pieniądze drukują. Zapomniałem nazwy, poleciało mi to.
1: Wytwórnia papierów wartościowych.
5: Wytwórnia papierów wartościowych, także korzystam też bardzo dużo z takich aplikacji, typu nie wiem, jak coś internet czy coś, tam trzeba płacić rachunek szybko, to wchodzę, mam biuro obsługi klienta tam i od razu ta firma widzi, że telefon został zrobiony, pieniążki i tak dalej. Więc jak najbardziej, żeby to się rozwijało w tym dobrym kierunku. A pytał pan tutaj, co by można było zmienić w tej aplikacji Obywatel, więc no ja na przykład żałuję, że ona tylko działa w Polsce, tak? Jest tolerowana tylko w Polsce, a skoro jesteśmy w tej Unii Europejskiej, w której radzi ta aplikacja, to mi się wydaje, że powinniśmy dążyć do tego, żeby to była ta aplikacja Obywatel Europejska. Wiem, że jakieś zapędy tam są, no ale nie wiem, na jakim to etapie na razie idzie. A jeżeli nie pójdzie to szybko, to muszę byśmy poszli taką drogą, jak w przypadku rejestrowania tych par małżeńskich, tych samej płci, skoro myśmy przejęli coś od nich, nie, że tak powiem, ja wiem, że my jesteśmy mężczyźni, to może niech teraz ta stara Unia przejmie coś od nowego członka Unii Europejskiej i niech to zrobią, tak?
1: Dziękuję za ten głos. Pan Krzysztof ze Śląska. Teraz pan Sławomir z Katowic. Panie Sławku.
6: Halo, dzień dobry panie redaktorze, witam pana, witam radnych słuchaczy. Czy mnie dobrze słychać?
1: Tak, jest pan na antenie. Słychać pana tak, że wszystko...
6: Wszystko dobrze.
1: Wszystko
6: dobrze.
1: Zrozumiale, tak.
6: Więc tak, oczywiście też jak przedmówcy korzystam z aplikacji mObywatel i innych tych naszych usług cyfrowych i takie trzy tematy pozwolę sobie poruszyć. Więc pierwsze, co bym, że tak powiem, zalecił tutaj jak gdyby tak osobom odpowiedzialnym za tą aplikację, to usunięcie bardzo niebezpiecznej, niedobrej i bardzo mylącej funkcjonalności polegającej na tym, że nasze dane, tak, czyli ten tak zwany M-dowód jest prezentowany w takiej formie graficznej, tam spływającym tłem i co gorsza jest to propagowane jako sposób na weryfikację tożsamości tej drugiej osoby. Proszę państwa, nic bardziej mylnego. Ta technika, tak, czyli taka bierna, że my tylko coś oglądamy na ekranie czyjegoś telefonu, tak naprawdę z punktu widzenia bezpieczeństwa informacji nic nie wnosi, a ten obywatel dostarcza dobrą, niezawodną funkcjonalność weryfikacji tej osoby, tożsamości tej drugiej osoby w taki sposób, że my naszą aplikacją skanujemy kod QR, który tak ta pierwsza aplikacja, czyli tej osoby, która chce się uwierzytelnić, przedstawia i my jesteśmy w stanie tamtą osobę zweryfikować. Jest taki wielki, wielki apel, proszę państwa, nigdy nie korzystajmy, nie ufajmy w to, że ktoś nam coś pokazuje na telefonie. To oczywiście może być po prostu fałszywa aplikacja, która prezentuje zupełnie dowolne dane. To był punkt pierwszy. Punkt drugi, czego znowu w mObywatelu chyba najbardziej nam jako społeczeństwu według mnie brakuje, to moduł upoważnienia, tak? Proszę państwa, toczymy wielki spór o to, w jaki sposób mamy dokumentację medyczną w szpitalu, odwiedziny w szpitalu, pobranie dziecka od osoby, tak, z którą jesteśmy, w jaki sposób załatwić to wszystko, powinniśmy na co dzień regulować sobie właśnie prosty, łatwy i bezpieczny sposób w takiej aplikacji. Czyli ja u kogoś upoważniam, tamta osoba zdobywa upoważnienie, przedszkolanka w łatwy sposób jest w stanie w wiarygodny sposób to upoważnienie sprawdzić. Z jakichś powodów jak gdyby tego narzędzia tutaj w ogóle nie mamy. A trzeci temat, który podejmę, to nie wiem, czy Państwo zauważyli, nie, chyba już rok minął, jak w M-Obywatelu było głosowanie obywatelskie na najbardziej potrzebne społeczeństwu dokumenty. Wygrały, można powiedzieć, prawie że ex aequo dwa instrumenty, które są nam na co dzień niesamowicie potrzebne. Ja to rozumiem, bo to są instrumenty, bez których przeciętny obywatel otrzymuje karę od państwa za ich nieposiadanie przy sobie, oczywiście w określonej sytuacji. I to były karta wędkarska, tak? Czyli jeżeli zapomnimy, a zostaniemy jakby przez strażnika skontrolowani, to nawet jeżeli jesteśmy uprawnionym wędkarzem, ale nie mamy tej karty, to natychmiast otrzymujemy karę obowiązkową, a drugą to legitymacja posiadacza broni. I tu jest dokładnie ten sam rygor, czyli wychodzimy z bronią, ale nie wzięliśmy ze sobą legitymacji i natychmiast jak gdyby musimy otrzymać potężną karę, bo popełniamy wykroczenie, które musi się zająć sąd. Niestety minął rok i okazuje się, że żadnej z tych aplikacji, z tych dokumentów nie będzie w aplikacji Obywatel z prostej przyczyny. Dlatego, że jak powiedział kiedyś pan minister Sienkiewicz, państwo nasze działa tylko obszarami i urzędy centralne nie potrafią dogadać się na przykład z EBSWiA, z polskim zarządem, Polskim Związkiem Wędkarskim, prawie po prostu zwykłego udostępnienia, przekazania danych. To taka smutna konkluzja.
1: To był pan Sławomir z Katowic. Jeszcze 5 minut dyskusji przed nami. Teraz dołącza pan Marek z Warszawy. Dyskutujemy o usługach cyfrowych państwa, takich jak Obywatel. Pan Marek, słuchamy.
7: Witam serdecznie. Świetne te dwa głosy ostatnio. Z pierwszym słuchaczem się bardzo zgadzam. Z panem Krzysztofem, tak, bo powiedział, że czegoś może nam w praktyce zazdrościć Europa, ja powiem więcej, większość świata może nam zazdrościć tej aplikacji, bo Polacy są świetnie pod tym względem na tle innych krajów zorganizowani i tutaj szacunek dla rządzących, bo to
1: już działa. Już z któregoś źródła słyszę o tym, że w czasie, kiedy my w smartfonie sobie coś tam załatwiamy w urzędzie, to w Niemczech wysyłają faksy do siebie jeszcze.
7: Ale to jest tak rzeczywiście prawda, jest. W wielu krajach świata jest to dużo na niższym poziomie i rzeczywiście można się nauczyć. Natomiast ostatni głos przez chwileczkę był absolutnie ekspercki. Ja jestem pod wrażeniem wiedzy słuchacza. On tak bardzo merytorycznie zwrócił uwagę na te wszystkie aspekty. Ogromnie dużo wiedzy ma i mądre rzeczy powiedział. Fajne. Ja natomiast, przepraszam, ja muszę coś powiedzieć. Ja korzystam na co dzień w ogóle z tych aplikacji. Uważam to za świetny pomysł i bardzo duże ułatwienie życia. Ale takie dwa głosy, ja chciałbym się do nich odnieść w kontekście dzisiaj, bo ja uspokoję pana Waldemara. Ja muszę to powiedzieć, że dlatego zadzwoniłem, szczerze mówiąc, że jakby było dzisiaj jakieś referendum, czy może dzwonić, to ja bym głosował za, żeby codziennie dzwonił. Bardzo mi się podoba. I pan Zdzisław, który ma podobne podgląd do niego, jest najlepszym przykładem, że państwo żadnych banów nie zakładacie na słuchaczy, chyba że kogoś obrażają albo po prostu wprowadzają, no po prostu mówią nieprawdę. Po prostu oszukują tych, którzy słuchają. I to pan Waldemar, bardzo ja go lubię, jak on dzwoni i podoba mi się. Ale też chciałem zwrócić uwagę na pewien aspekt sprawy, który jest chyba nie do jakby zlekceważenia w Polsce. Wie pan, wydaje mi się, że wielu polityków niektórych partii, szczególnie właśnie prawicowych, obawia się trochę, że wprowadzenie głosowania przez aplikację mogłoby im zabrać głosy. Myślę, że Konfederacja w Polsce bardzo wygrałaby na tym, bo ten jej młodszy elektorat jest świetnie scyfryzowany i on tutaj świetnie sobie z tym poradził. Natomiast myślę, że bardzo wielu polityków obawia się właśnie tego, że to starsze pokolenie mogłoby do tych wyborów nie pójść i te głosy by mogli stracić. Chyba to kalkulują sobie. I to nie ma znaczenia, czy to są prawicowe, czy lewicowe partie tak naprawdę. To chodzi o to, że niektóre partie mają tak zakorzenione myślenie, że każde nowoczesne rozwiązanie może być bardzo dla nich skrajnie niekorzystne. I to jest coś takiego dziwnego. Ja korzystam, jest to świetny pomysł i Polacy mogą być wzorem dla wielu krajów świata, wiele krajów może po prostu nam zazdrościć.
1: Bardzo dziękuję. Pan Marek z Warszawy, teraz imiennik naszego słuchacza, ale z Krakowa, słuchamy.
8: Dzień dobry panu, dzień dobry panu.
1: Także pan Marek.
8: Tak, także pan Marek, dzień dobry. Dzwonię pierwszy raz, byłem się zwołany do tablicy. O aplikacji mObywatel dużo spelaty padło. Padła też informacja ze Śląska o brakach. Ja zauważę jeden brak. Rodzice małych dzieci, jakim jestem, nie mogą dodać dowodu osobistego dziecka do mObywatela. Podróżując PKP w Polsce, bardzo często musimy okazać, że 4-latek ma 4 lata i należy mu się zniżka. 6-latek ma 6 lat. Bez dowodu osobistego plastikowego są problemy. Ojciec, matka muszą przed każdą podróżą pilnować, żeby wziąć dowód i udowodnić, że dziecko jest dzieckiem. Dziękuję.
1: Dziękujemy również. Teraz pan Stefan z Białegostoku. Słuchamy.
9: Halo. Dzień dobry, witam wszystkich. No ja tutaj podzielam większość głosów. Uważam, że bardzo dobra sprawa. Oczywiście korzystam, może nie tak często, ale korzystam z obywatela. Tylko jeden apel, żeby jak najbardziej to uprościć, żeby jak najwięcej osób korzystało, zwłaszcza starszych. I jeśli chodzi o wybory, no to też bym się obawiał trochę na początek, żeby to nie było jakiejś ingerencji, bo to są za poważne sprawy, a wiadomo, jak działają nasi przeciwnicy. I może bym zaczął od wprowadzenia takiego referendum, tak jak tutaj poprzednik któryś powiedział, czy na szczeblu lokalnym, czy ogólnokrajowym, które w błyskawiczny sposób mogłoby zdać głos społeczeństwa i powiedzmy, że rząd by wiedział, w którą stronę iść.
1: Bardzo dziękuję. To był pan Stefan z Białegostoku. I tutaj stawiamy trzy kropki, dlatego że już za kilka minut dr Karolina Małagocka, ekspertka w dziedzinie prywatności w sieci i cyberbezpieczeństwa z Akademii Leona Koźmińskiego, będzie nam mówiła o mObywatelu właśnie. To po informacjach, a teraz już przed nami pierwszy przegląd prasy. Na początek Gazeta Wyborcza, w której znajdziemy na pierwszej stronie tekst o nowym prezesie w Sądzie Najwyższym. Odwilż czy zaostrzenie kursu? To pytanie stawia Ewa Iwanowa. Zbigniew Kapiński został nowym prezesem Sądu Najwyższego. Pójdzie na wojnę ze starymi sędziami? Podobnie jak Manowska jest sędzią Sądu Najwyższego, a wcześniej przeszedł przez wszystkie szczeble sędziowskiej kariery. Podobnie jak Manowska, ma już przedstawione zarzuty dyscyplinarne przez rzecznika dyscyplinarnego Sądu Najwyższego. Jak podał OKO.press, chodzi o próbę odebrania legalnej Izbie Pracy sprawy wygaszenia mandatu posła PiS Mariusza Kamińskiego. Gdy w 23 roku został powołany na prezesa Izby Karnej, uchodził za postać umiarkowaną. Mówił m.in., że nie zamierza zmuszać starych sędziów do orzekania z neosędziami, bo nie chce wywoływać dodatkowych konfliktów, ale z czasem zaczął wyznaczać składy mieszane, a do tego różnymi sposobami próbuje blokować wyłączenia neosędziów i uchylanie ich orzeczeń. Wyborcza ujawniła niedawno, że Kapiński blokuje prokuraturze możliwość domagania się wyłączenia lub wykluczenia neosędziów. O tym wszystkim dzisiaj. Tematem dnia natomiast jest dzisiejszy protest naukowców. Chcemy, by doktorant dostał choć 4000 zł na rękę. Pisaliśmy petycje, pukaliśmy do polityków, chodziliśmy na sejmowe komisje. Okazało się, że kręcimy się w kółko i nie osiągamy niczego. Panuje przekonanie, że nasz sektor jest powoli wygaszany. Doktor habilitowany tutaj w wywiadzie tłumaczy, Łukasz Okruszek. Sam będę robił baner z dzieckiem. Syn obiecał, że przygotuje mi taki z napisem "Stop niszczeniu nauki". Akcja żyje własnym życiem. Coraz więcej osób czuje, że ten protest jest ich. A doktor habilitowana Agata Starosta mówi tak. Padają argumenty, że najpierw się zreformujcie, a potem żądajcie pieniędzy. Racja, w szkolnictwie wyższym i nauce nie wszystko działa tak, jak powinno. Ale nie da się wprowadzić zmian, kiedy ludzie zarabiają najniższą krajową. Z biedy nie będzie reformy, nadal będzie bieda. I jeszcze jeden tekst z dzisiejszej Wyborczej. Pani prezes i tadzik tabletka. To w ogóle nie powinno mieć miejsca, bo są decyzje, które przekładają się na dziesiątki milionów złotych, komentuje były pracownik Ministerstwa Zdrowia. W marcu Anna Kowalczuk stanęła na czele Agencji Badań Medycznych. Jedziemy z tadzikiem na śniadanie prasowe organizowane przez Agencję Badań z okazji Światowego Dnia Badań Klinicznych. Dziś nasz superbohater wspiera nie tylko dzieci, ale i mnie, napisała w ubiegłą środę w drodze do pracy na platformie, na jednej z platform w sieci Anna Kowalczuk, do niedawna, od niedawna szefowa Agencji Badań Medycznych, i zamieściła swoje zdjęcie z Tadzikiem w rękach. Tadzik to jest maskotka, która dotąd istniała tylko na rysunkach. Teraz wykonano ją w jednym egzemplarzu, bo pani prezes miała wystąpić w TVN. To jest tabletka ubrana w czerwoną pelerynę z logo ABM, krzyżem maltańskim. Taki wybór nie jest przypadkiem, bo agencja powstała z inicjatywy Łukasza Szumowskiego, ministra zdrowia w latach rządów PiSu, który należy do zakonu kawalerów maltańskich. Tak się przy tym składa, że właśnie agencja rozstrzygnęła konkurs na rozwój projektów w sektorze biomedycznym. Na liście beneficjentów podpisanej przez szefową znalazła się firma, której prezesem jest Marcin Szumowski, brat byłego ministra. I to jest jeden przykład takiej zależności. Inny dotyczy dawnej pracy, dawnego pracodawcy pani prezes. I tutaj jest omawiana sytuacja, kiedy to pracodawca i pracownik zgodzili się, że pomimo braku obowiązku wyłączenia i pomimo niewystępowania przesłanek mających choćby potencjalny wpływ na bezstronność i niezależność pracownika w realizacji jego zadań, celem zachowania najwyższych standardów i zapobiegnięcia powstaniu ewentualnych wątpliwości w zakresie bezstronności przy przygotowywaniu dokumentów agencji, zasadne jest wyłączenie pani Kowalczuk w sprawach dotyczących podmiotu, a chodzi tutaj o AstraZenecę, z którym wcześniej pani prezes współpracowała. Strony ustaliły jednocześnie, że wobec powyższego 6-miesięczny okres wyłączenia jest wystarczający dla osiągnięcia tego celu. Tutaj natomiast gazeta opisuje, że w USA pracownicy firm farmaceutycznych mają nawet 3-letni okres karencji, zanim zostaną zatrudnieni w rządowej agencji, a przyszli z prywatnej firmy. Jeszcze tylko rzut oka szybko na dzisiejszą Rzeczpospolitą, gdzie czytamy o mocniejszym sojuszu z Londynem. NATO przeżywa poważny kryzys. Donald Tusk i Keir Starmer uznali za konieczne zawarcie dodatkowej umowy dwustronnej. Dokument zostanie podpisany w środę, czyli dzisiaj, w trakcie wizyty polskiego premiera na Wyspach. I to jest temat, który będziemy omawiali z kolei po godzinie 6.40 w pierwszym programie TOK FM. Informacje, a po informacjach o cyfrowych usługach dla nas wszystkich.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Współpraca wojskowa, ale też ponowne zbliżenie Wielkiej Brytanii w kierunku Unii Europejskiej. Dziś w Londynie ma zostać podpisany polsko-brytyjski traktat. Przedstawiciele środowisk akademickich będą protestować przed Sejmem, a chodzi o finansowanie szkolnictwa wyższego. Wciąż napięta sytuacja na linii USA-Iran. Władze w Teheranie oskarżają Amerykanów o łamanie zasad zawieszenia broni. Jest środa, 27 maja, minęła 6. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Traktat między Polską i Wielką Brytanią, który ma zostać podpisany dziś w Londynie, to największy od pokolenia krok naprzód w naszych relacjach w zakresie obrony i bezpieczeństwa, oświadczył brytyjski premier Keir Starmer. Porozumienie zakłada m.in. wspólną produkcję pocisku obrony powietrznej średniego zasięgu nowej generacji, ćwiczenia polskich i brytyjskich wojsk oraz wzmacnianie systemów obrony. Polsko-brytyjską umowę, jak wyjaśnia rzecznik rządu Adam Szłapka, ma być rozwinięciem obowiązujących zobowiązań.
11: Jesteśmy bliskimi sojusznikami w NATO i łączą nas też zobowiązania sojusznicze w ramach NATO. Pamiętamy o artykule 5 NATO. Natomiast tego typu traktaty, podobnego rodzaju traktat został niedawno podpisany z Francją w Nancy, zacieśniają to współpracę i uszczegółowiają. Chodzi o możliwość wspólnych ćwiczeń, wymiany informacji, bliższej współpracy, przede wszystkim jeśli chodzi o kwestie związane właśnie z bezpieczeństwem.
10: Brytyjski rząd dodaje, że traktat podkreśli historyczne więzy między Londynem i Warszawą, ale także pragnienie rządu Partii Pracy, by po Brexicie doprowadzić do większego zbliżenia z Unią Europejską. Rząd Donalda Tuska powiększył się o nowego wiceministra. Stanowisko wiceministra sportu objęła Żaneta Sfalina-Śliwowska, posłanka, która do Sejmu dostała się z list Polski 2050, a po rozłamie w tej partii przeszła do klubu Centrum. To pierwsze stanowisko ministerialne dla przedstawiciela tego klubu. Maciej Kluczka.
12: Żaneta Sfalina-Śliwowska zasiliła resort sportu. Mówi w rozmowie z TOK FM Piotr Borys, Koalicji Obywatelskiej, inny z wiceministrów sportu.
13: Słyszałem, że nowa wiceministra w resorcie będzie, tak?
14: Już nawet chcę panu pokazać, że...
13: Już jest nawet na stronie.
14: Że jest na stronie, zaraz zobaczymy.
13: To chyba pierwsza pierwszy polityk z centrum, który ma funkcję wiceministra, tak? Będzie odpowiadać za...
14: W tej chwili jesteśmy na etapie podziału kompetencji. Na pewno kwestie związane właśnie z bezpieczeństwem zawodników, a więc całym obszarem rzecznika praw zawodników.
12: Jednocześnie nikt z ministerstwa nie odchodzi, a to oznacza, że rząd liczny pod względem liczby ministrów i wiceministrów powiększa się zamiast zmniejszać, mimo wcześniejszych zapowiedzi premiera Donalda Tuska w tej kwestii. Klub Centrum chce też uzyskać stanowisko wicemarszałka Sejmu i prowadzi w tej sprawie zakulisowe rozmowy.
10: O czym mówił Maciej Kluczka. Dla przypomnienia, liderką klubu Centrum jest Paulina Henik-Kloska, ministra klimatu, która po objęciu władzy w Polsce 2050 przez Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz opuściła szeregi partii wraz z grupą parlamentarzystów. Prokuratura Okręgowa Praga skierowała do sądu dwa wnioski o areszt w sprawie fałszywych alarmów. Dowiedzieli się dziennikarze TVN24.pl. W sprawie zatrzymano dwie osoby. Dwa wnioski do sądu o areszt dotyczą fałszywych alarmów w sprawie Jarosława Kaczyńskiego i siedziby Telewizji Republika. Sąd rejonowy dla Warszawy Pragi Północ zastosował już jeden areszt. Rozpatrywany jest wniosek w sprawie drugiego sprawcy. Policja najprawdopodobniej ma ustalonych sprawców w sprawie mieszkania matki prezydenta. Obecnie nie ma potwierdzenia wpływu na te wydarzenia rosyjskich służb. Na dziś środowiska akademickie zapowiadają protest w sprawie finansowania szkolnictwa wyższego. Protestujący domagają się zwiększenia środków na szkolnictwo do poziomu 3% PKB. Powodem protestu jest przede wszystkim zła sytuacja finansowa doktorantów, mówi doktor habilitowany Łukasz Okruszek z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk.
15: Młodzi naukowcy są w strasznie złej sytuacji. Młodzi doktoranci, którzy dostają pieniądze, no, wypłatę poniżej minimalnej, tak, 3000 zł na rękę za de facto całe etatowe zajęcia, czy też, nie wiem, młodzi badacze, którzy mają doktorat i dostają oferty na poziomie minimalnej albo minimalnej plus 19 zł.
10: Protestujący zbiorą się przed Sejmem o 13. Irańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oskarża Stany Zjednoczone o naruszenie zawieszenia broni. To w związku z ostatnimi atakami ze strony Waszyngtonu. Amerykanie w poniedziałek zaatakowali irańskie łodzie, próbujące rozmieścić miny, a także przybrzeżne wyrzutnie rakiet w rejonie portowego miasta nad cieśniną Ormus. Mimo to sekretarz stanu USA Marco Rubio twierdzi, że trwały rozejm z Teheranem jest możliwy nawet w ciągu kilku dni. Irańskie władze muszą przedstawić ten pokój jako swój sukces, mówił w TOK FM profesor Marcin Szydzisz z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego.
16: Bliskowschodnia specyfika polega na tym, że w negocjacjach gra się ostro i istotą liderów państw bliskowschodnich, głównym modus operandi jest honor. Nie zbudowanie w przestrzeni publicznej wśród społeczeństwa przekonania, że o to się poddaliśmy.
10: Zawieszenie broni między Stanami Zjednoczonymi, Izraelem i Iranem obowiązuje od 8 kwietnia. Wciąż trwają rozmowy mające doprowadzić do zakończenia konfliktu. Modernizacja strategicznego dojazdu do morskiego portu w Gdyni jest coraz bliżej realizacji. Rozpisano przetarg na projekt przebudowy Estakady Kwiatkowskiego. To trasa, która mimo, że obecnie jest w opłakanym stanie, bierze na siebie ciężar obsługi zarówno cywilnych, jak i wojskowych transportów. Paweł Radzewicz.
17: Estakadę Kwiatkowskiego trzeba przebadać z każdej strony, mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek.
18: Nigdy estakada w swojej historii, która sięga 70. lat, nie miała tak gruntownej analizy stanu technicznego.
17: Nie miała też nigdy perspektywy tak znaczącej przebudowy, dodaje szef Zarządu Dróg Miejskich Michał Felon.
19: Założyliśmy, że uda się tą estakadę rozbudować do 3 pasów ruchu, zwiększenie nośności obiektu, ponieważ on dzisiaj nie spełnia standardów, i poprawę przepustowości.
17: Prace na papierze potrwają blisko 1,5 roku, dodaje wiceminister Jacek Karnowski.
20: Lepiej czasami coś nawet zrobić tydzień dłużej, a zrobić to dobrze.
17: Stworzenie dokumentacji może kosztować 20 milionów, a przebudowa 500 000 000 zł. Z Gdyni Paweł Radzewicz, TOK FM.
10: Dziś początkowo w regionach zachodnich na ogół małe zachmurzenie i bez opadów. W pozostałej części kraju już więcej chmur, miejscami przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie pojawią się także burze. Na termometrach od 15 stopni na wybrzeżu, przez 20 w centrum, do 26 na Podkarpaciu.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Doktor Karolina Małagocka, ekspertka w dziedzinie prywatności w sieci i cyberbezpieczeństwa z Akademii Leona Koźmińskiego. Jest teraz naszą gościnią w pierwszym programie TOK FM, 7 minut po godzinie 6. Dzień dobry pani.
21: Dzień dobry państwu.
1: Z M-Obywatela korzysta już 12 milionów osób. Aż tyle, czy tylko tyle?
21: aż tyle. To jedna z najbardziej takich popularnych aplikacji, jeśli chodzi w ogóle o, można powiedzieć, interfejs państwa w Europie, ale też myślę, że jeżeli byśmy mieli się procentowo odnosić do liczebności dorosłych Polaków, to również na świecie, więc myślę, że możemy być dumni, że akurat nasz kraj jest podawany jako przykład udanej cyfryzacji.
1: W innych krajach nie ma czegoś takiego?
21: No, nie możemy mówić, że nie ma dokładnie czegoś takiego. Są już podejmowane takie próby i powstają takie aplikacje. Ma powstać zresztą cyfrowy portfel, tak to się ma nazywać, na poziomie europejskim. Tylko tu warto zaznaczyć, że nie będzie to aplikacja europejska. To będą aplikacje powstające w poszczególnych krajach według jednego standardu. No i to będzie taki, można powiedzieć, mobywatel, którym będziemy mogli się za granicą posługiwać.
1: No właśnie, bo ten mobywatel dzisiaj chyba jest bezużyteczny po wyjechaniu z Polski.
21: No tak, właściwie jeżeli mielibyśmy się do tego odnosić, to jest bezużyteczny.
1: Ale nie z naszej winy.
21: Czyli nie, nie z naszej. I oczywiście to trwa trochę dłużej na poziomie europejskim, ale prace się już dość dawno zaczęły i właściwie jesteśmy na finiszu ustalania tego, jak te aplikacje europejskie będą wyglądały. Podkreślam, one będą krajowymi, czyli nie będzie czegoś takiego jak jedna wielka super aplikacja europejska z danymi gromadzonymi przez Unię Europejską.
1: I to chyba lepiej.
21: Tak, zdecydowanie i dokładnie bazując na pewnych obawach wielu osób, kto te dane miałby gromadzić, kto za nie odpowiadać, kto je potem przetwarzać, podjęto decyzję, że standard będzie jeden, uprawnienia będą takie same, tak? Czyli aplikacja polska będzie znaczyła tyle samo, co niemiecka czy grecka. Natomiast no myślę, że mamy tą przewagę, że u nas już obywatele potrafią się tą aplikacją posługiwać.
1: A czy to wymaga jakiejś takiej integracji tych systemów? Pewnie trzeba będzie zaktualizować samego mObywatela w telefonie, jak już będzie takie okienko do posługiwania się aplikacją na przykład w Niemczech przy kontroli drogowej.
21: Może być też tak, że powstanie osobna aplikacja, czyli to nie będzie po prostu upgrade mObywatela. Natomiast ważne jest to, że ludzie już wiedzą, że to jest przydatne. Przeszliśmy edukację, czyli właściwie mamy 12 milionów osób, które się posługują tą aplikacją. Gdzieś ostatnio pojawiły się statystyki, że prawie milion czy ponad milion razy miesięcznie jest używana, co oznacza, że częściej używamy cyfrowego mDowodu niż dowodu takiego fizycznego.
1: 1,5 miliona logowań każdego dnia. 47 usług. I największa popularność w Europie. Tak twierdzi minister cyfryzacji.
21: I największa przydatność, bo myślę, że to warto podkreślić. W 2017 roku, jak startował obywatel, w ogóle jak startowały te usługi cyfrowe, ciężko było sobie wyobrazić, po co właściwie mamy sobie zadawać ten trud. Dzisiaj coraz więcej osób nie wyobraża sobie, że mogłoby obsługiwać pewne procesy bez tej aplikacji. Do 2035 chcemy, żeby właściwie wszystkie kontakty państwa, obywatel można było załatwić przez aplikację. Myślę, że w związku z tym dla większości z nas nie będzie żadnym problemem nawet zainstalowanie dodatkowej aplikacji na poziomie europejskim.
1: A co na przykład z meldunkiem?
21: Z meldunkiem, czyli czy będzie to
1: zameldować się pod adresem można, korzystając z obywatela? Taka pierwsza z brzegu kwestia. Można.
21: Będzie można, będą dokładane kolejne funkcje. Co więcej, myślę, że warto tutaj zaznaczyć o tym asystencie, który jest tworzony i rozwijany naszym Plumie, czyli takim powiedzmy polskim dużym modelu językowym. Myślę, że to jest rewelacyjny pomysł, czyli ja już nie będę musiała wiedzieć, zadawać pytania, gdzie na stronie gov.pl mam znaleźć jakiś wniosek, tylko ten asystent będzie mnie prowadził, czy ja będę tak jak teraz.
1: Czyli będziemy z botem rozmawiali w mObywatelu. Na przykład chcę wyrobić prawo jazdy. trzeba będzie napisać.
21: Na przykład zgubiłem dowód, czy tam zgubiłam dowód, jutro wyjeżdżam, co mogę zrobić. No i to jest, myślę, świetna wiadomość, że to rozwiązanie jest uczone, żeby szukać informacji aktualnych, podawanych na stronach rządowych. Czyli on sobie nie będzie wymyślał ani podawał nam jakichś niesprawdzonych informacji, tylko będzie przeszukiwał w danym momencie strony oficjalne rządowe i podawał nam ścieżkę, no, można powiedzieć, gotowe rozwiązanie, co moim zdaniem jest taką chyba modelowym przykładem tego takiej super aplikacji, tak, która nie tylko będzie miała funkcjonalności, ale jeszcze będzie mogła nam pomóc rozwiązać sprawę.
1: Czy takie aplikacje jak mObywatel są w pełni bezpieczne? Czy jest ryzyko, że ktoś się włamie na mój telefon i skorzysta z tego?
21: To jest trochę bardziej skomplikowane, dlatego że aplikacja w ogóle jest zrobiona tak dość konserwatywnie, czyli bardzo niewiele danych jest przechowywanych w aplikacji na telefonie, no ale oczywiście zawsze po pierwsze mamy nasz telefon, który musi być zabezpieczony. No po drugie warto pamiętać, że w momencie, w którym do tego telefonu ktoś zyska dostęp, to oczywiście nie oznacza, że zyskuje dostęp do mObywatela, bo tam się trzeba zalogować. To nie działa tak, że można być cały czas zalogowanym.
1: To nas może irytować na co dzień, bo to trzeba wpisywać długie hasło, żeby uruchomić mObywatela oprócz odblokowywania ekranu u siebie w telefonie z odciskiem na przykład. Więc to może denerwować, ale to dla naszego bezpieczeństwa.
21: Nie wymyśliliśmy jeszcze nic lepszego. To nie jest problemem obywatela, tylko w ogóle problem tego, że hasła, którymi się dzisiaj posługujemy, to jest jeszcze koncepcja z czasów, kiedy każdy z nas miał po 2-3 konta, a nie tak jak teraz codziennie logujemy się do kilkunastu różnych kont, więc tutaj myślę, że ciężko winić za to mObywatela. Warto podkreślić, że z mObywatela nie było żadnych dużych wycieków i sama konstrukcja aplikacji jest dość bezpieczna właśnie przez to, że my się musimy zalogować, że te dane nie są przechowywane na urządzeniu, więc nawet jak ktoś nam to urządzenie przejmie, no to powiedzmy szansa, że dostanie się do naszego mObywatela istnieje, ale nie jest duża.
1: 89 usług dodatkowych zyskała aplikacja w ostatnim czasie. I tak się zastanawiam, o czym jeszcze nie wiemy, co może mObywatel.
21: No, pewnie jeszcze mamy sporo różnych kwestii, które będą dołączane, chociażby mikropoświadczenie, jeżeli mogę powiedzieć, z mojej dziedziny, tak, czyli uczelnie zaczną wystawiać, już właściwie to robią, coraz więcej właściwie uczelni to robi, zacznie nam wystawiać różnego rodzaju poświadczenia o ukończonych dodatkowych kursach i nabytych kompetencjach, więc myślę, że to jest cały obszar, który pewnie się wkrótce w mObywatelu otworzy. No i myślę, ja osobiście czekam na to, czyli wreszcie połączenie z możliwością skutecznego na przykład uregulowywania swoich zobowiązań wobec państwa, bo teraz tylko dostajemy monit, że z czymś tam zalegamy na przykład z podatkiem od nieruchomości.
1: A mógłby push wyskakiwać tak zwany?
21: Mógłby i mogłaby istnieć, że tak powiem, pewnie jakaś integracja z płatnościami i zakładam, że to będzie właśnie ten kolejny krok, bo chyba chodzi o to, żebyśmy mogli skutecznie przez tą aplikację załatwiać całość sprawy, a nie tylko dostawać informacje.
1: Dlaczego Polska tak lubi być cyfrowa? Pytam zarówno o mObywatela, jak i naszą skłonność do tego, żeby chętnie płacić na przykład kartą.
21: Bo to dobrze działa. Dobrze działa. Myśmy przeszli właściwie nie braliśmy udziału w tym etapie, kiedy rozwiązania cyfrowe były dalece niedoskonałe i naprawdę były bardzo skomplikowane i trzeba było dużo wiedzieć. Więc my weszliśmy od razu w momencie, w którym płatność kartami była mocno rozpropagowana. Wymyśliliśmy Blika, z którego się korzysta bardzo prosto i on skutecznie działa. I teraz mamy mObywatela, którego naprawdę nie jest ciężko zainstalować i właściwie jest bardzo przejrzysty. To jest pewnie jedna kwestia. No a druga kwestia jest taka, że skoro mamy dobre doświadczenia na przykład z płatnościami cyfrowymi, z aplikacjami bankowymi, z Blikiem, no to jesteśmy bardziej otwarci na to, żeby pobierać kolejne aplikacje. No i dzięki temu mam wrażenie, że my w ogóle jako naród staliśmy się bardzo mocno otwarci na takie rozwiązania, żeby nie powiedzieć, że dzisiaj ich oczekujemy do tego stopnia, że pewnie nie wyobrażamy sobie na przykład przykład szkoły bez Libidusa, do którego rodzice mają dostęp w telefonie i tak dalej.
1: Mhm. Jak to się stało, że państwo takie tradycyjne nam wychodzi średnio, zadowolenie z usług i tak dalej, a to cyfrowe tak się sprawdza?
21: No myślę, że po prostu te usługi cyfrowe budowaliśmy bez żadnych obciążeń takich, które mieliśmy jeszcze z poprzednich okresów, tak jak działały te urzędy, jak funkcjonowały te urzędy. Także tutaj właściwie te rozwiązania były wolne od tych zaszłości. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że faktycznie koncepcja tych super apek nie jest tylko polska. Także tutaj możemy czerpać różne wzorce nie tylko z aplikacji państwowych, ale też z tego, jak na przykład są rozwijane super aplikacje w Azji, bo to oni słyną z tego, że mamy jedną aplikację, przez którą wszystko właściwie możemy zrobić. Zakupy, opłacić rachunki i tak dalej.
1: Aczkolwiek w Polsce to prekursorem jesteśmy my. W Europie, przepraszam, w Europie.
21: Warto podkreślić, że i w obywatelu, i w koncepcji takich mikropłatności jak Blik, tu mamy całkiem sporo tych dokonań.
1: Dziękuję. Doktor Karolina Małagocka, ekspertka w dziedzinie prywatności w sieci cyberbezpieczeństwa z Akademii Leona Koźmińskiego, była z nami. Do usłyszenia.
21: Dziękuję.
1: O wielkich upałach z lekarzem, dobrze państwu znanym, po 6.20 po informacjach.
0: Autopromocja.
2: Od Beskidów do Pomorza, z Litwy aż do Zaporoża. Całą Polskę znam. Znam to całe szczere plemię. Polskie morza, polskie ziemie. No jak mówisz, że mamy jedno morze? Polskie morza jest w liczbie mnogiej. Mamy Bałtyk i Morze Czarne.
22: No ale to jest literacka mrzonka, bez większego znaczenia praktycznego.
2: I tu ci powiem nieprawda.
23: Prawdziwa historia Polski.
24: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
0: Autopromocja.
25: Reklama.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 6.20, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Stany Zjednoczone mają zamiar wycofać z Europy samoloty bojowe, drony, niszczyciele oraz okręty podwodne w ramach programu ograniczania obecności amerykańskich sił na kontynencie, informuje portal Politico, powołując się na dyplomatów z NATO. O planach miał poinformować w piątek na spotkaniu za zamkniętymi drzwiami urzędników sojuszu doradca Pentagonu Alexander Veles Green. Amerykański prezydent wielokrotnie krytykował NATO jako bezużyteczne dla Waszyngtonu. Rekordowe upały we Francji. Takich średnich temperatur nie odnotowywano w maju nigdy dotąd. Wysoka średnia to efekt rosnących dziennych temperatur, które w ciągu dnia były bezprecedensowo wysokie, zwłaszcza na zachodzie kraju. Nawet w Breście, wysuniętym na północ, wczoraj słupek rtęci podniósł się do ponad 33 stopni Celsjusza. Naukowcy z całej Polski zjadą dziś do Warszawy na protest w obronie polskiej nauki. Chcą walczyć o dofinansowanie badań. Żądają do 3% produktu krajowego brutto. Protest przed Sejmem rusza o 13 i to będzie temat dzisiejszego poranka. Rozmowy o sytuacji finansowej w nauce także po 7 w poranku TOK FM u Tomasza Sekielskiego. Jeszcze sprawdźmy dzisiejsze ceny maksymalne paliw. Litr benzyny 95 będzie kosztować nie więcej niż 6 zł 42 grosze. Benzyny 98 6 zł 96 groszy, a oleju napędowego 6 zł 75 groszy. Teraz w TOK FM informacje sportowe.
4: Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
5: Sponsorem programu jest producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com.
6: Mateusz Stanicki, zapraszam. Faworytki wzięły swoje, ale w turnieju mężczyzn było kilka niespodzianek. Mowa o wielkoszlemowym Roland Garros, gdzie do drugiej rundy awansowała światowa jedynka Aryna Sabalenka i obrończyni tytułu Coco Gauff. Odpadł nasz reprezentant Kamil Majszak. Najwyżej notowany obecnie polski tenisista przegrał w trzech setach z Chilijczykiem Alejandro Tabilo.
7: Rzadko dopuszczał mnie do nawet nie tyle ofensywnych, co neutralnych pozycji. Cały czas on grał z przodu. Ja gdzieś tam próbowałem znaleźć sposób na korcie, natomiast nie znalazłem, więc no na pewno zasłużenie wygrał spotkanie. No żałuję, że tak szybko i łatwo to poszło, ale no zgrał dzisiaj naprawdę świetny tenis i ciężko było mi się do niego dobrać w jakimkolwiek aspekcie.
6: A z męskim turniejem oprócz Majchrzanka pożegnał się też niespodziewanie Daniil Miedwiediew. Dziś na Roland Garros trzy mecze z udziałem polskich tenisistek. Na korty wyjdą kolejno Iga Świątek, Magdalena Thiem, Magdalena Fręch. Turniej pokazuje Eurosport. Znamy piłkarzy, jacy wystąpią w meczach towarzyskich piłkarskiej reprezentacji Polski w nadchodzących meczach z Ukrainą i Nigerią. Wiadomo, że z kadry nie rezygnuje Robert Lewandowski, ale trwa poszukiwanie jego następców. W reprezentacji zobaczymy drugiego strzelca ekstraklasy Karola Czubaka z Motoru Lublin i drugiego strzelca drugiej Bundesligi Mateusza Żukowskiego z Magdeburga. Będą też nowi obrońcy Kasper Potulski z Mainz oraz Norbert Wojtuszek z Jagiellonii, a także Oskar Wójcik z Krakowi. Duńczyk Jonas Vingegaard coraz bliżej zwycięstwa w Giro d'Italia. Kolarz Wisma Lisa Bike wygrał 16 etap z górską metą w szwajcarskiej miejscowości Kari i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Na końcowym podjeździe Vingegaard stopniowo powiększał przewagę nad niewielką grupką rywali. Na mecie wyprzedził o ponad minutę Austriaka Felixa Gana i Australijczyka Jaya Hindleya. Wyścig zakończy się w niedzielę w Rzymie. Broniący tytułu Amerykanie oraz Szwedzi uzupełnili stawkę ćwierćfinalistów odbywających się w Zurychu i Fryburgu. Mistrzostw świata elity w hokeju na lodzie. Zespół USA w 1/4 finału spotka się z Kanadą i będzie to rewanż za finał tegorocznych Igrzysk Olimpijskich. W najlepszej ósemce są także Szwajcaria, Finlandia, Łotwa, Norwegia i Czechy. W TOK FM przed nami prognoza pogody.
4: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
5: Sponsorem programu był producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com.
8: Na program zaprasza sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
3: Środa będzie nieco chłodniejsza w porównaniu z wtorkiem. 15 stopni pokażą termometry na wybrzeżu. Około 20 będzie w centrum, do 26 na Podkarpaciu. Najsłoneczniej na zachodzie kraju, a na wschodzie możliwy deszcz i burze.
8: Na program zapraszał sponsor, właściciel sklepu SpyShop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl. Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: 25 minut po szóstej. To jest pierwszy program TOK FM. Doktor Michał Sutkowski, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce z Uczelni Łazarskiego, jest z nami. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
1: Miniony wtorek był dość ciepły, dość gorący nawet można powiedzieć, bo takie temperatury zbliżające się do 30 stopni to są pierwsze dni, kiedy takie widzimy właśnie na termometrach. Czy to już jest jakiś alert z medycznego punktu widzenia?
9: Panie redaktorze, zdecydowanie tak i możemy tutaj chyba wszyscy podziękować, że Radio Tok FM mówi o tym, co może być w najbliższych dniach czy tygodniach. Idzie fala upałów przez Europę, ona dojdzie do Polski. Te wszystkie zaburzenia związane z działaniem ciepła są tematem, wydawałoby się, dyżurnym, ale musimy o tym mówić, bo problemów jest mnóstwo. I to zarówno z samego działania promieni słonecznych na skórę, na oczy. To są rzeczy może trochę bardziej oczywiste, natomiast mniej oczywiste dla wielu z nas są zaburzenia związane z działaniem ciepła, takie jak udar cieplny, kurcze cieplne czy wyczerpanie cieplne.
1: Na przykład w Marrakeszu 36 stopni w tej dzisiaj będzie, bo tutaj patrzę na mapę Europy i na wskazania termometrów w poszczególnych krajach. W 27 to jest taka temperatura, której możemy się spodziewać w niektórych miejscach punktowo w Polsce, ale nie uciekniemy prędzej czy później przed tymi upałami. Pan przed chwilą wspomniał o jednostkach chorobowych, które są związane z wysoką temperaturą. Proszę o rozwinięcie.
9: No więc może najpierw o tym, co jest stosunkowo częste i najmniej groźne. To są kurcze cieplne. Kurcze cieplne to są kurcze mięśni prążkowanych, indukowane czy wysiłkiem fizycznym, a spowodowane przyjmowaniem nadmiernej ilości objętości płynów bez uzupełnienia elektrolitów. To są rzeczy dotyczące najczęściej kończyn dolnych, takie charakterystyczne rzeczy związane z ciepłem wtedy, kiedy jesteśmy, pracujemy, wychodzimy i nie uzupełniamy wody z elektrolitami. Bolesne, ale nie groźne. Następna rzecz to wyczerpanie cieplne. Tego jest najwięcej i to jest takie najbardziej charakterystyczne dla szczególnie dużego miasta. To są te osoby, które mdleją przy przystankach autobusowych. To jest związane po prostu z brakiem nawodnienia. Wychodząc na zewnątrz, o ile musimy wychodzić w ciepłą pogodę, bardzo ciepłą pogodę na zewnątrz, starajmy się oczywiście o odpowiednią profilaktykę. Najlepszą metodą profilaktyki jest oczywiście zdrowy rozsądek, rozłożenie sobie tych aktywności w ciągu dnia, o ile to jest możliwe, starając się wychodzić albo stosunkowo wcześnie rano, albo późno wieczorem, wtedy kiedy te temperatury będą oczywiście mniejsze. Należy też unikać takiej ciężkiej pracy w ogródku, na przykład przy wysokiej temperaturze i dużym nasłonecznieniu. Odpowiednio się ubierać. Musi być to nakrycie głowy, muszą być to okulary przeciwsłoneczne, trzeba smarować skórę filtrami z określonym faktorem, określonym czynnikiem, który powoduje, że nie ma tego działania bezpośrednio promieni UVA i UVB na skórę. I przede wszystkim, będąc na zewnątrz, pamiętać, i nie tylko na zewnątrz oczywiście, pamiętać o odpowiednim nawadnianiu się. Obecność z nami tej przysłowiowej małej czy większej buteleczki z wodą z elektrolitami, a więc wodą mineralną, czy wodą gazowaną, czy niegazowaną, to mniejsza już o to, to zależy od naszych preferencji, jest tutaj bardzo ważne. Jeżeli nie mamy takiej wody, to pamiętajmy o tym, że chroni nas także woda z solą oczywiście, nie z cukrem, tylko z solą, rzecz jasna. Dlatego, bo wszystkie te substancje słodkie, napoje słodkie, no, są diuretyczne, czyli odwadniamy się. Z jednej strony nawadniamy, a z drugiej, wiadomo, je odwadniamy. Niedobory natomiast w potasu, sodu, magnezu można ewentualnie w takiej sytuacji uzupełniać jakimiś tutaj dodatkowymi suplementami. Natomiast wyczerpanie cieplne to jest właśnie brak tej wody. Brak tej wody, który powoduje, że spada nam ciśnienie tętnicze. Najpierw pocimy się, najpierw jest osłabienie, niepokój, dochodzi do zapaści krążeniowej, do kolapsusu. Spada nam ciśnienie, tętno przyspiesza, mamy zaburzenia świadomości. No to są te osoby właśnie, które spotykamy gdzieś w wiatach autobusowych, gdzieś na słońcu, które, no co tu dużo mówić, bardzo źle się czują. To jest... To jest ta sytuacja, która jest może nie tak groźna jak udar cieplny, bo ten jest bezpośrednim zagrożeniem życia. Natomiast też możemy oczywiście mieć wstrząs i poważne problemy.
1: Dlaczego my w ogóle zapominamy się nawadniać? Dlaczego trzeba o tym przypominać? To powinno być chyba naturalne, że no jesteśmy trochę odwodnieni, to tam się chce pić.
9: No to jest, pragnienie jest złym doradcą, dlatego, bo to już jest reakcja organizmu na odwodnienie właśnie organizmu. Powinniśmy świadomie o tym myśleć i rzeczywiście w sposób regularny popijać małymi stosunkowo łyczkami, jeden łyczek, drugi, i określoną ilość wody. Ta określona ilość wody dla osoby szczególnie starszej jest trudna, tak wprost do przekazania Państwu, bo to zależy oczywiście od ewentualnych na przykład chorób, czy mamy, czy nie mamy niewydolność krążeniowo-oddechową, krążeniową, czy mamy nadciśnienie tętnicze, ale generalnie trzeba powiedzieć, że w tych upałach to są 2 litry, mniej więcej 2 litry, 2,5 litra rozłożone na cały dzień. A dla osób młodych, aktywnych, no to jest nawet 5 i 6 litrów w ciągu dnia, w momencie, kiedy na przykład pracują nawet w cieniu, ale na świeżym powietrzu bardzo, bardzo ciepłym. Więc poza tym problem jest bardzo ważny, to co pan redaktor poruszył. To jest problem mianowicie taki, że nam w ciągu wieku, czyli z biegiem lat, nam spada jak gdyby chęć na popijanie, picie wody. To jest bardzo charakterystyczne, ten ośrodek pragnienia gorzej pracuje. W związku z tym osoby starsze praktycznie muszą świadomie albo same, albo poprzez opiekunów dodatkowo popijać, bo to pragnienie jest zdecydowanie mniejsze. I to kończy się często właśnie, bardzo często wyczerpaniem cieplnym, ale z drugiej strony jeszcze chciałbym powiedzieć o tym udarze cieplnym, który jest bardzo niebezpieczny. To jest stan nagły, gdzie dochodzi najpierw do bólów, zawroty głowy, ale także człowiek czuje, jakby płonął. Skóra staje się gorąca, nie ma utraty ciepła na zewnątrz. To ciepło zostaje w środku. To powoduje zaburzenia krążeniowo-oddechowe, głównie w postaci właśnie bardzo dużego tętna, większej liczby oddechów, spadające.

0: czy kurcze w czasie takich, w czasie tych naszych manewrów mogą wręcz zaszkodzić. Więc bardzo to powoli trzeba robić, natomiast trzeba w tych sytuacjach, jak udar cieplny czy wyczerpanie cieplne, oczywiście zawiadamiać jak najszybciej zespoły ratownictwa medycznego, żebyśmy mieli pomoc fachowców w tych sytuacjach.
1: Bardzo dziękuję. Dr Michał Sutkowski, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce z Uczelni Łazarskiego, był z nami w pierwszym programie TOK FM. Pierwszy program gospodarczy teraz przed nami. Przemysł meblarski na glinianych nogach. O tym dzisiaj przeczytamy w Rzeczpospolitej. Kurczy się eksport polskiej branży drzewnej i meblarskiej. Maleje rentowność i zatrudnienie. Krajowych producentów pokonują cenami wyroby z Azji. Słabnie branża drzewna i meblarska, która w Unii Europejskiej po Niemczech i Włoszech jest trzecią pod względem wielkości produkcji. Część firm zdecydowała się na przestoje, które o tej porze roku zwykle się nie pojawiały. Nastroje są minorowe, zwłaszcza wśród dużego biznesu produkującego dla sieci handlowych, mówi Tomasz Wiktorski, dyrektor zarządzający firmy konsultingowej B plus R Studio, specjalizującej się w doradztwie dla branży meblarskiej i drzewnej. Startują wielkie kontrakty Safe. Już jutro ruszy 3-dniowy maraton podpisywania umów na zakup uzbrojenia finansowanych z unijnych pożyczek. 43 miliardy 700 milionów euro, czyli ponad 180 miliardów złotych. Maksymalnie tyle pożyczymy z unijnego instrumentu Safe. I te środki zostaną przeznaczone głównie na zakup uzbrojenia i projekty związane ze zwiększeniem naszych zdolności do obrony, jak na przykład Tarcza Wschód, która ma wzmacniać naszą wschodnią granicę. Choć jednym z głównych celów Komisji Europejskiej przy okazji tego programu jest wzmacnianie i integracja oraz zmniejszanie rozdrobnienia europejskiego przemysłu obronnego poprzez wspólne zakupy co najmniej dwóch krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Ukrainy bądź Kanady, to do końca można dokonywać zakupów w ramach tak zwanego single producement. Dzięki temu rozwiązaniu poszczególne kraje mogą nabywać sprzęt samodzielnie. Nadal mogą to czynić mimo porozumienia. Gazeta Wyborcza o upadłym biznesie, o tym, jak upada biznes najbogatszego Polaka. Jeszcze zimą słyszeli od zarządu, że mogą spać spokojnie, bo za Nordfish stoi miliarder Michał Sołowow. Dziś sieć restauracji upadła, a byli pracownicy zostają bez pensji i odpraw. Firma jest mi winna ponad 50 tysięcy złotych, mówi nam były pracownik wyższego szczebla. Chcę zachować anonimowość. Czekam na 3 pensje, mówi inna osoba. Do dzisiaj nie otrzymałam 5 zaległych wynagrodzeń, mówi jedna z byłych pracownic tej firmy. Jeszcze inna dodaje. Nie znam nikogo, kto by dostał należne mu pieniądze. I tutaj także opisana jest sylwetka właściciela firmy, rocznik 1962, Kielczanin. Jeszcze w tym roku był liderem listy Forbesa 100 najbogatszych Polaków z mając wycenianym na ponad 27 miliardów złotych. Szczegóły dzisiaj w Gazecie Wyborczej.
2: Reklama.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Jak wspierać bilansowanie KSE w czasie transformacji i jednocześnie utrzymać pewne dostawy ciepła? Odpowiedzi znajdziesz w raporcie Polskiego Towarzystwa Energetyki Cieplnej. Rola jednostek kogeneracji i źródeł Power to Heat w bilansowaniu KSE i produkcji ciepła. To analiza rynku, regulacji i roli lokalnych źródeł w stabilizacji systemu. Raport zostanie zaprezentowany podczas 7. Kongresu Ciepłownictwa trwającego od 17 do 19 czerwca w Janowie Podlaskim. Kongres Ciepłownictwa.
6: www.kaufland.pl.
7: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: Do zobaczenia w Vision Express.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: W Nowej Polityce pierwsi polscy mężowie Mateusz i Jakub Trojanowie opowiadają o swojej batalii o legalizację małżeństwa. A ponadto nasza reporterka milionerka Trzaskowski po roku. Kto po Miszalskim w Krakowie? Strajk w Dino. Patopodatki. Słabnący Putin. Nowa Polityka już w sprzedaży. Również na polityka.pl.
5: Kamper spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 6.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje. TOK FM. Są wnioski o areszt w sprawie ostatnich głośnych na całą Polskę fałszywych alarmów. Dowiedzieli się dziennikarze TVN24.pl. Zatrzymano dwie osoby. Wnioski do sądu dotyczą fałszywych zawiadomień w sprawie Jarosława Kaczyńskiego i siedziby Telewizji Republika. Jedna osoba już została aresztowana. Rozpatrywany jest wniosek w sprawie drugiego sprawcy. Traktat między Polską i Wielką Brytanią, który ma zostać dziś podpisany w Londynie, to największy od pokolenia krok naprzód w naszych relacjach w zakresie obrony i bezpieczeństwa, oświadczył brytyjski premier Keir Starmer. Według jego kancelarii porozumienie zakłada m.in. wspólną produkcję pocisku obrony powietrznej średniego zasięgu nowej generacji, zakrojone na szeroką skalę ćwiczenia polskich i brytyjskich wojsk, wzmacnianie systemów obrony powietrznej i przeciwrakietowej oraz projektowanie i rozwój nowych efektorów obrony powietrznej, czyli zaawansowanej amunicji. Downing Street dodaje, że traktat podkreśli historyczne więzy między Londynem i Warszawą, ale także pragnienie rządu Partii Pracy, by po Brexicie doprowadzić do większego zbliżenia z Unią Europejską. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przygotowało nowe poradniki dla samorządów i przedsiębiorców. Mają pomóc w reagowaniu na cyberataki i kampanie dezinformacyjne, których liczba cały czas rośnie, mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
15: Tworzymy procedurę, w jaki sposób każdy z nas w tym urzędzie, w tej jednostce powinien reagować komunikacyjnie na wystąpienie tego zdarzenia. To jest spuszczenie oczka do samorządów, do sektora prywatnego, ale i do szczebla centralnego.
14: RCB podkreśla także, że ważne jest nie tylko reagowanie na kryzys, ale również komunikacja po incydencie i odbudowa zaufania. Poradniki są bezpłatne i dostępne na stronie internetowej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Zapowiedziane na 6 czerwca otwarcie Muzeum Igora Mitoraja w Pietrasancie w Toskanii będzie wielkim, 6-godzinnym wydarzeniem, którym żyć będzie całe miasteczko, podkreśla włoska prasa. W inauguracji ma uczestniczyć około 700 osób, w tym przedstawiciele władz lokalnych oraz goście z Rzymu. To pierwsze na świecie Muzeum Polskiego Rzeźbiarza, który w Pietrasancie mieszkał i pracował kilkadziesiąt lat. Będzie to miejsce spotkań, pamięci i dialogu między sztuką, terytorium i społecznością, podkreśla włoski dziennik La Nazione. Teraz jeszcze spore rozpogodzenia na zachodzie, ale dziś w większości regionów sporo chmur i miejscami przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie pojawią się także burze. Na termometrach od 15 stopni na wybrzeżu przez 20 w centrum do 26 na Podkarpaciu.
13: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: To jest pierwszy program TOK FM, 17 minut do 7. Jest z nami dr Przemysław Biskup z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
16: Premierzy Polski i Wielkiej Brytanii dzisiaj podpiszą w Londynie traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Po co nam taki traktat?
17: No, on stanowi dla obu państw, można powiedzieć, taką kolejną cegiełkę w systemie, zagęszczającym się systemie porozumień dwustronnych. Polska podpisała na przykład taki traktat niedawno z Francją. Brytyjczycy też mają swoje porozumienia z Francją. W zeszłym roku podpisali z Niemcami. Jest to, można powiedzieć, przejaw potrzeby zagęszczania współpracy obronnej w Europie z jednej strony, a z drugiej strony, no, co chyba oczywistego, nazwijmy to, nie chcę użyć za mocnych słów, ale no, oczywistej potrzeby wzmocnienia funkcjonowania NATO, bo warto podkreślić, że wszystkie te traktaty formalnie jakby wpisują się w ramy Traktatu Północnoatlantyckiego.
16: Mhm. A czym się różni traktat, który podpisaliśmy z Francuzami, od tego? Czymś się różni?
17: Trudno to jednoznacznie stwierdzić, prawda? Bo tekst tego traktatu nie jest jeszcze jawny, tego brytyjskiego, ale z tego, co rozumiem z przesłuchów, one mają właśnie bardzo analogiczną treść. To znaczy tam przewidywane są powtórzone wzorem Traktatu Północnoatlantyckiego wzajemne gwarancje bezpieczeństwa, przewidywana jest współpraca zbrojeniowa. Traktat brytyjski ma dosyć szeroką formułę, rozszerza definicję bezpieczeństwa, dlatego że warto podkreślić, że my już taki węziej rozumiany traktat o współpracy w dziedzinie obrony mamy z 2017 roku. Więc to jest jakby z naszego punktu widzenia to jest jakby kolejny. I on dowartościowuje jakby współpracę w zakresie tego szerzej rozumianego bezpieczeństwa, na przykład cybernetycznego, energetycznego, bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, więc wszystkich tych pól, ale oczywiście również współpracy zbrojeniowej.
16: Mhm. Czego możemy się spodziewać w tekście takiego traktatu?
17: Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że ten traktat będzie dosyć krótki i on raczej tworzy ramy do współpracy. To nie, mhm.
16: to
17: nie
16: są to ogólne założenia. Dokument. Wy bronicie nas, my bronimy was. No nie wiem, wspólnie ćwiczymy.
17: Tak. Z tego, co słyszałem, ten traktat ma mieć dosłownie jednocyfrową liczbę artykułów merytorycznych.
16: Po co? Ja wiem, że to pytanie na wstępie padło, ale to wciąż tutaj trochę jest pod znakiem zapytania, no bo w sytuacji, gdy państwa ze sobą się podpisują takie traktaty, my z Francuzami, my z Brytyjczykami, Brytyjczycy z Francuzami i tak dalej, skoro mamy NATO, to po co nam te traktaty?
17: Tu musimy pamiętać o też mimo wszystko ramowej naturze wielu postanowień Traktatu Północnoatlantyckiego. Pamiętajmy, że na przykład w warunkach, mówiąc ściśle o interpretacji prawnej, nie szerszej, tak? No to na przykład Traktat Północnoatlantycki w artykule 5 przewiduje, że strony w razie ataku, prawda, jakiegoś państwa trzeciego na strony podejmą właściwe kroki. Ale to one same określają, jakie są właściwe kroki. I nie ma tu automatyzmu. To państwa muszą podjąć decyzję, że reagują. Więc tego typu wzmocnione relacje dwustronne z kluczowymi partnerami, no bo pamiętajmy, Wielka Brytania jest obok Francji jedynym mocarstwem atomowym w Europie. Ma też przypuszczalnie obok Francji najbardziej sprawną, dużą armię, powiedzmy, o charakterze ekspedycyjnym również. Więc tego typu państwa, no, są szczególnie cennymi sojusznikami w ramach NATO i te wzmocnione relacje z nimi, no, mają kluczowe znaczenie.
16: Czy to ma związek z chwiejnością Stanów Zjednoczonych i trudnym okresem dla samego Sojuszu Północnoatlantyckiego, że my się tak mobilizujemy?
17: Na pewno tak. Natomiast z drugiej strony to jest też wyjście naprzeciwko postulatom amerykańskim, nie tylko prezydenta Trumpa. Warto przypomnieć, że szereg prezydentów amerykańskich zwraca uwagę, że państwa europejskie za mało się angażują we własną obronę. Więc w tym sensie jest to też wyjście naprzeciwko tym postulatom.
16: Jak wygląda porównanie potencjałów militarnych Polski i Wielkiej Brytanii?
17: Powiedziałbym, że one są komplementarne. Natomiast oczywiście nie należy, moim zdaniem, myśleć o Wielkiej Brytanii jako mocarstwie światowym na miarę, bo słyszałem takie porównanie, prawda, że no mamy nie do końca dobre dobrą historię z 1939 roku. Mhm. No, to są zupełnie dwie różne rzeczywistości. Więc po pierwsze, z jednej strony Wielka Brytania nie jest globalnym mocarstwem dzisiaj. Jest bardzo znaczącym państwem, ale nie nazwałbym jej globalnym mocarstwem. Z drugiej strony Brytyjczycy mają w tej chwili już te kilkadziesiąt lat doświadczenia zaangażowania w bezpieczeństwo całej Europy i w różnych okresach mieli realne narzędzia do tego. Problem Wielkiej Brytanii w tej chwili polega na tym, że ma ciągle bardzo wysokiej jakości siły zbrojne, ale bardzo okrojone liczebnie. Więc też ten traktat realnie nie zapewni nam jakiegoś tutaj błyskawicznego transferu, nie wiem, dziesiątek dywizji brytyjskich, bo ich po prostu nie ma. Natomiast z drugiej strony Brytyjczycy ciągle są jednym z liderów w technologiach wojskowych. Mają bardzo rozbudowaną ekspertyzę w dziedzinie na przykład bezpieczeństwa cybernetycznego. Mają dużą zdolność do rozwijania samodzielnego systemu uzbrojenia. Więc są też bardzo cennym bardzo cennym partnerem w kontekście różnych bardziej ambitnych przedsięwzięć zbrojeniowych. Warto podkreślić, że Wielka Brytania jest jednym z dwóch głównych partnerów Polski w rozwijaniu systemu obrony przeciwlotniczej i podstawą systemu NAREW są brytyjskie pociski przeciwlotnicze CAM. No i stocznie brytyjskie wygrały kontrakt na budowę fregat dla Polski w ramach programu Miecznik, więc to są dla odpowiedniej obrony przeciwlotniczej i marynarki wojennej, to są wiodące programy modernizacyjne w Polsce.
16: Mhm. Wspomniał pan o kwestiach historycznych i rzeczywiście też Brytyjczycy, zapowiadając podpisanie traktatu, mówią o wspólnej historii. Ale jakbyśmy na ulicy kogoś w Polsce zapytali o sojusznika, jakim jest Wielka Brytania, to wiele osób powie o 1939 roku i o tym, że no nie do końca się przekonaliśmy o skuteczności takiego sojuszu. Czy my i Brytyjczycy inaczej te kwestie rozumiemy?
17: Kwestie, przepraszam, sojuszu, czy...
16: Kwestie nasze historyczne. Historii.
17: Tak, na pewno są to różnice, choćby dlatego, że no, pamiętajmy, z punktu widzenia Wielkiej Brytanii, Polska jednak była historią poboczną II wojny światowej. Oni pamiętają głównie to, że przystąpili do wojny z powodu Polski. To jest ten element powszechnej świadomości społecznej.
16: A i tu widzą tę lojalność wobec nas.
17: Tak, dokładnie tak. Natomiast cała reszta jest raczej historią z ich punktu widzenia pewnie jakoś nawet taką, można powiedzieć, tragiczną, tak? Historią tego położenia na ołtarzu wolności Europy, własnej pozycji mocarstwowej globalnej. No, pamiętajmy, II wojna światowa zrujnowała Imperium Brytyjskie. Więc jakby można bez jakiejś wielkiej przesady powiedzieć, że jest niemalże to bezpośrednim skutkiem II wojny światowej był rozpad Imperium Brytyjskiego. Mhm. I w tym sensie Brytyjczycy mówią o takiej powiedzmy świadomości powszechnej, tak? Nie o jakiejś debacie specjalistycznej, wąsko rozumianej specjalistów od historii. No, postrzegają się jako kraj, który jest lojalnym sojusznikiem. No wydaje mi się też, że jeśli mówimy o tej takiej ogólnej pamięci historycznej, też istotną różnicą jest to, że poświęcenie Polski w 1939 roku, nasz wysiłek zbrojny, no jednak można powiedzieć w tej perspektywie dłuższej okazało się, że przynajmniej w Wielkiej przypadku Wielkiej Brytanii miał pewien sens, tak? Bo to jest to państwo, które jakoś tam przeciwstawiło się Hitlerowi i powstrzymało go zbrojnie. No, wiemy, że pamięć historyczna odnośnie Francji jest jeszcze bardziej skomplikowana, prawda? No bo Francja doświadczyła tej okropnej klęski, prawda, w 1940 roku.
16: Teraz Wielka Brytania i kolejny traktat będą następne?
17: W dziedzinie obrony myślę, że nie. Raczej to będzie etap, na którym mając dwa traktaty, ten węższy i szerszy, chyba trzeba po prostu je systematycznie wypełniać treścią. Natomiast oczywiście warto pamiętać o tym, że toczą się negocjacje dotyczące rozszerzania współpracy między Wielką Brytanią a Unią Europejską po Brexicie, między Unią Europejską a Wielką Brytanią.
16: Więc, i właśnie,
17: ale Polska jest oczywiście bezpośrednio tym zainteresowana i daje swój wkład do negocjacji unijnych.
16: Czy ten traktat się wpisuje w zbliżenie Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej, ten traktat z Polską?
17: W szerszym sensie tak. Tak jak wspominałem, dla obu państw to jest element pewnej zagęszczającej się siatki porozumień dwustronnych. I to nie jest przypadek, że te porozumienia w pierwszej kolejności są zawiązywane między największymi państwami Unii Europejskiej a Wielką Brytanią.
16: A Brytyjczycy co mogą zyskać, jeśli chodzi o tę korzyść z umowy z Polską i odwrotnie? Czy można na coś takiego wskazać, co jest tutaj kluczowe?
17: Więc jak wspominałem wcześniej, Wielka Brytania no nie jest już globalnym mocarstwem, tak? A jednocześnie to jest coś, co w Polsce często gdzieś tam umyka. Wielka Brytania, podobnie jak Polska, jest państwem flankowym NATO, tyle że na flance północnej. Abyśmy spojrzeli na to, jak wygląda sytuacja bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii, to ona się systematycznie, że tak powiem, komplikuje, zagęszcza. Tak? Mamy liczne wtargnięcia rosyjskich samolotów, okrętów i okrętów podwodnych na wody brytyjskie. Mieliśmy ataki służb specjalnych, na przykład w 2018 roku na rodzinę Skripali z użyciem substancji gazu bojowego, tak? A brytyjskie siły zbrojne w pozimnej wojnie światowej zostały przekształcone w siły ekspedycyjne kosztem również, można powiedzieć, samoobrony Wysp Brytyjskich. Więc efekt jest taki, że dla Wielkiej Brytanii jest bardzo ważne, żeby maksymalnie angażować Rosję jako główne bezpośrednie źródło zagrożeń militarnych tam, gdzie ona jest już zaangażowana, czyli można powiedzieć w pierwszej kolejności na Ukrainie, i Wielka Brytania jest no na pewno w pierwszej trójce najbardziej zaangażowanych państw na Ukrainie. A po drugie na flance wschodniej, tak? Tutaj warto podkreślić, że największa w tej chwili misja wojskowa brytyjska poza granicami jest realizowana poprzez Wielką Brytanię jako państwo ramowe sił NATO w Estonii. Więc jak pan pyta, jaki jest wkład Polski? No, Polska jest podstawowym w tej chwili państwem wschodniej flanki NATO i Brytyjczycy w interesie Wielkiej Brytanii jest to, żebyśmy byli tym państwem jak najskuteczniej, jak najsilniej, no i pewnie z punktu widzenia ich interesów zbrojeniowych, również z użyciem brytyjskiego sprzętu.
16: I chyba jesteśmy dla nich silniejszym partnerem niż kiedykolwiek do tej pory. Bardzo dziękuję.
17: Dziękuję.
16: Doktor bardzo. Przemysław Biskup z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był z nami tuż przed godziną 7. Tomasz Sekielski właśnie dołączył do mnie, gospodarz dzisiejszego poranka TOK FM. Dzień dobry, witaj. O czym dzisiaj u ciebie w programie?
12: Dzisiaj będzie bardzo dużo o nauce. Niedofinansowany protest naukowców dzisiaj przed Sejmem o godzinie 13. Przyjeżdżają naukowcy, aby protestować. 3% dla nauki, 100% dla Polski, takie hasło. 26 tysięcy naukowców podpisało. podpisało petycję w tej sprawie do rządu. Temat niezwykle ważny. Wiem, że naukowcy to nie górnicy i nie przyjadą tutaj z kilofami i pewnie nie będzie to
16: aczkolwiek
12: tak ważne.
16: W prasie dzisiaj można przeczytać o takiej mobilizacji, o robieniu transparentów.
12: Tak, oczywiście. Natomiast musimy zdać sobie sprawę z tego, że jeśli chcemy walczyć o nasze bezpieczeństwo naszego kraju, to musimy stawiać także na naukę, bo to, że kupujemy technologię na zewnątrz, sprawia, że jesteśmy zależni od innych krajów, od obcych firm i powinniśmy niewątpliwie stawiać na rozwój naszej nauki. Czy tak będzie? Śmiem wątpić, ponieważ jak wiemy, budżet jest mocno...
16: Trzeszczy.
12: O, dziękuję ci bardzo. Tak, więc wydaje mi się...
16: Pęka w szwach.
12: Wydaje mi się to mało prawdopodobne, ale temat jest niezwykle ważny i mam nadzieję, że rządzący podejdą do tego poważnie. Profesor Michał Tomza będzie fizyk kwantowy po 7.20, po 7.40. Krzysztof Paszyk, przewodniczący klubu parlamentarnego PSL. Po godzinie 8 wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego Karolina Zioło-Pużuk, a po 8.20 komentatorki profesor Maria Wincławska oraz Magdalena Gałczyńska z Onetu.
16: Za pierwszy program TOK FM dziękuję państwu Jakub Żebrowski, Róża Rumińska, Liwia Prącyńska i Wojciech Muzal. Do usłyszenia.
18: Reklama.
19: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
20: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
19: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
20: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
19: Czyli?
20: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
21: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
18: Reklama.
22: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Ma uczynić wycofanie wojsk z Europy i promować stałą obecność Amerykanów w Polsce. Kongres pracuje nad nową ustawą o wydatkach na obronność. Przede wszystkim bezpieczeństwa i obrony dotyczy traktat, który podpiszą dzisiaj premierzy Polski i Wielkiej Brytanii. Naukowcy z całego kraju będą dziś protestować w Warszawie. Domagają się 3% PKB na naukę. Minuta po siódmej. Mamy środę, 27 maja. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Wzmacnianie sił na wschodniej flance NATO, w tym możliwą stałą obecność żołnierzy amerykańskich w Polsce, zakłada opublikowany właśnie w Stanach Zjednoczonych nowy projekt ustawy o wydatkach na obronność. Propozycja kongresmenów uderza w ostatnie kontrowersyjne decyzje Pentagonu dotyczące obecności amerykańskich żołnierzy w Europie. Szymon Kępka.
23: Projekt ustawy autorstwa republikańskiego kongresmena Mike'a Rogersa zakłada nowe ograniczenia dla Pentagonu przy redukowaniu sił w Europie. Zanim amerykańskie wojska albo sprzęt zostaną wycofane z kontynentu, resort obrony USA miałby sprawdzić możliwość przeniesienia ich na wschodnią flankę NATO, między innymi do Polski, krajów bałtyckich czy do Rumunii. Dokument powstał po kontrowersjach wokół wstrzymania wysyłania amerykańskiej brygady pancernej do Polski i podkreśla znaczenie obecności dwóch takich brygad dla odstraszania Rosji. Projekt przewiduje też analizę możliwości stałego stacjonowania wojsk USA w Polsce oraz rozmieszczenia batalionu rakiet dalekiego zasięgu. W projekcie brak jest jednak jakichkolwiek wzmianek o Ukrainie i pomocy dla tego kraju. Republikanie otwarcie krytykują ostatnie decyzje Pentagonu i zapowiadają większy nadzór Kongresu nad polityką wojskową Stanów Zjednoczonych wobec Europy. Szymon Kępka, TOK FM.
14: Tymczasem, jak informuje portal Politico, Stany Zjednoczone mają zamiar wycofać z Europy samoloty bojowe, drony, niszczyciele oraz okręty podwodne. To w ramach programu ograniczania obecności amerykańskich sił na kontynencie. O planach miał poinformować w piątek na spotkaniu za zamkniętymi drzwiami urzędników sojuszu doradca Pentagonu Aleksander Veles Green. Polska i Wielka Brytania zacieśniają współpracę. Premierzy Donald Tusk i Keir Starmer podpiszą dzisiaj traktat o partnerstwie. Umowa między oboma krajami przede wszystkim dotyczy kwestii bezpieczeństwa i obrony. Wawrzyniec Zakrzewski.
24: Premier Donald Tusk zauważa, że niedawno podobny traktat Polska podpisała z Francją. I w obu umowach, zarówno z Paryżem, jak i Londynem, znalazły się konkretne zapisy gwarantujące zwiększenie bezpieczeństwa naszego kraju. Dotyczące choćby wspólnych ćwiczeń wojskowych, wymiany informacji czy cyberbezpieczeństwa, a więc kwestie kluczowe.
25: W czasach, kiedy nie muszę tego
0: mam nadzieję, już więcej nikomu tłumaczyć. Niestabilność została wpisana na trwałe, no na pewno nie na miesiące, ale na lata, biorąc pod uwagę nasze sąsiedztwo.
24: I trwającą wciąż wojnę w Ukrainie, której, jak podkreśla Donald Tusk, Wielka Brytania pomaga z ogromnym zaangażowaniem, co jego zdaniem jest kolejnym powodem do zacieśniania z nią współpracy. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
14: Prokuratura skierowała do sądu dwa wnioski o areszt w sprawie serii fałszywych alarmów bombowych wymierzonych w media i polityków, informuje portal tvn24.pl. Wnioski dotyczą fałszywych zawiadomień w sprawie Jarosława Kaczyńskiego i siedziby Telewizji Republika. Jedna osoba już została aresztowana. Rozpatrywany jest wniosek w sprawie drugiego sprawcy. Policja miała też już wytypować osoby odpowiedzialne za fałszywe zgłoszenie w gdańskim domu prezydenta Karola Nawrockiego. Przez trzy najbliższe miesiące, aż do wyborów uzupełniających Krakowem, będzie zarządzał komisarz, którego po odwołaniu prezydenta miasta powołał premier. Został nim Stanisław Kracik, jeden z zastępców Aleksandra Miszalskiego. O tym, jakie ma plany na te trzy miesiące, Katarzyna Młynarczyk.
1: Miasto musi i będzie funkcjonować jak do tej pory, zapewnia Stanisław Kracik, zapowiadając jednocześnie pewne korekty, ale nie zdradzając póki co szczegółów.
2: Nie zamierzam powoływać zastępców. Chcę dalszą pracę na ten okres powierzony mi kontynuować ze wsparciem, mocnym wsparciem dyrektorów departamentów.
1: I przy współpracy z Radą Miasta, zdaniem odwołanego prezydenta, miasto pozostaje w pewnych rękach.
3: Komisarz Kracik na pewno zna to miasto i na pewno zadba o to, by w tym trudnym czasie Kraków nie pogrążył się w chaosie.
1: Powołany komisarz był też burmistrzem Niepołomic oraz wojewodą małopolskim. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
14: Naukowcy z całej Polski będą dziś protestować w Warszawie. Walczą o dofinansowanie badań i chcą 3% PKB na naukę. Jak tłumaczy jeden z organizatorów dzisiejszego protestu, psycholog profesor Łukasz Okruszek, inwestycje w naukę mogą przełożyć się na bezpieczeństwo, na które rząd przeznacza dziś najwięcej pieniędzy.
18: Patrzyliśmy sobie na to, ile na naukę wydają kraje, od których my te technologie, za które płacimy grube miliardy, kupujemy. I te kraje wydają naprawdę 5%, 4%, 8%.
14: Chodzi także o to, by najlepsi polscy naukowcy nie wyjeżdżali za granicę, dodaje profesor Sławomir Kalinowski.
25: 3% na naukę pozwoli nam robić lepsze badania, pozwoli nam dogonić świat naukowy.
14: Protest przed Sejmem rozpocznie się o 13:00. Rektor Uniwersytetu Warszawskiego zarządził nawet godziny rektorskie, by jak najwięcej osób mogło wziąć udział w tej manifestacji. Trzy polskie mecze czekają dziś kibiców na tenisowym Roland Garros. Jako pierwsza z naszych tenisistek zagra Iga Świątek. O czym więcej z Paryża wysłannik TOK FM na turniej Przemysław Pozowski.
26: To będzie kolejny upalny dzień w Paryżu, gdy Świątek wyjdzie w południe na kort Filipa Szatriera. Temperatura będzie dobijać do 30 stopni.
27: Szczerze mówiąc, nie przeszkadza mi to. Jak wygrałam turniej, gdzie było wiele gorzej, typu Chiny albo w Cincinnati rok temu, o Jezu, to w ogóle chyba nigdy takiej pogody nie doświadczyłam.
26: W upale grać będzie też około godziny 13:00 Magdalinet z Jeleną Ostapenko, a wieczorem na kort wyjdzie Magdalena Fręch i zmierzy się z Jill Teichmann.
28: Teichmann, nie grająca przez parę miesięcy, powracająca po kontuzji, po przerwie, na pewno bardzo głodna zwycięstw, bardzo ciężka przeciwniczka, lewa ręka, topspin.
26: W czwartek natomiast mecze o trzecią rundę zagrają Hubert Hurkacz i Maja Chwalińska. Z Paryża Przemysław Pozowski, TOK FM.
14: A paryski turniej pokazuje Eurosport. Jeszcze teraz w regionach zachodnich na ogół małe zachmurzenie i bez opadów. W pozostałej części kraju już więcej chmur i miejscami przelotne opady deszczu. Na południowym wschodzie pojawią się także burze. Na termometrach dziś maksymalnie od 15 stopni na wybrzeżu, przez 20 w centrum, do 26 na Podkarpaciu.
22: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: 7:07, Tomasz Sekielski, to jest środowy poranek TOK FM. Witam w imieniu Liwii Prądzyńskiej, która program realizuje, oraz wydawców Macieja Jarząba i Jakuba Żebrowskiego. Środa, 27 dzień maja, a fakt na okładce, na pierwszej stronie informuje: Karolu, popełniłeś straszny błąd. Dziennik ten cytuje Sławomira Cęckiewicza, który zamieścił taki wpis na X-ie. O co chodzi? Chodzi o nominację na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, nominację, której dokonał prezydent Karol Nawrocki. Sławomir Cęckiewicz protestuje, nie podoba mu się to, że sędzia Zbigniew Kapiński został pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Nie podoba się Sławomirowi Cęckiewiczowi, ale nie podoba się też Jarosławowi Kaczyńskiemu, który uważa, że sędzia Kapiński nie powinien być prezesem Sądu Najwyższego, ponieważ 26 lat temu w procesie lustracyjnym Lecha Wałęsy był w składzie orzekającym, a ówczesny skład orzekający stwierdził, że Lech Wałęsa nie skłamał w oświadczeniu lustracyjnym, twierdząc, że nie współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa. To jest taki wątek, no, powiedzmy, personalnego sporu, ale kwestia nominacji Zbigniewa Kapińskiego na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego może mieć też większe konsekwencje, bo od tego, jak będzie działał teraz pierwszy prezes Sądu Najwyższego, który zastępuje, przypomnę, panią sędzię Manowską, która, no, przejdzie do historii polskiego wymiaru sprawiedliwości jako osoba, która na stanowisku pierwszej prezes Sądu Najwyższego przyczyniła się do wielkiego upolitycznienia i zaangażowania Sądu Najwyższego w bieżącą politykę. Czy Zbigniew Kapiński będzie inny? Zastanawia się Ewa Iwanowa w Gazecie Wyborczej. Odwilż czy zaostrzenie kursu? Zbigniew Kapiński został nowym pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Pójdzie na wojnę ze starymi sędziami? Podobnie jak Manowska, jest neosędzią Sądu Najwyższego, a wcześniej przeszedł przez wszystkie szczeble sędziowskiej kariery. Podobnie jak Manowska, ma już postawione zarzuty dyscyplinarne przez rzecznika dyscyplinarnego Sądu Najwyższego. Jak podało OKO.press, chodzi o próbę odebrania Legalnej Izbie Pracy Sądu Najwyższego sprawy wygaszenia mandatu posła Prawa i Sprawiedliwości Mariusza Kamińskiego. Testem intencji dla Kapińskiego, według Ewy Iwanowej, będzie zwołanie pierwszego posiedzenia nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Przepisy są jasne. Pierwszy prezes Sądu Najwyższego ma obowiązek je zwołać nie później niż w terminie 30 dni od dnia zwolnienia stanowiska przewodniczącego. Ale czy Zbigniew Kapiński zachowa się zgodnie z prawem, czy zignoruje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego kierowanego przez człowieka Ziobry? A ten najpierw przecież orzekł, że procedura wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa jest wadliwa, a potem wydał zabezpieczenie zmierzające do zablokowania ich wyboru. Już samo to, że zadajemy sobie takie pytania, wiele mówi o sytuacji, w jakiej znalazł się Sąd Najwyższy i Krajowa Rada Sądownictwa. Ciąg dalszy bałaganu i zamieszania w wymiarze sprawiedliwości w polskim sądownictwie, co oznacza wybór sędziego Kapińskiego na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Więcej dzisiaj w Gazecie Wyborczej. Dziennik Gazeta Prawna informuje o tym, że połowa urzędników pisze ze sztuczną inteligencją regularnie, wyobraźmy sobie. Zarówno samorządy, jak i administracja rządowa korzystają w pracy ze sztucznej inteligencji. Regulacji, które mogłyby wyznaczyć granice takiej praktyki, ciągle brakuje, a urzędnikom pozostają branżowe szkolenia i ogólne wytyczne. Aż 77% badanych deklaruje kontakt ze sztuczną inteligencją co najmniej raz dziennie. W pracy urzędnicy najchętniej wykorzystują AI do wyszukiwania faktów, 59%, oraz redagowania dokumentów, 46%. No nie czuję się lepiej w związku z tym, bo jeśli aż 59% urzędników opiera swoją wiedzę na podstawie tego, co wypluje sztuczna inteligencja, to teraz jest chyba bardziej zrozumiałe, dlaczego tyle bzdur jest rozmaitych w urzędniczych postanowieniach i dokumentach. Trzeba coś z tym zrobić niewątpliwie. Tutaj pan minister Gawkowski może by się zajął jakoś i przygotował jego ministerstwo regulacje. Liczba doktorantów w Polsce dramatycznie spada, to też Dziennik Gazeta Prawna. Naukowcy i nauczyciele akademiccy domagają się finansowania nauki na poziomie 3% PKB. O tym dzisiaj będą dwie rozmowy w poranku. W jednej z najtrudniejszych sytuacji są młodzi naukowcy. Liczba doktorantów w ciągu 10 lat spadła o połowę. W ciągu 10 lat. Stypendium doktoranckie w 2026 roku wynosiło 3,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie przed oceną średniookresową i 5,5 tysiąca brutto po pozytywnej ocenie. No i trudno się dziwić, że w ciągu dekady spadła o połowę liczba doktorantów. Rzeczpospolita, jest sondaż nowy. Bez Brauna nie ma rządu. donosi Rzeczpospolita. Najnowszy sondaż Ibris przeprowadzony dla Rzeczpospolitej pokazuje, że obecny układ polityczny w Polsce mimo niewielkich zmian w mapie poparcia może po ewentualnych wyborach doprowadzić do politycznego impasu. Choć Koalicja Obywatelska jest na prowadzeniu, a jej wynik wzmacniają przyzwoite notowania Nowej Lewicy, to spadek poparcia dla innych dotychczasowych koalicjantów PSL Polska 2050 może odebrać obozowi rządzącemu szansę na utrzymanie władzy. Z kolei PiS, by wrócić do rządzenia, musiałoby szukać porozumienia nie tylko z Konfederacją, ale także z ugrupowaniem Grzegorza Brauna. I według tego sondażu Koalicja Obywatelska ma 30,9% poparcia, Prawo i Sprawiedliwość 25,4%, Konfederacja 12,6%, Konfederacja Brauna 8,8%, Lewica 8,4%, PSL 3,9%, Partia Razem 2,8%, Polska 2050, szukam, wypatruję, ach jest, Polska 2050, 2,1%. Potężny wynik, potężny. To Rzeczpospolita także informuje o tym, iż dzisiaj Donald Tusk i Keir Starmer podpiszą traktat, który zobowiązują oba kraje do przyjścia sobie z odsieczą w razie wojny. Ale Zjednoczone Królestwo nie zaprosiło Polski do brytyjsko-francusko-niemieckiej grupy negocjującej pokój w Ukrainie. Z inicjatywą zawarcia nowego, kompleksowego porozumienia wystąpił jeszcze w styczniu 2025 roku w czasie wizyty w Warszawie brytyjski premier. Idea spotkała się niemal natychmiast z aprobatą polskiego premiera. Potem trwały w tej sprawie długie negocjacje. Wielka Brytania zawarła w ostatnim czasie podobne porozumienie z Francją i Niemcami. W przypadku Polski kluczowy zapis zawierający tak zwaną dwustronną klauzulę obronną został zawarty w punkcie drugiej umowy, dowiaduje się Rzeczpospolita. Zapis jest prawnie zobowiązujący i musi być ratyfikowany tak przez polski, jak i brytyjski parlament. Polityka, dzisiaj środa, świeża polityka pojawiła się na okładce pierwsi polscy mężowie Mateusz i Jakub Trojanowie o sobie i swojej batalii o legalizację małżeństwa. Jest także katastrofa po roku, artykuł, tytuł wielce mówiący i chyba jasny. To już rok, jak liberalny obóz zaliczył bolesną klęskę Rafała Trzaskowskiego. Trauma jednak minęła i życie potoczyło się dalej. Tyle, że wyparcie przyczyn przegranej to prosta droga do tego, żeby następnym razem popełnić te same błędy, pisze Rafał Kalukin. Rok po przegranych wyborach prezydenckich panuje chwiejna równowaga. Dla świata liberalnego, przywykłego do zarządzania teraźniejszością, to zwykle stan najgorszy z możliwych, bo pozwala cieszyć się złudzeniem. Sondaże nie dają może wielkiego powodu do optymizmu, ale do załamywania rąk też nie. Prezes politycznie słabnie, niedawny protegowany, robi mu kipisz w obejściu. Trzy prawice nie potrafią się dogadać. Pałacowemu bokserowi trochę obtarły się pięści, a jego bogaty wujek z Ameryki stał się chodzącą kompromitacją, choć ostatnio znowu wyciągnął do prawicy rękę w postaci 5000 żołnierzy. Warto więc docenić naszą małą stabilizację, kiedy tamci mają gorzej. A za rok, wiadomo, kolejne najważniejsze wybory w trzeciej RP. I jak zawsze, szabel nam nie zabraknie, liberalna szlachta na koń siędzie z kierownikiem na czele i jakoś to będzie. Albo i nie. Od wygranej Nawrockiego, pisze Kalukin, mecz toczy się przecież na wyjeździe, czyli w imaginarium prawicy. Na złą pogodę nie ma jednak lepszej rady, jak ukryć się pod parasolem i czekać na przejaśnienie. Może więc do tego czasu druga strona przedawkuje swoje szaleństwo. Z trzeszczącego w szwach budżetu coś fajnego uda się mimo wszystko wyskrobać. Netflix odciągnie uwagę młodych jakimś nowym serialem, albo populiści przegrają we Francji. Trzeba myśleć pozytywnie, nie rozsiewać defetyzmu. A co było rok temu, najlepiej puścić w niepamięć, a może właśnie nie puszczać, tylko wykorzystać rocznicę i przypomnieć sobie tamten ból głowy. Ku przestrodze, żeby tym razem spróbować zrobić to wszystko inaczej, nie liczyć na cud, a tym bardziej nie czekać z kołataniem serca, czym przeciwnik może nas tym razem zaskoczyć. Zamiast tego chociaż raz jego pierwszego wprowadzić w zdumienie. Albo żeby to się powiodło, Trzeba najpierw wydostać się z pułapki teraźniejszości, ocenić to, co nie wyszło za poprzednim razem i wyciągnąć wnioski na przyszłość, bo przecież politykę robi się tu i teraz i rozstrzygnięcia zawsze nadchodzą jutro, pisze Rafał Kalukin. Więcej w polityce, polecam. Już za chwilę informacje w TOK FM, a po nich profesor Michał Tomza, fizyk kwantowy, kierownik grupy badawczej kwantowych układów molekularnych na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zapraszam.
4: Autopromocja.
5: W oczach mieszkańców dużych miast prowincja jest zwykle bierna, konserwatywna i ślepo wpatrzona w swojego proboszcza. Jak bardzo ten obraz odbiega od prawdy? Jak zmienia się Polska lokalna? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Na obrzeżach. W półce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
10: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
5: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Jest 7.20. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Są wnioski o areszt w sprawie serii fałszywych alarmów bombowych wymierzonych w media i polityków. Dotyczą fałszywych zawiadomień w sprawie Jarosława Kaczyńskiego i siedziby Telewizji Republika. Jedna osoba już została aresztowana. Rozpatrywany jest wniosek w sprawie drugiego sprawcy. Premierzy Polski i Wielkiej Brytanii Donald Tusk oraz Keir Starmer podpiszą w Londynie traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Podobny traktat Polska podpisała rok temu z Francją. Polski kapitan wycieczkowca Hondius, na którym wykryto ognisko groźnego hantawirusa, jest na kwarantannie w Ośrodku Medycyny Morskiej w Gdyni. Jak przekazał główny inspektor sanitarny, mężczyzna jest zdrowy, nie ma żadnych objawów, a kolejny test dał wynik negatywny. Na wycieczkowcu, który na początku kwietnia wyruszył z południowej Argentyny w rejs po Atlantyku, z powodu hantawirusa zmarły 3 osoby. U 12 wykryto zakażenie. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie ma dziś ogłosić wyrok w procesie żołnierza oskarżonego o przekroczenie uprawnień. Według śledczych, oddając w marcu 2024 roku strzały przy granicy z Białorusią, mężczyzna stworzył zagrożenie dla innych osób. 25-latek nie przyznawał się do winy, niedawno zwolnił się ze służby. Teraz w TOK FM informacje sportowe.
11: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
15: Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
29: Sponsorem programu jest producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com.
30: Mateusz Stanicki, zapraszam. French Open już bez Kamila Majchrzaka. To jedyny Polak, który nie przebrnął pierwszej rundy wielkoszlamowego turnieju. Po jednostronnym meczu przegrał z Chiliczykiem Alejandro Tabilo 1-6, 3-6, 4-6. Jak mówił po meczu, zawiódł przede wszystkim serwis.
31: Trzeba było bardziej uważniej pilnować serwisu swojego, żeby może nie tracić przełamań na początku setu, gdzie rywal faktycznie ma jeszcze większy komfort psychiczny, tylko spróbować, nieważne w jakich bólach, ale wyciągnąć to, nie wiem, po 3, po 4, po 5, może jakieś, no wtedy nie wiadomo, czy prezentowałbym się w dalszym ciągu tak samo jak w momentach, w którym cały czas był z przodu, tak? Więc on cały czas miał ten zapas, ja go nie miałem.
30: Dzisiaj rusza druga runda. Na kort wyjdą Iga Świątek, która zagra z Czeszką Sarą Bejlek, Magdalinet, która zmierzy się z Butyszką Jeleną Ostapenko i Magdalena Frech, która zagra ze Szwajcarką Jill Teichmann. Transmisję meczów w Eurosporcie. Robert Lewandowski nie rezygnuje z kadry. Kapitan reprezentacji znalazł się na liście zawodników powołanych na dwa najbliższe mecze z Ukrainą i Nigerią. W składzie jest także aż 5 debiutantów. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
0: Po tym jak kadra nie zakwalifikowała się na mundial, można było zakładać, że Robert Lewandowski w końcu powie sobie dość. Na razie jednak nasz kapitan nie zamierza rezygnować z gry w narodowych barwach i przyjedzie w czwartek na zgrupowanie do Wrocławia. Stawi się tam również aż 5 debiutantów. Jan Urban chce sprawdzić nowych napastników. Drugiego strzelca Ekstraklasy Karola Czubaka z Motoru Lublin i drugiego strzelca drugiej Bundesligi Mateusza Żukowskiego z Magdeburga, a także nowych obrońców 18-letniego Kacpra Potulskiego z Mainz oraz Norberta Wojtuszka z Jagiellonii i Oskara Wójcika z Krakowi. Warto też zwrócić uwagę na powrót bramkarza Marcina Bułki oraz kilku nieobecnych, bo w kadrze zabrakło miejsca dla Kesza, Piątka, Modera czy Ziółkowskiego. Tu zdecydowały względy zdrowotne lub brak formy. Kadra w czwartek rozpocznie zgrupowanie we Wrocławiu, gdzie w niedzielę zagra towarzysko z Ukrainą. 3 dni później Polacy zmierzą się w Warszawie z Nigerią. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
30: A na koniec jeszcze koszykówka, bo znamy wynik pierwszego meczu półfinałowego w Ekstraklasie koszykarzy. Wczoraj AMW Arka Gdynia uległa Orlenowi Zastal Zielona Góra 64-90. Kolejny mecz w czwartek, także w Gdyni, a dziś wieczorem drugi półfinał, pojedynek stołecznych drużyn Legii i Dzików. W TOK FM za moment prognoza pogody.
11: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
15: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
29: Sponsorem programu był producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com.
14: 15 stopni pokażą dziś termometry na wybrzeżu, około 20 w centrum, do 26 na Podkarpaciu. Najsłoneczniej będzie na zachodzie, a na wschodzie możliwy deszcz i burze.
22: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Dzień dobry, Tomasz Sekielski, to jest środowy poranek TOK FM, godzina 7.25, a wraz ze mną w studio profesor Michał Tomza, fizyk kwantowy, kierownik grupy badawczej kwantowych układów molekularnych na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry.
12: Czym pan się zajmuje? Układy molekularne, kwantowe?
1: Tak, ja zajmuję się fizyką kwantową w zastosowaniu do atomów i cząsteczek w bardzo niskich temperaturach, blisko zera bezwzględnego. I to są badania, które odpowiadają na fundamentalne pytania, ale też prowadzą do rozwoju technologii kwantowych, które są przyszłością.
12: Super, ale wciąż nasi słuchacze pewnie nie wiedzą, jak w praktyce pańskie badania można
1: wykorzystać. Ja zajmuję się, jestem teoretykiem, więc ja tak naprawdę modeluję to, rozwiązując równania, ale oczywiście to jest w bliskiej współpracy z grupami doświadczalnymi z całego świata, też z Warszawy, z Torunia i innych miast w Polsce, więc staramy się zrozumieć, a żeby następnie eksperymentalnie zbudować takie układy, tam właśnie wykorzystuje się lasery, próżnie i to...
12: Okay. Pan wymyśla, co pan na przykład wymyśla? Bo ja rozumiem, że pan sobie siada, tak?
1: Tak, ja na przykład wymyślam, jak schłodzić takie cząsteczki, jak doprowadzić je do tej temperatury bliskiej zera bezwzględnego z jednej strony, a z drugiej strony...
12: A dlaczego trzeba je schłodzić?
1: Bo wtedy efekty kwantowe zaczynają być widoczne i przydatne. My chcemy właśnie dobrać się do tej kwantowej natury świata. My chcemy wzmocnić te efekty kwantowe.
12: Czyli pan chce poznać tajemnicę tajemnic.
1: Tak, i jednym zastosowaniem na przykład jest wykorzystanie takiej cząsteczki, żeby później zweryfikować pewne hipotezy o tym, dlaczego nie obserwujemy antymaterii dookoła we wszechświecie. Świecie, bo to jest jedna z zagadek, której wciąż nie rozumiemy w fizyce, dlaczego my składamy się z materii, a antymaterii nie widzimy dookoła nas.
12: A może nie ma antymaterii?
1: No nie, ona istnieje, to już w CERN-ie produkują, więc to jakby fizyka dobrze rozumie, że ona istnieje, natomiast my jej nie obserwujemy i to jest jedna z zagwostek, które my możemy zbadać przy pomocy takich eksperymentów z zimną materią.
12: Dobra, a jakbyśmy się dowiedzieli, dlaczego tej antymaterii nie obserwujemy, to do czego nam się to przyda? No, przepraszam, panie profesorze, że tak dopytuję, ale tak...
1: Myślę, że jako najbardziej zaawansowana forma życia w historii, może wszechświata, na pewno Ziemi, no to chcielibyśmy po prostu wiedzieć, skąd jesteśmy i dlaczego jesteśmy. Mm-hmm. To jest jedno z fundamentalnych pytań. Gdyby tej asymetrii nie było, to by nas nie było. Więc myślę, że to jest warto wiedzieć, dlaczego istniejemy. A przy okazji rozwijane są technologie, które znajdują zastosowania wszędzie, tak? Więc to jest też nasza myśl przewodnia. My odpowiadamy na fundamentalne pytania, ale przy okazji rozwijamy najbardziej zaawansowane technologie, które wchodzą w kolejnych dekadach, może nie latach, do użytku codziennego.
12: Jakie na przykład? Możemy powiedzieć o jakich technologiach?
1: Chociażby lasery, które są wszędzie używane. Lasery były rozwinięte już ponad pół wieku temu, dokładnie w takich samych celach. To znaczy, żebyśmy zaglądali do wnętrza cząsteczek, a teraz się okazało, że lasery są wszędzie. Od czytników poprzez operacje plastyczne i komunikację kosmiczną. Więc to jest coś, to jest właśnie, to pokazuje, dlaczego inwestowanie w badania naukowe jest tak ważne i to w ten sposób trochę zbliżamy się naszej akcji.
12: 3% dla nauki, 100% dla Polski. To jest hasło protestu, który dzisiaj się odbędzie przed Sejmem. Pan się oczywiście pojawi, panie profesorze, bo pan jest współorganizatorem tego zamieszania.
1: Tak, jestem jednym z organizatorów. Tutaj jest cała grupa osób aktywnie działających już od dłuższego czasu, tak.
12: Obecnie Polska wydaje 1,2% PKB na naukę i szkolnictwo wyższe. 3%, co to nam da? Znaczy, bo to jest duży wzrost. 2,8, więc co ja mówię? 1,8. Natomiast co to by dało nam realnie, jeśli byśmy zwiększyli te nakłady na naukę do 3% produktu krajowego brutto?
1: Tak, ten 3% to jest tak naprawdę takie hasło nadrzędne, które pokazuje ambicje, jaką my jako naukowcy mamy, ale też chcemy zarazić tą ambicją społeczeństwo i polityków, że właśnie dobrobyt, rozwój gospodarczy, ale także bezpieczeństwo Polski w dużej mierze zależą od rozwoju nauki. I tutaj tak naprawdę nie trzeba odnosić się do górnolotnych haseł, wystarczy spojrzeć, jak to wygląda na świecie. Najbardziej, najbogatsze kraje na świecie wydają dużo więcej. Te 3% to jest baza dla wszystkich najbardziej zaawansowanych krajów na świecie, a te najpotężniejsze, Stany Zjednoczone i inne, wydają dużo więcej niż 3%. Także małe kraje, które są w sytuacji wojennej, jak Korea Południowa, wydają 5%, więc widać, że jest bardzo duże sprzężenie pomiędzy wydawaniem środków i inwestowaniem w badania i rozwój, a bezpieczeństwem kraju, rozwojem właśnie też technologii militarnych.
12: Wojna napędza przemysł zbrojeniowy, a też rozwój technologii.
1: Dokładnie, ale też naszą ambicją jest to, my w tym momencie wydajemy dziesiątki miliardów na zakup zaawansowanych technologii z różnych krajów. Stany Zjednoczone, Korea i inne kraje. I nam bardzo leży na sercu, ażebyśmy właśnie też takie technologie rozwijali w Polsce. To jest, można powiedzieć, racja stanu. To znaczy niezależność naukowa, badawcza Polski jest polską racją stanu. Stąd to hasło 3%. To jest oczywiście coś, co należy dążyć w ciągu iluś lat. To nie jest do realizacji w ciągu jednego roku, ale to pokazuje ambicje i cel i potrzeby z punktu widzenia bezpieczeństwa i przyszłości rozwoju, ponieważ jeśli nie chcemy być dalej montownią Europy, tak, to my musimy zacząć tworzyć własne zaawansowane technologie i nie ma innej drogi. No, mamy teraz sztuczna inteligencja, technologie kwantowe, biotechnologia. My kupujemy mnóstwo tego typu technologii ze świata, tak, od Ozempiku poprzez OpenAI, ChatGPT i wszystkie inne rzeczy. One są produkowane tworzone w zachodniej Europie, w Stanach Zjednoczonych. I w ten sposób my płacimy miliardy rocznie naszych pieniędzy za dostęp do tych rzeczy. Płacimy podatki w tych krajach.
12: A czy jesteśmy w stanie, ja teraz odkładam na bok myśl technologiczną samą, ale czy my finansowo jesteśmy w stanie udźwignąć takie projekty?
1: No my, jeśli właśnie zmobilizujemy kraj, jeśli zmobilizujemy też rząd do wydawania większych środków i będziemy dążyć do tych 3%, to potencjał Polski nie jest mniejszy niż potencjał takich krajów jak Korea Południowa, Austria, Szwajcaria. Te inne kraje są ciut bogatsze, ale mają dużo mniejszy kapitał społeczny, kapitał ludzki. Więc tak, jak najbardziej, jeśli będziemy dążyć do tych 3%, to mamy ten potencjał i tak naprawdę my musimy, nie możemy sobie pozwolić na niepobudzanie tego potencjału. Mamy przykład Danii, tak? Ozempik, tak? W tym momencie podatki, jakie koncern, który to stworzył, zarabia dla kraju, są ogromne. I to jest coś, na czym też powinno... Więc jest mnóstwo przykładów, gdzie kraje kilkukrotnie mniejsze od nas zdołały stworzyć tą jedną kluczową technologię, która nagle zaczęła przynosić ogromne zyski dla budżetu i dla pomyślności kraju. I to jest coś, na czym nam bardzo zależy, aby właśnie pobudzić tą kreatywność i pobudzić ten potencjał naukowy, a za tym, co idzie, też technologiczny i bezpieczeństwo kraju, które właśnie są kluczowe. No tu wszyscy się z tym zgadzają chyba.
12: Ile lat według pana potrzeba na to, abyśmy doszli do tych 3% PKB na naukę?
1: Tak, no tu jest właśnie problem, że niestety, ale inwestycja w badania i rozwój nie przynosi zysków w perspektywie najbliższych wyborów. I to jest chyba tutaj największy problem tej całej układanki, że politycy patrzą tylko w perspektywie najbliższych wyborów. Więc oczywiście te 3% my w naszych postulacie, w naszej petycji postulujemy do 2030 roku. I to jest oczywiście minimalna skala czasowa, w której to by można osiągnąć. Natomiast to jest coś, co w ciągu 5-10 lat jest jak najbardziej możliwe i my mamy ambicje, żeby w ciągu 10 lat rzeczywiście dobrnąć do poziomu zachodniej Europy. A moim marzeniem jako naukowca jest to, że jak będę przechodzić na emeryturę, żebyśmy byli bardziej zaawansowani od naszych zachodnich sąsiadów.
12: Dzisiaj sytuacja na przykład doktorantów jest makabryczna. Jak donoszą media przy okazji tego protestu, możemy się dowiedzieć, że doktorant otrzymuje stypendium doktoranckie w 2026 roku. Wyniosło 3,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie. To dla pasjonatów są, że tak powiem, rozwój naukowy.
1: Tak, to jest sytuacja patologiczna, nieakceptowalna, że państwo polskie przewiduje, że pełnoetatowy pracownik, ponieważ trzeba pamiętać, doktoranci to są pełnoetatowi pracownicy, od których oczekujemy, że przez 40 godzin tygodniowo będą przychodzić czy do biura, czy do laboratoriów i prowadzić badania naukowe, że im płacimy stawki znacznie poniżej minimalnej krajowej. Więc tak naprawdę, polskie państwo obchodzi przepisy prawa poprzez to, że nie zatrudnia doktorantów na etat, tylko wypłaca im stypendium.
12: Tak,
1: no to jest, można nazwać dokładnie, to jest typ śmieciówki, znaczy stypendium doktoranckie to jest śmieciówka, która obchodzi minimalną krajową, więc to jest absolutnie nieakceptowalne. A młodzi ludzie są kluczowi, ponieważ w tym momencie już jest dużo mniejsze zainteresowanie karierą naukową i jeśli my nie będziemy przyciągać najlepszych, najbardziej zmotywowanych, najbardziej zainteresowanych nauką absolwentów, no to nikt, to nie będzie komu tych badań robić w przyszłości.
12: Około 8 tysięcy doktorantów jest w Polsce. Naprawdę to jest duży problem, żeby podjąć decyzję, żeby rząd podjął decyzję, że oni dostają etaty, 8 tysięcy osób, to przecież budżet się nie zawali.
1: No to jest tego. Właśnie pytanie, tak. My tutaj dlatego też w naszej petycji, w naszej akcji najbardziej podkreślamy tą tragiczną rolę młodych

0: zrealizowaliśmy obietnicę 30% podwyżki dla kadry akademickiej w 2024 roku, a w budżetach na lata 25-26 zagwarantowaliśmy podwyżki w wysokości odpowiednio 5,3%. To realnie o około 40% więcej niż w 2023 roku, gdy objęliśmy rządy. Tutaj takie dość skomplikowane równanie powstaje, ale co pan na to?
1: No problem jest taki, że inflacja była dużo większa. Tak naprawdę to jest korekta na inflację i to trzeba podkreślić jednoznacznie. Te 30%, gdyby nie było tych 30-procentowej podwyżki, to państwo polskie ułamałoby przepisy prawa, ponieważ wciąż pensja asystenta, czyli tego startującego najmłodszego naukowca po doktoracie, jest 19 zł powyżej minimalnej krajowej. Więc tutaj ministerstwo, podnosząc pensję, nie zrobiło nic innego poza przestrzeganiem prawa, ażeby nie mieć w przepisach pensji, które by nie były zgodne z prawem, z minimalną krajową. Więc to my dalej nieustannie od ministra Czarnka szorujemy pod nie, jeśli chodzi o pensję, jeśli chodzi o finansowanie nauki. Więc niestety, ale te 30% to jest, no nawet nie jest częściowa kompensata za ogromną inflację, która była, tak? Więc my mamy w tym momencie pensję w Polsce. Polska gospodarka kwitnie, rozwija się, ale nauka i finansowanie nauki nie nadąża. Informacje z ostatnich dni, że w 5 największych polskich miastach średnie pensje to już ponad 11 tysięcy. Warszawa, Kraków dobijają do 13 tysięcy. A my chcemy płacić doświadczonym naukowcom z doktoratem, którzy mają prowadzić zaawansowane badania, 19 zł powyżej minimalnej krajowej, czyli powyżej 5 tysięcy złotych od osób z bardzo dużymi kompetencjami i z międzynarodowym doświadczeniem. To jest po prostu nieakceptowalne i prowadzi do katastrofy, która ma realne zagrożenie na przyszłość i bezpieczeństwo Polski w perspektywie może nie roku, ale w perspektywie dekady zdecydowanie.
0: Dzisiaj protest przed Sejmem naukowców. Każdy może zresztą przyjść, jeśli państwo uważają, że warto wesprzeć polską naukę, warto ją dofinansować, to jest dzisiaj taka okazja, można wspierać naukowców. O 13,
1: tak? Zdecydowanie zapraszam. To strona akcji to jest 3% na naukę.pl. Można to jeszcze dzisiaj podpisywać petycję 3% dla nauki, 100% dla Polski, bo my podkreślamy tutaj tą rolę naszej ambicji dla Polski i działania dla Polski. Zapraszamy wszystkich naukowców i wszystkich sympatyków nauki dzisiaj o 13 pod Sejm, ażeby poprzeć nasze postulaty i ambicje dalszego rozwoju nauki w Polsce dla Polski i obywateli polskich.
0: Profesor Michał Tomza, fizyk kwantowy, kierownik grupy badawczej kwantowych układów molekularnych na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, był naszym gościem. Panie profesorze, dziękuję bardzo. Udanego protestu. Trzymam kciuki.
1: Bardzo dziękuję.
0: A teraz informacje TOK FM. Po nich Krzysztof Paszyk, przewodniczący klubu parlamentarnego PSL.
2: Autopromocja.
3: To, co się dzieje na rynkach obligacji w tej chwili na świecie, wygląda bardzo niepokojąco. To jest wszystko droga w stronę trudniejszych czasów, nie tylko gospodarczo, ale także politycznie. Cotygodniowe podsumowanie roku zapraszam do odsłuchania najnowszego odcinka w aplikacji TOK FM.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
7: Citroen. Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
8: Skoda.
9: Jedziemy?
10: Dziś ja prowadzę.
11: Prosto, w prawo.
10: Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
13: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77.

0: Z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 tysięcy kilometrów. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
1: Gastorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Klagenfurt nad turkusowym Wörthersee łączy w sobie klimat renesansowej starówki z urokiem jeziora. Idealne miejsce na letni relaks, plażowanie i aktywność. Wszystko blisko siebie w słonecznej atmosferze południa. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
4: Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i Travisto. Aflofarm.
6: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
7: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 7.41. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Bezpieczeństwo kraju zależy od nauki, mówił przed chwilą w poranku TOK FM profesor Michał Tomza, fizyk kwantowy z Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowcy z całej Polski będą dziś protestować w Warszawie. Walczą o dofinansowanie badań i domagają się od rządu zwiększenia nakładów na szkolnictwo wyższe i naukę do poziomu 3% PKB.
10: Najbogatsze kraje na świecie wydają dużo więcej. Te 3% to jest baza dla wszystkich najbardziej zaawansowanych krajów na świecie, a te najpotężniejsze, Stany Zjednoczone, one inne wydają dużo więcej niż 3%. Także małe kraje, które są w sytuacji wojennej, jak Korea Południowa, wydają 5%, więc widać, że jest bardzo duże sprzężenie pomiędzy wydawaniem środków i inwestowaniem w badania i rozwój, a bezpieczeństwem kraju.
9: Protest naukowców przed Sejmem rozpocznie się o 13. Trzy osoby zostały zatrzymane w związku z fałszywymi alarmami, po których służby interweniowały m.in. w domach polityków. Jak informuje szef MSWiA, wobec jednej z nich zastosowano areszt. Ministerstwo Pracy chce wydłużania zasiłku opiekuńczego. Proponowana przez resort reforma ma pomóc rodzicom, którzy opiekują się dziećmi chorymi onkologicznie. Ben O'Connor.
11: Pomysł Ministerstwa Pracy zakłada wydłużenie zasiłku opiekuńczego o 60 dni. Chcemy odciążyć rodziców i zapewnić dzieciom obecność najbliższych, mówi ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
12: Wielokrotnie pokazaliśmy jako społeczeństwo, jak bardzo wrażliwi jesteśmy na ten niezwykły trud, jaki ponoszą rodziny, rodzice, dzieci, które zapadają przecież nie z własnej winy na ciężkie, przewlekłe choroby.
11: Dzieci z chorobami onkologicznymi potrzebują szczególnej uwagi, mówi Olga Kołodziejska, która opiekuje się córką chorą na raka.
13: Miejsce rodzica jest przy dziecku w tym najgorszym okresie, w tym najgorszym momencie życia. To jest, musimy wziąć pod uwagę, że to jest ogromna zmiana w życiu rodzica, ale przede wszystkim w życiu dziecka.
11: Ministerstwo przewiduje, że reforma wejdzie w życie w przyszłym roku. Benedykt O'Connor, TOK FM.
9: To będzie największy teatr muzyczny w Polsce. Wmurowano kamień węgielny pod budowę nowej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu, która powstaje u zbiegu ulic Święty Marcin i Skośnej, mówi dyrektor teatru Przemysław Kieliszewski.
14: Na ten teatr Poznań czekał 70 lat. Myślę, że to jest i zasługa pokoleń i artystów, i wszystkich, którzy pracowali w tym teatrze. No i tych ostatnich wydarzeń, które udało nam się tak spasować, tak domknąć, że zdobyliśmy finansowanie, zdobyliśmy piękną działkę w samym centrum miasta i to taki mały Dawid, w którym był nasz teatr, zwyciężył Goliata, czyli wszystkie przeciwności. No i budujemy, jesteśmy bardzo już zaawansowani.
9: Według planu budynek zostanie oddany w grudniu 2028 roku. Teraz jeszcze spore rozpogodzenia na zachodzie, ale dziś w większości regionów sporo chmur i miejscami przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie pojawią się także burze. Na termometrach od 15 stopni na wybrzeżu, przez 20 w centrum, do 26 na Podkarpaciu.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: To jest środowy poranek Tok FM. Tomasz Sekielski. Dzień dobry. Godzina 7. Już dwie sekundy. 7.45, dokładnie, punkt 7.45, a w studio Krzysztof Paszyk, poseł przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry, panie przewodniczący.
16: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
15: Dziś przed Sejmem protest naukowców, 3% dla nauki, 100% dla Polski. Podpisałby pan się pod taką petycją?
16: Podpisuję się pod argumentami, że bez względu na wymiar, jaki mamy na uwadze rozwoju, budowania tego rozwoju w Polsce, badania, nauka są w tym kluczowe. Natomiast no, też musimy zważyć na realia budżetowe, dzisiaj zaangażowanie chociażby na bezpieczeństwo, nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo Polek i Polaków w tym budżecie jest niezwykle istotne i to ma swoje konsekwencje, w przeciwieństwie do naszych politycznych poprzedników. Mówimy o tym szczerze. Nie udajemy, że budżet jest z gumy. Nie uprawiamy kreatywnej księgowości, tylko jesteśmy szczerzy w tym dialogu z różnymi stronami, które na potrzeby, tak jak środowisko nauki zwraca, że budżetu nie da się rozciągać w nieskończoność. Ale oczywiście...
15: Wielkich nadziei pan nie widzi na to, żeby te 3% osiągnąć.
16: Widzę przestrzeń na rozmowę, bo dialog tym bardziej ze środowiskiem nauki jest potrzebny i on bez względu na złożoność sytuacji dzisiaj i problemy budżetowe jest ważny, natomiast no, musimy to osadzać w realiach. Ja bym w tą stronę szedł. Otwartość, dialog, szacunek dla tego środowiska, bo trudno tutaj nie przyznać racji. Natomiast no, musimy to osadzać wszystko w realiach, jakie ma.
15: 3,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie doktorant startujący. No to są przecież śmieszne pieniądze.
16: To są pieniądze, które zniechęcają, to są pieniądze, które powodują, że bardzo dużo młodych, utalentowanych osób bez względu na dziedzinę nauki odpływa do innych ośrodków akademickich poza Polskę. To wreszcie powoduje, że sektor prywatny ma tu naturalną przewagę, jeśli chodzi o rozwój, o budowanie kompetencji. To nie jest dobra sytuacja, wszyscy się zgodzimy. Która jest też, panie redaktorze, warto dodać, no też nie wzięła się dzisiaj, czy też wczoraj. No, mamy tu do czynienia z procesem pewnie kilkudziesięciu lat zaniechań w tym zakresie.
15: Panie pośle, co z ustawą o statusie osoby najbliższej, czyli trochę parafrazując ustawę o związkach partnerskich?
16: Kawał dobrej roboty wykonanej przez przewodniczącą Urszulę Pasławską, moją klubową koleżankę, która na podkomisji wykonała naprawdę sporą pracę. Wraca ten projekt, dzisiaj będziemy nad nim pracować. Nic się nie zamyka, to jest kolejny etap procesu legislacyjnego. Natomiast warto docenić to, że wykuwa się w atmosferze kompromisu z szacunkiem dla celu, który ma osiągnąć. Ten cel to jest umożliwienie normalnego życia w naszym kraju osobom, które z własnego, nieprzymuszonego wyboru zdecydowały się żyć w związkach nieformalnych. Tak na to patrzymy. Mam nadzieję, że to się nam uda, jeśli chodzi o poziom parlamentu. Mam nadzieję też, i tu może przypomnę coś, co miało miejsce kilka już tygodni temu. Byliśmy w tym temacie też właśnie ustawy o statusie osoby najbliższej na rozmowie jako przedstawiciele klubu parlamentarnego PSL w kancelarii pana prezydenta, w pałacu prezydenckim rozmawialiśmy. Mam wrażenie, że spora część tej rozwiązań w tym projekcie jest do zaakceptowania przez prezydenta Nawrockiego. Wydaje mi się nawet, tak, ale... że jest większym zwolennikiem tych rozwiązań niż niektóre osoby w jego otoczeniu.
15: No dobrze, tylko że jeśli tam będzie coś, jeśli nawet będzie 70% zgodne z tym, co chciałby prezydent, a 30 nie, tak się domyślam, będzie weto, więc na obecnym etapie prezydent podpisze tę ustawę, czy nie podpisze?
16: Pamiętam, że podczas tej rozmowy większe zastrzeżenia pana prezydenta budziły nie zapisy samej ustawy, bo przecież bazujemy na tym, o czym sam mówił w kampanii prezydenckiej przed rokiem, to nie tak dawno. Bardziej tam wątpliwości budzą niektóre sformułowania, czy zapisy uzasadnienia, czy tych rzeczy niezwiązanych ściśle z zapisami, więc liczę, że tutaj temat nie jest przegrany.
15: Na ile procent ocenia pan szansę, że ta ustawa do końca kadencji tego Sejmu zostanie nie tylko przez parlament przyjęta, ale i podpisana przez prezydenta?
16: Nie chcę w tak poważnych sprawach do procent i do liczb sprowadzać, ale no, panie redaktorze, gdybyśmy nie mieli przekonania, że jest szansa na przegłosowanie tych rozwiązań, no to nie byłoby tego zaangażowania i pani przewodniczącej Pasławskiej i wielu innych parlamentarzystów, nie byłoby takiej determinacji też, żeby sam ten kompromis osiągnąć, bo przecież ja przypomnę początek rozmowy o założeniach tej ustawy z przedstawicielami lewicy, absolutnie nie był jakąś sielanką, to były twarde negocjacje, więc liczę na to, że prezydent jednak będzie konsekwentny, bo to jest też istotny aspekt. W kampanii sporo o tym mówił, sam zapowiadał rozwiązania, które byłby w stanie poprzeć właśnie w ramach rozwiązań dotyczących statusu osoby najbliższej. Więc liczę, że pan prezydent będzie konsekwentny i nie będzie po raz kolejny, czy nie pierwszy raz, stwarzał takiego wrażenia, że w kampanii to bardzo łatwo o pewnych rzeczach mówił, a potem proza życia, realia i się z tego wycofywał.
15: A jest dużo oporu wśród działaczy PSL-u przeciwko tej ustawie o statusie osoby najbliższej?
16: My bardzo dużo rozmawialiśmy i na poziomie klubu, i też bardzo dużo spotkań organizujemy w ramach takiego akcji, cyklu Porozmawiajmy o Polsce w różnych miejscach naszego kraju. Spotykamy się z mieszkańcami i ta wersja rozwiązań, która w wyniku tej wielkiej pracy pani przewodniczącej Pasławskiej została osiągnięta, to naprawdę nie budzi jakichś uwag, zastrzeżeń. Zdarzają się niektórzy, no to są sporadyczne przypadki głosów, które mają jakieś uwagi. Natomiast to jest w pełnym tego słowa znaczeniu akceptowalny kompromis przez PSL.
15: Referendum w Krakowie w sprawie odwołania prezydenta tego miasta, prezydent odwołany, będą wybory na prezydenta Krakowa. Czy PSL wystawi swojego kandydata, kandydatkę?
16: Tak trochę czerpiąc z doświadczeń bardzo już instytucji przez wieki, która wypracowała sobie różne metody, a więc Kościoła, na razie trwa żałoba, konklawę będzie niebawem, to będziemy decydować.
15: A to u was żałoba? Przecież to nie wasz człowiek.
16: Tak w ogóle. Prezydent. Tak w ogóle. Myszewski. Tak w ogóle jeszcze atmosfera po tym referendum nie ustabilizowała. Znaczy, myślę, panie redaktorze, że przedwcześnie dzisiaj wróżyć na scenariusze, które miałyby się rozegrać.
15: No ale według pana powinniście wystawić kandydata w Krakowie?
16: Ja tu się zgadzam z opinią, którą w poniedziałek zaprezentował Władysław Kosiniak-Kamysz, że Kraków jest tak szczególnym miastem, odgrywającym istotną rolę, że tu warto by zastanowić się, czy zacząć szukanie rozwiązań od pomysłu kandydata, który by łączył środowiska.
15: Czyli co, jeden kandydat na przykład obozu rządzącego?
16: Warto by taką próbę moim zdaniem podjąć.
15: Dzisiaj Rzeczpospolita publikuje najnowszy sondaż Ibris. PSL 3,9% poparcia, poniżej progu wyborczego. Martwi pana ten sondaż?
16: Nie cieszy, bo zawsze sondaże są jakąś wykładnią dla wielu wyborców. Natomiast wielokrotnie w przeszłości życie pokazywało i kolejne wybory, że PSL wymyka się wszelkim sondażom spod reguł, które nimi rządzą.
15: Tak, co postawiłby pan dzisiaj jakieś duże pieniądze na to, że przekroczy się próg wyborczy sam?
16: Myślę, że z tym nie ma problemu. Z tym
15: serio?
16: Nie ma, tak, z tym nie ma problemu. Wartość liderów lokalnych, którzy świadczą o wartości PSL-u, ten próg pozwalałaby wyborczyć, ale myślę, przekroczyć. Natomiast myślę, to też nie tylko celem jest przekroczenie progu wyborczego i o tym też mówimy bardzo, bardzo otwarcie. Mamy swoje cele znacznie bardziej ambitne i pod tym względem trzeba też pracować i szukać dobrych rozwiązań na to, żeby nie tylko 5% było tym celem na najbliższe wybory.
15: Jakiś sojusz wyborczy na kampanię?
16: My się na razie koncentrujemy, o tym bardzo często Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, jak startując samodzielnie skupić wokół siebie środowiska, które podobnie jak PSL są środowiskami umiarkowanymi, środowiskami identyfikującymi się z politycznym centrum, bo też mnóstwo wyborców, jeśli nie będzie jasnego sygnału i takiego podmiotu, który uosabia ten rozsądek typowy dla politycznego centrum, zostanie po prostu w domach. No, zwycięstwo przed 3 laty w wyborach i odsunięcie PiS-u od władzy dokonało się właśnie poprzez to, że daliśmy alternatywę dla wyborców centrowych. Oczywiście jest bardzo dużo z jednej strony skrajnie prawicowych, z drugiej strony liberalno-lewicowych wyborców. Oni już mają swoje typy, natomiast ciągle jest mnóstwo ludzi, którzy właśnie identyfikują się z centrum i bez oferty dla nich, i to jest nasz wysiłek dzisiaj, i tu koncentrujemy swoją uwagę, będzie zależało od tego, czy tą alternatywę dobrą po 4 latach znowuż zaprezentujemy.
15: Kiedy będzie wybrany nowy prezes Instytutu Pamięci Narodowej?
16: Mam nadzieję, że jak najszybciej, ale też pośpiech przy łapaniu pchełu, jak to mówi stare powiedzenie, jest potrzebny.
15: Ale to już jest po terminie chyba. Tak?
16: Nie wiem, czy tu akurat termin przesądza. Natomiast bardziej istotną kwestią jest, aby to był dobry kandydat.
15: No to dobry, kto dzisiaj jest dobrym
16: kandydatem?
15: Dobry prezes,
16: naszym zdaniem niezmiennie. Zresztą też jako Polskie Stronnictwo Ludowe zwróciliśmy uwagę, że pan prezes Szpytma jest tym kandydatem, który mógłby dobrze przez tą kadencję prowadzić tą instytucję.
15: To w czym jest problem?
16: Myślę, że...
15: Że koalicjanci nie chcą?
16: Myślę, że jakieś uprzedzenia do tej instytucji, może nie tylko do prezesa Szpytmy, się cieniem kładą na tym rozstrzygnięciu, ale jestem dobrej myśli, jeśli chodzi o scenariusze najbliższych godzin i dni.
15: A co możliwy jest taki zwrot akcji, że w ogóle koalicja wystąpi z projektem likwidacji IPN-u? No nie, chyba nie.
16: To nie byłoby dobre. IPN musi prowadzić dobrą, merytoryczną pracę i naszym zdaniem właśnie prezes Szpytma, który pracował i pod prezesem Kieresem, i pod innymi, umie rozdzielać politykę od najnowszej historii polskich bohaterów. Wielokrotnie to udowodnił. Uważam, że tego typu IPN jest potrzebny, który nie będzie wikłany w politykę, a skupi się na odsłanianiu wielu jeszcze nieodkrytych kart najnowszej historii Polski, chociażby te akcenty związane z Ruchem Ludowym, jego bohaterami są takimi kartami.
15: Dziękuję bardzo. Krzysztof Paszyk, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, był gościem poranka TOK FM. Dziękuję dobrego
16: bardzo.
15: Dnia. Teraz informacje TOK FM, a zaraz po nich dr Karolina Zioło-Pużuk, wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego, będzie w naszym studio.
17: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do czwartku. Tylko z aplikacją Biedronka banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Biedronka.
18: Codziennie niskie ceny.
19: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: Hot grill.
21: Parilla caliente.
22: Grilla calda.
23: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
24: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Jest 8, środa, 27 maja. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację Tok FM. Widzę przestrzeń na rozmowę ze środowiskiem naukowym, ale musimy to wszystko osadzać w realiach. Tak Krzysztof Paszyk, poseł i przewodniczący klubu parlamentarnego PSL, odniósł się w poranku Tok FM do żądań naukowców, którzy dziś będą protestować przed Sejmem. Walczą o dofinansowanie badań i chcą 3% PKB na naukę. Za chwilę o protest Tomasz Sekielski zapyta w poranku wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego dr Karolinę Ziołopurzuk. Trzy osoby zostały zatrzymane w związku z fałszywymi alarmami, po których służby interweniowały m.in. w domach polityków. Wobec jednej zastosowano areszt. Marcin Kierwiński przekazał także, że zatrzymani to 20-latkowie, osoby, które już miały problemy z prawem. Prawie 40 stopni Celsjusza pokazywały wczoraj termometry w niektórych regionach na zachodzie Europy. Szczególnie intensywne jak na tę porę roku upały panują we Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Nawet we francuskim Breście wysuniętym na północ wczoraj słupek rtęci podniósł się do ponad 33 stopni Celsjusza. A u nas upał zelżał. 15 stopni pokażą dziś termometry na wybrzeżu, do 20 w centrum i do 26 stopni na Podkarpaciu. Jeszcze teraz w regionach zachodnich na ogół małe zachmurzenie i bez opadów. W pozostałej części kraju już więcej chmur i miejscami przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie pojawią się także burze.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Godzina 8:02, Tomasz Sekielski, to jest środowy poranek TOK FM, a wraz ze mną w studio dr Karolina Ziołopurzuk, wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego, Nowa Lewica. Dzień dobry, pani ministro.
25: Dzień dobry.
15: Ja tylko dodam, że można nas oglądać także na YouTubie, tę rozmowę. Polecamy się na naszym kanale YouTube. Pani ministro, będzie pani dzisiaj na tym proteście przed Sejmem?
25: Jeśli nic wyjątkowego, niespodziewanego się nie wydarzy w Sejmie, bo w tym czasie też są komisje, to tak.
15: Ale będzie pani odbierała petycje od protestujących, czy będzie pani z protestującymi?
25: To jest trudne i trudne dla mnie pytanie, ponieważ od początku w ministerstwie mówimy o tym, iż te postulaty, które zmierzają do tego, żeby nauka była lepiej finansowana, są postulatami zbieżnymi z tym, co mówiło Ministerstwo Nauki i też z naszymi działaniami, z działaniami ministra Kulaska. No ale jeżeli będzie petycja do ministerstwa, to oczywiście ją odbierzemy. Z tego, co rozumiem, też protestujący chcą spotkać się w ministerstwie. Jeżeli by chcieli, to oczywiście serdecznie zapraszamy. Jeżeli nie, możemy porozmawiać na proteście. Ale petycja i postulaty są nam znane i oczywiście zgadzamy się, że nauka powinna być lepiej finansowana.
15: Ale czy będzie?
25: Tak. Myślę, że kiedy mówimy o finansowaniu nauki...
15: Przepraszam, tylko dodam, Krzysztof Paszyk, który był tutaj przed panią, no raczej tak nie jest optymistą, że znaczy ten budżet nie jest z gumy, trzeszczy w szwach tak naprawdę, wydajemy olbrzymie pieniądze na zbrojenia, no i takiego luzu, żebyśmy mogli tam żonglować tymi pieniędzmi, mówię, jako państwo, specjalnie nie ma.
25: Tylko my nie poszukujemy luzu w tym budżecie, poszukujemy tego, żeby wszyscy zrozumieli, a myślę, że zarówno pan premier w swoich wystąpieniach, kiedy mówi o wartości nauki, czy też minister finansów, wiedzą o tym, że nauka jest fundamentalna fundamentem dobrego, postępowego, szczęśliwego i bezpiecznego społeczeństwa, więc nie szukamy luzu, szukamy tego, żeby te pieniądze, które już są, były wydatkowane na naukę. I postulat 3% na naukę to jest oczywiście bardzo ambitny cel. Cel, który może być nam trudno osiągnąć w takiej perspektywie, za którą moglibyśmy odpowiadać, ale 2% na naukę, czyli coś, co zbliżyłoby nas do średniej europejskiej, która jest 2,2. To już jest perspektywa, o której realnie możemy mówić w przeciągu na przykład 5 lat. Dzisiaj mamy 1,4. To są wszystkie wydatki, które są wydatkami na naukę. Więc myślę, że te 2%, co by już sporo w nauce zmieniło, jest możliwe do osiągnięcia w tej perspektywie na przykład 5 lat.
15: No, ale tutaj chyba musiałby być jakiś konsensus ponad podziałami politycznymi, bo gdyby nawet przyjąć jakieś rozwiązania ustawowe w tym parlamencie, no to tak naprawdę trzeba by było się dogadać chyba z dzisiejszą opozycją, że nawet przy zmianie władzy to, co wy zaproponujecie, będzie kontynuowane, że nie nastąpi nagły zwrot.
25: No tak, prawdą jest to, że nie mogę i nikt nie może z nas odpowiadać za to, co się wydarzy, ale myślę, że każdy wie o tym, że nauka jest szalenie ważna. No, choćby w toku prac parlamentarnych, które były, budżet na naukę został zwiększony o 600 milionów, tak? W zeszłym roku, w zeszłym budżecie. Więc jakby wyraźnie widać, że te poszukiwania, które i dyskusje, i debaty, które prowadzi minister Kulasek, po prostu przynoszą efekty. Były zwiększenia dotyczące pensji naukowców. Najpierw 30%, później 5% i w tym roku 3%. To oczywiście nie jest dużo, ale jeżeli spojrzymy w jakiejś perspektywie czasu, to tak naprawdę te realnie średnia brutto na uczelniach zwiększyła się o ponad 2600 zł średnie wynagrodzenie.
15: No tak, ale mamy tak, stypendium doktoranckie wynosiło w 26 roku 3,5 tysiąca złotych. Tak. Brutto. No to
25: wymaga zmiany ustawy.
15: Trudno się dziwić, że mamy coraz mniej doktorantów.
25: Dlatego, że to wymaga oczywiście zmiany ustawy i ta propozycja zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dlatego, że to jest zarobki w szkolnictwie są zawsze, nazwijmy to, podwiązane do płacy profesora. I to jest jakby procent od płacy profesora. I tak samo jest ze stypendium doktoranckim.
15: Tak, to, że stypendium doktoranckie zastępuje etat. Tak naprawdę jest taką umową śmieciową.
25: To nie do końca tak jest, dlatego,
15: no tak,
25: że...
15: Tak to też uważa to profesor Michał Tomza, który tutaj był.
25: Znaczy, może inaczej powinna powiedzieć, że nie zastępuje etatu, tylko faktycznie są postulaty ze środowiska, żeby inaczej traktować doktorantów, żeby to była jak bardziej forma etatu, a nie forma stypendium. To jest dalsza droga, o której chcielibyśmy ewentualnie rozmawiać po tym, jak skończy się ewaluacja szkół doktorskich. Natomiast to, co dzisiaj już można zrobić, to jest nasza propozycja zmiany w ustawie, żeby te pieniądze zarówno przed oceną śródokresową doktoranta, jak i po ocenie śródokresowej doktoranta, były znacznie wyższe. I to jest nasza propozycja, którą niedługo zgłosimy, bo to jest zapisane w ustawie. To by powodowało, że doktoranci zarabialiby znacznie tak, lepiej.
15: Pani minister, no, pani mówi, że niedługo zgłosicie, znacie te postulaty, one nie pojawiły się wczoraj. Dlaczego te projekty dopiero powstają?
25: Nie, no one są już gotowe. Zaczynają się nad nimi konsultacje. Skończyliśmy te konsultacje ze środowiskiem doktorantów. To jest o tyle trudne, że my zanim zgłosimy jakąś ustawę, robimy bardzo wiele rozmów, wiele godzin rozmów. Dzięki temu udaje nam się wypracować ciekawe kompromisy, jak choćby w ustawie o Polskiej Akademii Nauk. To jest ustawa, która czekała na nowelizację naprawdę bardzo wiele lat. Były skandale jeszcze całkiem niedawno związane z tą ustawą. Poprowadziliśmy zespół, w którym też były związki zawodowe. Nowoczesna ustawa niedługo będzie na SKRM-ie. Tam są na przykład wpisane także podwyżki dla Polskiej Akademii Nauk. Tam wpisane są tak zwane trzynastki, co oznacza 8% podwyżkę. Udało nam się też dołączyć Polską Akademię Nauk i jej pracowników po raz pierwszy tego algorytmu podwyżek, więc te 3% podwyżki również ich objęły. Tak samo jest z ewaluacją, z finansowaniem również projektów i z doktorantami tak samo. No, rozmawiamy z tym środowiskiem doktorantów, także ze studentami i ich stypendiami. Jest specjalny zespół, który już w czerwcu ma przedstawić swoje efekty swoich działań.
15: W jakim kierunku powinna się rozwijać polska nauka? No bo jeśli chcemy systemowo stworzyć środowisko, które będzie wspierało naukowców i będzie to też odpowiednio finansowane, to czy jako państwo mamy wizję, jakie gałęzie nauki najbardziej powinny się rozwijać, bo nie jesteśmy aż tak bogatym krajem, żebyśmy mogli prowadzić badania na szeroką skalę właściwie we wszystkich gałęziach nauki. Znaczy, powinniśmy chyba coś wybrać, tak mi się wydaje.
25: Tutaj to jest dyskusja, którą prowadzimy przygotowując taki dokument jak Polityka Naukowa Państwa, więc nie bardzo chciałabym mówić o tym, w jakie nauki powinniśmy inwestować, bo moje przekonanie jest takie, że powinniśmy tę sieć jednak zarzucać bardzo, bardzo szeroko i niczego nie zaniedbywać. Bo z nauką jest tak, że nigdy nie wiadomo, co nam się przyda. I zaniedbanie czegoś może spowodować, że będzie nam brakowało jakiegoś ogniwa.
15: Ja wiem, ja teraz
25: natomiast chcę powiedzieć
15: trochę
25: o systemie.
15: Przesadzę, ale ja rozumiem, że jednak badanie nad konika polnego jest mniej ważne niż rozwój sztucznej inteligencji dzisiaj.
25: No właśnie nie wiem tego. I nawet bym się nawet nie zgodziłabym się na początek z tą rozmową, dlatego że to nas może doprowadzić do właśnie zubożenia w naukach, nie wiem, społecznych, humanistycznych, czy biologicznych, czy właśnie w naukach teoretycznych, a tego byśmy nie chcieli. Natomiast jak możemy to zrobić? Bo rozumiem, że to jest kwestia pewnego systemu, który powinniśmy wprowadzić. I jaki powinien być ten system? No przede wszystkim zmieniamy zasady ewaluacji. Nastawiamy się też na to, żeby te instytucje były instytucjami bardziej przyjaznymi dla pracowników, żeby naprawdę w końcu zrozumiano, że uczelnie i instytuty to są miejsca pracy. Miejsca pracy, które muszą być dobre i przyjazne i bez dyskryminacji i też takie, które promują mobilność, promują badania międzynarodowe. Tak też system zmieniamy, taka będzie choćby nowa ewaluacja. To jest też wprowadzanie programów doskonałościowych dla instytutów panowskich, nowy program od przyszłego roku, ale też wsparcie tych programów dla uczelni doskonałościowych, które promują właśnie współpracę międzynarodową, ale naprawdę równomiernie, bo czasami też czytam różnego rodzaju komentarze i ludzie mówią, nie, inwestujmy tylko w medycynę, bo to nam się przyda. Tylko, że dzisiaj medycyna to nie jest tylko medycyna, to jest fizyka, to jest chemia, to są nauki społeczne, to są też nauki humanistyczne. Dzisiaj to jest tak strasznie złożona sytuacja, że bez lingwistyki na przykład, bez badań kulturowych nie jesteśmy w stanie ruszyć sztucznej inteligencji. To nie tylko informatyka.
15: Ale ja sobie wyobrażam, bo pani mówi o pewnym takim otoczeniu tego wszystkiego i kwestie jasne, jeśli dochodzi do jakichś nadużyć przemocowych historii na uczelniach. Trzeba to rozwiązywać, ale moim zdaniem jednak dziś największy problem, jeśli chodzi o polską naukę, to jest brak finansów, brak pieniędzy. To wszystko kosztuje. Nie mam twardych danych, ale ja jakoś zaryzykuję taką tezę, że firma, która wyprodukowała jeden z najpopularniejszych leków na odchudzanie, duńska firma, dzisiaj wydaje więcej na badania, rozwój niż cała polska nauka. I pytanie jest, kiedy pojawią się te pieniądze? Mamy Narodowe Centrum Badania i Rozwoju, gdzie gigantyczne pieniądze z Europy.
25: Z Europy, tak,
15: szły.
25: To są pieniądze europejskie.
15: Mieliśmy aferę z NCB i IRM, że były wydawane te pieniądze tam raczej znajomym i niewiele z tego dobrego wyszło. Ja mam wciąż takie wrażenie, że nie ma pomysłu na to, co my chcemy osiągnąć, w jakim kierunku chcemy iść, co chcemy, aby ci naukowcy dostarczyli nam w zamian za te 3% na przykład PKB, które będą dostawać.
25: Myślę, że nie można myśleć o nauce w ten sposób taki właśnie produktowy, że ona ma nam coś konkretnie dostarczyć.
15: Novo Nordisk, czyli ta firma duńska, o której wspomniałem, oświadczyła, że w 2023 roku wydała na badania i rozwój 5 miliardów dolarów. Czyli 15.
25: Tak, no to,
15: czyli
25: jest, to jest wielki, to jest oczywiście wielki
15: miliardów.
25: Koncert. No i teraz proszę zobaczyć na przykład na pieniądze europejskie. Polscy naukowcy mają ciągle możliwości, żeby lepiej ubiegać się o te pieniądze. Więc staramy się robić takie programy, żeby naszych naukowców w Europie było coraz więcej. Chcemy dołączyć do jeszcze innych inicjatyw europejskich. Zwiększamy też możliwości dotyczące finansowania w Polsce. Te pieniądze. Ja naprawdę bałabym się takiego myślenia o tym, że płacę i dostaję, dlatego że jest wiele elementów, których my nie dostrzegamy.
15: Pani ministro, jeśli stypendium doktoranckie wynosi 3,5 tysiąca złotych, to człowiek, który ma już doświadczenie, nie wiem, informatyk na przykład, no to on znajdzie sobie, po co on ma prowadzić badania naukowe, po co ma tracić czas na uczelni, skoro na starcie dostanie 4-5 razy więcej w prywatnej firmie.
25: Dlatego mówimy, że chcemy to oczywiście podnieść. Natomiast chcemy, to wymaga, tak jak już mówiłam, zmiany ustawy i to już, mam nadzieję, będzie szybko. Mamy już obliczone, ile by to w tym systemie kosztowało. Ale też właśnie stawiamy, też bardzo dziękuję, że pan profesor podał przykład informatyków i firm i pracy z nimi, dlatego że ta współpraca nauki z biznesem jest naprawdę bardzo obiecująca. I to jest coś, na co my w ministerstwie dosyć mocno stawiamy. Na ten program przeznaczono ponad 300 milionów złotych. Pokazujemy, jak te firmy łączyć z uniwersytetami. Uniwersytety są bardzo tym zainteresowane. Firmy też są tym bardzo zainteresowane, więc jest wzajemna korzyść i wzajemna synergia, która się tutaj dzieje. Nie tylko z firmami, nie wiem, kosmetycznymi czy chemicznymi, bo też rozmawialiśmy z tym przemysłem kosmetycznym, ale no przede wszystkim właśnie z medycyną, z informatyką. Tak? To są te dziedziny, które dosyć dobrze sprawdzają się w tej relacji z biznesem. Druga kwestia to jest współpraca w ogóle z tym szerokim otoczeniem społeczno-gospodarczym, czyli z urzędami, także z samorządami i prowadzenie dla nich różnego rodzaju ekspertyz. Nauka jest naprawdę fundamentem wszystkiego, co robimy.
15: Ja się zgadzam, absolutnie, tylko czy my możemy wymienić na przykład z ostatnich lat jakieś sukcesy polskiej nauki?
25: No, choćby nasz Sławosz Uznański, który...
15: Sławosz Uznański to wysiłek naszego budżetu. Kupiliśmy mu bilet po prostu na lot w kosmos.
25: No, troszkę się nie zgadzam.
15: Ani polska rakieta, ani polskie paliwo, no, tam naprawdę myśl naukowa żadna.
25: To pewien błąd się tutaj niestety wkradł w myślenie pana redaktora, ponieważ nauka jest międzynarodowa. On zrobił tam ponad 20 kilka naprawdę naszych, nazwijmy to, naszych polskich rdzennych eksperymentów, które przyłożą się do rozwoju sektora kosmicznego. Nauka nie jest narodowa, tak bym powiedziała. Stąd ciężko jest powiedzieć, że to nie było polskie. Jak najbardziej polskie. No, były nasze eksperymenty, które się dzieją. Robimy też...
15: tylko że teraz Sławosz Uznański narzeka, że te eksperymenty, które przeprowadzał za niemałe pieniądze, na które się zrzuciliśmy, są niewykorzystywane.
25: Z naszej perspektywy to wygląda troszkę inaczej, dlatego że my po tym, jak Sławosz Uznański jako ministerstwo, jak wrócił do Polski, zorganizowaliśmy mu bardzo wiele spotkań na uczelniach z kołami naukowymi i na przykład inwestowanie w koła naukowe młodych ludzi i to, jak oni realizują różnego rodzaju zadania, jest naprawdę szalenie ważne. I sama widziałam super nasze bardzo lekkie bolidy, czy też inne elementy kosmiczne, które tam są realizowane i spotkanie ze Sławoszem i rozmowa z nim, to jest jednak naukowiec, tak? Osoba, która też doświadczyła osobiście czegoś, co jest bardzo wyjątkowe.
15: Ja niczego mu nie ujmuję, żeby było jasne.
25: Chcę powiedzieć, że dało to jakby entuzjastom nauki naprawdę duży rzut. Co jeszcze ciekawego nauka? Wczoraj choćby rozmawiałam z profesorem z Instytutu Geografii, Instytutu Panowskiego, który zajmuje się bagnami. Ważny element także w naszym bezpieczeństwie. I tutaj badamy, jak te bagna będą się dalej rozwijać i jak bardzo możemy, nazwijmy to, na nich polegać i jak ważna jest tam retencja wody. Muszę sobie teraz przypomnieć, z iloma naukowcami ostatnio się spotykam i opowiadają mi o swoich badaniach, ale naprawdę codziennie w tych laboratoriach dzieją się dla nas
15: istotne
25: rzeczy.
15: Będziemy mieli polskiego Nobla z nauki?
25: Mam nadzieję, ale na pewno wiem, że powstanie on w drużynie międzynarodowej, bo nauka jest międzynarodowa.
15: Dziękuję bardzo. Karolina Zioło-Pużuk, wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego, Nowa Lewica, była gościnią poranka TOK FM.
25: Dziękuję serdecznie.
15: Dobrego dnia, pani ministro. Teraz informacje TOK FM, a po nich komentatorki.
0: Autopromocja.
1: Czy upadnie rząd Nicolasa Maduro w Wenezueli?
2: Czy USA zaatakują Iran?
1: Czy Taylor Swift weźmie ślub?
2: To wszystko są, jakby nie było, ważne pytania, które co chwilę wzbudzają globalne refleksje.
1: Ale to także pytania, które są podstawą do rozwoju nowego, niezwykle dynamicznego i zarazem bardzo niepokojącego zjawiska.
2: Chodzi o rynek predykcyjny, który w ciągu zaledwie półtora roku od zalegalizowania zmienia oblicze przynajmniej samych USA.
1: O tym opowiadamy w podcaście Techstorie. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji TOK FM i na tokfm.pl.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
0: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do czwartku. Tylko z aplikacją Biedronka banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
22: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
26: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
27: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
28: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
27: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
28: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
29: Jak wspierać bilansowanie KSE w czasie transformacji i jednocześnie utrzymać pewne dostawy ciepła? Odpowiedzi znajdziesz w raporcie Polskiego Towarzystwa Energetyki Cieplnej Rola jednostek kogeneracji i źródeł Power to Heat w bilansowaniu KSE i produkcji ciepła. To analiza rynku, regulacji i roli lokalnych źródeł w stabilizacji systemu. Raport zostanie zaprezentowany podczas 7. Kongresu Ciepłownictwa trwającego od 17 do 19 czerwca w Janowie Podlaskim. Kongres Ciepłownictwa.pl.
30: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
31: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
30: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
31: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
30: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
32: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Jest 8.21. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Postulaty protestujących naukowców są zbieżne z tym, co uważamy w Ministerstwie Nauki i zgadzamy się, że nauka powinna być lepiej finansowana. Mówiła w poranku TOK FM dr Karolina Zioło-Pużuk, wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego z Nowej Lewicy. Naukowcy z całej Polski zjadą dziś do Warszawy przed Sejm. Walczą o dofinansowanie badań i o 3% produktu krajowego brutto na naukę. Protest rusza o 13.00. Stany Zjednoczone mają zamiar wycofać z Europy samoloty bojowe, drony, niszczyciele oraz okręty podwodne w ramach programu ograniczania obecności amerykańskich sił na kontynencie, informuje portal Politico, powołując się na dyplomatów z NATO. O planach miał poinformować w piątek na spotkaniu za zamkniętymi drzwiami urzędników sojuszu doradca Pentagonu Aleksander Vélez Green. Międzynarodowa siatka, do której miał należeć były premier Hiszpanii José Luis Zapatero, mogła przerzucić z Wenezueli do Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich nawet do 8 ton złota. Wynika ze śledztwa prowadzonego przez hiszpańską policję. Z prowizji za tę operację José Luis Zapatero i jego dwie córki mieli dostać ponad 4 miliony euro. Coraz więcej mieszkań w Polsce trafia w ręce cudzoziemców. W ciągu 10 lat liczba takich transakcji wzrosła pięciokrotnie. Tak wynika z raportu portalu gethome.pl. Najwięcej kupują Ukraińcy, ale także Hindusi, Turcy i Czesi. Teraz w TOK FM informacje sportowe.
33: Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
34: Mateusz Stanicki, zapraszam. Ostatecznie pięcioro Polaków zobaczymy w drugiej rundzie wielkoszlamowego French Open. Z turnieju odpadł Kamil Majszak po porażce z Chilijczykiem Alejandro Tabilo do 1-3 i 2-4. Majszak mówił po meczu, że zdecydował jego słabszy serwis. Pewnie do drugiej rundy awansowała natomiast broniąca tytułu Coco Gauff, a także rozstawiona z jedynką Aryna Sabalenka. Białorusinka zapytana o Igę Świątek przyznała, że zawsze traktuje ją jako jedną z największych rywalek.
35: Oczywiście, zawsze to świetna zawodniczka. Bardzo się
10: się cieszę, że jest tak otwarta na poszukiwania nowych rozwiązań, nowego sztabu szkoleniowego, tak by poprawić swoją grę i wrócić na właściwe tory. I wydaje mi się, że tak właśnie się dzieje, dlatego zawsze uważam ją za bardzo groźną rywalkę i jedną z faworytek turnieju.
11: Of course I always consider her as the favorite.
34: Iga Świątek dziś w południe zagra z Czeszką Sarą Bejlek. Przed nami także spotkania Magdaleny Ed, która o 12.30 powalczy z Łotyszką Jeleną Ostapenko i Magdalena Frech, która o 16.00 zagra ze Szwajcarką Jill Teichmann. Transmisję meczów w Eurosporcie. Triumfator poniedziałkowego odcinka rajdu De Safioruta w Argentynie. Eryk Goczał, jadący Toyotą, na drugim etapie miał problemy techniczne i w klasyfikacji generalnej samochodów Ultimate spadł na 9. miejsce. We wtorek najszybszy był Katarczyk Nasser Al-Attiyah, ścigający się Dacią. Argentyńska impreza jest trzecią eliminacją Mistrzostw Świata w rajdach terenowych. Pierwszą był styczniowy rajd Dakar, wygrany przez kierowcę z Kataru, który we wtorek potwierdził swoją klasę. Znamy szczegóły dotyczące 83. wyścigu Tour de Pologne. Impreza rozpocznie się 3 sierpnia w Gdyni, a zakończy 9 sierpnia w Wieliczce. Kobiety będą rywalizować w dniach 24-26 lipca na Lubelszczyźnie. Hiszpanka Alexia Putellas, dwukrotnia zdobywczyni złotej piłki, czterokrotna zwycięzczyni Ligi Mistrzów z Barceloną, ogłosiła w mediach społecznościowych, że odchodzi z katalońskiego klubu, w którym grała od 2012 roku. Putellas jest również gwiazdą reprezentacji Hiszpanii, gdzie zaliczyła 135 występów i zdobyła 38 goli. Zdobyła Mistrzostwo Świata w 2023 roku i wygrała Ligę Narodów w 2024. Na razie nie wiadomo, w którym klubie będzie kontynuowała karierę, ale według mediów może to być London City Lionesses. W sporcie to wszystko, przed nami prognoza pogody.
33: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
9: Piętnaście stopni pokażą dziś termometry na wybrzeżu, około 20 w centrum, do 26 na Podkarpaciu. Najsłoneczniej na zachodzie, na wschodzie możliwe deszcz i burze.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Tomasz Cekielski, to jest środowy poranek TOK FM, godzina 8.25. Łączymy się z komentatorkami, a są dziś nimi profesor Maria Wincławska, politolożka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry, pani profesor.
13: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
12: Oraz Magdalena Gałczyńska, dziennikarka Onetu.
14: Dzień dobry, cześć.
12: Cześć, dzień dobry. Szanowne panie, pierwsze pytanie, czy wybór pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, prezydent Karol Nawrocki mianował na to stanowisko Zbigniewa Kapińskiego, coś pomoże, jeśli chodzi o rozwiązywanie problemów wymiaru sprawiedliwości, czy wręcz przeciwnie, będzie narastał bałagan? Profesor Wincławska.
13: W moim przekonaniu ten wybór pana sędziego Zbigniewa Kapińskiego nie pomoże nic, jeżeli chodzi o rozwiązanie problemów sądownictwa, bo widać wyraźnie, że między obozem rządzącym a opozycją, ale opozycją także upersonifikowaną przez pana prezydenta Karola Nawrockiego, porozumienia w sprawie tego, w jaki sposób naprawić wymiar sądownictwa, nie ma. I zmiana na stanowisku prezesa Sądu Najwyższego tutaj absolutnie nie posunie tej sprawy do przodu. W moim przekonaniu będzie cały czas konstans, czyli z jednej strony rząd będzie próbował reformować czy wybierać, czy to sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, czy nową Krajową Radę Sądownictwa, a prezydent cały czas będzie albo nie odbierał ślubowania, albo nie nominował tych sędziów, którzy będą wybrani przez Krajową Radę Sądownictwa. Więc ta osoba pierwszego prezesa Sądu Najwyższego tutaj w moim przekonaniu absolutnie nic w tym nie zmieni. A co widać po tej dyskusji, która się przetoczyła w środowisku prawicowym, tutaj też jest kolejny konflikt, który powstaje wokół osoby pana prezesa.
12: No właśnie, protestuje Jarosław Kaczyński, protestuje Sławomir Cęckiewicz. Wypominają Zbigniewowi Kapińskiemu to, że swego czasu był w składzie orzekającym sądu w sprawie lustracyjnej Lecha Wałęsy. Magdo, co ten spór oznacza, jeśli chodzi o prawicę i sytuację na prawicy?
14: No to jest, nie oszukujmy się, uderzenie w miękkie podbrzusze całej prawicy, bo przecież oni na tym micie antykomunizmu zbudowali całą swoją legendę, czy też jedną ze swoich legend, bo było ich jeszcze wiele. Fakty są takie, że ta kontra do Wałęsy to w zasadzie datuje się od prawie początków kariery politycznej jeszcze braci Kaczyńskich, później Jarosława Kaczyńskiego. No i Cenckiewicz bardzo skutecznie, przepraszam za kolokwializm, nakładł prezesowi do ucha, że sędzia Kapiński jest absolutnie fatalną recydywą postkomuny w sądownictwie i że będzie najgorszym z możliwych wyborów. Prezydent postawił na swoim, myślę, że dlatego, że on nie ma wokół siebie autorytetów związanych z sądownictwem, ogólnie z prawem, poza profesorem Dudkiem. I w wielu sprawach słucha Małgorzaty Manowskiej. Małgorzata Manowska bardzo mocno optowała za prezesem Kapińskim. Natomiast co to będzie oznaczać dla Sądu Najwyższego? Ja, zgadzając się z panią profesor, jednocześnie pójdę dalej. Nie będzie taka smuta, jaka była za prezesem Manowskiej. Obawiam się, że może być gorzej. Zbigniew Kapiński...
12: Naprawdę może być jeszcze gorzej?
14: Tak, może być jeszcze gorzej. My już dziś widzimy, że w Sądzie Najwyższym tak zwani neosędziowie mają większość. Ci legalni są mniejszości, a nie zapomnijmy, oba europejskie trybunały powiedziały wprost, wszyscy neosędziowie w Sądzie Najwyższym to nie są sędziowie, to nie jest sąd. Więc my mamy 2/3 najważniejszej instytucji sądowniczej w Polsce, obsadzonej przez nie wiem kogo. Panów w togach i panie w togach. Zbigniew Kapiński, to była jedna z jego pierwszych decyzji jako prezesa. Nie wiem, czy jeszcze jako prezesa Izby Karnej, czy już jako pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Był łaskaw wydać zarządzenie, że żadne wnioski o wyłączanie ze składów orzekających neosędziów nie będą w ogóle rozpatrywane.
12: To jeszcze tak, jako szef Izby Karnej.
14: Tak, tak. Natomiast w Izbie Karnej to obowiązuje. I jaką my mamy gwarancję, że on za chwilę nie rozszerzy tego na cały Sąd Najwyższy? Ja bym nawet powiedziała, że mamy 80-90% pewności, że owszem, rozszerzy. Bo ja słyszałam go już po wyborze perorującego w jednej z prawicowych telewizji, że on nie uznaje tego podziału na sędziów i niesędziów. To jest wydumane, wymyślone przez środowiska prawnicze. Nie, proszę państwa, słuchajcie, to jest realny fakt stwierdzony przez najważniejsze europejskie trybunały, których wyroki Polska musi honorować. To nie są sędziowie.
12: Pani profesor, ja bym poprosił jeszcze o komentarz właśnie w tej kwestii tego sporu prezydent na linii prezydent Jarosław Kaczyński. Czym to się może zakończyć i co to w ogóle oznacza, że Karol Nawrocki, no wbrew tak jasnemu stanowisku Jarosława Kaczyńskiego, mianuje Kapińskiego pierwszym prezesem Sądu Najwyższego?
13: Już odpowiadam na pytanie pana redaktora. Dodać bym tylko chciała, że także pan Zbigniew Kapiński jest neosędzią, bo on także został nominowany do Sądu Najwyższego, więc tutaj trudno było by na to patrzeć, że będzie działał wbrew swojemu interesowi, no bo gdyby powiedział, że neosędziowie nie posiadają legitymacji, to także on by tej legitymacji nie posiadał. Oczywiście zgadzając się tutaj z tym, co pani redaktor także powiedziała. Ten spór między Nowogrodzką a Pałacem Prezydenckim z jednej strony może wyglądać na zdumiewające, no bo do tej pory wydawało się jednak, że pan prezydent postępuje w taki sposób, w jaki Nowogrodzka sobie życzy i tutaj większych sporów między jednym a drugim ośrodkiem władzy, jeżeli tak możemy trochę w cudzysłowie powiedzieć, bo z jednej strony mamy władzę formalną pana prezydenta, z drugiej no to jednak jest partia polityczna, chociaż największa partia opozycyjna, tego sporu nie było, a tutaj nagle się pojawił i to w takiej dość ostrej formie. W moim przekonaniu było to takie postawienie przez pana prezydenta i środowisko pana prezydenta i te osoby, które mu doradzają, tak jak pani redaktor powiedziała, pewne pokazanie, że ja jestem także samodzielny, że nie wszystko to, co powie Jarosław Kaczyński, jest tym, co ja muszę w 100% zrobić.
12: Ale co chce ugrać prezydent, pani profesor, w ten sposób?
13: W moim przekonaniu właśnie pokazanie tej swojej samodzielności i niezależności od obozu Prawa i Sprawiedliwości i od Nowogrodzkiej, bo nawet nie może całego obozu Prawa i Sprawiedliwości, bo zwróćmy jeszcze uwagę na to, że sam cały obóz Prawa i Sprawiedliwości w tej chwili jest pogrążony w konflikcie. On jest raz bardziej na dywanie, raz pod dywanem, jeżeli tak można kolokwialnie powiedzieć, ale widać, że te różne frakcje w Prawie i Sprawiedliwości ze sobą walczą, a prezes Kaczyński przez to jest tym liderem, który jest znacznie bardziej osłabiony. Przecież to nie tylko Mateusz Morawiecki już otwarcie sprzeciwia się prezesowi i jego decyzjom, ale teraz mam wrażenie właśnie, że i prezydent Nawrocki postanowił gdzieś pokazać, ja w tej jednej rzeczy zrobię inaczej niż pan prezes powiedział, no bo przecież to ja jestem głową państwa, ja jestem niezależny i to ja podejmuję te decyzje.
12: A może jest tak? Tak, Magdo, proszę.
14: Nie, bo jeszcze a propos tego sporu w PiS-ie, Ja mam chwilami wrażenie, że ten spór pokazuje, że prezes Kaczyński w ogromnym stopniu zatracił słuch społeczny. Dla młodych wyborców, a o takich powinien bić się PiS, spory sprzed 26 lat dotyczące tego, czy sąd stwierdził, czy Wałęsa był agentem, czy nie był agentem, nie znaczą absolutnie nic. To jest dla młodych ludzi prehistoria. I fakt, że PiS, ryzykując po pierwsze konflikt z prezydentem, po drugie dzielenie się wewnątrz, bo wiemy, że obóz wokół Morawieckiego absolutnie nie podziela tego przekonania, żeby w czambuł potępić Kapińskiego, no to pokazuje, że prezes prowadzi PiS w kierunku absolutnie archaicznym, że to nijak nie przystaje do dzisiejszej rzeczywistości. No przecież my mówimy o 2000 roku. No kogo to dziś obchodzi?
13: Ale z kolei dla prezesa Kaczyńskiego są pewne kwestie, które ja bym powiedziała są dla niego tożsamościowe i za które on jest w stanie umrzeć. I myślę, że to jest jedna z tych kwestii. Tak.
12: A czy można odbierać te przepychanki i to, co się dzieje, no jako po prostu sytuację, w której część polityków prawicy uznała, że czasy Jarosława Kaczyńskiego dobiegają końca i trzeba orientować się na przywództwo, nowe przywództwo, albo powalczyć o to nowe przywództwo i ta decyzja prezydenta w sprawie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego może być czymś takim, pani profesor?
13: No na pewno jest takie poczucie w Prawie i Sprawiedliwości i to nie od dzisiaj, bo słyszymy to już od jakiegoś czasu, że to przywództwo Jarosława Kaczyńskiego jest

0: wyborców Prawa i Sprawiedliwości, a także członków Prawa i Sprawiedliwości, to oczywiście z bardzo dużym szacunkiem o prezesie mówią, ale raczej w takim tonie, że dobrze by było, gdy pan prezes został już honorowym prezesem Prawa i Sprawiedliwości, a nie prowadził tę partię do przodu. Czyli już widać, że nie tylko na tej najwyższym szczeblu, ale także i w terenie Jarosław Kaczyński nie ma już takiego poparcia, jak to jeszcze było jakiś czas temu.
1: Zawieszamy naszą rozmowę, bo teraz informacje TOK FM, ale do komentarzy powrócimy zaraz po informacjach.
2: Autopromocja.
3: Czy potraficie poruszać uszami bez pomagania sobie rękami i bez dziwnych min? Jeśli tak, to gratulacje. Korzystacie właśnie z mięśni, które są pozostałością po waszych dawnych przodkach. Nie wszyscy to potrafią, bo to taki biologiczny relikt. Zresztą podobnych śladów ewolucji mamy w sobie więcej. Zęby mądrości, kość ogonowa czy nawet choroba lokomocyjna. Ewolucja często zostawia po sobie drobne pamiątki zapisane w naszych ciałach i mózgach. O tych śladach ewolucji opowiem w najbliższej audycji z nauką po imieniu. Słyszymy się już po 10.40. Adam Mirek.
2: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest! Od 25.

0: Zyskuj codziennie z Biedronką.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
10: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
11: Skoda. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Müller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Müller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
12: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia.

0: Nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 8.40, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Widzę przestrzeń na rozmowę, tak o postulacie środowiska naukowców, by zwiększyć nakłady na szkolnictwo wyższe, mówił w poranku TOK FM poseł PSL-u i Trzeciej Drogi Krzysztof Paszyk. Środowiska naukowe chcą, by państwo przeznaczało na badania i rozwój minimum 3% PKB. Domagają się również podniesienia minimalnych wynagrodzeń w jednostkach naukowych.
4: Dialog tym bardziej ze środowiskiem nauki jest potrzebny i on bez względu na złożoność sytuacji dzisiaj i problemy budżetowe jest ważne, natomiast no, musimy to osadzać w realiach. Ja bym w tą stronę szedł. Otwartość, dialog, szacunek dla tego środowiska. Natomiast musimy to osadzać wszystko w realiach.
3: Polskie Środowisko Akademickie będzie dziś protestować przed Sejmem pod hasłem 3% dla nauki, 100% dla Polski. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji potwierdza zatrzymanie 3 osób w związku z fałszywymi alarmami. Jedna z nich trafiła już do aresztu. Zatrzymania dotyczą fałszywych zawiadomień dotyczących Telewizji Republika i domu Jarosława Kaczyńskiego. W TVN24 Marcin Kierwiński poinformował także, że z dużym prawdopodobieństwem została namierzona osoba, która stoi za fałszywym alarmem w sprawie mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Premierzy Polski i Wielkiej Brytanii Donald Tusk i Keir Starmer podpiszą w Londynie traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Podobny traktat Polska podpisała rok temu z Francją. Tymczasem Kanada rusza na wojskowe zakupy do Polski. Szefowie resortów obrony obu krajów podpisali list intencyjny w sprawie współpracy w ramach unijnego programu SAFE. Kanada dołącza do niego jako jedyne państwo spoza Unii Europejskiej, a teraz chce kupić od Polski zaawansowane drony, mówi szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: To jest ten sprzęt, który dzisiaj stanowi nie tylko symbol o zdolności i o rozwoju polskiej myśli technicznej, polskiego przemysłu zbrojeniowego, ale będzie, mam nadzieję, już niedługo dobrze służył siłom zbrojnym Kanady.
3: Zacieśnianie polsko-kanadyjskiej współpracy przewiduje także m.in. wspólne ćwiczenia armii obu państw. Wykłady z udziałem kryminologów, medyków sądowych czy psychiatrów. Spotkania z autorami i dyskusje poświęcone literaturze kryminalnej znalazły się w programie Międzynarodowego Festiwalu Kryminału, który dziś rozpoczyna się we Wrocławiu. W dyskusjach wezmą udział twórcy gatunku, m.in. Ryszard Ćwirlej, Anna Kańtoch czy Robert Małecki. Stałym elementem wydarzenia jest gala wręczenia Nagrody Wielkiego Kalibru dla najlepszej polskiej powieści kryminalnej lub sensacyjnej. Uwaga na burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi na południu Małopolski i Podkarpacia. W większości regionów dziś sporo chmur i miejscami przelotne opady deszczu, ale słońce też będzie się pokazywać. Na termometrach od 15 stopni na wybrzeżu do 20 w centrum i do 26 na Podkarpaciu.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Godzina 8.43, środowy poranek TOK FM, Tomasz Sekielski, dzień dobry. Wraz ze mną komentatorki profesor Maria Wnicławska, politolożka Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Magdalena Gałczyńska, dziennikarka, publicystka Onetu. Jest dzisiaj nowy sondaż opublikowany przez Rzeczpospolitą, sondaż przygotowany przez Ibris. Na prowadzeniu Koalicja Obywatelska niespełna 31% poparcia, drugie Prawo i Sprawiedliwość niespełna 25,5% poparcia, później jest Konfederacja 12,6, Konfederacja Brauna 8,8, Lewica 8,4 i już reszta partii poniżej progu wyborczego. No i wynika z tego, że tak, Koalicja Obywatelska z Lewicą miałyby za mało posłów, aby rządzić i stworzyć koalicję, a z kolei Prawo i Sprawiedliwość, gdyby chciało rządzić, gdyby był taki wynik wyborczy, musiałoby poza Konfederacją Mentzena Bosaka dogadać się też z Konfederacją Grzegorza Brauna. Co ten sondaż mówi o nastrojach politycznych Polaków? Magdalena Gałczyńska.
7: Wydaje mi się, że ta tendencja, że PiS z obydwoma konfederacjami przejmuje władzę w Polsce, gdyby doszło do wyborów, widoczna jest od dłuższego czasu. I to jest tendencja bardzo niepokojąca, głównie z tego względu, że Platforma, mam wrażenie, jest uśpiona tymi w miarę wysokimi sondażami i wydaje jej się, że takie przyklepanie rzeczywistości, że tkwienie w tym stanie jest fajnie, więc robimy więcej tego samego, no że to nie prowadzi w dobrym kierunku, bo ja nie wiem, jaka jest recepta. Receptą na pewno jest to, żeby doprowadzić do jakiejś zmiany, bo tendencja, którą obserwujemy, pokazuje nam wyraźnie. Za rok budzimy się w Polsce rządzonej przez PiS i Grzegorza Brauna. No, to nie jest wizja fajna.
6: Pani profesor?
1: Tak. Po pierwsze bym chciała powiedzieć, że oczywiście możemy sobie pokomentować jeden sondaż, ale jeden sondaż niewiele tutaj nam mówi. Jednak trzeba patrzeć na trendy, jakie są. I tak jak to pani redaktor zinterpretowała, mówiąc ogólnie i dużo szerzej na temat właśnie sytuacji, którą mamy, bo to nie tylko ten jeden sondaż, ale także te inne pokazują, że ta wizja Prawa i Sprawiedliwości rządzącej z oboma konfederacjami jest bardziej realna po wyborach 27 roku według obecnych sondaży niż ta wizja, że obecna koalicja zostanie przy władzy, ale przede wszystkim dlatego, że partnerzy koalicyjni, czyli Polska 2050, Centrum nie jest ujmowane w sondażach, no bo nie jest jeszcze oficjalnie partią polityczną, i Polskie Stronnictwo Ludowe są pod progiem wyborczym. No bo jeżeli byśmy sumowali poparcie dla Koalicji Obywatelskiej i wszystkich partii koalicyjnych, które w tej chwili są, i poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości i obu konfederacji, no to mamy podział właściwie pół na pół, 45-46% mniej więcej. I tutaj przy takiej polaryzacji i przy takim podziale właściwie wydarzyć się może wszystko, bo będzie to zależało od frekwencji wyborczej. Dzisiaj u pana redaktora pan poseł Paszyk, pan minister, mówił o tym, że on się nie martwi o to, czy Polskie Stronnictwo Ludowe tak przekroczy powiedział próg wyborczy, czy nie przekroczy, bo zawsze przekraczało. No ale zwróćmy uwagę na to, że jeżeli będzie frekwencja wyborcza taką, jaką IBRIS nam mówi, że będzie z tego sondażu około 50 kilku procent, no to z tego tortu 50 kilku procent dla PSL-u przekroczenie progu wyborczego będzie łatwiejsze niż jeżeli frekwencja miałaby być taka, chociaż pewnie aż takiej nie będzie, ale może być wyższa, około 65-70%, bo wtedy w tym większym torcie te 5% to zdecydowanie większe będzie wyzwanie dla Polskiego Stronnictwa Ludowego. A z drugiej strony to, co mówi pan minister, jeszcze trzeba zwrócić uwagę na to, że owszem, PSL zawsze przekraczało ten 5%, ale od dwóch wyborów nie startowało już samodzielnie, więc tutaj tego sprawdzianu wyborczego, o którym pan minister mówił, nie ma. Więc podsumowując, na sondaże trzeba patrzeć, jeżeli chodzi o pewne trendy, co się dzieje z partiami politycznymi. I oczywiście jak zacznie się kampania wyborcza, bo ta prekampania już trwa, to na pewno te słupki sondażowe jeszcze będą drgały. Ale zgadzam się z panią redaktor jak najbardziej, że Koalicja Obywatelska i koalicjanci Koalicji Obywatelskiej no, powinni z ofensywą tutaj wystąpić, żeby te partie przekroczyły próg wyborczy, albo jakiś inny pomysł w ogóle zaproponować na mobilizację tych wyborców, którzy głosowali na nich w 2023 roku, bo wiemy już z różnych badań, że jest pewna ich grupa, która jest zawiedziona tym, co się dzieje po stronie rządowej, i którzy po prostu mogą zostać w domu, nawet jeżeli nie poprą opozycji prawicowej.
6: Pani profesor wspomniała o prekampanii. Myślę, że takim mocnym elementem tej prekampanii, a może w ogóle nieoficjalnym startem już takiej regularnej kampanii wyborczej, będą wybory na prezydenta Krakowa. Referendum, mieszkańcy Krakowa zdecydowali o odwołaniu prezydenta Miszalskiego. No i pytanie, czy w ogóle to, co się wydarzyło w Krakowie, może mieć wpływ jakiś na ogólnopolską politykę, i jak te wybory prezydenta Krakowa mogą też przełożyć się, jeśli chodzi o poparcie dla partii politycznych? Magdalena Gałczyńska.
7: No ogromny, ogromny. Zacytuję Przemysława Czarnka: Tusku, będziesz następny. Wydaje mi się, że prawica zwietrzyła krew i że teraz faktycznie możemy liczyć się z tym, że ruszy nam, tak jak w 2013 roku, fala referendów w miastach wojewódzkich w całej Polsce, rządzonych przez ludzi Platformy. Wiemy, że już szykuje się referendum w Rzeszowie, gdzie rządzi prezydent Fiołek z Platformy Obywatelskiej, przynajmniej związany i poparty przez Platformę Obywatelską, że może ruszyć lawina na przykład Poznania, na przykład Gdańska, i próby odwoływania kolejnych włodarzy miast. A jeżeli uda się w kolejnym mieście wojewódzkim, już sam Kraków był precedensem, bo to się bardzo rzadko zdarza, tak, żeby frekwencja była wystarczająca. Już nie mówiąc o tym, że przecież prezydent Miszalski został odwołany po raptem 2 latach, co też jest ewenementem.
6: No przejdzie do historii.
7: Przejdzie do historii jako raczej antybohater niż bohater. No ale patrząc na to ogólnie, to rzeczywiście tendencje dla Platformy rysują się nie najlepsze, bo jeżeli pójdziemy w przyszłym roku do wyborów pod hasłem odwołaliśmy tego, tamtego i generalnie jesteśmy w fali wznoszącej, mówię to tu o opozycji, to bardzo trudno się będzie z tego wygrzebać. Tym trudniej, że Platforma tak naprawdę nie ma stuprocentowego kandydata, nie ma pewniaka na wybory w Krakowie. Wiemy, że na pewno nie proponowali profesorowi Majchrowskiemu, włodarzowi Krakowa przez ponad 20 lat, ponownego startu i wiemy, że jak na razie trwają gorączkowe narady w kancelarii premiera nad tym, kogo wystawić, bo tu jest zagwozdka. Jeżeli wystawią pewniaka Tuza, osobę z gigantycznym dorobkiem i ten ktoś polegnie w wyborach, no to na ogląd Platformy, na ogląd koalicji wpłynie to fatalnie. Jeżeli wystawią tak zwanego no-name'a, kogoś nieliczącego się, no to tym samym osłabią jego szansę na wygraną. Mam wrażenie, że to jest wybór niemal jak w greckiej tragedii.
6: Pani profesor, Platforma jest na przegranej pozycji, jeśli chodzi o Kraków?
1: Jeżeli chodzi o Kraków, to niewykluczone, że może być na przegranej pozycji, bo to jest wszystko zależy od tego, kogo wystawi w Krakowie, a wiemy, że konkurencja będzie bardzo silna. Do tej pory, o ile się nie mylę, z koalicjantów tylko PSL jeszcze powiedział, że nie wie, czy wystawi jakiegoś kandydata może być.
6: Ja wiem, ja tylko ja mam wrażenie, że wszyscy są trochę zaskoczeni. Znaczy wszyscy wiedzieli, że jest to referendum, mówię o partiach politycznych, tylko jakby nikt nie zakładał, że prezydent Krakowa zostanie odwołany. No bo jeszcze nikt nie przedstawił żadnego kandydata. Ja wiem, że to jest może raptem 3 dni minęły, ale no jednak mam wrażenie, że partie polityczne są nieprzygotowane.
7: Tak, bo koalicja nieustająco dryfuje pod hasłem jakoś to będzie. Mhm.
1: Wracając do tego mojego wątku, więc tak rzeczywiście tutaj jest duży znak zapytania i duże wyzwanie dla Koalicji Obywatelskiej, jeżeli chodzi kto tym prezydentem może zostać. I na pewno to referendum, przynajmniej które było w Krakowie i sukces tych osób, które chciały odwołać prezydenta jest niewątpliwy i on jest przejęty przez Prawo i Sprawiedliwość i przez pana posła Czarnka, o czym pani redaktor powiedziała, ale proszę zwrócić uwagę, że za tym sukcesem osób, które chciały odwołać pana prezydenta Miszalskiego, nie stoi Prawo i Sprawiedliwość, tylko stoi bardzo silna postać w Krakowie, która jest właściwie postacią, no, mówi się spoza układu partyjnego, tak wiemy, że on był członkiem jakichś określonych partii politycznych, ale w tej chwili jest pozapartyjny, czyli pan Łukasz Gibała. I tutaj to on przede wszystkim był tą siłą, która to referendum napędzała. I tutaj właściwie ja się chyba nie zgodzę z panią redaktor, że będzie taka fala referendów odwoławczych w różnych dużych miastach. Ja myślę, że będzie fala dyskusji na ten temat i będziemy świadkami tego, co się w Rzeszowie w tej chwili dzieje, ale w innych miastach, nawet jeżeli będą takie inicjatywy, a pewnie będą i one będą narracyjnie wykorzystywane przez Prawo i Sprawiedliwość, to jednak wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość w żadnym z tych dużych miast nie ma szansy na to, żeby mieć swojego prezydenta, żeby wygrać te wybory. Ani to nie będzie Gdańsk, ani to nie będzie Poznań, ani to nie będzie Warszawa. I teraz oczywiście możemy na to patrzeć jako zwycięstwo do pewnego stopnia, przynajmniej narracyjne, obozu prawicowego, ale jeżeli założymy na przykład, że wybory w Krakowie wygra jednak jakiś kandydat Koalicji Obywatelskiej, że wybory w Rzeszowie, gdyby się odbyło, wygra kandydat, który jest popierany przez Koalicję Obywatelską, że tak by miało się stać w Poznaniu, w Gdańsku i w Warszawie, to będzie zwycięstwo Koalicji Obywatelskiej tak naprawdę. Więc nie jestem przekonana, czy Prawo i Sprawiedliwość tam, gdzie nie ma takich ruchów jak ruch Łukasza Gibały, będzie chciało rzeczywiście te referenda organizować. Na pewno będzie o tym mówiło.
6: Nie zostało nam dużo czasu, ale bardzo bym poprosił obie panie o krótki komentarz. Zbliża się pierwsza rocznica wyborów prezydenckich zeszłorocznych. Czyli pierwszy rok Karola Nawrockiego w roli prezydenta. Jak panie by podsumowały to, co się wydarzyło od 1 czerwca zeszłego roku?
7: No, ja mam wrażenie, że spełnia się ta przepowiednia, że będziemy tęsknić za prezydentem Dudą. Widać wyraźnie, że Karol Nawrocki bardzo się rozpycha już nawet nie wewnątrz konstytucji, ale obok konstytucji i że uzurpuje sobie uprawnienia, których prezydenta absolutnie nie ma, zgodnie z polskim prawem. Najgorsze jest to, że mam wrażenie, że wszyscy zaczęliśmy przymykać na to oko, że się przyzwyczailiśmy do tego, że Karol Nawrocki łamie konstytucję. No i co? No i nic. Przecież odmowa powołania sędziów, a przypomnę, było ich 64, To jest rzecz bez precedensu. To jest rzecz, która, jak mi mówili eksperci, nadaje się na Trybunał Stanu. Odmowa nominacji oficerskich to jest też coś, czego sobie nie wyobrażaliśmy. Po prostu Karol Nawrocki przyszedł z zewnątrz, spoza polityki tak naprawdę i pokazał, że tak mówiąc nieładnie, na rymbał też się da.
6: Pani profesor Wincławska, bardzo proszę o krótki komentarz.
1: Absolutnie tutaj się zgadzam. Dodałabym pewnie jeszcze tylko do tego, że jest to prezydent po raz kolejny zdecydowanie związany z jednym obozem politycznym i wykonujący tak naprawdę politykę tego obozu politycznego.
6: Bardzo dziękuję. Profesor Maria Wincławska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dobrego dnia, pani profesor. Oraz dziękuję. Magdalena Gałczyńska, Onet. Magdo, dobrego dnia.
7: Dziękuję pięknie.
6: Kończymy dzisiejszy poranek TOK FM. Wydawali go Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski. Program realizowała Liwia Prądzyńska. Prowadził Tomasz Sekielski. O godzinie 9:00 informacje TOK FM, a po nich program OFF Czarek. Halo, halo, Czarku, co w programie?
8: Halo, halo, Tomku, dzień dobry państwu. Trochę porozmawiamy o proteście naukowców. Będzie dwóch z nich. Zapytam, co zrobią, kiedy dostaną tyle kasy, no bo 3% to jest naprawdę spora kasa. Jak szybko uda nam się wprowadzić polskie uczelnie na sam szczyt rankingów? Jak szybko powstaną, jak szybko zaskoczymy świat, wprowadzimy wszystkie nasze wynalazki w życie i podbijemy Europę i świat. Także zapraszam na program po informacjach.
6: Oj, Czarku, Czarku, ty się popraw. dziękuję bardzo. Owczarek, zaraz po informacjach TOK FM polecam. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
9: Reklama.
10: RTV Euro AGD.
11: Jak okazje, to w euro.
12: Mistrzowskie okazje w grze.
10: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Kastorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii w Kastoramie zawsze mamy świetne okazje.
15: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Kastoramy już teraz i skorzystaj.
17: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
18: Barbara?
19: No?
18: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
19: Co, Marian?
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
19: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
18: No.
20: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
21: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
22: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
21: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
22: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
21: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
23: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Reklama.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Trzy osoby zostały zatrzymane w związku z fałszywymi alarmami. Niebawem mają zostać ujęci sprawcy alarmu w domu matki Karola Nawrockiego. Polska i Wielka Brytania podpiszą dziś traktat o partnerstwie dotyczącym bezpieczeństwa i obrony. 3% dla nauki, 100% dla Polski. Pod takim hasłem przed Sejmem będą dziś protestować środowiska naukowe. Jest 9. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Policja ma lada chwila ująć sprawców fałszywego alarmu w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego, informuje premier Donald Tusk. 3 osoby zatrzymano już w sprawie fałszywych alarmów w budynkach Telewizji Republika i w domu Jarosława Kaczyńskiego.
2: Jak wiecie, sprawcy są bardzo młodzi. Prace trwają, będą kolejne zatrzymania. Taką informację otrzymałem od ministra Kierwińskiego. Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z dobrze zorganizowanymi grupami bardzo młodych ludzi, którzy czy to dla fejmu, czy dla jakiejś osobistej satysfakcji, nie z pobudek ideologicznych czy partyjnych, dopuszczały się takich rzeczy w przeszłości, o tym już wiemy.
1: Wobec jednej osoby zastosowano areszt, kolejny wniosek jest rozpatrywany. Premierzy Polski i Wielkiej Brytanii podpiszą dziś w Londynie traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Podobny traktat Polska podpisała rok temu z Francją w Nancy. Wydatki na naukę i szkolnictwo wyższe na poziomie ponad 2% PKB w ciągu 5 lat. O takim scenariuszu mówiła w poranku TOK FM wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego dr Karolina Zioło-Pużuk. Środowisko akademickie chce, by Polska wydawała 3% produktu krajowego brutto na badania i rozwój, ale według wiceministry będzie to trudne do osiągnięcia.
3: 2% na naukę, czyli coś, co zbliżyłoby nas do średniej europejskiej, która jest 2,2. Mhm. To już jest perspektywa, o której realnie możemy mówić w przeciągu na przykład 5 lat. Dzisiaj mamy 1,4. To są wszystkie wydatki, które są wydatkami na naukę, więc myślę, że te 2%, co by już sporo w nauce zmieniło, jest możliwe do osiągnięcia.
1: Naukowcy chcą także podniesienia minimalnych wynagrodzeń w jednostkach naukowych. Ich protest dziś przed Sejmem o 13. Krakowem zarządza już komisarz wyznaczony przez premiera Donalda Tuska. Został nim zastępca odwołanego prezydenta Aleksandra Miszalskiego, Stanisław Kracik. To będzie kontynuacja rozpoczętych inwestycji, projektów i nowego budżetu, podkreśla komisarz Kracik.
4: Teraz czuję się jak ktoś, kto wierzy, że jest rzemieślnikiem i ma dobrze wykonać robotę i na pewno chciałbym też pokazać, że w te 3, może 3,5 miesiąca zrobimy parę korekt, które będą dobrym przygotowaniem na przyszłą część kadencji.
1: Aleksander Miszalski zapowiada, że osobiście zamierza zaangażować się w nadchodzącą kampanię wyborczą.
5: Jestem przewodniczącym Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce. Spoczywa na nas ogromna odpowiedzialność po tej przegranej bitwie, wygrać tą kolejną batalię. Jestem na to gotów i będziemy robić wszystko, by Kraków nie wpadł w nieodpowiedzialne ręce.
1: Powołany komisarz zapewnił, że sam nie będzie kandydował. Swój start w sierpniowych wyborach deklarują tymczasem kolejne osoby. Nie ogłosił go jeszcze Łukasz Gibała, przedsiębiorca, polityk i trzykrotny kandydat na prezydenta Krakowa, który minimalnie przegrał z Aleksandrem Miszalskim w ostatnich wyborach. Kiedy i czy to zrobi, pytała Paulina Nawrocka.
6: Sam Łukasz Gibała na razie jest na urlopie i jak usłyszałam, do 5 czerwca nie będzie uchwytny. Wszyscy spekulują jednak, że w wyborach wystartuje. Nie wiadomo jeszcze, czy poprze go komitet referendalny, czy jednak wystawi swojego kandydata, mówi Jan Hoffman.
7: Jeżeli mielibyśmy popierać jakiegoś kandydata spoza naszego grona, to chcę podkreślić wyraźnie. Nie poprzemy nikogo, kto przynajmniej tych trzech postulatów naszych fundamentalnych nie będzie realizował.
6: A chodzi m.in. o rzetelny audyt i złagodzenie strefy czystego transportu. Klub Kraków dla mieszkańców, którego szefem jest Łukasz Gibała, też wciąż decyzji nie podjął, mówi Łukasz Maślona.
8: Jako klub radnych absolutnie takich rozmów jeszcze nie prowadziliśmy. Będziemy nad tym pewno w tym tygodniu się zastanawiać, co dalej.
6: Chętnych jest jednak sporo. Wszystko wskazuje na to, że liczba kandydatów może być rekordowa. Z Krakowa Paulina Nawrocka. TOK FM.
1: Rząd przyjął przepisy dotyczące krajowej sieci onkologicznej. Nowelizacja ustawy ma m.in. zapewnić pacjentom ciągłość leczenia. Ministerstwo Zdrowia pracuje także nad wprowadzeniem karty EDILO, czyli cyfrowej wersji tradycyjnej karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, która ma usprawnić i skoordynować ścieżkę pacjenta od momentu podejrzenia nowotworu przez diagnostykę i leczenie, aż do jego zakończenia. Agnieszka Wynarska.
9: Prace nad wprowadzeniem karty EDILO trwają od dawna. Ma ona zastąpić obecną papierową formę tzw. zielonej karty. karty i umożliwić koordynację między szpitalami, poradniami, a także placówkami podstawowej opieki zdrowotnej, mówi dr Waldemar Gadziński, wojewódzki konsultant do spraw medycyny rodzinnej.
10: Na tą chwilę nie mamy płynnego przepływu informacji pomiędzy lekarzem kierującym. Przypominam, że to nie tylko jest lekarz POZ-u, to są również lekarze pracujący w AOS-ie i też lekarze pracujący w szpitalach, a więc pomiędzy tymi lekarzami, którzy podejrzewają chorobę nowotworową lub wstępnie ją rozpoznają, a lekarzami, którzy ten etap diagnostyczny czy leczniczy prowadzą. Ta wymiana informacji musi być zdecydowanie usprawniona.
9: Liczba wystawionych kart DILO stale rośnie. W ubiegłym roku było ich ponad 440 tysięcy, o 120 tysięcy więcej niż w 2023 roku. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
1: Kolejne informacje w TOK FM o 9.20, a teraz jeszcze prognoza pogody.
0: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
1: Zagrzmi dziś na południu Małopolskiej Podkarpacia. W większości regionów będzie się chmurzyć i miejscami pokropi, ale słońce też będzie wychodzić za chmur. Na termometrach od 15 stopni na wybrzeżu, przez 20 w centrum, do 26 na Podkarpaciu.
0: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl. TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Owczarek. Dzisiaj protestują naukowcy i w studio dwóch z nich oflagowani z transparentami, z manifestami. Gotowi też,
12: Guns N' Roses,
11: jak rozumiem, manifesty różne odczytać na antenie. Pan profesor Robert Hołys, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
12: Dzień dobry. Jakże mi miło się witać z państwem z tego pięknego studia.
11: Tak, słonecznego.
12: I z panem redaktorem. Uwielbiamy się bardzo.
11: Tak, potwierdzam. Pan profesor Piotr Garstecki, Scope Fluidics oraz Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
11: 3% PKB na naukę ma iść, to jeżeli tak się wydarzy, jeżeli, jak rozumiem, minister finansów posłucha, no to będzie dużo więcej pieniędzy przeznaczonych na naukę. I co to znaczy teraz? Cóż by to miało znaczyć, że więcej pieniędzy będzie na naukę? Co to spowoduje dla zwykłych takich ludzi, którzy sobie po prostu po pracy idą, nie wiem, do domu, czytają książki, albo idą na spacer, albo cokolwiek. Co to dla nas znaczy?
12: To na pewno jest radiowo. Na transparentach. Musielibyśmy zobaczyć Robert transparenty. Hollis. Musielibyśmy transparenty zobaczyć. Ja jestem za 3%, ale najpierw powinniśmy zażądać od rządu zmian organizacyjnych polskiej nauki i polskiego szkolnictwa wyższego. I powiem, jaki jest główny problem.
11: I to,
12: jeśli można, tak, w jednym to zdaniu. Już, w jednym zdaniu,
11: już, tylko dobrze. Pytanie brzmi, czy to dlatego powinno się to łączyć?
12: Tak. Finanse powinno się łączyć ze zmianami.
11: Czyli chcemy zmian, najpierw zmiany, potem 3%.
12: Tak jest.
11: Dobra.
12: Otóż my mamy 350 szkół wyższych, uniwersytetów, prawda? 1 200 000 studentów, czyli per capita, jakby popatrzeć na Chiny, to Chiny mają 4-5 razy mniej niż my.
11: Studentów czy szkół?
12: Studentów. 11 milionów mają, a gdyby przeliczyć na liczbę mieszkańców, powinni mieć około 40-50 milionów. Mamy ogromny niewykorzystany potencjał i teraz uwaga. Nasze państwo głównie łoży na edukację wyższą. Ale ewaluowane są wszystkie jednostki z publikacji. To trochę nie ma sensu. No bo jeżeli ja komuś płacę za edukację i jej nie ewaluuję, a ewaluuje publikację, to czy to jest tak, jakbym wziął hydraulika i bym mu zapłacił, ale za zrobienie elektryki. Ale on miał mi naprawić rury. No nie ma sensu.
11: Ewaluujemy egzamin ósmoklasisty?
12: To nie ta edukacja. Pan redaktor się zatrzymał. Ale to jest takie, dzięki temu takie chłopięce podejście do życia, to ładne. Taki młody,
11: czyli
12: wiecznie
11: dobrze,
12: młody.
11: Ewaluować kogo i jak?
12: Ewaluować właśnie edukację po to, żeby sprawdzić, czy te 3% przełoży się na naszą gospodarkę.
13: To chyba nie jest core problemu.
11: No właśnie, edukacji w tej profesor chwili. Piotr Gastecki.
13: Do początku. My nie mamy tych banerów i ja petycji nie podpisałem. Nie dlatego, że nie chcę 3% na naukę, bo uważam, że Polski nie stać na to, żeby nie dawać 3% na naukę.
11: Tylko 3, kto to liczył?
13: Nie wiem. Ja nie wiem, ale była ta liczba.
11: 2 litry wody dziennie i 3% na naukę.
12: Ja lubiłem piątki w szkole, 5%.
13: Ale no nie wiem, czy można mocnych słów używać. Ale
11: należy.
13: Miałkie, żałosne. Jest to, że naukowcy idą tam z postulatem mówiącym o godności naukowca. No na miły Bóg, dlaczego niby podatnik ma łożyć na godne życie naukowca? Pierwszym pytaniem jest, po co w ogóle ten naukowiec w Polsce? A jako środowisko naukowe nie jest w stanie się przebić i politycy chyba też tego nie widzą. Po co nam w ogóle jest nauka i po co łożyć pieniądze publiczne na badania naukowe?
11: A godne życie to są zarobki głównie, czy też możliwość...
12: Robienia badań.
11: Możliwość robienia badań.
12: Tak.
11: No i podejrzewam, że w którymś momencie dochodzimy do punktu, kiedy, tak jak pan profesor Piotr Garstecki mówi, możemy zadać pytanie, po co nam nauka i po co finansujemy naukę i czy jeżeli ta nauka się nie przekłada na wzrost gospodarczy, to powinniśmy ją wywalić, czy wciąż...
13: Ja jeszcze
11: część manifestu.
13: Skorzystam z tego manifestu, tak, który sobie wydrukowałem. To nie jest manifest.
12: Czytaj ten manifest, Peter.
13: Ale nie jestem... co do rzędu wielkości, my w Polsce wydajemy na publikacje w Nature. Publikacja w Nature to jest taki troszeczkę creme de la creme. Bardzo trudno jest opublikować coś w Nature.
11: Czyli
13: Nature,
11: jeżeli już ktoś opublikuje w Nature, to wszyscy na korytarzu się kłaniają. No, i mówią good morning.
12: Kłanią się.
13: Ja bym powiedział, że to jest taki wysiłek i osiągnięcie, które jest trochę podobne do tego, żeby założyć firmę, która odniesie duży sukces. Firmę technologiczną. Polska na jedną publikację w Nature wydaje ponad 100 milionów dolarów. Czyli taką F-35, ciabas, za publikację w Nature. A MIT wydaje, wiecie ile? 4 miliony dolarów.
11: A co to znaczy, że wydajemy...
13: Więc pyta, jak pan
11: 100 milionów
13: pyta,
11: czy 4 miliony?
13: To w tej chwili wrzucić...
11: Czy to jest całe pieniądze na naukę?
12: Podzielone przez liczbę
11: polskich naukowców.
13: No średnio i co do rzędu wielkości. Więc pytanie jest, dlaczego w Bostonie robią to 10 razy taniej niż Polska to robi?
11: A odpowiedź?
13: No ja mam odpowiedź, nie wiem, czy ona jest,
12: ale
13: to jest koncentracja.
12: Koncentracja, tak, zasobów.
13: Bo to jest kwestia, no znowu wielu przykładów można by używać, ale może pan redaktor sobie wyobrazić 60-latka, który jest fit i taki, który nie jest fit. Jeden i drugi ma te same zasoby, jeden co rano ćwiczy gimnastykę, drugi nie. Gdzie jest różnica? Różnica jest w mentalu, jest w podejściu.
11: Czyli rozumiem, że też pan by zgodził się z propozycją pana profesora Hołysta, że najpierw zmiany, a potem...
13: My się prawie
12: zawsze
13: nie zgadzamy. Ale tutaj wyjątkowo tak.
12: Tak, no bo no, od lat się znamy, więc się nie zgadzamy.
13: Ambicja, drive to są choroby zaraźliwe, zakaźne i jeśli nie skoncentrujemy w jednym miejscu, jest bardzo silne, nieliniowe, dodatnie sprzężenie zwrotne, wynikające z gęstości kapitału ludzkiego i...
11: Czyli wyczuwam, to chyba nie zostało jeszcze powiedziane, ale wyczuwam, że myśl taka obecna w tym studio jest taka, że jeżeli dosypiemy pieniędzy, jeżeli 3-4 dowolny procent na naukę pójdzie, ale bez zmian, to będą po prostu pieniądze zmarnowane.
12: Tak.
13: No, nie będą wykorzystane.
12: Nie będą można wykorzystane je właściwie. Zmarnowane to jest przesada, ale mogą być lepiej
13: można
12: wykorzystane.
13: Można je 10 razy co najmniej lepiej wykorzystać, reformując system.
11: A jeżeli chodzi o reformę systemu? Ile kroków? 5, 3? 5 najważniejszych, 3 najważniejsze?
12: To znaczy, mamy tu bardzo rozbieżne zdania. Otóż my mamy bardzo egalitarne społeczeństwo. To społeczeństwo, które nie lubi widzieć, że ten jest lepszy, tamten jest lepszy, tak? I chcielibyśmy, żeby te... I nie da się na przykład zrobić czegoś takiego, żeby zamknąć uniwersytety, z których tak bardzo cieszy się społeczeństwo. One muszą zostać. Co więcej, ich funkcja koledżowa, czyli funkcja czysto edukacyjna, funkcja, w której na końcu produktem są absolwenci uzyskujący stopnie zawodowe, uprawnienia zawodowe, to jest coś, co społeczeństwo chce mieć. Więc to musi zostać. Ale,
11: tylko dlatego, że społeczeństwo chce to mieć, to musi zostać?
12: No, proszę się spytać pana premiera Tuska, czy nie za
11: Nie, no ja myślę, że poważni ludzie przyjdą mówić o poważnych reformach, a pan profesor mówi, no społeczeństwo to chce mieć, to zostawmy.
12: Nie, przepraszam, jest to, nie, jest to bardzo ważny interesariusz całego procesu. Jeżeli się pominie jakichś ważnych interesariuszy procesu, to on padnie. Więc trzeba to mieć też na uwadze. To znaczy, nie da się zrobić zmian wbrew.
13: Po co są uniwersytety w ogóle? Są po to, żeby kształcić kadry profesjonalne. Są po to, żeby utrzymać w ogóle taką zdolność cywilizacyjną do uczestniczenia w świecie, ten ferment intelektualny, utrzymać wiedzę. Bo wiedza,
11: no co, znaczy, to dobrze, teoretycznie tak, jest, ale... teoretycznie tak,
12: no tak,
11: panie profesorze.
12: I jest jeszcze trzecia funkcja,
13: czyli tworzenie wynalazków, które napędzają gospodarkę i koniunkturę.
11: Dobrze, to tak w tyle w teorii. W praktyce to wygląda tak, że jeżeli spojrzymy na tematy prac licencjackich i prac magisterskich, które są produkowane, tak, albo na system, w jakim to wszystko powstaje, szczególnie studia niestacjonarne, no to chyba widać, że nikt tutaj nie tworzy jakiejś wiedzy, która komukolwiek do czegokolwiek jest przydatna.
13: No, dlatego, no trochę pan przerysowuje, tak. Ale tak, no jest...
12: Znaczy, sekundę, dlatego, że tak jak powiedziałem, nasz problem jest taki, że mamy szkółki, koledże, to nie są uniwersytety badawcze. Gdyby w ramach danego uniwersytetu była część koledżowa i byłyby te prace czysto edukacyjne, mm-hmm. i byłaby część badawcza, tak, która by się skupiała na researchu, na badaniach.
11: Od I ta razu część koledżowa lepiej. Sam płacisz, czy państwo finansuje?
12: Nie, no wszyscy mówią, że co państwo ma płacić. No i znowu społeczeństwo mówi, państwo ma płacić. No i co, panie redaktorze, chce się pan sprzeciwić społeczeństwu? To niech pan wyjdzie na ulicę.
11: Czyli co, dorzucamy, zwiększamy do 3% i...
12: Jeszcze nie zwiększamy. Zrobiliśmy reformy. Nie zmieniliśmy systemu. Nie zmieniliśmy systemu, nie dorzucamy.
13: Moim zdaniem, tak jak odpowiadając trochę na to pytanie, chcieliśmy budować CPK. Nie wiem, czy w końcu je budujemy, czy nie.
11: Nie, teraz budujemy Port Polska.
13: Port Polska.
12: Tak się nazywa, no, ale jest to samo.
13: Ale stać nas na to, żeby mieć... Stać nas na to jako społeczeństwo, żeby mieć jeden wielki port. I trochę jest podobnie z lataniem w kosmos czy stworzeniem technologii pod unikorny. No nie da się tego zrobić finansując lokalne, powiatowe lotniska, trzeba zrobić kosmodrom. I stać nas na to, wydaje mi się, politycznie i społecznie, żeby zbudować sobie takie,
11: no dobrze, takie jedno czy sobie dwa
12: miejsca kosmodrom w Polsce, za 3%.
13: W którym faktycznie ten, bo mamy tak, no Warszawa, Kraków, nie będę biegł dalej, ale tych miast...
12: Gdańsk, Wrocław.
13: Przecież to są genialne miasta absolutnie. No ludzie przyjeżdżają, będą chcieli tu przyjeżdżać.
11: Wspomniał pan o wynalazkach. Rozumiem, że osoby, które... naukowcy, którzy pracują i mają jakieś pomysły i chcą je na przykład opatentować, to je patentują i teraz dostają podobną liczbę punktów jak za wdrożenie, przy czym opatentowanie to jest prosty w miarę proces. Wdrożenie to jest długi i ryzykowny proces, czyli naukowcy patentują, ale nie wdrażają, no bo wiadomo, że łatwiej jest. Tym sposobem mamy półki, na których zalegają patenty, po których biegają gryzonie. I cieszą się, że mają tyle.
13: Powód po temu jest prosty, znowu odpowiem analogią. To jest trochę tak, jakby chcemy budować kopalnie, które wydobywają jakieś tam metale ziem rzadkich, które teraz wszyscy o tym mówią. I powiedzmy, że nauka znajduje takie miejsca i patentuje, bierze sobie licencję na to miejsce. Ale nie wiadomo, czy tam z tego będzie wspaniała kopalnia i miliardy dolarów, czy
12: nie. Tam może nic nie
13: być. Ale zanim odsprzeda jakiejś firmie, która może tam faktycznie zrobić miliardy, to wycenia potencjał tego i mówi, dasz mi 10 milionów, to będziesz mógł tam kopać.
11: Czyli sprzedaż patentów?
13: I to jest bez sensu, to jest, bo uczelnie...
12: Sprzedaje się królika w kapeluszu. Hej, w kapeluszu mam królika.
13: Powinno jak najszybciej trafiać do tych górników, którzy będą kopać, do przedsiębiorców.
11: Dużo przenośni, dużo porównań.
12: No tak.
11: I rozumiem, że chyba trochę w tym tkwi problem nauki.
12: W czym?
11: No właśnie, że tak naukowcy pięknie mogą porównywać, a kiedy podatnik, zresztą panowie też są podatnikami, mówi, to co ja będę miał, jak dam wam więcej kasy, nie, to dobra, słyszę o króliku, dobra, o kopalni. Dobra, nie. Podsumowanie po informacjach.
12: Dobra, okej. Okay.
11: Profesor Robert Hołyst, profesor Piotr Garstecki, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, swoją drogą. Pytanie, po co nam Polska Akademia Nauk też. Informacje o 9:20, po informacjach wracamy.

0: Reklama.
1: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40. W radiu TOK FM.
2: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
0: Skoda. Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 9.20, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Dziś w południe Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat o partnerstwie dotyczącym bezpieczeństwa i obrony.
5: Ten traktat wyznacza ramy dla współpracy militarnej w przemyśle zbrojeniowym, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo.
4: Mówił przed wylotem do Wielkiej Brytanii premier Donald Tusk. Porozumienie ma także dotyczyć bezpieczeństwa zdrowotnego i współpracy w tym zakresie. Polska podpisała podobny traktat z Francją rok temu w Nancy. Chociaż Koalicja Obywatelska prowadzi, a jej wynik wzmacniają niezłe notowania Nowej Lewicy, to spadek poparcia dla innych koalicjantów może odebrać obozowi rządzącemu szansę na utrzymanie władzy. Tak wynika z opublikowanego dziś w Rzeczpospolitej najnowszego sondażu Ibris. Z badania wynika też, że Prawo i Sprawiedliwość, by wrócić do rządzenia, musiałoby szukać porozumienia nie tylko z Konfederacją, ale także z ugrupowaniem Grzegorza Brauna. Sondaż daje Koalicji Obywatelskiej niemal 31% poparcia, a PiS-owi 25%. Konfederacja może liczyć na 12,5% głosów. Dalej są Konfederacja Korony Polskiej 8,8% i Lewica 8,4%. PSL Razem i Polska 2050 pod progiem wyborczym. Iga Świątek stanie dziś do walki o awans do trzeciej rundy Rolanda Garrosa. Nasza najlepsza tenisistka zagra w południe z Czeszką Sarą Beliek. Oprócz Świątek o awans do trzeciej rundy zagrają dziś także Magda Linet i Magdalena Frank. I jeszcze dzisiejsze maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł 42 grosze. Benzyny 98 6 zł 96 groszy, a oleju napędowego 6 zł 75 groszy. To oznacza, że za tankowanie płacimy dziś tyle samo co wczoraj. Zagrzmi dziś na południu Małopolski i Podkarpacia. W większości regionów będzie się chmurzyć i miejscami pokropi. Na termometrach od 15 stopni na wybrzeżu do 20 w centrum i do 26 na Podkarpaciu. I jeszcze raport smogowy. W północnej połowie kraju powietrze bardzo dobrej jakości. W południowej jest na ogół dobrze. Nigdzie normy pyłów zawieszonych nie są przekroczone.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Spieramy się.
7: Trochę. Milutko.
6: Pan profesor Robert Hołyst, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Pan profesor Piotr Garstecki, Scope Fluidics i Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Polska Akademia Nauk ma sens jako instytucja, panie profesorze?
7: Instytuty Polskiej Akademii Nauk na pewno.
6: Aha, a sama organizacja?
7: W Polsce. Sama organizacja. Cóż ja mogę wiedzieć o organizacji, panie redaktorze?
6: Myślałem, że...
7: Polska Akademia Nauk była, jest i będzie.
6: Ale czy ma sens? Co nam daje?
7: A w jakim sensie?
6: Dobrze, to nie pogadamy, widzę, panie profesorze. Rozumiem, że nie wypada panu krytykować, bo gdyby chciał pan chwalić, to rozumiem, że chwaliłby pan, ale wyczułam, że tak ostrożnie
7: myślałem,
6: pan...
7: że rozmawiamy w ogóle o tych 3% na naukę i na co byśmy chcieli wydać.
6: Porozmawiajmy o 3%, czyli to jest dwukrotne zwiększenie wydatków na naukę. Tak? No bo teraz wydajemy gdzieś
8: pytanie,
6: około
8: jak warto je wydać,
6: 1,5%.
7: Na co chcemy wydać?
8: Ja bym je wydał na zbudowanie pewnie dwóch super uczelni w Polsce.
6: A jak się buduje super uczelnię?
8: Finlandia na przykład zbudowała Aalto University, kosztuje to $500 milionów rocznie mniej więcej. Austria zbudowała AST Austria, podobny koszt. Obie te organizacje, ale to jest starsze, to niesamowite centra.
6: No dobrze, ale to rozumiem, że pan mówi, nie potrzebujemy więcej kasy na naukę, tylko potrzebujemy zbudować super ośrodek.
8: Potrzebujemy więcej kasy na naukę.
6: Jasne, tylko pan mówi o konkretnym rozwiązaniu, czyli nie nie chodzi o zwiększenie dwukrotne wydatków na naukę per se, czyli to, na co wydajemy, po prostu od 1 stycznia zwiększamy, tylko konkretne zadanie. Budujemy super ośrodek.
8: Wydaje mi się, że to, co Robert mówi, wydaje mi się, że sporo ma w tym racji, o dziwo.
7: O dziwo.
6: Dobra. Czyli?
8: Czyli należałoby rozdzielić funkcje koledżowe, edukacyjne i funkcje
6: badawcze.
7: Research University.
6: Czyli chcesz mieć licencjat, chcesz mieć magisterkę, to idziesz do tej części koledżowej, tam piszesz taką pracę, która nic nie wnosi,
7: tak. ale
6: masz wykształcenie wyższe,
7: tak,
6: tym samym więcej.
8: Nawet zresztą my też idziemy w tym kierunku, że właściwie licencjat jest tym progiem.
6: Mhm. Czyli możesz mieć więcej dni
8: warto robić
6: wolnych
8: w środowisku badawczym.
7: Słuchajcie, na samym początku padło pytanie, co podatnik ma z tej nauki? I to jest bardzo dobre pytanie. I chciałbym odpowiedzieć. Polska jest, mówię to z dumą ogromną, że Polska jest krajem ludzi naprawdę przedsiębiorczych. Nie mając ani jakichś wybitnych uniwersytetów, ani nie mając wielkich korporacji globalnych, znaleźliśmy się w gronie, 20 największych gospodarek świata. I kto to zrobił? Rząd? Czy może ludzie?
6: Przedsiębiorczy ludzie.
7: To zrobili ludzie. Czyli jesteśmy super przedsiębiorczy, potrafimy zadbać o nasze rodziny, potrafimy zadbać o naszych najbliższych, potrafimy zadbać o nasze najbliższe otoczenie i, uwaga, i teraz doszliśmy, wydaje mi się, do sufitu, to znaczy dalszy wzrost gospodarczy może być bardzo trudny. Zmiana musi przyjść od strony technologii i nauki, zmiana musi przyjść od strony lepszej edukacji, zmiana musi przyjść od strony firm, które będą zakładali studenci opuszczający mury bądź tej uczelni, super jednej uczelni, bądź wielu dobrych uczelni polskich, tworzące firmy technologiczne, na miarę Elona Muska, takie Starlinki, które będziemy mogli wyłączyć naszym wrogom, kiedy będziemy chcieli, tak?
6: Dobrze, 1 czerwca w Warszawie 11 Labs Summit. Dwóch Polaków założyło firmę, o której mówi cały świat.
7: Ale nie w Polsce.
6: No
7: właśnie.
6: Gdyby założyli w Polsce to, pytanie brzmi, czy płaciliby podatki w Polsce? Ile firm polskich, które...
7: Znaczy chyba chodzi o kapitał, o zdobycie kapitału. Peter, jak myślisz?
8: Ostatnio byłem na spotkaniu z ministrami, wiceministrami Litwy i Litwa bardzo fajnie wspiera właśnie innowacje. Oni nie dbają o to, czy firmy, które wyrosły z Litwy, płacą podatki na Litwie. Bo one nawet jak się przenoszą do Londynu, Amsterdamu...
6: No to po co nam polska nauka? Żebyśmy mogli flagę przyczepić? Czy co to ma dać podatnikowi?
8: Dlatego, że część tego kapitału wraca później. Kapitału ludzkiego i finansowego.
7: Ale nawet taki startup... No Peter, ale przecież ty założyłeś startupa w Polsce. Scope Fluidics, to jest tak. No właśnie. Ciężko było zdobyć kapitał?
8: Wiesz co, zawsze jest ciężko zdobyć kapitał.
7: Ale gdzie jest łatwiej? Wielką firmę zbudować.
8: Nie wiem, czy warto o tym rozmawiać.
7: Zjeżdżamy z boku, ale chodzi o to, że to można zrobić i fajnie byłoby, żeby więcej było takich ludzi jak Piotr. Dlatego, że potem to generuje, jak to się nazywa, wpływy do budżetu, a potem z tych wpływów do budżetu możemy sfinansować...
6: Dobrze, ale wpływy do budżetu w którym momencie?
7: Ale daje też... To jest cały ekosystem powstaje. Nowy ekosystem. Jedziemy, jest pustynia i nagle piękna sawanna, mnóstwo zwierząt, wszystko. Świat się zmienia.
6: Dobrze, jeżeli rozmawiamy takiego...
8: Ale chwila, jak to dlaczego?
6: Pytanie jest moje takie, kiedy...
8: Premier Morawiecki chciał zrobić tam milion samochodów elektrycznych czy coś takiego.
6: Chyba. A, dobrze, ale nie mieliśmy rozmawiać o
7: bajkach. Gdybyśmy mieli te wszystkie firmy, gdybyśmy mieli tę edukację, to ten milion by był.
6: Panie profesorze, dobrze,
7: Jesteśmy przedsiębiorcy.
6: Moje pytanie jest takie.
7: Potrzebujemy lepszej edukacji.
6: Kiedy rozmawiamy o największych korporacjach związanych z technologiami, IT, tak? Wszystkie narzędzia, z których korzystamy. To przy okazji tej rozmowy pojawia się pytanie o opodatkowanie. Krótko mówiąc, dlaczego te firmy nie płacą podatków, tak? Albo są porejestrowane w rajach podatkowych.
7: Ale płacą pensje ludziom w Polsce. Mogą zatrudniać na przykład 100 tysięcy ludzi w Polsce, którzy dostają pensje i płacą podatki. I to jest zysk. To jest nasz zysk. I coś w tym złego? Ludzie chcą zarabiać.
8: Rozumiem tą wątpliwość.
7: Ja też nie.
8: Mamy super rosnącą gospodarkę. Wchodzimy do tego G20, jesteśmy G20 czy tam 21, no ale to jest gigantyczny sukces. Budujemy przez kolejne dziesięciolecia, wspinamy się po tym łańcuchu wartości. Zaczynaliśmy od krzeseł i buraków, a robimy teraz wózki, części do samochodów i tak dalej, i tak dalej.
6: No i właśnie chodzi mi o odpowiedź na pytanie.
7: Chodzi
6: no,
7: skoro o to, żeby
8: nie, teraz to, mamy nie przejść dalej, nie robić WhatsAppu.
6: Nie, wręcz tak przeciwnie, dalej, panie profesorze, pytanie brzmi takie. Skoro pan profesor Hołyst mówi, że jesteśmy przedsiębiorczy, zgadzamy się. I udało nam się przy 1,5% na naukę osiągnąć taki poziom, to jaki jest naukowy dowód, że jeżeli podwoimy to, to skoczymy do G10, G5.
7: Ale to nie chodzi o skakanie do G10 czy G5. Chodzi o to, żeby naprawdę w Polsce żyło się fantastycznie. Żeby Polacy byli bogatsi niż Amerykanie, Francuzi, Anglicy razem wzięci. Chcemy być lepsi, no co w tym złego?
8: W tym roku, panie redaktorze,
7: i żeby to osiągnąć, musimy pójść w stronę zmian wyższych nakładów na naukę.
6: No dobrze, to jak się podwojenie wydatków na naukę przełoży na pensje pracowników
7: dyskontu? Panie redaktorze, pan będzie zarabiał cztery razy więcej, a w dyskontach trzy razy więcej.
6: Dlaczego?
7: Peter,
6: z czego pan to wyciągnął, żeby ktoś będzie zarabiał więcej, jeżeli podwoimy wydatki na naukę?
7: Dlatego, że będzie bardzo dużo firm, które będą bogate. No jeżeli płacimy,
6: pamięta pan o tym, że mamy sztuczną inteligencję, która raczej eliminuje stanowiska pracy, a nie pomnaża.
7: Nie będzie wyrzucała śmieci w moim mieszkaniu. Na razie. Jestem pewien. Ja będę.
6: Bo na razie zastanawiamy, jak połączyć te większe wydatki z tym rosnącym bogactwem osób, które nie są w nauce.
8: Kilka miesięcy temu tak się zdarzyło, że Ukraina odzyskała w ciągu tam 3 dni 200 km². Dlaczego? Dlatego, że Elon Musk, ktoś w Kalifornii wyłączył na chwilę Starlinka Rosjanom. No kto decyduje o życiu? Używamy WhatsAppów, wszystkich innych rzeczy, technologii, których nie rozumiemy. One sterują tym, w jaki sposób myślimy nawet, co wybieramy, gdzie kupujemy i tak dalej. No albo chcemy kreować...
6: To jest bardzo ryzykowna teza, panie profesorze, no bo połączył pan takie proste te. Można by zadać pytanie, dlaczego Elon Musk nie włączy i nie wyłączy na dłużej, żeby mogło odzyskać całe terytorium.
7: To ja bym wolał,
8: żeby w Polsce był transzorek decyzyjny.
7: Poszliście w dygresję, padło pytanie, tak? Ja odpowiadam.
6: Tak.
7: To, co najlepszego dają uniwersytety, społeczeństwu i gospodarce, to są dobrze wykształceni ludzie, super dobrze wykształceni ludzie, ekstra, super duper wykształceni ludzie. Ci super duper wykształceni ludzie będą poprawiać ten kraj. Będą tworzyć firmy, o których Amerykanom się nie śniło. I tu jest klucz do poprawy życia wszystkich obywateli tego kraju.
6: No dobrze, ale to jest bardzo ryzykowna teza.
7: Niemcy zbudowały tak silną gospodarkę, dlatego że w XVIII wieku inwestowały w uniwersytety. No. Rozwinęły najpierw edukację w XVIII wieku. W XIX wieku ci mądrzy ludzie wykształceni na niemieckich uniwersytetach zbudowali niemiecką gospodarkę. Dlatego nasi sąsiedzi mają lepszą gospodarkę niż my. No prosta piłka, panie redaktorze. Patrzeć i uczyć.
8: Dobrze. Kiedy w naszych domach będą Szwecja, roboty i wyrzucały śmieci Roberta też.
6: Szwecja przekroczyła 3% PKB, prawie 3,6% PKB wydaje na naukę. Wiedzą panowie, co się ostatnio zmieniło w Szwecji? Rozwarstwienie jest większe. Czyli Szwecja już nie jest tym egalitarnym krajem, tylko jest krajem supermilionerów, potem długo nic i potem reszta społeczeństwa.
7: Ale chwileczkę, bo to jest trochę tak, że wróćmy do punktu.
6: Czy to przez naukę, czy z jakiegoś innego powodu? Nie, tylko pan mi mówi, że będzie się wszystkim żyło lepiej,
7: jeszcze raz.
6: Przykład szwedzki pokazuje, że oni prawie 4% na naukę, a społeczeństwu się nie żyje lepiej. Nie krzyczymy, panie profesorze, nie krzyczymy. Bo nie będzie 3%.
7: Dobra, będzie 5. Jesteśmy bardzo przedsiębiorczy, okej? Okay? I chcemy on top of that dorzucić. Naprawdę będziemy bogatsi.
6: Ale po co? Pan potrzebuje jeszcze kwiatek do kożucha?
7: Nie, chcę być dumny z tego, że jestem Polakiem. Chcę, żeby Amerykanie tu przyjeżdżali po naukę. No ludzie lubią czuć się dumni z tego, że mieszkają w Polsce.
6: I podatnicy mają za pana dumę zapłacić?
7: Ale nie podatnicy, dlaczego? Dlaczego podatnicy?
8: Ja bym chciał, żeby w naszych domach były roboty, które my kontrolujemy w Polsce, a nie ktoś z zewnątrz.
7: Tak, może chcemy być też bezpieczni, mieć swoje Starlinki, co? Albo swoją broń taką. Nie pytać się Amerykanów, ej, daj mi kody do Heimarsa, bo
8: nie wystrzelę. I bez uniwersytetów, na których ludzie ścigają się z Amerykanami, Chińczykami i tak dalej, nie będziemy tego mieli.
6: No dobrze, ale rozpoczęliśmy też od
7: panie
6: tego...
7: Panie redaktorze, pan chce mogę leżeć pod zdanie, panie profesorze, oczywiście.
6: Bo rozpoczęliśmy też od tego, że te wszystkie patenty, które mogłyby nam dać i Heimarsy, i Starlinki, i Whatsappy, zalegają na półkach uniwersytetów, bo nikt ich nie wdraża. Ale czyli te 3% da więcej kasy na wynagrodzenia, ale na poziomie...
8: Mogę to bardzo szybko wyjaśnić. Przedsiębiorcy omijają własność intelektualną tworzoną w sferze publicznej, dlatego że wydobycie jej stamtąd jest obarczone strasznie...
6: To może od tego powinniśmy zacząć, a nie od 3%.
7: No to jest jeden z kroków,
6: No to dlaczego nie protestujecie pod uniwersytetami, mówiąc, najpierw się zmieńmy, zanim wyciągniemy ręce po pieniądze publiczne.
7: My właśnie to rekomendowaliśmy...
8: Na zlecenie ministra

0: Fluidyx. To już, widzi pan, potrzeba jednak chociaż 2%. Instytut Chemistyczny Polskiej Akademii Nauk. Wrócimy do tego wątku, albowiem to nie jest nasze ostatnie słowo.
1: Okej.
2: Okay.
0: Na razie wypuszczam panów na manifestację.
2: Na manifestację. Dziękujemy.
0: Po informacjach program EKG.
2: Dziękuję państwu za
0: Patrycja,
2: wysłuchanie.
0: Tej... Maciejewicz, Patrycjo. Halo, halo.
3: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: Trudno wejść wam słowo, ale myślę, że... Może trochę pogodzimy, może trochę uzupełnimy. Będziemy dzisiaj w EKG mówić o paliwie dla gospodarki, czyli o inwestycjach.
0: Oj, czy inwestycje, no dobrze. Ja z ciekawością będę się przysłuchiwał tej rozmowie. EKG po informacjach, informacje o 9.40.
4: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Tomasz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays. Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Kanter spakowany? Jedziemy?
8: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
10: Znowu? Przecież już brałeś.
8: Ale działała za słabo i za krótko.
11: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
12: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: No i jak twój kręgosłup?
13: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
12: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 9.40. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Będą kolejne zatrzymania w sprawie fałszywych alarmów, po których służby interweniowały m.in. w domach polityków, zapowiada premier Donald Tusk. Na razie zatrzymane zostały 3 osoby. To, jak mówi szef rządu, młodzi ludzie, którzy nie działali z pobudek politycznych czy ideologicznych. Wobec jednej osoby zastosowano areszt. Kolejny wniosek jest rozpatrywany. Jak poinformował premier, policja ma lada moment ująć sprawców fałszywego alarmu w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Naukowcy z całej Polski zjadą dziś do Warszawy na protest w obronie polskiej nauki. Chcą walczyć o

0: Dofinansowanie badań żądają do 3% produktu krajowego brutto. Protest przed Sejmem rusza o 13. Kraków potrzebuje Krakusa, który nie tylko będzie słuchał, ale i słyszał obywateli, mówił w wywiadzie politycznym w TOK FM Paweł Ślis z Polski 2050, który według niektórych doniesień ma być kandydatem tej partii na prezydenta Krakowa. Powodem wniosku o odwołanie Aleksandra Miszalskiego z funkcji prezydenta miasta było m.in. rosnące zadłużenie Krakowa. Ślis twierdzi, że ma pomysł, jak temu przeciwdziałać.
1: Kraków potrzebuje tej ustawy, którą Polska 2050 złożyła o opłacie turystycznej. W Krakowie było 12 milionów turystów. Jakby każdy zostawił po 5-10 zł za taką wycieczkę do Krakowa, to Kraków by naprawdę zasilił swój budżet.
0: Polska 2050 podejmie decyzję w sprawie wyborów w Krakowie w najbliższych dniach. Przed zbliżającym się Dniem Dziecka sporo ciekawych, także kulturalnych wydarzeń dla najmłodszych się szykuje. Filmowe seanse, spektakle, spotkania z pisarzami i ilustratorami książek znajdą się w programie 4. edycji Festiwalu Literatury i Rozwoju Dzieci Alfabet, który w sobotę rozpocznie się w Lublinie. Nie zabraknie również ciekawych warsztatów, mówi Alina Januszczyk, pomysłodawczyni wydarzenia.
2: Można będzie spotkać na przykład Oksanę Drechowską, Lukasa Lopeza z Granicznych Gości. Będzie też Michał Książek, Marta Tajtody z warsztatami edukacyjnymi, Piotr Fomfrowicz, nasz lubelski autor. Bardzo dużo warsztatów, bardzo dużo spotkań. Wszystko po to, aby dzieci i rodzice mieli okazję do tego, żeby wspólnie spędzić czas, nawiązać relacje, a także aby pokazać, że literatura jest sposobem do zabawy.
0: Festiwal Alfabet w Ogrodzie Saskim w Lublinie potrwa do poniedziałku, a więcej kultury w toku o 10.20 i o 14.20. Burzowo dziś na południu Małopolski i Podkarpacia. W większości regionów będzie się chmurzyć i miejscami pokropi. Na termometrach od 15 stopni na wybrzeżu, przez 20 w centrum do 26 na Podkarpaciu.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
5: Na magazyn EKG zaprasza sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
6: Jest godzina 9.43. Rozpoczynamy poranną część magazynu EKG. Patrycja Maciejewicz przy mikrofonie. A ze mną w studio jest pani Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Towarzystwo Ekonomistów Polskich. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Od lat narzekamy na niewystarczającą ilość i wartość inwestycji w gospodarce. Czym one są dla firm, a czym są dla gospodarki jako takiej? Czy to są jakieś inne pojęcia?
7: Nie, dlatego że to, co jest wartością dodaną dla firmy, automatycznie staje się wartością dodaną dla gospodarki. No, proszę pamiętać, że w granicach 75-80% naszego PKB, produktu krajowego brutto, to jest to, co jest wytwarzane w firmach, a więc jeśli firmy są lepiej przygotowane do działania na rynku, jeśli są bardziej konkurencyjne, a nie ma konkurencyjności bez inwestycji. Dlatego, że wszyscy inni posuwają się do przodu. Jeśli my się nie posuwamy do przodu, jeśli my nie inwestujemy, to automatycznie przesuwamy się w tej kolejce o rynek, o zyski, o klientów do tyłu. Więc to jest niebywale ważne, aby firmy inwestowały. No i oczywiście jak popatrzymy wstecz, to właściwie od wielu lat już mamy taką sytuację, że nakłady inwestycyjne, udział inwestycji w produkcie krajowym brutto. I teraz mówię o inwestycjach w całej gospodarce, nie tylko inwestycjach przedsiębiorstw, czyli w to wlicza się także inwestycje finansowane ze środków publicznych, ale także inwestycje gospodarstw domowych. Tu mówimy głównie o kwestiach mieszkaniowych, prawda? Więc i to jest w granicach plus minus 17%, kiedy jak popatrzymy na inne kraje unijne, to jest powyżej 20%. A więc w momencie, kiedy wydajemy relatywnie mało na inwestycje, zaraz powiem też o tym, na co powinny te inwestycje pójść, bo to, że wydać pieniądze, to jest oczywiście jedno. Natomiast pytanie, na co wydać pieniądze, jeśli inwestujemy, to jest druga kwestia. I teraz jeśli popatrzymy, porównamy się właśnie z krajami Unii Europejskiej, które nawet w tych okresach słabszej koniunktury, patrzmy ten okres 20-21 COVID, później 22-23, właściwie do dzisiaj wojna wywołana przez Rosję, ta pełnoskalowa, to nie obniżyło to skłonności do inwestowania w innych krajach, natomiast u nas obniżyło, czyli przedsiębiorcy bardzo boją się ryzyka, wolą zachowywać, czy firmy wolały zachowywać większą poduszkę taką pieniężną bezpieczeństwa, niż podejmować ryzyko, bo inwestycja jest zawsze ryzykiem, prawda? Dlatego, że okej, przyglądamy się rynkowi i mówimy, aha, warto by było może, nie wiem, kupić nowe maszyny. Albo przed chwilą była dyskusja, rozpocząć jakiś proces badawczo-rozwojowy, który pozwoli nam wytworzyć nowe produkty, lepsze, o lepszej jakości, o lepszych parametrach. Natomiast firmy się po prostu obawiają, czy rynek to kupi i wolą po prostu mieć, zresztą dane taką poduszkę finansową, o której mówiłam przed chwilą, zresztą pokazują to bardzo wyraźnie dane dotyczące finansów przedsiębiorstw. Mamy dane za pierwszy kwartał, ale też jak popatrzymy na wszystkie poprzednie kwartały kilka lat wstecz, my mamy naprawdę firmy średnie i duże, bo to są dane dotyczące firm średnich i dużych, my mamy bardzo wysoką, relatywnie wysoką płynność finansową. Myślę o płynności gotówkowej, czyli...
6: To znaczy, że firmy po prostu mają pieniądze pod ręką, w zapasie, mogłyby je wydać.
7: Średnio, bo oczywiście natychmiast pewnie...
6: Tak, są takie, które nie mają.
7: Są takie, które nie mają i na dodatek są takie, które mają ogromny potencjał rozwojowy, bardzo dużo inwestują i brakuje im kapitału i płynność mają na niskim poziomie, bo właśnie inwestują. Więc tu oczywiście uśredniamy, a jak wiemy, no ta średnia...
6: Rozumiem, że to uśrednienie jest jakimś takim obrazem przeciętnego trendu w gospodarce, jak to wygląda statystycznie, w którym kierunku idziemy. I to, co pani powiedziała o ryzyku, o tym, że firmy tak jednak wstrzymują się trochę z podejmowaniem tego ryzyka, to właśnie trochę o to chyba pytałam w tym pierwszym pytaniu, gdy próbowałam ustalić, czym jest inwestycja dla firmy, no bo dla niej jest pewnego rodzaju pewnie wyzwaniem, tak? Coś musi zainwestować, czyli stracić, coś położyć na szali, żeby coś zyskać.
7: Ale proszę pamiętać, że prowadzenie biznesu też jest ryzykiem, tak? Nawet takie zwykłe, proste prowadzenie prostego biznesu też wiąże się z ryzykiem. Oczywiście inwestycja dodaje jeszcze dodatkowe ryzyka w czasach niepewności, bo dzisiaj mamy nie tylko czasy, które są definiowane przez różnego rodzaju ryzyka, ale tak jest zawsze. Niezależnie od tego, czy mamy spokój na świecie, czy tego spokoju na świecie nie ma, ale w tej chwili, już właściwie od zeszłego roku, mamy do tych ryzyk, które są normalnie ryzykami biznesowymi, dokładamy ogromną niepewność. Nie wiemy, co będzie jutro. Ale po pierwsze, i tu znowu na chwilę wrócę do tych danych za pierwszy kwartał, one oczywiście są jakąś taką jaskółką, ale jeśli chodzi o inwestycje, natomiast nie wiemy, jak będzie dalej w kolejnych kwartałach, ale widać, że te nakłady inwestycyjne w pierwszym kwartale, mimo że mamy tam marzec, pierwszy kwartał, to także obejmuje marzec, a więc pierwszy miesiąc konfliktu na Bliskim Wschodzie, w Zatoce, to jednak te nakłady inwestycyjne firm no, wyraźnie wzrosły. Tak? Ma 42,5 miliarda średnie i duże firmy. To jest no, sporo więcej niż w zeszłym roku, niż 2 lata temu i niż 3 lata temu, jeśli już sięgamy dalej. Czyli firmy doszły do wniosku, że nie ma już na co czekać. Okej, konflikt konfliktem. Widocznie już tak jest, że będziemy żyć w takich czasach niepewności, niestabilności, nieprzewidywalności, więc musimy się po prostu zdecydować i to ryzyko wziąć na siebie, to ryzyko inwestycyjne. I wydaje mi się, bo oczywiście to jest jeszcze za krótki okres, żeby jednoznacznie to stwierdzić, ale wydaje mi się, że też te środki z programu SAFE, które uruchamiamy, także te środki publiczne nasze, krajowe, które uruchamiamy na bezpieczeństwo, które uruchamiamy na inwestycje w obszarze energetycznym, spowodowały, ale też hasło local content, tak? Czyli będziemy się starać preferować polskie firmy w momencie, kiedy będziemy decydować w przetargach, kto powinien daną inwestycję realizować. Wydaje mi się, że firmy jakby troszkę się ożywiły, obudziły i mówią, okej, ale przy tym parku maszynowym, jeśli mówimy o firmach produkcyjnych, przy tych zasobach, które mamy, nie damy rady konkurować z większymi podmiotami z zagranicą, więc potrzebujemy natychmiast uruchomić inwestycje. Wydaje mi się, że ten mechanizm także, ale mówię, no to jeszcze za krótki okres, żeby to zweryfikować, za pół roku, za 2-3 kwartały będziemy mogli tutaj trochę więcej powiedzieć, ale wydaje mi się, że tu także działa ten mechanizm, okej, otwiera się furtka, otwierają się szanse, dlatego, że napływa bardzo dużo pieniędzy, możemy partycypować w korzystaniu z tych pieniędzy. To oznacza także szansę na to, żeby więcej sprzedawać nie tylko na polskim rynku, ale także na rynku europejskim, na rynku światowym. I wydaje mi się, że tu to uruchomiło także takie dodatkowe myślenie firm o tym, że okej, ruszajmy z inwestycjami.
6: To jest ten moment. No właśnie, bo tych zachęt, by otwierać nowe inwestycje, pojawiło się, czy pojawia się w ostatnim czasie więcej, bo to są także środki z KPO, to są pieniądze na inwestowanie w trakcie, kiedy gospodarka rośnie, więc wiadomo, jest więcej odbiorców produktów i tak dalej. Ale czy ten wynik, który żeśmy zanotowali, bo tu pozwolę sobie jednak przytoczyć tą liczbę, to jest 8,7% więcej niż w zeszłym roku. Czy to jest na miarę tych potencjalnych możliwości, potencjałów, które się tutaj otwierają przed firmami? Czy mamy się cieszyć z tego wyniku? Jak na niego patrzeć?
7: Mamy się cieszyć z tego, że się ruszyło.
6: Dwa lata inwestycje praktycznie spadały.
7: Nawet znacznie, w znacznie dłuższym okresie spadały, bo tak naprawdę od 2016 roku mieliśmy gdzieś to, tak jak mówiłam, 17% PKB wszystkich nakładów inwestycyjnych i nie mogliśmy poza to 17% istotnie wyjść. I wydaje mi się, że należy się cieszyć z tego, że się ruszyło i że ten ruch do przodu inwestycyjny się
6: kolejnych.
7: Tak, dokładnie. Natomiast oczywiście skala ciągle jest dużo za mała w stosunku do tego, co potrzebujemy i w stosunku do tego, czegośmy nie zrobili w poprzednich latach.
6: No właśnie, bo powiedziała pani wcześniej, że za chwilkę powie o tym, w co należy inwestować. To może to jest ten dobry moment, żeby powiedzieć, jakie te inwestycje powinny być.
7: Tak. Bo oczywiście mam nadzieję, że to nie będzie to, co obserwowaliśmy przez wiele lat, czyli na zasadzie, użyję pewnego schematu myślowego copy-paste. Tak, czyli kupię kolejną taką samą maszynę, jaką miałam, bo ona fajnie działała i sprawdzała się, w związku z tym nie będę myśleć, co tu lepszego kupić, tylko po prostu skopiuję już to rozwiązanie, które mam i z którego korzystam. Nie, teraz jest absolutnie czas na to, pewnie musimy powiedzieć o sztucznej inteligencji, tak, i różnych rozwiązaniach i inwestycjach, które są niezbędne po to, żeby z rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję korzystać. Więc i to we wszystkich branżach. To nie jest tak, że są branże, które są predestynowane do tego, żeby korzystać ze sztucznej inteligencji. Wszędzie, już dzisiaj, na tym etapie, na którym widzimy rozwój sztucznej inteligencji, to tak naprawdę nie ma branży, która nie mogłaby skorzystać i poprawić efektywności swojego działania właśnie przez inwestycje pozwalające korzystać z AI. Nowe technologie, robotyzacja, automatyzacja, to jest ten kierunek.
6: Czemu to takie ważne z powodu demografii?
7: Ale także efektywności. Wszyscy na świecie to robią. Jak popatrzymy na dane, jest taka organizacja międzynarodowa, która co roku raportuje, ile mamy robotów przemysłowych, ale też usługowych, ale mówię o przemysłowych na świecie, to pokazuje, jak bardzo niektóre kraje są zaawansowane. Korea, no pewnie pewnie to nikogo nie zdziwi, jest absolutnie na topie. Jest taki wskaźnik, który mówi o tym, ile mamy robotów na 10 tysięcy pracowników w przemyśle i w Korei mamy dobrze ponad 1000 robotów. A w Polsce, jeśli dobrze pamiętam, to jest około 80 robotów. To jest w ogóle przestrzeń nieprawdopodobna. Oczywiście struktury gospodarki są inne, więc w niektórych krajach tych robotów przemysłowych potrzeba więcej, w innych będzie potrzeba mniej. No ale my jesteśmy gospodarką jednak ciągle bardzo opartą na przemyśle. To jest ponad 20% PKB. Więc to oznacza, że też potrzeby związane z robotyzacją, potrzeby związane z automatyzacją są bardzo duże. Ale demografia, o której pani powiedziała przed chwilą, niebywale ważna. Czy trzeba już, firmy muszą już dzisiaj myśleć o tym, że za chwilę pracowników na rynku będzie znacznie.
6: Za chwilę, czyli na przykład za 10 lat. To jest też ta perspektywa.
7: No nie, już dzisiaj widzimy bardzo wyraźnie, że pozyskanie pracowników o specjalizacjach, które firmom są potrzebne, są jest pozyskanie bardzo trudne. Firmy zaczynają sobie podkupować właśnie specjalistów, czyli możemy widzieć bezrobocie na poziomie, tak jak to w tej chwili jest, gdzieś 930 tysięcy osób, tak pokazują statystyki, czyli jednak bezrobotnych osób jest dużo, ale jednocześnie w pewnych obszarach, w pewnych zawodach, przy pewnych kompetencjach mamy ogromne braki. No i tu wchodzimy w system edukacji, bo absolutnie już dawno powinniśmy szykować się do tych zmian, które w tej chwili obserwujemy na świecie i mam nadzieję, że my bardzo szybko do nich dołączymy.
6: Co w takim razie musi zaistnieć? Jaki jest zestaw czynników, które sprawiają, że inwestycje się pojawiają? To znaczy firma po przeprowadzeniu tej kalkulacji zysków, strat i tego, co z tego będzie miała, mówi dobrze, kładę na stole kolejne 20 czy 50 milionów złotych.
7: Firma, jeśli ma, to kładzie, tak? Mówiliśmy o tym, że oczywiście firmy mają całkiem pokaźną płynność finansową, tą gotówkową. Ale też te rozwijające się firmy, te, które inwestowały mimo wszystko, mogą tych pieniędzy nie mieć. One muszą mieć dobre warunki do korzystania z zewnętrznego finansowania.
6: Czyli z kredytu na przykład.
7: Na przykład kredyt, ale też mamy nierozwinięty w ogóle rynek, tu raczej mówię o średnich i dużych firmach, emisji obligacji korporacyjnych. Tutaj jest kwestia giełdy, która, no, jak widać, ciągle no, jakby nie daje szans na to, żeby pozyskiwać tą drogą, akurat to nie jest coś złego o giełdzie, tylko o tym, że my jako inwestorzy potencjalni jakby nie do końca chętnie korzystamy z tej ścieżki inwestowania, jaką jest giełda. A więc jest bardzo wiele instrumentów. Oczywiście środki publiczne przy inwestycjach, które wymagają całego procesu badawczo-rozwojowego, więc tutaj naprawdę warto To całkiem nieźle działa, ale wydaje mi się, że warto jeszcze, nie myślę o większej ilości środków, tylko o dostosowywaniu tych środków do tego, co w przyszłości może być potrzebne polskiej gospodarce i polskim firmom, żeby były bardziej konkurencyjne nie tylko polskim rynku, ale na rynku światowym.
6: Czy słusznie nazywamy inwestycje paliwem dla gospodarki?
7: Oczywiście, że tak. Znaczy nie ma rozwoju. Gdybyśmy opierali się tylko i wyłącznie na konsumpcji, to daleko byśmy nie zajechali. Znaczy po to, żebyśmy... Świat ucieka, tak? Po to, żebyśmy mogli konkurować, to absolutnie musimy opierać się na inwestycjach i to ryzyko podejmować.
6: Dziękuję serdecznie. O inwestycjach jak zwykle najlepiej opowiada pani Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Towarzystwo Ekonomistów Polskich. Dziękuję bardzo.
7: Dziękuję bardzo.
6: Za przyjście do studia. I za chwilę informacje o 10:00, a po nich wraca Cezary Łasiczka i już Cezary powie nam, co u niego w programie.
8: Będziemy rozmawiać o encyklice nowego papieża. Poprzedni papież próbował zreformować Kościół. Jak mu to wyszło, to każdy chyba ma własną ocenę. Nowy napisał encyklikę między innymi o sztucznej inteligencji. Pytanie, czy to jest mydlenie oczu i odwracanie uwagi świata od spraw istotnych. O tym za chwileczkę w programie Owczarek.
6: I temat sztucznej inteligencji będzie kontynuowany. Dziękuję serdecznie. To wszystko ode mnie. Patrycja Maciejewicz. Do usłyszenia.
4: Sponsorem programu był bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
5: Na magazyn EKG zaprosił sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
9: Reklama.
10: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Przewodnik technologiczny. Od poniedziałku do piątku po 17.55 w TOK FM.
12: Sponsorem programu jest producent urządzeń Garmin z serii Forerunner. www.garmin.com.
9: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Fala fałszywych alarmów w domach polityków. Są zatrzymani. Środowisko akademickie będzie protestować się przed Sejmem. O ich postulatach w TOK FM opowiadała nasza gościni. Prawie 40 stopni na termometrach. Upały dają się we znaki w Europie. Minęła 10:01. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Policja zatrzymała 3 osoby w związku z fałszywymi alarmami w domach polityków. O sprawie poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. A więcej wie o niej nasz reporter Benedykt O'Connor.
14: Fałszywe alarmy miały dotyczyć prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, Tomasza Sakiewicza oraz byłego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cęckiewicza. Do sprawy zatrzymania osób podejrzanych o fałszywe alarmy odniósł się premier Donald Tusk.
15: Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z dobrze zorganizowanymi grupami bardzo młodych ludzi, którzy czy to dla fejmu, czy dla jakiejś osobistej satysfakcji, nie z pobudek ideologicznych czy partyjnych, dopuszczały się takich rzeczy w przeszłości, o tym już wiemy. Policja jest także na tropie i lada chwila także będzie dotyczyło to sprawców tego ostatniego zdarzenia, jak było fałszywe zawiadomienie o pożarze w mieszkaniu rodziny prezydenta Nawrockiego.
14: O jednym z zatrzymanych wiemy, że został aresztowany, a wobec drugiego wystosowano wniosek aresztowy. Benedykt O'Connor, TOK FM.
13: Środowisko akademickie będzie dziś protestować w Warszawie. Domaga się zwiększenia nakładów państwa na naukę do 3% PKB na badania i rozwój. O postulatach naukowców mówiła w TOK 360 chemiczka dr Maria Górna z Uniwersytetu Warszawskiego.
16: To są postulaty, które obejmują pensje pracowników, stypendia, warunki dla studentów oraz środki na badania, w tym na badania podstawowe, dlatego że bez tego nie da się prowadzić badań naukowych.
13: Początek protestu przed Sejmem o 13. Sejm kończy pracę nad ustawą o statusie osoby najbliższej. To projekt, w którym w imię politycznego kompromisu nie ma określenia związki partnerskie, ale przyjęte w nim rozwiązania mają służyć także parom jednopłciowym. W piątek ustawę ma przyjąć Sejm, później trafi ona do Senatu i prezydenta. Od wczoraj z Pałacu Prezydenckiego płyną jednak informacje, że prezydent chce rozmawiać o statusie osoby bliskiej, ale nie zgadza się na coś, co de facto jest związkiem partnerskim. Maciej Kluczka.
17: Właśnie z uwagi na to, że projekt jest kompromisowy, liczymy na aprobatę prezydenta.
18: Będziemy starać się znaleźć kompromis.
17: Mówi Urszula Pasławska z PSL-u, która przewodniczyła pracom komisji. Przepisy mają ułatwić ludziom życie, dodaje Pasławska.
18: Dwie dorosłe, pełnoletnie osoby, które nie są powiązane, związane rodzinnie, będą mogły zawrzeć umowę o wspólne pożycie, w której będą mogli zawrzeć wspólne rozliczenie się podatkowe, wspólność majątkową, dostęp do informacji medycznej.
17: Projekt jest wynikiem kompromisu PSL-u z Lewicą, ale Lewica nie ukrywa, że to kompromis, który jej nie zadowala, bo nie zawiera chociażby możliwości zawarcia związku w Urzędzie Stanu Cywilnego i nie daje możliwości ustanowienia pieczy zastępczej nad dzieckiem. Maciej Kluczka, TOK FM.
13: Premier Donald Tusk podpisze w Londynie nowy traktat obronny z Wielką Brytanią. Ma on jeszcze bardziej wzmocnić współpracę obu krajów w obliczu coraz większej liczby zagrożeń w Europie. Tomasz Orchowski.
19: Lista projektów wdrażających traktat obejmie m.in. współpracę w zwalczaniu zagrożeń hybrydowych, dezinformacji i nielegalnej migracji. Premier Donald Tusk.
15: Obie strony podkreślają, że są świadome, że zagrożeniem strategicznym, także długoterminowym dla Polski, dla Wielkiej Brytanii, dla NATO jest Rosja.
19: Brytyjczycy przekazali, że umowa z Polską oprócz poprawy bezpieczeństwa granic pomoże też w walce z przestępczością zorganizowaną i pogłębi współpracę obronną z Unią Europejską. W zeszłym roku władze w Londynie zawarły podobne porozumienia z Niemcami i Francją. Polska podpisała traktat z Francją. Zapowiedziano też pracę nad nową umową z Włochami. Tomasz Orchowski, TOK FM.
13: W połowie czerwca Polska ma też podpisać nowe porozumienie obronne z Niemcami. Potężna fala upałów przechodzi przez zachód Europy. Termometry pokazują prawie 40 stopni. Najgoręcej jest we Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Minister zdrowia Francji przestrzega, aby nie lekceważyć upałów.
20: Wzrost temperatury jest bardzo gwałtowny, co powoduje zmęczenie organizmu. Słuchajcie swojego ciała. Ograniczcie spożycie alkoholu, nie chodźcie pływać, zmniejszcie aktywność fizyczną, zwłaszcza w najgorętszych porach dnia.
13: W Polsce termometry pokażą dziś maksymalnie 26 stopni. Możliwe są burze z gradem. Informacje TOK FM wracają o 10.20.
21: Na program zaprasza sponsor, właściciel sklepu SpyShop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
13: Najcieplej dziś w Małopolsce i na Podkarpaciu. To właśnie tam oraz na Lubelszczyźnie mogą pojawić się opady deszczu, a nawet miejscami burze. Najwięcej słońca na Pomorzu Zachodnim, choć tam najchłodniej, około 20.
21: Na program zapraszał sponsor, właściciel sklepu SpyShop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
22: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Papież Leon napisał encyklikę, w której pojawił się wątek sztucznej inteligencji. Z racji tego, że encyklika ukazała się na dniach i że ma w sobie wątek sztucznej inteligencji, no to jest komentowana na całym świecie. W studio dr Sebastian Duda, filozof, teolog, redaktor kwartalnika Więź. Dzień dobry.
23: Dzień dobry.
8: Czytając tę encyklikę, myślałem sobie tak. Oto wyobraźmy sobie sytuację następującą. Oto mamy, nie wiem, miejsce, dom, w którym panuje totalny bałagan, tak? Dach zgnił, podłogi się rozwalają. Syf, brud, smród, po prostu, no jakaś totalna sytuacja. I potem przychodzi właściciel i mówi tak, dobra, słuchajcie, to musimy tutaj wprowadzić różne zmiany, żeby uratować ten budynek, który się wali, który jest po prostu źródłem jakiegoś zgorszenia. Próbuję. W nawiasie, papież Franciszek. Próbuje, no ale po latach mówi, no próbowałem, tutaj udało się wypucować okienka, no ale jak gdyby ten gmach wciąż jest mniej więcej w takim stanie, w jakim był. Odchodzę. Dobra, przychodzi nowy zarządca i mówi... a słyszeliście o AI? Porozmawiajmy o AI. Mm-hmm. A ja mówię, no dobrze, a co z bogactwem, z nieprzejrzystością, z dyskryminacją kobiet, co z aferami, w których dzieci były krzywdzone i które wciąż nie zostały rozliczone. No, dlaczego mamy rozmawiać o sztucznej inteligencji w encyklice papieża, skoro niewiele się zmieniło od czasów próby wyczyszczenia tego budynku przez papieża Franciszka?
23: Tam jest taka intuicja w tej encyklice, jest taki dość gęsty tekst, że po pierwsze, no ta sztuczna inteligencja jest jednym z takich głównych wyzwań globalnych w tym momencie. No to jest truizm, no, ale tak. No to wszyscy to wiemy. Ale że katolicyzm jest w dużym stopniu odpowiedzią na problemy, które generuje ta sztuczna inteligencja. I teraz, dlaczego jest odpowiedzią? Już zostawiamy te kwestie wewnątrzkościelne, to o czym pan mówił, te brudy, nieprzejrzystości, finanse, pedofilię i tak dalej, a zajmiemy się tym, co jest najszlachetniejsze w katolicyzmie i powiemy sobie, że on może nas wspomóc w tym, co przynosi kryzys związany ze sztuczną inteligencją i rozumieniem samego człowieczeństwa. I dla mnie na przykład było pewnym zdziwieniem, tak, dlatego że papież Leon powołuje się tutaj na coś, co się nazywa szlachetnie nauką społeczną Kościoła.
8: Tak? Czyli Rerum Novarum.
23: No bo przyjął też imię po tam Leonie XIII. Rerum Novarum to jest właśnie ta encyklika społeczna. Pierwsza odpowiedź na socjalizm i różne tam nowoczesne ruchy polityczne pod koniec XIX wieku. No to teraz po prostu w epoce nowych wyzwań, przy kolejnej rewolucji przemysłowej, którą mamy, papież ma ambicje, żeby po prostu dać odpowiedź odpowiedź katolicką na to, co się dzieje. Żeby dać tę odpowiedź katolicką, to przywołuje jakby w takiej skondensowanej formie, bo to jest duża część tej encykliki, tak, tego tekstu.
8: Powołuje się na poprzednie encykliki właśnie Nauki Społecznej Kościoła.
23: Dla mnie to jest ciekawe, bo wie pan, co to mnie się na przykład wydawało coraz bardziej martwe, szczerze mówiąc, przez ostatnie dekady. No, jakaś tam nauka społeczna, kto w ogóle się tym zajmuje, nawet profesorowie teologii przestali do tego mieć jakiś tak taki gorący stosunek. No bo oczywiście, no, czekamy na jakieś kolejne teksty społeczne papieży, czekamy albo i nie czekamy już, gdzie podejmują jakieś tam wyzwania. Jan Paweł II w tym celował, wolny rynek, jakieś tego typu rzeczy przedstawiał, oceniał, nawet podnosił, co do tej pory jest pewnym problemem, podnosił w sensie, podnosił wartość wolnego rynku ponad wszystkim, że to jest bardzo dobry, taka bardzo dobra rzeczywistość, bo może w niej wzrastać człowieczeństwo i bogacenie i wszystko po prostu, nie wiem, przyczynia się do szczęścia. Mówię tutaj w skrócie oczywiście, mimo różnych zastrzeżeń, takich typowych zastrzeżeń chrześcijańskich, ale tutaj papież właściwie mówi, że takie główne pryncypia tej nauki społecznej, ich tam jest 5, ciągle są do zastosowania i w tej nowej rzeczywistości są bardzo użyteczne. Więc jak będziemy mówić o sprawiedliwości społecznej, albo o powszechnej dostępności dóbr, albo o dobru wspólnym, albo o solidarności, albo w końcu o zasadzie pomocniczości nawet, bardzo znanej właśnie w katolickiej nauce społecznej, to one mają zastosowanie w tym kryzysie.
8: No właśnie, teraz ja czytam taki tekst i sobie myślę, okej, okay, no to żeby daleko nie szukać, zobaczmy, jak ta dystrybucja dóbr i solidarność wygląda w praktyce w relacji Kościół katolicki w Polsce i reszta społeczeństwa, aha, osoby potrzebujące.
23: No i tym się papież nie zajmuje za bardzo, nie? A już na pewno nie Kościołem w Polsce. Aczkolwiek się trochę tam pojawia takich od czasu do czasu różnych wzmianek, które łaszą, nie wiem, polskie serca, czy tam łechcą.
8: No co, Jan Paweł II się pojawia, jego encykliki.
23: Ale nie, tam święci są cytowani.
8: I czy to nie jest taka trochę sztuczka magiczna, że czekamy, czekamy, a on mówi, a tutaj się patrz. A więc dobrze, ale co, przecież to nie działa po prostu, krótko mówiąc.
23: Może to jest pewne odbicie, tak? Od tej rzeczywistości bardzo smutnej, takiej nieciekawej Kościoła. Dlatego, że Kościół niby za czasów Franciszka, za czasów poprzedniego pontyfikatu zaczął tę taką wewnętrzną reformę. Ona się wydaje nieskuteczna na wielu polach.
8: Ta reforma się nazywa
23: synodalność, tak? Mieliśmy tam, jest synod o synodalności, to się wszystko toczy. Jest jakaś taka tautologia w tym zawarta, żeby generalnie chodzi o to, żeby demokratyzować ten Kościół, żeby jakoś, nie wiem, hierarchia się dzieliła z całą resztą władzą, tak, wpływami, odpowiedzialnością.
8: I to zostało zarządzone przez monarchę.
23: Tak, i w ogóle przez system, który jest systemem dworskim, tak, hierarchicznym w dużym stopniu. Ja przy całej jakby takiej, bo tam ludzie działają, no nie mogę powiedzieć, że tylko z jakichś kunktatorskich powodów, no tam są ludzie, którzy naprawdę uważają, że trzeba coś zmienić, trzeba jakoś lepiej ten Kościół organizować i to, o czym pan mówił, czyli na przykład ten kapłaństwo kobiet, no tego typu problemy, żeby nie wiem, księża dzielili się władzą z laikatem. No, to są podejmowane, tak? Tylko pytanie, czy one mogą w ogóle znaleźć rozwiązanie w ramach tej struktury, tak? I ginie gdzieś coś bardziej może podstawowego, to znaczy, na czym jest to chrześcijaństwo, bo ostatecznie, jeżeli chrześcijaństwo jest ciągłą refleksją na temat tego, czym ma być Kościół, to to nie jest specjalnie interesujące dla ludzi, którzy nie są w tym Kościele, a może że mają jakieś potrzeby duchowe, tak. Natomiast ciągle jest, nie wiem, podnoszony temat reformowania Kościoła i tak dalej, który jest ważny bardzo niszowo, czego ci, którzy siedzą w niszy, ci, którzy w tej niszy siedzą, niespecjalnie widzą, niespecjalnie czują. Więc może to jest pewne takie odbicie właściwie od tych, czy nie powiem, eklezjologicznych sporów po to, żeby zwrócić uwagę na to, że mamy tutaj kryzys związany w ogóle z samą istotą człowieczeństwa, tak? I o to się będziemy pytać, no bo...
8: I to jest prawda, mamy kryzys związany z istotą społeczeństwa, bezpieczeństwa, tak? I to bez względu na to, czy ktoś wierzy, czy nie wierzy i w co wierzy, to taki kryzys jest. Mamy.
23: No i papież próbuje odpowiadać i to powiedzmy sobie od razu, to nie jest tak, że ta odpowiedź jest zupełnie jakaś taka nieważna.
8: Nie, ona jest nieważna, nie jest nieważna, tak? Tylko
23: ona jest ciekawa.
8: Ona jest bardzo ciekawa, tylko znowu to pytanie zawsze jest, skąd ta odpowiedź pochodzi. Krótko mówiąc, jeżeli spotykamy, nie wiem, osobę w kryzysie bezdomności, która mówi nam o tym, przez co przeszła, i jakie ma doświadczenia związane z życiem, z upadkami i wzlotami, no to taka rozmowa wnosi więcej albo wnosi co innego niż celebryta czy celebrytka, osoba niezwykle zamożna, która robi program o problemach zwykłych ludzi.
23: A to jest zawsze kwestia związana z tym, właściwie jak papieże funkcjonują, właśnie z tym dworem, tym wspaniałym
8: Watykanem. Tak, ale myślę o całej organizacji.
23: Sztuką, blichtrem, złotem i wszystkim. I później mówią o biednych, o tym, no że tak. Trzeba pomagać. No, czuję się w tym pewną hipokryzję, tak? To, ale może, wiesz, nie ma jakby wyjścia poza granicę tego systemu. No, są wyjścia takie, że my zwracamy uwagę na to, że, nie wiem, tak jak Franciszek jeździł jakimś skromnym samochodem, w miarę skromnym w porównaniu z czymś tam, że...
8: No ale, ale willę miał wypasioną.
23: No ale w ogóle no, mieszka w czymś tak, znaczy on stwierdził, że nie będzie mieszkał w pałacu, tylko w jakimś tam hotelu.
8: Ale wynajął go komuś, no nie wiem.
23: No nie, no było puste, zapieczętowane, jak się okazało. Leon wrócił z powrotem przy blace, no nie mogę wyjść jakby poza ten system, no bo co, sprzedam ten Watykan?
8: Na przykład.
23: No to byłaby rewolucja, nie? Na miarę tego, co zrobił kiedyś, no ale...
8: Bo pamiętam taki fragment, skąd ja to czytałem? Nie pamiętam, gdzie czytałem, ale to brzmiało tak. Sprzedaj wszystko, co posiadasz, a pieniądze rozdaj ubogim. A, już wiem. W Ewangelii.
23: Tak, bogaty młodzieniec. No i co zrobił?
8: Odszedł zasmucony.
23: No bo jakoś nie umiał. No tak, ale tutaj jest jakby takie rzeczywiście ewangeliczne wezwanie. No nie wiem, no ponieważ jest 800-lecie śmierci świętego Franciszka, to też wiem, właśnie Poverello, biedaczyna, miał taki...
8: Ale najpierw imprezował.
23: No dobra, no ale generalnie no, chciał w tej biedzie, prawda, szukać sensu chrześcijaństwa.
8: Bo to nie jest tak jak taki nawrócony komiwojażer, co to dla farmaceutycznej korporacji pracował całe lata, a potem je krzyk. Mówi, o, jak ja byłem zły i teraz powiem wam, jak ta korporacja źle działa.
23: No ale coś jest takiego ujmującego w tej postaci, muszę powiedzieć ciągle. Nie mówię, żebym się do niego odnosić, nie mówię o tych wszystkich takich czułość budzących w sercu z aspektach typu ekologia, ptaszki, wie pan, tego typu rzeczy, ale nawet to, że potrafił papieżowi powiedzieć, że jest bogaty i papież go nie spalił na stosie wtedy, tylko stwierdził, że no rzeczywiście, no ktoś taki jest w tym kościele potrzebny, chyba nie jako zasłona dymna, tylko jako coś bardziej, znaczy jako ktoś, coś, ruch wprowadzający tak. Bardziej istotne zmiany.
8: Odwraca
23: i
8: uwagę.
23: Coś się zaczęło. No ale... Może samą zasadą, jak patrzymy na, już opierając się na tym przykładzie, zakon franciszkański, to on ma takie, no, wychodzi od tej biedy, po czym, nie wiem, mija pokolenie, drugie pokolenie i nagle jest bardzo bogaty, tak? I niedobrze jest mnichom z tym, przynajmniej niektórym, i wracają do pierwotnej obserwancji i już kilka tych reform franciszkańskich takich było, czyli być może to jest nie do zastosowania na dłuższą metę.
8: Wrócimy do naszej rozmowy o encyklice papieża Leona po informacjach. Informacja o 10:20 w studio dr Sebastian Duda, filozof, teolog i redaktor kwartalnika Więzi.
0: Autopromocja.
1: Czy potraficie poruszać uszami bez pomagania sobie rękami i bez dziwnych min? Jeśli tak, to gratulacje. Korzystacie właśnie z mięśni, które są pozostałością po waszych dawnych przodkach. Nie wszyscy to potrafią, bo to taki biologiczny relikt. Zresztą podobnych śladów ewolucji mamy w sobie więcej. Zęby mądrości, kość ogonowa czy nawet choroba lokomocyjna. Ewolucja często zostawia po sobie drobne pamiątki zapisane w naszych ciałach i mózgach. O tych śladach ewolucji opowiem w najbliższej audycji z nauką po imieniu. Słyszymy się już po 10:40. Adam Mirek.
22: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro.
24: Mistrzowskie okazje w grze.
3: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Reklama.
22: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
25: 10.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Służby zatrzymały 3 osoby w związku z fałszywymi alarmami w domach polityków. Jedna osoba została aresztowana, wobec drugiej jest wniosek aresztowy. Zatrzymani to 20-latkowie, którzy działali wspólnie. Jak informuje Rzeczpospolita, jeden z zatrzymanych już wcześniej parał się tym procederem. Był w grupie hakerów odpowiedzialnych za paraliż blisko 400 urzędów w Polsce. Szef MSWiA Marcin Kierwiński zapowiada kolejne zatrzymania i obiecuje, że namierzona zostanie też osoba, która stoi za fałszywym alarmem dotyczącym mieszkania należącego do matki prezydenta Karola Nawrockiego. Londyńska Straż Pożarna gasi pożar w dzielnicy Golders Green na północy Londynu, gdzie mieszka liczna społeczność żydowska. W ostatnich miesiącach w tym rejonie brytyjskiej stolicy doszło do serii podpaleń. Według mediów płonie koszerny supermarket. Sytuacja polskich gospodarstw domowych poprawiła się w zeszłym roku, informuje Główny Urząd Statystyczny. Przeciętny dochód wzrósł o 6,7% rok do roku, wyniósł średnio 3,5 tysiąca złotych na osobę.
26: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Wykłady z udziałem kryminologów, medyków sądowych czy psychiatrów, spotkania z autorami i dyskusje poświęcone literaturze kryminalnej znalazły się w programie Międzynarodowego Festiwalu Kryminału, który dziś rozpoczyna się we Wrocławiu. W dyskusjach wezmą udział twórcy gatunku, m.in. Ryszard Ćwierlej, Anna Kańtoch czy Robert Małecki. Piotr Kościelny, Marcel Moss i Michał Wierzba zastanowią się, skąd w literaturze kryminalnej bierze się fascynacja złem, brutalnością i moralną szarością, a także jak ciemne strony współczesności przekładają się na literackie historie. Stałym elementem wydarzenia jest gala wręczenia nagrody wielkiego kalibru dla najlepszej polskiej powieści kryminalnej lub sensacyjnej. Zagraniczne spektakle teatralne będzie można wkrótce zobaczyć w Katowicach i Dąbrowie Górniczej. Od 5 do 13 czerwca potrwa Międzynarodowy Festiwal Teatralny Open the Door, mówi kuratorka programowa Dagmara Gumkowska.
27: W ten otwierający festiwal weekend zaprezentujemy m.in. wspaniałe widowisko plenerowe, spektakl Wild brytyjskiego zespołu Motion House. Piękny spektakl, w którym będziemy mogli zobaczyć nieprawdopodobne zupełnie umiejętności akrobatyczne artystów, którzy go tworzą.
26: Spektakl Wild opowiada o przenikaniu się świata prawdziwej dżungli z dżunglą miejską. Zaprezentowane zostaną też spektakle z Irlandii, Niemiec czy Belgii. Wszystkie spektakle są tłumaczone. Od piątku w Łaźni Muzeum Śląskiego będzie można obejrzeć wystawę Józef Makal, 4 dekady, jedno spojrzenie. Makal przez prawie 40 lat był fotoreporterem Dziennika Zachodniego. Fotografował m.in. wizytę Fidela Castro, Charlesa de Gaulle'a i Helmuta Schmidta, Jana Kiepury oraz Jurija Gagarina. Przede wszystkim bacznie jednak obserwował codzienne życie na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Szacuje się, że w ciągu kariery zawodowej wykonał od 2 do 3 milionów fotografii. Większość jego dorobku zaginęła, kilka tysięcy negatywów jego rodzina przekazała do Muzeum Śląskiego po śmierci fotoreportera. Teatr Wielki w Łodzi przygotowuje się do obchodów swojego 60-lecia. Wśród premier zapowiedzianych na sezon jubileuszowy znalazły się spektakle baletowe, m.in. Coppelia i Ognisty Ptak, operowe Otello i Don Giovanni. W planach jest także kilka wznowień Fausta, Raju Utraconego czy Cyrulika Sewilskiego. Koncert jubileuszowy odbędzie się 19 stycznia, jednak jego program na razie pozostaje owiany tajemnicą.
25: Są ostrzeżenia przed burzami, tym razem na Podhalu w Tatrach i Bieszczadach. Na termometrach od 15 stopni na Helu, około 20 w centrum, do 26 na Podkarpaciu.
22: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
28: W studio pan doktor Sebastian Duda, filozof, teolog i kwartalnik i redaktor kwartalnika Więź. Rozmawiamy o encyklice papieża Leona, w której pojawia się nauka społeczna Kościoła i pojawia się też sztuczna inteligencja, poszukiwanie jakiejś też godności. Godność człowieka w dobie AI. Oczywiście można zadać pytanie, czy papież to sam napisał, czy też poprosił sztuczną inteligencję o pomoc, no bo to jednak sporo tekstu.
23: No ja myślę, że powoli ta grandilokwencja, prawda, magisterium kościelnego też będzie się zacieśniać, dlatego że wszyscy będą widzieć, że na przykład no, takie zbiorcze teksty o historii nauki społecznej Kościoła, no to można wygenerować sobie przez odpowiednie pytanie w prompcie, więc po co to jeszcze powtarzać, nie wiem, w encyklice.
0: Jaki jest clue, Ojcze Święty?
23: Więc Ojciec Święty nawet powiedział, jaki jest clue. No tym clue tu jest, słusznie pan powiedział, jest słowo godność. O czym wiemy od paru lat, nawet jeszcze przed tym, zanim temat inteligencji sztucznej stał się modny, że coś jest tutaj na rzeczy, dlatego że no, przestaliśmy rozumieć samo słowo godność. Ono się wydawało przez lata czymś zupełnie oczywistym. No bo mamy w systemach prawnych na przykład, nie wiem, w naszej konstytucji jest godność jako wartość niezbywalna, jest w powszechnej deklaracji praw człowieka, tak? Ale jakby tak zapytać człowieka, czym jest godność, no to odpowiedzi są bardzo różne. A właściwie tak. Taka zmiana semantyczna zaszła w ostatnich dekadach, że to jest życie godziwe, albo...
0: Godna praca.
23: Albo wygodne nawet. Tak... za mało, no dlaczego mam mieć, no mam prawa do godziwości, prawda, nie wiem, tego życia i tak dalej, czy to jest godność? No więc tak nie było, tak, przez bardzo długi czas. Ja już nie mówię o chrześcijaństwie, gdzie godność wynika z takich test teologicznych, znaczy, że człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga i dlatego ma godność, czyli ma jakiś taki pierwiastek Boży w sobie, prawda, ale nawet w takiej zeświadczonej wersji oświeceniowej, Immanuel Kant mówił o godności jako czymś bardzo podstawowym dla etyki i to po prostu jest człowieczeństwo, istota człowieczeństwa, to, co czyni nas człowiekiem. I w kontekście takiego porównania ze sztuczną inteligencją, to jest rzeczywiście coś, co ustawiamy jako centralny problem i powinniśmy się nad tym zastanawiać, dlatego że bez... uświadomienia sobie, czym jest nasza godność, nie tylko przegrywamy, prawda, z tym, co robi sztuczna inteligencja, ale no, nie bardzo wiemy, w jakiej rzeczywistości prawnoetycznej funkcjonujemy. I na to papież zwraca uwagę. A zwraca, już mówię tutaj przy całej zawiłości tekstu, na parę takich prostych aspektów. No, które mogą tak chwytać nawet, nie wiem, uczuciowo, dlatego że mówi, że godność człowieka polega na tym, że tworzy relacje z innymi, prawda, ludźmi, którzy są obdarzeni godnością, jakąś tam komunię, ale że ma uczucia, że ma serce, że ma myśli, że to nie jest tylko symulowanie pewnych działań, ale że jest zdolny do przebaczenia, No to są...
0: To jest cenne, ale zastanawiam się, panie doktorze, czy w dobie w ogóle dysput i debat o sztucznej inteligencji, bo dużo tego jest, z racji tego, że jednak jest pewien lęk związany z technologią na różnych poziomach i rozmawiamy o tym w różnych gremiach, gronach małych i dużych, czy encyklika papieża do pana zasobu wiedzy w temacie sztuczna inteligencja, przyszłość i godność wnosi coś takiego, czego nikt jeszcze nie wniósł? Czy czuje się pan mądrzejszy? Czy miał pan taki moment, że wow, no to naprawdę teraz coś takiego w życiu, o czym nigdy nie pomyślałem, nikt inny tego nie powiedział?
23: Czasem to są takie... Nie powiem, że czegoś może zupełnie tam nie wiedział, tak? No bo jak mówię o godności, to pamiętam, że o godności, nie wiem, nawet toczyliśmy takie debaty. Pamiętam taką debatę z profesorem Colem, z profesorem Hołówką na temat godności. To już wtedy było coś takiego, no niby ta godność jest w konstytucji, ale co to jest ta godność? No, ludzie się powołują na godność, nie bardzo wiedzą nazwę właśnie, a później się okazuje, że mają zupełnie co innego na myśli niż te stare definicje i to było niebezpieczne. Już wtedy to się widziało. Więc to przywołanie przez papieża jakby no nie było dla mnie czymś nowym. Nowe są takie... Eksklamacje. Są bardzo takie mocne, uderzające fragmenty w tej encyklice, zresztą przywołania. No, to nawet już się pojawia jako moment Wiktora Frankla na przykład.
0: Wiktor Frankl ostatnio na propsie.
23: Na propsie. Ale może znowu nie wiem.
0: Czyli nadajemy sens życiu.
23: No ale nawet jak czytałem tam...
0: Franka sporo ostatnio czytał.
23: Słucham?
0: Franka sporo pan ostatnio czytał.
23: No tak, przeczytałem go na nowo, tak? Siedząc w tych szpitalach. Ale,
0: czy nie byłoby lepiej, żeby papież napisał tak, ej, słuchajcie, nic tam nie wniosę, ale sięgnijcie po Franka, tam jest sporo odpowiedzi.
23: A tam jest tylko jedno zdanie z Franka tak naprawdę. Albo takie zaskakujące dla mnie, bo mówi, no wymyśleli ludzie przemysłowe sposoby zabijania komory gazowe z jednej strony, czyli po prostu mamy tę technicyzację taką posuniętą do absurdów, do po prostu skrajnej niegodziwości etycznej, a z drugiej strony ludzie wchodzili do tych komór gazowych, prawda, z podniesioną głową i mówiąc Szyma Izrael, prawda, słuchaj Izraelu, Pan Bóg, Pan jest jedyny. No to są takie, w kontekście rozważań, ja powiedziałbym, no mocne słowa, to gdzieś tam zostaje w pamięci. Ale jak mówię, całość tego gęstego tekstu, długiego, ja mam takie wrażenie, że to jest jeden z ostatnich takich dokumentów tego typu, no bo...
0: Bo za długi nic nie wnosi?
23: No lada moment, wystarczy jedno zdanie w prompcie i mamy kolejne encykliki, prawda, tak? To znaczy, no musimy sobie powiedzieć...
0: Czyli papież, jak rozumiem, ostrzegając przed sztuczną inteligencją i zwracając uwagę na to, czym różni się człowieczeństwo od maszyny, mówi, no dobra, ale też w tym swoim człowieczeństwie przelanym na papier nic nie wnoszę.
23: No coś tam wnosi, bo ciągle się odwołuje, prawda, do tego, że musimy myśleć o sobie, musimy działać tak, że jesteśmy tym bytem relacyjnym, mówiąc tak filozoficznie, ale no ostatecznie dla mnie są to takie, jak mówi się, że AI nie jest zdolna do przebaczenia, tak?
0: Moja im przebacza.
23: Tak?
0: No.
23: Chyba nie.
0: Tak mówi przynajmniej.
23: No tak mówi, ja to
0: no, ale kolega też mówi, że mi przebaczył, a naprawdę mnie przebaczył.
23: Jest coś tam takiego zastanawiającego, bo... ale no, myślę, że jest taka rzeczywistość przebaczenia, która się wydarza między ludźmi, tak? I to jest coś głębokiego i coś takiego bardzo ludzkiego.
0: Ale wolałby pan mieć kogoś, kto by panu wybaczył, przebaczył, czy kogoś, kto by się na pana nigdy nie obraził?
23: Chyba przebaczył, bo to jest głębsze.
0: Ale po co kreować problem, który potem się likwiduje, skoro no, ale można to, wie pan go co? Wyeliminować?
23: To jest bardzo chrześcijańskie, dlatego że przebaczenie jest jakby z taką odsłoną postacią tej miłości ewangelicznej, która jest jedną z najmocniejszych, tak? I najtrudniejszych, bo przebaczyć to nie jest łatwo. Jakby było łatwo, to byśmy sobie symulowali to. Zresztą ludzie też tak mówią, przebaczam. Nie dziwi to, bo teraz popularne jest AI, na przykład gadanie w ramach terapii, tak? Ma się po drugiej stronie sztuczną inteligencję, która całkiem sprawnie, tak? Symuluje terapeutę. Mhm. I co więcej, symuluje tak, że wydaje się to dużo lepsze niż samo spotkanie z tym człowiekiem, tak? To jest niebezpieczne. Ale tu dochodzimy zawsze do pewnej ściany, to znaczy, no jak mamy taką rzeczywistość, jak mówimy na przykład o tym przebaczeniu, to coś zostaje takiego nie do wysymulowania.
0: No dobrze, ale przebaczenie było przed chrześcijaństwem i jest poza chrześcijaństwem.
23: Bardzo dobre pytanie. Natomiast, ja uważam, że nie było.
0: No dobrze, ale jeżeli patrzymy
23: znaczy,
0: znowu...
23: Znaczy nie było w sensie pojęciowym, tak?
0: Okej, na obraz kościoła instytucjonalnego, to ja raczej od księży słyszę, kogo możemy kochać, to jest naszym bliźnim, a kogo powinniśmy nie lubić, tak?
23: No nie,
0: ze względu na orientację na przykład seksualną, tak, komu mamy zapewnić jakie prawa, w zależności od tego, na kogo głosuje, w co wierzy, ewentualnie jaką ma orientację seksualną.
23: No, znaczy, nie jest to taki kontekst zaskakujący, no, bo wie pan co, po wielu latach studiów nad historią Kościoła, czy w ogóle historią religii, to no, oczywiście nie było problemu, powiedzmy, LGBT, ale były inne, tak, sposoby wykluczania kogoś, kto inaczej myślał, czuł, starał się jakoś inaczej, wiesz, łącznie z tymi, którzy ale nie no, tacy, którzy zostawali świętymi ostatecznie, tak?
0: No to gdzie jest to przebaczenie?
23: Gdzie jest to przebaczenie? No, tu musiałbym taki wykładnik zrobić większy. Nie wiem, czy mamy czas na to, tak? powiem krótko. Na przykład filozof znany, postmodernistyczny dekonstrukcjonista, Jacques Derrida, ostatnie seminarium w życiu prowadził na temat przebaczenia. Z taką konkluzją, że to pojęcie jest zupełnie bez sensu, jeżeli będziemy je rozpatrywać w ogóle bez pojęcia Boga, bez rzeczywistości Boga. Dlatego, że tylko Bóg potrafi przebaczyć w pełni.
28: Dobra, to mówię panu. Czy sztuczna inteligencja potrafi wybaczyć? Zapytałem przed chwilą sztucznej inteligencji. Ciekawe pytanie filozoficzne. Odpowiedź zależy od tego, co rozumiemy przez wybaczenie. Co AI może zrobić? Kontynuować rozmowę bez pamiętania urazy, bo nie przechowuje emocji między emocjami. Reagować neutralnie lub życzliwie. Czego nie potrafi? Naprawdę czuć urazy. Doświadczyć procesu emocjonalnego, który towarzyszy ludzkiemu przebaczeniu i pamiętać między esejami, więc wybaczenie nie ma ciągłości.
23: No i clue. A papież mówi, że AI nie ma serca. No i coś tutaj, prawda, czegoś tutaj dotykamy.
28: Doktor Sebastian Duda, filozof, teolog i redaktor kwartalnika Więź był gościem. Bardzo dziękuję.
23: Dziękuję.
28: Informacje TOK FM o 10.40. Po informacjach z nauką po imieniu i Adam Mirek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć. Choroba lokomocyjna, lęk wysokości, strach przed igłami, zęby mądrości. Na pierwszy rzut oka te rzeczy nie mają ze sobą wiele wspólnego, ale jeśli spojrzeć na nie okiem naukowca, okaże się, że wszystkie są śladami naszej ewolucyjnej przeszłości. Bo nasze ciała i mózgi działają według zasad, które powstały tysiące lat temu w świecie bez samochodów, wieżowców czy gabinetów lekarskich. I zaraz sprawdzimy, co nam po tamtych

0: TOK FM i na YouTubie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. Cztery sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
8: Citroen.
9: No, to jedziemy.
10: Tato, czy dziś ja prowadzę?
9: Jasne, w końcu to twój dzień.
10: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
12: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Klagenfurt nad turkusowym Wörthersee łączy w sobie klimat renesansowej starówki z urokiem jeziora. Idealne miejsce na letni relaks, plażowanie i aktywność. Wszystko blisko siebie w słonecznej atmosferze południa. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
17: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
18: Przewodnik technologiczny. Od poniedziałku do piątku po 17.55 w TOK FM.
19: Sponsorem programu jest producent urządzeń Garmin z serii Forerunner. www.garmin.com.
2: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: 10.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Prace nad projektem ustawy o statusie osoby najbliższej jest w harmonogramie rozpoczętego właśnie posiedzenia Sejmu. Projekt zakłada, że dwie osoby pełnoletnie, także tej samej płci, będą mogły zawrzeć umowę u notariusza, która rejestrowana w Urzędzie Stanu Cywilnego umożliwi stronom wybór ustroju majątkowego, ustanowienie obowiązku alimentacyjnego, uzyskanie prawa do korzystania ze wspólnego mieszkania oraz nadanie drugiej osobie uprawnień do dostępu do informacji medycznych i działania jako pełnomocnik w sprawach codziennego życia. Posłowie zajmą się także propozycją dotyczącą rozpatrywania spraw frankowych oraz projektami o zakazie trzymania zwierząt na uwięzi. Ponownie odłożony został wybór nowego prezesa IPN. Kolejna osoba wystartowała w wyścigu o fotel prezydenta Krakowa. Aleksandra Owca, krakowska radna i współprzewodnicząca partii Razem, została oficjalnie zaprezentowana jako kandydatka na partyjnej konwencji.
21: Nasze miasto potrzebuje wizji. Odważnej wizji tego, jaki ma być Kraków za 10 lat. W jakim Krakowie chcemy mieszkać.

0: pracować, w jakim chcemy, żeby dorastały nasze dzieci, w jakim mieście chcemy, żeby starzeli się nasi rodzice.
1: Przyspieszone wybory na prezydenta Krakowa, które odbędą się najprawdopodobniej w sierpniu, są skutkiem odwołania Aleksandra Miszalskiego w niedzielnym referendum. Izraelska armia we wczorajszym ataku zabiła nowego szefa wojskowego skrzydła Hamasu w Strefie Gazy, Mohameda Odego, poinformował izraelski minister obrony Israel Katz na platformie X. 11 dni wcześniej w izraelskim ataku zginął poprzednik Odego. Portal Times of Israel przekazał, że zginął wraz z żoną i synami. Hamas nie skomentował tych doniesień, podała AFP. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej ocenia, że wznowienie wojny ze Stanami Zjednoczonymi jest mało prawdopodobne. Zapewnia jednak, że Iran jest gotów stawić czoło ewentualnemu atakowi, a na globalnych giełdach ceny ropy naftowej spadają. Pomimo nowych napięć pomiędzy obu stronami, USA widzą postępy w dążeniu do porozumienia z Iranem. Do Kijowa przybyła misja Międzynarodowego Funduszu Walutowego, która ma dokonać przeglądu nowego programu pomocowego dla Ukrainy o wartości ponad 8 miliardów dolarów. Przeszkodą jest spór o opodatkowanie przesyłek zagranicznych, na co nie zgodziła się Ukraińska Rada Najwyższa. W Bangladeszu zmarło ponad 500 dzieci, u których stwierdzono lub podejrzewano odrę, poinformował portal BBC. Resort zdrowia tego kraju powiadomił, że lekarzom i pielęgniarkom na oddziałach leczących odrę odwołano dni wolne, przysługujące z okazji święta przerwania postu na zakończenie Ramadanu. Rząd prowadzi też kampanię masowych szczepień, by spowolnić rozprzestrzenianie się choroby. Ministerstwo Zdrowia podało, że w ciągu nieco ponad 2 miesięcy liczba przypuszczalnych zachorowań na odrę wzrosła w Bangladeszu do 60 tysięcy. Ochłodziło się tylko 15 stopni dzisiaj na Helu, około 20 w centrum, do nawet 26 na Podkarpaciu i tam możliwe są burze. W czasie burz porywy wiatru do 80 km na godzinę.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Jedziecie samochodem, tym razem jako pasażerowie. Trochę nuda, więc sięgacie po telefon, sprawdzić co słychać w internetowym świecie. I nagle zaczyna się wam robić niedobrze. Żołądek podchodzi do gardła, świat się kręci, a przecież nawet się nie ruszacie. Co to za pomysł, żeby człowiek źle się czuł tylko dlatego, że jedzie samochodem i patrzy w telefon? No cóż, to znak, że organizm działa dokładnie tak, jak został zaprogramowany. Problem w tym, że ten program powstał bardzo, bardzo dawno temu. Nasze ciała i mózgi wciąż działają według zasad, które powstały tysiące lat temu w świecie bez samochodów, wind, igieł i ekranów. I czasem w tym nowoczesnym świecie trochę się gubią. Dzień dobry, z tej strony Adam Mirek. Zapraszam na audycję z nauką po imieniu. Choroba lokomocyjna. Wszystko zaczyna się od kłótni. Takiej cichej sprzeczki między oczami a uchem wewnętrznym. Bo oczy mówią spokojnie, siedzimy sobie, nic się nie rusza, a błędnik, ten mały narząd równowagi schowany głęboko w głowie, protestuje. Jak to nic się nie rusza? Przecież skręcamy, hamujemy, trzęsie. Mózg stoi po środku tego konfliktu i nie wie, co z nim zrobić. Błędnik działa trochę jak poziomica. W jego wnętrzu są kanały wypełnione płynem. Kiedy poruszamy głową, ten płyn się przemieszcza, a mózg na tej podstawie wie, gdzie jest góra, gdzie jest dół i czy na przykład właśnie nie skręcacie. Problem zaczyna się wtedy, gdy oczy widzą jedno, a błędnik czuje drugie. Na przykład, kiedy siedzimy z tyłu samochodu i wpatrujemy się w telefon albo pod pokładem statku, gdzie nie widać horyzontu. Jedna z hipotez mówi, że choroba lokomocyjna to pamiątka po bardzo dawnych czasach. Tysiące lat temu taka sprzeczność sygnałów z oczu i błędnika mogła oznaczać zatrucie. Na przykład rośliną, która wpływa na układ nerwowy i wywołuje halucynacje. Mózg nie ryzykował i zakładał najgorsze. Człowiek zjadł coś trującego. A jaki jest najlepszy sposób, żeby pozbyć się toksyny z układu pokarmowego? Zwymiotować. I stąd bierze się ta reakcja, której wszyscy byśmy woleli uniknąć. Czy da się z tym coś zrobić? Najlepiej pomóc mózgowi pogodzić te dwa światy. Usiąść przodem do kierunku jazdy i patrzeć na horyzont, unikać czytania czy telefonu, wpuścić świeże powietrze. Są też leki, które wyciszają te reakcje i działają przeciwwymiotnie. Niektórym pomaga też imbir, a te wszystkie patenty z zaklejaniem pępka, jeśli działają, no to jest to tylko efekt placebo. Choroba lokomocyjna to dowód, że nasze ciała działają według bardzo starej instrukcji napisanej w czasach, kiedy większym zagrożeniem niż korek na trasie S8 była podejrzana jagoda. Tak działa ewolucja. Jej mechanizm jest właściwie prosty. W każdym pokoleniu pojawiają się drobne różnice, mutacje. Jedne są bez znaczenia, inne pomagają, jeszcze inne przeszkadzają. Te organizmy, które radzą sobie lepiej w danym środowisku, mają większą szansę przekazać swoje cechy dalej. I tak krok po kroku, przez miliony lat. Jeśli coś działa wystarczająco dobrze, to zostaje. Jeśli coś przeszkadza w przetrwaniu, znika. A jeśli coś jest trochę przestarzałe, ale właściwie nie robi większej szkody, no to często zostawia po sobie jakiś ślad. I właśnie te ślady nazywamy pozostałościami ewolucyjnymi. To takie rzeczy, które kiedyś miały sens, ale dziś są już tylko cieniem swojej dawnej funkcji. Dotyczy to też naszych reakcji i zachowań, bo ewolucja działa nie tylko na kości, narządy i mięśnie, ale też na mózg. Nasze ciała są prawdziwymi muzeami historii naszego gatunku i ja was chętnie po tych muzeach oprowadzę. Chodźcie. Czy potraficie poruszać uszami? Bez głupich min, bez dotykania twarzy. Jeśli teraz próbujecie i się wam udało, gratulacje. Macie umiejętność, która jest wam absolutnie do niczego niepotrzebna w życiu. Ale większości z was prawdopodobnie się nie udało. Ja na przykład nie umiem. Ale my naprawdę mamy mięśnie, które poruszają uszami. Tylko że w większości przypadków już z nich nie korzystamy. U wielu zwierząt działa to znakomicie. Kot potrafi obrócić ucho dokładnie w stronę dźwięku. Pies nasłuchuje jednym uchem, a drugie ustawia gdzieś indziej. To ogromna przewaga. Szybciej wykryjesz drapieżnika albo zdobycz. U nas te mięśnie są takie symboliczne. Zresztą mamy ich tylko 3, podczas gdy koty ruszają swoimi uszami za pomocą 32 mięśni. W toku ewolucji nasze oczy zaczęły odgrywać największą rolę. Mózg się rozrósł, sposób orientowania się w przestrzeni się zmienił. Uszy przeniosły się na boki głowy, a ich aktywna rola w szukaniu źródła dźwięku przestała być potrzebna. Teraz w tym celu musimy obrócić całą głowę. Zostańmy przez chwilę w temacie uszu. Część z was ma tak zwany guzek Darwina. To takie małe zgrubienie na brzegu ucha, występujące mniej więcej u jednej osoby na 10 w górnej części małżowiny usznej. Wygląda niepozornie, ale jest śladem po czasach, kiedy uszy naszych przodków były bardziej spiczaste i ruchliwe, trochę jak u dzisiejszych zwierząt. Guzek ten nazwano na cześć Karola Darwina, który opisał go w swojej pracy o pochodzeniu człowieka i doborze w odniesieniu do płci. Wskazał go jako przykład narządu szczątkowego i jeden z dowodów na to, że wszystkie naczelne mają wspólne pochodzenie. Inna tego typu pamiątka w ciele to zęby mądrości. Nazwa sugeruje, że to coś, co powinno czynić nas mądrzejszymi, a tymczasem wielu z nas kojarzy je głównie z bólem i wizytą u dentysty. Dorosły człowiek ma zwykle 32 zęby, podzielone na siekacze, kły, przedtrzonowce i trzonowce. Zęby mądrości to te ostatnie, trzecie zęby trzonowe, tak zwane ósemki. Ich nazwa wzięła się stąd, że pojawiają się najpóźniej, zwykle między 17 a 25 rokiem życia. Trochę symbolicznie, skoro wyrastają, kiedy jesteśmy starsi, no to może i mądrzejsi. Kiedyś te zęby miały dużo sensu. Nasi przodkowie jedli twarde, surowe jedzenie, które trzeba było długo i intensywnie przeżuwać. Większa szczęka, więcej miejsca, dodatkowe zęby. To wszystko było potrzebne. Dziś jednak jemy miększe rzeczy. Gotujemy, kroimy, blendujemy. Szczęka się zmniejszyła, ale zestaw zębów pozostał ten sam i dlatego czasem robi się w niej zbyt ciasno. No i trzecia pamiątka po przodkach – kość ogonowa. Mała, na końcu kręgosłupa, zbudowana z kilku zrośniętych kręgów. Pozostałość po ogonie. My ogonów już nie mamy i ta część kręgosłupa nie spełnia funkcji dźwigania ciężaru naszego ciała. Ale do kości ogonowej, zwanej inaczej kością guziczną, przyczepiają się mięśnie i więzadła. Być może dlatego ewolucja się jej całkiem nie pozbyła. Zresztą ewolucja rzadko coś zupełnie wyrzuca. Dzisiejszy odcinek zaczęliśmy od choroby lokomocyjnej i właściwie to faktycznie był dopiero początek, bo takich zakorzenionych ewolucyjnie zachowań naszych mózgów jest więcej. Od takiej lęk wysokości. Stoisz na balkonie, patrzysz w dół i czujesz, jak nogi robią się miękkie. Serce przyspiesza. Mózg mówi: cofnij się. To jest bardzo stary mechanizm, który przez setki tysięcy lat chronił przed jednym z najprostszych zagrożeń – upadkiem. W świecie bez barierek i zabezpieczeń jeden zły krok naprawdę mógł być tym ostatnim. Podobnie jest z igłami. Dziś wiemy, że to bezpieczne narzędzie lekarza, że szczepionka chroni, a zastrzyk pomaga. Ale nasze ciała nie znają tej historii. Dla nich ostry przedmiot zbliżający się do skóry, no to jest zagrożenie. I trudno się dziwić. Przez ogromną część naszej historii każde przebicie skóry mogło oznaczać infekcję, utratę krwi, no poważny problem. A igły w tym pozytywnym znaczeniu są z nami naprawdę krótko. Jeśli by całą historię naszego gatunku rozciągnąć do jednej lekcji w szkole, to igły pojawiłyby się dopiero na sam koniec. Dosłownie w ostatnich kilkudziesięciu sekundach przed dzwonkiem. Za mało czasu, żeby układ nerwowy zdążył się dowiedzieć, że igły to nic złego. A czy zdarzyło się wam kiedyś zobaczyć twarz w gniazdku elektrycznym? Albo w chmurach? A może w przedniej części samochodu? Wiecie, oczy z reflektorów. Te sprawy. To zjawisko nazywa się pareidolią i polega ono na tym, że widzimy znajome wzory, najczęściej twarze, tam gdzie ich w rzeczywistości nie ma. Kiedyś mogło to być kwestią przetrwania. Wyobraźcie sobie las sprzed tysięcy lat, półmrok, gałęzie, ruch gdzieś między krzakami. Lepiej zobaczyć twarz, której tam nie ma, niż przeoczyć tę, która naprawdę się czai. Mózg woli popełnić błąd w tę stronę, no i jest trochę zbyt nadgorliwy. Dostaje dwa punkty i kreskę i już krzyczy: twarz. Ale ewolucja nie zostawiła nas tylko z lękami. Są też rzeczy, które sprawiają, że czujemy się dobrze. Na przykład zachody słońca. Dlaczego są takie piękne? Jedna z hipotez mówi, że dla naszych przodków wieczór, kiedy można było sobie odsapnąć i popatrzeć na słońce zachodzące nad sawanną, oznaczał spokój. Koniec dnia, mniej zagrożeń. Mózg mógł odetchnąć. Do dziś ten moment ma w sobie coś kojącego. Kolory, światło, tempo. Wszystko mówi nam, że jest bezpiecznie. Kiedy następnym razem wasze ciała zareagują trochę na wyrost, czy to w samochodzie, na 38 piętrze wieżowca, czy w gabinecie lekarskim, pamiętajcie, że gdzieś tam, głęboko, działa bardzo stary mechanizm, który przez tysiące lat pilnował, żeby nasz gatunek przetrwał. Dzięki za dzisiaj, to była audycja Z nauką po imieniu. Słyszymy się w środę po 10:40. Adam Mirek.

0: A tymczasem w studio pojawił się Adam Ozga, albowiem za godzinę i 5 minut TOK 360, a w nim cała góra interesujących i ważnych tematów.
1: Tak, będziemy między innymi, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Będziemy ścigać Zbiega.
0: Zbiega Ziobro?
1: Nie, Zbieg Ziobro to wiemy, gdzie on jest. I on tutaj mówi, tu jestem, tu jestem, tu jestem, ale jest ten drugi. Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości, co do którego dotąd nie wiedzieliśmy, gdzie on jest. Pojawiały się takie informacje, że razem ze Zbigniewem Ziobrą w Stanach Zjednoczonych. Okazuje się... To Mariusz Gierszewski z Radia Z i Dominika Długosz z Newsweeka o tym wczoraj poinformowali, że prawdopodobnie na Bałkanach, Chorwacja, Serbia to są te kierunki.
0: No to bardzo precyzyjne. To jakby mój GPS tak działał, to ci powiem, że daleko bym nie zajechał.
1: Ale też szef MSWiA Marcin Kierwiński mówi, jesteśmy blisko. Ja się spróbowałem postawić w sytuacji Marcina Romanowskiego i zacząłem...
0: Kombinować?
1: Model językowy, tak zwaną sztuczną inteligencję podpytywać, jakby z tej Serbii się na Zanzibar przedostać. Odpowiedź mnie trochę zaskoczyła, to znaczy ChatGPT poinformował mnie, że nie może mi pomóc w obejściu europejskiego nakazu aresztowania i europejskiego systemu SIS.
0: No dobrze, dałeś, że masz, nie wiem, 10 milionów dolarów wolnych środków.
1: Ja mam wrażenie, że on nie chciał być moim wspólnikiem w ucieczce. Co jest trochę budujące i nie przekonało go, że nie chodzi o mnie. Co jest trochę budujące. Wydaje mi się też, że Marcin Romanowski nie ma już 10 milionów. Nigdy nie miał, a teraz to już na pewno nie ma 10 milionów w gotówce.
0: Może zainwestował. No
1: może. W każdym razie zadam w TOK 360 pytanie, jeśli jest na tych Bałkanach, to czy łatwo go będzie ściągnąć z powrotem? Serbia poza Unią Europejską, Chorwacja w Unii Europejskiej. O jedzeniu też trochę, bo dzisiaj gala...
0: O jedzeniu Zbiegów? Jak jesteś Zbiegiem, co jesz? Czy łatwo jest na przykład...
1: Wydaje mi się, że będąc Zbiegiem, lepiej nie stołować się w restauracjach z gwiazdkami Michelin, bo te pieniądze mogą się przydać w bardziej kryzysowych sytuacjach. Że lepiej trochę taniej zjeść.
0: A dużo jest takich restauracji na Bałkanach?
1: Tego nie wiem.
0: A widzisz, może takie pytanie się pojawić.
1: Tego nie wiem. Wiem, że na przykład w Azji te gwiazdkowe restauracje, czy niekoniecznie restauracje, bywają często o wiele tańsze niż w Europie, bo w Europie to jest takie trochę fafarafa.
0: Czyli można zamówić, żeby z dostawą z Azji.
1: Proste na Zanzibar.
0: Dobrze. Adam Ozga dzisiaj o menu Zbiegów, między innymi. Ale to za godzinę, w samo południe, TOK 360, a tymczasem informacje o 11:00, po informacjach w Owczarku dalsza część cyklu nauczyciele czy wykładowcy kontra studenci i uczniowie. Obydwie strony używają sztucznej inteligencji, a więc jak ten pojedynek potworów się zakończy?
2: Reklama.
3: W nowej polityce pierwsi polscy mężowie Mateusz i Jakub Trojanowie opowiadają o swojej batalii o legalizację małżeństwa. A ponadto nasza reporterka milionerka Trzaskowski po roku, kto po Miszalskim w Krakowie, strajk w Dino, patopodatki, słabnący Putin. Nowa polityka już w sprzedaży, również na polityka.pl.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
8: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Jajko z niespodzianką z Sejmu powędruje do kancelarii prezydenta. Polityczna chucpa w informacjach na początek. Naukowcy chcą więcej pieniędzy na badania. Za 2 godziny zaczną swój protest. Iga Świątek dziś ponownie na paryskim korcie. Jej mecz już za godzinę. Minęła 11:00, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Włodzimierz Czarzasty odsyła Karolowi Nawrockiemu jajko z niespodzianką. Tak marszałek Sejmu nazywa aneks do raportu o likwidacji wojskowych służb informacyjnych, który obecny prezydent zamierzał upublicznić. Ale wcześniej, zgodnie z przepisami, marszałkowie Sejmu i Senatu dostali dokument zaopiniowania. Oboje uznali, że nie zamierzają się z nim zapoznawać. Wawrzyniec Zakrzewski.
10: Marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska jako pierwsza odesłała aneks. Dziś o takiej samej decyzji poinformował marszałek Sejmu. Przypomniał przy tym o wyroku Trybunału Konstytucyjnego nakazującym ochronę praw osób wymienionych w raporcie z likwidacji WSI. Poza tym Włodzimierz Czarzasty uważa, że brakiem odpowiedzialności jest publikowanie aneksu w czasie, gdy trwa wojna za naszą granicą i jest niepoważny w stosunku do naszych sojuszników.
11: Każę zadać im sobie pytanie, czy jeżeli dzisiaj z wami współpracujemy i dzisiaj dajemy wam nazwiska swoje oraz informacje, czy za 2 dni tego nie upublicznicie. W związku z tym to jajko z niespodzianką, bo żeśmy w ogóle tego nie otworzyli, aneksu, zostało odesłane.
10: Co nie ma żadnego wpływu na ewentualną decyzję Karola Nawrockiego. Zwłaszcza, że opinie marszałków w sprawie aneksu nie byłyby wiążące dla prezydenta. Sejm, Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
9: Naukowcy z całej Polski zjeżdżają dziś do Warszawy na protest w obronie polskiej nauki. Walczą o większe finansowanie. A tym tematem zajmuje się Anna Gmiterek-Zabłocka.
12: Nakłady na naukę w Polsce nie rosną, mimo wielu już apeli w tej sprawie. Władza stawia na bezpieczeństwo i obronność. Tyle, że jak mówi jeden z organizatorów dzisiejszego protestu, psycholog profesor Łukasz Okruszek, to inwestycje w naukę właśnie mogą się przełożyć na nasze bezpieczeństwo.
13: Patrzyliśmy sobie na to, ile na naukę wydają kraje, od których my te technologie, za które płacimy grube miliardy, kupujemy. Wydają naprawdę 5%, 4%, 8%.
12: Stąd walka o 3% na naukę w Polsce, by najlepsi nie wyjeżdżali prowadzić badań za granicą. Mówi profesor Sławomir Kalinowski.
14: 3% na naukę pozwoli nam robić lepsze badania, dogonić świat naukowy.
12: Protest przed Sejmem ruszał o godzinie 13. Rektor Uniwersytetu Warszawskiego dał naukowcom nawet godziny rektorskie, by jak najwięcej osób mogło wziąć udział w tej akcji. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
9: Rząd Donalda Tuska powiększył się o nowego wiceministra. Stanowisko wiceministra sportu objęła Żaneta Cwalina-Śliwowska, posłanka, która do Sejmu dostała się z list Polski 2050, a po rozłamie w tej partii przeszła do klubu Centrum. To pierwsze stanowisko ministerialne dla przedstawiciela tego klubu. Reporter TOK FM Maciej Kluczka o tę nominację pytał innego wiceministra sportu, Piotra Borysa z Koalicji Obywatelskiej.
15: Słyszałem, że nowa wiceministra w resorcie będzie, tak?
16: Już nawet chcę panu pokazać, że...
15: Już jest nawet na stronie.
16: Że jest na stronie. Zaraz zobaczymy.
15: To chyba pierwszy polityk z Centrum, który ma funkcję wiceministra, tak? Będzie odpowiadać za...
16: W tej chwili jesteśmy na etapie podziału kompetencji. Na pewno kwestie związane właśnie z bezpieczeństwem zawodników, a więc całym obszarem rzecznika praw zawodników.
9: Ta nominacja oznacza, że rząd, już i tak duży pod względem ministrów i wiceministrów, rozrasta się jeszcze bardziej. Z powodu słabości wroga prawdopodobieństwo wznowienia wojny ze Stanami Zjednoczonymi jest niskie, twierdzi Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. Teheran deklaruje jednak, że będzie odpowiadać na ataki. Ostatnie na południu Iranu. Amerykanie przeprowadzili w poniedziałek mimo trwającego rozejmu. I więcej o tym Tomasz Orchowski.
17: Mimo ataków Amerykanie twierdzą, że porozumienie jest możliwe w ciągu kilku dni. Wierzą, że Irańczyków do niego zmuszą, zwiększając presję właśnie atakami i blokadą ich portów. Tyle, że Teheran się jakoś nie ugina i żąda m.in. wstrzymania działań wojennych na wszystkich frontach w regionie. A to nie zależy tylko od Amerykanów, ale też Izraelczyków, którzy znowu zintensyfikowali uderzenia w Libanie. Tam prowadzą kampanię wymierzoną w sprzymierzony z Iranem Hezbollah. Dalej atakują też w strefie Gazy. Twierdzą, że zabili dowódcę zbrojnego skrzydła Hamasu i w Gazie, i w Libanie. Teoretycznie obowiązuje zawieszenie broni. Tomasz Urchowski, TOK FM.
9: Iga stanie dziś do walki o awans do trzeciej rundy Rolanda Garrosa. Nasza najlepsza tenisistka zagra w południe z młodą Czeszką Sarą Beliek. O czym więcej teraz z Paryża wysłannik TOK FM na turniej Przemysław Pozowski.
18: 20-letnia Beliek jest 35. w rankingu WTA, a mecz organizatorzy wyznaczyli na korcie głównym imienia Filipa Chatriera, na którym świątek 4 razy sięgnęła w Paryżu po tytuł.
19: Już te kilka lat tutaj spędziłam, więc czuję się w pewnym sensie jak w domu i te wszystkie mecze, które zagrałam na nim, naprawdę zmieniły moje życie, więc wychodząc jeszcze raz po prostu próbuję to jakoś docenić i pamiętać o tym.
18: Świątek wciąż bardzo docenia, choć na Chatrierze pokonała ją w ubiegłorocznym półfinale światowa numer 1 Aryna Sawalenka.
20: Oczywiście, zawsze to świetna zawodniczka. Uważam ją za bardzo groźną rywalkę. Jedną z faworytek turnieju.
18: A dziś oprócz świątek o awans do trzeciej rundy zagrają także Magdalinet i Magdalena Fręch. Z Paryża Przemysław Pozowski, TOK FM.
9: Mecz Igi Świątek i pozostałych Polek pokaże Eurosport, a informacje w TOK FM wracają o 11.20.
21: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
9: Dziś jest zdecydowanie chłodniej niż wczoraj. Najwyższe temperatury odczujemy w Małopolsce i w okolicach Rzeszowa. Najchłodniej nad morzem. W Świnoujściu maksymalnie dziś 18-19 stopni.
21: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Kilka dni temu w programie Owczarek gościłem panią doktor Igę Kazimierczyk. Rozmawialiśmy o tym, jak nauczyciele i wykładowcy akademicy demaskują sztuczną inteligencję, czyli także przy pomocy sztucznej inteligencji czasami. Tę rozmowę znajdą państwo w archiwum TOK FM, na stronie albo w aplikacji. To jest rozmowa, która odbyła się 22 maja. I tej rozmowie przysłuchiwał się pan dr Paweł Laskoś-Grabowski z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
22: Dzień dobry.
0: I rozumiem, że chciałby pan dorzucić, dodać, nie zgodzić się, polemizować, wzbogacić.
22: Tak, może nawet ubogacić, biorąc pod uwagę temat sprzed przerwy, tak, czyli encyklikę papieża Leona, która też nawiązuje do tego tematu. Znaczy, ja mam jakby dużo szersze widzenie niż tylko w kwestii edukacji czy edukacji wyższej, ale no pewnie trzeba się trzymać jakiegoś węższego tematu, więc no... Ja zacząłbym od tego, że inaczej niż można było odnieść wrażenie z tej piątkowej rozmowy, no moim zdaniem nie jest dobrze i nie jesteśmy jakoś przygotowani na to, czy powinniśmy stawać się przygotowani, natomiast myślę, że to jest i będzie ciężko.
0: Czyli rozumiem, że jeżeli na przykład mówimy o sposobach, w których nauczyciele akademicy, wykładowcy czy nauczyciele różnych szkół, że tak powiem, różnego poziomu, coś tam robią w dziedzinie sztucznej inteligencji, to nie są rozwiązania systemowe, tylko to są indywidualne rozwiązania danej osoby, która następnie dzieli się tym w mediach czy też na serwisach społecznościowych. A my to trochę traktujemy jako pars pro toto, a tymczasem systemowe przygotowanie na przykład kadry akademickiej do korzystania z narzędzi, no, trudno powiedzieć, że leży, ale go nie ma.
22: Tak, znaczy tutaj oczywiście wszystko co powiem jest siłą rzeczy jakieś wycinkowe i na pewno nie oddaje wysiłków wszystkich ludzi i wszystkich instytucji, natomiast jeśli chcemy patrzeć na jakąś umowną średnią czy jakąś typową sytuację, to także z powodów po prostu warunków pracy w tej dziedzinie, należy być bardzo ostrożnym. Znaczy w najgrubszym zarysie jest tak, że praktyki nauczycieli co do nauczania i sprawdzania efektów tego nauczania lepsze lub gorsze były wypracowane, tak? No i jakoś to działało. W większości przypadków, czy w prawie wszystkich przypadkach mamy nadzieję, że jeśli nawet nie idealnie, no to wszyscy, że tak powiem, działali tutaj w zgodzie ze swoimi jakby najlepszymi możliwościami. I praktycznie z dnia na dzień pojawiło się niby powszechnie dostępne no narzędzie, jakiś taki deal breaker, tak? Który zupełnie przesunął możliwości, tak? W tym momencie okazało się, że jakieś nielegalne czy poza zasadami przygotowanie jakiejś pracy, które wcześniej wymagało no albo jednak wysiłku, nawet jeśli trochę wynaturzonego, albo po prostu, no nie wiem, zapłacenia komuś za ghostwriting jakiejś pracy. No teraz faktycznie jest tak, że wystarczy, okej, może wciąż zapłacić za jakiś dostęp do modelu, bo to też nie są koniec końców darmowe rzeczy, ale jest to dużo prostsze i też dużo lepsze są efekty tego, jeśli chodzi o jakiś taki po prostu no ocenę samego produktu, tak, jeżeli użyć tego słowa w tym momencie.
0: Jasne.
22: Nie? A nauczyciel z kolei nagle ma mega podgórkę i w ogóle zaczyna jakby kwestionować wszystko, na co patrzy od pewnego momentu, czy to, co dostał od studenta jakoby jego lub jej pracę, to jest faktycznie praca i czy to w ogóle nadaje się do oceny, nie?
0: Tak, to jest cenna uwaga, panie doktorze, tym bardziej, że przecież to nie jest coś, co ma miejsce tylko w szkołach czy na uczelniach. Tak, to korzystanie ze sztucznej inteligencji do napisania listu, przemówienia, wystąpienia no, jest używane wszędzie, także poza szkołą. Co oczywiście rodzi pytanie, czyli jeżeli samodzielne stworzenie tekstu przez osobę, tak, przez człowieka, który w domyśle miał być tym samym człowiekiem, którego oceniamy, tak, albo któremu płacimy za, nie wiem, scenariusz, przemówienie, tak, wystąpienie, już nie jest pewne, czyli krótko mówiąc, to algorytm tworzy ten sam tekst, to w odniesieniu do szkoły może ten system oceny sprawdzony, działający, który właśnie przestał działać, no, nie jest już najlepszym narzędziem. Czyli, krótko mówiąc, może to jest ten moment, żeby zastanowić się nad nowym narzędziem do oceny, albo zastanowić się nad tym, czy co właściwie chcemy oceniać, tak? Czy chcemy oceniać tę syntezę w postaci eseju, pracy dyplomowej, czy wypracowania, czy chcemy coś innego oceniać, co oczywiście też pewnie zabiera nas dalej, czyli czym ma być szkoła, czego ma uczyć w dobie jakby dostępności źródeł dla każdego.
22: Tak, znaczy w istocie to drugie pytanie jest pewnie pierwotne, tak? Trzeba by ocenić właśnie jak bardzo, co właściwie ta zmiana oznacza. I to na pewno już jest pytanie, które wykracza poza stricte akademicką kwestię, no bo uczelnie czy szkoły pełnią pewną rolę społeczną i jeśli pewne mechanizmy, które wpływają na funkcjonowanie tego społeczeństwa, się jakoś diametralnie zmienią, na przykład za sprawą pojawienia się generatywnej sztucznej inteligencji, to również ta rola powinna się zmienić, ale jak? To już jest bardzo dobre pytanie i w momencie, kiedy ta dyskusja jest jakaś taka rozproszona, jakaś taka niekonkretna, a na pewno prowadzona jakby pod batutą tych firm, które po prostu nam te narzędzia dostarczają czy też stręczą, no to ja nie uważam, żeby to był dobry kształt tej dyskusji.
0: To się oczywiście także łączy z tematem dzisiejszych protestów naukowców, którzy mówią, państwo, czyli podatnicy, powinni więcej włożyć na naukę. No i teraz pytanie, cóż to miałoby znaczyć, tak? Czyli nauka rozumiana jako z jednej strony, tak jak rano w programie Owczarek mówił profesor Robert Hołyst, na jakąś taką formę uniwersytetu jako koledżu, czyli idziemy po to, żeby zdobyć jakąś wiedzę, ale ta wiedza jest głównie dla nas i uniwersytetu jako ośrodka badawczego. Tak? Czyli prowadzimy badania, rozwijamy, być może tworzymy rozwiązania, tworzymy nową wiedzę. Dzisiaj to mamy właściwie połączone, tak? Tak samo osoba, która chce zdobyć, nie wiem, chce wyższe wykształcenie na poziomie licencjata, czy też na poziomie magistra, no rozpoczyna w taki sam sposób, jak osoba, która chce potem prowadzić badania naukowe. A jednocześnie, pamiętając o tym, co pan powiedział, czyli właściwie tę pracę, jakąś, czy kolejne etapy, czy jakieś eseje, prezentacje i na samym końcu pracę licencjacką czy magisterską można wygenerować właściwie bez żadnego przygotowania albo z minimalnym przygotowaniem raczej do obsługi algorytmu, no to jak uczymy, czy jak sprawdzamy poziom tej nauki? Także właśnie w kontekście włożenia więcej na naukę.
22: Znaczy, pytanie o kształt szkolnictwa wyższego to jest oczywiście jeszcze inne pytanie. Kwestia dzisiejszego protestu, na którym oczywiście bym dzisiaj był, gdybym pracował w Warszawie. Niestety nasz rektor nie dał nam dnia rektorskiego inaczej niż wspomniane przed chwilą godziny rektorskie w Uniwersytecie Warszawskim. Kwestia dramatycznie niskiego finansowania nauki i szkolnictwa wyższego to jest jakby oczywistość od lat. To są...
0: No, ale chodzi o niskie pensje? Łączy? Czy chodzi o to, że jak naukowcy będą mieli wyższe pensje, to wszystkim innym będzie lepiej? Bo takie są obietnice. Ale
22: to jest oczywiście, ja się podpisuję też pod tą obietnicą. Mówiąc o rzeczach, o których właśnie mam jakby większe pojęcie, czyli kwestii funkcjonowania nauczycieli akademickich, jak również właśnie tego, jak to nauczanie, to kształcenie wygląda, na pewno jest tak, że nam doskwierają niskie płace, doskwierają nam duże obciążenia pracą i doskwiera nam też to, i to na przykład właśnie się wiąże stricte z tym tematem tej dysrupcji, że pozwolę sobie na nieładną kalkę przez sztuczną inteligencję, że na przykład jest, masowość kształcenia jest super, tak? Tylko że kiedy ta masowość jest realizowana przez po prostu duże grupy studenckie, to się dzieje z dużymi kosztami, tak? Powinno być tak, że to nauczanie jest nie aż zindywidualizowane, natomiast żeby po prostu była większa możliwość indywidualnego kontaktu pomiędzy studentem a pracownikiem, co też pomoże jakoś bardziej drobiazgowo patrzeć na to, jakich narzędzi, w tym tych nowych, i jak używa taki student.
0: No tak, i oczywiście to jest też pytanie, czy skoro miałby to funkcjonować, jak rozumiem, w takim modelu brytyjskim, małe grupy i tutor, tak, to czy faktycznie potrzebujemy aż tylu magistrów i licencjatów, ilu dzisiaj produkujemy?
22: To jest pytanie nie do mnie zdecydowanie. Znaczy ja uważam, że zgodnie z tym, co zostało nazwane modelem koledżu, idzie się na studia, żeby się rozwinąć samemu, to jest wspaniała rzecz. Ja osobiście uważam, że połączenie placówek badawczych i dydaktycznych czyni z tych miejsc jakieś takie bardziej płodne, tak? W sensie to, że ktoś, kto zamierza się wykształcić tylko do jakiegoś tytułu zawodowego i pójść do pracy poza uczelnią, koegzystuje, tak? No i ma kontakt i z naukowcami bardzo poważnymi jako nauczycielami, i z tymi kolegami, koleżankami, studentami, którzy myślą o karierze naukowej, to jest korzystne dla wszystkich stron tego układu.
0: Ciekawa teza.
22: Ale to jest moja opinia.
0: Ciekawa. Powrócimy do naszej rozmowy po informacjach. TO 11.20. Gościem jest pan dr Paweł Laskoś-Grabowski z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego.
1: Reklama. Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, zostań tu na długo.

0: Robisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
3: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
2: Sprawdź to sam, czekaj na odkusi ceną każdy dział.
3: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
4: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 11.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zlecił kontrolę biur poselskich Zbigniewa Ziobry, a także Marcina Romanowskiego. Powód? Pojawiające się pytania, czy poseł Ziobro jest obecnie gdzieś zatrudniony poza Sejmem i czy jeżeli gdzieś pracuje, na przykład w Telewizji Republika, czy to wpływa na zabranie mu pensji w parlamencie. Reporter TOK FM niedawno sprawdzał, co dzieje się w biurze poselskim Ziobry w Rzeszowie.
7: Dzień dobry. Nie ma nikogo.
8: Nie ma nikogo, a...
7: Nie ma z tego względu, bo tam jest remont na tym piętrze i mają tam udostępniony jeden pokój dla wszystkich, nie?
8: Aha, że wszyscy posłowie?
7: Dla wszystkich, tak.
8: Był tutaj kiedykolwiek, czy nie?
7: Nie było.
6: Marszałek przypomina, że uposażenie poselskie wypłacane jest na podstawie złożonego wniosku w sprawie jego wypłaty, a elementem tego wniosku o wypłatę jest klauzula, w której poseł zobowiązuje się do zawiadomienia marszałka Sejmu o zamiarze podjęcia dodatkowych zajęć. Naukowcy z całej Polski będą dziś protestować przed Sejmem. Na niektórych uczelniach, jak na przykład Uniwersytet Warszawski, rektorzy dają nawet godziny rektorskie, by wykładowcy mogli wziąć udział w walce o 3% PKB na naukę.
9: Widzę na co dzień, jak ogromny potencjał mają polscy naukowcy, inżynierowie, młodzi badacze. Natomiast problem polega na tym, że zbyt często ten potencjał rozwija się za granicą. Tam, gdzie są lepsze warunki, większe zespoły, stabilniejsze finansowanie. Także dofinansowanie nauki, myślę, że to jest bardzo dobry krok w tym kierunku.
10: 3% na naukę pozwoli nam robić lepsze badania, pozwoli nam dogonić świat naukowy.
11: Człowiek kończy studia, jest dobry, idzie do nauki, chce pracować dla Polski w publicznym sektorze, a my mu dajemy 3000 na rękę i mówimy, że ma się utrzymać w Warszawie za to?
12: Badania wymagają finansowania i bez 3% na naukę polska nauka się nie rozwinie.
6: Mówili naukowcy z Wrocławia i Warszawy. Dziś Polska wydaje na naukę 1,41% PKB. Szefowie rządów Polski i Wielkiej Brytanii Donald Tusk i Keir Starmer podpiszą dzisiaj w Londynie traktat o partnerstwie w zakresie bezpieczeństwa i obronności. To kolejne z serii dwustronnych partnerstw zawieranych przez polski rząd z innymi państwami. Ostatnio z Francją, a na czerwiec zaplanowane jest podpisanie umowy z Niemcami. Międzynarodowa siatka, do której miał należeć były premier Hiszpanii José Luis Zapatero, mogła przerzucić z Wenezueli do Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich nawet do 8 ton złota. Tak wynika ze śledztwa prowadzonego przez hiszpańską policję. Schemat finansowy służył wsparciu przez hiszpański rząd Pedro Sancheza małych hiszpańskich linii lotniczych Plus Ultra kwotą 53 milionów euro. Z prowizji za tę operację Zapatero i jego dwie córki mieli otrzymać ponad 4 miliony euro. Najcieplej dzisiaj na południu, tam powyżej 20 stopni, najcieplej, jeszcze cieplej na Podkarpaciu, nawet 26. W centrum będzie najwyżej 20, chłodniej na północy, na Helu tylko 15. Burze możliwe na południu, Małopolski i Podkarpacia.
5: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
13: Sztuczna inteligencja, wykładowcy kontra studenci, na przykład, ale nie tylko. Doktor Paweł Laskoś-Grabowski, Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Słyszę pana głos, słyszę pana doświadczenia, ale chciałbym jeszcze zaproponować inny wymiar. To tu trochę na podstawie może SMS-a czy maila od naszej słuchaczki, pani Marty. Otóż trochę wyobrażamy sobie, że wygląda sytuacja następująco, że mamy uniwersytety pełne mądrych, fascynujących wykładowców i wykładowczyń, którzy tworzą inspirujące, ciekawe, fantastyczne wykłady i ćwiczenia. I część studentów chłonie to wszystkimi komórkami swego ciała, a część idzie na skróty, bo nie wiem, nie ma czasu i nie chce się angażować. I teraz, żeby tę drogę na skróty zamaskować, teraz ma nowe narzędzie, sztuczną inteligencję, czyli nie wiem, napisze wypracowanie, esej, pracę zaliczeniową, a na końcu pracę licencjacką albo magisterską po to, żeby przykryć mój brak zaangażowania. No ale spójrzmy na to z innej strony. Oprócz fascynujących wykładów są wykłady nudne, przygotowywane przez wykładowców, którzy, no, ja może oddam głos naszej słuchaczce. W ciągu 12 miesięcy poziom wykładów i ćwiczeń spadł do poziomu dna den. Każdy wykładowca korzysta z narzędzi w sposób dość tępy i nieprzemyślany, wynaturzając system od głowy. Jeżeli przykład idzie z góry, to jesteśmy, tutaj już nie dokończę, ale tam czarna przestrzeń się pojawia. No i proszę sobie teraz wyobrazić, skoro możemy w łatwy sposób zidentyfikować wykładowców i wykładowczynie, którzy mają najciekawsze wykłady na temat zagadnień, nie wiem, z fizyki, informatyki, biologii, ale też literatury, na przykład filozofii, no to jaki jest sens utrzymywania, nie wiem, 300 jednostek akademickich, w których 600 wykładowców opowiada tę samą historię o Mickiewiczu albo o teorii względności Einsteina, skoro możemy oznaczyć jedną albo kilka takich osób, która to robi w sposób najlepszy, niepowtarzalny. I skoro możemy w zapośredniczony sposób uczestniczyć w wykładach fascynującego wykładowcy, no to właściwie po co są nam pozostali, którzy, tak jak pisze nasza słuchaczka, no jednak aż zachęcają do tego, żeby szukać innych rozwiązań niż własna nauka.
4: Oczywiście nie będę bronił jakichś procederów, które oczywiście mają miejsce w różnych miejscach, w różnym stopniu, no, które są faktycznie w oczywisty sposób zaprzeczeniem jakiejkolwiek etyki zawodowej nauczyciela akademickiego. I to nie jest tak, że jakby jest to, powiedzmy, nie wiem, ja trochę mogę to rozumieć jako przykład jednego z wielu typowych takich kontrargumentów, że bieżąca rzeczywistość nie jest dobra, więc no w sumie ta zmiana pewnie jest zmianą na lepsze. I no ja zazdroszczę optymizmu na pewno osobom, które w ten sposób myślą, a sam chciałbym przemyślanej zmiany na lepsze, niekoniecznie takiej, jaka jest nasuwana, dlatego że no trochę może jednak nawiązując do tego jakby tematu konkretnie sztucznej inteligencji, który tutaj jakby mnie sprowadza, że tak powiem. Spotkałem się z taką opinią i to jest moim zdaniem bardzo trafna obserwacja, że jak to często bywa w przypadku właśnie jakichś rozwiązań technologicznych, takiego technologicznego optymizmu, jest znany, zidentyfikowany jakiś konkretny problem. Wszyscy się zgadzają co do tego, że ten problem istnieje. I nawet są znane i zrozumiałe tak, i sposoby, o których wiadomo, że ich wdrożenie da dobry skutek. Ale zamiast tego dostajemy jakąś pseudo-receptę technologiczną, która wprawdzie rozwiązuje problem jakoś częściowo albo go trochę zamienia na inny, ale za to ma tę zaletę, że można na nią zdobyć fundusze inwestycyjne i w ogóle się przystroić w piórka właśnie postępu i rozwoju i w ogóle lecenia w kosmos. Co do konkretnej przytoczonej sytuacji, w istocie rozwiązaniem jest przedmiot dzisiejszego protestu w Warszawie. Znaczy, protest dotyczy głównie finansowania nauki, a tutaj byśmy mówili o szkolnictwie wyższym, no ale powiedzmy, że to się w jakiś sposób wiąże, czy przynajmniej leży koło siebie. Bo znowu, jeśli stworzyć odpowiednie warunki pracy dla tych nauczycieli, którzy, jak również też kontroli nad tą pracą, tak? Jakieś ankiety studenckie, które zdaje się, że każda instytucja powinna prowadzić, ale niektóre na przykład może nie. No prowadzą, ale nie wyciągają z nich wniosków, tak? Natomiast oczywiście jest kwestią jakość pracy nauczycieli i to, że można na nią wpływać zarówno kijem, jak i marchewką, tak żeby ona była podnoszona. Natomiast właśnie jeżeli takie pytanie zostaje postawione, to moim rozwiązaniem byłoby dać więcej możliwości i czasu po prostu na przygotowywanie fajnych wykładów tym, którzy na przykład robią te wykłady kiepskie nie tylko dlatego, że są leniwi i lubią kantować, tylko na przykład dlatego, że nie mają takiej możliwości w reżimie pracy takiej, jaki jest.
13: Dobra. Znamy na przykład taką instytucję jak teatr. Można iść do teatru i zobaczyć coś na żywo, ale znamy też instytucję pod tytułem teatr telewizji. Teatr telewizji pozwala dużo większej liczbie widzów obejrzeć to samo, ten sam spektakl. Można iść do kina i zobaczyć film, można w końcu ten film zobaczyć na przykład w telewizji. I znowu, ograniczeniem z jednej strony jest sala kinowa, a z drugiej strony liczba osób. No więc pytanie, czy uda nam się wykształcić albo zmodyfikować całą grupę nauczycieli tak, żeby robili fantastyczne wykłady na ten sam temat, tak? No bo Instytut Informatyki. Myślę, że są takie zagadnienia dotyczące informatyki, które są niezmienne, tak? I pytanie brzmi, czy potrzebujemy, nie wiem, 5000 wykładowców, którzy nam to samo zagadnienie zaprezentują, nawet w najbardziej fascynujący sposób. Czy rozwiązaniem nie jest jednak wybranie jednego, dwóch, piątki takich, którzy to zrobią lepiej niż wszyscy inni? Pamięta pan taki boom tak zwanych MOOCsów, tak? Czyli powiedzmy zdalnej edukacji, udostępnianej bezpłatnie przez najlepsze uniwersytety na świecie. Krótko mówiąc, jak chcesz się dowiedzieć o, nie wiem, teorii ewolucji, proszę bardzo, sięgnij sobie po darmowe wykłady z Oxfordu, z Cambridge, z MIT, z Uniwersytetu w Berlinie, co tam ci żywnie się podoba, i zdobądź fascynującą wiedzę od najlepszych wykładowców na świecie. Tylko tyle, że będziesz ją zdobywał siedząc w domu i oglądając na ekranie komputera, a nie siedząc w sali wykładowej tego uniwersytetu. W pandemii przecież też część naszego życia to było życie zdalne. No to ja się pytam...
4: No i czy chyba większość z nas się bardzo cieszy, że to się skończyło i że jednak
13: jasne,
4: mamy
13: tylko tutaj
4: możliwość.
13: Nie chodzi o to, tu tylko nie chodzi o to, że musimy siedzieć w domu. To przecież równie dobrze może być doświadczenie wspólne. Czy jeżeli zbierzemy studentów w auli i wyświetlimy im filmik dotyczący, nie wiem, teorii jakiejś tam informatycznej, przygotowanej przez wykładowcę lub wykładowczynię, która się po prostu tak słucha, że człowiek mówi, wreszcie to zrozumiałem. To czy potrzebujemy całą armię innych osób?
4: Myślę, że tak.
13: Do czego?
4: Myślę, że tak, dlatego, że...
13: Żeby nas zanudzali i sprawdzali, że nigdy tego nie zrozumiemy?
4: To, co ta osoba odtworzona z puszki powie tak, jak najpiękniej, tak, to wciąż nie jest jakby kontakt dwukierunkowy, tak? Ja jestem wykładowcą.
13: Ale to możemy mieć przecież dodatkowe formy ćwiczeń. To nie jest tak, że zamykamy.
4: Ale to jest w tym momencie rozmowa o jakichś hipotetycznych scenariuszach.
13: Nie,
4: natomiast,
13: to nie są teoretyczne, to są praktyczne scenariusze. Proszę zobaczyć, wykłady na wielu uniwersytetach w ogóle nie dopuszczają dwukierunkowości. Przychodzi wykładowca, wykłada, jak ktoś ma pytania, to te pytania może sobie tam przesłać. Teraz nie mamy na to czasu, bo muszę zrealizować program. Na ćwiczeniach na przykład porozmawiamy jeszcze trochę więcej.
4: Być może, okej, okay, no tak, tak pan redaktor postawił tutaj, że tak powiem, granicę problemu, że jest niewątpliwie jakaś klasa, jakaś grupa, po pierwsze instytucji, gdzie tak są zorganizowane wykłady, a po drugie takich wykładowców, że no faktycznie poza ich cielesną obecnością w sali może się nie różnią od odtwarzanego filmu, ale to jest dyskusja o znacznie węższym problemie niż wcześniej postawiony, tak? Czyli zasadność wykładów w 90% przypadków.
13: Nie, bo mi chodzi o to, żeby spojrzeć na problem z dwóch stron, bo ja zgadzam się z panem i słyszę pana i ma pan sporo racji, mówiąc o tym, że mamy narzędzia, jednocześnie mamy zdiagnozowany problem, wiemy, jak go rozwiązać, ale udajemy, że to rozwiązanie nie istnieje i tworzymy jakieś fikcyjne rozwiązanie, które zupełnie niczego nie rozwiązuje, a udaje, że tak, tak. To jest taki może plasterek, drogi plasterek. No ale skoro już chcemy reformować, no właśnie, skoro już chcemy reformować, to zreformujmy całość. Czyli jeżeli mamy na przykład wykłady, które są nudne, odtwórcze, niczego nie wnoszą i tak dalej, no to właściwie po co utrzymujemy? Czyli możemy powiedzieć, no dobrze, to postarajmy się z każdą z tych osób pracować przez najbliższe 5 lat tak, żeby te wykłady były ciekawsze. Porażka, nie da się tego zrobić. Albo zaprezentujmy jeden super wykład. I taki, który zafascynuje i tak dalej. No dobrze, temat rzeka. Myślę, że wciąż więcej pytań. Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za spotkanie i za też kontakt, za reakcję na poprzednią rozmowę. Kończymy, albowiem taka jest rzeczywistość. Pan doktor Paweł Laskoś-Grabowski z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego był gościem. Dziękuję panu serdecznie. Informacje o 11.40. Po informacjach program Kultura Osobista i Marta Perchuć-Burzyńska. Dzień dobry, Marto. O czym dzisiaj?
14: Dzisiaj w Kulturze Osobistej moim państwa gościem będzie Tomasz Stawiszyński ze swoją najnowszą książką Czynnik alchemiczny. Tomek już jest z nami. Czy my możemy w ogóle zdradzić, czym jest czynnik alchemiczny?
15: No, ja bym chyba, dzień dobry państwu, cześć Marto, ja bym chyba nie zdradzał, bo też może zdradzę tyle, że nie do końca wiadomo, czym on jest, ale jest niewątpliwie rzeczywisty. O, tak bym powiedział.
14: A o tej najnowszej książce Tomka Stawiszyńskiego będziemy rozmawiać już niebawem w Kulturze Osobistej. Po informacjach o 11.40 czekamy na państwa.

0: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Game over.
5: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
6: Blik. Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
7: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
8: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
10: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: ZUS, podatki, czynsz, konto.
14: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
13: Ty nie?
14: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
13: Płacą ci? Dużo?
14: 4000 się uzbierało.
13: No żartujesz.
15: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
16: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
17: Jak tak, to Allegro.
2: Reklama.
18: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: 11.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Rząd zlekceważył wcześniejsze fałszywe zgłoszenia i zareagował dopiero, gdy o sprawie zrobiło się głośno. Tak prezydencki minister Marcin Przydacz odniósł się do informacji o zatrzymaniach w związku z fałszywymi alarmami. Według niego zatrzymań można było dokonać wcześniej. Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował o zatrzymaniu 3 osób w związku z fałszywymi alarmami, po których służby interweniowały w domach polityków, a prokuratura informuje, że 2 osoby zostały zatrzymane w związku z podejrzeniem udziału w grupie przestępczej zajmującej się wywoływaniem fałszywych alarmów. Jedna z osób usłyszała zarzut udziału, a druga kierowania grupą. Aleksandra Owca, krakowska radna i współprzewodnicząca partii Razem, będzie kandydowała o urząd prezydenta Krakowa, mówi lider Razem Adrian Zandberg.
20: Kraków będzie wybierać prezydenta, który mam nadzieję skończy z epoką koryciarstwa i odwracania się od spraw zwykłych ludzi. A radna Owca przez te 2 lata pokazała i udowodniła wielokrotnie, że stoi po stronie zaufanie ludzi. Wierzę, że będzie świetną prezydentką Krakowa.
19: W wyborach samorządowych w 2024 roku owca startowała do krakowskiej rady z listy Łukasza Gibały. Na początku tego roku opuściła jego klub. Dzisiaj wieczorem finał piłkarskiej Ligi Konferencji w Lipsku. Zmierzą się angielskie Crystal Palace i hiszpańskie Rayo Vallecano. A więcej o spotkaniu Mateusz Stanicki. Liga Konferencji.

0: To najmłodsze rozgrywki pod egidą UEFA i jednocześnie najmniej prestiżowe, nazywane Pucharem Pocieszenia. To efekt tego, że to właśnie tam grają drużyny z czołowych, ale jednak nie pierwszych miejsc tabeli, albo ci ze słabszych europejskich lig. Oba kluby przebyły do finału podobną drogę, którą zaczęły od czwartej rundy eliminacji. Z tą różnicą, że Crystal Palace było dziesiąte w fazie ligowej i musiało wystąpić w barażu o awans do 1/8 finału, a Rayo zakwalifikowało się do tej fazy bezpośrednio z piątej lokaty. Hiszpańskiej ekipie pomogły w tym m.in. zwycięstwa nad Lechem Poznań 3-2 oraz Jagiellonią Białystok 2-1. Mimo to faworytem jest drużyna z Londynu. Stawką spotkania jest awans do fazy zasadniczej Ligi Europy, bo żadna z drużyn nie zapewniła sobie gry w pucharach poprzez lokatę w rozgrywkach krajowych. Początek meczu w Lipsku dziś o 21:00. Mateusz Stanicki, TOK FM.
1: Piknik z okazji Dnia Dziecka zorganizuje w niedzielę Kancelaria Premiera. Atrakcje dla najmłodszych będą od 10:00 czekać w ogrodach KPRM. Zaprezentują się ministerstwa, będzie też wojsko, będzie też bajkowa strefa pod hasłem Alicja w Krainie Sprawiedliwości, przygotowana przez resort sprawiedliwości. Są ostrzeżenia przed burzami na Podhalu, w Tatrach i Bieszczadach. Na termometrach dzisiaj od 15 stopni na Helu, około 20 w centrum, do 26 na Podkarpaciu.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
3: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
4: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska. Tomasz Stawiszyński jest dzisiaj moim i Państwa gościem, pisarz, eseista, filozof, autor m.in. potyczek z Freudem, Ucieczki od bezradności czy Powrotu Fatum, twórca podcastu Skądinąd. Witaj serdecznie.
5: Cześć Marto, dzień dobry Państwu, dzięki za zaproszenie.
4: Dzisiaj spotykamy się z okazji ukazania się Twojej najnowszej książki, Czynnika alchemicznego, wydanego przez Wielką Literę. I moje pierwsze pytanie brzmi tak. Podróżowanie czy bycie w podróży? Czy jest Twoim zdaniem różnica?
5: Bardzo ciekawe pytanie. Jest różnica, jak sądzę. W podróży myślę, że jesteśmy cały czas w jakimś sensie, a podróżujemy od czasu do czasu. Tak bym jakoś odruchowo i spontanicznie odpowiedział na Twoje pytanie, no bo naturalnie po prostu cały czas żyjąc i zmierzając w stronę niewiadomego, w jakimś stanie podróży jesteśmy, takiej egzystencjalnej. Ale podróżowanie też może być takim momentem, w którym sobie przypominamy o tym, że jesteśmy w podróży. O.
4: W podróży też można być jakby zakorzenionym w tym miejscu, z którego się podróżuje, bo często o tym myślę, że ważniejsze w podróży jest być może nie to, co zostaniemy na miejscu, tylko to, co zabieramy ze sobą. I tak myślałam sobie o tym też, czytając Czynnik alchemiczny.
5: No ja w ogóle jestem zwolennikiem takiego myślenia o podróży, że kiedy w tym znaczeniu takim konwencjonalnym, kiedy się przemieszczamy w przestrzeni, o, to jestem zwolennikiem takiego myślenia, które gdzieś chyba najpełniej wyrażone zostało przez Konstantinosa Kavafisa w wierszu Miasto. Jest taki piękny wiersz. Są dwa wspaniałe tłumaczenia tego wiersza, kongenialne. Jedno autorstwa Zygmunta Kubiaka, wczesne i nowe autorstwa Ireneusza Kani, który przed śmiercią jeszcze zdążył opublikować właściwie dzieła wszystkie w swoim tłumaczeniu Kavafisa, polecam bardzo. I w tym wierszu Kavafis taką tezę stawia, że w zasadzie niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz w sensie przebywania w przestrzeni, to zabierasz całe swoje życie za sobą. I to jest jakieś myślenie, które mi jest bardzo bliskie, ale mój model podróżowania w ogóle jest taki, że mnie, powiem szczerze, najbardziej interesuje takie zagłębianie się, poznawanie, wchodzenie jakby w kontakt czy w relacje z jednym, dwoma, trzema miejscami, które jakoś tam się pojawiły w moim życiu i które w jakimś sensie mnie przyciągają. Wolę wracać do miejsc, w których już byłem, wolę pogłębiać swoją relację z nimi niż szukać różnych nowych doświadczeń, nowych przestrzeni.
4: No właśnie, ja sobie ołówkiem na marginesie jednego z rozdziałów Twojej książki zapisałam: powtarzalność bywa ratunkiem, i teraz dopisuję do tego znak zapytania, powtarzalność bywa ratunkiem na to, co świat i czas też czas z nami robią.
5: No tak, tam się pojawiają takie wątki i takie postacie, tacy bohaterowie, bohaterki, którzy szukają być może w tej powtarzalności czegoś, co może sprawić, że udaje nam się, czy uda nam się trochę umknąć tym, albo w każdym razie opóźnić jakieś takie procesy przemijania, entropii, które są w życie wpisane. Ja myślę, że w ogóle chyba trochę cała kultura, w której żyjemy, cały wysiłek tworzenia cywilizacji to jest właśnie taki wysiłek tworzenia obszarów powtarzalności, tego co znane, powtarzalne, regularne versus nieprzewidywalny, oczywiście też jakoś cykliczny świat przyrody, ale jednak taki, który nieustannie nas czymś zaskakuje, a to drapieżnikami, a to gwałtownymi zmianami pogody, a to jeszcze różnymi innymi nieprzewidzianymi sytuacjami, a właśnie tworząc tą całą przestrzeń, w której my dzisiaj jako jednak beneficjenci tych lat historii, kiedy ludzkość różne osiągnięcia wytwarzała, no więc my dzisiaj żyjemy jednak w świecie, który pod kątem, pod względem przewidywalności, powtarzalności, regularności, no jest lata świetlne dalej niż to, co, nie wiem, mieli ludzie w epoce brązu.
4: Zobacz, tak rozmawiamy, minęło już kilka minut, a cały czas nie padło słowo Korfu, czyli nazwa wyspy greckiej, wokół której, no właśnie nie wiem jak to powiedzieć, wokół której krążą te opowiadania, które się też na tej wyspie dzieją, ich akcja, ale zanim o Korfu, to jeszcze spytam o samą książkę. Jak ona ci się w ogóle przytrafiła? Książka, w której nie wszystko jest dziełem wyobraźni, jak piszesz, ale wszystko wydarzyło się naprawdę.
5: Tak, to jest taki kawałek na samym początku, taka adnotacja, która też trochę gra z końcówką, to od razu powiem, że jest takim nawiązaniem do tego, co na samym końcu i też do motta z jednego z moich ukochanych pisarzy, Clive'a Barkera, który powiada, że wszystko, co się rodzi w wyobraźni, nigdy nie umiera. Natomiast, słuchaj, książka się narodziła w taki specyficzny sposób, bo któregoś dnia Paweł Fonfara, czyli szef wydawnictwa Wielka Litera, po prostu mi zaproponował napisanie książki o Korfu do takiej serii przewodników, które wydaje Wielka Litera, takich przewodników osobistych. No i ja w sumie jakoś nawet przyjąłem entuzjastycznie te propozycje, jakoś z tym trochę chodziłem, potem jeszcze parę razy rozmawialiśmy, ale zacząłem czytać wszystkie książki na nowo, które o Korfu znałem. No, dlatego mi Paweł to zaproponował, że też od lat jeżdżę na tą wyspę i jestem z tą wyspą rzeczywiście bardzo głęboko związany. No i jakoś tak powiem szczerze, że w pewnym momencie nie miałem za bardzo pomysłu na to, co by tu jeszcze można napisać, żeby nie dublować tego, co o tej wyspie już wspaniali autorzy napisali, tacy jak właśnie mój ukochany Lawrence Durrell, którego śladami po raz pierwszy pojechałem na Korfu, czy Henry Miller, czy Gerald Durrell, brat Lorenza w swojej trylogii Korfu. Przewodnika jakiegoś takiego kolejnego nie chciałem pisać i tak długo z tym chodziłem, nie wiedziałem w zasadzie, co mi z tego do końca wyjdzie. No ale umówiłem się, że ta konwencja może zostać przeze mnie zupełnie na nowo jakoś opowiedziana i ostatecznie, kiedy zacząłem pisać, okazało się, że wychodzi mi fikcja, że wychodzą mi opowieści literackie, że ta książka się tworzy w taki sposób, który poniekąd był dla mnie samego nieprzewidywalny. No i ostatecznie to jest 6 takich opowieści, które łączy narrator, który w zasadzie jest w liczbie mnogiej, miejsce akcji. Opowieści są dziełem wyobraźni w większości, powiedziałbym w 80%. Wyspa jest prawdziwa. No prawdziwe są też potrawy, które tam się pojawiają i pewne wątki, pewne postacie mają swoje korelaty w rzeczywistości. Prawdziwe też są restauracje i tawerny, które tam opisuję, które odgrywają istotną rolę. I prawdziwy jest Kostas Bellos, bohater tytułowej opowieści, który rzeczywiście prowadzi wspaniałą, malutką taką restauracyjkę o nazwie Klimataria w miejscowości Benices, gdzie dzieją się cuda absolutne.
4: Nie chciałabym oczywiście, żeby słuchacze TOK FM zostali zmyleni przeze mnie, ale ja tak sobie myślałam, że ktoś, kto potraktuje twoją książkę jako przewodnik, bo nie możemy nikomu zabronić tego, przewodnik po Korfu, wcale się nie rozczaruje, bo ja mam poczucie, że będzie raczej szczęściarzem, że zabierze tę książkę w podróż.
5: No, myślę, że na pewno można z nią pojechać na wyspę Korfu i można śladami tych miejsc w niej opisanych absolutnie się wybrać, bo to było coś takiego, na czym też mi bardzo zależało. Chciałem jakoś te moje ukochane miejsca na Korfu opisać i jakoś je przybliżyć i trochę samą wyspę też jakoś w tej formule literackiej właśnie opisać. I jak najbardziej wszystko, co dotyczy samej wyspy, co dotyczy jej historii, kultury, no i te różne miejsca opisane, to są rzeczy, które swobodnie można napotkać na rzeczywistej wyspie Korfu.
4: Ja mam jeszcze lepszą wiadomość w ogóle dla tych, którzy nas słuchają, bo tę książkę o Korfu można zabrać gdziekolwiek bądź. I to jest w niej też wspaniałe. Ale też jestem ciekawa, czy te opowieści powstawały na Korfu, czy w zupełnie innych miejscach? Że musiałeś złapać dystans do swojej wyspy.
5: Miałem taki plan, żeby napisać tę książkę na Korfu, ale kiedy pojechaliśmy tam z moją żoną, z którą jeździmy regularnie od lat już na Korfu właśnie we wrześniu zeszłego roku, po to, żeby właśnie tam spędzić trochę czasu i żebym ja mógł tę książkę tam napisać, no to okazało się, że zupełnie nie jestem w stanie, będąc tam na miejscu, uruchomić się pisarsko i książka powstała już w Warszawie. Natomiast no, na pewno ten czas, który jeszcze wtedy spędziliśmy tam na wyspie, zadziałał jakoś inspirująco, chociaż rzeczywiście musiałem jednak trochę się oddalić i w czasie, i w przestrzeni od samego miejsca, żeby jakoś we mnie te wszystkie historie zaczęły pracować, tak.
4: I zatęsknić.
5: O tak, to nieustannie, tak. To poczucie tęsknoty do tej wyspy odczuwam permanentnie.
4: Tak jak mówiłeś, na Korfu pojechałeś pierwszy raz śladami Lorenza Durella, i od tej pory ty i Korfu do siebie wracacie. Czy to jest kwestia miejsca, czy tych różnych małych, z pozoru nieznaczących zdarzeń, które stają się powodem monstrualnych kaskad? To był cytat.
5: No właśnie nie wiem do końca. To jest tajemnicza sprawa, dlatego że ja rzeczywiście no, ponad 20 lat temu odkryłem pisarstwo Lorenza Durella. Zacząłem od kwintetu awiniońskiego, nietypowo, bo zazwyczaj się od kwartetu zaczyna. Ja najpierw czytałem kwintet, który wychodził na początku lat 2000 w wydawnictwie Noir sur Blanc. Potem zacząłem czytać kwartet i w ogóle jakoś Durell stał się jednym z moich ulubionych autorów. No i postanowiłem rzeczywiście pojechać na Korfu jego śladami. Czytywałem też jeszcze w latach 90., zanim odkryłem Lorenza Durella, Geralda Durella, który tutaj wychodził w Polsce również i jego trylogię z Korfu między innymi czytałem. No i bardzo chciałem zobaczyć właśnie tę wyspę. Tam jest kilka domostw, dwa domy takie w każdym razie, które można zobaczyć, gdzie Durellowie mieszkali, ale przede wszystkim White House, czyli ta ich główna siedziba, gdzie Lorenz Durell mieszkał, przyjmował Henry'ego Millera, który przyjechał tam w 1939 roku. Opisał to w książce Kolos z Marussi zresztą. No i wiesz, byłem też od tej pory w różnych innych miejscach, gdzie Durell mieszkał, na przykład na Rodos również jest jego takie nawet małe muzeum.
4: Ale to nie to samo.
5: Z jakiegoś powodu dziwnego po tym pierwszym pobycie na Korfu coś takiego się pojawiło we mnie, że zacząłem bardzo za tą wyspą tęsknić i miałem takie poczucie, że bardzo chcę tam wrócić. I te powroty się stały takie trochę oczywiste i zarazem one się łączą z tym, że mam w pamięci dobrze na przykład to, jak to wszystko wyglądało 20 lat temu, jak wyglądało 15, jak 10, jak 5. To doświadczenie zmiany, a jednocześnie jakiejś ciągłości ma w sobie coś takiego niezwykłego, mam wrażenie. I w ogóle sądzę, że nawiązujemy jakieś takie osobliwe relacje z niektórymi miejscami i w zasadzie nie wiadomo, dlaczego te niektóre miejsca sprawiają, że czujemy się w nich częścią, integracją. integralną, a niektóre zdają się nas do siebie jakoś niespecjalnie przyciągać i nie przyjmują nas do siebie, a inne z otwartymi rękami, mówiąc metaforycznie. I to jest jednak trochę tajemnica, mam wrażenie.
4: Dawno nie miałam takiej radości, przyznaję, czytając książkę, czytając...
5: O, bardzo mi miło.
4: Opowieści zebrane w książce Czynnik alchemiczny. Tomasz Stawiszyński, autor tej właśnie książki, pisarz, eseista, filozof, felietonista Tygodnika Powszechnego, twórca podcastu Skąd Inąd był moim i Państwa gościem. Tomku, bardzo Ci dziękuję.
5: Bardzo dziękuję. Serdecznie pozdrawiam.
4: Książkę wydała Wielka Litera, a ja dziękuję wydawcy Kultury Osobistej Jakubowi Paziowi. Do usłyszenia. Marta Perchuć-Burzyńska.
3: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
6: Zbliża się godzina 12, a to oznacza, że Adam Ozga już w pełnej gotowości.
7: Ja nawet siedzę na twoim miejscu, a tak, to jeszcze to ty powinieneś tutaj siedzieć.
6: Wygrzałem, jest
7: tak?
6: Gotowe.
7: Istotnie powiedziałeś, że mogę.
6: Tak, godzinę temu Adam Ozga już wspominał o tym, co będzie. Udało ci się namierzyć kolejnego zbiega w międzyczasie?
7: Nie, wciąż ścigam tego jednego byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. A w TOK 360 będziemy też śledzić, jak sobie radzi Iga Świątek w Paryżu na przykład. Ona też dużo biega tam. Tylko tak w jedną stronę, w drugą stronę.
6: To jest Roland Garros teraz, czy coś
7: tak.
6: takiego?
7: Podobno należy mówić Roland Garros. Podobno mówienie French Open jest absolutnie passé.
6: A kiedyś było nie passé?
7: No i ja jeszcze się
6: Paryżu,
7: uczyłem, że jest
6: mówić
7: French
6: Open i French? Proszę cię.
7: No tak. To prawda, oni jak zorganizowali Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, to po francusku wszystko było.
6: Nie po to Francuzi kolonizowali świat, żeby po angielsku gadać w Paryżu jeszcze.
7: Masz rację. No więc Roland Garros. Iga Świątek dzisiaj wychodzi na kort dosłownie za chwilę, bo o 12.
6: Za dwie minuty.
7: Igi Świątek z czeszką Sarą Bejlek, a po 13 Magdalinę z Botyszką Jeleną Stapenko.
6: Czyli pierwszy serw za chwilę, tak?
7: To jest.
6: Za dwie minuty TOK 360 startuje, a ja wychodzę z kortu.
8: Reklama. Zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki. Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie. Sprawdź to sam, check it out. A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz pasty i szczoteczki do zębów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Fery. 30% taniej. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Biedronka.
8: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Środa, 27 maja, minęło południe.
13: Prezydent nie zgadza się na związki partnerskie.
7: Właśnie zajmuje się nimi, to znaczy zajmuje się statusem osoby najbliższej, Sejm, i to akurat w czasie, gdy kolejne jednopłciowe pary odbierają polskie akty ślubów zawartych za granicą.
13: Sprawcy są bardzo młodzi, prace trwają, będą kolejne zatrzymania, zapowiada premier.
7: Na razie w sprawie fałszywych alarmów wpadły 3 osoby, nie ma wśród nich osoby odpowiedzialnej za wejście służb do mieszkania matki prezydenta.
13: W TOK 360 też protest naukowców, polsko-brytyjska umowa o bezpieczeństwie.
7: I Iga Świątek, która lada moment, mówiliśmy o tym z Cezarem Łasiczką, rozpocznie swój drugi mecz w Paryżu. Zaczynamy TOK 360 w południe. Tamara Pawlik-Lipska
13: i Adam Ozga. Zapraszamy. Karol Nawrocki nie podpisze ustawy o statusie osoby najbliższej, bo jak mówi szef jego gabinetu, Paweł Szefernaker, przepisy, które niebawem ma uchwalić Sejm, de facto wprowadzają w Polsce związki partnerskie, a na to prezydent nie zgadza się.
7: Mimo to rządzące, a wśród nich pełnomocniczka do spraw równości Katarzyna Kotula, liczą, że weto Karola Nawrockiego nie jest jeszcze przesądzone i są gotowi na rozmowy z Pałacem Prezydenckim.
13: Łączymy się z reporterem TOK FM Wawrzyńcem Zakrzewskim. Powiedz, co Karolowi Nawrockiemu nie podoba się w ustawie o statusie osoby najbliższej?
14: Minister Szefernaker przekonuje, że nie dość, że obecna koalicja chce wprowadzić związki partnerskie, to da im także takie same prawa, jakie przysługują małżeństwom.
15: Wszędzie tam, gdzie jest mowa o małżeństwie, wszędzie tam, gdzie jest mowa o małżonku, dopisuje się związek partnerski i partnera, więc zrównuje się te dwie instytucje. Ta ustawa wprowadza szereg rozwiązań, które są tożsame dla związków partnerskich z tymi, które dziś są dedykowane jedynie dla małżeństw, choćby możliwość wspólnego rozliczania się.
14: Paweł Szefernaker mówi także o kontekście, w jakim ma być przyjęta ustawa. O decyzji rządu o transkrypcji aktów małżeństwa par jednopłciowych zawieranych za granicą. A jest to realizacja wyroków Unijnego Trybunału Sprawiedliwości i polskich sądów administracyjnych. Ale zdaniem szefa gabinetu prezydenta jest to niezgodne z prawem.
7: Wawrzyniec Zakrzewski z nami. Jak na deklarację Pałacu Prezydenckiego rządzący reagują?
14: Wspomniana Katarzyna Kotula zapewnia, że jest otwarta na rozmowy, ale chciałaby dokładnie usłyszeć, co w ustawie o statusie osoby najbliższej nie podoba się prezydentowi.
16: To jest decyzja polityczna pana prezydenta, no który być może już na tyle w ostatnich dniach zadarł z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim, że nie chce się wychylać. Bardzo żałuję, że pan prezydent skłania się w kierunku weta, ale będziemy walczyć do ostatniej minuty, do końca. Słucham i chcę wiedzieć, co dokładnie nie podoba się panu prezydentowi w tej ustawie. Jeżeli będziemy wiedzieli, jaki jest dokładny zarzut, jeżeli to jest tylko kwestia wspólności majątkowej, to chcę to wiedzieć i chcę o tym rozmawiać. Dzisiaj nie ma jednego konkretnego zarzutu, jest tylko decyzja polityczna o tym, że prezydent skłania się ku wetu.
14: Jednocześnie pełnomocniczka rządu podkreśla, że niezależnie od deklaracji Karola Nawrockiego, ustawa w piątek zostanie przegłosowana i skierowana do Senatu.
7: Wawrzyniec Zakrzewski, dzięki wielkie.
13: Policja zatrzymała 3 osoby w związku z fałszywymi alarmami w domach polityków.
7: Szef MSWiA Marcin Kierwiński informuje, że wobec jednej z zatrzymanych osób zastosowano areszt, wobec kolejnej skierowano wniosek do sądu o aresztowanie.
13: Policja jest na etapie ustalania powiązań zatrzymanych osób, mówi koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
17: Te sprawy są badane, wszystkie związki tych osób. Wymaga to jednak pewnego czasu. Działania policji są szybkie, intensywne i należy to docenić. Natomiast no, potrzebna jest normalna śledcza praca, przesłuchanie, badanie kontaktów, badanie telefonów, więc dajmy policji pracować.
7: To młodzi ludzie, ci zatrzymani. Mają około 20 lat, dodaje premier Donald Tusk.
18: Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z dobrze zorganizowanymi grupami bardzo młodych ludzi, którzy czy to dla fejmu, czy dla jakiejś osobistej satysfakcji dopuszczały się takich rzeczy w przeszłości.
13: Mężczyźni podejrzani są o fałszywe alarmy dotyczące prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego, szefa Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza i byłego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cęckiewicza.
7: Badane są też związki podejrzanych z najgłośniejszym zawiadomieniem, fałszywymi informacjami o pożarze w domu rodzinnym prezydenta Karola Nawrockiego.
13: Za godzinę przed Sejmem ma rozpocząć się zapowiadany protest naukowców i pracowników akademickich.
7: Środowisko ma szereg postulatów, które, jak mówią, od lat są bagatelizowane przez nie tylko ten rząd, ale i poprzednie.
13: Więcej powie o tym reporter TOK FM Cezary Jaszczyk, który jest już przy Wiejskiej.
19: Przed Sejmem jest jeszcze dość spokojnie, ale nie oszukujmy się, patrząc na grono, które za godzinę rozpocznie swój protest, niewiele wskazuje na to, że będziemy mieć do czynienia na przykład z paleniem opon czy innymi wybrykami. Jeśli chodzi o postulaty środowiska, jeden z nich, chyba można go nazwać głównym, to przekazanie 3% PKB na naukę i badania. Takie jest zresztą hasło manifestacji. 3% na naukę, 100% dla Polski. Jak słyszymy, z jednej strony rząd, w tym premier Donald Tusk, głoszą górnolotne hasła o konieczności rozwoju polskiej nauki. Z drugiej, większych pieniędzy wcale nie widać, a wielu wykwalifikowanych badaczy pracuje za dość skromne pensje. Te wszystkie argumenty mają paść tutaj, przed gmachem parlamentu, za godzinę. Udział w proteście zapowiedzieli naukowcy naukowcy z wielu polskich ośrodków i uczelni. Warszawa, Cezary Jaszczyk, TOK FM.
7: Środowisko akademickie, Czarek o tym mówił, apeluje o zwiększenie finansowania szkolnictwa wyższego ponad połowę, do 3% PKB.
13: Mówili również o tym w TOK FM fizyk kwantowy z Uniwersytetu Warszawskiego profesor Michał Tomza i chemik z Polskiej Akademii Nauk profesor Robert Hołyst.
20: Ja jestem za 3%, ale najpierw powinniśmy zażądać od rządu zmian organizacyjnych polskiej nauki i polskiego szkolnictwa wyższego i powiem, jaki jest główny problem. Nasze państwo głównie łoży na edukację wyższą, ale ewaluowane są wszystkie jednostki z publikacji. To trochę nie ma sensu. To jest tak, jakbym wziął hydraulika i bym mu zapłacił, ale za zrobienie elektryki.
21: W naszej petycji, w naszej akcji najbardziej podkreślamy tą tragiczną rolę młodych naukowców, doktorantów, młodych doktorów i tego nie rozumiemy, tak? Dlaczego właśnie rząd, pomimo bardzo pięknych i obłych słów o tym, jak nauka jest ważna, nie podejmie tak strategicznej decyzji, jak dofinansowanie i lepsze warunki dla najmłodszych naukowców, którzy są przyszłością i kluczem dla dalszego rozwoju nauki. Tak naprawdę nie tyle dla rozwoju, co utrzymania w ogóle, bo my teraz zaczynamy zwijać polską naukę i to jest największy problem. Ten 3% to jest tak naprawdę takie hasło nadrzędne, które pokazuje ambicje, jaką my jako naukowcy mamy, ale też chcemy zarazić tą ambicją w społeczeństwo i polityków, że właśnie dobrobyt, rozwój gospodarczy, ale także bezpieczeństwo Polski w dużej mierze zależą od rozwoju nauki.
7: Całe rozmowy oczywiście w podcastach na tok.fm.pl i w aplikacji TOK FM. Protest naukowców przed Sejmem rozpoczyna się o godzinie 13 i ten temat wróci w TOK 360.
13: Premier Donald Tusk podpisuje w Londynie nowy traktat obronny z Wielką Brytanią. Ma on jeszcze bardziej wzmocnić współpracę obu krajów w obliczu coraz większej liczby zagrożeń w Europie.
7: I ten temat też wróci w TOK 360. Lista projektów wdrażających traktat obejmie m.in. współpracę w zwalczaniu zagrożeń hybrydowych, dezinformacji i nielegalnej migracji. Mówi o tym wszystkim premier Donald Tusk.
22: Obie strony podkreślają, że są świadome, że zagrożeniem strategicznym, także długoterminowym dla Polski, dla Wielkiej Brytanii, dla NATO jest Rosja.
13: Brytyjczycy przekazali, że umowa z Polską oprócz poprawy bezpieczeństwa granicy pomoże też w walce z przestępczością zorganizowaną i pogłębi współpracę obronną z Unią Europejską.
7: W zeszłym roku władze w Londynie zawarły podobne porozumienia z Niemcami i z Francją. Polska z Francją podpisała traktat, a w połowie czerwca mamy też podpisać porozumienie obronne z Niemcami. Właśnie zapowiedziane są też prace nad nową umową z Włochami.
13: Dziś na Cyprze rusza dwudniowe nieformalne spotkanie unijnych ministrów spraw zagranicznych.
7: Szefowie MSZ-ów rozmawiać mają m.in. o możliwych negocjacjach z Rosjanami, więc tym tematem zajął się Tomasz Orchowski.
23: Pomocy Unii Europejskiej w negocjowaniu zakończenia wojny z Rosją oczekuje od 27 sama Ukraina. Mówi o tym szef tamtejszej dyplomacji w rozmowie z BBC. Potrzebujemy nowego formatu w dyskusjach ze stroną rosyjską, podkreśla Andrii Sybicha. Bo Amerykanie nic nie wskurali i bardziej naciskali na Kijów niż Moskwę. Chociaż przecież Trump zarzekał się, że skończy wojnę raz dwa. Na dodatek teraz USA skupiają się przede wszystkim na Bliskim Wschodzie. Europa na takie zlekceważenie zagrożenia ze strony Kremla pozwolić sobie po prostu nie może. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podkreśla. Mieszkańcy krajów bałtyckich doświadczają teraz tego, co wielu uważało za coś z innej epoki. Alarmy przeciwlotnicze, rodziny szukające schronienia, zamykane szkoły, utrudniony transport. To rzeczywistość na wschodniej granicy Europy. Jutro może się to dziać w innych miejscach wzdłuż wschodniej granicy. To nie incydenty, to celowa strategia Rosji, która próbuje zdestabilizować nasze demokratyczne społeczeństwa. Pytanie, kto miałby za możliwe negocjacje z Rosją odpowiadać. Na giełdzie nazwisk pojawiła się między innymi była kanclerz Niemiec Angela Merkel czy ekspremier Włoch Mario Draghi. Prezydent Finlandii Alexander Stubb przekazał w weekend, że nie odmówiłby, jeśli powierzono by mu takie zadanie. Zastrzegł, że zdecydowałby się na to tylko jeśli Rosja zgodzi się na rozejm. Ale nie wszyscy uważają, że powołanie specjalnego negocjatora to dobry pomysł. Politico donosiło, że sceptyczna wobec inicjatywy jest między innymi szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas czy minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski. Tomasz Rychowski, TOK FM.
7: Według jednego z ukraińskich dowódców, z którymi rozmawiała agencja Reutera, siły rosyjskie są wyczerpane i Ukraińcy mają teraz pół roku na przejęcie inicjatywy.
13: Pierwszy zespół wolontariuszy Fundacji Wolne Miejsce z Katowic wyrusza do Bejrutu. Celem wyjazdu jest rozpoczęcie projektu Polska Kuchnia w Libanie.
0: Podróż i pomoc na miejscu będzie możliwa dzięki wsparciu ministra obrony narodowej oraz szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z prezesem fundacji. Mikołajem Rykowskim rozmawiał Grzegorz Kozioł.
1: Proszę wyjaśnić, dla kogo będziecie gotować?
2: Ponad 1 200 000 ludzi przesiedlonych z południa Libanu do Bejrutu i wyżej. Ja widziałem ten obóz. Ten obóz to nawet nie jest obóz namiotowy. To jest obóz stworzony z niczego, czyli różnego rodzaju płachty, różnego rodzaju daszki, niezadaszenia, prowizoryczne kuchenki, prowizoryczne miejsca do umycia. No nie wygląda to z naszej perspektywy europejskiej, polskiej dobrze.
1: Ile posiłków dziennie będziecie wydawać?
2: My mamy zdolność do ugotowania nawet do 10 000 gorących posiłków dziennie. Tyle gotowaliśmy na powodzi, kiedy byliśmy w Gohołazach, Lądku Zdroju i Nysie. Tyle gotowaliśmy też w Turcji po trzęsieniu ziemi.
1: Jak ten transport z Polski do Libanu będzie wyglądał?
2: Tak, mamy specjalny transport wojskowy. Jest to samolot typu Antonow, który może zabrać ogromną ilość pomocy humanitarnej. W tej chwili zabieramy głównie nasz sprzęt gastronomiczny, kucharski, infrastrukturę, wszystkie nasze namioty, podstawowe rzeczy. Nie możemy wziąć ze sobą teraz żywności, ponieważ to znowuż wymagałoby dłuższego okresu celnego. Na początek będziemy musieli niestety robić zaopatrzenie na miejscu. Sprawdziliśmy, produkty są dostępne, no trzeba na to oczywiście tylko finanse.
0: Wolontariusze sprzęt też wylatują jutro o godzinie 6 z Wrocławia.
13: Rząd przyjął dziś projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Nowe przepisy mają między innymi uprościć zasady, według których szpitale trafiają do sieci, a także zapewnić ciągłość leczenia pacjentów onkologicznych.
0: Nowelizacja ma być też podstawą do wprowadzenia karty EDILO, nad którą trwają prace w Ministerstwie Zdrowia. Agnieszka Wynarska.
5: EDILO to cyfrowa i elektroniczna wersja tradycyjnej karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, która ma usprawnić i skoordynować ścieżkę pacjenta od momentu podejrzenia nowotworu przez diagnostykę i leczenie aż do jego zakończenia. Karta EDILO ma docelowo zastąpić obecną papierową formę tzw. zielonej karty. Zyskają zarówno pacjenci, jak i lekarze, bo dziś właśnie najtrudniejsza jest koordynacja między szpitalami, poradniami, a także placówkami podstawowej opieki zdrowotnej, mówi dr Waldemar Gadziński, wojewódzki konsultant do spraw medycyny rodzinnej.
24: Karta EDILO nie jest w tej chwili instrumentem umożliwiającym wymianę informacji między lekarzem kierującym, a lekarzem wykonującym tą diagnostykę czy leczenie, a więc my tej informacji zwrotnej nie mamy, na jakim etapie diagnostyki pacjent jest. Oczywiście mamy tylko informację, czy ta karta jest otwarta, czy ona jest zamknięta, czy pacjent jest w procesie, czy nie.
5: Na początku lekarze będą mogli wystawiać kartę EDILO dwutorowo, zarówno w dotychczasowej formie papierowej, jak i w pełni elektronicznej. Docelowo EDILO ma stać się całkowicie obowiązkowa. Ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej weszła w życie w 2023 roku. Po przyjęciu nowelizacji przez rząd przepisami zajmie się Sejm.
0: W 2025 wzrosła liczba wystawionych kart EDILO. Było ich ponad 440 000. Rok wcześniej wystawionych 402 000. W 2023 360 000. A te wszystkie dane zebrała Agnieszka Wynarska.
13: Pierwszy raz od lat w Polsce spadła liczba firm ogłaszających niewypłacalność. W pierwszym kwartale było ich niespełna 1300, czyli o 10% mniej niż rok temu.
0: I na tym w zasadzie dobre wiadomości dla polskiego biznesu się kończą, bo w tym samym czasie wybuchła wojna w Zatoce Perskiej, której skutki z tygodnia na tydzień coraz mocniej uderzają w finanse przedsiębiorstw. Mówił o tym w AKG w rozmowie z Wojciechem Kowalikiem, współautor opracowania, główny ekonomista COFAS w Polsce Mateusz Dadej.
25: Ceny surowców pozostają na wysokich poziomach, szczególnie właśnie pod względem paliw, gazu, ale również wielu innych surowców, które są szeroko wykorzystywane w gospodarce, czyli mowa tutaj o aluminium, nawozach, w jakichkolwiek produktach ropopochodnych, czyli tak naprawdę wszystko od plastiku po asfalt. Wszystkie te ceny wzrosną i to rozleje się bardzo szeroko na gospodarkę, zwiększając presję na koszty przedsiębiorstw, no i również na ich marże.
26: Czyli ta liczba niewypłacalnych firm właśnie z tych powodów musimy się liczyć z tym, że będzie tylko rosła w dalszej części roku.
25: Spodziewamy się faktycznie, że w 2026 roku dalej jednak będziemy widzieć rosnące niewypłacalności wśród przedsiębiorstw.
26: Ale jeszcze nie teraz firmy mają poduszkę finansową na taką czarną godzinę?
25: Faktycznie ten sektor przedsiębiorstw, tam poziom płynności został kumulowany od jakiegoś czasu i ta poduszka faktycznie będzie w pierwszych kwartałach, w pierwszych miesiącach raczej bardzo sprzyjać sektoru przedsiębiorstw. Natomiast oczywiście z każdym dniem, gdy ten szok trwa, z każdym dniem, gdy rosną ceny różnych komponentów, materiałów, no to ta poduszka zaczyna maleć i w momencie, gdy faktycznie te bufory płynnościowe zaczynają się kurczyć i dochodzą do momentu, w którym po prostu przedsiębiorstwa tracą płynność, wtedy faktycznie dochodzi do niewypłacalności i z tego względu często niewypłacalności są takim, są statystykami, które reagują z opóźnieniem pewnym na gospodarkę.
13: Przy czym niewypłacalność firmy nie oznacza jej likwidacji, ale najczęściej bolesną dla pracowników i kontrahentów restrukturyzację.
0: Największy problem ze swoimi finansami mają firmy z branż usługowej i budowlanej. Wkrótce przez drogie paliwa dołączy do nich transport.
13: Polscy kibice przyjechali już do Paryża kibicować. Idze Świątek, nasza najlepsza tenisistka, zaczęła swój drugi mecz tegorocznego Rolanda Garrosa.
0: Jej rywalką jest dziś młoda Czeszka Sara Bejlek. Fani Igi wierzą, że nie tylko ten mecz, ale cały turniej będzie dla Igi dobry.
13: A w Paryżu jest też nasz specjalny wysłannik na turniej, Przemysław Pozowski.
3: Właściwie za moment wyjdzie na kort Iga Świątek i rozpocznie mecz o trzecią rundę z Sarą Bejlek. Tutaj oczywiście można z dość dużą łatwością spotkać polskich kibiców na obiekcie Rolanda Garrosa przed kortem Filipa Chatriera. Przyjechał pan na jeden mecz?
4: Kilka meczów. Na Nowaka Dziokowicza, na Aleksandra Zwierewa, no i oczywiście naszą Igę Świątek. No i myślę, że Iga Świątek dostarczy nam dużo emocji.
6: Ja mam nastrój też bardzo pozytywny. Oczywiście kibicuję Idze Świątek. Z całej czwórki naszej tylko ja akurat mogę wejść na stadion, gdzie będę mogła mu kibicować na kort.
3: Szczęściara.
6: Także jestem szczęściarą, tak. No tyle. No myślę, że wygra. Myślę, że wygra.
3: Ale ten mecz dzisiaj, a w ogóle turniej?
6: Myślę, że w ogóle cały turniej tak będziemy kibicować.
3: Czyli co, widać zmianę po tym, jak zdecydowała się na hiszpański ruch i trenera Roiga?
4: Widać. Idzie to w dobrym kierunku. No, myślę, że jest szansa na finał. Oby wygrała, ale no, jest masa pracy przed nią.
3: A jeżeli chodzi o samą atmosferę na obiekcie, to jak się podoba?
8: Jest tłoczno, będzie gorąco. No, pierwszy raz jestem na takim turnieju, także zobaczymy. Mam duże oczekiwania, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie.
4: To znaczy 34 stopnie prawdopodobnie mamy dzisiaj tu w Paryżu. A jak chodzi o atmosferę, no coś niesamowitego. To się nie da opisać. Ktoś, jak jest wielkim fanem tenisa, no to przecierpi te upały.
6: No ja mam nadzieję, że jakoś to będzie.
3: No ja myślę, że nie tylko jakoś będzie, ale że będzie dobrze i oby dobrze też było podczas innych meczów z udziałem polskich tenisistek dziś, bo przypomnę, że także Magdalena gra z Ireną Ostapenko, a Magdalena Fręch z Jill Teichmann z Paryża, Przemysław Pozowski, TOK FM.
0: Z Przemkiem słyszymy się po, a dzisiejszy mecz i inne spotkania Polaków można zobaczyć w Eurosporcie. To jest TOK 360, 12, 17, 18, prawie informacje TOK FM o 12.20, a po nich poszukamy Marcina Romanowskiego.
12: Autopromocja.
9: To, co się dzieje na rynkach obligacji w tej chwili na świecie, wygląda bardzo niepokojąco. To jest wszystko droga w stronę trudniejszych czasów, nie tylko gospodarczo, ale także politycznie. Cotygodniowe podsumowanie roku zapraszam do odsłuchania najnowszego odcinka w aplikacji TOK FM.
12: Autopromocja.
10: Reklama.
11: RTV Euro AGD.
27: Jak okazje, to w euro.
28: Mistrzowskie okazje w grze.
11: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
29: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
30: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
31: Lidl, to się opłaca.
32: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Ford Mt-5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Fording. Napędzany potrzebami rodziny.
7: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Reklama.
29: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 12.21. Informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Będą kolejne zatrzymania, zapowiadają służby, po zatrzymaniu trzech osób powiązanych z fałszywymi alarmami, po których doszło do interwencji w domach polityków. Dwie osoby mają zarzuty. Jedna usłyszała zarzut udziału, a druga kierowania grupą przestępczą zajmującą się wywoływaniem fałszywych alarmów. Śledczy badają zdarzenie z domu matki prezydenta. W tej sprawie nikt jeszcze nie został zatrzymany. W przyszłym tygodniu Komisja Europejska wypłaci Polsce czwartą transzę środków z Krajowego Planu Odbudowy wynoszącą 7 200 000 000 euro, informuje Polska Agencja Prasowa. Wniosek o kolejną płatność z KPO w wysokości około 8 000 000 000 euro Polska planuje wysłać w drugiej połowie czerwca. Warunkiem wypłacenia czwartej transzy była reforma Państwowej Inspekcji Pracy rozszerzająca jej uprawnienia. Ustawę w tej sprawie podpisał prezydent 2 kwietnia. Pogoda w Beskidach zachęca do spacerów, jak informuje GOPR w Szczyrku. Warunki na szlakach turystycznych są bardzo dobre. Jest słonecznie i ciepło, od 12 stopni w wyższych partiach do 18 w dolinie. Widoczność też jest bardzo dobra. Ratownicy przypominają jednak o tym, że na wędrówkę trzeba odpowiednio się ubrać i mieć przy sobie naładowany telefon.
29: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Adam Ozga, gościnią TOK 360 jest Anna Mika-Kozak, adwokatka specjalizująca się w europejskim nakazie aresztowania, rzeczniczka dyscyplinarna Izby Adwokackiej w Warszawie. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
0: Wszystko wskazuje na to, że Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości, ścigany w sprawie nadużyć w Funduszu Sprawiedliwości, nadużyć mało powiedziane. Wszystko wskazuje na to, że Marcin Romanowski jest w Europie i nie wyjechał poza strefę Schengen, powiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński w TVN24 i dodał: jesteśmy blisko. Mariusz Gierszewski z Radia Z i Dominika Długosz z Newsweeka donoszą, że po wyjeździe z Węgier poseł Romanowski pojawił się 2 razy w Serbii i w Chorwacji, a polskie służby mają być blisko jego zatrzymania. Więc myślę sobie, Chorwacja, kraj Unii Europejskiej, europejski nakaz aresztowania wydany za Marcinem Romanowskim, jak znalazł, no to tylko dlaczego, kiedy wjeżdżał do Chorwacji, nie zapalił się na czerwono na granicy?
15: Przede wszystkim wydaje mi się, że takim kluczowym elementem tej układanki jest to, że nie mamy przecież już teraz kontroli na granicach, w związku z czym każdy wjazd bądź wyjazd z kraju Unii w ramach systemu Schengen nie jest odnotowywany. Można taką osobę namierzyć i najczęściej takie osoby wpadają podczas takich rutynowych kontroli drogowych.
0: No ale jest jeszcze granica serbsko...
15: chorwacka.
0: Chociaż?
15: Tak.
0: Chociaż?
15: Muszę spojrzeć na mapę. Też jest ruch tam na podstawie umowy pomiędzy dawnymi krajami starej Jugosławii. Tam również nie mamy kontroli. Strefa Schengen również nie tylko dotyczy krajów Unii, więc mógł poruszać się i nie musiał się kliknąć na żadnym momencie swojej podróży w tych krajach, o których mówimy.
0: No dobrze, ale rozumiem, że europejski nakaz aresztowania na terytorium Chorwacji, sprawdziłem Serbię, oczywiście pani to też potwierdziła, z Chorwacją granicza, ale musiałem sobie to wyobrazić na mapie, pozostaje w mocy, czyli ewentualnie jakaś kontrola drogowa tutaj jest zagrożeniem dla takiego kogoś, kto ukrywa się przed europejskim wymiarem sprawiedliwości. Polski.
15: Tak, każda kontrola, która jest związana z wylegitymowaniem takiej osoby, będzie takim potencjalnym ryzykiem, ponieważ wtedy ta osoba jest już w tym systemie Schengen, SIS Schengen, oznaczona jako osoba poszukiwana i natychmiast w trakcie kontroli, kiedy wpada, zostaje zatrzymana. Mamy też taką możliwość, ponieważ mamy tą świetną grupę łowców cieni, którzy również są w stanie taką osobę namierzyć i wiemy, że Jest to naprawdę fenomenalnie wyszkolona jednostka. Oni również mogą doprowadzić we współpracy ze służbami kraju, na którego terytorium jest osoba poszukiwana, do takiego zatrzymania. Sami nie mogą realizować swoich czynności w ramach innego kraju, natomiast we współpracy z innymi służbami danego kraju mają możliwość zatrzymania takiej osoby i ta osoba już wtedy zostaje postawiona przed sądem w ramach tego, żeby tę ENE jeszcze raz do tego kraju, w którym się wyświetliła, wysłać.
0: To rozumiem działa w Chorwacji, a w Serbii też?
15: Nie. Z Serbią mamy taką europejską konwencję ekstradycji, którą Serbia podpisała w 2002 roku. My mamy jeszcze taką starą umowę z 1960 roku, jeszcze ze starą Jugosławią. Natomiast w ramach tej nowej konwencji, co do której Serbia jest już członkiem od 2002 roku, my mamy po prostu taką umowę. I to są dokładnie te same przesłanki, które bierzemy pod uwagę w umowie ze Stanami Zjednoczonymi. Te umowy ekstradycyjne są skonstruowane w sposób podobny. I tutaj będziemy po prostu realizować to poprzez zasady z umowy ekstradycyjnej i kodeks postępowania karnego.
0: Czy dobrze podejrzewam, że gdyby doszło do zatrzymania Marcina Romanowskiego w Chorwacji, to sprawy potoczyłyby się dużo szybciej, jeżeli chodzi o jego przekazanie do Polski, a z Serbią już by mogło być nieco trudniej?
15: Tak. Zdecydowanie ma pan rację. Tutaj ta procedura ENI jest bardzo szybka. Natomiast w przypadku umów ekstradycyjnych ta decyzja i tak zostaje podejmowana na końcu przez administrację rządową, więc nie ma terminów, ta realizacja jest powolna i czasem może być również opóźniana.
0: Czy jakiekolwiek znaczenie dla tych poszukiwań, ewentualnych zatrzymań, wydawania mają te dokumenty wydane przez poprzednie władze węgierskie dotyczące statusu uchodźcy? Wiemy, że Zbigniew Ziobro, wyjeżdżając do Stanów Zjednoczonych, prawdopodobnie posłużył się tak zwanym paszportem genewskim.
15: W przypadku paszportu genewskiego tak, on nadal obowiązuje, ale on nie chroni przed zatrzymaniem, tylko daje możliwość poruszania się poza tym obiegiem dokumentów cywilnych. Natomiast jeżeli chodzi o realizację ENY, ten azyl, który został nadany, jest azylem w strukturach międzynarodowych, więc Węgry, jeżeli nie cofną tego azylu, to nadal ten status będzie Romanowskiemu przysługiwał, ale w przypadku, kiedy będzie to ENA realizowana w Chorwacji, ta przesłanka nie jest ujęta w konwencji, w związku z czym bez względu na to, czy on ma azyl węgierski, czy nie, sąd będzie rozpoznawał ENE w ramach takich klasycznych jej przesłanek, bo ten azyl, ten status, który został nadany, został zmieniony ustawą i ta ustawa została również zmieniona w zakresie rozpoznawania ENE. Przecież pamiętamy, że Węgry specjalnie dodały tę przesłankę jako przesłankę niedopuszczalności wydania na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Natomiast inne prawodawstwa, w tym oczywiście prawodawstwo chorwackie, nie mają tej przesłanki, w związku z czym będą szły tymi klasycznymi przesłankami dopuszczalności wydania.
0: Bardzo dziękuję. Anna Mika Kozak, adwokatka specjalizująca się w europejskim nakazie aresztowania, była gościnią TOK 360. Wszystko wskazuje na to, że Marcin Romanowski jest w Europie, nie wyjechał poza strefę Schengen, powiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński w TVN24. Jesteśmy blisko, dodał w sprawie byłego wiceministra sprawiedliwości. Według dziennikarzy Radia Z i Newsweeka Marcin Romanowski po wyjeździe z Węgier pojawiał się w Serbii i w Chorwacji. 12:29. Adam Ozga. Gościnią TOK 360 jest profesor Agata Starosta z Instytutu Biochemii i Biofizyki. Pan, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: O 13:00 protest naukowców przed Sejmem. Wszystko gotowe?
2: Już scena stoi, także roll-upy mamy, ludzie zaczynają się schodzić, tak, także jesteśmy pomału gotowi.
0: To może w Sejmie, akurat jest posiedzenie, posłowie usłyszą, że 3% PKB na naukę to jest sprawa niezbędna i może usłyszą dlaczego.
2: Znaczy mamy taką nadzieję, zresztą jak już podglądaliśmy dzisiejsze obrady Sejmu, to tam tematy nauki i 3% pojawiło się kilkukrotnie na mównicy, także bardzo nas to cieszy, że w końcu została nauka zauważona. No i mamy nadzieję, że to jest jakiś początek sensownej i poważnej rozmowy, bo do tej pory było dużo mówienia, dużo obietnic, a właściwie działo się nic.
0: Dzisiaj na naukę i szkolnictwo wyższe przeznacza się 1,1% produktu krajowego brutto. Co dałyby te 3%?
2: No 3%, znaczy w ogóle jedną z takich ważnych rzeczy tutaj do podkreślenia jest to, że nie oczekujemy 3% w sposób skokowy. Tu powinna się pojawić mapa drogowa dojścia do 3%. Ale na co by to było? Znaczy to są tak, wzrost pensji. Obecnie pensje są na naprawdę niskim poziomie. Tak, asystent, osoba po doktoracie otrzymuje 19 zł więcej niż najniższa krajowa. Doktorant dostaje stypendium, które nawet nie jest w wysokości najniższej krajowej. Więc tutaj podniesienie pensji to pierwsze. Drugie, zapewnienie infrastruktury, również dla studentów, stołówki, akademiki. To, żeby student, którego rodzice nie są zamożni, mógł pozwolić sobie na studiowanie. Tu chodzi właśnie o tych doktorantów, żeby mieli możliwość prowadzenia badań. No i trzeci postulat i trzecia bardzo ważna rzecz to są... To są pieniądze na badania. Myślę, że tutaj na badania w Polsce nie wydajemy aż tak dużo. Z tego 1,1% PKB w większości idzie na szkolnictwo wyższe. Na samą naukę tych pieniędzy aż tak dużo tam nie ma. I to, co dla nas jest ogromnie ważne, to jest to, żeby wspierać wszelkie rozwiązania projakościowe, czyli finansujemy agencje przyznające granty, ale na takim poziomie, żeby ten naukowiec, który składa wniosek grantowy, miał szansę ten grant otrzymać. To jest bardzo ważne, żeby zbudować cały ekosystem łączący badania podstawowe do wdrożeń, czyli to jest to, o czym się często mówi, czyli że nauka i biznes muszą ze sobą współpracować. U nas pewne elementy tego systemu są, ale one nie są połączone, nie ma jakichś dróg przejścia pomiędzy nimi. Więc tutaj w tym obszarze naprawdę, no tutaj po pierwsze są potrzebne pieniądze, a po drugie potrzebny jest pomysł.
0: Co dzieje się z krajem, który zaniedbuje naukę, bo... Mam wrażenie, że żyjemy po prostu w takiej rzeczywistości, że nauka, no to oni sobie jakoś poradzą, jeszcze powiemy głośno o różnych innych koniecznych wydatkach, co będzie oczywiście nieproporcjonalne, niesprawiedliwe i pozbawione jakiegokolwiek sensu merytorycznej dyskusji, więc może porozmawiajmy o konsekwencjach tego, że ta nauka jest traktowana w taki, a nie inny sposób w Polsce.
2: Tak, no to już tłumaczę. Ja myślę, no nauka i naukowcy, znaczy możemy znaleźć te osoby w bardzo wielu dziedzinach, dyscyplinach naszego życia. Znaczy to jest w ogóle całe szkolnictwo wyższe, czyli cała dydaktyka. To są naukowcy, no bo wykładowcy to są osoby, które pracują w nauce. Także właściwie możliwość zdobycia wykształcenia wyższego, kierunkowego stanie się utrudniony. Osoby, które na przykład kończą doktorat...
0: Czyli to nawet nie chodzi o kraj, to chodzi o kogoś, kto chciałby poszerzać swoją wiedzę i może mieć do tego ograniczony dostęp.
2: Dokładnie tak. To dotyczy właściwie nas wszystkich. To jest właśnie dostęp do szkolnictwa wyższego będzie utrudniony. Specjaliści na rynku, będzie ich coraz mniej, a przecież w firmach, w różnych przedsiębiorstwach pracują eksperci z doktoratem. Te osoby po doktoracie niekoniecznie zostaje się w akademii. Można pracować również w biznesie, w przemyśle i te osoby właściwie nie będą miały możliwości zdobywania tych doktoratów u nas w kraju. To także to dotknie wiele, wiele dyscyplin naszego życia. Także tutaj wskazujemy się na to, że wzrost gospodarczy kraju będzie mocno zaburzony, ponieważ nie będziemy w żaden sposób inwestowali w takie technologie, w innowacje, w technologie, które pozwalają nam rozwijać się. Także tutaj się często podaje jako przykład, że Polska jest montownią. No właśnie nie chcemy być tą montownią. Chcemy być krajem z konkurencyjną gospodarką. Chcemy mieć, znaczy powinniśmy chcieć, także to jest bardzo ważne, dlatego ważny jest ten ekosystem, żeby łączyć naukę z biznesem. I bardzo byśmy chcieli, znaczy życzyli sobie, żeby politycy to zauważyli. Problemem tutaj jest to, że to są plany dość długofalowe. Ja myślę, że dlatego to się też między innymi nie dzieje, ponieważ inwestowanie w naukę nie zwraca się w ciągu jednej kadencji. To jest plan na lata, on powinien być ponadpartyjny, po prostu to powinna być zgoda generalnie rządzących i opozycji na to, że chcemy pewne rzeczy w Polsce zmienić.
0: No tak, bo jakby w polityce dominuje pewna droga na skróty i wszelkiego rodzaju długofalowym planom to nie sprzyja. Taka analogia mi przyszła do głowy teraz z systemem ochrony zdrowia. 13 protest. Studenci też się wybierają, bo myślę, że im powinno to dać do myślenia, o czym rozmawiamy.
2: Myślę, że wiemy, że są zapowiedzi studentów, także jeden postulat jest też o nich, o to, żeby mieli szansę, żeby nie było to, żeby ich studiowanie właśnie nie było determinowane portfelem, wysokości portfela ich rodziców. Tak, żeby każdy, kto ma ambicje i chęć zdobywania wiedzy, mógł sobie na to pozwolić.
0: Bardzo dziękuję. Profesor Agata Starosta z Instytutu Biochemii i Biofizyki. Pan była gościnią TOK 360, czyli na końcu tej rozmowy o nauce i nakładach na naukę. Między innymi jest gospodarka EKG za chwilę. Patrycja Maciejewicz, witaj. O czym po informacjach TOK FM?
5: Dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiać o rynku pracy. Będziemy sprawdzać, jaką ma temperaturę. Czy pracodawcy chcą podwyższać pensje? Czy chcą zatrudniać? W jakich branżach? Będziemy sprawdzać tak naprawdę, czy opłaca się, czy to jest dobry moment na zmianę pracy.
0: Nie chcę puentować, że posłucham uważnie, bo może to być opacznie zrozumiane, więc wrócę po prostu po godzinie 13. Ja zostawiam Państwa w bardzo dobrych rękach Patrycji Maciejewicz.
10: Reklama.
16: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
17: Kto zwalcza ból? Kto?
18: Pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max.

0: i dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa Megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż. A do tego tylko teraz, przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych, zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 12.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Klub PiSu reaguje na planowany na dziś protest naukowców przed Sejmem. Posłowie partii złożyli projekt nowelizacji zwiększający nakłady na naukę do 3% PKB w ciągu 8 lat. Propozycja zakłada też wzrost finansowania akademików i zwiększenie subwencji dla jednostek naukowych. Sąd apelacyjny w Warszawie prawomocnie uniewinnił piosenkarza Michała Wiśniewskiego. Chodzi o zaciągnięcie w 2006 roku 2 800 000 pożyczki w SKOK Wołomin na podstawie nieprawdziwych danych o dochodach. Wcześniej sąd pierwszej instancji skazał wokalistę na karę 1,5 roku bezwzględnego więzienia. Wiemy, jakie będą ceny paliw jutro na stacjach. Według obwieszczenia ministra energii litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,31, benzyny 98 6,86, a oleju napędowego 6,57. Ceny maksymalne wszystkich paliw na stacjach będą zatem niższe niż dzisiaj.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
12: Na magazyn EKG zaprasza sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
13: Jest godzina 12.41. Patrycja Maciejewicz i południowa część magazynu EKG. Łączymy się z panią Anną Wichą, prezes Polskiego Forum HR. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, witam serdecznie.
13: Będziemy rozmawiać o rynku pracy. Tempo wzrostu średniej pensji ostatnio wyraźnie spowolniło, ale z kolei spadło też bezrobocie. Czy w takim razie sytuacja na rynku pracy jest korzystna dla pracownika?
14: No to oczywiście można powiedzieć, że zależy i to byłaby taka klasyczna odpowiedź. Myślę, że powinniśmy przeanalizować trochę więcej faktów i danych z rynku pracy. Mówiła pani o tym, że bezrobocie trochę spadło. W tej chwili bezrobocie jest na poziomie 6%, spadło z 6,1%.

0: G1, więc ta zmiana jest rzeczywiście praktycznie niezauważalna. Mamy zarejestrowanych około 900 tysięcy bezrobotnych. Jeśli mówimy o wynagrodzeniach, wzroście wynagrodzenia, no to można liczyć na to, że wynagrodzenia będą rosły czy rosną w granicach 5,5-6% i te wzrosty rzeczywiście spowolniły. Więc gdybyśmy mieli scharakteryzować jakby ten kawałek rynku, czy te sekwencje danych, którą w tej chwili podałam, no to możemy mówić o pewnej stabilizacji, ewentualnie o czymś takim, że wróciła normalność po tych trochę szalonych latach, gdzie królowała inflacja i gdzie wynagrodzenia rosły rzeczywiście w tempie jakby niewspółmiernym do wydajności i do produktywności pracowników.
1: Co oznacza, że ta normalizacja jest jakimś takim stanem, w którym możemy sobie przyjrzeć się na przekrój rynku pracy i spróbować zdiagnozować czy też zidentyfikować takie branże, w których jeszcze tego trochę rynku pracownika więcej występuje. Czy pani mogłaby w jakiś sposób powiedzieć, czy to są jakieś konkretne branże, czy konkretne stanowiska, specjalizacje, takie charakterystyki, które mogą naszym słuchaczom powiedzieć, kto ma szansę na jeszcze te wyższe niż średnia podwyżki?
0: Myślę, że możemy zacząć naszą dyskusję od tego, jakie mamy w tej chwili oferty pracy. Jeżeli chodzi o ich ilość, to jest około 265 tysięcy ofert pracy nowych. To jest informacja zebrana z 50 największych portali. Tutaj ta dynamika wahania czy wyhamowuje spadek ofert pracy, bo przez ostatnie 10 miesięcy mieliśmy tutaj do czynienia z taką informacją, że ta ilość pracy sukcesywnie spadała. W tej chwili ta różnica w stosunku do ubiegłego roku to jest tylko minus 1%. Wszyscy eksperci z rynku pracy spodziewają się, że maj pokaże pierwszy raz od kilku miesięcy pozytywną informację. Tych ofert pracy powinniśmy mieć więcej. Tutaj dołożą się też zapewne do wyniku oferty pracy sezonowej. I teraz jeżeli mówimy o tym, kto może być narażony, czy gdzie te oferty pracy są, no to królują zdecydowanie duże miasta. Warszawa, Kraków, Gdańsk, Poznań. Tutaj mamy tych ofert pracy więcej niż w poprzednim roku. Natomiast spadki notują głównie aglomeracje, które są powiązane z eksportem do Unii Europejskiej, czy głównie z eksportem na rynek niemiecki. Tutaj możemy mówić o aglomeracji katowickiej, o Łodzi, o Bydgoszczy na przykład. Pytała pani o branżę, więc to, kogo zdecydowanie szukamy, i tutaj mamy dwucyfrowe zapotrzebowanie, czy dwucyfrowy wzrost ofert pracy, to są wszystkie role, czy stanowiska, które są związane z sektorem zdrowia, czy opieki zdrowotnej, szeroko rozumianej. Ale też w cenie są aktualnie role sprzedażowe, prawnicze i niektóre role finansowe.
1: Czyli raczej usługi.
0: Raczej usługi, dokładnie. Zdecydowanie mniej ofert pracy, czy najmniej ofert pracy w tej chwili jest na prace fizyczne i na niektóre role, te niskie role związane z branżą IT.
1: To są prowadzone rekrutacje. Czy tak samo się rysuje taki obraz, jeśli chodzi o podwyżki pensji, czy możemy powiedzieć, bo ja prawdę mówiąc, przygotowując się do tej rozmowy, przejrzałam sobie ostatnie dane w Głównym Urzędzie Statystycznym, który podaje średnią pensję w różnych branżach i tam rzeczywiście również wśród nich, takich, które przewyższają, lekko przewyższają średnią, były branże usługowe, takie jak handel czy budownictwo, ale też były niektóre branże, które są typowo produkcyjne, typu produkcja sprzętu transportowego, maszyn i urządzeń, przemysł metalurgiczny, ale być może to są podwyżki dla stałych pracowników. A co się dzieje przy tych rekrutacjach? Czy tam się jakieś wyższe oferty pojawiają i w których konkretnie miejscach?
0: Myślę, że możemy to wytłumaczyć w zasadzie tylko w jeden sposób. Trochę redefiniuje nam się rola pewnych stanowisk. Przestajemy rozmawiać tylko o danym jakby stanowisku, natomiast zaczynamy rozmawiać takim językiem kompetencji. Pojawiają się role hybrydowe czy takie role multidyscyplinarne.
1: Co to znaczy?
0: Na dowód tego mogę powiedzieć tak, że prawie w 20% ogłoszeń w ofertach pracy nie ma wymagania wyższego wykształcenia. Jak sobie przypomnimy jeszcze kilka lat wcześniej, no to czy to czy to wykształcenie wyższe było potrzebne, czy nie było potrzebne, po prostu pracodawcy je zazwyczaj wymieniali jako kompetencja, czy jako informacja, czy umiejętności, które były potrzebne. Teraz króluje doświadczenie zawodowe, króluje adaptacja do zmiennych warunków, motywacja, też możliwość utrzymania określonego tempa pracy i wszystkie te kompetencje połączone z umiejętnością wykorzystania konkretnych technologii. Więc w tej chwili, decydując się na to, czy zapłacimy pracownikowi więcej, czy nie, decyduje jakby taka dyskusja, jaką wartość dany pracownik będzie wnosił do firmy, właśnie związaną z umiejętnościami, z doświadczeniem, z wykorzystaniem nowych technologii, a nie dokładnie z tym, na jakie stanowisko go potrzebujemy, czy jak będzie się nazywała jego rola. Tak zwany return on investment związany z pracownikiem. To jest taka, można powiedzieć, nowa sytuacja w rekrutacji i w decyzjach biznesowych. Rekrutacje są zdecydowanie bardziej selektywne. Nie potrzebujemy już tyle wolumenów, natomiast potrzebujemy bardzo selektywnie określonych kompetencji.
1: Czyli to kompetencja. Kompetencja miękka, a nie jakaś konkretna specjalizacja może być siłą przetargową pracownika.
0: Powiedziałabym kompetencja miękka, ale też kompetencja miękka w zakresie adaptacji i szybkości uczenia się, natomiast kompetencja twarda w zakresie takim, że umiemy pracować z nowymi technologiami.
1: Co nie musi być tożsame z posiadaniem wykształcenia w tym zakresie.
0: Dokładnie tak. To zazwyczaj nie jest tożsame z posiadaniem wykształcenia. I tutaj dla przykładu, z jednej strony młodzi mają kłopot, żeby pozyskać nową pracę, bo nie mogą się pochwalić tym doświadczeniem, natomiast mogą się pochwalić zdolnościami adaptacyjnymi i zdolnościami do wykorzystywania nowych technologii. Tutaj trochę nam się załamała ta struktura budowania kariery od juniora do seniora, bo wartość, którą pracownik wnosi do firmy, jest już trochę inaczej liczona. Nie latami pracy, tylko właśnie kompetencjami czy umiejętnościami, które pracownik tu i teraz potrafi wykorzystać i jak szybko będzie umiał zmienić czy zaadoptować się, dostosować się do nowych wymagań, jeśli zajdzie taka potrzeba za chwilę.
1: Czy w takim razie rekruterzy jakoś inaczej zaczęli patrzeć na takie osoby, które częściej niż przeciętnie albo częściej niż do tej pory było to w zwyczaju, zmieniają pracę? Bo może to jest oznaka właśnie takiego poszukiwania nowych umiejętności i dostosowywania się w nowym środowisku.
0: No nie, dokładnie jest odwrotnie. Rekruterzy cały czas patrzą na to, jak osoba stabilnie w danym środowisku pracy potrafi się zaadoptować, bo tutaj kwestia szukania co roku nowego stanowiska czy nowych możliwości poza aktualnym zakładem pracy i zmiana pracy powiedzmy 5 razy w ciągu 5 lat, tak jak była źle widziana, tak jest źle widziana nadal.
1: To istotna jest informacja dla każdego, kto w tym momencie rozważał być może zmianę, ale nie mogę nie zadać tego pytania, to znaczy, czy to jest dobry moment na zmianę pracy tu i teraz, dzisiaj, w tej sytuacji gospodarczej, w tej sytuacji, jeśli chodzi o potrzeby rekrutacyjne firm?
0: To odpowiem może w ten sposób, że jeżeli ktoś jest faktycznie niezadowolony ze swojego miejsca pracy z różnego powodu, jeżeli nie czuje, że w tej pracy się rozwija, jeżeli nie czuje, że w tej pracy pokonuje jakieś nowe wyzwania, albo być może jeszcze gorzej, jest w pracy mobbingowany, albo pracodawca nie wypełnia określonych zobowiązań względem pracownika, na które się umówili, czy to pracowniczych, czy benefitowych, to zdecydowanie należy taką pracę zmienić. Natomiast jeśli jesteśmy w takiej sytuacji, że pracodawca daje nam nowe wyzwania, które są związane właśnie na przykład z nowymi projektami, z jakąś formułą transformacji firmy, czy firma jakby wchodzi na wyższy poziom rozwoju, dochodzą nowe projekty i z tym mamy kłopot, żeby się zaadoptować, to raczej bym poleciła rzeczywiście kontakt, czy to z działem HR wewnętrznym, czy z jakimś opiekunem pracownika, żeby ułożyć sobie trochę tą formułę zarządzania zmianą i spróbować dopasować się do organizacji, bo to świadczy dobrze o firmie, że firma chce trochę inaczej pracować na rynku zgodnie z lepszymi wymaganiami, być może powalczyć o lepszą konkurencyjność w stosunku do innych firm z danej branży, niż rezygnować i iść tam, gdzie, no można powiedzieć, będziemy się spodziewać tak zwanej komfortowej sytuacji, bo w tej chwili lepiej zainwestować swój czas, swoją energię w pracę z taką firmą, która próbuje, czy chce się rozwijać, niż w taką, która nie robi tak naprawdę nic.
1: W tym kalkulowaniu warunków pracy i tego, czy opłaca nam się przejść w inne miejsce, czy nie, bardzo często znaczenie ma nie tylko branża czy pensja, ale też benefity. I znalazłam taką informację w raporcie Grant Thornton, że liczba benefitów oferowanych przez pracodawców wyraźnie spadła w ostatnim czasie, zwłaszcza jeśli chodzi o ilość oferowanych szkoleń i o elastyczny czas pracy. Co to drugie może wydawać się takie bardzo intuicyjne, no bo pracodawcy zachęcają do powrotu do biur. Ale chciałam panią zapytać, o czym to świadczy w takim razie, jeśli chodzi o kondycję pracodawców, że tych benefitów dzisiaj jest potencjalnie mniej?
0: Czy myślę, że to jest kwestia takiego fokusu, szukam tutaj dobrego polskiego słowa. Firmy już nie walczą o pracownika szeregiem benefitów, czyli nie liczy się każdy pracownik bez względu na to, jakie ma umiejętności czy kompetencje, ale my mu damy, po prostu pokażemy się z jak najlepszej strony, damy maksymalnie dużo, będziemy inwestować bez względu na wszystko. Tutaj jest jakby fokus położony na to, żeby mieć, damy pracownikowi być może mniej benefitów, ale spróbujemy znaleźć takiego, który nam najlepiej pasuje. Właśnie ta selektywność w rekrutacji jest tutaj kluczem. No, kiedyś mieliśmy prawie 6 benefitów na jedną ofertę pracy, teraz mamy 5,3. To nie znaczy, że pracownicy rzeczywiście jakoś diametralnie odczują te zmiany, bo tak jak pani mówiła, ten główny benefit, który został tutaj wykluczony, no to jest kwestia takich długofalowych szkoleń i projektów rozwojowych. To się dzieje, tylko jest to prawdopodobnie pokazywane w firmach trochę inaczej, bo to są szkolenia związane właśnie z transformacją, z automatyzacją, z zastosowaniem nowych technologii, a nie takie typowe szkolenia, jakie kiedyś miały miejsce, typu wyślemy pracownika na studia MBA, czy damy mu jakąś formułę takiego, no powiedzmy, długofalowego szkolenia, bardziej samorozwojowego niż takiego, który da nam zwrot na inwestycji tu i teraz.
1: A w jakim tempie dzieją się te zmiany? Pytam o to, chcąc zadać pytanie o to, czego możemy się spodziewać na przykład w perspektywie roku, pod koniec tego roku, czy powiedzmy wiosną przyszłego roku, jak bardzo ta sytuacja będzie jeszcze rozwojowa, czy też może być zupełnie, zupełnie inna? Czego się pani by spodziewała?
0: No, myślę, że wiele się tutaj nie zmieni. Jeśli mówimy o takie klasyczne dane, ilość ofert pracy, tak jak mówiłam, pewnie sukcesywnie się będzie zwiększać od maja, od lata tego roku i pewnie utrzyma się do końca roku. Mamy sporo inwestycji takich strukturalnych, sporo pieniędzy dodatkowych, które na rynku się pojawią, związane chociażby z projektem SAFE, firmami zbrojeniowymi i jakby około zbrojeniowymi, bo tych kompetencji, tych pracowników trzeba będzie pozyskać, wyszkolić, zmienić, dopasować do danych branż. Myślę, że jeżeli chodzi o wynagrodzenia, tutaj nie sądzę, żebyśmy znowu wrócili do poziomu dwucyfrowych wzrostów wynagrodzeń. W tej chwili nic nie wskazuje na to, żeby można było się takiego wzrostu spodziewać. Wiele firm też będzie, powiedzmy, restrukturyzować, nie chcę tu mówić o zwolnieniach, ale będzie restrukturyzować czy transformować swoje struktury, chociażby ze względu na to, że eksport do niektórych krajów w Unii Europejskiej spadł. Te transformacje są po prostu kluczowe, żebyśmy zachowali rzeczywiście konkurencyjność, mogli zdobywać nowe rynki. Cały czas jest bardzo duża presja kosztowa. Koszty pracy versus wszystkie koszty w organizacji są w tej chwili największe, jakie były w ogóle w historii, ponad 14%. Dochodzą do tego rosnące koszty energii, więc ta presja będzie bardzo położona na efektywność, produktywność pracowników niż na liczbę i na inwestowanie. Raczej to będzie reskilling niż dodatkowe takie długofalowe szkolenia.
1: I tej sytuacji pracy, na rynku pracy będziemy się bacznie przyglądać, nie tylko za rok, ale i wcześniej, sprawdzać, co się dzieje. Dziękuję serdecznie. Gościnią na łączach była pani Anna Wicha, dyrektor Polskiego Forum HR. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję pięknie.
1: I to już wszystko w południowej odsłonie magazynu EKG. O 14.40 będzie w Państwa odbiornikach Wojciech Kowalik. Zapraszam już w jego imieniu. A teraz informacje TOK FM, a po nich dalszy ciąg TOK 360. Patrycja Maciejewicz, do usłyszenia.
2: Sponsorem programu był bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
3: Na magazyn EKG zaprosił sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
4: Reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Będą kolejne zatrzymania w związku z fałszywymi alarmami, między innymi w domu Jarosława Kaczyńskiego. W areszcie są już dwie osoby w tej sprawie. Naukowcy protestują w Warszawie, chcą dostać od rządu więcej pieniędzy na badania. Składowisko bioodpadów nie daje żyć mieszkańcom Bydgoszczy. Więcej o tym za chwilę. Minęła 13. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Śledczy zapowiadają kolejne zatrzymania związane z fałszywymi alarmami. Do tej pory policja zatrzymała 3 osoby. 2 z nich zostały aresztowane na 3 miesiące. To autorzy fałszywych wezwań służb do budynku Telewizji Republika i do domu Jarosława Kaczyńskiego, mówi komisarz Marcin Zagórski z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
3: Postępowanie jest bardzo wielowątkowe. Zatrzymania, które mają miejsce teraz, nie są ostatnimi. Funkcjonariusze cały czas pracują przy tej sprawie. Mamy do przeanalizowania wiele różnych informacji i w konsekwencji myślę, że będziemy mogli za jakiś czas też powiedzieć o kolejnych naszych sukcesach.
2: Śledczy nadal namierzają sprawców fałszywego alarmu w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej Warszawa-Praga, prokurator Karolina Starus.
4: Nikt do tej pory nie usłyszał jeszcze zarzutów za to zdarzenie, za spowodowanie tego, wywołanie tego alarmu. Ono jest badane. Cały materiał dowodowy, łącznie z ostatnimi czynnościami, może się przyczynić do ustalenia, kto za to odpowiada.
2: Osoby, które już zostały zatrzymane wcześniej, miały problemy z prawem. Przed Sejmem zaczyna się protest naukowców i pracowników akademickich. Środowisko po raz pierwszy decyduje się na taki rodzaj walki o interesy polskiej nauki. Bo jak usłyszał reporter TOK FM, kolejne rządy bagatelizują ich postulaty. Ten główny to przeznaczenie na naukę 3% produktu krajowego brutto.
5: Bardzo bym chciał, żeby rządzący zauważyli, że to jest strategiczny problem. To nie jest kolejna grupa zawodowa, która tylko upomina się o swoje. Strasznie długo czekaliśmy, co środowisko naukowe niespecjalnie jakby umiało w protesty. Pisaliśmy listy otwarte, jakieś teksty publicystyczne. No to jest chyba pierwszy raz w tej skali, że się udaje jakby zebrać grupę ludzi, którzy decydują się wyjść i powiedzieć głośno politykom, że to, co robią, nie wystarcza.
6: Postanowiliśmy pokazać głos tego naukowca, zwłaszcza młodego naukowca. Jak myślimy o naukowcu, to myślimy o starszym panu w sweterku, ale tak naprawdę całym sercem nauki, zarówno w Polsce, jak i w ogóle na całym świecie, to są młode osoby. To są doktoranci, młodzi doktorzy.
2: Mówili socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego Adam Gędziu i biolożka molekularna z Polskiej Akademii Nauk Agata Starosta. Włodzimierz Czarzasty odsyła Karolowi Nawrockiemu aneks do raportu o likwidacji wojskowych służb informacyjnych i nazywa go jajkiem z niespodzianką. Prezydent zamierzał upublicznić raport i dlatego zgodnie z przepisami przesłał dokument marszałkom Sejmu i Senatu do zaopiniowania. Marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska jako pierwsza odesłała aneks. Dziś o takiej samej decyzji poinformował marszałek Sejmu i przypomniał o wyroku Trybunału Konstytucyjnego nakazującym ochronę praw osób wymienionych w raporcie z likwidacji WSI. Włodzimierz Czarzasty uznał, że publikowanie aneksu w czasie, gdy trwa wojna za naszą granicą, jest nieodpowiedzialne i nielojalne wobec sojuszników.
7: Każę zadać im sobie pytanie, czy jeżeli dzisiaj z wami współpracujemy i dzisiaj dajemy wam nazwiska swoje oraz informacje, czy za 2 dni tego nie upublicznicie. W związku z tym to jajko z niespodzianką, bo żeśmy w ogóle tego nie otworzyli, aneksu, zostało odesłane.
2: Opinia marszałków Sejmu i Senatu w sprawie aneksu nie jest niezbędna i wiążąca dla prezydenta. Karol Nawrocki i bez tego może opublikować dokument. Izraelczycy kontynuują ataki w Libanie i w Strefie Gazy, co może utrudnić zawarcie porozumienia między Iranem i Stanami Zjednoczonymi. Władze w Teheranie umowę z USA uzależniają między innymi od wstrzymania działań wojennych w całym regionie. Tomasz Orchowski.
8: W Libanie teoretycznie obowiązuje zawieszenie broni, mimo to Izraelczycy uderzyli tam na cele sprzymierzonego z Iranem Hezbollahu na południu i wschodzie kraju. Premier Benjamin Netanyahu. Intensyfikujemy nasze działania w Libanie. Wojsko operuje dużymi siłami i zabezpiecza strategicznie położone pozycje. Wzmacniamy strefę buforową, by chronić społeczeństwo na północy. Według sondaży większość Izraelczyków zgadza się, że rozejm z Iranem nie powinien obejmować Hezbollahu. Rozszerzenia działań zbrojnych w Libanie chcą faszyzujący członkowie gabinetu Netanyahu. Wczoraj Izraelczycy zabili w Gazie dowódcę zbrojnego skrzydła palestyńskiego Hamasu. Stało się to zaledwie kilka dni po tym, jak poprzedni dowódca tej organizacji zginął w podobnym ataku. Tomasz Orchowski, TOK FM.
2: Mieszkańcy jednego z bydgoskich osiedli Sierniczka od miesięcy zmagają się z fetorem z pobliskiego składowiska bioodpadów. Jego właściciel Remondis zbudował co prawda hermetyczną halę do przetwarzania, ale zdaniem mieszkańców niewiele to dało. Mówi w rozmowie z reporterką TOK FM Agnieszką Wynarską przewodnicząca Rady Osiedla Bożena Szałkowska.
0: Właściwie efekt jest taki sobie, czyli smród nadal jest i on jest odczuwalny w zależności od tego, jaki jest kierunek wiatru.
9: Jakie są Państwo oczekiwania na ten moment?
0: Znaczy chcemy, żeby ograniczono możliwość rozwoju, rozbudowy i tak dalej i zwiększenia jeszcze bardziej tej uciążliwości, którą już w tej chwili od 15 bodajże lat odczuwamy.
2: Remondis przeprowadza teraz badania powietrza, które mają wykazać, czy nie ma w nim pleśni i bakterii. Ich analiza potrwa do października. Najcieplej dziś w Małopolsce i na Podkarpaciu. Tam oraz na Lubelszczyźnie mogą pojawić się opady deszczu, a nawet miejscami burze. Najwięcej słońca na Pomorzu Zachodnim, choć tam z kolei najchłodniej, około 20.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Adam Ozga, a gościem TOK 360 jest Bartłomiej Kot, dyrektor warszawskiego biura Aspen Institute Experts do spraw międzynarodowych. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
10: Sprawa ewidentnie międzynarodowa. Premierzy Polski i Wielkiej Brytanii Donald Tusk oraz Keir Starmer podpiszą dzisiaj w Londynie traktat o partnerstwie w zakresie bezpieczeństwa i obronności. To jest kolejne z serii takich dwustronnych partnerstw zawieranych przez polski rząd z innymi państwami. Pamiętamy traktat z Francją. Na czerwiec zaplanowane jest podpisanie umowy z Niemcami. I premier Donald Tusk jeszcze przed wylotem do Londynu mówił, że historia uczy nas, że Polska musi budować sojusze wiarygodne, które będą odstraszały ewentualnych agresorów i z których będą wynikały praktyczne działania. To jakie praktyczne przełożenie będą miały te dokumenty dzisiaj podpisywane w Londynie na nasze bezpieczeństwo?
11: To jest przede wszystkim traktat, który w dużej mierze jest oparty na kwestiach związanych z obronnością i z bezpieczeństwem. To nie jest, tam nie ma, z tego co ja wiem, postanowień, które dotyczyłyby takich elementów jak kontakty na przykład między narodami. Tak bardzo często w tych traktatach pojawiają się także elementy takie kulturowe na przykład. To ten traktat jest bardzo, bardzo sfokusowany na kwestie obronności. I strona brytyjska, tak samo jak i strona polska, bardzo optowała za tym, żeby był maksymalnie możliwie konkretny. I ta konkretność po polskiej stronie przede wszystkim definiowana była poprzez zawarcie w tym traktacie klauzuli wzajemnej obrony, która no, jest takim wzmocnieniem tego, co mamy oczywiście w artykule 5 NATO. Tutaj byłaby ona po prostu, prawdopodobnie będzie wzmocniona tym zawarciem tej bilateralnej powiązania tych dwóch państw, czyli zobowiązania do wzajemnej obrony tych dwóch państw niezależnie od NATO, ale w ramach powiedzmy tego natowskiego frameworku, można byłoby powiedzieć. Ze strony brytyjskiej to dążenie do tej konkretności to było trochę powtórzenie tego, co zresztą Brytyjczycy zawarli z Niemcami w traktacie z Kensington, czyli zawarcia czegoś w rodzaju takich projektów wykonawczych do samego traktatu. A więc traktat może być dość stawkowy, jeżeli chodzi o swoją treść bezpośrednią, polityczną, ale wedle mojej wiedzy są tam zawarte także takie formaty wykonawcze, jak na przykład współpraca w zakresie rozwijania suwerennych systemów, chociażby w zakresie obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej, czy być może nawet rakiet dalekiego zasięgu. No i to jest ten element, powiedzmy, bardziej konkretny, tak samo jak i jakieś postanowienia dotyczące ćwiczeń pomiędzy brytyjskimi a polskimi siłami zbrojnymi.
10: A czy ja dobrze w takim razie rozumiem, że trochę Brytyjczycy nad nami roztaczają pewien parasol bezpieczeństwa, no bo mamy tę wzajemną obronę, wzmocnienie artykułu 5 NATO, a w zamian trochę oczekują działania takiego wojskowo-biznesowego?
11: Ja bym oponował przed takim punktem widzenia, dlatego że tutaj obie strony raczej traktują się w sposób bilateralny. Wiadomo, że jest tak, że siły zbrojne brytyjskie posiadają pewne zdolności, których my po prostu nie posiadamy, głównie związane z zdolnościami nuklearnymi. Natomiast jeżeli porównamy na przykład polskie zdolności w zakresie wojsk lądowych, no to one wykraczają poza to, co dzisiaj, czym dysponują dzisiaj Brytyjczycy. Nie mamy się czym wstydzić. Mamy bardzo ogromną wiedzę w zakresie chociażby zagrożeń hybrydowych i to jest też jeden z elementów zresztą tego traktatu, czyli współpraca w tym zakresie. Więc Polska tutaj nie jest tym takim młodszym partnerem na pewno w stosunku do Wielkiej Brytanii, ale jest na pewno partnerem, który może zyskać dużo na współpracy większej z Brytyjczykami. My już dzisiaj rozwijamy razem, mamy projekty takie jak na przykład fregata Miecznik, jak na przykład właśnie projekty z zakresu obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej, gdzie strona polska i brytyjska współpracują ze sobą równorzędnie. Natomiast obie strony widzą przede wszystkim konieczność wymiany informacji, wiedzy, którą posiadają. Tak jak na przykład Polacy mają właśnie te zdolności hybrydowe rosyjskie dobrze rozpoznane. Brytyjczycy uważają, że ta działalność rosyjska jest bardzo mocno także wycelowana w samą Wielką Brytanię. Pamiętamy, że miała ona miejsce także na terytorium Wielkiej Brytanii przeciwko brytyjskim urzędnikom oraz obywatelom. No a my zyskujemy to, że przemysł brytyjski na przykład, który jest dobrze rozwinięty w niektórych sektorach, chce z nami współpracować nie jako dostarczyciel rozwiązań, ale jako właśnie współtworzyć te nowe rozwiązania, bo tu mowa jest nie o wdrażaniu czegoś, co już dzisiaj funkcjonuje na terytorium Wielkiej Brytanii czy w obrębie brytyjskiego przemysłu obronnego, ale o współpracy w zakresie rozwijania nowych rozwiązań.
10: A dlaczego? Bo siłą rzeczy szukam pewnych porównań pomiędzy tym traktatem zawartym z Francją, a tym zawieranym dzisiaj z Wielką Brytanią. I dlaczego w sumie z Francją się przyjaźnimy, a do Wielkiej Brytanii tak podchodzimy na zasadzie konkrety? No bo z Francją mamy traktat o przyjaźni, jest Dzień Przyjaźni Polsko-Francuskiej, Emmanuel Macron przyjeżdżał z tej okazji ostatnio do Polski, więc tam mam wrażenie jest takie większe podłoże symboliczne, a tutaj twarde interesy.
11: Znaczy tam w tym traktacie polsko-brytyjskim też są elementy chociażby związane z, wedle mojej wiedzy, dotyczące takich regularnych konsultacji, więc te spotkania międzyrządowe, one będą się odbywać. Nie wydaje mi się, żeby brakowało nam jakiejś, powiedzmy, wspólnoty myśli, bo w szczególności pod kątem kultury strategicznej tak. Ona jest bardzo daleko idąca. Natomiast obie strony, przede wszystkim w moim odczuciu Brytyjczycy, pokazują poprzez te traktaty, które oni zawierają, także chociażby ich traktat z Niemcami, że jeżeli już podejmują tego typu działania, a przypomnę, że Polska jest jednym z bardzo niewielu państw, z którymi Brytyjczycy mają takie traktaty zawarte, bodajże oprócz Francji, Niemiec oraz Stanów Zjednoczonych chyba jesteśmy jedynym takim państwem, to są działania, które mają przynieść konkretne wzmocnienia w zakresie obronności, a nie tylko i wyłącznie polityczne deklaracje. I wydaje mi się, że to jest bardzo uczciwe podejście do tematu i polska strona tutaj absolutnie to rozpoznaje i mamy też potrzebę tego oczywiście, żeby zadzierżgać tę współpracę obronnościową, która wykracza tylko i wyłącznie poza NATO. Im więcej tego jest, tym lepiej dla nas i dla drugiej strony i wydaje mi się, że należy postrzegać tą ofertę brytyjską, ale tak jak mówię, także ofertę polską dla Brytyjczyków w sposób konkretny i cieszyć się z tego, że to jest konkretna, że to są konkretne projekty.
10: A ja słusznie podejrzewam, że też Amerykanów próbujemy ze sobą wiązać na trochę inne sposoby, może nie takimi bezpośrednimi traktatami, ale czy to umową na centrum serwisowe dla amerykańskiej armii, czy to produkcją w Polsce pocisków do rakiet Patriot, no czy to wreszcie tymi dyskusjami o najchętniej stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce?
11: Tak trochę jest, ale też pamiętajmy jedną rzecz, ja zawsze będę to podkreślał. Amerykańskie wojska w Polsce, jeżeli taka decyzja jest podejmowana ze strony amerykańskich polityków, to głównie dlatego, że Amerykanie rozpoznają, że mają swoje własne interesy, które chcą bronić na terytorium Polski oraz na terytorium flanki wschodniej NATO. Wydaje mi się, że to jest bardzo uczciwe podejście do tematu. Amerykanie przede wszystkim wysyłają swoje wojska w miejscach, w których wiedzą, że mają własne interesy i chcą ich żywotnie bronić. Jeżeli my uważamy, że to jest też forma naszego wzmacniania bezpieczeństwa, cieszę się, wydaje mi się, że należy też tutaj jak gdyby rozpoznawać te potrzeby realizacji tych interesów ze strony amerykańskiej. I im więcej jest oczywiście tego tych elementów w tej ofercie w relacjach polsko-amerykańskich, które właśnie uzmysławia politykom takim jak Donald Trump, że będąc obecnymi w Polsce i broniąc Polski, robią to nie tylko i wyłącznie ze względów altruistycznych, ale także w obronie własnych interesów, no tym bardziej czują się oni przekonani do tego tematu. Jeżeli chodzi o kwestie ostatnich zmian w decyzjach związanych z obecnością amerykańskich wojsk na terytorium Polski, jako żywo pokazuje to jedną rzecz, że temat w momencie, kiedy stał się tematem polityki wewnętrznej amerykańskiej, napięć pomiędzy Kongresem a Białym Domem, wypowiedzi ze strony najwyższych rangą urzędników amerykańskich, nie dlatego, że to była polityka zagraniczna, ale dlatego, że zaczęło to być problemem w zakresie polityki wewnętrznej amerykańskiej, tym bardziej broniono faktu obecności wojsk amerykańskich na terytorium Polski i w efekcie zadecydowano w taki, a nie inny sposób. Więc to jest właśnie trochę ten nasz interes par excellence, żeby Amerykanie, w szczególności ludzie pokroju Donalda Trumpa, wierzyli, że wysyłając wojsko do Polski, nie robią tego ze względów altruistycznych, ze względu tylko i wyłącznie sojuszniczych zobowiązań, ale także w obronie własnych interesów, bo wtedy to działa. W taki sposób na przykład Amerykanie postrzegają swoje relacje z Izraelem. Jak widzimy, niejednokrotnie bardzo dużo poświęcają ze względu na obronę tego państwa i jego interesów.
10: Bardzo dziękuję. Bartłomiej Kot, dyrektor warszawskiego Biura Aspen Institute i ekspert do spraw międzynarodowych, był gościem TOK 360. Republikanie są chyba sfrustrowani nieco postawą Pentagonu, jeżeli chodzi między innymi o wschodnią flankę NATO, bo w ramach przygotowań takiej corocznej ustawy o wydatkach na obronność, projekt, jaki wyszedł w Izbie Reprezentantów właśnie ze strony Republikanów, nakłada kolejne restrykcje i nadzór Kongresu nad wycofywaniem wojsk USA z Europy i zawiera przepisy promujące stałą obecność żołnierzy w Polsce. Projekt mówi też o przesunięciu amerykańskich sił na wschodnią flankę NATO, no ale teraz rozpoczynają się dopiero w Kongresie negocjacje nad ostatecznym kształtem umowy. To jest jeden z punktów wyjścia. 13.17, informacje TOK FM o 13.20. Po nich o tym, kto może dostać gwiazdkę Michelin.
12: Reklama.
13: W RTV EURO AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Przewodnik technologiczny. Od poniedziałku do piątku po 17.55 w TOK FM.
15: Sponsorem programu jest producent urządzeń Garmin z serii Forerunner. www.garmin.com.
16: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
17: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Jak wspierać bilansowanie KSE w czasie transformacji i jednocześnie utrzymać pewne dostawy ciepła? Odpowiedzi znajdziesz w raporcie Polskiego Towarzystwa Energetyki Cieplnej. Rola jednostek kogeneracji i źródeł Power to Heat w bilansowaniu KSE i produkcji ciepła. To analiza rynku, regulacji i roli lokalnych źródeł w stabilizacji systemu. Raport zostanie zaprezentowany podczas 7. Kongresu Ciepłownictwa trwającego od 17 do 19 czerwca w Janowie Podlaskim. Kongres ciepłownictwa.pl.
2: Rynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
3: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko, Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: Dobrze.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 13.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Naukowcy protestują przed Sejmem, domagają się zwiększenia środków na szkolnictwo wyższe do poziomu 3% PKB, mówił w TOK FM doktor habilitowany Łukasz Okruszek z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk.
4: Młodzi naukowcy są w strasznie złej sytuacji, młodzi doktoranci, którzy dostają pieniądze, no, wypłatę poniżej minimalnej, tak, 3000 zł na rękę za de facto całe etatowe zajęcia, czy też, nie wiem, młodzi badacze, którzy mają doktorat i dostają oferty na poziomie minimalnej albo plus 19 zł, więc no tutaj na pewno musimy coś zrobić.
3: Minister nauki Marcin Kulasek zapowiedział, że w ciągu najbliższych 5 lat rząd chce osiągnąć 2% PKB na naukę. Zaapelował o dialog i dobrą wolę wszystkich stron w dyskusji o przyszłości polskiej nauki. Konfederacja rozpoczyna zbiórkę podpisów pod wnioskiem o wotum nieufności wobec ministry kultury Marty Cienkowskiej. Nie podoba im się przyjęcie przez rząd projektu ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny. Według nich wprowadzane są kolejne dopłaty na pseudodzieła, sztuki obsceniczne, nie mające nic wspólnego z realną kulturą. Prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką przybyli do Szwajcarii, gdzie rozpoczynają dwudniową oficjalną wizytę. W planie jest spotkanie z prezydentem Szwajcarii i rozmowy o kwestiach gospodarczych oraz współpracy w zakresie handlu i nauki. Karol Nawrocki spotka się też z członkami szwajcarskiego rządu, a także z przedstawicielami biznesu. Państwa członkowskie Unii Europejskiej dały zielone światło dla wejścia w życie porozumienia celnego z USA. Ostatecznym krokiem będzie głosowanie Parlamentu Europejskiego podczas czerwcowej sesji plenarnej. Unia Europejska kończy pracę nad regulacjami wdrażającymi porozumienie wynegocjowane przez szefową Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen z prezydentem Donaldem Trumpem w lipcu zeszłego roku. W zamian za obietnicę utrzymania ceł, m.in. na europejskie samochody na poziomie 15%, von der Leyen zapowiedziała obniżenie lub zniesienie taryf na amerykańskie produkty rolne. Łotwa wzmacnia obronę antydronową na granicy z Rosją i Białorusią w odpowiedzi na przypadki wlatywania dronów na jej terytorium, powiedział przedstawiciel armii łotewskiej agencji Reutera. Armia zamierza rozmieścić w ciągu następnych 2 tygodni zespoły obsługi dronów przechwytujących. W jednym zespole znajdzie się do 4 żołnierzy, którzy będą obsługiwać pojazd terenowy i wystrzeliwać z niego drony przechwytujące w promieniu 10 kilometrów. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek sił zbrojnych swego kraju imię bohaterów UPA. Ukraińska powstańcza armia uznawana jest w Polsce za sprawczynię eksterminacji ludności polskiej na Wołyniu. Zełenski wyjaśnił, że uczynił to w celu przywrócenia historycznych tradycji Narodowego Wojska oraz uwzględniając wzorowe wykonywanie powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy. Tylko 15 stopni dzisiaj na Helu, około 20 w centrum, do nawet 26 na Podkarpaciu i tam możliwe są burze. W czasie burz porywy wiatru do 80 km na godzinę.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Trzynasta 23, Adam Ozga, a gościnią Tok 360 jest dziennikarka kulinarna Katarzyna Płachecka. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam państwa i pana.
5: Godzina 19, Kraków. Historyczna ceremonia przyznania gwiazdek Michelin. Historyczna, bo to jest pierwsza ogólnokrajowa selekcja obejmująca całą Polskę. Czyli rozumiem, że do tej pory inspektorzy wybierający te restauracje wyróżnione w przewodniku Michelin pojawiali się anonimowo tylko w większych polskich miastach, a teraz mogli zawitać gdzie bądź. Czy to znaczy, że tych gwiazdek nagle będzie więcej, czy niekoniecznie?
6: Dokładnie tak było. Czy gwiazdek będzie więcej, to właśnie się okaże. Spodziewamy się, że na pewno jakieś nowe gwiazdki się pojawią. Apetyty w branży są bardzo duże, ale też inspektorzy Michelin są znani ze swojej powściągliwości w przyznawaniu tych odznaczeń, więc myślę, że wydarzyć się może absolutnie wszystko. Na pewno możemy się spodziewać dużo większej liczby lokali rekomendowanych i wyróżnianych odznaczeniami Bib Gourmand, bo Michelin to nie tylko gwiazdki, ale też wyróżnienia i właśnie takie odznaczenia za dobry stosunek jakości i ceny. I skoro planowanych jest 5 gal regionalnych w różnych miastach Polski w najbliższym miesiącu, no to właśnie jako branża spodziewamy się, że tych wyróżnień będzie całkiem sporo.
5: Ale to znaczy, że nie dowiemy się dzisiaj wszystkiego, że dzisiaj to co najważniejsze, a potem dopiero się zacznie, gdzie są te perełki?
6: Szczerze
5: z dobrą
6: mówiąc,
5: jakością, dobrą relacją jakości do ceny.
6: Nie mamy całkowitej pewności. Prawdopodobnie wszystkiego dowiemy się dzisiaj. Na pewno dowiemy się, które restauracje otrzymają swoje pierwsze lub kolejne gwiazdki. Być może poznamy też tą listę restauracji wyróżnionych, a już jutro w Krakowie pierwsza właśnie z tych ceremonii rozdania tych wyróżnień. Myślę, że po prostu będą one wręczane na tych galach regionalnych, ale listę powinniśmy poznać już dzisiaj wieczorem w Krakowie.
5: Jacyś faworyci?
6: Na pewno mówi się sporo o restauracjach warszawskich. Branża plotkuje też o trzeciej gwiazdce potencjalnie dla już dwugwiazdkowej restauracji Bottiglieria w Krakowie. Być może pierwsza gwiazdka pojawi się też we Wrocławiu. Nadzieje są bardzo duże, ale wszystko w rękach inspektorów Michelin.
5: A czym tak naprawdę różni się restauracja jednogwiazdkowa od dwugwiazdkowej i trzygwiazdkowej? Bo mam wrażenie, że tak z mojego punktu widzenia to wszędzie jest bardzo drogo, porcje są stosunkowo nieduże, a już to, czy tam jest troszkę więcej tego właśnie warzywa, to już są jakieś maleńkie różnice.
6: Z pewnością każda z restauracji i jedno, i dwu, i trzygwiazdkowa są godne uwagi i warte odwiedzenia. Rzeczywiście możemy spodziewać się, że te dwu- i trzygwiazdkowe będą jeszcze droższe niż jednogwiazdkowe. Inspektorzy mają takie określenie, że restauracja trzygwiazdkowa to jest taka warta specjalnej podróży, nawet do innego kraju, i faktycznie wiele osób podróżuje śladem właśnie tych gwiazdek Michelin. No, to czy restauracja ma po pierwszej również drugą, czy też docelowo trzecią gwiazdkę, no to już wynika z takiego absolutnego wyśrubowania standardów w kuchni, od wejścia na wyższe poziomy doskonałości, od niesamowitej selekcji win, od doskonałej obsługi, no od po prostu czystej perfekcji doświadczenia, które spotyka gościa.
5: I to wszystko zaczyna brzmieć odrobinę pretensjonalnie. Chyba trend w tych najlepszych restauracjach jest taki, żeby czuć się tam jednak dość swobodnie i nie czuć, że jest się w jakimś miejscu, w którym się być nie powinno.
6: Tak, tak powinno być. Powinniśmy się jako goście czuć dobrze zaopiekowani, dobrze przyjęci. Powinniśmy się czuć całkiem swobodnie, ale faktycznie no, ta podniosła atmosfera i często wręcz taka teatralna oprawa tych kolacji może być nieco zobowiązująca i krępująca dla niektórych, ale część gości odnajduje się w tym fantastycznie i uwielbia takie właśnie niezwykłe, nieziemskie kulinarne przeżycia.
5: Ja rzuciłem o tych cenach, że czy to jest jedna gwiazdka, czy dwie, czy trzy, to zawsze jest bardzo drogo, ale to jest nasza polska, a może europejska perspektywa. Na czym polega to, że w Polsce rzeczywiście to są drogie restauracje, a na przykład w Tajlandii, to jest chyba taki najgłośniejszy, bo Netflixowy przykład, gwiazdkę Michelin otrzymuje street food w Bangkoku z omletem z krabem. W Singapurze też to są tanie gwiazdkowe knajpy, a w Europie no po prostu ludzi na to nie stać.
6: No rzeczywiście tak jest, że w Azji inspektorzy Michelin podchodzą do tematu zupełnie inaczej i potrafią wręczać gwiazdki nawet, tak jak pan wspomniał, tym lokalom street foodowym, gdzie po prostu jakiś człowiek przez kilkadziesiąt lat doprowadził do absolutnej perfekcji tę jedną rzecz, którą serwuje. Być może doczekamy się kiedyś też takich gwiazdek w Europie. Na razie one są przyznawane właśnie tym restauracjom z najwyższej półki, tak zwanej fine dining, czyli tej kuchni wysokiej, gdzie wszystko chodzi jak w zegarku, jest czyściusieńko, obsługa stoi na baczność. Można to też wręcz porównywać do takiej wojskowej pracy, bo po prostu ten szef kuchni jest jak generał. No i ci inspektorzy wywodzący się z Francji takich standardów tutaj u nas w Europie oczekują.
5: Bardzo dziękuję. Godzina 19, Kraków. Pierwsza ogólnokrajowa selekcja gwiazdek Michelin. I nie tylko gwiazdek, bo również tych wyróżnień w stosunku jakości do ceny i innych. Pierwsza ogólnokrajowa selekcja obejmująca całą Polskę. Paulina Nawrocka będzie na miejscu. Katarzyna Płachecka, dziennikarka kulinarna, była z nami w TOK 360. Jest 13:30. I o 13.30 Adam Ozga, mówię halo, halo Paryż, bo po drugiej stronie Przemysław Pozowski na Roland Garros.
0: Dzień dobry.
5: Jak radzi sobie Iga Świątek w starciu z Czeszką Sarą Bejlek?
0: No jak wychodziłem z kortu, bo musiałem to zrobić, ponieważ mecz jeszcze trwa, to prowadziła 6-1, 4-1. Było na zegarze jakieś 80 minut, ale wynik nie odzwierciedla tego, co widzę. A widzę, że to nie jest dobry mecz Igi Świątek. I gdyby po drugiej stronie kortu stała Elina Świtolina, Irena Ostapenko albo Marta Kostiuk, to być może ten wynik byłby odwrotny. Jest sporo znów niewymuszonych błędów i ze strony forehandowej, i z backhandowej. Są podwójne błędy serwisowe. Było ich 6 w momencie, kiedy kort opuściłem na przestrzeni 2 setów. Jest oczywiście sporo też dobrych zagrań, ale jednak ten mecz jest taki szarpany, taki nierówny. A po drugiej stronie jest Sara Bejlek, bynajmniej nie z tureckiego Belek, tylko z Czech, a więc no, ojczyzna, można powiedzieć, świetnych tenisistek. I to jest 20-latka, która ma na koncie triumf w juniorskim Rolandzie Garrosie, ale w deblu. I trochę Sara Idze pomaga. W sensie takim, że mówię, gdyby potrafiła wykorzystać to, że Iga Świątek na pewno nie gra dzisiaj, nie wiem, nawet 80 czy 70% tego, co potrafi, to ten mecz byłby dużo bardziej równy. A tak, no, głównie te punkty Czeszka jednak zdobywa po niewymuszonych błędach Igi Świątek, aczkolwiek było kilka takich ładnych wymian, gdzie ona długo się broniła, potrafiła skontrować, zagrać forehand po prostej i skończyć spod siatki, więc też nie jest tak, że Czeszka gra źle. To jest, mimo że to jest 20-latka dopiero, to jest już 30-latka świata, więc to też pokazuje, że te rywalki są oczywiście siebie dziś godne. Natomiast no, ten mecz mimo wszystko dryfuje w kierunku tego, że skończy się pewnie chwilę po naszej rozmowie, a może jeszcze w trakcie.
5: Na razie w drugim secie 4-2. Bejlek zdobyła gema, bo ty musiałeś wyjść z kortu, a ja mam internet. I to jest moja... To jest moja przewaga. Magdalinet jeszcze lada moment wychodzi na kort. Naprzeciwko niej Jelena Ostapenko.
0: Jelena Ostapenko zagra z Magdą Linet, jak skończą mecz Korpaczora z Chinka Wang. Tutaj postanowiły panie grać długo, bo one pewnie będą nawet grać chwilkę dłużej niż Iga Świątek, tak szacuje z Sarą Bejlek, więc sądzę, że ten mecz Magdy Linet się rozpocznie gdzieś w okolice godziny 14, może nawet chwilę po 14. No i to będzie, jakby ten mecz wyłoni rywalkę, miejmy nadzieję, Igi Świątek w rundzie numer 3. No bardzo bym chciał, żeby to była Magda Linet, nie tylko dlatego, że lubię i tenis Magdy Linet i samą Magdę Linet, no ale dlatego, żebym uniknęła jednak Iga Świątek Ostapenko, z którą ona nigdy w życiu nie meczu i to jest chyba jedna taka zawodniczka w turze. Natomiast tu jeszcze chwilkę poczekamy na spotkanie, które będzie vis-a-vis kortu Filipa Szatriera na takim małym korcie numer 7. Tam Magda Linet będzie się rozgrzewać niebawem. A jeszcze wieczorem też czeka nasz mecz Magdaleny Fręch i to będzie już raczej, jak tutaj troszkę ten upał zacznie schodzić, pewnie w granicach godziny 18, 19, może w zachodzącym słońcu, też to pięknie wtedy wygląda na jednym z bocznych kortów również Magdalena Fręch i wracająca też po kontuzji Szwajcarka Jill Teichmann, też dobra debliska, zawodniczka, no na dobre zadomowiona w pierwszej setce, czasem nawet wyżej w rankingu WTA, więc Magdalena Fręch, no to może być ciekawy mecz z Teichmann na koniec dnia. No i kilka innych spotkań to jeszcze dzisiaj jest. Na szczycie, że będzie grał dziś Nowak Dżokowicz, a jak skończy Iga Świątek, to wyjdzie na Świtolina, która tutaj płakała. 2 dni temu, jak żegnał się Gaumont Fils, jej mąż grał swój ostatni z 22 rundów Garrosów, a jest jedną z faworytek, myślę, obok Igi Świątek, Arynie Sabalenki czy Krokow do wygrania tegorocznej edycji.
5: Tegorocznej edycji Roland Garrosa, Przemysław Pozowski, dzięki wielkie, wracaj na kort, byle po cichu, bo cisza w tenisie rzecz istotna. 13.34, po cichu również wszedł tutaj Krzysztof Woźniak, bo skołowani za chwilę, to znaczy po informacjach to KFM, które o 13.40.
1: Tak, Adam Szuraj wyłączył mikrofony na chwilę, dlatego nie było słychać. Taka radiowa kuchnia. Można w czasie audycji wyłączyć mikrofony i dalej coś grać.
5: Można. A i tak się potem kończy czasem trzaskaniem drzwiami.
1: No co, jeżeli co? Tak, jeżeli się nie uda tego zrobić profesjonalnie, to czasami słychać, a czasami tak nagle wychodzimy ze studia. Co w skołowanych okaskach? A to dlatego, że od przyszłego tygodnia, od 3 czerwca, będzie taki nakaz jazdy, korzystania z kasków przez rowerzystów, osoby kierujące elektryczną hulajnogą albo urządzeniem transportu osobistego. Przez nie wszystkich, ponieważ przez osoby do 16 roku życia to takie pokłosie zmian, które rząd wprowadził jeszcze w zeszłym roku, więc w końcu od 3 czerwca wchodzą te przepisy. Obserwuję to, co się dzieje w mediach społecznościowych i w różnych poradnikach, które pokazują, jak dobierać i zakładać kaski. Jestem trochę przerażony, więc pomyślałem sobie... No bo jak patrzę, że czasami kask jest o 30 stopni odchylony za bardzo do tyłu albo do przodu, to tak sobie myślę, że chyba nie wykonaliśmy dobrej lekcji w informowaniu, jak z tych kasków korzystać dobrze. Więc dzisiaj postaramy się podpowiedzieć, na co zwracać uwagę przy wyborze kasku ochronnego.
5: Krzysztof Woźniak, dzięki wielkie, Skołowani tuż po informacjach TOK FM, a informacje o 13.36, 4.3 w Paryżu, kolejny gem dla Bejlek w spotkaniu z Igą Świątek.
7: Reklama.
8: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
7: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w super cenie, tylko 8,99 za opakowanie.
8: Sprawdź to sam, czeki dał.
7: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
9: Kto zwalcza ból?
10: Fundary!
9: Kto?
10: Fundary!
11: Fundary!
12: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania.

0: Czy więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz pasty i szczoteczki do zębów. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Fery. 30% taniej. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Biedronka.
10: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 13.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Nie ma i nie będzie zgody prezydenta na legalizację związków partnerskich, zapowiedział szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Dodał, że procedowana obecnie ustawa wprowadzająca instytucję związku partnerskiego zrównuje te związki z małżeństwem. Sejm zajmuje się dzisiaj rządowym projektem o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym życiu. Sprawa fałszywego alarmu w mieszkaniu rodziny prezydenta jest badana. Nikt nie usłyszał w tej sprawie zarzutów, poinformowała rzeczniczka prokuratury okręgowej Warszawa-Praga Karolina Staros. Dwie osoby zostały zatrzymane w związku z podejrzeniem udziału w grupie przestępczej zajmującej się wywoływaniem fałszywych alarmów. Jedna z nich usłyszała zarzut udziału, a druga kierowania grupą. Litwa kupi ponad 900 fińskich pojazdów opancerzonych Patria, zdecydowała Państwowa Rada Obrony Litwy. Pierwsza partia kołowych transporterów opancerzonych ma być kupiona jeszcze w tej dekadzie. Premier Węgier Peter Modzior spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełańskim dopiero wówczas, gdy oba kraje osiągną postępy w sprawie praw mniejszości węgierskiej na Ukrainie, powiedziały rzeczniczki gabinetu Modziora, cytowane przez portal Telex. Portal przypomniał, że negocjacje w tej sprawie trwają. W zeszłym tygodniu rozpoczęły się węgiersko-ukraińskie konsultacje w sprawie praw mniejszości na ukraińskim Zakarpaciu. Izraelczycy kontynuują ataki w Libanie i w Strefie Gazy, co może utrudnić zawarcie porozumienia między Iranem i Stanami Zjednoczonymi. Władze w Teheranie umowę z USA uzależniają m.in. od wstrzymania działań wojennych w całym regionie. W Libanie teoretycznie obowiązuje zawieszenie broni. Mimo to Izraelczycy uderzyli tam na cele sprzymierzonego z Iranem Hezbollahu na południu i wschodzie kraju, mówi premier Benjamin Netanyahu.
13: Intensyfikujemy nasze działania w Libanie. Wojsko operuje dużymi siłami i zabezpiecza strategicznie położone pozycje. Wzmacniamy strefę buforową, by chronić społeczeństwo na północy.
12: Wczoraj Izraelczycy zabili w Gazie dowódcę zbrojnego skrzydła palestyńskiego Hamasu, a do Libanu wyrusza z Katowic zespół Fundacji Wolne Miejsce z mobilną kuchnią polową, która ma wydawać gorące posiłki przesiedlonym mieszkańcom w rejonie Bejrutu. W ramach akcji Polska Kuchnia w Libanie wolontariusze wylecą jutro z Polski wojskowym Antonowem. Celem misji jest uruchomienie kuchni zdolnej do przygotowania nawet 10 tysięcy gorących posiłków dziennie. Ma ona działać przez kilka miesięcy. Najcieplej dzisiaj na południu, tam powyżej 20 stopni, na Podkarpaciu nawet 26, w centrum będzie około 20, chłodniej na północy, na Helu tylko 15. Burze możliwe na południu Małopolski i

0: Radia.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Dzień dobry, Krzysztof Woźniak przed mikrofonem. Zapraszam na kolejnych Skołowanych. Drodzy Państwo, od 3 czerwca wejdą w życie przepisy nakazujące korzystania z kasków ochronnych przez kierujących rowerem, elektryczną hulajnogą albo urządzeniem transportu osobistego, którzy nie ukończyli 16 roku życia. Nie tylko przez kierujących, ale również przez osoby, które będą przewożone na tym rowerze. Za chwilę o tym powiemy. Dziś w Skołowanych jednak bardziej skupimy się na takich poradach, na co zwrócić uwagę przy wyborze kasku. Państwa i moim gościem jest Aleksander Wiącek, Fundacja Mobilności Aktywnej, projekt Edukacja Rowerowa 2.0. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dlatego taka dzisiaj audycja, ponieważ Ministerstwo Infrastruktury poza wprowadzeniem obowiązku korzystania z kasków podczas jazdy na rowerze, elektrycznej hulajnodze czy urządzeniu transportu osobistego nie zrobiło żadnego takiego poradnika, na co zwracać uwagę podczas wyboru kasku, a że tydzień został właśnie do wejścia w życie tych przepisów, to pomyślałem sobie, że to jest dobry moment, żeby taką audycję zrobić. To na początek, kto faktycznie będzie musiał korzystać z kasków podczas jazdy na rowerze? Osoby do 16 roku życia, kierujący rowerami, ale także dzieci do 7 roku życia, które będą przewożone na rowerze na specjalnym siodełku, foteliku czy też w przyczepce rowerowej, o ile taki fotelik czy przyczepka rowerowe nie są wyposażone w pasy bezpieczeństwa, no i dziecko nie będzie przypięte w takich pasach. W takim przypadku nie trzeba będzie zakładać dzieciom tych kasków. To tak w skrócie i przechodząc już jednak do tej części poradnikowej, bo to najważniejsze, właściwe warunki techniczne, to jest też rzecz, która pojawia się w zapisach prawa. Co to są warunki techniczne właściwe dla kasku? To jest sprecyzowane gdzieś tak konkretnie?
3: To znaczy, to konkretnie nie jest sprecyzowane w przepisach, natomiast tyle przynajmniej, co Ministerstwo Infrastruktury zabierało stanowisko w tej sprawie, to przede wszystkim chodzi tutaj o odpowiednie oznakowanie dotyczące chociażby producenta znaku towarowego, a także zgodności z normą. I w przypadku norm dla kasków rowerowych, to chodzi tutaj o normy 1078 albo 1080 dotyczące właśnie kasków takich standardowych oraz kasków dotyczących tych młodszych dzieci, tak powiedzmy mniej więcej do 7 roku życia. No i tutaj takie najważniejsze rzeczy związane z tymi normami, no to przede wszystkim jest ta absorpcja uderzeń przy pewnych, powiedzmy, konkretnych sytuacjach. Kwestia zapięcia, czyli tej stabilności kasku na głowie, no czy też powiedzmy konstrukcji pola widzenia, czyli chodzi o to, że no, kask nie może przeszkadzać jako tako w jeździe. Więc w zasadzie można stwierdzić, że najpewniej wszystkie albo zdecydowana większość kasków, które są w tej chwili na rynku, spełnia te normy, więc wydaje mi się, że tutaj pod tym kątem przynajmniej dużego problemu dla użytkowników nie będzie.
2: Pierwsza rzecz, o której musimy powiedzieć, jak dobierać rozmiar tego kasku odpowiednio do głowy, która będzie go nosić.
3: To znaczy, no przede wszystkim ten rozmiar, i to dotyczy w zasadzie nie tylko kasku, ale tak samo dotyczy chociażby dobierania roweru do naszego na przykład wzrostu, no to przede wszystkim tutaj interesuje nas obwód głowy w takim, można powiedzieć, największym miejscu, to jest powyżej brwi i ponad uszami, czyli to trzeba po prostu sobie zmierzyć. Po prostej linii w kilku pomiarach najlepiej, żeby gdzieś tam nie było jakiegoś powiedzmy błędu w 5 centymetrów do przodu albo do tyłu. Wypośrodkować, wybrać ten rozmiar i później już przy zakupie kasku, no, mamy do wyboru gdzieś powiedzmy około może takich 4-5 typowych rozmiarów, jeśli chodzi o wielkość. Zazwyczaj jest to kilka centymetrów dla jednego rozmiaru, jeśli chodzi o zakres regulacji. I te rozmiary na siebie zachodzą, czyli powiedzmy, no, jeżeli ktoś ma na styk gdzieś tam pomiędzy rozmiarami, no to zawsze może sobie w jakiś sposób tutaj albo jeden, albo drugi. Przy czym oczywiście no, trzeba pamiętać, że kupowanie kasku na wcisk to jest absolutnie zły pomysł, więc zawsze jest lepiej zostawić sobie troszkę luzu więcej i go po prostu doregulować, dociągnąć czy z tyłu pokrętłem i od dołu
2: paskiem zaciskowym.
3: Paskami na zaczas, tak, niż po prostu kupować na wcisk, no bo to kwestia bezpieczeństwa to jedno, ale po prostu chodzi o to, że jeżeli kask obciska, no to niestety, ale po pewnym czasie ta głowa zacznie boleć. To jest dokładnie tak jak ze wszystkim. Jeśli coś nas uciska, no to niestety to jest ani nieprzyjemne, ani niewygodne.
2: Z drugiej strony oczywiście kask nie może być całkowicie luźny na głowie.
3: To znaczy tak, oczywiście i to jest bardzo duży problem, który też obserwujemy często u użytkowników, właśnie latające kaski na głowie. Tutaj muszę zwrócić uwagę, bo my podczas zajęć w ruchu drogowym też się z takimi sytuacjami mierzymy, jeżeli już dzieci posiadają kaski, że czasami jest problem z doregulowaniem kasku, jeżeli na przykład zwłaszcza to dotyczy dziewczyn, jeżeli mają dosyć bujne włosy. Mm. I na przykład kiedy jest powiedzmy ciepło, tak, więc no, siłą rzeczy człowiek się poci, wtedy na przykład na dosyć spoconych włosach, jeżeli, nie wiem, dziewczyna na przykład, nie wiem, nawet jak sobie podwinie pod kask czy coś, to różnie wychodzi, jest po prostu problem z wyregulowaniem i zdarza się, że nawet jeżeli kask jest dobrze ułożony, to on w pewnym czasie po prostu jednak się ślizga na tej głowie. Przede wszystkim w przypadku pani jest jakiś problem, no jeżeli ktoś ma krótsze włosy, no to raczej tutaj jest łatwiej.
2: To jest jedna rzecz. A czy są jakieś sposoby, żeby sprawdzić, czy kask dobrze na naszej głowie leży? To znaczy na przykład, ile musi być przestrzeni pomiędzy czubkiem kasku, tym daszkiem, o tak powiedzmy, a na przykład brwiami, ile to musi być zakrytego czoła przez kask, żeby również chronił no, jak największą powierzchnię tej głowy?
3: Znaczy, no takie, jeżeli nawet patrzymy na siebie stojąc prosto, to ten kask powiedzmy zwykle jest mniej więcej w pozycji poziomej, więc ani nie może spadać na oczy, no bo chodzi o kwestię widoczności przez oczy, natomiast z drugiej strony też nie może lecieć za bardzo do tyłu. Tutaj też jest bardzo duży problem, jeśli chodzi właśnie o kwestię umiejętności zakładania tych kasków. My to widzimy, no przede wszystkim, jeżeli nawet rodzice jeżdżą z dziećmi, to bardzo często nikt tego w ogóle nie kontroluje. Czyli tak jakby ktoś gdzieś usłyszał, że kask trzeba mieć, więc ten kask jest założony, natomiast już potem kompletnie się na to nie zwraca uwagi. No, czasami nawet widziałem kaski, które były prawie, że no nie wiem, 30 stopni odchylone od tego poziomu. Całe czoło było odsłonięte, włosy było widać, no i później takie dziecko jak jedzie, no to jeżeli ono przywali po prostu przodem głowy, no to ten kask nie ma już wtedy żadnego znaczenia dla niego, mimo że będzie go fizycznie posiadał na głowie. Też są aż takie ekstremalne sytuacje i to już kiedyś nawet krążyły zdjęcia, że potrafiono podczas różnego rodzaju akcji, tak zwanych BRD, dzieciom wsadzać kaski na głowę tył naprzód i zdarzało nam się, widzieliśmy też na zdjęciach z egzaminów na kartę rowerową, że dzieci miały kaski pozakładane tyłem naprzód.
2: Znaczy nie mam dobrego komentarza na to, niż tylko taki nerwowy śmiech, jak to jest możliwe, że podczas akcji BRD ktoś dzieciom pokazuje totalnie na odwrót zakładanie kasków, no ale żyjemy w takim, a nie innym, w takiej, a nie innej rzeczywistości. Więc odchodząc od tego, ja myślę, że też takim testem na to, że dobrze kask jest założony i że nie zsunie się, czy też nie jest za mocno zapięty, no to jest zanim zapniemy tą część dolną, tymi pasami uciskowymi pod brodą, to właśnie dokręcić to z tyłu pokrętło, które reguluje ucisk wokół głowy i przechylić głowę do przodu, troszeczkę nią potrząsnąć. Jeżeli kask jest w miarę stabilny, nie rusza się bardzo, no to znaczy, że jest dobrze zapięty i przechodzimy do tego zapięcia pod brodą. Ono również nie może uciskać, ale nie może też luźno latać.
3: To nie może być za mocno, dlatego że my też mówiąc nawet, czy ruszając żufą, po prostu ona też się lekko porusza. Natomiast wydaje mi się, że tutaj też jest jednak bardzo duża praca dla rodziców, dlatego że my nawet podczas zajęć, jeżeli czasami regulujemy te kaski, to też pamiętajmy, że te sznurki, które dzieci muszą zapinać pod brodą, one są często dosyć trudne dla dziecka do regulowania. Tu nie chodzi o zapięcie, tylko chodzi o przesunięcie tych pasków w obrębie wszystkich klamerek, które są na całym systemie. Powiem szczerze, ja też czasami mam problem, żeby dobrze to przesunąć, więc dla dziecka, które jest młodsze i też tak jakby nie ma takich umiejętności, dla niego to jest trudniejsze, więc warto, żeby to po prostu rodzic na spokojnie z dzieckiem popracował, bo to czasami jest kwestia pół centymetra przesunięcia paska, czasami więcej. Też, żeby to dziecko po prostu normalnie buzię poruszało, zobaczyło, czy może normalnie buzię otwierać, a z drugiej strony, czy te sznurki nie, tak jakby z tej brody nie spadają. Natomiast oczywiście inną kwestią jest w ogóle samo zapięcie tego pasku pod brodą. No zdarzają się sytuacje, że ludzie jeżdżą w kaskach bez zapiętego paska. No to jest w zasadzie tak, jakbyśmy jeździli bez kasku, gdyż przy każdym jakimkolwiek no, nagłym ruchu, nieplanowanym, nieprzewidywanym, po prostu ten kask zdąży nam po drodze spaść z głowy, no jego funkcja ochronna będzie żadna.
2: To są właściwie najważniejsze rzeczy, czyli odpowiedni dobór rozmiaru kasku, tak żeby kask dobrze przylegał, ale nie zbyt mocno i nie za luźno do głowy, żeby można było go regulować w możliwie największym zakresie, również tym pod brodą. To na koniec rzecz bardzo, bardzo istotna. Proszę pamiętać, że kaski chronią tylko określoną część głowy, nawet nie całą, chyba że kupimy taki pełny kask. Najważniejsze są bezpieczne zachowania oraz bezpieczna przestrzeń, o której niejednokrotnie rozmawialiśmy również z Aleksandrem Wiązkiem, więc to właściwie najważniejsza informacja. Kask chroni przed skutkami ewentualnymi zdarzenia, ale nie przed tym, że do takiego zdarzenia dojdzie. Tutaj już zupełnie co innego, prawda?
3: To jest absolutnie fundamentalna rzecz. My już podczas całej dyskusji na temat wprowadzania obowiązkowych kasków też o tym mówiliśmy, że absolutnie nie można tematu kasków sprzedawać w taki sposób, że jazda w kasku zmniejszy liczbę zdarzeń z udziałem rowerzystów, no bo to absolutnie posiadanie kasku nie ma żadnego wpływu na to, że do zdarzenia dochodzi, tak? Bo kask to jest ochrona bierna, natomiast ochrona czynna przede wszystkim zapobiega wypadkom. I tutaj no, takie podstawowe rzeczy, infrastruktura rowerowa, system edukacji rowerowej, czyli zmiana tego oderwanego od rzeczywistości systemu karty rowerowej, egzaminowania na placykach zamiast ćwiczeń jazdy w ruchu prawdziwym drogowym. Kwestia również no, egzekucji przepisów. Tutaj dużo jest tych czynników, które przede wszystkim zapobiegają wypadkom. No i oczywiście umiejętności, bo ja też absolutnie nie zgadzam się z takim twierdzeniem, które często się przewija w takich środkach powszechnego przekazu, że każdy, kto jeździ w kasku, jest mądry, a ten, kto jeździ bez kasku, jest głupi. To jest absolutna nieprawda, dlatego że sami obserwujemy różnego rodzaju sytuacje, nawet nagrane w internecie, gdzie tak jakby posiadanie lub nieposiadanie kasku w żaden sposób nie wpływa na to, czy ktoś jest, tak bardzo powiem brzydko, idiotą na drodze, czy nie.
2: Tak.
3: Czyli umiejętności, rozumienie w ogóle, jakie są zagrożenia na drodze, w jaki sposób należy się zachowywać, to jest fundament bezpieczeństwa. I tak jakby kask to już jest taki ostatni element, jak już wszystkie pozostałe zawiodą.
2: Tak jak powiedziałem, od 3 czerwca, czyli od przyszłego tygodnia, jest taki obowiązek dla osób do 16 roku życia, które kierują rowerem bądź są przewożone. Trzeba korzystać z kasków, jeżeli nie ma się ukończonego 16 roku życia. Czas skołowanych dobiegł końca. Aleksander Wiącek, Fundacja Mobilności Aktywnej, Projekt Edukacji Rowerowej 2.0. Bardzo dziękuję Ci za tę poradnikową audycję dotyczącą doboru kasków.
3: Dziękuję również.
2: Krzysztof Woźniak, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.
0: Ja też, mimo że mam więcej niż 16 lat, zaraz zakładam kask i jadę. TOK 360 dobiega końca. Bardzo dziękujemy. Maria Andrzejewska, Miłosz Nałęcz-Staniszewski, Adam Szura i Tamara Pawlik-Lipska, Ada Mozga. Anna Piekutowska już obok mnie, bo za chwilę zapytasz inaczej.
4: Zapytam o protest 3% PKB na naukę, który trwa właśnie pod Sejmem i na zachętę mam dla Państwa kilka haseł z transparentów, które właśnie tam pod Sejmem się pojawiły. Za ministra Kulaska zaciskamy paska.
0: Ten mi się średnio podoba, bo oparty na nazwisku i z tym zdrobnieniem na końcu.
4: Tylko jedno mam marzenie, wygrać konkurs w NCN-ie.
0: Mm.
4: Skłodowska znów by wyjechała.
0: Ten boli.
4: Ten boli, tak.
0: Anna Piekutowska już za chwilę. Informacje TOK FM, a po nich zapytam inaczej.
1: Autopromocja.
5: Czy upadnie rząd Nicolasa Maduro w Wenezueli?
6: Czy USA zatakują Iran?
5: Czy Taylor Swift weźmie ślub?
6: To wszystko są, jakby nie było, ważne pytania, które co chwilę wzbudzają globalne refleksje.
5: Ale to także pytania, które są podstawą do rozwoju nowego, niezwykle dynamicznego i zarazem bardzo niepokojącego zjawiska.
6: Chodzi o rynek predykcyjny, który w ciągu zaledwie półtora roku od zalegalizowania zmienia oblicze przynajmniej samych USA.
5: O tym opowiadamy w podcaście Techstorie. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji TOK FM i na tokfm.pl.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,49 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A do czwartku schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram. Biedronka.
9: Codziennie.
10: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: W Nowej Polityce pierwsi polscy mężowie Mateusz i Jakub Trojanowie opowiadają o swojej batalii o legalizację małżeństwa. A ponadto nasza reporterka milionerka Trzaskowski po roku, kto po Miszalskim w Krakowie, strajk w Dino, patopodatki, słabnący Putin. Nowa Polityka już w sprzedaży, również na polityka.pl.
11: Skoczysz do Carrefoura?
12: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
13: Kategoria trawienie.
14: Po jednej nutce.
13: Ciężko na żołądku.
14: A teraz?
13: Uczucie pełności.
14: Dobrze, i ostatni.
13: Gazy.
14: Świetnie, a co można na to zaradzić?
13: Najlepiej zastosować Travisto.
15: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
16: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety DAK 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
17: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike, wybór staje się prosty.
18: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
19: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
18: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
19: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
18: Czyli?
19: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
21: Reklama.
22: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
23: Iga Świątek idzie jak burza, wygrała kolejne spotkanie w turnieju Rolanda Garrosa. Naukowcy protestują. Pierwszy raz od dawna tak licznie wyszli na ulicę. Fala upałów zalewa Europę. W Polsce chwilowo jest chłodniej, ale to niebawem się zmieni. Minęła 14. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy Rolanda Garrosa. Polska tenisistka pokonała Sarę Bejlek z Czech, a mecz w Paryżu widział wysłannik TOK FM na turniej Przemysław Pozowski.
24: To nie był mecz perfekcyjny, to był mecz daleki od ideału, ale to był mecz zwycięski, to jest najważniejsze. Iga Świątek wygrała 6-2, 6-3 z młodą, 20-letnią Czeszką Sarą Bejlek, która sprawiła jej trochę kłopotów, ale przede wszystkim Iga Świątek była dziś troszkę nerwowa jednak na korcie, bo sporo tych niewymuszonych błędów, w sumie 38 naliczyli organizatorzy turnieju. Rzeczywiście i wyrzucała forehandy atakując, i wyrzucała backhandy, i też popełniała podwójne błędy serwisowe, bo ich nazbierała 6. Ale w godzinę i 33 minuty pokonała Czeszkę, no a teraz czeka na zwycięzczynię już zaczynającego się meczu Magdy Linet z Jeleną Ostapenko. Z Paryża Przemysław Pozowski, TOK FM.
23: A dziś oprócz meczu Magdy Linet także spotkanie Magdaleny Frych, pokaże je Eurosport. Przed Sejmem od godziny protestują pracownicy akademiccy, którzy domagają się zwiększenia finansowania polskiej nauki i wyższych pensji. Przy Wiejskiej jest reporter TOK FM Cezary Jaszczyk. Czarku, powiedz, ile osób zdecydowało się na przyjazd do stolicy i co teraz dzieje się na miejscu?
25: Na moje oko przed Sejmem jest teraz około 1000 osób. Warszawa widziała liczniejsze manifestacje, ale trzeba przyznać, że ta dzisiejsza jest wyjątkowa, bo po raz pierwszy głośno skandują tu profesorowie, doktorzy i adiunkci z całej Polski.
26: Stop niszczeniu nauki! Stop niszczeniu nauki!
25: Główny postulat to zapewnienie 3% PKB dla polskiej nauki.
0: Ja mam wrażenie, że naukowcy bardziej niż politycy rozumieją, że model rozwoju naszego kraju się skończył. To już nie jest tania siła robocza, to już nie są inwestycje z zagranicy. My mamy mieć suwerenne technologie, więc jeżeli nie docenimy roli nauki w rozwoju kraju, to jest po nas. To nie będziemy w G20 jak teraz, tylko będziemy w G50, bez własnych suwerennych technologii.
25: Manifestacja ma trwać jeszcze przez około godzinę. Jej uczestnicy nie wykluczają, że dojdzie do kolejnych. Warszawa, Cezary Jaszczyk, TOK FM.
23: Dwóch mężczyzn aresztowanych w sprawie fałszywych alarmów dotyczących m.in. domu Jarosława Kaczyńskiego może należeć do zorganizowanej grupy przestępczej, informują śledczy zajmujący się sprawą. Członkowie tej grupy poznali się w internecie, mówi rzeczniczka Prokuratury Okręgowej dla Warszawy Pragi Północ Karolina Staros.
2: Grupa ta zawiązała się w społeczności internetowej, korzystała z komunikatorów internetowych, platform internetowych, stworzyła strukturę, hierarchię, która z jednej strony motywowała do tego, żeby piąć się w tej hierarchii, ale z drugiej strony też dawała możliwości kontrolowania, wykonywania poleceń kierownictwa.
23: Sprawą fałszywych alarmów zajmuje się specjalna grupa policji, mówi podinspektor Robert Opas z Komendy Głównej Policji.
3: Od pierwszych dni, czyli mówimy tutaj o połowie maja, działa w Komendzie Głównej grupa specjalistów powołana przez Komendanta Głównego Policji. To są przedstawiciele Biur Łączności Informatyki, Biura Kryminalnego, Sztabu Policji, specjaliści z CBZC.
23: Dwóm aresztowanym mężczyznom grozi nawet 15 lat więzienia. Prokuratura zapowiada kolejne zatrzymania. Premierzy Polski i Wielkiej Brytanii Donald Tusk i Keir Starmer podpisali w Londynie traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Traktat dotyczy m.in. współpracy militarnej, w tym wspólnych ćwiczeń wojskowych, a także kooperacji przemysłów zbrojeniowych. Podobny traktat o wzmocnionej współpracy i przyjaźni Polska podpisała rok temu z Francją. Czeski prezydent i rząd spierają się o obecność tego pierwszego na lipcowym szczycie NATO w Ankarze. Prezydent Petr Pavel, emerytowany generał, w przyszłości szef Kolegium Wojskowego NATO, nie wyklucza, że złoży na rząd skargę do czeskiego trybunału.
4: Prezydent nie może być rukojmiem władzy.
6: Prezydent nie może być zakładnikiem rządu, a ten nie może ustalać, co głowie państwa wolno, a co nie. Konstytucja zakłada, że władze są na tyle kompetentne, że będą się w stanie porozumieć.
23: Oto, by wbrew wieloletniej tradycji prezydent nie mógł pojechać na szczyt, zabiega minister spraw zagranicznych Petr Macinka. W ocenie komentatorów to zemsta za to, że prezydent Petr Pavel zablokował ministerialną nominację dla jego partyjnego kolegi, oskarżonego m.in. o przemoc wobec partnerki czy neonazistowskie sympatie. Czeski prezydent zapowiada, że do Ankary pojedzie, niezależnie od błogosławieństwa rządu, choćby rejsowym samolotem. Zachodnia Europa walczy z upałami. Wielka Brytania i Francja odnotowują rekordowe temperatury. Hiszpania przygotowuje się na prawie 40 stopni Celsjusza. We Włoszech wprowadzono ograniczenia pracy na zewnątrz. W Polsce od upałów na razie odpoczniemy, ale w przyszłym tygodniu mogą wrócić. Dlatego warto pamiętać o podstawach. Przede wszystkim o piciu wody. I to zanim poczujemy pragnienie, mówi prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce dr Michał Sutkowski.
21: Wyczerpanie cieplne. Tego jest najwięcej i to jest takie najbardziej charakterystyczne. To są te osoby, które mdleją przy przystankach autobusowych. To jest związane po prostu z brakiem nawodnienia.
23: W najgorętszych godzinach, czyli między 11 a 16, najlepiej ograniczyć przebywanie na słońcu i szukać cienia lub chłodnych pomieszczeń. Dziś jest zdecydowanie chłodniej niż wczoraj. Najwyższe temperatury odczuwamy w Małopolsce i w okolicach Rzeszowa. Najchłodniej nad morzem w Świnoujściu. Maksymalnie dziś 18-19 stopni.
22: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
26: Anna Piekutowska, dzień dobry. Jest 14.06 i zaczynamy audycję Zapytam Inaczej. Jak państwo wiedzą z naszych serwisów informacyjnych, z innych programów, dzisiaj o 13.00 przed Sejmem rozpoczął się protest środowiska naukowego. To jest jedna z największych mobilizacji prawdopodobnie w historii naukowców. Naukowcy domagają się tych 3% PKB właśnie na naukę, ale w gruncie rzeczy też protestują przeciwko takiemu poczuciu, że polskie państwo nie traktuje nauki jako strategicznej inwestycji, tylko jako koszt. I porozmawiam o tym wszystkim z Dominikiem Antonowiczem, socjologiem z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, badaczem szkolnictwa wyższego. Dzień dobry.
27: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
26: Trwa protest i też zaczęły się już polityczne reakcje na ten protest. Posłuchajmy wiceministry nauki Karoliny Ziołopurzuk, która dzisiaj wystąpiła w poranku Radia TOK FM.
1: Nie szukamy luzu, szukamy tego, żeby te pieniądze, które już są, były wydatkowane na naukę. I postulat 3% na naukę to jest oczywiście bardzo ambitny cel. Cel, który może być nam trudno osiągnąć w takiej perspektywie, za którą moglibyśmy odpowiadać. Ale 2% na naukę, czyli coś, co zbliżyłoby nas do średniej europejskiej, która jest 2,2, to już jest perspektywa, o której realnie możemy mówić w przeciągu na przykład 5 lat. Dzisiaj mamy 1,4.
26: 2% na naukę od ministry, wiceministry nauki i na drugą nóżkę z drugiej strony politycznej barykady. Dzisiaj klub Prawo i Sprawiedliwość dosłownie chwilę temu złożył projekt nowelizacji, który zwiększa nakłady na naukę i szkolnictwo wyższe do 3% PKB w ciągu 8 lat. Politycy PiS oczywiście podkreślają, że ta propozycja jest odpowiedzią na ten dzisiejszy protest. No to się ruszyło. Protest przyniósł efekt. Czy pana zdaniem można już jakoś cicho, ale jednak odtrąbić sukces?
27: Myślę, że daleko jesteśmy od odtrąbiania czegokolwiek, już na pewno nie sukcesu. Te obietnice takie słowne składane przez polityków i lewej strony, i prawej strony, i też centrum, nie jest nic nowego. Natomiast za tymi obietnicami poważnego potraktowania nauki i poważnych publicznych inwestycji w naukę od lat nie idą publiczne złotówki, więc wydaje mi się, że takie działanie ad hoc pod publiczkę, czy to obiecywanie przez PiS, który był przecież u władzy i się nic nie zmieniło, czy też obecną władzę, która sama siebie, jak widać, dobrze ocenia, to jest cały czas jakby element pustosłowia w gruncie rzeczy i pustych obietnic, za którymi nie idą realne działania, a w sumie nie idą realne pieniądze, które mogłyby napędzić rozwój badań naukowych, innowacji w Polsce, po to, żebyśmy nie musieli ich kupować z zewnątrz.
26: A z pana perspektywy, z perspektywy badacza szkolnictwa wyższego, ten postulat 3% jest realistyczny, czy jednak trzeba go interpretować jako bardziej symboliczne wołanie o w ogóle zauważenie tego problemu?
27: Mi się wydaje, że mówimy jest realistyczny, tylko oczywiście pytanie dotyczy perspektywy czasu, do której dojdziemy do tych 3%. I on pewnie nie jest to możliwe z roku na rok, natomiast nawet w najbardziej odległą i ambitną podróż trzeba wykonać pierwszy krok, a tutaj tych pierwszego kroku jakby nie widać. Widać zapowiedzi pierwszego kroku, widać obietnice kierunku marszu, ale nie ma w ogóle politycznego działania, które by dawało szansę temu sektorowi na rozwój. Więc obracamy się w sferze politycznych deklaracji, w dużej mierze pustych i takiego myślenia trochę politycznego myślenia życzeniowego, które ma uspokoić jakby w tym dniu środowisko, które wyraziło swoją troskę o rozwój sektora szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce.
26: Mówimy cały czas o pieniądzach, ale tak szerzej, co dzisiaj jest największym zagrożeniem, pańskim zdaniem, dla polskiej nauki? Czy to właśnie są głodowe pensje, czy inaczej by pan jakoś je sformułował?
27: Ja myślę, że mówimy o inwestycji w ogóle, która dotyczy uposażenia, sposobu jakby wynagradzania pracowników w nauce, ale też inwestycji w działania, to znaczy prowadzenie badań, jakość kształcenia, więc gdybym tak miał tu systematyzować, to z jednej strony oczywiście jest wielkość tych inwestycji, czy nakłady na naukę szkolnictwa wyższe, drugi sposób ich dystrybucji, to dwa odrębne problemy, natomiast od mieszania łyżką herbaty ona bardziej słodka nie będzie, więc w gruncie rzeczy, dopóki nie ma tego pierwszego kroku, to trudno mówić innym sposobie dystrybucji, redystrybucji, takim bardziej motywującym publicznych nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe.
26: Tak, i to nie chodzi tylko o kwestie niedofinansowania jako brak komfortu pracy, ale też to się przekłada na jakość i nawet na etykę nauki.
27: Ja myślę, że też warto powiedzieć sobie, ile naukowcy zarabiają, bo to może jest jakby nie dla wszystkich znane, ale adiunkt obraca się, tak powiem, w okolicy, czyli jakby osoba, która jakby w dużej mierze ciągnie badania i też kształcenie studentów, to jest troszeczkę ponad minimalną krajową. No więc jeżeli to jest wynagrodzenie, na które chcielibyśmy przyciągnąć ludzi potencjalnie najbardziej utalentowanych, którzy mieliby nadać tak powiem, pęd, dynamikę i jakby doprowadzi do odkryć naukowych, no to te szanse są małe. Jest jakieś grono entuzjastów, jeszcze jakieś inne grono ludzi, których rodzinnie stać i na tym się to kończy. Więc bez, tak powiem, takiego podstawowego zabezpieczenia, no takiej podstawowej atrakcyjności pracy, to się nic nie zmieni. Natomiast oczywiście jakby uposażenie to jest jedno, a dwa to są to pieniądze na projekty, których na przykład w NCN brakuje, nie? Typu success rate, czyli jakby wskaźnik sukcesu projektu badawczych jest spodzie poniżej 10%, który to już jest po prostu losowym, w pewnym sensie losowym wybieraniem najlepszych projektów.
26: Dużo widziałam dzisiaj projektów, relacji z tego protestu, ktoś trzymał transparent z napisem NCN to nie Lotto.
27: No i to jest w tej chwili Lotto w wielu konkursach i jest element takiego przyznawania, to znaczy bardzo wiele dobrych, to znaczy Lotto, to znaczy bardzo wiele dobrych projektów musi liczyć na szczęście, nie? I to jakby jest nie chodzi o to w nauce, tak? To jeżeli jest mnóstwo dobrych projektów, dobrych pomysłów, które gdzieś tracimy bezpowrotnie, bo one zostały wymyślone, zostały opracowane, ktoś nad nimi pracował i miał szansę dokonać przełomu w nauce, no ale jak nie ma finansowania, to się już nic nie wymyśli.
26: Chciałam pana zapytać o perspektywę osoby, która pracuje jednak poza największymi akademickimi metropoliami. Oczywiście Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu jest bardzo ważnym ośrodkiem, no ale nie jest to ani Warszawa, ani Kraków. Jak dzisiaj wygląda ta sytuacja średnich i regionalnych uczelni w kontekście i dzisiejszego protestu, i dzisiejszych postulatów?
27: One się w zasadzie niespecjalnie różnią, nie? Dlatego, że jakby te pieniądze, które przychodzą do nauki, są dystrybuowane według pewnego algorytmu i oczywiście w regionach, które doświadczają jakby większego procesu depopulacji, to no to tych pieniędzy jest zdecydowanie mniej. Natomiast pamiętajmy o tym, że uczelnie regionalne o tyle są jakby w lepszej sytuacji, albo że jakby one są w centrum regionów, nadają dynamiki tym regionom, rozwój gospodarczy opiera się, kapitał ludzki opiera się, więc one tutaj zawsze gdzieś będą. Nie? No, jedynym problemem, który pozostaje, z którym jakby uczelnie, to znaczy wszystkie się pewnie mierzą, być może poza tymi jakby dwoma czy trzema metropoliami, których oczywiście konkurencja jest, jak powiem, bardzo duża też u studentów, no to są depopulacja regionów niemetropolitalnych. Nie? I uczelnie pełnią tą funkcję, czy powinny pełnić tą funkcję, która będzie przytrzymywała ludzi w regionach. Nie wszyscy mogą mieszkać w Warszawie, mówiąc krótko. A z kolei regiony, w których nie ma dobrych uczelni, to których nie ma dobrych uczelni, to one no, są skazane na wymarcie w gruncie rzeczy. Nie? Więc to jest, one, te uczelnie w regionach po prostu mierzą się z innego rodzaju wyzwaniami. Mhm. One są ani większe, ani mniejsze, po prostu są inne. Tak? Inne, nie mają pewnie takiej konkurencji, ale z kolei jakby no, mierzą się z wyzwaniem demograficznym w skrócie, nie?
26: Właśnie o te inne wyzwania też chciałam pana zapytać, a konkretnie o no, zmieniający się nasz świat, który może, nie wiem, w ogóle pozbawi nas czegoś takiego jak ten tradycyjny uniwersytet, czy za, nie wiem, 10-15 lat uczelnia będzie bardziej miejscem badań czy certyfikowania kompetencji, a może po prostu jedną z wielu takich platform edukacyjnych, które mogą konkurować z technologią i ze sztuczną inteligencją.
27: No na pewno uczelnie się zmieniają i pojawienie się sztucznej inteligencji znacząco zmieni sposób kształcenia, również jakby opracowywania wyników badań, bo wiele rzeczy po prostu da się jakby przekazać do sztucznej inteligencji po to, żeby jakby opracowała albo wypracowała, albo opisała. Natomiast no, póki co to jednak uczelnie pozostają, szczególnie publiczne uczelnie, czy uniwersytety zwłaszcza, pozostają instytucjami, w których blokujemy zaufanie do tego, że odkrycia naukowe, że to zostało ustalone, jest prawdziwe, nie? Że nie stoi za nim jakiś konkretny interes jakiejś konkretnej podmiotu czy grupy i póki uczelnie będą i nauka będzie wzbudzała zaufanie, tak długo instytucje, które będą dawały
5: dach, szansę na to, żeby prowadzić tam badania naukowe i kształcić studentów, no będą się cieszyły, jakby zainteresowanie będzie na nie popyt, ale oczywiście sposób, w jaki to będą robiły, będzie się różnił, nie? Bo i dydaktyka ulega znaczącej transformacji, no bo wiadomo, że sztuczna inteligencja pomaga nam odpowiedzieć na wiele różnych pytań od razu, stawia też edukację zupełnie w innym świetle, ale no cały czas trzeba się będzie uczyć. Tak jak wynalezienie kalkulatorów pewnie nie zmieniło matematyki, to usprawniło, uspieszyło. Tak myślę, że sztuczna inteligencja zmieni trochę paradygmat kształcenia, rozmowy ze studentami, tego, czego my możemy ich nauczyć podczas naszych zajęć. No ale jakby ta potrzeba wiedzy, ciekawości świata się nie zmieni.
26: I na koniec naszej rozmowy tylko zacytuję jeszcze kilka haseł z transparentów, które widzę teraz pod Sejmem. Miłością do nauki się nie najem, ucz się ucz, nauka to do biedy klucz, z pustego i Skłodowska nie naleje. I taki, który szczególnie do mnie przemawia. Współczesne wojny wygrywa się w laboratoriach. Bardzo dziękuję panu profesorowi Dominikowi Antonowiczowi z Katedry Badań nad Nauką i Szkolnictwem Wyższym w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
5: Dziękuję bardzo państwu, dziękuję pani.
26: Bardzo dziękuję, pozdrawiam. Zapraszam państwa na informacje o 14.20, a po nich zajmiemy się najnowszą ustawą, którą wczoraj rząd przyjął na temat zabezpieczenia socjalnego dla osób wykonujących zawód artysty.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25.

0: Skuj codziennie z Biedronką.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 14.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat. Zapraszam. 3% dla nauki, 100% dla Polski. Pod tym hasłem protestują przed Sejmem naukowcy. Chcą zwiększenia finansowania nauki i zapewnienia odpowiednich środków na stabilne prowadzenie badań, powiązanie wynagrodzeń w nauce ze średnią pensją w sektorze przedsiębiorstw i zapewnienie stabilnych warunków dla studentów i doktorantów. Premierzy Polski i Wielkiej Brytanii Donald Tusk i Keir Starmer podpisali w Londynie traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Dotyczy współpracy militarnej, w tym wspólnych ćwiczeń wojskowych, a także kooperacji przemysłów zbrojeniowych. Według komunikatu Downing Street porozumienie zakłada też wspólną produkcję pocisków obrony powietrznej średniego zasięgu nowej generacji. Fałszywe materiały pojawiające się w internecie, głoszące, że ebola nie istnieje, stały się przyczyną podpaleń dwóch placówek medycznych w Demokratycznej Republice Konga, podała ONZ. Od kilkunastu dni władze w Kinszasie oficjalnie mówią o nowej epidemii gorączki krwotocznej. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia do wczoraj zmarły co najmniej 234 osoby w kraju oraz jedna osoba w sąsiedniej Ugandzie. Za chwilę Kultura w Toku.
4: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
5: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. Jego ubrania nosili m.in. Janet Jackson, Alicia Keys, Justin Timberlake, Adrian Brody czy Brad Pitt. W Teatrze Jaracza w Łodzi w najbliższą sobotę prapremiera spektaklu Arkadiusz is Dead, inspirowanego życiem najbardziej znanego polskiego projektanta mody Arkadiusza Weremczuka. Próbę przed premierą obserwował i z twórcami rozmawiał Bartosz Kądziołka.
6: Paweł Paczesny, gram rolę Arkadiusza, na pewno zawalczył o coś niesamowicie. Wyjść z Parczewa do Krakowa, do Londynu, na cały świat, zmieniać trendy, realizował to, co najbardziej czuł a propos polityki, religii, Iraku. Dzisiaj mamy podobną sytuację. To mi się wydaje niezwykłe, że jeszcze ktoś na pokazie modowym wysyłał komunikaty, które dzisiaj by nas zmroziły.
7: Marcin Liber, reżyser. Jest to fantazja. Wszystko to, co się tutaj mogło wydarzyć, jest prawdopodobne i chodzi o taki balans w życiu, balans też w produkcji, że nasze życie przykłada się też do tego, że produkujemy nasze dzieła, towar. Wszystkiego jest za dużo, a za mało jest w tym wszystkim.
5: Ponad 20 lat temu po niepowodzeniach biznesowych Arkadiusz wyjechał z Polski, rzucił modę i dziś mieszka w Brazylii. We Wrocławiu rozpoczyna się Międzynarodowy Festiwal Kryminału, największa impreza w Polsce poświęcona temu gatunkowi literackiemu. W programie wykłady z udziałem kryminologów, medyków sądowych czy psychiatrów, spotkania z autorami i dyskusje poświęcone literaturze kryminalnej. Wśród gości m.in. Ryszard Ćwirlej, Anna Kańtoch czy Robert Małecki. Spotkania z autorami, ilustratorami, aktorami, warsztaty i spektakle zaplanowali organizatorzy Festiwalu Literatury i Rozwoju Dzieci Alfabet w Lublinie. Czwarta edycja przeglądu potrwa od 30 maja do 1 czerwca w Ogrodzie Saskim. Każdego roku podczas wydarzenia wyróżniona jest kolejna litera alfabetu. W tym roku to D jak dom i dzieciństwo. Odmurowano kamień węgielny pod budowę nowej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu, która powstaje u zbiegu ulic Święty Marcin i Skośnej, mówi dyrektor teatru Przemysław Kieliszewski.
8: Na ten teatr Poznań czekał 70 lat. Myślę, że to jest i zasługa pokoleń i artystów, i wszystkich, którzy pracowali w tym teatrze. No i tych ostatnich wydarzeń, które udało nam się tak spasować, tak domknąć, że zdobyliśmy finansowanie, zdobyliśmy piękną działkę w samym centrum miasta i taki mały Dawid, którym był nasz teatr, zwyciężył Goliata, czyli wszystkie przeciwności. No i budujemy, jesteśmy bardzo już zaawansowani.
5: Według planu budynek zostanie oddany w grudniu 2028 roku. Ma to być największy teatr muzyczny w Polsce.
4: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
3: Są ostrzeżenia przed burzami na Podhalu, w Tatrach i w Bieszczadach. Na termometrach dzisiaj od 15 stopni na Helu, około 20 w centrum, do 26 na Podkarpaciu.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Anna Piekutowska, zapytam inaczej i teraz zapraszam Państwa na rozmowę, która będzie sporem trochę o kulturę, a trochę też o przywileje, dlatego że od wczoraj widzę nagłówki pod takim hasłem ogólnym: państwo będzie dopłacać artystom do emerytur. Chodzi o to, że rząd wczoraj przyjął ustawę, która ma objąć dopłatami składki ZUS i NFZ właśnie dla artystów i o tym porozmawiam z doktorem Mikołajem Iwańskim. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam.
1: Ekonomista, wykładowca Akademii Sztuki w Szczecinie. Zwolennicy ustawy mówią, że problem polega na tym, że mamy system, który po prostu no, nie pasuje do realiów pracy twórczej. Nie ma tam takiego dobrego rozwiązania, w które oni by się wpisywali. Ale przeciwnicy tej ustawy odpowiadają, że no, skoro są ludzie, którzy nie płacili składek, no to sami są sobie winni i muszą sobie z tym poradzić. Więc wydaje mi się, że warto zacząć od takiego fundamentalnego pytania, czy artysta jest pracownikiem jak każdy inny?
9: Zdecydowanie tak i to potwierdził Parlament Europejski w trzech rezolucjach, gdzie przy dwóch również polscy posłowie głosowali. Co prawda nie europosłowie, co prawda nie wszyscy zdawali sobie z tego sprawę, ale faktycznie głosowali. Zdecydowanie sztuka powstaje w wyniku pracy. Artyści pracują na rzecz sektora publicznego. Sektor publiczny, wystawienniczy, artystyczny korzysta z niedoszacowanej pracy artystów, w związku z czym to ubezpieczenie, jak każdemu innemu pracownikowi, im po prostu się należy. To jest jakby moim zdaniem poza dyskusją, ale moje spojrzenie się bierze stąd, że od 14 lat po prostu dobijamy się jako środowisko Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej o tą ustawę. Ja ten argument za każdym razem słyszę, za każdym razem jest ta wątpliwość, dlaczego akurat artyści? No bo są pracownikami, tak samo jak wszyscy inni pracujący po prostu powinni być ubezpieczeni.
1: No ale z drugiej strony można powiedzieć, nie każdy pracownik dostaje od innych pracowników dopłaty do NFZ-u i do ZUS-u.
9: Jeszcze inaczej. Każda osoba, która świadczy pracę na rzecz sektora publicznego, a w tym przypadku właśnie z taką sytuacją mamy do czynienia z artystami, powinna być przez instytucje publiczne, przez państwo objęta ubezpieczeniem jako część po prostu świadczeń związanych z pracą. No to tutaj jakby, jak jeśli w ten sposób to opowiemy, to tych wątpliwości robi się od razu mniej.
1: Tak. Tak, ale z kolei też, co już zaznaczyłam, te wątpliwości narastają wtedy, kiedy debata publiczna operuje przykładami, czy to znanych aktorów, czy to muzyków, raczej tak, których nie podejrzewamy o to, że mają niskie zarobki. No i pojawia się to pytanie, czy będziemy dopłacać do emerytury Beaty Tyszkiewicz, czy Grzegorza Cugowskiego, czyli no gwiazd. Więc proszę wyjaśnić, kogo naprawdę będzie dotyczyło wsparcie.
9: I to jest właśnie nieszczęście dyskusji, która się toczy dookoła tej ustawy, ponieważ cały czas jakby przywołuje się celebrytów, ponieważ w powszechnym odbiorze artysta, celebryta wykonujący zawód estradowy to jest jakby ta sama postać. Absolutnie nie. Tu nie chodzi o pana Krzysztofa Cugowskiego, który jest świetnym artystą, ale którego przychody absolutnie dyskwalifikują z korzystania z tego systemu. Zresztą on jest od dawna w wieku emerytalnym. To dotyczy artystów, którzy nie osiągają przychodów większych niż 125% płacy minimalnej. To jest kwota, którą celebryci po prostu gubią, biegnąc do autobusu, więc...
1: Czyli to jest 6 tysięcy na miesiąc mniej więcej, pewnie teraz tak szybko liczę.
9: 5 tysięcy nawet, no 5 od czwórki. Nie, 6, faktycznie 6. Więc to nie jest jakaś wielka kwota. I to są artyści, którzy są niewidoczni, którzy wykonują mnóstwo po prostu niewidocznej, bardzo potrzebnej pracy, dzięki której cały sektor sztuki i kultury jest w stanie funkcjonować. I bardzo żałuję, że ta dyskusja została zdominowana przez przykłady celebrytów, którzy z wielu powodów jakby nie kwalifikują się do tego systemu i ta ustawa jest tak naprawdę nie o nich. Absolutnie.
1: Kontrowersje też budzi sam status artysty zawodowego, bo ustawa zakłada, że powstanie komisja, mówię tu bardzo w dużym uproszczeniu, ale będzie decydowała, kto jest artystą i kto zasługuje na ten status. I tutaj się pojawia pytanie z kolei o uznaniowość, o jakieś układy, o klientelizm. Nawet widziałam taki komentarz, że prawdziwymi beneficjentami tej ustawy będzie 145 członków komisji. Czy pan rozumie te obawy?
9: To znaczy ja osobiście jestem zwolennikiem systemu, w którym weryfikuje się przychody w sposób całkowicie chłodny i beznamiętny, źródło przychodów, natomiast nie ocenia się dorobku. Ocenianie dorobku zawsze będzie powodować tego typu wątpliwości i na pewno one w części będą uzasadnione.
1: Ale może pan wyjaśnić też, na czym to polega, bo może nasi słuchacze nie będą rozumieli. Czyli przed komisją będzie stawała jakaś konkretna osoba, która będzie musiała zaprezentować swój dorobek i dopiero wtedy zostanie zadecydowane, czy jej ten status zostanie przyznany, tak?
9: Tak. Swój dorobek, swoje umowy, które podpisuje w związku z pracą, oraz swoje dyplomy. I jest komisja, sporządza opinię i na podstawie tej opinii szef Urzędu Centrum Aktywności Artystycznej i Edukacji i Pracy Artystycznej wnioskuje do ministra o nadanie tego statusu. Za każdym razem, kiedy oceniamy dorobek, narażamy się na niebezpieczeństwo, że ktoś po prostu w bardzo niesprawiedliwy sposób wypadnie. Moim zdaniem o wiele prościej byłoby i taniej analizować same umowy. Czy są umowy z przeniesieniem praw autorskich, czy są to umowy na pracę artystyczną i to mogą zrobić nawet urzędnicy skarbówki i nie będzie budziło żadnych kontrowersji. Ministerstwo Kultury zdecydowało się na to drugie rozwiązanie, które będzie przysparzać wiele problemów, to jestem pewien.
1: No już sobie wyobrażam, że nie wiem, w komisji będzie więcej osób, które zajmują się teatrem, kulturą wysoką i które na przykład, nie wiem, pominą wybitnego artystę street artu, który no właśnie nie tworzy obrazów, które wiszą w galeriach albo, nie wiem, no już nie chcę wymyślać teraz z głowy.
9: Ja mogę podać prosty przykład. No będą tam na pewno siedzieć członkowie ZPAP, bo wszyscy, Związku Polskich Artystów Plastyków, bo wszyscy ministrowie mają do nich jakąś niezrozumiałą słabość i będą na przykład wycinać osoby, które wykonują pracę kuratorską. Tego akurat jestem pewien. I to się na pewno wydarzy.
1: Wprowadzane są kolejne dopłaty na pseudodzieła, sztuki obsceniczne, nie mające nic wspólnego z realną kulturą. To był cytat z posła Konfederacji, pana Michała Wawra, który dzisiaj poinformował, że Konfederacja rozpoczyna zbiórkę podpisów pod wnioskiem o wotum nieufności wobec ministry kultury Marty Cienkowskiej. No i tym bezpośrednim powodem tego odwołania, czy próby odwołania pani ministry ma być właśnie ustawa, o której dzisiaj rozmawiamy.
9: No to jest taki strzał oczywiście kulą w płot, ponieważ posłowie Konfederacji, myśląc o sztuce, myślą od razu o tym, co pokazali naziści na wystawie Sztuka Zdegenerowana. I mniej więcej ich myślenie jest w taki sposób ustawione. Moim zdaniem to spektrum artystyczne jest o wiele szersze i mieszczą się tam również twórcy i dzieła, na które posłowie Konfederacji reagują o wiele bardziej przyjaźnie. Natomiast no, robi się z tego oczywiście hucpa polityczna. Z czego to się bierze? Bierze się to stąd, że do tych ubezpieczeń będziemy dopłacać z budżetu państwa. Są jakieś szacunki, ile to będzie kosztować. W tym momencie ciężko powiedzieć, ile to będzie faktycznie, bo zobaczymy, ile osób się zgłosi.
1: Ja mam 380-400 milionów rocznie, mniej więcej.
9: Pod warunkiem, że wszyscy, których wyliczono w tych badaniach profesor Ilczuk, się zgłoszą. Moim zdaniem tak nie będzie. To będzie maksymalnie połowa tej kwoty. Natomiast no, proponowaliśmy, żeby ta dopłata nie szła z budżetu państwa, ale z opłaty reprograficznej. Ministerstwo Kultury uznało z jakiegoś niezrozumiałego powodu, że jest to niezgodne z dyrektywą europejską z 2001 roku o prawie autorskim, w której co prawda nic takiego nie ma. I postanowiono dopłacać z budżetu państwa. No to jest pewien koszt polityczny, który już po prostu widzimy.
1: Ostatnio rozmawialiśmy właśnie o opłacie reprograficznej, tak. I wtedy pan powiedział, że ministra Cienkowska sprawia wrażenie osoby, która czuje, że kończy się jej czas w resorcie i próbuje tak wycisnąć jak cytrynkę swoje ministrowanie. No ale ta ustawa emeryturalna, że tak ją nazwę, została przyjęta przez cały rząd, czyli oznacza, że poparcie dla takich rozwiązań jest szersze.
9: I skąd bierze się to poparcie? Bierze się to stąd, że nie przeszła regulacja, która miała ozusować umowy cywilnoprawne, która była jednym z kamieni milowych, w związku z czym rząd w negocjacjach z Komisją Europejską zobowiązał się, że w inny sposób jakby trochę ucywilizuje rynek pracy i zwiększy tą pulę ubezpieczonych. W związku z czym ta regulacja dotycząca artystów jest takim zamiennikiem tej dużej regulacji o ozusowaniu umów o dzieło. Stąd się bierze motywacja, która wykracza dalece poza jakby stanowisko pani minister kultury i stąd się bierze motywacja całego rządu. Oczywiście ta ustawa nie jest procedowana dlatego, że rząd poczuł się wrażliwy na ciężki los artystów, bo o to ich nie podejrzewam, tylko jest to po prostu element negocjacji z Komisją Europejską, I szczerze mówiąc, taka motywacja bardzo mnie cieszy, bo jest wtedy dzięki temu większa szansa, że temat zostanie dokończony.
1: No nie jest to pierwsza rzecz ostatnio, która na rządzie jest wymuszona przez różne europejskie instytucje. Tak szybko już tylko zapytam,
9: tak,
1: proszę.
9: Tak jak Janek Sowa kiedyś mówił, że rozwój w Polsce ma formę przemocy i to po raz kolejny się potwierdza po prostu.
1: No to niech będzie to puentą naszej rozmowy. Bardzo dziękuję za nią. Mikołaj Iwański, ekonomista, wykładowca Akademii Sztuki w Szczecinie, członek zarządu Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej, był moim gościem.
9: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Wojciech Kowalik.
10: Dzień dobry.
1: Jest w studiu i opowie państwu, co dzisiaj w EKG.
10: Otóż to, ile zapłaciliśmy jak dotąd za drogie paliwa, czyli za 2,5 miesiąca tego kryzysu paliwowego. Policzyła to Fundacja Instrat. Kwoty idą w miliardy tak naprawdę i dotyczą zarówno nas konsumentów, jak i przedsiębiorców, jak i budżetu państwa, więc i pani płaci, i pan przedsiębiorca płaci. Ile tych pieniędzy jest? No i czy rząd robi cokolwiek, żeby uodpornić nas na tego typu kryzysy paliwowe w przyszłości? Podpowiem, robi niewiele. O tym porozmawiamy po 14.40.
1: Zapraszam serdecznie i od razu w takim razie zareklamuję rozmowę po 15.20, bo tam będziemy się zastanawiać, ile ten kryzys w Iranie może potrwać.

0: Reklama.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Przewodnik technologiczny. Od poniedziałku do piątku po 17.55 w TOK FM.
4: Sponsorem programu jest producent urządzeń Garmin z serii Forerunner. www.garmin.com.
5: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
6: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
7: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
9: W nowej polityce pierwsi polscy mężowie Mateusz i Jakub Trojanowie opowiadają o swojej batalii o legalizację małżeństwa. A ponadto nasza reporterka milionerka Trzaskowski po roku. Kto po Miszalskim w Krakowie? Strajk w Dino. Pato podatki. Słabnący Putin. Nowa polityka już w sprzedaży. Również na polityka.pl.
10: Kamper spakowany? Jedziemy?
11: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
10: Znowu?

0: Kręgosłup? Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
1: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Miller Milch. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Miller Milch. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 14.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Około 1000 osób protestuje przed Sejmem. Zebrani domagają się zwiększenia finansowania polskiej nauki i wyższych pensji.
12: Żądamy od władz działań teraz i żądamy planu na naukę.
13: Wie pan, ja mam wrażenie, że naukowcy bardziej niż politycy rozumieją, że model rozwoju naszego kraju się skończył. To już nie jest tania siła robocza, to już nie są inwestycje z zagranicy. My mamy mieć suwerenne technologie, więc jeżeli nie docenimy roli nauki w rozwoju kraju, to jest po nas. To nie będziemy w G20 jak teraz, tylko będziemy w G50. Bez własnych, suwerennych technologii.
11: Główny postulat to zapewnienie 3% PKB dla polskiej nauki. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie uniewinnił Karola S., oskarżonego o przekroczenie uprawnień. W marcu 2024 roku oddał on 12 strzałów przy granicy z Białorusią, gdzie byli migranci i inni funkcjonariusze. Od początku 25-latek nie przyznawał się do winy. Wyrok jest nieprawomocny. Prokurator zawnioskował do sądu o wyłączenie sędzi Joanny Grabowskiej wyznaczonej do sprawy rozpoznania wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry, poinformowała prokuratura krajowa. Chodzi o posiadane przez sędzia akcje Telewizji Republika, w której Zbigniew Ziobro został zatrudniony jako korespondent. Według prokuratury krajowej może to wywołać w odbiorze społecznym wątpliwości co do bezstronności sędziego, niezależnie od tego, czy brak bezstronności rzeczywiście zachodzi. Awaria elektryczna była powodem pożaru żydowskiego supermarketu w dzielnicy Golders Green w Londynie. W tej dzielnicy doszło ostatnio do licznych ataków na społeczność żydowską. Według służb dzisiejszy pożar nie wydaje się podejrzany. We Francji lewicowa opozycja skrytykowała rząd za spóźnioną jej zdaniem reakcję na obecną falę upałów. Współpracownicy premiera Sebastiana Lecornu zapewnili, że podjęto wszelkie niezbędne działania. Francja, ale też Wielka Brytania odnotowują rekordowe temperatury. Hiszpania przygotowuje się na prawie 40 stopni, a we Włoszech wprowadzono ograniczenia pracy na zewnątrz. W Polsce od upałów na razie odpoczniemy, ale w przyszłym tygodniu mogą wrócić. Dlatego warto pamiętać o podstawach, przede wszystkim o piciu wody i to zanim poczujemy pragnienie, mówi prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce dr Michał Sutkowski.
14: Należy też unikać takiej ciężkiej pracy w ogródku na przykład przy wysokiej temperaturze i dużym nasłonecznieniu. Odpowiedzieć, gdzie się ubierać. Musi być to nakrycie głowy.
11: Lekarze zalecają zwracać uwagę na dzieci, osoby starsze i przewlekłe chore. One są najbardziej narażone na przegrzanie. Tylko 15 stopni dzisiaj na Helu, około 20 w centrum, do nawet 26 na Podkarpaciu i tam możliwe są burze. W czasie burz porywy wiatru do 80 km na godzinę.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
16: Na magazyn EKG zaprasza sponsor. Polski Fundusz Rozwoju.
11: Thank you.
9: 14.43, Wojciech Kowalik, to jest środowe popołudniowe EKG, w którym porozmawiamy dziś o tym, ile zapłaciliśmy jak dotąd za kryzys paliwowy wywołany wojną na Bliskim Wschodzie. Ale skoro przy paliwach jesteśmy, to najpierw ceny na jutro, a zapowiada się spora obniżka. Benzyna stanieje o 11 groszy.

0: groszy do 6 zł 31 groszy, a olej napędowy aż o prawie 20 groszy mniej. Jego maksymalna cena spadnie jutro do 6 zł 57 groszy. A Krajowa Administracja Skarbowa pilnuje, czy stacje paliw trzymają się rządowego pakietu paliwowego. Jej urzędnicy skontrolowali jak dotąd 9 tysięcy stacji paliw. Nieprawidłowości stwierdzili na ponad 500 z nich, ale żadna z tych stacji nie zapłaciła żadnej kary. Po tym jak w marcu na potencjalnych kredytobiorców padł wojenny strach, w kwietniu znów ruszyli do banków. Banki udzieliły o grubo ponad połowę więcej kredytów mieszkaniowych niż rok temu, jeżeli chodzi o ich liczbę, a jeżeli chodzi o wartość, o 2/3 więcej. Jak podaje Biuro Informacji Kredytowej, chętnie bierzemy też kredyty ratalne, na przykład na sprzęt AGD i RTV. Ich liczba wzrosła o blisko 15%. Teraz jeszcze zerknijmy, co dzieje się na rynkach. Na warszawskiej giełdzie symboliczne wzrosty. Na WIG-u o 0,02% w górę, na WIG-u 20 o 0,2% w górę. Na rynku walutowym euro kosztuje 4,23 zł, frank szwajcarski 4,63, dolar po 3,63, brytyjski funt po 4,88. No i zerknijmy jeszcze na rynek ropy naftowej, bo na fali optymizmu związanego z sytuacją na Bliskim Wschodzie ta ropa drugi dzień z rzędu wyraźnie tanieje. W tej chwili baryłka kosztuje nieco ponad 92 dolary. W popołudniowym EKG czas na naszą rozmowę. Łączymy się z Michałem Hetmańskim z Fundacji Instrat. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich radiosłuchaczy.
0: Porozmawiamy o tym, ile zapłacili jak dotąd Polacy za drogie paliwa, których ceny wywindowała wojna w Zatoce Perskiej. Kwota, jak państwo wyliczyli, idzie w miliardy złotych.
1: Tak, należy podsumować ten okres. Ten rok, śmiejemy się, miał być spokojny, ale zaczął się najpierw od wojny w Ameryce Południowej, do której na szczęście nie doszło, ale ten atak na Wenezuelę również zachwiał rynkami. Później okazało się, że konflikt w Iranie również sprawia, że w Europie musimy się martwić o nasze rachunki za energię, za transport, za wszystkie towary. I my ten okres od czasu wzrostu cen paliw oraz również w tym okresie, w którym obowiązuje CPN, podsumowaliśmy i tu rachunek przekracza już 10 miliardów złotych dodatkowych dla polskiej gospodarki, które zapłaciliśmy w pełni za to, że jesteśmy tak uzależnieni od ropy. A są przecież inne kraje w Europie, które trochę szybciej postawiły na elektryfikację i po prostu potrzebują mniej ropy do zasilania prawie tej samej liczby aut czy transportu takiego ciężkiego drogowego. Już nie mówię o krajach naprawdę z Ameryki Południowej, z Azji, gdzie elektromobilność staje się tam większym hitem niż w krajach skandynawskich, które przecież w Europie są liderami tej transformacji. Stawia pytanie, czy na pewno nas stać na tak drogie uzależnienie.
0: Zwłaszcza, że kraje azjatyckie no szczególnie zostały dotknięte tym kryzysem paliwowym. I do tego za chwilę wrócimy, ale mówi pan 10 miliardów złotych. No i policzyli też państwo, kto ile zapłacił za te 2,5 miesiąca kryzysu paliwowego i jak to wygląda?
1: Policzyliśmy, że przede wszystkim tutaj najmniej dotkniętą grupą są po prostu kierowcy aut osobowych jeżdżących na benzynę, bo po prostu benzyny mamy nawet lekką nadprodukcją w europejskich rafineriach, a diesla musimy importować. I niestety ten diesel produkowany również poza Europą bardzo podrożał, więc biorąc też pod uwagę to, jak wygląda rozliczenie tego VAT-u i akcyzy, na których dokonano zniżek z CPN-u, wychodzi, że przeciętna firma transportowa, która kupuje paliwo dieslowskie do swojego transportu, zapłaciła aż o 1,77 zł na litrze więcej w stosunku do czasu sprzed kryzysu, średnio w tym okresie, kiedy trwał kryzys. Więc tu możemy powiedzieć o naprawdę prawdziwym szoku cenowym, który rozleje się na całą gospodarkę. Trzeba się zatem zastanowić, jak się po prostu uodpornić. Część firm kurierskich na przykład ambitnie zainwestowała w elektryfikację i dokładnie w takich momentach jak teraz zaczyna im się to opłacać, bo ich konkurencja jeździ nadal na dieslu, a oni jeżdżą i na dieslu, i na prądzie.
0: No ale jest rządowa interwencja w postaci pakietu paliwowego CPN. No i ci kierowcy w prywatnych samochodach no, odczuwają na pewno ulgę w porównaniu z tym, co by było, gdyby CPN-u nie było. No ale biznes w zasadzie przecież połowy tej interwencji dotyczącej VAT-u w ogóle nie odczuwa.
1: Dokładnie. Tu się zastanawiamy, czy na pewno to jest dobry kierunek. Oczywiście wyborcy tankują benzynę, ale tak samo wszyscy kupujemy towary oparte o transport dieslem. Więc zastanawiamy się, czy nie lepiej by było przesunąć części środków, które poświęcamy na mrożenie cen benzyny, która przecież i tak nie zdrożała aż tak bardzo, a przesunąć te środki jednak na to, żeby zmniejszyć tę presję inflacyjną na dieslu, oraz również wesprzeć elektryfikację. Proszę Państwa, my obniżyliśmy VAT nie tylko na paliwo, my obniżyliśmy VAT na paliwo, ale nie zrobiliśmy tego, kiedy mowa o jedynej sprawdzonej alternatywie, jaką jest ładowanie aut elektrycznych. VAT nadal, jeśli ja jadę swoim autem elektrycznym, którym jeżdżę od 2 lat, jadę na publiczną stację ładowania, nadal płacę VAT praktycznie najwyższy w Europie, 23%, a w wielu innych krajach jest to dużo niższa stawka, na przykład 8%, bo jest obniżona po to, żeby promować te alternatywy.
0: No właśnie, bo zwracają Państwo uwagę, że wydajemy pieniądze na program CPN, ale jednocześnie nie ma pieniędzy na działania, które zwiększałyby naszą odporność na tego typu kryzysy. A co takim działaniem mogłoby być?
1: My proponujemy pakiet 3 zmian. Po pierwsze, naszym zdaniem trzeba pakiet CPN rozszerzyć o pakiet e-CPN, czyli obniżkę VAT-u na ładowanie przede wszystkim na publicznych stacjach ładowania, gdzie często jak podjedziemy na taką stację, to wychodzi, że tankowanie na stacji paliw kosztuje tyle samo, co na stacji ładowania auta elektrycznego. Dlatego sugerujemy obniżkę VAT-u na energię elektryczną i usługę ładowania. Dla przykładu taka obniżka sprawiłaby, że pod przysłowiowym dyskontem cena by spadła o 30 kilka groszy na kilowatogodzinie. To byłaby większa obniżka niż ta, która wynika z CPN-u. Po drugie proponujemy taki bilet Polska. W Niemczech to się nazywa Deutschland Ticket i w innych krajach też on jest z powrotem uruchamiany po poprzednim kryzysie paliwowo-energetycznym, który pomógłby za symboliczną kwotę na przykład 200-kilkudziesięciu złotych miesięcznie upowszechnić transport regionalny i pasażerski, w szczególności teraz w okresie wakacyjnym, kiedy rośnie zapotrzebowanie na paliwa. Nie powinniśmy się jako Polska i Europa obawiać o dostępność paliw, ale ceny po prostu będą wysokie.
0: Ale a transport kolejowy, żeby... czy transport również ten drogowy?
1: Nie, o transport publiczny. Po to, żeby cały transport publiczny, który jest po prostu bardziej efektywny energetycznie, był jednak z pewnym domyślnym środkiem transportu. Po prostu, jeśli paliwo aż tak nie zdrożało, to ludziom nie opłaca się przesiadać tam, gdzie mogą, bo przecież nic na siłę, z auta na transport publiczny. Takie rozwiązanie na transport ten niedługodystansowy, czyli ten regionalny, pasażerski, pomogłoby zmniejszyć zapotrzebowanie na paliwa i zmniejszyć koszt tego kryzysu dla polskiej gospodarki i budżetu państwa. A przecież my mamy zebrać z tego podatku od nadmiarowych zysków, który zapłacą Orlen oraz inne prywatne przedsiębiorstwo. Mamy z tego tytułu zebrać 6 miliardów złotych. Naszym zdaniem całość nie powinna iść tylko na mrożenie cen paliw, ale również na inwestycje w tę odporność, czyli na przykład w obniżkę VAT-u na ładowanie autem elektrycznym albo na bilet Polska.
0: No ale muszą się chyba Państwo pogodzić, że takie propozycje no to zostaną tylko w sferze propozycji, no bo rząd nie sygnalizuje, żeby o czymś takim myślał, a komunikuje na razie utrzymanie tego pakietu CPN w dotychczasowej formie, no a potem stopniowe wychodzenie z niego.
1: Pakiet CPN jest absolutnie potrzebny. Bez niego cała transformacja energetyczna by wyhamowała, bo nie ma nic gorszego dla transformacji jak inflacja. Więc my musimy wstrzymać tę presję inflacyjną, ale jednocześnie przeznaczyć chociaż część tych środków, a wierzę po rozmowach z członkami polskiej koalicji rządzącej, że nie wszyscy mają takie konserwatywne budżetowo zdanie jak minister finansów, że coś należałoby zrobić i zainwestować, przyspieszyć naszą transformację transportu tam, gdzie to możliwe, bo długodystansowo ciężarówki jeszcze chwilę nie pojadą tak masowo na prąd, ale na przykład samochody kurierskie albo w ogóle transport osobowy bez problemu może funkcjonować ponieważ auta elektryczne mają już dzisiaj wystarczający zasięg. Nie musimy ich dotować, tylko to są inne bariery, które musimy znieść, na przykład związane z dostępnością sieci ładowarek.
0: A czy w tym kryzysie paliwowym widać już jakieś przyspieszenie elektromobilności w Polsce?
1: Tak, widzimy, że nie tylko w Europie, ale również w Polsce, mimo zresztą niedawno wycofania programu wsparcia aut elektrycznych, które były dotowane w ramach programu Nasze Auto z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, widzimy to po prostu rynkowe zapotrzebowanie na auta elektryczne, które wygrywają w konkurencji ze spalinowymi, bo są po prostu cichsze, wygodniejsze, mają więcej funkcji cyfrowych, co klienci sobie również cenią. Ale jedną z głównych barier jest dostępność publicznych stacji ładowania. Jeśli ktoś ma możliwość ładowania w domu, a połowa Polaków w domach mieszka, wielu z nich ma już fotowoltaikę na dachu, więc w ogóle jest w stanie ładować swoje auto praktycznie za darmo przez połowę albo nawet przez większość roku. Więc potrzebujemy tutaj znoszenia barier takich jak możliwość stawiania ładowarek na osiedlach.
0: Jest jeszcze jeden dość częsty zarzut, że pakiet CPN nie zachęca w żaden sposób do oszczędzania paliw, tak? I że dopłacamy porówno tym uboższym, dla których wyższy koszt paliwa jest trudny do udźwignięcia, jak i tym bogatszym, którzy z wyższymi cenami paliw jakoś by sobie finansowo poradzili.
1: Jechałem ostatnio na taką przejażdżkę weekendową i taki kierowca z bardzo głośnym silnikiem, myślę, że to nie był litr czy półtorej litra pojemności, ale spokojnie ze 3 litry benzynowego silnika, zajechał mi z hukiem drogę, zagazował, więc jemu też dopłacamy, takiemu kierowcy, do niższej ceny benzyny, mimo że go, jak widać, absolutnie starczy na taką brawurową jazdę. Dlatego uważam, że powinniśmy odchodzić od mrożenia ceny benzyny, wesprzeć jednak trochę bardziej mrożenie ceny diesla, bo tutaj ten wpływ na gospodarkę jest dużo większy i udałoby się uchronić wszystkie firmy przed taką spiralą inflacyjną oraz również część środków przeznaczyć na tymczasowe promowanie elektromobilności, na przykład taką obniżką VAT-u. Wiele krajów w całej Europie już to robi. Wierzę, że i u nas takie rozwiązanie znajdzie zastosowanie.
0: Bo to firmy w dużo mniejszym stopniu odczuwają korzyści z pakietu CPN niż prywatni użytkownicy pojazdów.
1: Tak, przeciętny kurier, jeśli korzysta z auta z silnikiem diesla, płaci 1,70 zł na litr więcej, tak? Jakbyśmy mieli te wszystkie efekty skumulowane policzyć, to wyjdzie, że to nie tylko taka inflacja wpłynie na budżet, ale też na wzrost gospodarczy, bo jeśli budżet państwa będzie mniej zbierał podatków, bo to jest obniżka podatków w ramach pakietu CPN, to trudniej będzie spiąć budżet państwa w tym roku i tym samym mogą wyhamować inwestycje, co obniży naszą perspektywę wzrostu gospodarczego. A musimy bardzo o ten wzrost gospodarczy dbać, bo tylko dzięki temu jesteśmy w stanie finansować nie tylko bieżące wydatki, ale też całość transformacji energetycznej, ponieważ duża jej część jest finansowana ze środków unijnych, ale również budżet państwa ma na to wpływ.
0: Ten rachunek za kryzys paliwowy, przypomnijmy, wynosi jak dotąd co najmniej 10 miliardów złotych, o czym opowiadał Michał Hetmański z Fundacji Instrat. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, panie redaktorze.
0: A w studiu już Filip Kekusz, czyli TOK 360 tak. Po 16, a u ciebie w programie będzie o?
2: Będzie o największym od pokolenia kroku naprzód w relacjach Wielkiej Brytanii i Polski w zakresie bezpieczeństwa i obrony. Tak Keir Starmer, premier rządu w Londynie, podsumował traktat, który dzisiaj podpisał wraz z Donaldem Tuskiem. No to spytamy, czy ten największy krok jest faktycznie dużym krokiem, jaki ten traktat w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności daje gwarancję Polsce, ale będziemy rozmawiać także o tym, jak rozprzestrzenia się wirus Ebola w Demokratycznej Republice Konga i w Ugandzie, jak zagrożony jest Sudan Południowy i co to właściwie oznacza chociażby dla międzynarodowych podróży oraz dla dalszego bezpieczeństwa, no nie tylko Afryki.
0: I o tym w toku 360 po 16. O 16.20 Ekonomia 360, czyli podsumujemy najważniejsze wydarzenia ekonomiczne dnia, a to było popołudniowe EKG. Wojciech Kowalik, dziękuję i do usłyszenia.
3: Sponsorem programu był bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
4: Na magazyn EKG zaprosił sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
5: My chcemy deszczu, nie? To nie takiego gwałtownego, tylko takiego krajowego, kilkudniowego. Ale marzenia ściętej głowy, nie?
6: Nasz region zawsze jest taki pechowy, nie?
5: No, niestety, mamy takie warunki, jakie mamy, że są pechowe tutaj dla nas. Na południu znowu ciągle pada, nie? Sucho, rośliny nie mają pory zamknięte, nie rozwijają się. Jest tragicznie na polach w naszej tutaj kujawsko-pomorskiej, nie?
7: Po dość nietypowej, jak na ostatnie lata zimie, gdzie były temperatury ujemne, gdzie był śnieg, nastąpiła jednak typowa dla ostatnich lat wiosna, w związku z czym brak opadów, tak? Już praktycznie drugi miesiąc jest nieciekawie. Deszczowy cały tydzień, my na to czekamy.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Reklama.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Chcemy bronić bezpieczeństwa Polski i Wielkiej Brytanii. Premierzy obu krajów podpisali traktat obronny. Choć prace nad ustawą trwają, już wiadomo, że będzie weto. PiS cieszy się, że ustawa o statusie osoby najbliższej nie wejdzie w życie. Wykonał zadanie zgodnie z obowiązkami żołnierz, który strzelał do migrantów, uniewinniony. Minęła 15. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Premier Donald Tusk i szef brytyjskiego rządu Keir Starmer podpisali w Londynie nowy traktat obronny. Ma on m.in. pogłębić współpracę dotyczącą zagrożeń hybrydowych. O czym więcej, Tomasz Orchowski.
17: Chcemy bronić bezpiecznej Wielkiej Brytanii i bezpiecznej Polski, mówił po podpisaniu traktatu Donald Tusk. Przed wylotem do Londynu premier podkreślał.
18: Nasza współpraca brytyjsko-polska, ale także w obszarze NATO, powinna zgodnie z duchem tego traktatu być skoncentrowana na zabezpieczeniu Polski i innych państw wobec zagrożenia rosyjskiego.
17: Wcześniej Polska podpisała nowy traktat z Francją. W połowie czerwca ma to zrobić z Niemcami. Rozpoczęte miały także zostać prace nad porozumieniem pogłębiającym współpracę z Włochami. Z kolei Brytyjczycy podpisali traktat z Niemcami oraz Francją. Reuters komentuje. Premier Keir Starmer chce w ten sposób naprawić szkody wyrządzone przez Brexit prawie dekadę temu. Tomasz Orchowski, TOK FM.
16: Zapowiedzi współpracowników prezydenta o tym, że Karol Nawrocki nie podpisze ustawy o statusie osoby najbliższej, ucieszyły Prawo i Sprawiedliwość. Przepisy, które na trwającym posiedzeniu ma przyjąć Sejm, są niekonstytucyjne, uważa szef klubu PiSu Mariusz Błaszczak.
19: Koalicja rządowa próbuje przeforsować pod inną nazwą małżeństwa homoseksualne. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jasno stanowi, że małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety. A więc jest to sprzeczne z konstytucją, to co oni proponują.
16: Proponujemy absolutne minimum. Ustawa zakłada, że dwie pełnoletnie osoby będą mogły zawrzeć u notariusza umowę, która zagwarantuje im podstawowe prawa bez konieczności zawierania małżeństwa. Mówi zdziwiona decyzją prezydenta rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda.
20: Pan prezydent bez żadnych racjonalnych argumentów oświadcza, że nie podpisze ustawy, choć w toku prac jego kancelaria nie zgłaszała żadnych poprawek i żadnych uwag. Na już finiszu przyszedł pan minister Szefernaker i powiedział, że ta ustawa się prezydentowi nie podoba i prezydent jej nie podpisze.
16: Koalicja mimo to zamierza ustawę przegłosować, a jej autorki, pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula z Lewicy i wiceszefowa PSL-u Urszula Pasławska chcą o niej rozmawiać z Pałacem Prezydenta. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy French Open. W drugiej rundzie turnieju w Paryżu wygrała z Czeszką Sarą Bejkel 6-2, 6-3. Był to pierwszy pojedynek Polki i Czeszki. A kolejną rywalką Świątek będzie albo Magda Linet, albo rozstawiona z numerem 29 Jelena Ostapenko. Z Łotyszką Świątek ma bilans 0-6. Rządzący, czas wziąć się do roboty i znaleźć pieniądze na polską naukę. Takie hasła było słychać na proteście naukowców w Warszawie. Manifestacja przed Sejmem właśnie się zakończyła. Badacze i pracownicy naukowi z całej Polski domagali się wyższych wynagrodzeń, stabilności zatrudnienia i przeznaczenia 3% PKB na polską naukę. Na proteście z mikrofonem był reporter TOK FM Cezary Jaszczyk.
13: O, przepraszam, widzę, że ma pani skarbonkę. Pusta.
14: Pusta, totalnie.
13: Jak nauka polska?
14: Dokładnie. Dokładnie tak samo. Z świetnym symbolem. Myślę, że jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni, bo rzeczywiście odzew jest ogromny i spodziewaliśmy się na początku, że będzie dużo mniejszy, ale to jednak pokazuje, jak trafne są wszystkie te postulaty, które podnosimy, jak duże jest wsparcie, więc liczymy, że jednak odniesie to jakieś skutki.
13: A pan ma na koszulce Marię Skłodowską-Curie, tak? Też z tą świnką skarbonką, zapewne też pustą.
21: Tak, no dokładnie. My tutaj walczymy o to, żeby przede wszystkim młodzi pracownicy, nie, i doktoranci, żeby mieli za co po prostu żyć, żeby mogli i chcieli zostać w Polsce, żeby chcieli pracować dla polskiej nauki.
16: Mówili uczestnicy protestu. Jak zapowiedzieli, jeśli rząd nie spełni ich postulatów i nie zajmie się polską nauką na poważnie, wrócą na ulicę. Uniewinnienie. Taki wyrok usłyszał dziś przed sądem garnizonowym w Lublinie żołnierz, który na polsko-białoruskiej granicy strzelał w kierunku migrantów. Do zdarzenia doszło w marcu 2024 roku. Żołnierz był oskarżony o przekroczenie uprawnień i narażenie innych osób na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Ale sąd się z tym nie zgodził, mówi sędzia Radosław Hunek.
22: Żołnierz wykonywał swoje zadanie zgodnie z obowiązkami. Nie ma tutaj żadnych wątpliwości.
16: Sam żołnierz, pan Karol, apeluje do polityków, by nie wykorzystywali politycznie tego rozstrzygnięcia.
23: Nie chciałbym, żeby nikt sobie robił PR-u moim czy moich obrońców kosztem, czy ogólnie kosztem żołnierzy, bo jak każdy wie, tam tylko chodzi i wyłącznie o słupki procentowe.
16: A wyrok nie jest prawomocny, prokuratura może złożyć apelację. Wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane tylko na wschodzie i południowym wschodzie, okresami duże i tutaj miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie także burze z gradem. Od 15 stopni na Helu, 20 w centrum, do 26 na Podkarpaciu. W nocy może pokropić na krańcach północno-wschodnich. Jutro na deszcz mogą liczyć mieszkańcy północno-wschodniej części kraju. Termometry pokażą od 18 stopni w centrum do 22 na południowym zachodzie.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
24: Anna Piekutowska, to jest audycja Zapytam Inaczej. Jest 15.05, właściwie za chwilę 15.06. Po tym, jak uczestnicy globalnej flotylli Sumut zostali zatrzymani przez Izrael, po tym, jak zostały opublikowane upokarzające nagrania przez ministra Itamara Ben-Gwira i wreszcie po zaginięciu też młodej Polki w Libii podczas konwoju również flotylli Sumut, ale lądowego, porozmawiajmy z jej uczestniczkami, z osobami, które też wcześniej zostały zatrzymane w studiu Magdalena Górska. Dzień dobry.
25: Dzień dobry.
24: Porwana przez izraelskie siły w kwietniu, naukowczyni z Uniwersytetu w Utrechcie i Agata Wisłocka. Dzień dobry.
25: Dzień dobry.
24: Porwana w maju i naukowczyni z Uniwersytetu Wiedeńskiego. To nagranie Itamara Ben-Gwira wywołało w pewnym sensie międzynarodowy skandal. Ono przedstawiało poniżanych, aresztowanych przez izraelskie służby członków flotylli. Widać też samego Ben-Gwira, który, no, krótko mówiąc, dość ordynarnie cieszy się z tej przemocy zadawanej zatrzymanym. To nagranie obiegło świat i skłania mnie do tego, żeby panie zapytać po prostu, jak wyglądało zatrzymanie i też uwolnienie w pani przypadku. Pani Magdo.
25: Mhm. No, to co było widać na tych wideach Ben-Gwira, to jest typowy sposób, w jaki się do nas stosowali cały czas przy porwaniu, w ciągu tego, jak nas przetrzymywali na łodzi więziennej. Jest to naprawdę przykład systemowego traktowania Palestyńczyków i systemowej przemocy, którą Izrael wywiera w stosunku do Palestyńczyków i do palestyńskich więźniów. Więc mnie jakby bulwersuje to, że ludzie się denerwują, dlatego że widzą Ben-Gwira, który daje wideo, na którym widać nas, jak nam się coś dzieje, ale Palestyńczycy o tym mówią całe dekady. Ja byłam porwana wcześniej, to była pierwsza tak zwana intercepcja, Agata była w drugiej. My po tej pierwszej intercepcji też o tym mówiliśmy. Mówiliśmy o tym, co się nam stało, nikt nas nie słuchał. Co jest ciężkie, jest jakby to, że on sam to opublikował. publikuje i jemu się wierzy więcej niż Palestyńczykom albo nam, którzy o tym mówimy otwarcie.
24: Pani Agato, chce pani coś dodać?
0: Tak, ja mogę dodać kilka więcej detali.
24: Bo pani chyba też była jakoś fizycznie również skrzywdzona podczas swojego zatrzymania. Tak?
0: Ja tak mniejszościowo, ale to bardziej właśnie pani Magda mhm. była skrzywdzona, więc ona może opisać jeszcze ze swojego punktu widzenia, ja opiszę tak bardziej całościowo, jak to wyglądało, więc może pani Magdo, chciałabyś jeszcze dokończyć i powiedzieć, jak ciebie skrzywdzili.
25: Tak, więc ja byłam skrzywdzona pierwszego dnia. My byliśmy, przyszli żołnierze do takiej części statku, na której my byliśmy jakby w takim pomieszczeniu wytworzonym z kontejnerów i po środku była jakby wolna przestrzeń z bez zamkniętej góry. I tam wbiegli żołnierze, powiedzieli nam, żebyśmy szli na kolana z głową na ziemi, z rękoma na głowie i w tym, po jakimś czasie powiedzieli, żebyśmy zaczęli wstawać. Ja zaczęłam wstawać, jeden z tych żołnierzy od tyłu mnie złapał za bluzkę i spodnie i rzucił mnie na kogoś innego i w tym momencie miałam taki, upadłam na kark i na tył głowy i miałam poranienie karku. Tak samo tego ostatniego dnia na nas strzelali i strzelali też z takich wybuchowych pocisków, które wytwarzają bardzo duży dźwięk, więc od tej pory źle słyszę. Więc to, o czym mówię, jest jakby naprawdę typowym zachowaniem, bo na przykład Netanyahu powiedział, że to Ben-Gwir to tylko takie bad apple, jak to się mówi po angielsku, tak, że to jest jakby wyjątek, że to nie odpowiada jakby temu celom, znaczy zachowaniu Izraela, a no niestety nie jest to tak. My to wiemy od Palestyńczyków, wiemy, że Izrael systematycznie torturuje ludzi, widzimy codziennie, jak bombarduje ludzi, widzimy, jak wygładza ludzi, jak robi ludobójstwo, więc to, co nam się stało, jest jakby taką czubkiem jak to się
24: mówi, góry lodowej.
25: Tak.
0: No, ja bardzo się cieszę, że pani Magda wypowiedziała się na ten temat w ten sposób. Ja podam po prostu kilka faktów na temat tego, w jaki sposób nas przetrzymywano. Najpierw na statkach więziennych, później w więzieniu samym, plus jeszcze ten odcinek z samego statku do więzienia. Także tak, jak już pani Magda wspomniała, na statku byliśmy w takim kompleksie zbudowanym z kontenerów transportowych. Zrobiłam trochę bardziej dokładne pomiary wtedy, więc wychodziło mniej więcej przestrzeń taka do egzystowania ogólnie. To mieliśmy, wychodziło tak 1,2 metry kwadratowe na osobę. To była jakby całościowa, a do spania mieliśmy do dyspozycji tylko kontenery, ponieważ zalewali nam podłogę, pokład był zalewany wodą, więc był zawsze mokry, więc nie można było po prostu się tam położyć czy usiąść i też tam spać.
24: A jak długo była pani na tym statku więziennym?
0: Trochę mniej niż 48 godzin. Zostałam tam przywieziona tak mniej więcej o 17 jednego dnia, spędziłam tam dwie nocy i tak mniej więcej o 10 rano trzeciego dnia zabrano mnie już stamtąd. Tak, no i do spania w sumie mieliśmy tak 0,6 metra kwadratowego na osobę, więc było to...
24: Niehumanitarne warunki, to są zdecydowanie...
0: Niehumanitarne, nie wspomnieć o tym, że nie było żadnych środków sanitarnych, mieliśmy toalety, takie toje. Nie było oczywiście jak umyć rąk, dali nam wodę do picia w butelkach, był chleb tylko do jedzenia. Większość osób i tak przeszła na strajk głodowy, więc po prostu nie spożywała tego chleba. Wydaje mi się, że gdybyśmy wszyscy go spożywali, byłoby go dużo za mało, żeby na nas wszystkich starczyło. No i było przede wszystkim tak, no podczas dnia byliśmy pod słońcem, było bardzo gorąco, na kontenery też się nagrzewały. Jak była noc, było bardzo zimno z kolei. Wszystkich pozbawili ciepłej odzieży. Niektórzy byli na boso, tylko w podkoszulkach czy spodenkach krótkich. Więc no ewidentnie było po prostu wszystkim bardzo zimno.
24: Ja rozumiem, że cały czas Izrael twierdzi, że organizatorzy flotyli są powiązani z Hamasem, z organizacjami działającymi w interesie Hamasu. I co odpowiadacie, panie, kiedy osoby zarzucają, że to jest bardziej akcja polityczno-medialna niż akcja humanitarna?
25: Po pierwsze, my nie jesteśmy połączeni z Hamasem. My jesteśmy normalni ludzie, którzy widzą, co się dzieje na tym świecie i uważają, że po prostu trzeba zabiegać ludobójstwu. My jak byliśmy na tych łódkach, my byliśmy ludzie z całego świata, w różnych wieków, z różnych kultur. To naprawdę jest akcja, która jest z jednej strony humanitarna i jest to też akcja, która chce zwrócić uwagę na to, co się dzieje w Palestynie. Dlatego, że ludzie jakby przestają na to zwracać uwagę, czego ja na przykład nie rozumiem. Często myślimy o tym, jak jest możliwe, że się stał Holokaust. Co ludzie robili w momencie, kiedy prawda się to działo. My to robimy dzisiaj. To jest kwestia tego, że po prostu ludzie się skupiają na swoje życie codzienne, nie myślą o tym, co się dzieje jakby politycznie wokół nich. My mamy ludobójstwo i idziemy dalej i dlatego Global Summit Flotilla istnieje, bo my normalni ludzie po prostu nie możemy na to patrzeć. My chcemy temu zapobiec.
24: Ale mam wrażenie, że granica niebezpieczeństwa waszych działań też się niestety przesuwa, dlatego że mamy ostatni przypadek, kwestia pomocy humanitarnej wysłanej do Gazy lądem. I tutaj w takim konwoju wzięła udział Polka Laura Kwoczała i kilka dni temu po prostu z nią konflikt, ale też z innymi aktywistami nagle się urwał. Czy coś wiecie jako Sumut o losach pani Laury?
0: No niestety w tym momencie jeszcze nic nie wiadomo. Tak jak pani wspomniała, u kontakcie urwał i cały czas nie ma informacji na ten moment.
25: Jeżeli mogę do tego coś dodać. Dokładnie to pani dobrze powiedziała. To jest coraz, te reakcje na misje humanitarne ze strony Izraela są bardziej i bardziej brutalne. Problem jest w tym, że ponieważ on robi ludobójstwo, okupuje Palestynę, jest to państwo apartheidu, to wszystko jest nielegalne według prawa międzynarodowego. Nikt o tym do tego nie ingeruje. Wszyscy Izraelowi pozwalają robić to, co robi, więc on się czuje bezkarny. Dlatego może eskalować, więc nie rozmawianie o tym, nie wytwarzanie na przykład żadnego nacisku politycznego, nie złamanie więzów pomiędzy Europą, Unią Europejską i Izraelem, tej asocjacji, która jest, to wszystko umożliwia tej eskalacji.
24: A nie macie, panie, poczucia, że Europa coraz mniej chce słyszeć o tym, co się dzieje w Strefie Gazy?
25: Ludzie czy politycy? Bo ja gdziekolwiek idę i rozmawiam z ludźmi, to widzę, że ludzie bardzo dobrze wiedzą, co się dzieje i są bardzo wkurzeni. Problem jest w tym, że oczywiście żyjemy w świecie, gdzie ludzie muszą troszczyć się o rodziny, troszczyć się o dużo rzeczy w swoim życiu, więc nie mogą codziennie chodzić na demonstracje. Ale to nie znaczy, że im na tym nie zależy. I politycy sobie myślą, że nacisk jest tylko w formie dużego protestu, który złapie media i tak dalej. Oni sobie nie uświadamiają, jak tracą ludzi, którzy wierzą w to, że trzeba zatrzymać to ludobójstwo i okupację. I oni nie mają w ogóle kontaktu z normalnymi ludźmi, bo ja gdziekolwiek idę, to widzę, że ludzie o tym rozmawiają i chcą po prostu, żeby Palestyńczykom pomagać i żeby byli wolni i żeby mogli mieć prawo do własnej determinacji.
24: Na Ben-Gwira zareagował polski MSZ, tak symbolicznie, dyplomatycznie wydał zakaz wjazdu na 5 lat, ale to była pierwsza taka zdecydowana reakcja z tego, co pamiętam, na właśnie państwa działania. Dzisiaj była też konferencja w Sejmie, więc jednak staracie się panie zainteresować tym tematem polityków.
25: No tak, musimy działać gdziekolwiek się da. To jest ważne. Działać, właśnie być tutaj, prawda, robić konferencje prasowe, robić demonstracje, dlatego że no, każda chwila znaczy, że ktoś umiera.
24: A wróciłybyście panie jeszcze raz na ten konwój, gdyby była taka możliwość? Po tych wszystkim, co przeszłyście?
0: Ja bym wróciła, tak. Jestem gotowa wziąć udział w kolejnej misji.
25: Ja również.
24: Bardzo dziękuję paniom za wizytę w studiu. Magdalena Górska, naukowczyni z Uniwersytetu w Utrechcie, i Agata Wisłocka, naukowczyni z Uniwersytetu Wiedeńskiego. Obie panie były wśród porwanych podczas próby dotarcia do gazy flotyllą Sumut. Dziękuję jeszcze raz.
25: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
24: Informacje o 15.20, a po nich wracamy do Zapytam Inaczej.
1: Autopromocja.
2: W oczach mieszkańców dużych miast prowincja jest zwykle bierna, konserwatywna i ślepo wpatrzona w swojego proboszcza. Jak bardzo ten obraz odbiega od prawdy? Jak zmienia się Polska lokalna? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Na obrzeżach. W półce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
1: Autopromocja.
8: Reklama.
4: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki, tortilla, El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja, 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
8: Reklama.
26: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 15.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. Iran otrzymał projekt wstępnych nieoficjalnych założeń porozumienia z USA, przekazała irańska telewizja państwowa. Zakłada ono, że Teheran miałby w ciągu miesiąca przywrócić żeglugę handlową przez cieśninę Ormus do poziomu sprzed wojny, a USA wycofałyby swoje siły z okolic Iranu i zniosłyby blokadę morską. W projekcie zawarto, że zarządzanie przepływem przez cieśninę Ormus kierowane byłoby przez Iran w kooperacji z Omanem. Jeśli ostateczne porozumienie zostanie zawarte w ciągu 60 dni, ma zostać przyjęte przez Radę Bezpieczeństwa ONZ w formie wiążącej rewolucji. Francuska lewicowa opozycja krytykuje rząd za spóźnioną jej zdaniem reakcję na obecną falę upałów. Z kolei współpracownicy premiera przekonują, że na ten tydzień podjęte zostały wszelkie działania, a rząd już szykuje się na podobne pogodowe zagrożenia w perspektywie aż do września. Dzisiaj temperatury we Francji nadal przekraczają 30 stopni Celsjusza, co jest nietypowe dla maja. Na Korsyce już o godzinie 9 słupek rtęci pokazywał 30 stopni. Na prawie 40-stopniowe upały szykuje się Hiszpania, a we Włoszech wprowadzono ograniczenia pracy na zewnątrz. Szef PiS Jarosław Kaczyński powiedział, że nie ma pretensji do prezydenta Karola Nawrockiego o wskazanie Zbigniewa Kapińskiego na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Na pytanie, czy w tej sprawie jest spór na linii Pałac Prezydencki Nowogrodzka, Kaczyński zaprzeczył, ale dodał, że i tu cytat, rzeczywiście prezydent jest, powiedzmy sobie, mocno zdystansowany. Decyzja prezydenta o powołaniu sędziego Kapińskiego na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego została ogłoszona w poniedziałek. Natomiast w weekend prezes PiS, choć nie wskazywał wprost nazwiska Kapińskiego, napisał, że nie wyobraża sobie, aby pierwszym prezesem sądu został sędzia, który brał udział w wydaniu w 2000 roku orzeczenia, że Lech Wałęsa złożył prawdziwe orzeczenie lustracyjne. Mieszkańcy Olsztyna zapłacą więcej za odbór śmieci. Zgodę na to wyrazili dzisiaj miejscy radni. Nowa stawka będzie około 2 zł wyższa od obecnej. Miasto poinformowało, że obecnie nie bilansuje się system odbioru śmieci. Dzieje się tak, że jest zbyt niski poziom segregacji odpadów w domach jednorodzinnych, to 47%, a jeszcze gorzej jest w blokowiskach. Aby miasto do systemu odbioru śmieci nie dokładało, za konieczne uznało podniesienie cen odbioru odbioru śmieci, a opłaty za odbiór odpadów w Olsztynie są naliczane w zależności od ilości zużytej wody. To rozwiązanie wprowadzono dlatego, że gdy pobierano opłatę od osoby, to nie wszyscy zgłaszali rzeczywistą liczbę domowników. W informacjach TOK FM to wszystko, za chwilę prognoza pogody.
26: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
16: Najcieplej teraz w Nowym Sączu 26 stopni, a najchłodniej w Elblągu jedynie 14 kresek. Do końca dnia przelotny deszcz, a miejscami także burze, również z gradem, możliwe na wschodzie i południowym wschodzie kraju.
26: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl. TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
24: 15.23 i jak zawsze o tej porze na antenie w środę witam profesor Małgorzatę Zachary-Szymańską z Uniwersytetu Jagiellońskiego, współtwórczynię środowego Zapytam Inaczej.
9: Dzień dobry, witam Państwa, witam Ciebie.
24: Dziś administracja Donalda Trumpa znowu ma debatować o możliwym porozumieniu z Iranem, chociaż jeszcze chwilę temu, konkretnie w poniedziałek, amerykańskie samoloty bombardowały irańskie cele. To wszystko w czasie zawieszenia broni i o tej chaotycznej, w ogóle nie wiem, czy mogę użyć tego słowa, ale użyję, strategii, porozmawiamy, bo Trump w czasie przedłużającego się zawieszenia broni a to raz negocjuje, a to ogłasza porozumienie, a to grozi Iranowi, a to, tak jak miało to właśnie miejsce niedawno, przeprowadza ataki na wojskowe cele. I proszę wybacz, bo moje pytanie może zabrzmieć trochę desperacko, ale jak rozumieć to działanie w poprzek jakiejkolwiek reguł gry dyplomatycznej?
9: Dla mnie uzasadnione jest twoje zawahanie się, kiedy użyłaś słowa strategia, ale niechętnie wyraźnie. Dlatego, że no niechętnie wszyscy używamy tego słowa, bo strategia to działania zaplanowane. Działania, które mają doprowadzić do realizacji jakiegoś celu. Natomiast, kiedy spogląda się na ten taki cykl przyczynowo-skutkowy, który doprowadził Donalda Trumpa i jego administrację od takich triumfalistycznych obietnic, że oto zaraz Ameryka pokona Irak i oddali się niebawem, bo miała być to krótka wojna, przypomnijmy, w glorii tego państwa, które jest niepokonane, do takiej sytuacji, kiedy no, oni negocjują, ale nie mogą wynegocjować nic, bo poprawy sytuacji nie ma i właśnie stąd te niestandardowe zachowania, między innymi no, bombardowanie w czasie zawieszenia broni. Znaczy zawieszenie broni polega na tym, że nie ma agresywnych kroków ze strony obydwu adwersarzy. Natomiast tak możemy to czytać, że Stany Zjednoczone no, są zdesperowane no, i sięgają po takie środki, które no, mają zademonstrować ich presję na Iran. No pytanie tylko, czy Iran chce się ugiąć i czy zostaną mu takie przedstawione propozycje, które mu pozwolą się ugiąć.
24: A co byś powiedziała na pytanie o to, czy to nie jest przypadkiem zachowanie pod ręki Donalda Trumpa? To znaczy on potrafi jednego dnia powiedzieć, że wojna się już kończy, a potem bombardować. No więc może chodzi o to, że po prostu ceny ropy i giełdy reagują bardzo gwałtownie na to, co mówi prezydent Stanów Zjednoczonych.
9: Tak, to prawda. Są zresztą takie spekulacje. Oczywiście danych na ten temat nie ma, więc proszę, nie odbierajcie to Państwo jako jakąś informację, która jest no, czymś więcej niż tylko spekulacją, ale mowa o tym, że są takie działania notowane, inwestycyjne, które miałyby wskazywać na to, że no, pewne środowiska związane z określonymi lobby po prostu zyskują na deklaracjach takich niespodziewanych, deklaracjach Donalda Trumpa, czy ruchach wykonywanych takich nerwowych, trudnych do przewidzenia przez tę administrację i no, obstawiają takie opcje giełdowe, które są trudne do przewidzenia. W związku z tym pojawia się coś takiego, co w polityce Donalda Trumpa przywiodło po raz drugi na fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych, a co ja nazywam dywidendą dysrupcji. Czyli pojawia się niepokój i on na tym niepokoju zarabia. Pytanie tylko, czy zarabia politycznie, czy zarabia realnie finansowo i kto z nim zarabia na tym również.
24: No tak, ale to może zadziałać krótkoterminowo, ale długoterminowo to całkowicie osłabia jakąś wiarygodność Stanów Zjednoczonych.
9: No tak, no ale to długoterminowo, jak spoglądamy na działania polityka Donalda Trumpa, który już w tej polityce jest 10 lat i właściwie od 10 lat, bo 2016 wygrał to wybory, więc w 15 też żonglował dobrze, całkiem sprawnie tymi piłeczkami. No i czy cokolwiek w tych działaniach było długoterminowe? Jemu to się udało zwyczajnie, to jest moja ocena sytuacji. On nie miał takiego planu, on po prostu zwyciężył, ponieważ zdał się na taką, i to paradoks jest pewien historyczny, churchillowską zasadę, a mianowicie nigdy, przenigdy się nie poddawaj.
24: Ale trochę to poddawaj się. No wydaje mi się, że Donald Trump się poddał. Jeśli patrzymy na to, co się wydarzyło w Strefie Gazy, to była taka metoda. Czyli zgadzamy się na zawieszenie broni, a najtrudniejszymi problemami to się potem zajmiemy. I tak to wyglądało w Strefie Gazy i miały przecież wejść plany porozumienia tak zwanej fazy drugiej i one utknęły w martwym punkcie i tak po prostu tam się, nie chcę powiedzieć, że nic nie dzieje, ale nic nie dzieje związanego z ustalaniem tego, jaka ma być przyszłość Strefy Gazy. I pytanie, czy tak samo teraz jest w Iranie? To znaczy, czy ten konflikt naprawdę jakoś może zmierzać do pokoju, czy po prostu zmierza do tego, że będzie długie zawieszenie przemocy i nic innego się nie wydarzy?
9: Na razie nie ma takiej perspektywy, to znaczy nie mamy informacji, które by nam pozwalały przypuszczać, że jest taka perspektywa, żeby ten konflikt zmierzał do zamknięcia. I jest ku temu kilka przyczyn. Po pierwsze, Amerykanie ponoć, bo wglądu w te negocjacje nie mamy przecież, ponoć nie chcą spuścić stonu. To znaczy oni nie przyjmują do wiadomości tego, że pomimo efektywności pewnej taktyki militarnej, to znaczy to, że wiadomo, że Stany Zjednoczone mają sprawne lotnictwo, mają takie środki militarne, które robią wrażenie i to na różnych grupach, szczególnie też obserwatorów amerykańskich, robi wrażenie, natomiast to nie znaczy, że przybliża ich stosowanie tychże środków nadzwyczajnych Amerykę do wygrania tej wojny.
24: Czyli ty
9: i
24: mówisz,
9: to wierzą Irańczyki.
24: Czyli ty mówisz, Irańczycy, że Trumpowi nie zależy na rozwiązaniu konfliktu, tylko po prostu na utrzymywaniu napięcia.
9: Jemu zależy na rozwiązaniu konfliktu na jego zasadach. Natomiast nikt się nie chce ugiąć, dlatego że Irańczycy mówią, że słuchajcie, my was trzymamy za gardło i tym samym cały światowy handel ropą, bo to my kontrolujemy cieśninę Ormuz. I o to tutaj przede wszystkim chodzi. I to jest jedna sprawa. A po drugie, pytanie, kto miałby ten konflikt zakończyć ze strony Iranu? Dlatego, że kiedy siejemy wiatr, to zbieramy burzę i tam ta burza wygląda w ten sposób, że ta scena polityczna, ona się podzieliła. To znaczy nie wiadomo, czy w tej chwili ta grupa negocjatorów reprezentuje władzę i wszystkie ośrodki władzy. Czyli może już tak jest, mam do czynienia już z taką sytuacją, w której ten konflikt jakby nie będzie go się dało zakończyć i wygasić, nawet przy dobrej woli Stanów Zjednoczonych, dlatego że po prostu poszczególnym grupom sprawującym władzę w Iranie sytuacja takiego podpalania okoliczności i zachęcania ludzi do przemocy się będzie zwyczajnie opłacać.
24: Czyli rozumiem, że pozycja przetargowa Iranu w miarę rozwoju sytuacji rośnie, a pozycja przetargowa Stanów Zjednoczonych spada.
9: Tak to dla mnie wygląda, dlatego że gdyby Irańczycy myśleli inaczej, to oni no, wiedzą, że jest pewna otwartość na porozumienie, ale też oni wiedzą, jakie mają karty w ręku. I tutaj mamy sytuację tego rodzaju, że żadna strona no, nie chce zrobić tego kroku do tyłu, bo dla każdej z tej stron stanowiłoby to jakąś formę upokorzenia. To nawet nie o interesy chodzi, tylko o to, jak rzecz będzie interpretowana przez publiczność wewnętrzną w obydwu krajach.
24: I dlatego tak się Trump zafiksował na Iranie?
9: No on się zafiksował, bo to jest najpotężniejsze wyzwanie, z którym przyszło mu się mierzyć, które sam wywołał. Więc on najchętniej, moim zdaniem, drodzy państwo, nie wiem, czy się zgadzacie, ale on najchętniej umyłby ręce, bo to już szereg sygnałów tego rodzaju otrzymaliśmy. On na przykład mówił, że no to dobrze, no to my zbombardowaliśmy nasze cele, osiągnęliśmy cele militarne, to teraz niech Europa zajmie się tą całą cieśniną. Prawda? To jest zdanie sprzed kilku tygodni. Tam były prośby, tam były groźby, tam były odwołania do wątków i religijnych, i cywilizacyjnych, i, no i wszystkimi możliwymi sposobami Donald Trump starał się jakoś doprowadzić do pewnego finału, który pozwoliłby wycofać mu się z twarzą. I wciąż nie jest w takim miejscu. No i moim zdaniem on nie wie, co z tym zrobić.
24: Bardzo dziękuję. Małgorzata Zachara-Szymańska z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
9: Dziękuję, to była przyjemność jak zwykle.
24: Bardzo dziękuję i to wszystko, co przygotowałyśmy dzisiaj z Katarzyną Murawską. Program realizowali Adam Szuraj i Szymon Baluta. Za chwilę informacje TOK FM, a po nich Michał Waszkiewicz, który już jest z nami. Halo.
10: Jestem cały czas, podglądam, podsłuchuję ciebie i podglądam, co dzieje się na French Open.
24: I co się dzieje?
10: No, Magda Linet walczy o trzecią rundę. Powiem szczerze, spodziewałem się, patrząc na program, że już będzie dawno po tym spotkaniu i nie będę musiał Przemka Pozowskiego z kortu wyciągać, ale za chwilę to zrobimy. No, nie chcę być inaczej. Chciałbym się dowiedzieć trochę więcej o meczu Igi Świątek, która dziś już awansowała do trzeciej rundy. No i Iga Świątek czeka na wynik tego właśnie meczu, bo to będzie albo Magda Linet, albo Jelena Ostapenko w meczu trzeciej rundy. To spotkanie trwa. Dzisiaj także deble. Jutro jeszcze dziś mecz Magdy Fręch, jutro Huberta Hurkacza i Mai Chwalińskiej. No dzieje się strasznie dużo podczas tego pierwszego tygodnia French Open. No i fajnie, że mamy na miejscu swojego człowieka, z którego możemy korzystać, więc wyciskamy go jak cytrynę na antenie. Więc Przemysław Pozowski tradycyjnie prosto z Paryża po 15.40 w jeszcze więcej sportu. No serdecznie zapraszam. Ciebie też oczywiście do słuchania, do zostania z nami.
24: Oczywiście, że tak będzie. Też ściskam was obu wirtualnie i żegnam się z naszymi słuchaczami i słuchaczkami. Usłyszymy się jutro o godzinie 14. Anna Piekutowska.
26: Autopromocja.
11: Pierwszy program TOK FM to jest pierwsza audycja na żywo. Pierwszy przegląd prasy, pierwsi goście i pierwsze podsumowania. Na bieżąco weryfikuje wiadomości i zapowiada wydarzenia dnia. Pierwszy program TOK FM dla tych, którzy chcą wiedzieć wcześniej. Zapraszam od poniedziałku do piątku, od 5 rano. Wojciech Muzal.
26: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
12: Jest ogromna produkcja. Z zachodu bardzo dużo do nas przyjeżdża ziemniaka i cebuli. Bardzo taniego ziemniaka, bardzo taniej cebuli, dlatego że na umór wypychają, bo chcą się pozbyć problemu.
15: Mówił pan o tym, że po ziemniaki jadalne ktoś mógłby przyjechać w workach zapakowane 23 grosze za kilogram. Ja dzisiaj zapłaciłam w sklepie za kilogram polskiego ziemniaka 4 zł. Gdzie jest ta różnica?
12: Nie wiemy. Tak sama sytuacja jest cebuli. Cebula jest około 30-35 groszy. Mam wielu znajomych, gdzie nie zbierano po prostu cebuli. Zaorywano celem wzbogacenia ziemi, bo nie było warto tego zbierać.
17: Niskie ceny papryki na skupach. Może nadprodukcja, może import. Ja ogłosiłem cenę 2 zł za kilogram.
26: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
18: Reklama.
19: W RTV Eura GD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
27: Co
13: za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
18: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
20: Jedziemy!
21: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
22: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
23: Kaufland jest fresh, fresh.
27: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
28: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
29: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
30: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
29: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
30: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
29: Czyli?
30: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
31: To jest lek.

0: muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
1: Znowu? Przecież już brałeś.
0: Ale działała za słabo i za krótko.
2: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
3: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: No i jak twój kręgosłup?
0: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
3: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
5: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 15.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. W Sejmie trwa debata nad projektem ustawy o statusie osoby najbliższej. Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej przekonywała, że zaproponowane przez rząd przepisy to absolutne minimum. Zakładają one, że dwie pełnoletnie osoby będą mogły zawrzeć u notariusza umowę, która zagwarantuje im podstawowe prawa bez konieczności zawierania małżeństwa. Zdaniem posła Ruchu Narodowego Michała Wawra do wprowadzenia takich przepisów konieczna jest zmiana konstytucji. A współpracownicy Karola Nawrockiego już zapowiedzieli, że prezydent ustawę zawetuje. Sąd garnizonowy w Lublinie uniewinnił żołnierza, który na polsko-białoruskiej granicy strzelał w kierunku migrantów. Żołnierz wykonywał swoje zadania zgodnie z obowiązkami i nie ma tutaj żadnych wątpliwości, uzasadniał sędzia Radosław Hunek. Do zdarzenia doszło w marcu 2024 roku. Żołnierz był oskarżony o przekroczenie uprawnień i narażenie innych osób na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Wyrok nie jest prawomocny. Prokuratura może złożyć apelację. Służby medyczne Portugalii wydały ostrzeżenie w związku z trwającą w kraju falą upałów. Temperatura sięga tam blisko 40 stopni Celsjusza. Mieszkańcom kraju zalecono, by unikali przebywania na słońcu oraz dbali o nawodnienie organizmu. Czeski prezydent i rząd spierają się o obecność tego pierwszego na lipcowym szczycie NATO w Ankarze. Prezydent Peter Pavel, emerytowany generał, w przeszłości szef kolegium wojskowego NATO, nie wyklucza, że złoży na rząd skargę do czeskiego trybunału.
8: Prezydent nie może być zakładnikiem rządu, a ten nie może ustalać, co głowie państwa wolno, a co nie. Konstytucja zakłada, że władze są na tyle kompetentne, że będą się w stanie porozumieć.
7: Oto by wbrew wieloletniej tradycji prezydent nie mógł pojechać na szczyt, zabiega minister spraw zagranicznych Peter Macinka. W ocenie komentatorów to zemsta za to, że prezydent zablokował ministerialną nominację dla jego kolegi partyjnego, oskarżonego m.in. o przemoc wobec partnerki czy neonazistowskie sympatie. Czeski prezydent zapowiada, że do Ankary pojedzie, niezależnie od błogosławieństwa rządu, choćby rejsowym samolotem. Termometry pokazują teraz 15 stopni na Helu, 20 w centrum, 26 na Podkarpaciu. Jutro deszcz możliwy na północnym wschodzie kraju, a termometry pokażą od 18 stopni w centrum do 22 na południowym zachodzie.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
10: Sponsorem programu jest firma Ruki Polska. Producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. RukiDachy.pl.
11: Piętnasta 43. Jeszcze więcej sportów. TOK FM, Michał Waszkiewicz. Dzień dobry. Rozpoczęła się dziś druga runda Rolanda Garrosa i rozpoczęła się dla nas dobrze, bo Iga Świątek już ją przebrnęła. Pokonała dziś Czeszkę Sarę Bejlek. Nie wiemy jeszcze, z kim zagra w trzeciej rundzie, bo mecz Magdy Linet z Jeleną Ostapenko cały czas trwa. A to oznacza, że musiałem wyciągnąć się z kortu naszego wysłannika Przemka Bozowskiego, żeby mógł nam trochę opowiedzieć o tym, co się dziś na wielkoszumowym turnieju dzieje, a dzieje się sporo. Halo Paryż, dzień dobry.
12: Dzień dobry, witam serdecznie.
11: Wyciągnąłem cię z kortu. Właśnie, wyciągnąłem cię z kortu, ale to nie jest tak, że trwającego właśnie meczu Magdy Linet z Jeleną Ostapenko nie oglądasz.
12: Tak, i to nie jest tak, że nie wiem, poznałem jakiegoś kolegę w Paryżu i on mnie wpuścił do jednej z tych kamienic, które są na ulicy Boulevard Utier. I tam na przykład z okna oglądam czy z balkonu. Tak nie jest, chociaż można by to robić, jak na stadionie w Zenicy na przykład w Bośni i Hercegowinie. Ale no, kort Filipa Szatriera ma, wiesz, balkon wysoko i sporo ludzi często ogląda te mecze

0: na bocznych kortach właśnie z tegoż balkonu. On ma jedną dużą zaletę dzisiaj i ma dach, więc ja stoję w miarę w cieniu, tak na granicy słońca i cienia, ale mogę zrobić krok w tył i będę w cieniu, a Magdaniec rzeczywiście z Ireną Ostapenko jeszcze grają, a Iga Świątek rzeczywiście na tym korcie Filipa Szatriera dzisiaj już sobie zapewniła awans do trzeciej rundy. Co więcej, nawet już jest po konferencji prasowej, właśnie kilka minut temu się skończyła Iga Świątek.
1: No to do Igi Świątek za chwilę jeszcze wrócimy, bo prawda jest taka, że Iga Świątek pewnie w trzeciej rundzie na tego Szatriera wróci, a mecz, który z balkonu podglądasz, jest meczem o to, żeby na tym Szatrierze z tą Igą Świątek zagrać. Zakładam, że to będzie Szatrier, ale na pewno jeden z większych kortów, skoro to będzie Iga Świątek, bo przecież Ireneusz Ostapenko albo Magda Linet będzie rywalką Igi Świątek. Krótko, Przemek, o tym meczu, bo on na razie miał bardzo dwa różne oblicza w pierwszym i drugim secie.
0: Tak, 6-2 i tego pierwszego seta ja w całości oglądałem z kortu, smażąc się w tym słońcu. Magda Linet zagrała bardzo dobrze i bardzo pewnie go wygrała, natomiast Ireneusz Ostapenko była tą gorszą wersją Ireneusz Ostapenko, to znaczy... No, strzelała gdzieś też po autach albo psuła bardzo dużo pierwszych serwisów. Tam czasem podchodziła do sędziego i troszkę dyskutowała, czy to by na pewno był aut przy tym serwisie i tak dalej. Więc Łotyszka nie była jakby w takim dobrym moodzie w pierwszym secie i łatwo go przegrała. Drugiego seta, co tu dużo mówić. No, ja musiałem pójść na konferencję Igi Świątek, nawet jej zadawałem jedno z pytań, więc tego seta oglądałem przez palce, trzymając telefon na kolanach.
1: Ale ja go oglądałem i mogę ci tylko powiedzieć, że po 14 minutach było właściwie po zabawie, bo 14 minut zajęło Ilenie Ostapenko, żeby wyjść na prowadzenie 4-0. Tak, no to i ten set właściwie się skończył. Magda Linet w ogóle nie podjęła walki. Ja się bałem, że to jest znowu jakiś problem fizyczny, tak jak było w pierwszej rundzie, ale teraz oglądamy wspólnie, ty z balkonu, a ja na ekranie ten mecz. No i na pewno Magda Linet problemów ze zdrowiem nie ma. Obroniła teraz breakpointy, no i prowadzi 3-2. Jest nieźle.
0: Tak, a ja z tej wysokości powiem ci, że to, co widziałem kilkadziesiąt sekund temu, to mogę ci nawet powiedzieć, co Magda powiedziała, chociaż rzeczywiście nie mogę jej słyszeć. Powiedziała: trzymaj Magda, i zacisnęła tą pięść. Czyli trzymaj Magda to jest odpowiednik jazda Igi. O, to zrobiła Magda, jak te breaki obroniła, bo wie, jak to było ważne, na 3-2 na prowadzenie wyszła, jeżeli dobrze liczę. No tak, no ja bym bardzo chciał, żeby Magda wygrała. Raz, że ją lubię jako tenisistkę, dwa, że ją lubię jako osobę, na tyle oczywiście, na ile ją mogę znać w tych krótkich, przelotnych relacjach turniejowych i jakichś wywiadach, które nam parę razy udzieliła w TOK FM. Natomiast no przede wszystkim to też byłoby dobre z powodu tego, że Iga nie musiałaby się zmagać z tym swoim koszmarem. No wiadomo, że to słowo koszmar jest jakąś tam przesadą też, tak? Bo ona w każdej chwili może Ostapenko pokonać, ale jednak do tej pory się to Świątek nie udało.
1: Nie,
0: więc
1: no,
0: ja bym wolał, żeby po drugiej stronie stała Magda Linet, no i żebyśmy byli pewni, że mamy jedną Polkę w czwartej rundzie. No.
1: Nazywajmy rzeczy po imieniu. Można mieć z kimś ujemny bilans i liczba takich tenisistek w turze jest naprawdę bardzo mała, jeśli chodzi o Igę Świątek oczywiście. Natomiast bilans 0-6 pokazuje, że jest to jakiś łotew kryptonit, który ewidentnie na Igę Świątek działa, osłabiając ją i pozbawiając ją jakichkolwiek tenisowych mocy. Oby tak nie było, bo chcielibyśmy zobaczyć rewanż za niedawny mecz Igi Świątek z Magdą Linet, który zresztą Magda Linet wygrała. Będziemy na bieżąco ten mecz obserwować. Teraz przejdźmy jeszcze do tego spotkania, które dziś zaczęło tę rywalizację z tej biało-czerwonej perspektywy, czyli mecz Igi Świątek. I zacznijmy od samej Igi Świątek. Mówisz, że byłeś na konferencji. Zdążyłem już jej fragmentów odsłuchać. To króciutko. Wrażenia Igi i po tym meczu, co zadziałało, a co niekoniecznie.
2: W tych najważniejszych momentach podejmowałam dobre decyzje, jeśli chodzi o to, kiedy wejść do przodu, a kiedy nie. Mogę doszlifować trochę pierwszy serwis, bo faktycznie dzisiaj trochę pojawiło się błędów na długość. I no zobaczymy. Zobaczymy też, z kim będę grała.
1: I to jest też pytanie do ciebie, bo ktoś zobaczy suchy wynik 6-2, 6-3 i pomyśli sobie, Iga Świątek gładko awansowała do trzeciej rundy. No łatwo to w ten sposób podsumować. To aż tak łatwy mecz nie był.
0: No nie, już o tym mówiłem zresztą w informacjach TOK FM o 14, mówiłem o tym w TOK 360.
1: No to mi już nie powiesz w takim razie.
0: Nie, to sobie odsłuchaj, przecież masz dostęp do podcastów, masz to co. Ale oczywiście, wracając, powtórzę, że nie był to najlepszy mecz Igi Świątek. Ona wprawdzie mówi, że się dostosowała i że musiała się przyzwyczaić do tej specyficznej piłki granej przez Beliek, też z top spinem. Też trochę jak Maja Chwalińska, to też jest zawodniczka, która ma bodaj 1,64 m. Sprawdzić i powiesz, czy trafiłem, bo mówię z pamięci.
1: O centymetr się pomyliłeś.
0: O centymetr, okej. Mnie martwi to, dwie rzeczy mnie martwią, że było tych błędów dużo po jednak pospiesznych atakach, bo dość szybko dzisiaj podejmowała decyzję o strzale tak zwanym, czy to z forehandu, czy z backhandu. Tych błędów naliczyli organizatorzy turnieju 38, ja mówię naliczyli organizatorzy turnieju, bo to zawsze jest dyskusja ekspertów, a czy to należało zakwalifikować jako błąd niewymuszony, czy nie. No dobra, no ale taka jest statystyka dzisiaj, 38, to jest sporo. I ja powiem to samo, co powiedziałem o 13.32, że gdyby dzisiaj po drugiej stronie stała, nie wiem, Elina Svitolina, być może Marta Kostiuk, albo jeszcze któraś z tenisistek, no, choćby Jelena Ostapenko na przykład, to myślę, że ten poziom gry Igi Świątek byłby do przeskoczenia dla tych wszystkich trzech zawodniczek, które wymieniłem, więc to mnie zmartwiło, że nie mam takiej pewności, że Iga Świątek dzisiaj zbudowała pewność siebie przed meczem trzeciej rundy. Ale być może będzie to taki mecz, który ona wygrała. Wygrała dość pewnie jednak wszystko, mówiąc, że nie traciła nad nim kontroli. I to jest fakt. Nie straciła tam kontroli nad przebiegiem tego spotkania. Nie przegrała seta. Nie wyszła na prowadzenie w żadnym secie. Przecież rywalka. Natomiast ja myślałem, żebyśmy powiedzieli po Garosie, najlepiej zwycięskim, że był taki mecz w drugiej rundzie z kim? A Saru Bejlek, przepraszam. No tam były jakieś lekkie problemy, leciutkie turbulencje, ale to w ogóle będzie mecz, którego się nie będzie pamiętać. Ja bym chciał go nie pamiętać.
1: Wiesz, jak jest. Oczywiście, czasem się mówi, że w każdym turnieju, tak jak na każdym, nie wiem, mundialu czy euro, dla każdej drużyny przypada jeden słabszy mecz. No to uznajmy, że może to rzeczywiście będzie ten jeden słabszy mecz Igi Świątek. Magdalena z przełamaniem, a więc 4-2 w tym decydującym secie, więc coraz bliżej tego polskiego pojedynku, na który tak bardzo liczymy. Tych polskich akcentów dziś odrobinę więcej. Ja wiem, że nie mogło być wszędzie, więc ja tylko z racji kronikarskiego obowiązku powiem, że Katarzyna Piter odpadła już w pierwszej rundzie debla po trzysetowym pojedynku. Ona grała razem z Meksykanką Zarazułą przeciwko parze hiszpańsko-amerykańskiej Buxa Melikar Martinez, więc Katarzyny Piter już nie ma, ale Filip...
0: Filip Pieczonka tak, właśnie, czy wygrał, czy nie? Bo
1: jeszcze nie, właśnie do tego zmierzam. Filip Pieczonka z Witem Kopřivą, czyli z Czechem, grający w parze, prowadzi 6-2, 6-5 z parą rozstawioną z numerem 10, czyli z Monakijczykiem Ugonysem, z którym kiedyś grywał.
0: Ale to było lepiej, wiesz? To było lepiej, bo było 5-3 w tym meczu już.
1: No tak, to że... jest 6-5, a i serwuje para monakijsko-francuska, czyli Nys, Roger, Vasselin. No już jest 6-6. Ale cały czas piłka po stronie polsko-czeskiego duetu. Filip Pieczonka to pewnie dla wielu kibiców, Przemek, w Polsce, którzy interesują się głównie singlem, nazwisko trochę anonimowe.
0: No tak, ale to jest facet, który ma papiery na granie i no, pokazuje to wynik tego meczu, tak, chociażby, więc na pewno warto obserwować tą ciekawie rozwijającą się karierę.
1: Przemku, w takim razie będziemy tu cały czas podglądać. Magdalena jest bardzo dobrze. Ona cały czas prowadzi teraz przy własnym podaniu, więc za chwilę może być 5-2, a więc już tylko Gem będzie dzielił ją od zwycięstwa z Jeleną Ostapenko. To nie koniec emocji polskich na dziś, bo czekacie jeszcze jedno polskie spotkanie.
0: Tak, i to będzie mecz Magdalena Frank-Dzień-Teichmann, o której Frank mówiła, że Teichmann wraca po kontuzji i że to jest oczywiście wymagająca rywalka. I to jest taki mecz, myślę, rywalek, które mają zbliżony potencjał. Myślę, że może być ciekawie. Ja bym się wcale nie zdziwił, jak Magdalena Frank ten mecz dzisiaj wygrała. I to byłby no, piękny finisz dnia, miejmy nadzieję, z trzema polskimi zwycięstwami, chociaż na razie mamy dopiero jedno. I mamy, jeżeli mogę powiedzieć, bo to już nie zdarzyło się w tym momencie, tylko jednak te kilkanaście sekund temu, to podglądam wynik i widzę, że jest 5-2.
1: Tak jest, Magda Linet wygrała tak, przy swoim podaniu, więc tak jak powiedziałem, jeden gem dzieli ją od trzeciej rundy Rolanda Garrosa. Tak. Przemek, bo żeby nam starczyło czasu, a jeszcze chciałbym krótko powiedzieć o tym, co nas jutro czeka, bo kolejne mecze przecież drugiej rundy, także jutro i także dwa mocne polskie akcenty. Tobie się udało porozmawiać z drugim trenerem Huberta Hurkacza, kapitanem naszej United Cupowej reprezentacji, Mateuszem Terczyńskim, na temat tej formy Huberta Hurkacza i tego jutrzejszego meczu z Big Four, czyli z Francesem Tiafoe z USA. Posłuchajmy w takim razie Mateusza Terczyńskiego.
3: Mateusz, z Hubertem jesteście już po pierwszym meczu tutaj na Garosie. Munar odprawiony, więc udany start. Natomiast teraz czeka wielki facet, Frances Tiafoe. Zawodnik, z którym Hubert grał wiele razy, ale nigdy na mączce. Co ty o nim powiesz?
4: Tak, no na pewno nie będzie to łatwy mecz, ponieważ Frances jest naprawdę dobrym i doświadczonym zawodnikiem. Na pewno jest to plusem, że gramy z nim na mączce, bo jego najlepszą nawierzchnią jest na hardcore i tam jest najgroźniejszy. Hub jest teraz naprawdę dobrze przygotowany. Spędziliśmy ostatnie 2 tygodnie w Monte Carlo, żeby się tutaj dobrze przygotować i fizycznie, i tenisowo. Na pierwszym meczu grał naprawdę bardzo dobrze, więc tak jak mówię, no, najwięcej zależy od samego Huberta. Jeżeli będzie grać swój cały potencjał, będzie mógł pokazać, to wydaje mi się, że na pewno jest faworytem tego meczu. No ale to nigdy nie jest tak łatwo pokazać ten cały potencjał i swoje najlepsze możliwości. Więc zobaczymy w czwartek. Dobrze, że ma parę dni, żeby odpocząć, bo wczoraj ta pogoda w Paryżu nie była też łatwa dla zawodników. Więc no, dzisiaj potrenujemy, jutro też i, no, i będziemy gotowi na czwartek.
3: Z Munarem bardzo dobrze wszedł mecz, bardzo dobre te pierwsze 2 sety. Była taka zapaść w trzecim, z czego to wynikało?
4: Tak, no, ogólnie w meczach tych do 3 wygranych setów ciężko jest utrzymać ten sam poziom. Zawsze są te dołki, te górki. I wiadomo, no Hubert też wraca, w tamtym roku nie grał 7 miesięcy, nie miał za dużo tych długich meczy i jeszcze wczoraj ta pogoda nie pomagała, więc na pewno miał chwilowy taki fizyczny spadek, ale potrafił się na 4. seta zresetować, poszedł do łazienki, znalazł energię i super sobie poradził, ale to jest tak trochę norma w tych 5-setowych meczach. Okej, wczoraj były 4, ale ciężko jest utrzymać wysoki poziom na tym samym poziomie przez cały mecz.
3: I ostatnia rzecz, bo tak patrząc na TV, ty mówisz, że dobrze, że na mączce gracie, bo to nie jest jego specjalność. No w ogóle Amerykanie na mączce rzadko,
4: tak,
3: prawda?
4: Tak, no na pewno jakby to nie jest ich ulubiona nawierzchnia. Wiadomo, Frances jest już bardzo doświadczony i poprawił się na tej nawierzchni, ale na pewno, mówię, no nie czuję się tam najbardziej komfortowo, ale tak jak mówię, jak Kubi będzie grać tak jak potrafi i pokaże swój dobry potencjał, to mamy dobre szanse. Moim zdaniem to więcej zależy od Huberta niż od samego Tiafoe.
1: Tyle Mateusz Terczyński, drugi trener Huberta Hurkacza. To spotkanie jutro, tak samo jak Maji Chwanińskiej. Znamy już rozkład gier, więc to też pytanie do ciebie, jak to wygląda. Myślę o kibicach, którzy chcieliby sobie jakoś zaplanować ten czas, żeby móc te mecze obejrzeć.
0: Trochę się nałoży, niestety, bo jest jako drugi mecz Huberta Hurkacza na korcie numer 14 za kortem Suzanne Lenglen. Jeżeli ktoś zna obiekt, to od razu mówię, jak tam sobie chce zaplanować marszrutę odpowiednią. Natomiast Maja Chwanińska też ma drugi mecz od godziny 11 wyznaczony, tylko że przed nią grają mężczyźni, no więc do 3 wygranych setów i można się spodziewać, że no to potrwa trochę dłużej, więc pewnie Hubert Hurkacz w granicach 13, może chwilkę później, a pewnie Maja Chwalińska w granicach 14, a może chwilkę później. Znowu będziesz mnie wyciągać na programie z meczów.
1: No, przykro mi, ale generalnie szkoda byłoby nie skorzystać. Liczyłem po cichu, że w trakcie naszego programu zdążymy ogłosić awans Magdy Linet do 3. rundy French Open. Ty widzisz pewnie to szybciej niż ja. U mnie jest po 30, nie wiem jak u ciebie, w tym 8. gemie 3. seta. Ostapenko serwuje, Magda ma przewagę przełamania, więc za chwilę, jeśli tego gema nie wygra, będzie mogła jeszcze przy swoim podaniu ten mecz rozstrzygnąć. No ale o tym dowiecie się Państwo już pewnie za chwilę w informacjach TOK FM, bo czas naszego programu dobiegł końca. Przemku, bardzo Ci dziękuję za tę relację i wstecz, i w przód, a także na żywo, bo dziś udało nam się porozmawiać o tym wszystkim, co działo, dzieje i będzie działo się na kortach Rolanda Garrosa. Dzięki wielkie, no i mam nadzieję, że dziś komplet Polek pod Twoim okiem awansuje do tej 3. rundy.
0: No ja będę bardzo mocno za to trzymał kciuki i abyśmy mieli też polski mecz w 3. rundzie Rolanda Garrosa. Wielkie dzięki i pozdrawiam.
1: Przemek jeszcze raz będzie się z nami łączył po 18.30 w Sporty 360, a już za chwilę TOK 360, podsumowanie dnia, na które zapraszam w imieniu Filipa Kekusza, a ja się z Państwem żegnam. Michał Waszkiewicz, pozdrawiam.
5: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
6: Sponsorem programu była firma Ruki Polska. Producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. Rukidachy.pl.
7: Reklama. Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
11: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
10: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
12: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
13: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
14: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Reklama.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Środa, 27 maja, jest 16. Sejm przechodzi do kolejnego etapu prac nad ustawą o statusie osoby najbliższej i oczywiście tym pracom towarzyszy gorąca dyskusja. Co więcej, okazuje się, że prezydent ma własny pomysł na zbliżone rozwiązanie prawne. 3% PKB na naukę w Polsce to postulat naukowców, którzy demonstrowali dziś w Warszawie. Portugalia zmaga się z pierwszą, z być może nawet 8 falą upałów tego lata. Temperatury sięgają 40 stopni. To jest TOK 360, Filip Kekusz. Dzień dobry, zaczynamy. W Sejmie toczy się burzliwa debata nad projektem ustawy o statusie osoby najbliższej. To projekt kompromisowy, który zamiast związków partnerskich ma właśnie wprowadzić instytucję osoby najbliższej. Ma służyć zarówno parom hetero, jak i homoseksualnym. Lewica nie ukrywa, że to projekt minimum, ale przekonuje, że przy obecnym układzie w Sejmie jedyny możliwy do przyjęcia. Opozycja składa wniosek o jego odrzucenie.
18: Dzisiaj mówicie tak, najpierw ta ustawa, czyli najpierw wspólne pożycie, potem umowa, zarejestrowanie, potem będą małżeństwa jednopłciowe, a potem adopcje dzieci. Nie, właśnie nie. Właśnie nie. Dobrze, że pani to mówi. Dobrze, że pani otwarcie. Przynajmniej pani ocenię za uczciwość, bo pani otwarcie to mówi. Bo jak patrzę na koleżanki czy kolegów z PSL-u, to ci dzisiaj będą mówili, znakomita ustawa, ale za 4 dni będą koło Faroża stali i mówili, my jesteśmy za tradycjami, za wartościami.
19: To jest normalna ludzka potrzeba bezpieczeństwa. I państwo jest od tego, żeby problemy ludzi rozwiązywać, a nie żeby ich pouczać, jak mają żyć. Jeśli dwie dorosłe osoby, które żyją do tej pory w związku nieformalnym i nie mają żadnych praw i nie są widziane przez państwo, chcą ten związek zalegalizować, chcą żyć bezpiecznie, chcą mieć prawo do informacji medycznej, do wspólnego rozliczania się, do renty rodzinnej. To w jaki sposób zagraża to tradycyjnym małżeństwom?
17: Najpierw mówił Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości, któremu w słowo weszła Anna Maria Żukowska z Lewicy, a potem Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Ustawa po tym, jak wyjdzie z parlamentu, trafi na biurko prezydenta, ale jego ministrowie już zapowiedzieli, że Karol Nawrocki przepisów nie podpisze. Co więcej, pojawiają się doniesienia, że prezydent ma własny pomysł na podobne rozwiązanie. Do dyskusji na ten temat przejdziemy w TOK 360 po 16.40. Sejm na kolejnym posiedzeniu wybierze nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego i zostanie nim kandydat Koalicji Obywatelskiej profesor Sławomir Patyra. Tym samym w 15-osobowym Trybunale będzie już 7 sędziów wskazanych przez obecną większość. Tak twierdzi sejmowa większość. Co innego uważają przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości i prezydent Karol Nawrocki, a także prezes Trybunału, niegdyś bliski współpracownik Zbigniewa Ziobry Bogdan Święczkowski. A sprawie przygląda się Wawrzyniec Zakrzewski.
20: Sławomira Patyrę chwali szef klubu KO Zbigniew Konwiński.
21: W poprzednich latach, też w czasach naszej opozycji, nasz kandydat też na Rzecznika Praw Obywatelskich, więc znany autorytet zajmujący się prawem konstytucyjnym, myślę, że godna kandydatura.
20: O kandydacie KO pozytywnie wypowiadają się także politycy innych ugrupowań tworzących koalicję. Sławomir Ćwik, poseł klubu Centrum.
22: Sławomir z UMCS-u. Tak samo jak ja, czyli to też jest na plus. To tak żartem oczywiście, natomiast na poważnie pan profesor naprawdę jest uznanym, dobrym prawnikiem i myślę, że z pewnością podoła tej funkcji.
23: A ma pan nadzieję, że tym razem nie będzie już takiego spektaklu, jeśli chodzi o odbieranie ślubowania?
22: No zobaczymy, co zrobi teraz pan prezydent Nawrocki. Czy znowu będą podszepty złych ludzi, aby dopuścił się de facto deliktu konstytucyjnego, łamał prawo, nie odbierał ślubowania od wybranego przez Sejm sędziego Trybunału Konstytucyjnego, czy też może już bez zbędnego teatru szybko zaprosi wybranego sędziego, aby odebrać ślubowanie.
24: Jeżeli pan prezydent nie przyjmie tej przysięgi, to inni członkowie Trybunału Konstytucyjnego, sędziowie, pokazali, jaki jest tryb inny. W związku z tym tu nic się innego nie zdarzy. Wszystko jest przewidywalne.
20: Marszałek Włodzimierz Czarzasty z Lewicy nawiązuje to do sytuacji z marca, gdy Sejm wybrał 6 nowych sędziów Trybunału, ale Karol Nawrocki odebrał ślubowanie jedynie od 2. Pozostałych 4 ostatecznie złożyło przysięgę w Sejmie. I dlatego związany z PiS-em prezes TK Bogdan Święczkowski nie uznaje ich za sędziów i nie dopuszcza do orzekania. Sejm Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
17: A wspomniany już Włodzimierz Czarzasty odsyła Karolowi Nawrockiemu aneks do raportu o likwidacji wojskowych służb informacyjnych i nazywa go jajkiem z niespodzianką. Prezydent zamierza raport upublicznić i dlatego zgodnie z przepisami przesłał dokument marszałkom Sejmu i Senatu do zaopiniowania. Marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska jako pierwsza odesłała aneks. Dziś o takiej samej decyzji poinformował właśnie marszałek Sejmu i przypomniał o wyroku Trybunału Konstytucyjnego nakazującego ochronę praw osób wymienionych w raporcie z likwidacji WSI. Włodzimierz Czarzasty uznał, że publikowanie aneksu w czasie, gdy trwa wojna za naszą wschodnią granicą, jest nieodpowiedzialne i nielojalne wobec sojuszników.
24: Każę zadać im sobie pytanie, czy jeżeli dzisiaj z wami współpracujemy i dzisiaj dajemy wam nazwiska swoje oraz informacje, czy za 2 dni tego nie upublicznicie. W związku z tym to jajko z niespodzianką, bo żeśmy w ogóle tego nie otworzyli, aneksu, zostało odesłane.
17: Opinia marszałków Sejmu i Senatu w sprawie aneksu nie jest niezbędna i wiążąca dla prezydenta. Karola Nawrocki i bez tego może dokument opublikować. I teraz informacja z ostatniej chwili, którą zajawił Michał Waszkiewicz, który z Przemkiem Pozowskim łączył się w jeszcze więcej sportu. Magda Linet wygrała z łotewską tenisistką Jeleną Ostapenko 6-2, 2-6, 6-2. To była druga runda wielkoszlamowego French Open i kolejną rywalką będzie Iga Świątek. Temat zmagań w Paryżu powróci jeszcze w TOK 360, w Sporcie 360 po godzinie 18.30. Pracownicy akademiccy protestowali dziś przed Sejmem i główny postulat to zapewnienie 3% PKB dla polskiej nauki.
25: Żądamy od władz działań teraz i żądamy planu na naukę.
26: Wie pan, ja mam wrażenie, że naukowcy bardziej niż politycy rozumieją, że model rozwoju naszego kraju się skończył. To już nie jest tania siła robocza, to już nie są inwestycje z zagranicy. My mamy mieć suwerenne technologie, więc jeżeli nie docenimy roli nauki w rozwoju kraju, to jest po nas. To nie będziemy w G20 jak teraz, tylko będziemy w G50, bez własnych suwerennych technologii.
17: Z manifestującymi rozmawiał reporter TOK FM Cezary Jaszczyk. Jego relacja w TOK 360 o godzinie 18. Prokuratura zdecydowała o 3-miesięcznym areszcie dla 2 mężczyzn zatrzymanych w sprawie fałszywych alarmów. Mieli oni zawiadamiać służby o zagrożeniach w domach polityków i dziennikarzy. Fałszywe alarmy dotyczyły m.in. domów prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i byłego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cenckiewicza. Prokuratura jest w trakcie namierzania osób odpowiedzialnych za fałszywe alarmy pożarowe dotyczące mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Zdaniem śledczych zatrzymani mężczyźni działali w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej Warszawa Praga Północ Karolina Staros.
27: Ostatnie czynności pozwoliły na zatrzymanie 21 maja 2026 roku mężczyzny, który usłyszał zarzut udziału w tejże grupie, ale również spowodowania wywołania kilkunastu fałszywych alarmów, w tym kilku, które miały charakter kaskadowych zgłoszeń, czyli jednocześnie kilkadziesiąt zawiadomienie o stanie zagrożenia w kilkudziesięciu podmiotach. W niedzielę 24 maja zatrzymano kolejnego mężczyznę, usłyszał. On jest podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, ale również o udział w poszczególnych zdarzeniach.
17: Jeden z zatrzymanych częściowo przyznał się do winy. Prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań w tej sprawie. Obu mężczyznom grozi do 15 lat pozbawienia wolności. A teraz Lublin i sąd wojskowy. Uniewinniony został żołnierz, który na polsko-białoruskiej granicy 2 lata temu oddał strzały w kierunku migrantów. Zdaniem sądu nie doszło do przekroczenia uprawnień, a życie i zdrowie innych osób nie było zagrożone. Anna Gmitarek-Zabłocka.
0: W marcu 2024 roku na granicy w okolicy miejscowości Dubicze Cerkiewne żołnierz oddał kilkanaście strzałów w kierunku migrantów, którzy uszkodzili zaporę i znaleźli się po polskiej stronie granicy. Była to grupa 11 osób, a obok nich było też kilku innych funkcjonariuszy. Zdaniem prokuratury żołnierz miał narazić życie zarówno cudzoziemców, jak i pograniczników i innych wojskowych. Sąd tego zdania jednak nie podzielił. Jak uzasadniał sędzia Radosław Hunek, żołnierze są od tego, by chronić polskiej granicy.
1: Strzały te były niewycelowane w te osoby, bo jak słusznie oskarżony wyjaśnił, że gdyby chciał, żeby ktoś zginął, to by zginął.
0: Sąd podkreślił też, że funkcjonariusze, którzy byli w pobliżu strzałów, nie złożyli wniosku o ściganie.
1: Nie czuli się pokrzywdzeni. Powiedzieli, że nie czuli żadnego zagrożenia i nie żądają ścigania oskarżonego.
0: Poza tym, zdaniem sądu, nie ma wątpliwości, że migranci weszli do Polski nielegalnie, złamali prawo, a przez to żołnierz mógł użyć broni.
1: Co by było, gdyby on nie zaczął strzelać? Zamiast 11 przekroczyłoby tą granicę 35 i kontra nich stanęłoby tych 6-4 żołnierzy i 2 funkcjonariuszy. No jaka byłaby ich szansa nawet na przeżycie? Prawo nie może ustępować przed bezprawiem.
0: Sam żołnierz, pan Karol, nie krył, że wyrok jest dla niego ważny, choć na razie nieprawomocny, bo dużo go cały proces kosztował.
2: No, emocjonalnie dość dużo, finansowo również. No, na szczęście miałem ludzi, którzy mnie wspierali, właśnie w szczególności kolegów i koleżanki z kompanii. No i też moich przyjaciół z cywila. Państwo polskie ma problem po prostu, żeby traktować swoich obywateli tak, jak powinno. To nawet nie chodzi o to, że to byli obcokrajowcy, tylko problem jest taki, że przestępcy mają większe prawa niż osoby, które są powoływane przez państwo, żeby ich ścigać.
0: Żołnierz przyszedł do sądu w bardzo charakterystycznej koszulce z napisem honor i krew za krew. Pytany, dlaczego właśnie taką koszulkę założył na ogłoszenie wyroku, odpowiedział, że to prezent, który dostał od znajomych. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
17: Aleksander Miszalski, były już prezydent Krakowa, zapowiedział, że pozostanie na stanowisku szefa Małopolskiej Koalicji Obywatelskiej. Na razie pojawiają się bowiem pytania, czy i kiedy rozliczony zostanie z porażki poniesionej w referendum. Że to się stanie, wiele osób nie ma wątpliwości. Katarzyna Młynarczyk sprawdzała, jakie nastroje panują wśród lokalnych działaczy partii po tym, jak Miszalski stracił stanowisko.
3: Konsekwencje muszą zostać wyciągnięte, twierdzą partyjni koledzy byłego prezydenta. Na pewno w najbliższym czasie odbędą się rozmowy zarówno na szczeblu lokalnym, ale można się ich też spodziewać na poziomie centralnym. Nie jest to jednak najlepszy czas na drastyczne decyzje, mówi Dominik Jaśkowiec, krakowski poseł Koalicji Obywatelskiej.
4: Dzisiaj na pewno nie jest czas na personalne rozgrywki. Dzisiaj jest czas na to, żeby zakasać rękawy, wziąć się do pracy, pokazać mieszkańcom Krakowa, że Koalicja Obywatelska ma pomysł na miasto, ma kandydata i ma wizję Krakowa.
3: Wszystko wskazuje więc na to, że z decyzjami dotyczącymi przyszłości Aleksandra Miszalskiego działacze będą chcieli poczekać do czasu wyborów uzupełniających w Krakowie. Zdaniem krakowskiego politologa, doktora Łukasza Stacha z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Koalicja Obywatelska ma teraz trudny orzech do zgryzienia.
5: Musimy pamiętać, że porażka zawsze wymaga wyciągnięcia wniosków, ponieważ udawanie, że nic się nie stało, prowadzi do kolejnych porażek.
3: Pytanie, czy będzie to merytoryczna dyskusja o przyczynach porażki Aleksandra Miszalskiego, czy wewnątrzpartyjna awantura.
17: To była z Krakowa Katarzyna Młynarczyk. Iran oskarża Stany Zjednoczone i Izrael o próby obalenia władz islamistycznej republiki. To kolejny spór, który pojawił się, gdy w tle prowadzone są rozmowy o zakończeniu konfliktu. Mimo optymistycznych zapowiedzi sekretarza stanu USA Marco Rubio z przedostatnich dni, na razie przełomu nie widać. Tomasz Rochowski.
6: Irański wywiad twierdzi, że Amerykanie i Izraelczycy zamierzają zwiększać presję ekonomiczną na Teheran. Mają też wywoływać podziały wśród różnych grup etnicznych i religijnych oraz prowadzić sabotaż i inne, tu cytat, operacje terrorystyczne. Obecnie Amerykanie wywierają presję na Irańczyków, by ci ustąpili i zgodzili się między innymi na otwarcie cieśniny Ormus. W tym celu, mimo rozejmu, przeprowadzili ataki na południu Iranu. Trump chciałby zakończyć bliskowschodni konflikt, który za oceanem jest bardzo niepopularny i może zaszkodzić republikanom w listopadowych wyborach uzupełniających do kongresu. Tyle, że prezydent Stanów Zjednoczonych nie do końca wie, jak to zrobić z twarzą, a Irańczycy nie ulegają, z kolei Izraelczycy chcą wojować dalej. Tel Awiw wznowił uderzenia na libański Hezbollah, co może storpedować amerykańskie rozmowy z Teheranem, który chce zaprzestania działań wojennych przeciwko swojemu libańskiemu sojusznikowi. Intensyfikujemy nasze działania w Libanie. Wojsko operuje dużymi siłami i zabezpiecza strategicznie położone pozycje. Wzmacniamy strefę buforową, by chronić społeczeństwo na północy. Mówił premier Izraela Benjamin Netanyahu, którego kraj przeprowadził też uderzenia w strefie Gazy, gdzie zabił kolejnego dowódcę zbrojnego skrzydła palestyńskiego Hamasu. To wszystko stawia pod znakiem zapytania przyszłość amerykańsko-irańskiego porozumienia, choć sekretarz stanu Marco Rubio wierzy, że zostanie ono zawarte w najbliższych dniach. Tomasz Ruchowski, TOK FM.
17: Dowiadujemy się też nieco więcej o wstępnych, nieoficjalnych założeniach porozumienia Iranu i USA. Według irańskiej telewizji państwowej Teheran miałby w ciągu miesiąca przywrócić żeglugę handlową przez cieśninę Ormuz do poziomu sprzed wojny. Stany Zjednoczone wycofałyby swoje siły z okolic Iranu i zniosłyby blokadę morską. 40 stopni Celsjusza sięgają temperatury podczas fali upałów w Portugalii. Mieszkańcom kraju zalecono, by unikali przebywania na słońcu oraz dbali o nawodnienie organizmu, a klimatolodzy przewidują, że w tym roku tych fal upału może nadejść nawet 8. Na razie wysokie temperatury utrzymają się co najmniej do przyszłego tygodnia w większej części kraju i są one o 10 stopni Celsjusza wyższe od średniej dla maja z ostatnich lat. W kraju szaleje kilkanaście pożarów lasów i nieużytków rolnych. Największe z nich trawi łąki w pobliżu popularnego kurortu Quarteira na południu kraju. Z żywiołem walczy tam kilkuset strażaków oraz cywilów. Modernistyczne Centrum Gdyni ma szansę trafić na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Starania o taki wpis trwają od wielu lat, a dzisiaj na ostatniej prostej wsparł je polski Senat. Na wyjazdowym posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, które odbyło się właśnie w Gdyni, senatorowie przyjęli uchwałę w tej sprawie. O tym, że warto, przekonywali marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, senator Sławomir Rybicki i prezydentka Gdyni Aleksandra Kosiorek.
7: Wpis na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO to nie tylko impact do promocji na forum całej Polski, ale w ogóle to jest międzynarodowy prestiż.
8: Chcemy, żeby nie tylko instytucje związane z kulturą, nie tylko miasto, ale także Senat, który jest taką izbą, która ma prawo upominać się, przypomnieć, że to jest rzecz bardzo wartościowa i świetnie, żeby nie tylko była chroniona, ale żeby cały świat wiedział, że warto przyjechać do Gdyni i zobaczyć takie dzieła sztuki.
9: Ta wspólna decyzja oficjalnych organów polskiego Senatu. Wiemy, że może bardzo pomóc w ostatecznej decyzji Komitetu UNESCO.
7: Każda pomoc jest nieoceniona, ale my też od dawna prowadzimy już takie zaawansowane prace, żeby na poziomie takim dyplomatycznym przekazywać to, jakim dobrem jest modernistyczne Centrum Gdyni.
17: Decyzja w sprawie wpisania gdyńskiego Śródmieścia na listę Światowego Dziedzictwa zapadnie podczas lipcowego posiedzenia Komitetu UNESCO w koreańskim Busan. Jeszcze ceny benzyny na koniec. Jutro litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 31 groszy, benzyny 98 6 zł 86 groszy, oleju napędowego 6 zł 57 groszy. Tak wynika z dzisiejszego obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że w czwartek ceny maksymalne wszystkich paliw na stacjach będą niższe niż dzisiaj. Do końca maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8% oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. W tej części TOK 360 to wszystko. Za chwilę informacje o 16.20, a potem po ekonomii 360 wrócimy do podpisanego dziś w Londynie traktatu o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie obronności między Polską i Wielką Brytanią.
10: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, to Kalista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
11: TOK 6.
12: Słyszałam o tym, że Jan Maria Tomaszewski teraz poczuł się bardzo silny, odbiera telefon w imieniu Jarosława Kaczyńskiego i mówi tak, Jarek jest zajęty, nie może w tej chwili rozmawiać, czyli pozycja osoby dzierżącej komórkę jest naprawdę bardzo wysoka.
13: To może zadzwonimy w tym momencie do pana Jana Marii Tomaszewskiego. Ja pamiętam, że jak do niego dzwoniłem ostatni raz.
14: Ale czy to nie za wcześnie, bo to 8.46 dopiero.
13: Nie, to jeszcze nie poszedł spać. To jest tak, że i pan Jan Maria Tomaszewski mówił, że ma tyle zajęć, tyle prac musi wykonać, bo jest artystą, malarzem, zresztą nie najgorszym. I mówił, zakończył rozmowy tak. Mam w chu roboty. Nie mam czasu rozmawiać. Więc jeśli tak się nie żegna z dziennikarzami teraz, to naprawdę jest okej.
12: Ale chodzi o to, że zarządza też komórką Jarosława Kaczyńskiego. No i to jest jednak bardzo istotna funkcja, Michał.
14: Brzmi to trochę jak jakiś reportaż Kapuścińskiego o cesarzu, który powoli idzie na polityczną emeryturę.
10: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
11: Autopromocja.
15: Robię badanie krwi, USG, mam wypis ze szpitala. A kto jest właścicielem tych dokumentów? Ja? Nie. System ochrony zdrowia, czyli państwo. A jeśli robię te badania prywatnie? Odpowiedź Was zaskoczy. O tym i innych kwestiach dotyczących naszej dokumentacji medycznej rozmawiamy w kolejnym odcinku Prawo bez recepty. Czwartek po 10.40. Do usłyszenia. Ewa Podolska.
11: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
15: Reklama.
11: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40. W radiu Tok FM.
16: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
18: A co tam w Carrefourze?
19: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
21: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
22: Barbara, kupiłem taniej!
23: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
15: Reklama.
11: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
28: 16.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. 40 zastępów Straży Pożarnej walczy z pożarem hali w Obornikach w Wielkopolsce. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Strażacy apelują do okolicznych mieszkańców o nieotwieranie okien i niezbliżanie się do miejsca pożaru, o czym informuje ich także SMS-owo Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Straż Pożarna przekazała, że ogień pojawił się na terenie zakładu o zwiększonym ryzyku, bo znajdują się tam ocynkowania. Pożar może zagrażać sąsiednim halom zakładu, a część terenu przy obiekcie jest zalesiona. Były łódzki adwokat Paweł K., który zasłynął stwierdzeniem o trumnach na kółkach, został przewieziony z więzienia w Chrubieszowie do aresztu w Szczecinie. Przeciwko mężczyźnie skazanemu za spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego toczy się także śledztwo w sprawie dotyczącej narkotyków i poplecznictwa. Wcześniej prowadziła je prokuratura w Łodzi, ale aby uniknąć jakichkolwiek podejrzeń o brak bezstronności łódzkich prokuratorów, przeniesiono je do Szczecina. Będzie polski mecz w trzeciej rundzie French Open. Magdalinet po zaciętym spotkaniu pokonała Jelenę Ostapenko z Łotwy i w kolejnej rundzie czeka ją pojedynek z Igą Świątek. Najlepsza polska tenisistka awans również wywalczyła dziś, bo pokonała Czeszkę Sarę Bejlek. Z Magdą Linet o czwartą rundę Świątek zagra prawdopodobnie w piątek.
11: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: Szesnasta dwadzieścia dwie. Czas na ekonomię 360, w której mowa będzie i o boomie inwestycyjnym w Polsce i o cięciu prognoz gospodarczych w Niemczech.
11: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
29: Ekonomia 360, Wojciech Kowalik. Kierowcy już zaczną odczuwać tańszą ropę naftową i jutro będą spore obniżki na stacjach. Benzyna stanieje o 11 groszy do 6 zł 31 groszy, a olej napędowy aż o prawie 20 groszy mniej. Jego maksymalna cena spadnie do 6 zł 57 groszy. Te lepsze dla kierowców informacje przyćmiewa jednak to, ile za 2,5 miesiąca kryzysu paliwowego Polacy już zapłacili z własnych kieszeni. Fundacja Instrat wylicza, że rachunek za wojnę na Bliskim Wschodzie idzie już w miliardy złotych, mimo że i tak łagodzi go rządowy pakiet paliwowy.
0: mówił w popołudniowym EKG Michał Hetmański z Fundacji Instrat.
1: Tu rachunek przekracza już 10 miliardów złotych dodatkowych dla polskiej gospodarki, które zapłaciliśmy w pełni za to, że jesteśmy tak uzależnieni od ropy.
0: Policzyli też państwo, kto ile zapłacił za te 2,5 miesiąca kryzysu paliwowego i jak to wygląda?
1: Najmniej dotkniętą grupą są kierowcy aut osobowych jeżdżących na benzynę, bo po prostu benzyny mamy nawet lekką nadprodukcją w europejskich rafineriach, a diesla musimy importować. Niestety ten diesel produkowany również poza Europą bardzo podrożał, więc przeciętna firma transportowa zapłaciła aż o 1,77 zł na litrze więcej w stosunku do czasu sprzed kryzysu, średnio w tym okresie, kiedy trwał kryzys. Więc tu możemy powiedzieć o naprawdę prawdziwym szoku cenowym, który rozleje się na całą gospodarkę.
0: Zdaniem autorów opracowania pieniądze, na przykład z planowanego podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, mogłyby trafić na wspieranie elektryfikacji transportu, obniżki VAT-u na prąd do samochodów elektrycznych, czy na dopłaty do transportu publicznego. I to pomogłoby gospodarce uodpornić się na tego typu kryzysy. Rozkręca się zapowiadany boom inwestycyjny. Polskie większe firmy zwiększyły od początku roku nakłady na inwestycje o blisko 9% w skali roku do ponad 40 miliardów złotych. Do tej pory przez wiele lat mocno się z tym wstrzymywały, odkładając pieniądze na poduszkę finansową na gorsze czasy. Teraz się przebudziły, a pomogły w tym pieniądze unijne i na zbrojenia, mówiła w porannym EKG dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek z Towarzystwa Ekonomistów Polskich.
2: Firmy doszły do wniosku, że nie ma już na co czekać. Okej, konflikt konfliktem. Widocznie już tak jest, że będziemy żyć w takich czasach niepewności, niestabilności, nieprzewidywalności, więc musimy się po prostu zdecydować i to ryzyko wziąć na siebie, to ryzyko inwestycyjne. I wydaje mi się też te środki z programu SAFE, także te środki publiczne nasze krajowe, które uruchamiamy na bezpieczeństwo, które uruchamiamy na inwestycje w obszarze energetycznym, tu także działa ten mechanizm, otwiera się furtka, otwierają się szanse, dlatego że napływa bardzo dużo pieniędzy, możemy partycypować w korzystaniu z tych pieniędzy. To oznacza także szansę na to, żeby więcej sprzedawać nie tylko na polskim rynku, ale także na rynku europejskim, na rynku światowym.
0: I w drugiej połowie roku, jak prognozują ekonomiści, zwalniać będzie dotychczasowy najszybszy silnik gospodarki, czyli nasza konsumpcja, a przyspieszać właśnie silnik inwestycyjny. Niemcy ostro tną prognozy gospodarcze. Kryzys energetyczny, który wywindował ceny paliw i energii, powoduje, że zamiast niemal 1% największa europejska gospodarka zaliczy w tym roku o połowę wolniejszy wzrost, rzędu 0,5%, prognozuje Rada Ekspertów Gospodarczych przy niemieckim rządzie. Lista powodów jest długa. Wysokie ceny energii obniżają siłę nabywczą gospodarstw domowych i tym samym konsumpcję prywatną, a rosnące koszty produkcji uderzają w kurczący się przemysł i hamują inwestycje firm. A słabnąca globalna koniunktura obciąża niemiecki eksport, który jest jednym z głównych filarów gospodarki. Już mniej wykształcenie i lata doświadczeń mają kluczowe znaczenie na rynku pracy. W rekrutacjach zachodzi właśnie duża zmiana, mówiła w południowym EKG Anna Wicha, prezes Polskiego Forum HR.
4: Decyduje taka dyskusja, jaką wartość dany pracownik będzie wnosił do firmy, właśnie związaną z umiejętnościami, z doświadczeniem, z wykorzystaniem nowych technologii, a nie dokładnie z tym, na jakie stanowisko go potrzebujemy, czy jak będzie się nazywała jego rola. To jest taka nowa sytuacja w rekrutacji. Są zdecydowanie bardziej selektywne. Nie potrzebujemy już tyle wolumenów, natomiast potrzebujemy bardzo selektywnie określonych kompetencji. Kompetencja miękka w zakresie adaptacji i szybkości uczenia się, natomiast kompetencja twarda, umiemy pracować z nowymi technologiami. Trochę nam się załamała ta struktura budowania kariery od juniora do seniora, bo wartość, którą pracownik wnosi do firmy, jest już trochę inaczej liczona. Nie latami pracy, tylko właśnie kompetencjami czy umiejętnościami, które pracownik tu i teraz potrafi wykorzystać i jak szybko będzie umiał zmienić czy zaadoptować się, dostosować się do nowych wymagań, jeśli zajdzie taka potrzeba za chwilę.
29: Eksperci mówią, że sytuacja na rynku pracy jest całkiem niezła, ale trochę niepokoi słaby spadek bezrobocia z wiosną, kiedy ruszyły prace sezonowe. 4,23 zł, tyle kosztuje dziś euro, frank po 4,63, dolar po 3,63, a funt po 4,88.
3: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
17: 16.28, TOK 360, Filip Kekusz, jest z nami Bartosz Kielak, dziennikarz związany z The Times. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
17: To największy od pokolenia krok naprzód w relacjach Wielkiej Brytanii i Polski w zakresie bezpieczeństwa i obrony. Tak Keir Starmer, premier rządu w Londynie, podsumował traktat o partnerstwie w zakresie bezpieczeństwa i obronności, który podpisał razem z Donaldem Tuskiem w Londynie. Jak duży jest ten największy krok? Do czego zobowiązują się przywódcy obu państw? Faktycznie to jest spora zmiana?
5: Panie redaktorze, nie chciałbym przesadzać z samym meritum tego traktatu. Aha. Faktycznie jest to bardzo ważny krok, że Polska i Wielka Brytania, Zjednoczone Królestwo, podpisały taki traktat. W zapowiedziach premier Tusk zarówno sugerował, że zobowiązania wynikające z tego nowego traktatu mogłyby wychodzić poza gwarancję artykułu 5 Sojuszu Północnoatlantyckiego. Tego w tekście traktatu nie ma. Jest również mało konkretnych zobowiązań, czy to do nowych projektów, czy jakiejś szeroko zakrojonej współpracy amunicyjnej, czy industrialnej. Język traktatu jest raczej ogólny. To, jak powinniśmy to rozumieć, jest to rozszerzenie istniejących już, czy odświeżenie istniejących już zobowiązań sojuszniczych wynikających z NATO. I warto również zauważyć, że w dzisiejszym wystąpieniu, które miałem przyjemność oglądać w bunkrze bitwy o Wielką Brytanię, tak? Miejsce poświęcone pamięci zarówno brytyjskich lotników, jak również tych polskich lotników, którzy bronili brytyjskiego nieba przed niemieckimi samolotami w trakcie II wojny światowej. Liderzy Polski i Wielkiej Brytanii bardzo uważali na to, żeby w swoich przemówieniach nie wykroczyć poza właśnie te rysy sojuszu NATO. Wszystko wewnątrz NATO, nic oprócz NATO.
17: Czyli przypominamy sobie o sobie, pamiętamy, że wzajemnie darzymy się sympatią i zaufaniem, ale poza tą warstwą symboliczną to przyjdzie rzeczywistość i sprawdzi, jak jest naprawdę.
5: Tak jak to powiedziałem, jest to ważny traktat i nie chcę być zbyt krytyczny. Wychodzą tam z inicjatywami w zakresie cyberbezpieczeństwa. Kilka podpunktów traktatu wspomina również o współpracy, jeśli chodzi o presje związane z migracją. Traktat wspomina o zobowiązaniu do zielonej tranzycji w ramach umowy z Paryża. Mówią również o kwestiach technologii. Dużo. Myślę, że z polskiej strony oczekiwania były budowane trochę większe niż to wyszło. Nie zmienia to faktu, że jest to ważny traktat i liderzy są bardzo świadomi tego, że NATO stało się mniej, jakby to ostrożnie powiedzieć, mniej bezpiecznym, mniej takim ubezpieczającym nas sojuszem ze względu na wahania ze strony Stanów Zjednoczonych, a Polska i Zjednoczone Królestwo jako kraje bardzo przywiązane do struktur północnoatlantyckich, kraje stawiające sojusz ze Stanami Zjednoczonymi na pierwszym miejscu, zdecydowanie chcą wzmacniać NATO i tym samym tworzą taki wewnętrzny cień NATO, który będzie współpracował ze sobą bliżej.
17: A kto jeszcze może wejść w skład tego pnia, tego NATO w NATO, tego ściślejszego sojuszu wewnątrz struktur północnoatlantyckich?
5: Wie pan, no, traktat nicejski podpisany w zeszłym roku, panie redaktorze, z Francją.
17: No, tak.
5: Jest jednym z takich zobowiązań i też warto zauważyć, że Wielka Brytania podpisała traktaty z Niemcami i z Francją. W tym traktat z Niemcami jest charakterystycznie właśnie obronnym traktatem. The Telegraph, brytyjski dziennik konserwatywny, pisał ostatnio o tym, że francuskie myśliwce Rafale mogłyby przenosić na terenie krajów, nad którymi Francja rozszerzyła ten parasol, broń nuklearną. Wydaje mi się, że język traktatu w ubiegłym roku tego nie sugerował, a jak wiemy, politycy, czy to po polskiej, czy po francuskiej stronie, bardzo ostrożnie odnoszą się do takiej deklaracji. Tym samym doniesienie dziennika Telegraph jak zawsze polecam traktować z dozą dystansu. Niemniej Francja również mocno angażuje się w bezpieczeństwo, budowanie bezpieczeństwa Europy, szczególnie na wschodniej flance. To, do czego zobowiązali się Brytyjczycy, to na pewno więcej ćwiczeń wojskowych i tego typu ćwiczenia będziemy obserwować.
17: A na ile zacieśnianie takich więzi właśnie z Francją czy z Polską przydaje się Kierowi Starmerowi, który jest w tej chwili też w bardzo trudnej sytuacji sondażowo-polityczno-partyjnej, to znaczy walczy o przetrwanie na czele swojej partii, a też walczy o uratowanie resztek mocnej pozycji Partii Pracy. Jest rozmowa o tym traktacie w samej Wielkiej Brytanii. Może to być jakieś osiągnięcie, którym Starmer może się pochwalić swoim wyborcom?
5: Keir Starmer dzisiaj podkreślił, jak ważny jest to dla niego sojusz, a Donald Tusk podziękował Keirowi Starmerowi za zainicjowanie rozmów przy tym traktacie. Jeśli ludzie w Anglii wymieniają mocne strony urzędowania premiera Starmera, bardzo często wskazują na jego zachowanie w polityce międzynarodowej. Uniknął zaangażowania Wielkiej Brytanii w wojnę na Bliskim Wschodzie wywołaną przez Izrael i Stany Zjednoczone, za co jest ceniony, ponieważ brytyjski elektorat nie popiera tego konfliktu zbrojnego i nie chciał udziału wojsk brytyjskich. Jak wiemy, Wielka Brytania ma krwawą i długą i smutną historię zaangażowania wojskowego na Bliskim Wschodzie, a zresztą niedocenianą do końca przez Stany Zjednoczone, za co Donald Trump musiał przepraszać, bo inaczej nie doszło przecież do spotkania z królem Karolem po tym, jak znieważył pamięć wielu brytyjskich żołnierzy, którzy umarli w tych konfliktach na Bliskim Wschodzie. Jest to na pewno ważna deska ratunku, bo on nie poddał się jeszcze i nie oddał przywództwa w partii. Owszem, najprawdopodobniej w ciągu najbliższych miesięcy będziemy obserwować wyścig o przywództwo i jest dwóch już głównych kandydatów. Były już na ten moment minister zdrowia West Streeting, reprezentujący prawicę partyjną, i Andy Burnham, burmistrz Manchesteru, który startuje w wyborach uzupełniających do parlamentu, żeby również móc rzucić się do walki o przywództwo już od lewej strony. Niemniej Starmer nadal jest urzędującym premierem. Urzędującego premiera jest bardzo trudno usunąć i każdy sukces, a niewątpliwie podpisanie traktatu dla brytyjskiego premiera sukcesem jest, będzie traktowany jako kolejna deska ratunku. Również jest to sukces dla polskiego premiera ze względu na to, że obronność jest dla Polaków jednoznacznie definiowana jako priorytet. Mhm. I pod tym względem, jeśli mielibyśmy obu tych premierów zdefiniować jako takich bezobjawowych reformistów, którzy obiecali szeroko zakrojone reformy w swoich platformach wyborczych, a następnie narzekają na to, że publika nie docenia, nie zauważa tych zmian, które zaprowadzają, myślę, że jest to ważny sygnał, który oni chcieli przekazać. Niemniej jeszcze dodam na samo zakończenie, że jeśli porównamy w trakcie przemówienia to, jak media brytyjskie i media polskie relacjonowały to wydarzenie, w mediach polskich było ono szeroko umawiane, w mediach brytyjskich jak na razie dosyć wąsko. Mój artykuł najprawdopodobniej ukaże się dzisiaj w The Times, ale z innych mediów brytyjskich na wydarzeniu były tylko agencje prasowe.
17: Bardzo dziękuję. Bartosz Kielak, dziennikarz związany z The Times, był z nami. Godzina 16.40, przed nami informacja, a po nich porozmawiamy o tym, jak toczy się dyskusja wokół projektu ustawy o statusie osoby najbliższej.
6: Autopromocja.
7: To, co się dzieje na rynkach obligacji w tej chwili na świecie, wygląda bardzo niepokojąco. To jest wszystko droga w stronę trudniejszych czasów, nie tylko gospodarczo, ale także politycznie. Cotygodniowe podsumowanie roku zapraszam do odsłuchania najnowszego odcinka w aplikacji TOK FM.
6: Autopromocja.
8: Reklama.
9: RTV Euro AGD.
18: Jak okazje, to w euro.
20: Mistrzowskie okazje w grze.
9: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: www.media-expert.pl.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
14: Jak wspierać bilansowanie KSE w czasie transformacji i jednocześnie utrzymać pewne dostawy ciepła? Odpowiedzi znajdziesz w raporcie Polskiego Towarzystwa Energetyki Cieplnej. Rola jednostek kogeneracji i źródeł Power to Heat w bilansowaniu KSE i produkcji ciepła. To analiza rynku, regulacji i roli lokalnych źródeł w stabilizacji systemu. Raport zostanie zaprezentowany podczas 7. Kongresu Ciepłownictwa, trwającego od 17 do 19 czerwca w Janowie Podlaskim. Kongres ciepłownictwa.pl.
16: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
24: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ.

0: pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
1: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Minęła 16.40. Monika Mroczko. Zapraszam na informacje TOK FM. Kolejne protesty pod sklepami Dino zapowiadają związkowcy, którzy pikietują dzisiaj pod siedzibą firmy w Krotoszynie. Przekonują, że jeżeli zarząd nie zacznie z nimi rozmawiać, to zorganizują kilkanaście protestów równocześnie w całej Polsce. Zapowiadają też blokadę centrów logistycznych. Związkowcy domagają się poprawy warunków pracowników sieci supermarketów, czyli podwyżek i zwiększenia zatrudnienia. W Sądzie Okręgowym w Szczecinie ruszył dzisiaj proces Patryka F., oskarżonego o zabójstwo trzech osób. W grudniu 2023 roku w Międzyzdrojach mężczyzna znajdujący się pod wpływem środków odurzających wjechał samochodem w pieszych. Grozi mu za to dożywocie. Polska misja medyczna zaalarmowała, że władze izraelskie chcą wyburzyć beduińską wieś Han al-Ahmar na okupowanym zachodnim brzegu. Organizacja prowadzi tam programy pomocowe. Izrael chce wyburzyć efekty polskiej pomocy, podkreśla organizacja. Osada została założona na ziemiach wywłaszczonych przez izraelskie władze w 1975 roku pod budowę jednego z żydowskich osiedli.

0: Mamy stuk puk zapisywane z łącznikiem, ale puk puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
1: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mówią Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Oczywiście, że jest sens bycia singlem. Dlaczego nie? Jest się szczęśliwym.
1: Właśnie, szczęście jednostki nie zależy od tego, czy ma drugą osobę, tylko od tego, jak my żyjemy swoim życiem.
2: My jesteśmy 50 lat w związku.
3: Myślimy, że trzeba być w związku.
4: Czasami jest to konieczność, czasami jest to wybór wynikający z tego, że ktoś po prostu nie chce dzielić swojego życia z kimś na stałe.
5: Potrzebujemy związków, potrzebujemy, oczywiście.
6: Zawsze jest lepiej we dwoje niż samemu.
7: Jeżeli to jest takie dobrowolne bycie singlem, to badania wskazują, że satysfakcja z życia ich osób nie odbiega znacząco od osób w związkach.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Tok 360. Filip Kekusz. Jest z nami Anton Ambroziak, dziennikarz OKO.press. Witaj, dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Sejmowa komisja zakończyła pracę nad projektem ustawy o statusie osoby najbliższej. W Sejmie jakże, a jakże burzliwa dyskusja. A prezydenccy ministrowie zapowiadają, że prezydent Karol Nawrocki projektu raczej nie podpisze, choć czeka na jego ostateczny kształt. Co więcej, ty piszesz w OKO.press, że Karol Nawrocki może przedstawić swój własny projekt na motywach tego projektu, który jest w tym momencie w Sejmie.

0: Od czego zależy, czy Karol Nawrocki zdecyduje się na własną inicjatywę?
1: To zależy od tego, co zrobi w tej sytuacji rząd. A w zasadzie możemy być prawie pewni, że Karol Nawrocki położy swój własny projekt, ponieważ Karol Nawrocki wymaga od rządu czegoś niemożliwego, to znaczy wybebeszenia projektu, który i tak jest już w tym momencie kompromisowy, i położenia na stole takiej propozycji, która no, byłaby minimum z absolutnego minimum, bo to, co interesuje Karola Nawrockiego, to jakiś taki bardzo krótki, zamknięty katalog kilku spraw, które nie wchodzą zupełnie w kompetencje i prawa, które mają dzisiaj w Polsce małżonkowie. Taka ustawa o statusie bliskiej, którą chciałby Karol Nawrocki, miałaby obejmować na przykład kwestie informacji medycznej albo wspólnego pochówku, ale zupełnie nie dotyczyć wspólnoty majątkowej, czyli kwestii podatkowych, zabezpieczenia społecznego, no jakieś rzeczy, które również wydają się podstawowe, ale Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta, przedstawiał na przykład rentę wdowią, którą zawiera ustawa o statusie osoby najbliższej, jako coś absolutnie kontrowersyjnego, że miałoby być przyznane komuś innemu niż małżeństwom w rozumieniu dzisiejszych polskich przepisów. No więc wydaje się, że to jest prawie pewne, że ta ustawa, która w tym momencie jest w Sejmie, pewnie w tym tygodniu pójdzie do Senatu, pewnie wyląduje u prezydenta jeszcze przed wakacjami, no po prostu zostanie wyrzucona do kosza, a prezydent, któremu cały czas deklaruje, że on chce ułatwić ludziom życie, no ale nie w taki sposób, żeby robić zamach na instytucję małżeństwa, no położy po prostu swój projekt. I jeszcze jest jeden taki mały haczyk, bo ta ustawa, która jest przygotowana przez rząd, ona dotyczy osób, które w praktyce mają więzi rodzinne i mają wspólne pożycie. Natomiast ustawa, którą chciałby położyć pan prezydent, dotyczy dowolnych dwóch osób. To znaczy, to jest
0: sąsiadów.
1: Na przykład, to jest to, co słyszeliśmy w kampanii wyborczej, trochę się z tego śmialiśmy wówczas, czyli na przykład, że młody człowiek z kombatantem, albo właśnie sąsiedzi, albo dwie osoby, które po prostu są dla siebie ważne, przyjaciółki, mogłyby taką umowę zawrzeć, no ale to jest policzek jakby w twarz osób LGBT, które naprawdę długo, bo już 22 lata, czekają na to, aby państwo uregulowało sytuację ich związków.
0: To jest policzek, to jest takie wręcz wykręcenie i sparodiowanie tych założeń, które towarzyszyły najpierw projektowi ustawy o związkach partnerskich.
1: No i jak najbardziej. I też wydaje mi się, że nie ma co być zaskoczonym, no bo prezydent w zasadzie jest spójny w tym wszystkim, co mówi. W kampanii mówił, co byłby w stanie poprzeć, i to zrobił. I to, że rząd myślał, że kładąc na stole jakąś kompromisową propozycję, będzie w stanie ograć Pałac Prezydencki, że tam PSL ma jakieś swoje dojścia, że będą walczyć do ostatniej kropli krwi, no to wydaje mi się po prostu jakoś śmieszne w tej sytuacji, bo wiadomo, kto był, od początku wiadomo, kto był po drugiej stronie. Tak samo jak nie dziwi mnie dzisiaj burzliwa, tak jak pan to nazwał, debata w Sejmie dotycząca ustawy o statusie osoby najbliższej, która brzmi dokładnie tak samo, jest kopią wszystkich innych debat, które słyszałem w swoim życiu, a nie było ich mało. Tak samo też no, można było przewidzieć, że jakby stanowisko prezydenta wychodzącego z skrajnie prawicowego obozu politycznego no będzie takie, a nie inne po prostu. Jakby to nie jest konflikt dotyczący merytoryki, to jest konflikt dotyczący wartości, a dla polskiej prawicy jakby w ich światopoglądzie, w ich świecie wartości nie mieści się opcja, żeby pary jednopłciowe miały jakąkolwiek namiastkę równych praw w Polsce.
0: To jeszcze wracając do tego oczywiście eufemistycznego hasła o tym, że burzliwa jest ta debata w Sejmie, bo jaka jest, to słyszeli państwo w TOK FM, jeszcze państwo zapewne usłyszą. Argumenty są rzeczywiście na sali sejmowej dokładnie takie same ze strony prawicy, jak były zawsze, ale chciałbym zapytać ciebie jako praktyka, jako obserwatora tej dyskusji w ramach o związkach partnerskich, bardzo uważnie i obserwujesz i relacjonujesz od wielu, wielu miesięcy ten temat. To jest jeden z tematów, który cieniem położył się na tym, jak pracuje obecna sejmowa większość. Czy ty zauważasz przesunięcie jednak jakichś akcentów poza Sejmem wokół tego problemu? Czy to wciąż myśmy utknęli, jeśli chodzi o rozmowę na ten temat, w 2023 roku?
1: To znaczy, jakby politycznie absolutnie utknęliśmy.
0: Politycznie
1: to znaczy,
0: tak, ale zastanawiam się wokół tej polityki.
1: Politycznie, ale społecznie wydaje mi się, że jesteśmy bardzo daleko. To wystarczy przypomnieć, ostatnio rozmawialiśmy o transkrypcji zagranicznych aktów tak. małżeństw. I wówczas okazało się, że ten temat tak bardzo grzeje, a to znaczy, że nie dotyczy tylko małej grupy osób, pewnie tysiąca małżeństw, które wzięły ślub za granicą, chcą transkrybować dzisiaj te dokumenty w Polsce, ani tylko ich rodzin, ani tylko ich przyjaciół, tylko naprawdę dużej części części społeczeństwa, dla której to jest jakąś absolutną normą, żeby Polska miała standard równościowy dla osób LGBT, ponieważ prawie każda osoba w Polsce zna dzisiaj jakąś osobę LGBT, wie, z jakimi problemami te osoby się stykają. Zmieniła się, w zasadzie już w czasach drugiej kadencji PiSu maksymalnie zmieniła się debata publiczna wokół społeczności LGBT. To było takie wahadło nam się przechyliło ze skrajnej homofobii w dosyć entuzjastyczne zrozumienie, o może tak bym powiedział. I wydaje mi się, że jakby społecznie jesteśmy tylko dalej i dalej, a polityka stoi w miejscu. I to, że PSL zrobił malutki kroczek w lewą stronę, a nie wiem, a dzisiaj PiS już mówi, że no byłby w stanie się zgodzić, ale tylko na informację medyczną dla partnerów tej samej płci, no ale już wspólne rozliczanie się to nie, no to są naprawdę jakieś mikrokroki, które aż, no nie wiem, ja muszę to odnotowywać ze względu na to, że tak wygląda warsztat dziennikarski, ale że, czy w kronikach będziemy o tym pisać, że takie rzeczy się wydarzyły w 2026 roku? Nie sądzę. Myślę, że dzisiejsza debata jest absolutnie do zapomnienia. Niestety ten projekt również idzie na przemiał i myślę, że możemy śmiało powiedzieć, że nic na poziomie legislacyjnym nie zmieni się dla społeczności LGBT, ale też dla par heteroseksualnych, które nie chcą brać ślubów i chciałyby inaczej uregulować swoje wspólne pożycie. Nie w tej kadencji.
0: To źle. Bardzo dziękuję. Anton Ambroziak, dziennikarz OKO.press, był z nami. I teraz przechodzimy jeszcze do sytuacji w Demokratycznej Republice Konga i w Ugandzie. Profesor Agnieszka Szuster-Ciesielska, Katedra Wirusologii i Immunologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jest z nami. Dzień dobry, pani profesor.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Wirus Ebola wciąż rozprzestrzenia się w Demokratycznej Republice Konga. W Ugandzie jest zagrożenie dla Sudanu Południowego także. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega przed zagrożeniem, które może rozlać się na inne kraje. Sekretarz generalny WHO Tedros Ghebreyesus powiedział, że w Demokratycznej Republice Konga dochodzi do katastrofalnej kolizji wojny i epidemii. Co wiemy o skali tej epidemii w tym momencie?
2: No w tej chwili jest to o tyle zaskoczenie, że poprzednie epidemie były kontrolowane, ale do tego wrócę. Mm-hmm. Na tę chwilę prawdopodobnie jest ponad 1000 przypadków podejrzenia występowania w samej Republice Demokratycznej Konga zakażeń i około 100 przypadków śmierci. Dlaczego tak dużo jest podejrzeń? Dlatego, że w DRK, w prowincji Ituri, gdzie mamy epicentrum występowania tego biotypu wirusa Ebola, czyli Bundibugyo. Niestety, ale nie ma ośrodka lokalnego, który by diagnozował zakażenia wirusem Ebola, tym konkretnie biotypem, i próbki muszą być wysyłane. Proszę sobie wyobrazić 1500 kilometrów do stolicy, do Kinszasy, gdzie specjalistyczne laboratorium jest w stanie diagnozować, wykonując testy PCR. To wszystko oczywiście wiąże się ściśle z podłożem geopolitycznym tego regionu, także z likwidacją amerykańskiej pomocy USAID, która zajmowała się właśnie nowymi zagrożeniami epidemicznymi, nie tylko w tym rejonie, ale przede wszystkim w rejonie afrykańskim. No i samo wystąpienie Stanów Zjednoczonych z WHO powoduje, że drastycznie obniżyły się finanse przeznaczone na pomoc dla tego regionu świata. To oznacza nie tylko ubytek pomocy materialnej, czyli właśnie lekarstw, szczepionek, testów, ale przede wszystkim ludzi, bo w tym regionie Ituri zniknęło wiele wiejskich przychodni, które mogły powiadamiać o nowych pojawiających się przypadkach. To dlatego ten biotyp wirusa Ebola rozprzestrzeniał się swobodnie przez kilka tygodni, zanim dopiero udało się ustalić przyczynę.
0: I jesteśmy w sytuacji, w której Światowa Organizacja Zdrowia, która podczas poprzednich epidemii Eboli próbowała przeciwdziałać na miejscu w Afryce, teraz nie jest w stanie zapewnić dużego wsparcia, no bo właśnie Stany Zjednoczone na początku zeszłego roku oficjalnie wycofały się z WHO. Ten region jest, jak wspomniał Tedros Ghebreyesus, też teatrem działań wojennych. Tam bardzo mocno działa Rwanda. Natomiast biorąc pod uwagę to wszystko, jak to może się przełożyć na sytuację na innych kontynentach już? Znaczy, biorąc pod uwagę, że chociażby Kanada w tym momencie wprowadziła zakaz podróży do Kanady obywateli tych trzech krajów, w których ta epidemia Eboli może szaleć. Czy możemy spodziewać się kolejnych restrykcji? Czy te restrykcje są wskazane?
2: No, ja się nie dziwię, że Kanada podjęła taką decyzję, dlatego że oni z tego rejonu dużo mamy turystów jeżdżących w stronę państw afrykańskich. Natomiast to zagrożenie, jak sama WHO mówi, dla pozostałych kontynentów jest bardzo niskie. W tej chwili jest to zagrożenie największe, jakie tylko mogło WHO ogłosić alarm, czyli zagrożenie zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym właśnie dla państw afrykańskich, dlatego że tam rozprzestrzenia się wirus szlakami komunikacyjnymi i w tej chwili stwierdzono nawet kilka przypadków w Kampali, to jest stolica Ugandy, czyli to wskazuje na możliwość przenoszenia się wirusa. Niestety nie ma tutaj żadnych możliwości ograniczenia czy kontrolowania czy monitorowania rozprzestrzeniania się tego wirusa. I to jest najbardziej tragiczne. I jeszcze w tym wszystkim jest kropla, powiedzmy, rozpaczy taka, że jest to taki biotyp wirusa Ebola, przeciwko któremu nie ma ani skutecznych leków, ani skutecznych szczepionek. Te szczepionki istnieją w stosunku do biotypu Ebola Zair, ale one nie są skuteczne w warunkach klinicznych dla tego biotypu, który obecnie występuje w Demokratycznej Republice Konga.
0: A trwają jakieś prace nad szczepionką właśnie przeciwko temu biotypowi?
2: Tak, trwają prace nad szczepionką i tutaj jedna z firm biotechnologicznych mogłaby wprowadzić tą szczepionkę w testach polowych, ale to jeszcze musi chwilę potrwać, dlatego że ta szczepionka nie będzie miała wymaganych regulacjami dopuszczeń do badań klinicznych, więc ale to jest po prostu wybranie mniejszego zła. Ludzie umierają i warto sprawdzić, czy ta szczepionka sprawdzi się w tych warunkach polowych, ale to jeszcze potrwa. W tym czasie może pojawić się wiele nowych zgonów.
0: Bardzo dziękuję. Profesor Agnieszka Szuster-Ciesielska, Katedra Wirusologii i Immunologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie była z nami. Za kilka chwil godzina 17, a potem wywiad polityczny. Karolina Lewicka już
3: dzień
0: w studiu.
3: Dobry.
0: Witaj, dzień dobry.
3: Zacznę naszą zapowiedź od cytatu z Karola Nawrockiego. Rzecz działa się niedawno w trakcie obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego i prezydent mówił tak: to, co dla mnie najważniejsze i co chciałem wam przekazać osobiście dzisiaj, pomimo tego słońca i upału, to, że samorządowcy są w istocie głosem polskiego narodu. No wspaniale, tylko że my pamiętamy, jaki był stosunek PiS-u, ugrupowania, które wystawiło Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich, do samorządów i samorządowców. PiS miał filozofię centralistyczną, klientelistyczną, fundusze rozdzielał przede wszystkim wśród swoich włodarzy lokalnych, no ale za nowej władzy nie poprawia się tak, jak było to obiecywane. Mamy gotowy kolejny indeks samorządności, czyli taki wskaźnik opisujący stan relacji samorząd-władza centralna. I jak się okazuje, badacze w 24 i w 25 roku zaobserwowali tylko minimalną poprawę wartości indeksu, która wynika raczej z praktyki stosowania istniejącego prawa niż z takich systemowych rozwiązań, które by całą sytuację po prostu poprawiało i przywracało ten postulat decentralizacji, a nie centralizacji uruchomiony za Prawa i Sprawiedliwości. Dawid Sześciło będzie moim państwu gościem po 17.20, a już za moment Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Będzie chociażby o tej zapowiedzi weta do ustawy o statusie osoby najbliższej w związku.
0: Karolina Lewicka zostaje z państwem. Wywiad polityczny po informacjach o 17.00.
4: Autopromocja. Pierwszy program TOK FM to jest pierwsza audycja na żywo. Pierwszy przegląd prasy, pierwsi goście i pierwsze podsumowania. Na bieżąco weryfikuje wiadomości i zapowiada wydarzenia dnia. Pierwszy program TOK FM dla tych, którzy chcą wiedzieć wcześniej. Zapraszam od poniedziałku do piątku, od 5 rano. Wojciech Muzal.
5: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
11: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
12: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Minęła 17. Monika Mroczko. Zapraszam na informacje Tok FM. 33 zastępy Straży Pożarnej gasi pożar lasu, który wybuchł po południu w powiecie chojnickim na Pomorzu. Ogień objął około 4 hektarów. Akcję wspierają dwa samoloty gaśnicze, śmigłowiec i zespół dronowy. Straż Pożarna zaapelowała, aby nie wjeżdżać do lasu w rejonie prowadzonych działań oraz stosować się do poleceń. W obecnej sytuacji geopolitycznej trzeba robić wszystko, co w naszej mocy, aby wzmacniać wspólne bezpieczeństwo w Europie, podkreślił podczas wystąpienia w parlamencie Szwajcarii prezydent Karol Nawrocki. Zwrócił uwagę, że Polska jest liderem w naszym regionie nie tylko jeśli chodzi o rozwój gospodarczy, ale również w tym, co teraz najważniejsze, w sektorze obronności i bezpieczeństwa. W ciągu najbliższych 5 lat chcemy osiągnąć 2% PKB na naukę, zapowiedział minister Marcin Kulasek. To o procent mniej niż domagają się protestujący dzisiaj w Warszawie naukowcy. Minister Kulasek zaapelował o dialog i dobrą wolę wszystkich stron w dyskusji o przyszłości polskiej nauki. Sejmowa Komisja Zdrowia opowiedziała się za przyjęciem projektu nowelizacji o przeciwdziałaniu narkomanii. Projekt wprowadza możliwość leczenia uzależnień od opioidów na zwykłą receptę zamiast dotychczasowych programów specjalistycznych. Chodzi o zwiększenie dostępności leczenia substytucjonalnego dla osób uzależnionych od opioidów. W informacjach TOK FM to wszystko. Za chwilę prognoza pogody.
14: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
13: Wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane tylko na wschodzie i południowym wschodzie, okresami duże i tutaj miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie burze, także z gradem. W nocy może pokropić na krańcach północno-wschodnich. Jutro na deszcz mogą liczyć mieszkańcy północno-wschodniej części kraju. Termometry pokażą od 18 stopni w centrum do 22 na południowym zachodzie.
14: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Wywiad polityczny. Karolina Lewicka. Dzień dobry, witam Państwa. I witam naszego pierwszego gościa. Jest z nami Dorota Łoboda, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, Pani posłanko.
15: Dzień dobry, Pani redaktorko. Dzień dobry Państwu.
3: Prezydent mówi nie ustawie o statusie osoby najbliższej. Paweł Szefernaker dziś poinformował, że Karol Nawrocki tej ustawy nie podpisze, mimo że jeszcze nie trafiła ona na biurko Pana Prezydenta. Jest Pani zaskoczona?
15: Nie, zero zaskoczeń. Wczoraj pan minister Szefernaker zaszczycił nas swoją obecnością na posiedzeniu komisji. To było ostatnie posiedzenie komisji i pan Szefernaker objaśnił nam i oświadczył, że pan prezydent tej ustawy nie podpisze, choć w toku prac żadne poprawki ze strony Kancelarii Prezydenta nie były sygnalizowane. Ta ustawa była procedowana przez kilka tygodni. Rozpatrywaliśmy artykuł po artykule. Był moment wtedy na to, żeby zgłaszać swoje ewentualne uwagi do projektu. Wtedy Kancelaria milczała, natomiast na samym końcu pracy, kiedy już przeszliśmy do finalnego głosowania, w takim oświadczeniu przed tym głosowaniem, minister Szefernaker oświadczył, że pan prezydent tej ustawy nie podpisze, bo choć deklarował w kampanii wyborczej, że poparłby jakąś formę statusu osoby bliskiej, ale w zasadzie z tej wypowiedzi ministra wynikało, że gdyby dotyczyło to informacji medycznej, bo żadnego innego uprawnienia z tej przemowy ministra nie można było wyłuskać, co by to mogło być oprócz tego jednego uprawnienia. No i tak ta ustawa jest bardzo kompromisowa i bardzo niesatysfakcjonująca dla części, w szczególności osób LGBT. Natomiast no, rzucenie pomysłu, że ustawa miałaby dotyczyć w zasadzie wyłącznie informacji medycznej, no to to już byłaby naprawdę potwarz wobec osób, które po prostu na tę ustawę czekają.
3: To już nie wiadomo byłoby, po co taką ustawę uchwalać.
15: Znaczy, to akurat jest rzecz, którą można załatwić sobie w notarialnie albo w szpitalu, więc naprawdę to jest tylko pretekst. No to jest oczywiste, że pan prezydent nie popiera równościowych rozwiązań, że Prawo i Sprawiedliwość, które na właśnie chyba zakończonej w Sejmie debacie mówi o zagładzie cywilizacji, kiedy wprowadzimy tę ustawę.
3: Na fundamenty naszego państwa, to Michał Wójcik.
15: Prezydent z tego samego obozu robi dokładnie to samo.
3: Ale chodzi o poglądy, czy może zarówno PiS, jak i pan prezydent wyczuli szansę na wojnę kulturową?
15: Ja myślę, że tutaj nie ma już szans na wojnę kulturową, że polskie społeczeństwo akceptuje takie rozwiązania, które są oczywiste.
3: Ale nawet PSL do końca nie był w stanie tego zrozumieć, będący w koalicji rządzącej, tak? Bo przecież to samo ograniczanie się przy tworzeniu tego projektu było spowodowane nieustanną presją ze strony ludowców.
15: No tak, tyle tylko, że między kim a kim chcemy tej wojny kulturowej, między posłami PiSu a posłami Lewicy czy Koalicji Obywatelskiej, bo między Polkami a Polakami to już taka wojna nie wybuchnie, dlatego że akceptacja dla związków partnerskich jest w społeczeństwie grubo powyżej 50%, więc widać, że ten temat kompletnie nie jest już tematem, na którym można sobie budować swoją pozycję polityczną.
3: Albo za pomocą którego można wzbudzić lęk, tak?
15: Myślę, że już te czasy minęły, kiedy można straszyć osobami LGBT. Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość też sobie zdało z tego sprawę i to jest jakiś taki ostatni akord ich prezentacji, tak naprawdę ich obsesji, próby straszenia Polek i Polaków. No a pan prezydent się w to znakomicie wpisuje. No ale pan prezydent generalnie nie współpracuje z rządem i szuka pretekstu do tego, żeby wetować kolejne ustawy. No tutaj akurat tak naprawdę to najbardziej uderzy w pary heteroseksualne, które też nie będą mogły sformalizować związków. Są w naszym państwie obywatelki i obywatele, którzy żyją ze sobą i którzy nie chcą zawrzeć małżeństwa i czekali na takie rozwiązanie, które pozwoli im sformalizować.
3: Ale się nie
15: dotykają. Się zmienia. Mamy różne modele związków i państwo powinno za tym nadążać. Teraz osoby LGBT poprzez transkrypcję aktów małżeństwa będą wywalczały sobie kolejne uprawnienia, więc tak naprawdę to, co robi teraz pan prezydent, jest spóźnione i uderzy również w pary heteroseksualne. I tyle, no pan prezydent nie nadąża i myśli, że coś na tym ugra, wątpię szczerze.
3: To jeszcze kwestia logiki, bo pani mówiła, co pani wyłuskała z tej wczorajszej wypowiedzi ministra Szefernakera. Ja słuchałam tej dzisiejszej wypowiedzi i usłyszałam, że prezydent będzie wspierał działania dążące do tego, aby ułatwić funkcjonowanie Polakom, którzy chcieliby z osobą bliską podpisać umowę ułatwiającą im życie. Ale skoro nie było żadnych poprawek, skoro nie ma żadnych propozycji prezydenckich, to w jaki sposób, zastanawiam się, prezydent będzie wspierał działania dążące do tego, żeby ułatwić życie i funkcjonowanie Polakom?
15: Czy tu nie ma żadnej logiki? Nie ma też logiki w argumentacji Prawa i Sprawiedliwości, które mówi, że ta ustawa zagrozi rodzinom i zagrozi naszej cywilizacji. Pan prezydent w kampanii wyborczej pokazał też, że kompletnie nie rozumie instytucji związku partnerskiego, bo coś opowiadał o tym, że mógłby zawrzeć taki związek z panem Jerzym. No to pokazuje, że gdzieś tego zrozumienia brakuje i też takiej uczciwej rozmowy o tym, czym jest ta ustawa, dla kogo ona jest, komu ona ułatwia życie, a komu zagraża. Znaczy nie zagraża nikomu, a ułatwia życie tysiącom ludzi.
3: No dobrze, a po co ludowcy chcą składać projekt ustawy zakazujący adopcji dzieci przez pary jednopłciowe?
15: To jest dobre pytanie. Ja nie usłyszałam żadnego argumentu, dlatego że po pierwsze nic się nie zmienia w kwestii adopcji dzieci, ani transkrypcja aktów małżeństwa.
3: Mówił o tym premier Tusk.
15: Ani ustawa o statusie osoby najbliższej nie dotyka w ogóle kodeksu rodzinnego w zakresie adopcji dzieci. Po co chce to robić PSL? Ja myślę, że PSL bezustannie szuka konserwatywnego wyborcy i myśli, że ten konserwatywny wyborca tego właśnie oczekuje. myślę, że nie oczekuje i myślę, że w ogóle to nie jest problem. Natomiast ten problem może zostać wywołany poprzez dyskusję o zakazie adopcji, dlatego że pamiętajmy, że według szacunków kampanii przeciw homofobii około 50 tysięcy dzieci wychowuje się w rodzinach jednopłciowych. I dyskusja o tym, czy pary jednopłciowe są dobrą rodziną, czy niedobrą rodziną dla dzieci, stygmatyzuje te dzieci i powoduje rozmowę, która jest po prostu krzywdząca dla tych rodzin. Nic się w prawie nie zmieni. Taka ustawa moim zdaniem nie ma żadnych szans na przejście przez Sejm. Jest niepotrzebna, natomiast wywoła kolejną falę dyskryminacji rodzin, które już żyją w naszym społeczeństwie. Tak, są rodziny w Polsce, rodziny jednopłciowe, które wychowują dzieci. Tak, tak właśnie jest. I rozmowa o tym, bo przy okazji rozmowa o zakazie adopcji, będziemy debatować o tym, czy dwie mamy są dobrą rodziną, czy niedobrą. Jak się mają czuć dzieci, które w takiej rodzinie właśnie się wychowują i mają dwie kochające mamy?
3: No dobrze, ale czy będzie tak, że ludowcy w tym poszukiwaniu konserwatywnego wyborcy złożą ten projekt ustawy i on przepadnie, bo państwo za nim ręki nie podniosą, Nowa Lewica nie podniesie ręki. Czy na przykład PSL będzie intensywnie szukał jakiegoś wsparcia ze strony PiS-u i Konfederacji?
15: Na razie takiego projektu nie ma. Ja już słyszałam o wielu rozmaitych projektach zapowiadanych, które nigdy się w Sejmie nie pojawiły. Ja mam nadzieję, że te dobre rozmowy, bo one rzeczywiście były dobre i to nie jest udawane, przy ustawie o statusie osoby najbliższej mogło być kontynuowane również i teraz.
3: Urszula Pasławska w stanie, z PSL-u tak, prowadziła te rozmowy.
15: Jesteśmy w stanie też przedstawić tę argumentację, o której ja teraz mówię, że ta ustawa nie jest potrzebna, bo polskie prawo się nie zmieniło i nie zmieni, nawet gdyby prezydent podpisał ustawę o statusie osoby najbliższej. Transkrypcje aktów małżeństwa zawartych za granicą nie umożliwiają w Polsce adopcji. Więc nie ma potrzeby w ogóle otwierania w tym momencie tej rozmowy. I jeśli chcemy dbać o rodzinę, a chcemy, to dbajmy o wszystkie rodziny i zapewnijmy im po prostu bezpieczeństwo i spokój.
3: Co w Krakowie, pani posłanko, poszło nie tak?
15: Seria drobnych błędów, które urosły i wywołały efekt kuli śnieżnej. Być może prezydent Miszalski w porę nie korygował swojej polityki i nie reagował na głosy niezadowolonych mieszkańców, które...
3: Ale potem zaproponował wielką korektę.
15: Tak, ale być może to już było za późno. Tam specyficzna sytuacja wywołana była również tym, że jest osoba, której niezwykle zależy na tym, żeby zostać prezydentem Krakowa i ta osoba ma też mnóstwo pieniędzy, energii i zasobów do tego, żeby taką kampanię negatywną prowadzić i to wszystko tam się wydarzyło. Te zarzuty, które pojawiły się w odpowiedziach ankietowanych osób, które wychodziły z tych lokali referendalnych, czyli strefa czystego transportu i zadłużenie miasta, nie są takimi zarzutami, po pierwsze, które bardzo obciążają Aleksandra Miszalskiego, bo zadłużenie miasta kumulowało się przez bardzo wiele lat i on po prostu to zadłużenie odziedziczył, przyjmując
3: stanowisko
15: prezydenta.
3: Chce pani powiedzieć, że nie było korupcji, skandalu obyczajowego?
15: Tam nie było tak dużego błędu, który powinien skutkować odwołaniem prezydenta. Oczywiście taka jest demokracja i nie chcę powiedzieć, że mieszkańcy i mieszkanki nie mieli prawa odwołania prezydenta. Mieli oczywiście. Natomiast,
3: I to zrobili.
15: Natomiast myślę, że gdyby ratusz w porę reagował na to niezadowolenie, tak jak inne miasta to robiły. W Warszawie mieliśmy dokładnie tę samą sytuację, że kiedy prezydent Trzaskowski zapowiedział wprowadzenie strefy czystego transportu, to pojawiło się mnóstwo głosów sprzeciwu i wtedy warszawski ratusz korygował tę strefę, oczywiście narażając się wtedy na krytykę tych bardziej progresywnych mieszkanek i mieszkańców, którzy chcieli jednak czystego powietrza w mieście. No ale ostatecznie udało się z tego jakoś wybrnąć bez wielkiej awantury. Tam gdzieś w Krakowie być może tego wyczucia zabrakło, a z kolei przeciwnik polityczny wykorzystał tę okazję i referendum się odbyło skutecznie, odwołując prezydenta.
3: A czy uważają państwo, że problem jest szerszy? Czy państwo myślą, wielkomiejski elektorat, do tej pory nasz bazowy, chyba jest nami trochę zmęczony, może rozczarowany, może rozgoryczony, że nie jest tak, jak obiecywaliśmy w kampanii 2023 roku?
15: Na pewno trzeba z pokorą podchodzić do takich sytuacji jak Kraków. Nie można triumfalnie zakładać, że w innych miastach to się nie wydarzy. To pokazuje, że może się wydarzyć, że szczególnie samorząd, który jest najbliżej mieszkanek i mieszkańców, powinien tego głosu słuchać, ale też w innych miastach ta przewaga prezydentów w wyborach była na tyle duża, że też trudno mi sobie wyobrazić, żeby w ciągu 2 lat tak bardzo oni to swoje poparcie utracili. Natomiast no też przestrzegam innych prezydentów, spać spokojnie nie mogą, zawsze może się zdarzyć, że ta krytyka mieszkanek i mieszkańców będzie skutkowała próbami odwołania.
3: Aleksander Miszalski na konferencji prasowej pytany o pomoc kandydatowi, kandydatce Koalicji Obywatelskiej w kampanii wyborczej, bo przecież kampania i wybory przed nami, odpowiedział: oczywiście, że tak, zaangażuję się w nadchodzącą kampanię, jestem przewodniczącym koalicji w Małopolsce, spoczywa na nas ogromna odpowiedzialność, by po tej przegranej bitwie wygrać kolejną batalię, jestem na to gotów. Czy Miszalski będzie pomagał, czy raczej szkodził kandydatce albo kandydatowi Koalicji Obywatelskiej? Czy taki kandydat, kandydatka będzie chciał mieć Miszalskiego przy boku?
15: Ale pamiętajmy, że 70% Krakowian nie poszło do tego referendum, co może oznaczać, że ostatecznie byli zadowoleni z rządów Aleksandra Miszalskiego lub też nie na tyle niezadowoleni, żeby chcieć go odwołać.
3: Ale wie pani, jak to jest? Jak polityk ponosi porażkę, to przez jakiś czas chodzi z tą porażką jak z pieczęcią na czole, tak? I dopiero po jakimś czasie ma szansę przejść przez taki czyściec, no i na przykład zrobić ponownie karierę. Widzę. Jerzy Buzek, tak?
15: To prawda, ale też trudno mi sobie wyobrazić, żeby szef małopolskich struktur i osoba, która piastowała stanowisko prezydenta przez 2 lata, nie włączyła się w kampanię prezydencką. No to też by pokazywało, że my jako Koalicja Obywatelska do Aleksandra Miszalskiego utraciliśmy zaufanie, a tak nie jest.
3: Mhm. Na pewno nie straci stanowiska szefa Małopolskiej Koalicji Obywatelskiej. Wybory były w marcu, ale już chodzą słuchy, że być może zastąpi go Marek Sowa.
15: To jest demokratyczna decyzja struktur krakowskich czy struktur małopolskich, bo jest szefem całej Małopolskiej Koalicji Obywatelskiej. Nie słyszałam na razie o tym, żeby takie były
3: plany. Żeby
15: centrala
3: chciała rozwiązać struktury i przysłać komisarza.
15: Nie ma takiego powodu w mojej ocenie. To nie jest tak, że Aleksander Miszalski się skompromitował, zrobił coś okropnego, coś takiego, co sprawiło, że...
3: Trzeba go ukarać.
15: No to są... To też... No na tym polega demokracja. No raz się wygrywa, raz się przegrywa, ale być może trzeba było obrać trochę inną strategię, być może trzeba było zmobilizować swoich zwolenników, ale to nie jest taki błąd, który sprawiłby, że Aleksander Miszalski w ogóle utracił prawo do życia publicznego. No po prostu tak się zdarza w demokracji. Czasem się przegrywa, no i trudno kogoś za to karać.
3: Sekretarz Generalny Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński o wyborach w Krakowie mówi tak: to byłby dobry pomysł, gdybyśmy poszukali wspólnego kandydata, który cementowałby koalicję na poziomie krajowym. Ale to chyba raczej niemożliwe, bo przecież i Polska 2050 chce wystawić swojego kandydata i Nowa Lewica będzie stawiać pewnie na posłankę Darię Gosek-Popiołek.
15: Pewnie tak będzie, bo też wybory samorządowe w Krakowie będą skupiały uwagę mediów, zwłaszcza, że kampania będzie się toczyła w sezonie ogórkowym,
3: wakacyjnym. I każdy chce się pokazać.
15: I każdy przed tymi wyborami będzie chciał, szczególnie ci nasi mniejsi koalicjanci, będą chcieli nabijać sobie punkty, budować rozpoznawalność. Też polityczki i politycy, którzy będą chcieli potem startować w wyborach parlamentarnych, będą chcieli tę rozpoznawalność i zaufanie wyborczyń i wyborców budować sobie też w kampanii samorządowej. Trudno się temu dziwić, no ale oczywiście zapewne lepiej by było, gdybyśmy się zjednoczyli, bo z całą pewnością będzie tam startował Łukasz Gibała, który ma największe szanse konkurować w drugiej turze z kandydatem, nie wiem, czy Koalicji Obywatelskiej, czy wspólnym kandydatem. Ale przeszliśmy już bardzo wiele wyborów w tej koalicji i wybory samorządowe, i eurowybory, i wybory prezydenckie, kiedy każdy z ugrupowań wystawiał swojego kandydata. Przetrwaliśmy, więc ze spokojem na to patrzymy.
3: A kiedy ten kandydat, kandydatka Koalicji Obywatelskiej?
15: Myślę, że to się musi wydarzyć bardzo wkrótce, bo ta kampania się zacznie niebawem. Jeśli wybory mają się odbyć pod koniec sierpnia, no to kampania wyborcza w czerwcu zacznie się już rozkręcać.
3: Dorota Łoboda, posłanka Koalicji Obywatelskiej, moim państwa gościem. Dziękuję pani posłanko
15: za
3: rozmowę. Profesor Dawid Sześciło z Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacji Batorego będzie moim państwa gościem tuż po informacjach, a porozmawiamy o najnowszym indeksie samorządności.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
0: Skoda. Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 17.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Tutaj nie ma już miejsca na wojnę kulturową. Polskie społeczeństwo akceptuje związki partnerskie, przekonywała w wywiadzie politycznym TOK FM rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda. Prezydencki minister Paweł Szefernaker wziął udział we wczorajszym posiedzeniu Sejmowej Komisji pracującej nad projektem o statusie osoby najbliższej. Oświadczył wówczas, że prezydent Karol Nawrocki nie podpisze zaproponowanych przepisów. Zdaniem Pałacu Prezydenckiego ustawa mogłaby dotyczyć jedynie otrzymywania informacji medycznych o osobach najbliższych. Łukasz Gibała, główny konkurent Aleksandra Miszalskiego w wyborach prezydenckich w Krakowie w 2024 roku, poinformował, że decyzję o ewentualnym starcie w przyspieszonych wyborach podejmie za 2-3 tygodnie. Byłbym nieodpowiedzialny, gdybym dzisiaj zadeklarował, czy startuje, czy nie. Aby zarządzać tym miastem, trzeba mieć grono dobrych, sprawdzonych, niezależnych, bezpartyjnych fachowców, takich jak miałem 2 lata temu, a teraz muszę z tymi ludźmi porozmawiać, powiedział dziennikarzom Gibała, który jest przewodniczącym klubu radnych Kraków dla mieszkańców. Krakowianie w niedzielnym referendum odwołali polityka Koalicji Obywatelskiej Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta. Kolejne protesty pod sklepami Dino zapowiadają związkowcy, którzy pikietują dzisiaj przed siedzibą firmy w Krotoszynie. Przekonują, że jeżeli zarząd nie zacznie z nimi rozmawiać, to zorganizują kilkanaście protestów równocześnie w całej Polsce. Będziemy też blokować centra logistyczne, mówi przewodniczący OPZZ Konfederacji Pracy w Dino Wojciech Jędrasiuk.
8: Utrudni to na pewno działania magazynów logistycznych, które zaopatrują sklepy w towar. Będziemy podejmować każde działania, które sprawią, że w końcu pan Biernacki, zarząd spółki Dino, siądzie do rozmów.
7: Protesty mogą odbyć się już w czerwcu. Związkowcy domagają się poprawy warunków pracowników sieci supermarketów, czyli podwyżek i zwiększenia zatrudnienia. Będzie polski mecz w trzeciej rundzie French Open. Magda Linet po zaciętym spotkaniu pokonała Jelenę Ostapenko z Łotwy i w kolejnej rundzie czeka ją pojedynek z Igą Świątek. O szczegółach prosto z Paryża. Przemysław Pozowski.
9: 2 godziny bez 2 minut spędziła Magda Linet na korcie z Jeleną Ostapenko w meczu drugiej rundy Rolanda Garrosa i wygrała 6-2, 2-6, 6-2. To było spotkanie, które zaczęła bardzo dobrze. Jelena Ostapenko natomiast atakowała jak szalona, jak to zwykle, i popełniała sporo błędów. Natomiast w drugiej partii wydawało się, że ten mecz się może odwrócić, bo Linet była bezradna. 4-0 w 14 minut. Prowadzenie Ostapenko, ostatecznie set wygrany, jak mówiłem, do 2. Ale w trzeciej partii znowu Linet była sobą, wygrała pewnie i awansowała w Paryżu do trzeciej rundy. Z Paryża Przemysław Pozowski, TOK FM.
7: Ja przypomnę, Iga Świątek awans też wywalczyła dziś, bo pokonała Czeszkę Sarę Bejlak. Z Magdą Linet o czwartą rundę zagra najprawdopodobniej w piątek. Wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane tylko na wschodzie i południowym wschodzie, okresami duże i tutaj miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie burze, także z gradem. Od 15 stopni na Helu, 20 w centrum, do 26 na Podkarpaciu. Jutro na deszcz mogą liczyć mieszkańcy północno-wschodniej części kraju, a termometry pokażą od 18 stopni w centrum do 22 na południowym zachodzie. W informacjach TOK FM sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Obecnie w znacznej części kraju jest ona dobra i bardzo dobra. Czerwone punkty widać jedynie w centrum Radomska, gdzie nieco przekroczone są normy pyłów PM10, a także w Dziekanowie Leśnym pod Warszawą, gdzie przekroczone są zarówno normy pyłów PM10, jak i PM2,5.
6: TOK FM. na każdy temat, z każdej strony.
0: W wywiadzie politycznym jest z nami profesor Dawid Sześciło, Zakład Studiów nad Dobrym Rządzeniem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, także Fundacja Batorego. Dzień dobry, panie profesorze.
10: Dzień dobry państwu.
0: A będziemy rozmawiać o raporcie Indeks Samorządności 2025, przygotowanym w Fundacji Batorego. Indeks, czyli wskaźnik opisujący stan relacji samorząd-władza centralna. Ale żeby dobrze naszym słuchaczom i słuchaczkom wytłumaczyć, co się dzieje w 25 roku, w 24 roku, czyli dwa lata obecnej władzy, to spójrzmy na poprzednie raporty także, żeby wyrysować sobie oś czasu, żeby mieć możliwość dokonania analizy porównawczej. Bo państwo w 22 roku podjęli się opracowania właśnie takiego instrumentarium służącego do pomiaru autonomii lokalnej w Polsce. Stworzyli państwo to narzędzie, ten indeks samorządności, i to wam miało pozwolić uchwycić zmiany, które zachodzą w samodzielności gmin i miast na prawach powiatu. I na ten indeks składają się następujące komponenty uwzględniające autonomię zadaniową, finansową, siłę polityczną i ustrojową właśnie gmin i miast na prawach powiatu. W 2024 roku państwa indeks analizował tę całą dekadę 2014-2023. Wróćmy do tego roku 2014 jako do punktu wyjścia waszej analizy. Jak to wtedy wyglądało, jeżeli chodzi o samorządność, siłę polityczną, ustrój, zadania, stan finansowy?
10: Tak, nasze badanie to jest pierwsze badanie, które mamy w Polsce, które mierzy w sposób oparty na tym samym zestawie wskaźników, jak silny jest samorząd na poziomie lokalnym, czyli gmin i powiatów. I ten indeks koncentruje się na wszystkim, co jest istotne, jeżeli chodzi o zakres decentralizacji, siłę społeczności lokalnej, czyli jak dużo mają do powiedzenia w najważniejszych dla mieszkańców sferach zadań publicznych, takich jak oświata, edukacja, ochrona zdrowia, polityka społeczna. Jak dużo mają pieniędzy, jak bardzo samodzielnie mogą tymi pieniędzmi dysponować, do jakiego stopnia władza centralna, podejmując ważne rozstrzygnięcia dla społeczności lokalnych, musi i uwzględnia głos samorządów. No i wreszcie, jak bardzo samorząd jest chroniony prawnie, konstytucyjnie, bo pamiętajmy o tym, że nasza konstytucja gwarantuje ambitnie i szeroko samodzielność samorządu, ale to niewiele znaczy w sytuacji, kiedy mechanizmy prawne tej ochrony nie działają. Więc to wszystko mierzymy wkładając te elementy do indeksu. Jak wiele indeksów, jego logika jest bardzo prosta. Można zgromadzić od 0 do 100 punktów. 100 punktów to jest oczywiście niedościgniony ideał, kiedy samorząd jest na poziomie, który jest dzisiaj osiągalny pewnie dla takich państw jak Finlandia, która
0: jest... A zero to znaczy, że samorządu nie ma.
10: A zero zbliżamy się do na przykład Federacji Rosyjskiej, bo w międzynarodowych badaniach dotyczących siły samorządu to są te dwa bieguny. Z jednej strony państwa nordyckie, z drugiej Rosja, Białoruś. No i mam nadzieję, że już niedługo tylko, ale z naszego regionu także Węgry na przykład, które po 2010 roku zaliczyły spektakularny zjazd, jeżeli chodzi o siłę samorządu, choć w latach 90. wraz z Polską był uznawiany za takich czempionów decentralizacji w gronie państw postsocjalistycznych.
0: A skoro pan przywołał Węgry, to ja pamiętam też z państwa analiz opisy różnic między tym, co wydarzyło się na Węgrzech, a tym, co wydarzyło się w Polsce za rządów Prawa i Sprawiedliwości, że na Węgrzech to było takie gwałtowne odebranie władzom samorządowym znacznej części kompetencji, a u nas to było tak po kawałku, czyli pewnie metoda salami, tak można byłoby to określić.
10: To chyba najlepiej widać w pierwszych takich międzynarodowych badaniach porównawczych z 2014 roku, kiedy po raz pierwszy dla 40 państw europejskich zmierzono siłę samorządu. Potem do tych badań wrócono w roku 2020. I widzimy, że Węgry zaliczyły w tym takim międzynarodowym indeksie zjazd o 20 punktów, podczas gdy Polska między latami 2015 2019, a 2020 o 2 punkty. To wciąż kiepski wynik dla Polski i wciąż te zmiany, które zaszły po roku 2015, one niestety wpłynęły negatywnie na siłę samorządu, co widać zresztą również w naszym indeksie, ale nie doszło do demontażu całkowitego samorządu. No pamiętajmy, że na Węgrzech za sprawą zmian konstytucyjnych doszło do tego, że samorządowi odebrano właściwie wszystkie istotne kompetencje w sferze takich jak ochrona zdrowia, edukacja, czy generalnie obsługa mieszkańców. Władze samorządowe, władze lokalne pozostały pewną tylko i wyłącznie fasadą, szyldem. Wybory się odbywają, ale ta władza lokalna nie ma nic do powiedzenia. Myślę, że no, takie są deklaracje nowego rządu węgierskiego, że nastąpi odwrócenie tej sytuacji, natomiast to zajmie Węgrom na pewno dużo więcej czasu niż demontaż samorządu. I chyba nasz przykład też pokazuje, że bardzo łatwo jest samorząd zepsuć, bardzo łatwo jest samorządowi coś zabrać, ale
0: trudno to odwrócić, naprawić. To wrócę do tego 2014 roku. Ten rok, który państwo badali, to był ostatni pełny rok rządów Koalicji Platformy Obywatelskiej i PSL-u. I to, jak rozumiem, patrząc na późniejsze lata, także lata obecnych rządów 2024-2025, był najlepszy rok z tych przebadanych przez państwa.
10: Zdecydowanie tak. To widać najbardziej na przykładzie wartości samego indeksu, który za 2014 rok przekroczył 70 punktów, a potem po roku 2021, kiedy po raz pierwszy przeprowadziliśmy takie badanie, on zjechał nawet poniżej 50 punktów, czyli już wjechał w takie stany zdecydowanie alarmowe, które nakazywały pytać o to, czy mamy jeszcze podmiotowy, silny samorząd, ten, który zbudowaliśmy w latach 90., co z niego jeszcze zostało, więc no zadajemy sobie co roku to samo pytanie, gdzie jesteśmy, odnosząc się do tych danych z 2014 roku. I niestety, wyprzedzając pewnie pani pytanie, wartość za rok 2025 no wciąż jest daleka od tego, co chcielibyśmy widzieć. Daleka jest od tego wyjściowego poziomu z roku 2014. A to za sprawą tego, że chociaż sytuacja poprawia się powoli, to jednak nie ma systemowego odwrócenia recentralizacji, która nastąpiła po roku 2016.
0: No to nasuwa się pytanie, dlaczego? Bo przecież w kampanii parlamentarnej 2023 roku obecna władza, wówczas opozycja, bardzo wiele czasu poświęcała samorządom, samorządowcom, tak mówiono, że to jest niezwykle udana reforma, reforma samorządowa u progu trzeciej RP, rzecz jasna, że to jest niezwykle ważna część naszego państwa i że trzeba te złe trendy odwrócić. Ja myślę tak najbardziej prosto, że nikt nie lubi oddawać władzy, którą już skupił raz w swoich rękach.
10: Zmiany, które nastąpiły po roku 2015, one koncentrowały się głównie na wzmacnianiu takiej logiki resortowej w państwie, gdzie poszczególne ministerstwa, organy władzy centralnej zabierały samorządom pewne kompetencje i zwiększały zakres decyzji i zakres władzy centralnej nad samorządem. To polegało chociażby na tym, że odebrano samorządom gminnym możliwość decydowania samodzielnego o sieci szkół samorządowych, bo wkroczyli w to kuratorzy oświaty. Odebrano samorządom możliwość ustalania taryf na chociażby wodę i ścieki, dlatego że to przejęły rządowe Wody Polskie. Odebrano samorządom wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i to są takie rzeczy, które każdej władzy, która przychodzi po ciężkiej kampanii i po kilku latach w opozycji, bardzo trudno się jest z tym rozstać. Ale problem to nie tylko, jak sądzę, brak takiej silnej politycznej determinacji. Problem polega też na tym, że nie ma w rządzie w tym momencie adresu i miejsca, w którym tworzyłaby się ambitna polityka względem samorządów, czy taka polityka, która by dostarczała jakiejś wizji tego, jak państwo, jak władza centralna widzi miejsce samorządu, jak widzi decentralizację.
0: Bo chodzi o to, że nie ma osoby, która by się tym tematem zaopiekowała, czy chodzi o to, że może resort jest niewłaściwy, który ma pod swoją pieczą samorządy, czyli resort spraw wewnętrznych i administracji?
10: Jedno i drugie. Na pewno brakuje i frontmana, i instytucjonalnej odpowiedzialności. Formalnie to jest wszystko w gestii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ale jak wiemy, jest to ministerstwo, które po pierwsze ze względu na taką specyficzną kulturę organizacyjną jest bardzo konserwatywne i nastawione raczej na zarządzanie, administrowanie
0: resort
10: niż
0: siłowe.
10: Reformowanie. Po drugie, ma całe mnóstwo bieżących problemów i spraw, którymi się musi zajmować, a które dalekie są od ambitnych reform. I poza tym nie ma innego adresu, a historia i państw europejskich, i naszych reform z lat 90. pokazuje, że sprawy samorządowe można popychać do przodu, jeżeli one są ulokowane blisko centrum władzy,
0: czyli blisko
10: premiera, w kancelarii prezesa Rady Ministrów, czy w innym resorcie, który jest odpowiednio silny i skoncentrowany na dbaniu o rozwój państwa, bo zajmowanie się przyszłością samorządu czy zmianami w samorządzie to jest element polityki rozwoju państwa. Jeżeli my jako państwo nie umiemy sobie stawiać takich ambitnych, strategicznych celów rozwojowych, to cierpi też na tym polityka wobec samorządu.
0: Do indeksu samorządności za rok 2025 wrócimy tuż po informacjach. Profesor Dawid Sześciło z nami zostaje.
11: Autopromocja. Od Beskidów do Pomorza, z Litwy aż do Zaporoża. Całą Polskę znam. Znam to całe szczere plemię. Polskie morza, polskie ziemie. No jak mówisz, że mamy jedno morze? Polskie morze jest w liczbie mnogiej. Mamy Bałtyk i Morze Czarne.
12: No ale to jest literacka mrzonka, bez większego znaczenia praktycznego.
11: I tu ci powiem nieprawda.
13: Prawdziwa historia Polski.
14: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
15: Autopromocja. Reklama.
16: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
17: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
18: Meliski?
17: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
18: Czyli to takie pastylki antystresowe?
17: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
18: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
17: Na mnie i na Meliski.
19: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
20: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
21: Barbara, kupiłem taniej!
22: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
23: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
24: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
25: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm.
26: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
27: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
3: Kamper spakowany? Jedziemy?
4: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
3: Znowu? Przecież już brałeś.
4: Ale działała za słabo i za krótko.
5: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: No i jak twój kręgosłup? Znakomicie.

0: o nieotwieranie okien i niezbliżanie się do miejsca pożaru, o czym informuje ich także SMS-owo Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Kancelaria Prezydenta nie wniosła żadnych poprawek do ustawy o statusie osoby najbliższej, a teraz prezydent zapowiada weto, mówiła w wywiadzie politycznym TOK FM Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej.
1: W toku prac żadne poprawki ze strony Kancelarii Prezydenta nie były sygnalizowane. Ta ustawa była procedowana przez kilka tygodni. Rozpatrywaliśmy artykuł po artykule. Był moment wtedy na to, żeby zgłaszać swoje ewentualne uwagi. Wtedy Kancelaria milczała, natomiast na samym końcu minister Szefernaker oświadczył, że pan prezydent tej ustawy nie podpisze.
0: Dziś w Sejmie odbyła się burzliwa debata nad projektem o statusie osoby najbliższej. W piątek posłowie mają przegłosować przepisy, potem trafią one do Senatu, a stamtąd na biurko prezydenta. Jak relacjonowała posłanka Łoboda, prezydent mógłby się zgodzić jedynie na ustawę, która gwarantowałaby tylko dostęp do informacji medycznych, co byłoby zdaniem koalicji rządzącej nie do przyjęcia. Rozumiemy protesty naukowców, deklarują władze Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dzisiaj pod Sejmem protestowało około 1000 naukowców. Domagali się wzrostu wydatków na badania i rozwój do 3% PKB. Zgadzamy się co do tego, że wydatki na rozwój powinny być większe, mówił wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Marek Gzik.
2: Musimy dużo większych starań przyłożyć do finansowania nauki. Badania i rozwój są finansowane w naszym kraju na poziomie 1,6 w relacji do PKB. Połowa z tej kwoty płynie z budżetu państwa, a druga połowa z biznesu. Ta część, która płynie z biznesu w ciągu ostatnich 10 lat podwoiła się, ale także my na poziomie rządowym, parlamentarnym musimy odbyć taką poważną dyskusję, aby też to, co płynie z budżetu państwa na naukę i szkolnictwo wyższe, żeby było na wyższym poziomie.
0: Władze ministerstwa deklarują, że są gotowe na rozmowy z naukowcami, a ich postulaty zostaną przedstawione rządowi. Podkreślają jednak, że zwiększenie wydatków to kwestia, która musi być rozłożona na lata. Jutro na deszcz mogą liczyć mieszkańcy północno-wschodniej części kraju. Termometry pokażą maksymalnie 17 stopni w Lublinie i Białymstoku, 18 w Warszawie i Łodzi, 20-21 w Szczecinie i Poznaniu, najcieplej we Wrocławiu do 22 stopni.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: W wywiadzie politycznym nadal jest z nami profesor Dawid Sześciło, Zakład Studiów nad Dobrym Rządzeniem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, także Fundacja Batorego, z którym rozmawiamy o raporcie Indeks Samorządności 2025. Raz jeszcze dzień dobry, panie
5: dzień
4: profesorze.
5: Dobry,
4: ponieważ przed informacjami rozmawialiśmy o tym, cóż to jest za narzędzie, jak to wyglądało w poprzednich latach. Państwo to zbadali od roku 2014. Wiemy już, że w 2024 ani w 2025 nie doszliśmy do tego poziomu dobrego z roku 2014. No ale zobaczmy teraz dokładnie, jak to wyglądało w 2025 roku. Mówiliśmy o tym, że różne komponenty i potencjały państwo szacują. To może zacznijmy od tego komponentu politycznego, bo tutaj wartość tego wskaźnika pozostaje bez zmian, co zdaniem państwa świadczy oczywiście o braku systemowej poprawy relacji z rządu, z samorządem terytorialnym rok do roku, jak rozumiem, tak?
5: Zgadza się. Tutaj na poziomie takich dużych punktów rzeczywiście nie doszło do żadnej istotnej poprawy, ale pewne pozytywne trendy zaczynamy zauważać. O czym w ogóle mówimy, jeżeli chodzi o tę polityczną siłę samorządów? Bierzemy pod uwagę zwłaszcza to, czy rząd w momencie, kiedy projektuje nowe przepisy, które mogą wpływać na funkcjonowanie samorządu.
4: To się konsultuje.
5: To czy wykorzystuje mechanizm, z którego w Polsce możemy być dumni, bo Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, takie wspólne ciało rządu i reprezentacji organizacji samorządowych, to jest coś, czym możemy się chwalić w Europie. Jesteśmy jednym z kilku zaledwie państw, które taki stały organ konsultacyjny posiada. Niedawno zresztą Rumuni skopiowali to rozwiązanie do siebie, wzorując się wyraźnie na naszej komisji wspólnej. I badamy po prostu, na ile rząd, przygotowując nowe przepisy, wysyła je do zaopiniowania przez komisję wspólną i jak potem uwzględnia uwagi czy też opinię komisji wspólnej wyrażoną przez stronę samorządową. I tutaj rzeczywiście wciąż mamy problem przede wszystkim z projektami poselskimi.

0: polskimi. To znaczy większość parlamentarna, tak jak każda wcześniejsza większość parlamentarna, wciąż niestety używa projektów poselskich do tego, by przyspieszać proces legislacyjny, omijać konsultacje społeczne, ocenę skutków regulacji, ale też konsultacje z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu. I w zeszłym roku też mieliśmy tego przypadki, na przykład zmiany w karcie nauczyciela, które ewidentnie wpływają na finanse samorządowe, były popychane jako, mówiąc brzydko, jako projekty poselskie, chociaż oczywiście były to projekty afirmowane przez rząd i wspierane przez większość parlamentarną, więc nie było przeszkód, żeby Ministerstwo Edukacji te projekty przygotowało, wysłało do konsultacji w Komisji Wspólnej i przeszło ten cały cykl uwzględnienia głosu samorządowego. Oczywiście to nie są tak bardzo spektakularne przypadki pomijania tego samorządowego głosu, jak to miało miejsce za poprzednich dwóch kadencji parlamentu, kiedy na przykład zmiany wspomniane wcześniej w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska były procedowane jako projekty poselskie, chociaż ewidentnie powstawały w rządzie. No ale jednak to jest wciąż mechanizm, który jest nadużywany. Druga rzecz, która nas nieustająco niepokoi, to jest korzystanie przez rząd z mechanizmu dotacji celowych dla samorządów bez zachowania jasnych kryteriów przyznawania, dzielenia środków między samorządy, bez przejrzystej, transparentnej procedury, bez ścieżki odwoławczej.
1: A wie pan, że to mnie najbardziej zaskoczyło w tym raporcie, bo przecież tak ciosano kołki na głowie rządu Prawa i Sprawiedliwości. Tyle było raportów pokazujących, że po uważaniu, czyli tam, gdzie rządzą nasi, to tam trafiają środki, tak? I teraz nagle się okazuje, że nie ma procedur odwoławczych, że niejasne są kryteria.
0: To jest sedno problemu w ogóle, chyba problem numer jeden, jeżeli chodzi o siłę samorządu, że samorząd w dalszym ciągu w nadmiernym stopniu polega na arbitralnych, często dyskrecjonalnych decyzjach władzy centralnej właśnie w kwestiach finansowych. To znaczy pieniądz staje się tym narzędziem także wpływania na politykę lokalną.
1: A to jest duży pieniądz, bo państwo przywołują, że zgodnie ze sprawozdaniem Banku Gospodarstwa Krajowego w 2025 roku na inwestycje realizowane przez samorządy wypłacono ponad 23 miliardy złotych.
0: Tak jest i tych pieniędzy będzie pewnie jeszcze więcej, dlatego że mamy chociażby cały nowy strumień środków w ramach programu ochrony ludności, czyli tych pieniędzy na budowanie społecznej odporności, na przygotowanie do radzenia sobie z różnymi zagrożeniami. I to są pieniądze, które idą do samorządów w ramach dotacji celowych udzielanych przez wojewodów. Problem polega na tym, że oczywiście wojewodowie teoretycznie powinni te pieniądze dzielić sprawiedliwie i według potrzeb, ale takich gwarancji w ustawie nie ma. I władza, która chce wykorzystać te mechanizmy dotacyjne do tego, by samorządy dzielić na lepsze i gorsze, na nasze i wasze, jak to miało miejsce w ramach różnych programów przez poprzednich 8 lat, może to robić również w ramach tych nowych mechanizmów, więc nie tylko zostały w mocy te stare narzędzia, ale też pojawiły się nowe i samorządy w coraz mniejszym stopniu bazują na tak zwanych czystych dochodach własnych, czyli na przykład podatkach, o których wysokości mogą decydować samodzielnie i które w całości zasilają ich budżet. Na przykład podatek od nieruchomości, który w Polsce, w odróżnieniu od krajów, które w rankingach decentralizacji są dużo wyżej, jest podatkiem o, nie chcę powiedzieć marginalnym, ale niewielkim w stosunku do potencjału znaczeniu. Nie ma ze strony większości parlamentarnej rządu gotowości do tego, by samorządom otworzyć nowe możliwości pozyskiwania dochodów, zwłaszcza podatkowych, no bo to są kontrowersyjne decyzje polityczne, na przykład słynna dyskusja o podatku katastralnym, to jest dyskusja o finansach samorządowych, bo to jest podatek, podatek od nieruchomości jest w całości podatkiem samorządowym. Więc nie ma tak, takiej wyraźnie manifestowanej woli do tego, żeby samorządy postawić na solidnych, no, na tej solidnej nodze dochodów własnych.
1: Bo to jest bardzo ważne dla niezależności, żeby mieć własne pieniądze i samemu decydować, na co je wydawać.
0: Samemu decydować o tym, ile tych pieniędzy będzie i mieć możliwość korygowania tego, tego budżetu, tych wpływów w zależności od potrzeb. No a następnie oczywiście samodzielnie decydować, na co te pieniądze będą wydatkowane, tak żeby to nie władza centralna decydowała o tym, czy w jakiejś gminie potrzebny jest schron, most, czy droga, tylko żeby to była decyzja mieszkańców.
1: Komponent ustrojowy, panie profesorze, co to jest? Tutaj akurat lekki wzrost został odnotowany, czyli lekka poprawa.
0: Oprócz takich dość oczywistych parametrów, jak to, czy samorząd ma możliwość egzekwowania konstytucyjnych gwarancji swojej samodzielności, badamy też jeden szczególnie ważny element, to znaczy jak bardzo inwazyjny jest nadzór rządowy nad samorządem. W Polsce mamy taki model nadzoru, gdzie wojewoda, jako przedstawiciel rządu w terenie, może uchylać, stwierdzać nieważność uchwał rad gmin, rad powiatów, zarządzenia wójtów, prezydentów i tak dalej. To jest taki model, który na tle europejskim jest, powiedziałbym, w założeniu dość agresywny, jeżeli chodzi o siłę czy też kompetencje administracji rządowej. I to, co badamy, to jakość tego nadzoru. Na ile ten nadzór rzeczywiście skupia się na badaniu legalności działania samorządu, a na ile on może być skażony polityką. Nie ukrywam, że do uwzględnienia tego zainspirowały nas lata 2015-2023, kiedy wojewodowie byli bardzo aktywni, jeżeli chodzi o uchylanie rozmaitych uchwał samorządów, które im się ewidentnie z politycznych względów nie podobały. Z kolei w przypadku niektórych samorządów wykazywali oni zastanawiającą pobłażliwość, na przykład kiedy mieliśmy serię tych tak zwanych uchwał anty-LGBT, czy też innych tego typu aktów, to tam wojewodowie milczeli, nie podejmowali żadnej aktywności nadzorczej. Jak to mierzymy? Ponieważ samorządy mogą się odwoływać od tych rozstrzygnięć wojewodów do sądów, to mierzymy, jaki procent tych rozstrzygnięć wojewodów jest uchylanych przez sądy administracyjne. Jeżeli ten procent jest wysoki, to znaczy, że coś z jakością tego nadzoru jest nie tak i może on być politycznie bardziej niż legalnie ukierunkowany. I ten wskaźnik wciąż nie wrócił do takiego akceptowalnego poziomu, powiedzmy 15-20% tych uchylonych rozstrzygnięć wojewodów, choć szczęśliwie nie osiąga już rekordowych wskaźników z lat 2016-18, kiedy zdarzały się momenty, że nawet i połowa rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów zaskarżanych do sądów była przez te sądy uchylana, co pokazywało, że wojewodowie działają obok prawa, a nie egzekwując to prawo. To, co też jest pewnym powodem do optymizmu, jest to, że tych spraw w sądach jest mniej, czyli samorządy najwyraźniej są bardziej zadowolone współpracą ze współpracy z nadzorem wojewodów. Wojewodowie są mniej, powiedziałbym, inwazyjni, jeżeli chodzi o korzystanie z tych narzędzi nadzorczych. No ale wciąż otwarta pozostaje kwestia, czy taki model nadzoru w ogóle daje się pogodzić z realiami państwa zdecentralizowanego. Czy nie powinniśmy myśleć na przykład o modelu, który funkcjonuje w państwach, które przez lata uchodziły za bardziej scentralizowane, na przykład Francja, gdzie wojewoda nie może uchylać uchwał samorządów, może je zaskarżać do sądu i to sąd może w tej sprawie decydować. Taki model wydaje się bardziej chronić samorządy przed ingerencją ze strony wojewodów, przed jakimiś politycznie motywowanymi atakami na samorząd, no ale nie słychać o inicjatywach, które by miały ten model zmienić.
1: To jeszcze na koniec bardzo krótko poproszę. Komponent zadaniowy. Państwo piszą, że samorządy wciąż działają pod bardzo silną presją wytycznych z centrali, ale króciutko.
0: Zdecydowanie tak. To jest problem systemowy, ustrojowy, że władza centralna ma ambicje, żeby zawsze samorządowi pokazywać nie kierunek, ale dokładnie krok po kroku prowadzić w każdej istotnej sferze. No i to jest zaprzeczenie idei decentralizacji.
1: Profesor Dawid Sześciło, Zakład Studiów nad Dobrym Rządzeniem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, także Fundacja Batorego, był z nami. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
0: Dziękuję bardzo.
1: A rozmawialiśmy o indeksie samorządności za rok 2025, przygotowanym przez Fundację Batorego. Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzemiński, zrealizował go Szymon Baluta, za chwilę przewodnik technologiczny, a po nim Filip Kekusz i podsumowanie dnia w TOK 360. Ja państwu dziękuję za dziś. Zapraszam na czwartkowy poranek. To już jutro, tuż po 7:00. Życzę bardzo dobrego wieczoru. Do usłyszenia.
2: Sponsorem programu jest producent urządzeń Garmin z serii Forerunner. www.garmin.com.
3: Cezary Łasiczka, zapraszam na przewodnik technologiczny. Każdego dnia stukamy w ekran smartfona setki razy, ale rzadko zastanawiamy się, skąd telefon wie, w które miejsce celujemy. Nowoczesne ekrany pojemnościowe działają dzięki fizyce elektryczności. Pod szkłem ekranu ukryta jest siatka cienkich przewodników, przez które przepływa słaby prąd elektryczny. Nasze ciało przewodzi prąd, więc gdy palec zbliża się do ekranu, lokalnie zmienia pojemność elektryczną tej siatki. Procesor na bieżąco skanuje całą siatkę i precyzyjnie wyznacza punkt dotyku. Dlatego ekran dotykowy nie reaguje na dotyk rękawiczki, chyba że specjalnie do tego przeznaczonej, ani na rysik bez przewodzącej końcówki. Technologia ta obsługuje jednocześnie wiele punktów dotyku. To dlatego możemy obracać i powiększać zdjęcia dwoma palcami naraz.
2: Sponsorem programu był producent urządzeń Garmin z serii Forerunner. www.garmin.com.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to! Media Expert.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Tylko teraz kup z My Media Markt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. Media Markt.
10: Hot grill.
11: Parilla caliente.
12: Grilla calda.
13: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Środa, 27 maja, minęła 18. Prezydent Karol Nawrocki zapowiada, że nie podpisze projektu ustawy o statusie osoby najbliższej w Sejmie. Tymczasem kolejna głośna dyskusja na ten temat. Rząd chce wziąć pod opiekę artystów i dopłacać im do składek, a oczy kulinarnego świata zwrócone są dziś wieczorem na Kraków. To jest TOK 360, podsumowanie dnia. Filip Kakusz, dzień dobry, zaczynamy. Burzliwa i intensywna była debata nad projektem ustawy o statusie osoby najbliższej dziś w Sejmie. To projekt kompromisowy, który zamiast związków partnerskich ma właśnie wprowadzić instytucję osoby najbliższej. Niemniej jednak pomysłowi sprzeciwia się prawa strona sceny politycznej, w tym Karol Nawrocki, którego urzędnicy powtarzają, że prezydent najpewniej projekt zawetuje, być może przedstawi też własny projekt. Tak debatę w wywiadzie politycznym w TOK FM komentowała Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej.
14: Tu nie ma żadnej logiki, nie ma też logiki w argumentacji Prawa i Sprawiedliwości, które mówi, że ta ustawa zagrozi rodzinom i zagrozi naszej cywilizacji. Pan prezydent w kampanii wyborczej pokazał też, że kompletnie nie rozumie instytucji związku partnerskiego, bo coś opowiadał o tym, że mógłby zawrzeć taki związek z panem Jerzym. No to pokazuje, że gdzieś tego zrozumienia brakuje i też takiej uczciwej rozmowy o tym, czym jest ta ustawa, dla kogo ona jest, komu ona ułatwia życie, a komu zagraża. Znaczy nie zagraża nikomu, a ułatwia życie tysiącom ludzi.
12: Więcej o sytuacji wokół projektu ustawy o statusie osoby najbliższej piszemy na tok.fm.pl. To była pierwsza taka manifestacja w historii III Rzeczpospolitej. Przed Sejmem protestowali dziś naukowcy i pracownicy akademiccy. Główny postulat: więcej pieniędzy na polską naukę i godne warunki zatrudniania młodych ludzi na uczelniach i instytutach. Jak usłyszał reporter TOK FM Cezary Jaszczyk, bez natychmiastowych zmian polską naukę czeka zapaść.
15: Zaskakujące. Naukowcy muszą mieć za co żyć.
16: Cały czas rozmawiamy o nauce, ale nie ma realnych zmian. Zarabiamy mniej, nie więcej w każdym roku, dlatego żądamy działań teraz i żądamy planu na naukę.
17: Polska przekazuje za mało pieniędzy na naukę. Oczywiście to nie tylko chodzi o wypłaty dla naukowców, ale też granty i pieniądze na badania.
12: Słyszałem od uczestników manifestacji, profesorów, młodych badaczy i adiunktów z całej Polski. Pomóc miałby dość spory zastrzyk gotówki. Protestujący domagają się zabezpieczenia na polską naukę 3% całego PKB. A problemów do rozwiązania jest dużo.
18: Potrzebne jest stabilne finansowanie, stabilne warunki zatrudnienia.
17: Młodzi naukowcy, tacy jak ja, są dosłownie zmuszeni emigrować za granicę i tam pracować i tam dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami.
19: Ja już z dwóch doktorantów straciłam na tej zasadzie, że no cóż, nie mają pieniędzy na mieszkanie, bo mieszkanie w Gdańsku kosztuje 3000. Tyle jest stypendium doktoranckie. Jak oni się mają utrzymać? Ja to rozumiem, ale mi szkoda, bo mówię o ludziach, którzy naprawdę byli tym zainteresowani i chcieli pracować. Pracuję z ludźmi, których wykształcenie naprawdę dużo kosztuje. To dużo kosztuje, to jest takie nieekonomiczne. To idzie, no, za granicę.
12: Uczestnicy manifestacji zapowiedzieli, że jeśli rząd na poważnie nie potraktuje ich postulatów, czeka nas nie tylko naukowa zapaść, ale i kolejne tego typu protesty. Cezary Jaszczyk, TOK FM. Polski rząd chce wziąć artystów pod opiekę. Rząd przyjął ustawę o dopłatach do składek emerytalnych i chorobowych dla artystów. Teraz projekt przepisów trafi do Sejmu, gdzie temat już wywołuje emocje. Tak duże, że Konfederacja chce złożyć wniosek o odwołanie ministra kultury. Maciej Kluczka.
20: Projekt dotyczy artystów z niewielkim dochodem, mówił w TOK FM dr Mikołaj Iwański z Akademii Sztuki w Szczecinie.
21: To dotyczy artystów, którzy nie osiągają przychodów większych niż 125% płacy minimalnej. Więc to nie jest jakaś wielka kwota i to są artyści, którzy są niewidoczni, którzy wykonują mnóstwo po prostu niewidocznej, bardzo potrzebnej pracy.
20: Zgodnie z ustawą artysta otrzyma dopłaty do składek ZUS. Będzie mógł też korzystać z urlopów macierzyńskich. Co ciekawe, podobne rozwiązanie chciał też wprowadzić rząd PiSu, ale Konfederacja uważa, że to nieuzasadnione przywileje.
22: Nie widzę powodu, żebyśmy wyróżniali jakąś jedną grupę,
20: mówił Krzysztof Bosak, który rozpoczyna zbiórkę podpisów pod wnioskiem o odwołanie Marty Cienkowskiej, ministry kultury. Maciej Kluczka, TOK FM.
12: Władze Katowic chcą zaprosić na wypoczynek do Polski ponad 40 dzieci z ukraińskiej Buczy i zorganizować im tygodniowy pobyt nad morzem. Miejsce radni mają zdecydować o tym jutro. Tymczasem na samorządowców już wylał się hejt. Grzegorz Kozioł.
0: Katowice i Bucza mają podpisaną deklarację przyjaźni. Współpraca skupia się na niesieniu pomocy humanitarnej, w tym organizowaniu wypoczynku dla dzieci, przypomina wiceprezydent Katowic Maciej Stachura.
1: Te dzieci specjalnie na ten urlop w Polsce, one przyjadą na polską granicę, stamtąd zostaną autokarami dowiezione nad polskie morze i po zakończeniu wakacji będą wracać na Ukrainę. To nie są ukraińskie dzieci, które mieszkają w Polsce i którym ten wyjazd finansujemy, są to dzieci, które po prostu mieszkają w Buczy.
0: Nie wszystkim podoba się taki pomysł, niektóre komentarze na miejskiej stronie są bezlitosne.
1: Że Ukraińcy nie zasługują na pomoc, a co z polskimi dziećmi? Jesteśmy bardzo zaskoczeni takimi komentarzami, zasmuceni, jednocześnie przerażeni.
0: Położona niedaleko Kijowa Bucza to jedno z ukraińskich miast, które stały się symbolem rosyjskich zbrodni wojennych. Podczas miesięcznej okupacji Buczy zginęło tam ponad 500 cywilów, wśród nich dzieci. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
12: Poznań ma problemy z transkrypcją aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i polskich sądów dotyczących tego, że takie transkrypcje powinny być dokonywane, do poznańskiego Urzędu Stanu Cywilnego wpłynął pierwszy wniosek w tej sprawie. Ale para, która go złożyła, początkowo usłyszała od urzędniczki, że najpewniej otrzyma negatywną decyzję. Dlaczego? Sprawdzał Adam Kaźmierczak.
4: Panowie Maciej Kucharski i Bartosz Żurawiecki usłyszeli od urzędniczki, że powinni się udać z takim wnioskiem najlepiej do Wrocławia.
23: Tam nie będzie problemu. No i że musimy się liczyć z odpowiedzią raczej negatywną. Tłumaczyła to brakiem przepisów. Poznań lansuje się, prawda, jako takie miasto postępowe, progresywne. No ale okazuje się, że jak przychodzi co do czego, no to stykamy się z jakimś oporem, niechęcią, z jakimś betonem urzędniczym.
4: Powiedział mi pan Bartosz. Urząd Stanu Cywilnego przeprasza za te słowa. Dyrektor Mariusz Kopeć przekonuje, że wniosek jest rozpatrywany, a jego wynik nie jest jeszcze przesądzony. Jednak dodaje, że państwowe systemy są jeszcze po prostu niedostosowane do takich transkrypcji.
24: W dzisiejszym stanie prawnym system jakby nie pozwala tego dokonać. Wpisuje się nieprawdziwe dane, mówiąc krótko. Jest problem z aktualizowaniem stanu cywilnego w rejestrze PESEL.
4: To ma się jednak zmienić po wejściu w życie rozporządzenia w tej sprawie. Poznań, Adam Kaźmierczak, TOK FM.
12: Rozporządzenie określające nowe wzory aktów małżeńskich zostało podpisane w tym miesiącu. Nowe przepisy wejdą w życie pod koniec sierpnia. Oczy kulinarnego świata zwrócone są dziś na Kraków. Miasto jest gospodarzem gali organizowanej z okazji pierwszej w historii ogólnopolskiej selekcji najsłynniejszego kulinarnego przewodnika Michelin. A na miejscu jest Paulina Nawrocka. Powiedz, co tam się dzieje.
25: Do Centrum Kongresowego Ice Kraków powoli docierają najlepsi szefowie kuchni w Polsce, restauratorzy, przedstawiciele przewodnika Michelin. Za niespełna godzinę dowiemy się, kto otrzyma gwiazdki, do kogo trafią nagrody Bib Gourmand, czyli takie oznaczające najlepszy stosunek jakości do ceny i nagrody specjalne. I to jest pierwsza w historii Polski narodowa gala Michelin, na wzór tych, jakie organizowane są w innych krajach. I ten rok w ogóle jest dla obecności najsłynniejszego na świecie czerwonego przewodnika w Polsce wyjątkowy, bo po raz pierwszy obejmie cały kraj, a nie tylko wielkie miasta, tak jak to miało miejsce do tej pory, że inspektorzy oceniali tylko restauracje w Warszawie, Poznaniu, Krakowie czy Wrocławiu. W tym roku selekcja po raz pierwszy obejmuje też mniejsze ośrodki, co pozwoli pokazać i docenić przekrój całej polskiej sceny gastronomicznej.
12: To była Paulina Nawrocka, przewodnik Michelin, obecny na świecie od 1900 roku, uznawany jest za najbardziej wpływową publikację w branży gastronomicznej. To jest na razie świetny dzień dla polskiego tenisa na wielkoszlemowym Rolandzie Garrosie. Choć trwają dopiero mecze drugiej rundy, już wiadomo, że przynajmniej jedna polska tenisistka awansuje do najlepszej szesnastki turnieju. A więcej o tym wie i wyjaśni to Przemysław Pozowski, czyli wysłannik TOK FM na paryski turniej.
26: Mam dla Państwa dwie informacje z kortów Rolanda Garrosa i obydwie są dobre. I Iga Świątek, i Magdalineta awansowały do trzeciej rundy paryskiego turnieju, a właściwie to mam nawet trzecią dobrą informację, bo obydwie nasze zawodniczki spotkają się w meczu o czwartą rundę, a więc w piątek będziemy mieć w Paryżu polski pojedynek, a to oznacza, że na pewno jedna z Polek zagra już w rundzie czwartej. No to szybciutko co do meczów. Iga Świątek wygrała z młodą Czeszką, 20-letnią Sarą Bejlek. Wygrała, choć nie wszystkie elementy jej gry funkcjonowały tak, jakby sobie tego życzyła.
27: W sumie zawsze jest nad czym pracować, z czego jestem najbardziej zadowolona. No wydaje mi się, że dzisiaj po prostu
2: z tego, że w tych najważniejszych momentach właśnie podejmowałam dobre decyzje, jeśli chodzi o to, kiedy wejść do przodu, a kiedy nie. Faktycznie były czasami momenty meczu, że popełniałam błędy z ataku, bo dużo było tych piłek, które mogłam zaatakować. Ale poza tym myślę, że jutro właśnie mogę doszlifować trochę pierwszy serwis, bo faktycznie dzisiaj trochę pojawiło się błędów na długość i no zobaczymy.
26: To Iga Świątek już po meczu z Sarą Bejlek, natomiast jeżeli chodzi o Magdę Linet, no to ona z turnieju wyrzuciła łotyszkę Irenę Ostapenko, no a Ostapenko to przecież zawodniczka, z którą z kolei Iga Świątek nie wygrała ani razu w swojej karierze mecz. Świątek Linet w piątek, ale jeszcze dziś Magdalena Fręch pojawi się na korcie, by powalczyć również o awans do trzeciej rundy. Z Paryża Przemysław Pozowski, TOK FM.
12: Mecz Magdaleny Fręch można będzie śledzić w Eurosporcie, a z Przemkiem połączymy się jeszcze w Sporcie 360. Jest z nami teraz Michał Kacewicz, redaktor naczelny Centrum Europy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
12: W TOK 360 po godzinie 16 rozmawialiśmy o wadze traktatu o współpracy w zakresie obronności, które podpisali dziś premierzy Wielkiej Brytanii i Polski. To jest obietnica zacieśnienia współpracy czy wspólnych manewrów wojskowych, oczywiście przede wszystkim w związku z sytuacją za naszą wschodnią granicą. I to jest jeden aspekt zacieśnienia współpracy, ale jest też inny, no bo na przykład wciąż Polska nie została dopuszczona do formatu E3, czyli formatu, do którego należą Niemcy, Francja i Wielka Brytania właśnie, i który negocjuje w sprawie Ukrainy. I pojawia się pytanie, dlaczego? Bo nasz głos by się chyba tam przydał.
3: No zdecydowanie by się przydał i to jest bardzo potrzebne, no ale tutaj no na razie nie udało nam się wejść do tej grupy. Z drugiej strony, no tutaj jest bardzo często podkreślane i to też niestety, ale Kijów też podkreśla, że z Polską akurat ma różnego rodzaju szczególne no, problemy, tak? Powiedzmy, że problemy, które powodują, że woli rozmawiać z państwami takimi jak Niemcy, Wielka Brytania czy Francja. Natomiast udział Polski też jest poddawany czasami pod wątpliwość przez partnerów naszych zachodnich z uwagi na to, że tutaj jest taka ocena, że Polska ma z kolei jest poddana szczególnemu zagrożeniu ze strony Rosji, jest państwem de facto frontowym, więc to też ma jakiś tam wpływ. No ale to są oczywiście wszystko argumenty, które nie do końca są prawdziwe, bo, znaczy są prawdziwe, ale przeciwwagą jest argument główny, że no, dla nas jednak jest to z uwagi na to, że właśnie jesteśmy tym państwem frontowym. To jest kluczowe zaangażowanie w rozmowy dotyczące Ukrainy i no, wiele na to wskazuje, że jednak tą drogą będziemy szli w tym kierunku, żeby być bardziej aktywni w tych rozmowach dotyczących Ukrainy i to budowanie tych sojuszy, powiedzmy, że budowanych wewnątrz NATO, wewnątrz struktur europejskich, dodatkowo wzmacniające tę konstrukcję bezpieczeństwa i Unii Europejskiej i NATO, no mają na to wpływ. No to są argumenty za tym, żebyśmy byli bardziej aktywni, jeśli chodzi o również na stronę negocjacji dyplomatycznych związanych z Ukrainą.
12: Tymczasem prace w grupie E3 się toczą. Główny negocjator Ukrainy Rustem Umiarow przybył do Berlina na rozmowy wczoraj. To są rozmowy, o których przedstawiciele niemieckich władz nie chcą wiele mówić. No więc co tu się dzieje? Do czego ta rozmowa służy?
3: Być może nie chcą mówić zbyt wiele, bo wiele się nie dzieje.
12: Po prostu.
3: Dlatego, że te rozmowy się, owszem, one się toczą i wiemy też o pewnej aktywności, chociaż dużo mniejszej niż w poprzednich miesiącach przecież, aktywności dyplomacji amerykańskiej i tej europejskiej tutaj i rozmowy ze stroną rosyjską. Więc no, to się gdzieś tam odbywa, ale jednocześnie no, nie da się całkowicie oderwać realiów rozmów dyplomatycznych od sytuacji bezpośrednio frontowej, sytuacji wojennej. A ta sytuacja frontowa jest, można ją określić mianem pewnej głębokiej stagnacji, stabilizacji w pewnym sensie, ale też stagnacji, dlatego że ani jedna, ani druga strona nie ma sił, nie ma zasobów, żeby przesunąć się dalej, żeby był jakakolwiek pojawiła się dynamika, która z kolei zdynamizuje rozmowy dyplomatyczne. No tutaj to się nie dzieje. Wiele jest opinii takich, że to zbudowanie przez Ukraińców takiej bardzo stabilnej strefy frontowej z uwagi na dominację dronów i techniki bardzo zaawansowanej w tej strefie spowodowało, że no, pojawiły się szanse na to, żeby podjąć jakieś działania kontrofensywne. No, ale tych działań nie ma i chyba nie będzie, dlatego że siły zbrojne Ukrainy nie mają zasobów. To jest duży problem. Nie mają zasobów na to, żeby podjąć takie duże działania ofensywne czy też kontrofensywne. Podobną sytuację ma Rosja, więc no, sytuacja jest taka stabilna, trudna, daleka od jakichkolwiek przełomów, a to powoduje, że na stole leżą argumenty jednej i drugiej strony konfliktu, wojny, czyli strony rosyjskiej. Oddajcie nam cały Donbas jako minimum i zadekretujcie, że Ukraina nigdy nie będzie związana z żadnym zachodnim blokiem, czyli z NATO po prostu. I argument strony ukraińskiej, nigdy nie oddamy ziemi, której nie straciliśmy w wyniku walki, co jest logiczne i nikt nie będzie nam dyktował, jakie mamy zawierać sojusze, bo to jest nasza suwerenność. I te argumenty są całkowicie ze sobą przeciwstawne i podobnie jak w sytuacji frontowej, tak i na tym stole dyplomatycznym jest pad. I dlatego też te rozmowy, które teraz się będą toczyły, no rzecz jasna, nie przyniosą żadnego przełomu, będą, ale one się toczą, one to są kolejne małe kroczki, gdzieś tam są jedna i druga strona i strona ukraińska i zachodnia, europejska, amerykańska też, próbują badać, na ile Rosjanie gdzieś w jakimś momencie będą skłonni się troszkę cofnąć. To samo robią zresztą Rosjanie. Więc no to jest tego typu gra, która będzie trwała jeszcze przez długi czas.
12: Te rozmowy się toczą, a z drugiej strony NATO, a także instytucje europejskie zwracają uwagę na to, co się dzieje na wschodniej flance, ale nie jeśli chodzi o Polskę, tylko jeśli chodzi o kraje bałtyckie. No, szefowa Komisji Europejskiej zamierza wzmacniać właśnie wschodnią flankę sojuszu. Impulsem dla niesienia pomocy przez Brukselę były ostatnie incydenty z udziałem dronów w przestrzeni powietrznej krajów bałtyckich. NATO z kolei planuje wzmocnić tę obronę poprzez utworzenie nowej struktury dowodzenia dla Łotwy i Estonii. Czy to wzmocnienie też jest sygnałem, że dzieje się coś, co może w sposób większy niż dotychczas zagrozić państwom Sojuszu Północnoatlantyckiego?
3: No nie, to są przede wszystkim ruchy wyprzedzające i bardzo dobrze, że one się dzieją, dlatego że po pierwsze państwa bałtyckie mają małą głębię strategiczną, to są po prostu małe państwa, więc i zwłaszcza jeśli chodzi o obronę przeciwlotniczą, to jest konieczne, bardzo mocne wzmocnienie tej obrony, dlatego że w przypadku dzisiaj stosowanych środków właśnie dronów bez załogowców, to te państwa mogły być bardzo szybko, no, bardzo brutalnie, krótko mówiąc, uderzone przez w ewentualnym konflikcie, czy też takim konwencjonalnym, tradycyjnym, jak i hybrydowym różnego rodzaju, więc no, to jest konieczne wzmacnianie tej obrony. Poza tym no, jest to jednak pewien ruch związany też z działaniami Waszyngtonu, znaczy z wycofywaniem jednak sił z Europy, z obniżeniem chociażby zdolności do głębokich ataków w głąb terytorium, no, w tym wypadku konkretnie Rosji. Więc państwa europejskie i NATO no tutaj stara się na tej wschodniej flance, tam gdzie jest to zagrożenie potencjalnie największe, tam gdzie Rosja potencjalnie ma cały wachlarz możliwości, dlatego że są to małe państwa, dlatego że tam są mniejszości rosyjskie i może je wykorzystać do różnego rodzaju działań hybrydowych, dlatego że mają małą głębię strategiczną i jest to bardzo wrażliwy region, który teoretycznie łatwo by było Rosji, raczej niełatwo, ale teoretycznie uderzyć w taki sposób, żeby odciąć ten region od łączności lądowej, zwłaszcza z innymi państwami NATO. Więc to wzmacnianie jest po prostu potrzebne i są to ruchy wyprzedzające. Dobrze, że zaczynają się dziać właściwie w tym momencie, kiedy Rosja jest, no, jest po prostu osłabiona. Nie idzie jej wojna przeciwko Ukrainie. Widać, że wszystkie zasoby rzucone na tą wojnę nie przynosi to rezultatów i raczej nie przyniesie, więc jest to ten moment, w którym Zachód powinien wzmocnić te potencjalnie najsłabsze punkty na wschodniej flance na wschodniej flance NATO.
12: Bardzo dziękuję. Michał Kacewicz, redaktor naczelny Centrum Europy.
5: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
6: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.
7: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
8: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
7: Sprawdź to sam, Checking Out kusi ceną każdy dział.
8: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
9: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Minęła 18.20. Monika Mroczko. Zapraszam na informacje TOK FM. W ciągu najbliższych tygodni powinno zostać wydane pozwolenie na budowę lotniska Port Polska, przekazał prezes Centralnego Portu Komunikacyjnego Filip Czernicki. Podkreślił, że spółka ma już pozwolenie na prace przygotowawcze, a to umożliwia rozpoczęcie pierwszych robót na terenie inwestycji. Według przyjętego harmonogramu budowa lotniska CPK na terenie gmin Baranów, Wiskitki i Terasin ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. Lotnisko ma być oddane do użytku w 2032 roku. Porozumienie wstępne z USA, które opublikowało irańskie media, nie jest prawdziwe, oświadczył w środę Biały Dom na platformie X. Stacja Fox News zwróciła uwagę, że zaprezentowany projekt jest sprzeczny z kilkoma wyznaczonymi przez Waszyngton czerwonymi liniami. Wcześniej irańska telewizja państwowa poinformowała, że Iran otrzymał projekt wstępnych, nieoficjalnych założeń porozumienia z USA. Zakłada ono, że Iran miałby w ciągu miesiąca przywrócić żeglugę handlową przez cieśninę Ormus do poziomu sprzed wojny, a USA wycofałyby swoje siły z okolic Iranu i zniosły blokadę morską. Amerykańska agencja kosmiczna NASA przedstawiła wizualizację lądowników zrobotyzowanych, skaczących dronów i pojazdów, które zamierza wysłać na Księżyc w ramach planów budowy bazy księżycowej. Jednym z przedsiębiorstw wybranych do budowy tych maszyn jest firma kosmiczna Blue Origin, założona przez twórcę Amazona Jeffa Bezosa. Stany Zjednoczone chcą ponownie wysłać Amerykanów na Księżyc przed końcem kadencji prezydenta Donalda Trumpa w 2029 roku. NASA jest pod presją nie tylko z tego powodu, ale też ze względu na to, że swoje plany wysłania ludzi na Księżyc mają także Chiny, które zamierzają to zrobić do 2030 roku.
12: Osiemnasta 22, TOK 360, Filip Kakusz, jest z nami Radosław Ślusarczyk, pracownia na rzecz wszystkich istot. Dzień dobry.
13: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
12: Wciąż trwa spór o drogę wojewódzką 687 na Podlasiu. Juszkowy Gród Zwodzieckie to jest ten element drogi, ta część drogi, która jest w tym momencie, no właśnie, czy modernizowana, czy rozbudowywana, o tym będziemy mówić za chwilę. To jest droga kluczowa dla mieszkańców tego terenu, którzy chcą mieć połączenie z Hajnówką. Pracownia na rzecz wszystkich istot i aktywiści sprzeciwiają się rozbudowie tej drogi, to znaczy zmianom w tym pasie, które przechodzą trochę inaczej niż wydawało się, że będą przechodzić na początku, dlatego że droga przebiega przez Puszczę Białowieską i zakres prac jest większy niż tylko naprawa asfaltu. Proszę nakreślić ten spór z perspektywy właśnie aktywistów, którzy sprzeciwiają się tak głębokiej ingerencji w Puszczę Białowieską.
13: Przede wszystkim jest tak, że gdyby ta inwestycja była dobrze przygotowana, przemyślana i dobrze realizowana ze wszystkimi zgodami, pozwoleniami, to nie byłoby problemu i nie trzeba byłoby wybierać, szczególnie mieszkańcy, między ochroną przyrody Puszczy Białowieskiej a modernizacją drogi. Niestety za chaos, który teraz jest, bo trzeba sobie powiedzieć jasno, że droga po prostu została zamknięta, co powoduje mocne utrudnienia. Odpowiadają drogowcy, czyli Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich. No problem polega na tym, że to nie jest zwykła droga przez mało istotny teren, tylko droga, która jest przez najcenniejszy europejski las nizinny, objęty UNESCO, czyli światowym obiektem UNESCO, Puszcza Białowieska. I Polska, jak ubiegała się o to, by Puszcza Białowieska była wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO, to zadeklarowała, że utrzymanie drogi jest jak najbardziej w porządku, tak, ale nie będziemy tej drogi rozbudowywać. Mhm. Na co drogowcy zupełnie pominęli ten fakt. I to jest jakby jedna bardzo istotna rzecz, że nikt się nie przeciwstawia no, utrzymaniu chodnika, czyli tego pasu.
12: Straciliśmy połączenie z Radosławem Ślusarczykiem z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot. Spróbujemy połączyć się z nim ponownie. Rozmawiamy o konflikcie wokół drogi wojewódzkiej 687, kluczowej arterii, która łączy region z Hajnówką. I to jest droga, na której przebudowę ludzie czekają od kilkunastu lat. Teraz trwa dyskusja na temat tego, w jaki sposób ta przebudowa ma przebiegać. I tutaj pojawiają się ekolodzy, którzy twierdzą, że tak cenny przyrodniczo teren, jakim jest Puszcza Białowieska, wymaga też specjalnego traktowania i drogi nie powinno się rozbudowywać w takim zakresie, w jakim robią to drogowcy, również biorąc pod uwagę, że Puszcza Białowieska jest wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Będziemy zaraz próbować połączyć się ponownie z Radosławem Ślusarczykiem z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i nakreślić ten spór, również biorąc pod uwagę rację mieszkańców, którzy sprzeciwiają się z kolei wstrzymaniom prac wokół tej drogi, jak i powiedzieć, w jaki sposób tak szeroka rozbudowa może wpłynąć na funkcjonowanie Puszczy Białowieskiej, ponieważ przecięcie tej puszczy tak szeroką arterią może doprowadzić do tego, że zagrożone będą miejsca, w których następuje lęk ptaków, mchy, porosty, rośliny, a także zwierzęta. Słyszymy się ponownie.
13: Tak, bardzo przepraszam, coś nas rozłączyło. I dokończę tylko myśl, bo kwestia tego, że to jest naprawdę ważne z punktu widzenia nie tylko światowego obiektu UNESCO, jakim jest Puszcza Białowieska, ale przede wszystkim chociażby to, że drogowcy zaczęli pracę bez wymaganych zgód w okresie lęgowym ptaków, gdzie Puszcza Białowieska jest słynna z tego, że właśnie w tym okresie ludzie z całego świata przyjeżdżają zobaczyć chociażby dzięcioła trójpalczastego, posłuchać bardzo rzadkich gatunków słów. I to jest istota, że drogowcy nawet nie dopełnili obowiązku, na których spoczywa po prostu na każdym inwestorze. Nie mają derogacji, czyli zgody na płoszenie, niszczenie w okresie lęgowym, a mimo tego weszli w teren. A teraz, gdy służby mówią, no może to nie jest tak do końca, byliśmy na wizji terenowej z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, no to zaczynają niestety populistycznie buntować mieszkańców.
12: I dochodzi
13: się rozkręca.
12: I dochodzi właśnie do takiej trudnej sytuacji, w której jakby droga nie jest zrobiona, wobec tego mieszkańcy nie mogą z niej korzystać, wobec tego zwracają się przeciwko ekologom, którzy ich zdaniem zablokowali w ogóle budowę tej drogi, a to nie chodzi o to, chodzi o zakres prac. No właśnie, i teraz proszę powiedzieć, bo to jest bardzo istotne, kiedy taka droga przecina Puszczę Białowieską, jak ona wpływa na zwierzęta, przede wszystkim na zwierzęta? Mówiliśmy o okresie lęgowym, tak, że w tym momencie rozbudowa tej drogi jest zagrożeniem chociażby dla młodych ptaków, które rodzą się w tym okresie. Ale to jest też tak, że jak ta droga powstanie, ona dzieli de facto Puszczę Białowieską na dwie części.
13: Tak. Najważniejszym zagrożeniem dla bioróżnorodności w Polsce i na całym świecie, i na to są bardzo jasne dokumenty naukowe, jest fragmentacja środowiska. I czym większa ta fragmentacja, tym trudniej jest zwierzętom. Oprócz tego, że mamy warunki barierowe, czyli tą fragmentację, mamy jeszcze hałas, ale przede wszystkim zajętość terenu. Jak jest wąska droga, na przykład Hajnówka Białowieża, to pomiędzy koronami drzew jest pas, w którym te korony się stykają i właściwie dla wielu organizmów to jest pomost. Jak wytniemy wszystkie drzewa, zrobimy bardzo duży korytarz, zrobimy bardzo głębokie rowy, zrobimy dodatkowo ścieżkę rowerową, pas z uwagi na bezpieczeństwo w pas rozdziału między drogą a ścieżką rowerową, zwiększamy tą odległość, zwiększamy tą barierę, zwiększamy prędkość, zwiększamy możliwość kolizji ze zwierzętami i właściwie mamy zupełnie nową inwestycję o zupełnie nowych parametrach i to nie jest zwykła droga dojazdowa dla kilku mieszkańców z punktu A do punktu B, tylko poważna bariera, a tego drogowcy znowu nie wzięli pod uwagę. Więc modernizacja, poprawa bezpieczeństwa jak najbardziej, jak najszybciej, ale nie metodą faktów dokonanych i nie z uwagi na straty w przyrodzie Puszczy Białowieskiej. I nie zgadzam się również, że populiści, część polityków wykorzystuje tę sytuację do nakręcania sprężyny przeciwko ochronie przyrody w Polsce jako takiej i niestety wykorzystuje to fatalnym skutkiem, bo Puszcza jest jedyna w Polsce, jedyna w Europie, jedyna na świecie i zasługuje na to, by ją należycie chronić, a całą odpowiedzialność i tą mówię, całą też odpowiedzialnością ponoszą drogowcy za źle przygotowaną i realizowaną inwestycję.
12: Bardzo dziękuję. Radosław Ślustarczyk, pracownia na rzecz wszystkich istot, był z nami. Teraz jeszcze Sport 360. A w Sporcie 360 oczywiście Przemysław Pozowski. Witaj, dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam cię serdecznie, Filipie.
12: Z Paryża się łączymy ponownie. Rozmawialiśmy ostatnio w TOK 360. Twoje relacje regularnie pojawiają się na antenie TOK FM. Twoje relacje z kortów w Paryżu, z Rolanda Garrosa pojawiają się regularnie. Natomiast my dwaj rozmawialiśmy ostatnio o godzinie 13.30 w poniedziałek. Byliśmy wtedy po pierwszym meczu Iggy Świątek na tym turnieju, po meczu z Emerson Jones. I ty użyłeś wtedy takiego fajnego określenia, że to był mecz zupełnie bez historii. No to pytanie, jesteśmy dwa dni później. Czy już ta historia się dzieje, jeśli chodzi o polskie zawodniczki głównie?
9: No, historia się na pewno dzieje, bo będziemy mieć w ogóle pierwszy taki mecz w historii Rolanda Garrosa, że w trzeciej rundzie naprzeciwko siebie staną dwie zawodniczki właśnie reprezentujące nasz kraj. Bo tak, będzie w piątek. Jeszcze to nie jest pewne, o której i na którym korcie, ale pewnie na Szatrierze. I jakbym miał strzelać, to pewnie w południe, ale to do potwierdzenia, jak organizatorzy zaprezentują oficjalny plan gier na piątek. Będzie mecz Iga Świątek kontra Magdalinet. Tylko troszkę tak, żeśmy sobie uciekli do przodu, a trzeba by powiedzieć, w jakich okolicznościach do tego doszło. Ano w takich, że rozmawialiśmy w poniedziałek o 13.30, bo pierwszy mecz Iggy Świątek rzeczywiście bez historii z Emerson Jones. Trwał ten mecz 60 minut. Dzisiaj już około półtorej godziny, bodaj niecałe półtorej godziny, spotkanie drugiej rundy z Sarą Bay Lex Czech, 20-latka, która trochę sprawiła swoją rotacją uderzeń, trochę sprawiła problemów Idze Świątek, która sporo psuła, bo podejmowała próby ataków i część tych ataków po prostu gdzieś wyrzucała, czy w siatkę, czy w aut. Natomiast no, trochę też trzeba się z Igą zgodzić, że ten mecz jednak był cały czas pod jej kontrolą, bo ona w nim ani razu nie przegrywała, wygrała, tracąc przecież ostatecznie ledwie 5 gemów. Więc też był to raczej mecz bez większych historii, to znaczy taki, którego nie będziemy pamiętać, jeżeli Iga Świątek w tym turnieju pójdzie wysoko. Natomiast na pewno można zapamiętać i to jest w pewnym sensie zwycięstwo historyczne, bo Iga Świątek nie zagra z Ireną Ostapenko. To dlatego, że Irena Ostapenko, czyli ten koszmar Igi Świątek, z którą ona zawsze przegrywa, czy do tej pory zawsze przegrywała, pokonała inna nasza zawodniczka Magdalinet, a ponieważ drabinka się układa tak, że zwyciężczyni meczu Ostapenko-Linet miała grać z Igą Świątek, no to z Igą Świątek będzie grać właśnie Magdalinet, która, jeszcze jedna historia, chociaż już nie turnieju paryskiego, pokonała przecież Igę Świątek w Miami, a chwilę potem Iga Świątek zwolniła Wima Fiseta, czy rozstała się z Wimem Fisetem, a zatrudniła nowego trenera Francisco Roiga, więc będzie to dla Igi Świątek szansa na rewanż za porażkę w Miami, ten mecz świątkowy z Magdalinet.
12: Ale to jeszcze nie wszystko, jeśli chodzi o polskie zawodniczki dzisiaj.
9: Nie, bo już jest na korcie Magdalena Fręch, nawet troszkę szybciej niż się szczerze mówiąc spodziewałem, bo bardzo szybkie dwa ostatnie sety w spotkaniu z udziałem Kecmanowicza, więc jak wychodziłem z biura prasowego, żeby się z tobą połączyć, żebyście państwo mogli usłyszeć ten szum alejek Rolanda Garrosa między kortem Filipa Szatriera a Suzanne Lenglen, to było 2-1 dla Teichmann, dla Szwajcarki w secie numer 1, no i ja tylko jak się rozłączymy, to zaraz idę patrzeć, czy dołączy do Świątek oraz do Linet w tej trzeciej rundzie Magdalena Fręch, ale uwaga, jeszcze i tak będzie jedna szansa, sobie jeszcze Maja Chwalińska jutro zagra mecz też o trzecią rundę z Elize Mertens. Już wiadomo, że to będzie pewnie w granicach 14, bo drugi mecz licząc od 11 po meczu męskim. No i jeszcze jutro będziemy mieć też Huberta Hurkacza. A jeśli tak jakieś taką wrzawę słyszysz, no to z tyłu za mną jest kort Szatriera i tam Nowak Dziokowicz grał trzeciego seta, który był bardzo zacięty w spotkaniu drugiej rundy. Więc tu się cały czas coś dzieje, przechodzi przez biuro prasowe, czy to Aleksander Zwieriew, czy inny tenisista, gdzieś na konferencję, przed konferencją i cały czas tutaj paryska publiczność tym turniejem międzynarodowa, bo też Polska żyje.
12: Przemek Pozowski z Paryża, bardzo Ci dziękuję. Będziemy się słyszeć jeszcze wielokrotnie na TOK FM przy okazji turnieju Rolanda Garrosa. 18.34, tak więc TOK 360 dobiega końca. Za kilka chwil codzienny magazyn motoryzacyjny, to po godzinie 18.40, po 19.00 dłuższa rozmowa, a po 20.00 mikrofon TOK FM. Paweł Sulik zaprasza Państwa już teraz. Dlaczego powinniśmy wydawać 3% na naukę, 3% PKB? Oczywiście to jest pytanie, które jest związane z dzisiejszym protestem środowisk naukowych przed Sejmem. Będzie dyskusja z udziałem dr Marii Górnej i profesora Piotra Wcisły i doktora habilitowanego Adama Gędźwiła. Na ten temat będą oczywiście także Państwa głosy, tak więc Radio TOK FM gra dalej. Zostańcie Państwo z nami. Tymczasem TOK 360 wydawali Michał Kujawski i Szczepan Maziarek, realizował Szymon Baluta. Ja nazywam się Filip Kekusz. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia.
14: Jak pani na przerwie mówi, że idziemy na dwór, to nasza klasa tak krzyczy, że muszę zatkać uszy.
15: 10 kabin takich wyciszających, wygłuszających postawiliśmy. Dodatkowo mamy 6 foteli też wyciszających.
16: Bo ta kabina to nie tylko takie miejsce wyciszenia, gdzie dzieci, które mają problemy z hałasem w szkole, którego jest dużo, mogą przyjść, odpocząć, odsapnąć, ale jest to też doskonałe miejsce do prowadzenia zajęć indywidualnych, do prowadzenia rozmów z rodzicami. Daje to dużo intymności, dużo takiego poczucia bezpieczeństwa.
17: Hałas w szkole jest tak okropny, ja mam zwłaszcza dzieci takie dosyć wrażliwe na te wszystkie audio, że tak powiem, szumy i hałasy, także jak najbardziej.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
18: Reklama.
19: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
18: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
19: Sprawdź to sam, check it out.
18: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
21: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
18: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
27: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
28: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
18: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
28: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
29: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
18: Citroen. Kamper spakowany? Jedziemy?
30: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
18: Znowu?
0: przecież już brałeś.
1: Ale działała za słabo i za krótko.
2: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
4: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: No i jak twój kręgosłup?
22: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
4: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
23: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Klagenfurt nad turkusowym Wörthersee łączy w sobie klimat renesansowej starówki z urokiem jeziora. Idealne miejsce na letni relaks, plażowanie i aktywność. Wszystko blisko siebie w słonecznej atmosferze południa. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
24: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
25: Barbara, kupiłem taniej!
26: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
30: Reklama.
10: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 18.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. Prezydent Ukrainy wysłał list do prezydenta Stanów Zjednoczonych, w którym ostrzegł przed pogłębiającym się niedoborem systemów obrony przeciwlotniczej. W szczególności chodzi o środki przeciwdziałania rakietom balistycznym, podał portal Kijów Independent. Wołodymyr Zełenski

0: Mają, że takie rozważania działają na rękę prawicowej AfD. Friedrich Merz jest wyjątkowo niepopularny. Zgodnie z majowym badaniem Instytutu Forsa, zaledwie 11% Niemców pozytywnie ocenia pracę jego rządu. Tymczasem wyniki największej partii opozycyjnej, prawicowo-populistycznej AfD, stale rosną. Partia ta może liczyć na niemal 30% poparcia, wyprzedzając w sondażach znacznie CDU-CSU. Holandia zapowiedziała, że wyśle niszczyciel min na Morze Śródziemne z możliwością ewentualnego szybkiego przerzutu do cieśniny Ormus. Wcześniej okręty skierowały na Bliski Wschód, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Dania czy Włochy. To w ramach misji ochrony żeglugi po wybuchu wojny USA i Izraela z Iranem. Holenderska jednostka ma być gotowa do działania w połowie czerwca.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Sponsorem programu jest firma Ruki Polska, producent blach na rąbek stojący Ruki Classic, rukidachy.pl.
3: Dzień dobry, codzienny magazyn motoryzacyjny.
4: Dzień dobry.
3: Jacek Balkan, Sławek Paruszewski.
4: Kłaniamy się pięknie.
3: Środa, w związku z tym, zgodnie z tradycją, mamy dzisiaj zapowiedzi dwóch różnych firm bardzo znanych. Jeden koncern, ogromny, światowy koncern, który już chyba z pięciolecie będzie niedługo obchodził, Stellantis, a druga to firma Ford, też chyba każdemu znana. Zacznę od Stellantisa, bo tuż przed weekendem ogłoszono Investor Day, tak się to nazywa. W Stanach Zjednoczonych jest siedziba firmy, jakby ktoś nie wiedział. Ogłoszono właśnie tą pięcioletnią strategię tuż przed weekendem. No i oczywiście, któż by tam to nie ogłaszał? Prezes Stellantis, Antonio Filosa. Dygresja, słuchałem jego wywiadów w France Inter, minutę czy dwie. No, Włoch z Neapolu, akcent ma naprawdę, mówił po angielsku i powiedział jedną ważną rzecz.
4: Jedną
3: ważną rzecz dotyczącą 2CV. Tylko krótka dygresja, bo to było też dwa dni wcześniej chyba, że ten samochód jest, domagają się tego małego elektryka 2CV nawiązującego do legendy z lat 50. do 80. Przypomnę, wtedy dwucylindrówka, 8, a nawet 18 koni. Domagają się Europejczycy małego samochodu i ten Citroen 2CV, który pewnie będzie produkowany od 2028 roku, być może we Włoszech, to właśnie zaspokoi te oczekiwania.
4: Polecam to ma być samochód za 15 tysięcy euro.
3: Tak, Słuchaj, ale polecam. Ale wiesz co, najpierw o tej strategii, zanim będziemy o kolejnych modelach, bo strategia jest ważna. Ja ją szybko podsumuję, wiesz? Jest imponujące to, co zapowiedzieli i czy to się ziści, zobaczymy. 60 nowych modeli przez 5 lat, 50 różnych modernizacji i liftingów i w to wchodzi prawie 30 samochodów elektrycznych, 28 albo 29, 15 hybryd z gniazdka, 24 hybrydy tradycyjne oraz 39 modeli spalinowych lub z miękką hybrydą, ale koncentracja, to o tym mówiliśmy, na czterech markach amerykańskich: Jeep, Ram, Peugeot i Fiat. Oraz samochody użytkowe, to taka piąta, a pozostałe, czyli amerykańskie Chrysler, Dodge, Citroen, co tam jeszcze mamy, Alfa Romeo, Opel, to będą takie marki raczej regionalne. Aha. DS ma być wspomagane przez Citroena, Lancia przez Fiata, no tyle na ten temat na razie. Mam nadzieję, że coś dorzucisz, bo...
4: Wiesz co, dorzucę, powiem ci tak. Postawienie, no, tak jak wspomniałeś, w Stanach motorem, może inaczej, głównymi markami mają być Jeep i Ram. W Europie Peugeot i Fiat. I z tym Fiatem to jesteśmy trochę zaskoczeni, dlatego że Fiat, o Citroenie i o Peugeocie rozmawiamy regularnie przez ostatnie lata. Fiat zaspał. Zaspał bardzo. Natomiast co te słowa mogą znaczyć? Zastanawiałem się przez bardzo długi czas.
3: Mu pomóc.
4: Ale wiesz co, nie pomożesz komuś, kto jest w dołku. Sławek, ile było salonów Fiata 15 lat temu, a ile jest teraz? Większość to już są jakieś brandy chińskich marek. Wiesz, to z jednej strony jest to dziwna decyzja, ale wiesz co, nie jest wykluczone, że jest to bardziej długofalowe działanie i obliczone na coś innego, na wskazanie liderów. I nie chodzi tylko o pompowanie kasy na marketing. Tylko zobacz, jak jest w przypadku Volkswagena. Masz Volkswagena, Seata, Skodę, no też Audi częściowo, ale powiedzmy z tych popularnych marek, no to masz Volkswagena, Seata, Skodę i Cuprę jeszcze ciągle. I nadal punktem odniesienia do tego wszystkiego jest Volkswagen. Jeżeli mówimy o Leonie, zawsze mówimy o Golfie. W przypadku produktów z koncernu Stellantis oni nie przypilnowali tego, by był jakiś porządek w tej nomenklaturze. Jak mówimy o jakimś

0: Oplu, to my tak na dobrą sprawę, to nie jest wyboldowane, to nie jest pogrubione, że my wiemy, że to jest samochód bazujący na Peugeotie 308, czy 3008, czy 2008. To jest takie, wiesz, wszystko z jednego gara. To jest ta sama platforma, co w Citroenie, w Peugeotie, no tak, w Fiacie, tak, Alfa tak, Romeo, to i w Jeepie. I to się wszystko, rozmywa.
1: Tutaj z tego, no Stellantis jest zupełnie nową nazwą, a ja też nie widzę lidera wśród tych kilku, bo ty mówisz, ja też myślałem, że Citroen i Peugeot będą bardziej dowartościowe.
0: Sławek, wiesz co, tu nie chodzi o nawet o kasę na marketing. W przypadku Volkswagena, koncernu Volkswagena, liderem jest Volkswagen, nawet jeżeli sprzedaje, wiesz, mniej niż Skoda w niektórych miejscach, krajach czy przestrzeniach. Ale to jest ten lider, to jest ten punkt odniesienia. W przypadku koncernu Stellantis, no nawet sama nazwa, to jest za duży koncern, żeby sama nazwa ci mówiła, że to jest, co to jest, nie? No, ale z PSA też tak było. Chociaż tam powiedzmy, że było troszeczkę łatwiej, bo marek było mniej.
1: Słuchaj, to jest... powstał przecież z połączenia PSA, to raczej to nie tylko Francuzi, i FCA, prawda?
0: No
1: to
0: tak.
1: Były też takie...
0: Ale chcę tylko powiedzieć, że to nie jest zła wiadomość, że oni na coś postawili. I wiesz co, też mam wrażenie, też przyglądając się tym planom, tym zapowiedziom koncernu Stellantis na najbliższy czas, też mam wrażenie, że oni się trochę budzą po bardzo długim letargu i po jakimś takim, wiesz, takim totalnie braku pomysłu na przyszłość najbliższą.
1: No ciekawy jestem. Wiesz, pomysł, to znaczy, wiesz co, tutaj trochę wydaje mi się, że ten pomysł to jest zasypanie dziennikarzy liczbami, no bo te liczby aż przytłaczają, ta liczba modernizacji premier. Ale słuchaj, jedna rzecz jest też ważna, uważam, i to może to jest też jakiś element tego rozbudzenia, że na przykład idąc w ślady Chińczyków, którzy po prostu bardzo szybko wprowadzają poprawki, albo bardzo szybko opracowują nowe modele, że obecnie w Stellantis opracowuje model, podano 40 miesięcy, to jest ponad 3 lata, prawda? I to ma być skrócone do 2 lat. No to nieźle, prawda?
0: Wiesz co, tak, ale Sławek...
1: I sztuczna inteligencja jeszcze też, nie wiem w jaki sposób, ale ma być nacisk na sztuczną inteligencję w samochodzie.
0: Bo to się, wiesz co, bo to się klika, teraz to się sprzedaje, nie przesadzałbym z tym. Sławek, to coś, co nazywa się Research Development, R&D, to jest faktycznie zauważalnie krótsze w przypadku chińskich konstrukcji, ale my to potem zauważamy, Sławek, jeżdżąc tymi samochodami. Znaczy tego R&D bardzo brakuje w tych chińskich samochodach, bo one bardzo często wysypują się i to w jakiś taki totalnie głupi sposób. Na obsłudze radia, na obsłudze klimatyzacji, na ustawieniach czegoś. Volvo też się wysypało z modelem EX90. Tak, potwornie tak, się wysypało i to jest właśnie ten przykład, kiedy zabrakło, nie?
1: Ale dobrze, powiedziałeś o czymś, co ja miałem też powiedzieć, może nie dziś, tylko w piątek. Byłem w tym tech hubie Volvo w Krakowie, jeden z kilku na świecie, gdzie będzie pracować. On istnieje od 3 lat. To jest centrum takie oprogramowania, opracowywania Volvo. Jest tylko w Sztokholmie chyba, w Indiach i zdaje się w Singapurze. 500 osób tam ma pracować. Pracuje chyba 250 młodzi ludzie. Rozmawialiśmy z nimi, entuzjazm. I słuchaj, Volvo się przyłożyło właśnie być może dlatego, że nie wszystko szło tak dobrze. Pamiętasz oprogramowanie sprzed 10 lat, kiedy nawigacja prowadziła 15. cię 100 metrów od drogi, no, czy sprzed 15, to się poprawiło. I myślę, że mam nadzieję, że ten polski tech hub też będzie miał w to jakiś wkład, więc Volvo też odrabia lekcje. I to jest właśnie przykład na to, że nie szło, były jakieś wpadki, no to musimy coś zrobić i mam nadzieję, że Polacy pomogą. Ale
0: tak,
1: jedna
0: Sławku,
1: rzecz, wracając, no, słuchaj, do Stellantisa.
0: Ja jeszcze też tego Fiata chciałem wykończyć zaraz, no.
1: Dobra, no to tylko, dobra, to wykończ Fiata, a ja powiem...
0: Dobra, to wiesz, bo za tym, o czym przed chwileczką mówiliśmy, czyli za wyznaczeniem Fiata w roli lidera poszły, no to jeszcze nie są konkrety, no bo to jest, no ale przyszło bardzo ładne zdjęcie, które pokazuje nam pomysł na miejską mobilność, Topolino, Quattrolino, nowy Fiat 500 Pandina, no i dostępne środki miejskiego, dostępne środki rodzinnego transportu, tak to powiem, tłumaczę to, tak? I cóż to są za samochody? To jest Grande Panda i to są dwa Grizzly. To są dwa Grizzly. Jeden będzie po prostu SUV-em, drugi będzie liftbackiem i bardzo mi... liftbackiem podniesionym, SUV-em. Bardzo mi przypomina Forda Capri, oprócz przodu, ale linia po prostu bardzo, bardzo podobna. Natomiast najciekawsze z tego wszystkiego jest chyba to coś, co nazywa się Pandiną.
1: Tak, ale no to stara Panda, to najlepiej sprzedana na razie.
0: Ale nie, to jest na razie. Nowa, ale jak będzie wyglądała nowa Pandina, która wpisuje się w tę filozofię miejskiej dostępności? No, po pierwsze będzie elektryczna, po drugie będzie samochodem prawdopodobnie bardzo futurystycznie i odważnie narysowanym, to jest świetna sprawa, a po trzecie będzie samochodem trzyosobowym i uwaga, będzie to auto z fotelem kierowcy po środku. Prawdopodobnie dzięki temu będzie po pierwsze trzyosobowe, a po drugie będzie to samochód, który będzie miał ze 3 metry długości. Na razie to jest koncept, wersja produkcyjna 2030 rok, ale zobacz.
1: To jest jak dobry czas będzie dla Fiata według mnie, bo może, ta Grande Panda.
0: Może być, ale zobacz, właśnie, bo mówiliśmy o tym, że ten Fiat został wskazany jako lider. I teraz nie jest wykluczone, że za jakiś czas, jak będziemy mówili o Oplu, o kolejnym, drugiej generacji Opla Frontera, to być może uda im się zrobić tak, że my tego samochodu, że odniesień do tego samochodu będziemy szukali w Fiacie na przykład, albo w Peugeocie, ale w którejś z tych marek. Dlatego, że ta komunikacja, jeżeli chodzi o Fiata, jest dużo wyraźniejsza. Dawaj.
1: Fiat na F, Ford na F, ale jeszcze na koniec Stellantisa powiem, że współpraca z Lipmotorem już jest, wydaje mi się, to jest niezły pomysł. I będzie z Dongfengiem. Wyobraź sobie, że dzięki współpracy z Dongfengiem Stellantis też ma się zająć dystrybucją w Europie marki Voyah, submarki, bo przecież która należy do Dongfenga. To taka ciekawostka. Więcej o tej współpracy z Chińczykami to myślę, że powiemy w innej audycji, ale o Fordzie teraz, bo bardzo mnie podekscytował ten Stellantis. Wiesz, co prawda zobaczymy, ile z tego się sprawdzi, zostanie zrealizowane, ale Ford też się obudził, no bo Ford ostatnio cichutko, tak wydaje mi się. Oprócz tego, że
0: oni odpuścili Europę,
1: tą, no. Tak, ale ogłosił u siebie, że będzie nowa uniwersalna platforma do samochodów elektrycznych. No i tyle. I to była taka ostatnia dobra wiadomość z Forda, że coś będą jednak robić, coś swojego, a nie tylko korzystać z Renault czy z Volkswagena, ale będą korzystać właśnie z Renault przy okazji tego, o czym za moment. Czyli tutaj mamy nie 2030 rok docelowy, tylko 29, bo ogłoszono plany nowości w segmencie samochodów osobowych, bo będzie też mały Transit City, to elektryk, no to wiadomo, dostawczak. Będzie też nowy Ford Ranger, no ale co będzie, jeśli chodzi o samochody mniejsze? To się ma nazywać Ford Ranger Super Duty. Ale oprócz tych dwóch będzie 5 nowych samochodów osobowych, z tego 2 elektryczne. No i dobrze, i teraz jest pytanie. Fordowi najlepiej to idzie z Explorerem, ze sprzedażą Explorera. Na początku dobrze ruszył Mach-E, ale tak to z elektrykami. Pamiętasz, kiedyś mówiliśmy, że czasami Maździe nawet się dobrze w pierwszym miesiącu elektryk czy kwartale sprzedawał. Że to jest takie podekscytowanie, wchodzi nowy model, trochę klientów czekało, a może nie czekało, kupi, a potem cisza albo spadek. I chyba z Fordami też tak było. Każdy model nieźle zaczynał, ale potem było słabo. No dobra. Co będzie, bo tak konkretnie, jeśli chodzi o samochody, to będą miejskie samochody elektryczne, hatchback na platformie Renault i to ma być następca Fiesty. Uh-huh. Oraz 2 crossovery, które też będą hybrydowe, no i one mają trochę zastąpić albo uzupełniać Pumę i Kugę obecnej generacji. Wiesz co, jeszcze tak patrzę na to, co tutaj ten Ford ogłosił, no bo tutaj nawet to nie jest tak dużo ogólników, to nawet są całkiem konkretne rzeczy. No jeden ma się nazywać na przykład E-Fiesta, a drugi EK, no to już tak albo EK, to taka moja spekulacja. Inne mniejsze to może być jakiś B-Max albo EcoSport, to też może trochę moja spekulacja. No ale ten CSUV, coś jak Bronco, taki uterenowiony CSUV i hybrydowe crossovery. Ja nie wiem właściwie, czy lepiej jest rzucić, że robimy kilkadziesiąt aut, bo mamy 15 marek w portfolio, to mówi Stellantis, bo mają 15, 14, 15, czy po prostu spokojnie 5 marek przez 4 lata, to też nieźle. A my się nazywamy Ford i też wszyscy wiedzą, że Ford, no to nie byle co. No tak mi się wydaje, że może bez przesady z tymi nowościami. No tyle, jeśli chodzi o to. Cieszę się, że Ford się obudził, wiesz, bo akurat Kuga na przykład to jest w dobrej cenie samochód w pierwszej dziesiątce SUV-ów segmentu D, ale liderem jest Volvo EX60, a na drugim miejscu MGHS. I to jest niespodzianka.
0: To jest niespodzianka. Kłaniamy się pięknie. To był codzienny magazyn motoryzacyjny. Na kolejne zapraszamy już jutro. Do usłyszenia.
2: Sponsorem programu była firma Ruki Polska. Producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. Rukidachy.pl

0: Reklama.
1: Jak wspierać bilansowanie KSE w czasie transformacji i jednocześnie utrzymać pewne dostawy ciepła? Odpowiedzi znajdziesz w raporcie Polskiego Towarzystwa Energetyki Cieplnej Rola jednostek kogeneracji i źródeł Power to Heat w bilansowaniu KSE i produkcji ciepła. To analiza rynku, regulacji i roli lokalnych źródeł w stabilizacji systemu. Raport zostanie zaprezentowany podczas 7. Kongresu Ciepłownictwa trwającego od 17 do 19 czerwca w Janowie Podlaskim. Kongres Ciepłownictwa.pl.
2: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
0: Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Prezydent Karol Nawrocki twierdzi, że nie wiedział o porozumieniu obronnym z Wielką Brytanią. Aktywiści flotyli Sumut domagają się działań prokuratury wobec Izraela. Po Krakowie także mieszkańcy Radomia chcą referendum w sprawie odwołania władz miasta. Minęła 19. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Dobrze byłoby przed podpisaniem zobowiązań w imieniu narodu polskiego informować prezydenta o tym, że takie rozwiązania są przygotowane, powiedział Karol Nawrocki. Tak, w ten sposób skomentował podpisanie przez premierów Polski i Wielkiej Brytanii traktatu w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Karol Nawrocki powiedział, że informację o tym porozumieniu otrzymał wczoraj. Zawarty przez Donalda Tuska i Kira Starmera traktat ma pogłębić współpracę dotyczącą m.in. zagrożeń hybrydowych. Chcemy bronić bezpiecznej Wielkiej Brytanii i bezpiecznej Polski, mówił polski premier.
8: Nasza współpraca brytyjsko-polska, ale także w obszarze NATO powinna, zgodnie z duchem tego traktatu, być skoncentrowana na zabezpieczeniu Polski i innych państw wobec zagrożenia rosyjskiego.
7: Wcześniej Polska podpisała podobny traktat z Francją. W połowie czerwca ma to zrobić z Niemcami. Rozpoczęte miały zostać także prace nad porozumieniem pogłębiającym współpracę z Włochami. Aktywiści flotyli Sumut złożyli zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez izraelskiego żołnierza i domagają się wszczęcia postępowań karnych przez polską prokuraturę. Poseł Franciszek Sterczewski, który w ubiegłym roku sam uczestniczył we flotylli, podkreślił, że zakaz wjazdu do Polski dla izraelskiego ministra Itamara Ben-Gwira to za mało. Oczekujemy od polskich i europejskich władz objęcia zakazem i deklaracją zatrzymania i postawienia przed wszelkimi możliwymi trybunałami premiera Izraela Benjamina Netanyahu, nałożenia embargo na handel z Izraelem, objęcia tego państwa sankcjami i jak najszybszego zatrzymania wojny i toczącego się ludobójstwa, apelował Sterczewski. Łukasz Gibała, główny konkurent Aleksandra Miszalskiego w wyborach prezydenckich w Krakowie w 2024 roku, poinformował, że decyzję o ewentualnym starcie w przyspieszonych wyborach podejmie za 2-3 tygodnie. Aby zarządzać tym miastem, trzeba mieć grono dobrych, sprawdzonych, niezależnych, bezpartyjnych fachowców, takich jak miałem 2 lata temu, a teraz muszę z tymi ludźmi porozmawiać, powiedział dziennikarzom Gibała, który jest przewodniczącym klubu radnych Kraków dla mieszkańców. Krakowianie w niedzielnym referendum odwołali polityka Koalicji Obywatelskiej Aleksandra Miszalskiego z Urzędu Prezydenta. A zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta ruszyła także w Radomiu. Inicjatorzy podkreślają, że chcą przerwać trwającą od 3 kadencji politykę niegospodarności obecnych władz miasta. Komitet referendalny zawiązały lokalne stowarzyszenia na czele z Lepszym Radomiem. po licznych perturbacjach w Łodzi ruszył pierwszy z czterech publicznych parkingów w centrum miasta. Żeby zachęcić kierowców do korzystania, na początek ma być bezpłatny. Bartosz Kądziołka.
0: Wszystkie parkingi miały być gotowe już w ubiegłym roku, ale na drodze stanęła m.in. pandemia, a później budowę jednego z nich do sądu zaskarżył jeden z lokalnych przedsiębiorców. Sąd uchylił zgodę na budowę, przez co inwestycja stanęła w miejscu, mówi prezydent miasta Hanna Zdanowska.
9: Ja już straciłam nadzieję, ale się udało, w związku z czym walczymy. W tej chwili już dalej o kolejne.
0: A parkingi są potrzebne, bo w mieście jest dwa razy więcej samochodów niż jeszcze kilkanaście lat temu.
9: Dopóki nie minie moda na to, że każdy musi mieć własny samochód, niestety będziemy się musieli z tym w jakiś sposób codziennie mierzyć.
0: Nowo otwarty parking ma być bezpłatny do 8 czerwca. Później za godzinę zapłacimy 5,50, czyli 50 groszy mniej niż na ulicy. Kolejne dwa parkingi mają być gotowe do końca wakacji. W sumie będzie to ponad 600 miejsc. W przypadku budowy ostatniego, czwartego, miasto czeka na zgodę sądu. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
7: W informacjach TOK FM to wszystko. Za chwilę sport.
10: Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
11: Sponsorem programu jest producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com.
12: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Będzie polski mecz w trzeciej rundzie French Open. Iga Świątek zmierzy się w piątek z Magdą Linet. Ich mecze w drugiej rundzie mocno się różniły. Świątek była faworytką i pewnie wygrała z Czeszką Sarą Bejlek do 2-3, choć gra Polki była szarpana.
13: W tych najważniejszych momentach podejmowałam dobre decyzje, jeśli chodzi o to, kiedy wejść do przodu, a kiedy nie. Mogę doszlifować trochę pierwszy serwis, bo faktycznie dzisiaj trochę pojawiło się błędów na długość.
12: Magda Linet faworytką nie była. Jej mecz był zacięty, trwał niemal 2 godziny, ale ostatecznie Polka pokonała Jelenę Ostapenko z Łotwy 6-2, 2-6, 6-2. Jej zdaniem nie była to jakaś wielka niespodzianka.
13: Grałam wcześniej z Jeleną i z nią wygrałam w 2 setach. Tak więc podchodząc do tego meczu, byłam dość dobrze przygotowana i wiedziałam mniej więcej, co robić.
12: O trzecią rundę walczy jeszcze Magdalena Fręch. Właśnie trwa jej pojedynek ze Szwajcarką Jill Teichmann. To pierwszy set Polka przegrywa 5-6. Wracając do wyników, autorką sensacji dnia jest Julia Staro Dubcewa. Ukrainka po 3-setowym boju pokonała drugą rakietę świata. Wygrała z Jeleną Rybakiną 3-6, 6-1 i 7-6. A dziś wieczorem finał piłkarskiej Ligi Konferencji. W Lipsku zmierzą się Crystal Palace i Rayo Vallecano. Więcej o spotkaniu opowie Mateusz Stanicki.
14: Liga Konferencji to najmłodsze rozgrywki pod egidą UEFA i jednocześnie najmniej prestiżowe, nazywane Pucharem Pocieszenia. To efekt tego, że to właśnie tam grają drużyny z czołowych, ale jednak nie pierwszych miejsc tabeli, albo ci ze słabszych europejskich lig. Oba kluby przebyły do finału podobną drogę, którą zaczęły od czwartej rundy eliminacji. Z tą różnicą, że Crystal Palace było 10 w fazie ligowej i musiało wystąpić w barażu o awans do 1/8 finału, a Rayo zakwalifikowało się do tej fazy bezpośrednio z 5 lokaty. Hiszpańskiej ekipie pomogły w tym m.in. zwycięstwa nad Lechem Poznań 3-2 oraz Jagiellonią Białystok 2-1. Mimo to faworytem jest drużyna z Londynu. Stawką spotkania jest awans do fazy zasadniczej Ligi Europy, bo żadna z drużyn nie zapewniła sobie gry w pucharach poprzez lokatę w rozgrywkach krajowych. Początek meczu w Lipsku dziś o 21:00. Mateusz Stanicki, TOK FM.
12: I jeszcze kolarstwo na koniec. Duńczyk Michael Wallgren wygrał 17. etap wyścigu Giro d'Italia z metą w górskiej miejscowości Andalo. Różową koszulkę lidera zachował jego rodak Jonas Vingegaard, który do mety dojechał w peletonie ze stratą ponad 5 minut do pierwszej grupy, w której nie było żadnego kolarza z czołówki. Za chwilę w TOK FM prognoza pogody.
10: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
11: Sponsorem programu był producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com.
7: W nocy może pokropić na krańcach północno-wschodnich. Jutro na deszcz mogą liczyć mieszkańcy także północno-wschodniej części kraju. Termometry pokażą od 18 stopni w centrum do 22 na południowym zachodzie.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Chiny przez lata kojarzyły się z biedą i brudną produkcją. były tanią fabryką świata, której największym bezdyskusyjnym atutem była chińska cena. Ta cena miała sprawiać i przez długi czas sprawiała, że przeniesienie produkcji z krajów wysoko rozwiniętych, a bywało także, że z krajów rozwijających się, opłacało się znacząco. Wraz z przenosinami, co prawda, łatwiej było Chińczykom zdobyć know-how, łatwiej też było pozyskać wgląd w sam system produkcyjny, w rozwiązania technologiczne, ale w sumie koniec końców wszyscy byli zadowoleni. To, że inwestowanie w chińskie fabryki oznaczało też ekspozycję na chińską działalność szpiegowską, wydaje się dzisiaj oczywistością. Niemniej jednak cena, którą potencjalnie, a był to przecież jednak głównie zysk, zapłaciły gospodarki zachodnie, jest niczym w porównaniu do ceny, którą za ten rozwój i dumping cenowy w produkcji zapłacili sami Chińczycy. Ale to właściwie też jest pieśń przeszłości. Ani chińska gospodarka nie przypomina już dzisiaj tej z początku XXI wieku, ani aspiracje tego kraju nie są już nakierowane na bycie montownią krajów wysoko rozwiniętych. Właściwie trajektoria rozwoju zaczyna coraz bardziej przypominać kraje zachodnie. Wbudowanie silnej klasy średniej, stymulowanie konsumpcji wewnętrznej, poprawa usług, wzmocnienie systemu ubezpieczeń społecznych. Czyli to wszystko, co leży gdzieś u fundamentów tak zwanego europejskiego stylu życia, którego obronę jeszcze niedawno postulowała Komisja Europejska. Oczywiście to wszystko jest nieporównywalne z wielu względów. Inny jest poziom zamożności społeczeństwa, inna jest skala ubóstwa, inne zróżnicowanie wewnętrzne, inne rozpiętości dochodowe, właściwie bez porównania. A jednak modelowo następuje jakieś zbliżenie. I już to samo w sobie jest tematem na dłuższą rozmowę.
16: Reklama. A co tam w Carrefourze?
17: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
18: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
19: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
18: No kto, no wiadomo.
19: Ci panowie z Media Expert.
20: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
21: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
22: W Nowej Polityce pierwsi polscy mężowie Mateusz i Jakub Trojanowie opowiadają o swojej batalii o legalizację małżeństwa. A ponadto nasza reporterka milionerka Trzaskowski po roku, kto po Miszalskim w Krakowie, strajk w Dino, patopodatki, słabnący Putin. Nowa Polityka już w sprzedaży, również na polityka.pl.
23: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
24: Skoda.
25: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
16: Reklama.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a Państwa i moim gościem jest dr Katarzyna Golik z Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
26: Dzień dobry.
15: Sinolożka i ekonomistka. Będziemy rozmawiali oczywiście o Chinach, a konkretnie o chińskiej demografii, która zaczęła dość znacząco dołować. Jakby popatrzeć na liczby, to w którym momencie rzeczywiście można powiedzieć, że te syreny alarmowe dla chińskich władz się rzeczywiście odezwały, jeśli chodzi o stopień dzietności kobiet, jeśli chodzi o stopień zastąpienia, jeśli chodzi właśnie o te kłopoty demograficzne, które też na siłą rzeczy w którymś momencie zaczynają zahaczać o ekonomię?
26: No można powiedzieć, że takie gwałtowne zmiana myślenia zaczęła się w poprzedniej dekadzie. Bo jeżeli chodzi o stopę zastąpienia, to nie był generalnie problem z punktu widzenia władz chińskich, bo jak wiemy, no dekady, całe dekady w Chińskiej Republice Ludowej mniej lub bardziej konsekwentnie walczono z tą dzietnością. Chodziło o to, żeby wyrwać, no nawet nie ludzi z ubóstwa, tylko mówimy po prostu o sytuacji, gdzie chronicznym problemem obszarów wiejskich był głód, tak? I to takie dramatyczne, no jakby przepis narosł z niemowlaka, nie wziął się znikąd. Więc
15: to nie jest legenda.
26: Nie jest legenda, bo pamiętajmy, że nawet w Chongqingu podczas wojny domowej z głodu zmarło co najmniej 10% ludności. Więc i to w mieście. No w mieście oczywiście jest inna sytuacja niż na wsiach. Inne były uwarunkowania, poza tym no sytuacja wojenna i tym podobne. Ale to było coś, co jakby determinowało myślenie no całych pokoleń Chińczyków, że jest jakikolwiek kataklizm, no poza tym jeszcze też doświadczenie wielkiego głodu w czasie tak zwanych reform Mao, no to wszystko no jest niebagatelne i cały czas jak rozmawiamy o współczesnych Chinach i podejściu samych Chińczyków do tego, co miało miejsce, no to jest jednak taka cały czas myślenie o takiej stabilizacji i to, że ten chroniczny głód został zwalczony. Cały czas my możemy mówić, że co to za państwo socjalistyczne, gdzie ludzie po prostu żyją w niektórych miejscach za dolara miesięcznie, czy nawet mniej. No ale jednak z punktu widzenia tego, co było, oczywiście nadchodzą kolejne pokolenia, które już nie miały takich doświadczeń i dla nich to jest bajka o żelaznym wilku. Niemniej jednak no, z punktu widzenia tych pokoleń starszych, ale tych, które są przy władzy, jest to coś, co było doświadczeniem ich albo ich własnych rodziców.
15: Ale ja rozumiem, że ta historia tej chińskiej dzietności, takiej można powiedzieć nadmiarowej, wiejskiej, to była w gruncie rzeczy historia ludzi, którzy nie mieli zabezpieczenia emerytalnego. Te dzieci były gwarantem przetrwania na starość.
26: Oczywiście, bo znaczna część ich po prostu umierała, to nie dożywała w ogóle starości. Poza tym no, w gospodarce rolnej no, potrzebne są ręce do pracy. Tu jeszcze szczególnie przy uprawie ryżu ta mechanizacja jest trudna, jeżeli w ogóle jest możliwa. Więc o ile można było jakoś tam zmechanizować uprawę pszenicy, no chociaż na początku HRL to w ogóle nie można było o tym mówić, to w przypadku ryżu no to nie działało w ten sposób. Więc na pewno te ręce do pracy były konieczne tam na roli. No ale z punktu widzenia no, wykarmienia całej tej populacji, która właśnie przyrastała w ten sposób, no to był oczywisty problem.
15: To jest oczywiście taki punkt wyjścia do naszej rozmowy, która nie ukrywam, że jej przyczyna, jej źródło leży w materiale, który przeczytałem mniej więcej tydzień temu. Dotyczyło to pomysłu chińskich władz na stymulowanie dzietności, na zachętę taką dla rodzin, które mogą się zdecydować na kolejne dziecko w postaci właściwie takich subsydiów, dopłat finansowych, odpowiednich $500 rocznie. W tym artykule, to zresztą Financial Times napisał, przykład Polski był oczywiście przywołany i naszego 500+, czy obecnie 800+, oczywiście. Natomiast to zostało oczywiście zestawione w sposób naturalny z inną decyzją chińskich władz, czyli z rezygnacją z polityki jednego dziecka w 2016 roku. Czyli można by sobie powiedzieć, nie minęła nawet dekada, a nie tylko już nie trzeba tej dzietności ograniczać, ale trzeba budować system zachęt dla ludzi, żeby w ogóle chcieli mieć dzieci.
26: No tak, ponieważ w Chinach nastąpiły no, procesy, można powiedzieć, uniwersalne, bo oczywiście my mówimy o tej polityce jednego dziecka, tak naprawdę to były szereg bardzo różnych polityk antynatalistycznych, które no, nie zawsze można powiedzieć, że chodziło koniecznie o posiadanie jednego dziecka. To był model jakby dla urzędników, dla ludności miejskiej i zależało, na innych terenach zależało od po prostu powiatowego pierwszego sekretarza partii, na ile on rygorystycznie czy fanatycznie będzie wprowadzał taką politykę, bo jednak w przypadku takich terenów mniej zaludnionych, terenów wiejskich, czy w przypadku mniejszości etnicznych, te rygory były zupełnie inne. No i właśnie w poprzedniej dekadzie no, zorientowano się, że nie tylko nie ma tej stopy zastąpienia, ale właśnie mamy rzesze starszych ludzi. Ostatni rok to też jest podniesienie wieku emerytalnego, ku bardzo dużemu niezadowoleniu społecznemu. No to wiadomo, to nie jest popularna reforma, no ale zorientowano się, że rzeczywiście jest problem. Jakby kiedyś posiadano dużo dzieci jako zabezpieczenie emerytalne, teraz dopiero też jest budowany ten system zabezpieczeń emerytalnych na wsiach, więc to funkcjonuje, ale w taki sposób można powiedzieć, to są bardzo nieduże świadczenia i też jest problem z powszechną opieką zdrowotną. Więc nawet przy jakichś tam minimalnych środkach na przeżycie ten starszy człowiek i tak nie będzie miał się za co leczyć, więc tutaj z tego punktu widzenia cały czas powinniśmy mieć zachętę do posiadania większej ilości dzieci. Ale jest jedyny czynnik. Gdy rozpoczynały się reformy Denga, to mieliśmy 963 miliony Chińczyków i tylko kilkanaście procent z nich zmieszkało w miastach. Pomimo tej polityki antynatalistycznej obecnie mamy 1,5 miliarda Chińczyków przeszło i już ponad 60% mieszka w miastach. I to mam wrażenie było równie istotne, jeżeli nie istotniejsze dla dzietności. Ponieważ znowu to są już uniwersalne mechanizmy. Koszty życia w miastach są wyższe. Dodatkowo jakby jest mniejsza kontrola i presja społeczna. Są alternatywne sposoby spędzania czasu i budowania relacji społecznych, nie tylko taka tradycyjna rodzina, więc oczywiście rośnie poziom wykształcenia tej ludności. Rośnie, powstaje coś takiego jak, można powiedzieć, nawet pewien indywidualizm. No w Chinach nie było takiego pojęcia jednostki i to też bardzo było ważne. Zresztą z punktu widzenia dzietności to było szczególnie ważne, ponieważ nie dość, że nie byli oni jednostkami, to jeszcze dzietność wiązała się z ich eschatologią. Czyli po prostu no, konieczność była posiadania męskiego potomka, żeby on podtrzymywał duchy, funkcjonowanie duchów przodków, które tak naprawdę dawały siłę życiową dla całego rodu. No teraz wraz ze zmianami społecznymi, no w miastach to nie chcę powiedzieć, że dochodzi do sekularyzacji, czasami mamy wręcz desekularyzację, ale te tradycyjne wierzenia oparte o ziemię przodków, o duchy przodków już też powiedzmy nie są tak istotne, więc te wszystkie elementy powodują, że no wiadomo, że ta dzietność będzie spadała i dodajmy do tego właśnie problem z dostępnością opieki przedszkolnej, bo ona albo w niektórych prowincjach w ogóle są płatne przedszkola, w niektórych brakuje miejsca, w innych, tutaj pan wspomniał, że jest tych miejsc aż za dużo, więc jakby podaż i popyt czasami się też nie stykają. No też wspomniany problem z opieką zdrowotną i innymi świadczeniami również ma bardzo duży wpływ.
15: Ale gdybyśmy zadali sobie pytanie, gdzie w tej chwili ten ubytek nowych Chińczyków jest najbardziej odczuwalny i zauważalny, to chyba właśnie będą to przedszkola i te takie, ta wczesna edukacja dopiero to zauważa, prawda?
26: Właśnie to tutaj też zależy od rządu terenowego, ponieważ są rządy terenowe, które może w większym stopniu budowały ten potencjał. Na przykład taki Szanghaj, który jest zamożnym miastem, ono mogło zbudować taki dużą, odpowiednią podaż miejsc w przedszkolach i też no, ma iż klasę średnią i klasą wyższą, która była konsumentem tych usług, no ale w takim Szanghaju też również szereg par będzie, powiedzmy, bezdzietna, więc widać ten problem. Ale na przykład w Huchot, gdzie to jest stolica Mongolii Wewnętrznej, gdzie ta dzietność mimo wszystko jest wyższa, chociaż tam to było jedno z pierwszych miejsc, gdzie wprowadzono w ogóle transfery socjalne, przede wszystkim wśród mniejszości etnicznych, był problem z podażą przedszkoli i one były w ogóle płatne. Ostatnia dekada, czyli ta wielka reforma edukacji spowodowała, że już, no Huchot też jest dosyć zamożne, ponieważ ma mało ludności, a dosyć duże zyski z wydobycia surowców naturalnych, więc tam już zagwarantowano bezpłatne przedszkola. Jak zresztą chyba w całej Mongolii Wewnętrznej, więc ale właśnie był problem z nierozpodażą w niektórych miastach.
15: Ale to jest o tyle też chyba interesujące, że no właśnie Mongolia Wewnętrzna, która wydawałoby się jeszcze tego problemu aż tak bardzo nie widzi, jako pierwsza wysunęła się tutaj na czoło, jakby rozumiem, z jakąś taką inicjatywą w sumie dość oryginalną, można by powiedzieć.
26: No tak, przed Mongolią Wewnętrzną jeszcze Gansu i Hangzhou, jeśli z tego prowincja Gansu, jedna z, chyba najbiedniejsza w Chinach, no i za bardzo zamożne miasto Hangzhou wprowadziły właśnie transfery środków. Mongolia Wewnętrzna rzeczywiście jest ciekawa, ponieważ ona nie jest bardzo gęsto zaludniona i tam zarówno Mongołowie nie mieli ograniczeń, jeżeli chodzi o liczbę dzieci. Tam nadal ta dzietność jest wyższa niż wśród Chińczyków Han, ale sami Chińczycy Han, szczególnie na wsiach, też mieli kilkoro dzieci, więc tam jakby oni są przyzwyczajeni do tego, że rzeczywiście ta dzietność jest wyższa niż na innych terenach chińskich. Ale tym bardziej oni zauważyli na przykład problem w szkołach. W 2000 latach zaczęto zamykać w ogóle szkoły gminne i kumulować te wszystkie szkoły w powiatach, z bardzo różnymi skutkami, bo te klasy stały się przeludnione, ale rzeczywiście to był realny problem, że nawet na prowincji mongolskiej ta dzietność bardzo gwałtownie spadła, że z szóstki, siódemki dzieci ta dzietność spadała do dwójki, trójki, więc w tym momencie rzeczywiście te miejsca szkolne były nadmiarowe. Nawet nie przedszkola były takim indykatorem zmian, ale właśnie szkoły. No miasta były bardziej chińskie i Chińczycy Han mieli niższą dzietność, ale no też jakby mogli mieć więcej dzieci na tym terenie względnie pustym. Więc jest to rzeczywiście ciekawe.
15: A gdybyśmy spojrzeli na to z perspektywy jakby procesów, które zachodzą w chińskiej gospodarce, takich, można powiedzieć, megatrendów. To znaczy, czy to jest tak, że to dalej jest gospodarka, w której ta tania siła robocza dostępna, liczona właśnie w milionach i to takich porządnych milionach. Zresztą to też jest takie interesujące, jak sobie uświadomimy, jakimi liczbami operują chińskie władze, wprowadzając rozmaite polityki, to w samym, zdaje się, 2025 takich par, które dotknie ta zmiana, to subsydium w postaci $500 rocznie, o którym wspomniałem, tych par będzie ponad 20 milionów, więc to też jest jakby, to od razu uświadamia, że to jest pewnie nic jak na normy chińskie, a jakie to są liczby, jeśli chodzi o choćby kraje europejskie, prawda, że to w ogóle nie ma porównania. Ale wracając jeszcze do tego pytania właśnie o to, na ile... Ja wiem, że to głupio brzmi, ale na ile Chińczycy potrzebują wysokiej dzietności, na ile potrzebują, na ile to jest rzeczywiście w tym momencie wartość dla gospodarki, taki przeciętny pracownik przyszły.
26: To znaczy, jak myślimy o dziecku, to nie myślimy o sytuacji współczesnej. Bo tak, nadal jeszcze mamy podaż pracy zarówno w przypadku ludzi młodych z wyższym wykształceniem, jak i z bez kwalifikacji. Ale pamiętajmy, że to nie są zasoby niewyczerpane i na przykład jest duża potrzeba kurierów. Chiny to po prostu jest potęga e-commerce'u. Wielokrotnie nie konsumują tyle, co Amerykanie, ale wszystko zamawiają przez internet praktycznie. Pietruszkę się bardziej opłaca jakby zamówić przez internet niż kupić w sklepie na rogu. I na przykład pensje tych kurierów są bardzo niskie. Oni niekiedy protestują, ale coraz mniejsza jest podaż. Jednak jeżeli spojrzymy na raport Banku Światowego, który wydawany jest razem z analitykami przy Radzie Państwa Chińskiego, to widzimy, że bardzo spada popyt na taką najprostszą pracę manualną. Najwyższy popyt jest na pracę manualną, interpersonalną, zarówno rutynową, jak i nierutynową. Czyli jakby powiedzmy taki średni szczebel. Niestety też nie jest wysoki popyt na pracę niestandardową, analityczną, czy też interpersonalną. Czyli tu widzimy dwa segmenty, które są zagrożone, czyli ludzie o najniższych kwalifikacjach i najwyższych kwalifikacjach. I też nie mówiłabym, że ta praca jest taka super tania, bo pomimo, że jest, no to podobnie jak w Niemczech. Te gospodarki eksportowe lubią jakby powstrzymywać wzrost płac, żeby utrzymać tę swoją konkurencyjność eksportową, więc rzeczywiście wynagrodzenia są niewspółmiernie, może niskie do produktywności, ale to wysokie, jakby wysoko rozwinięte wschodnie wybrzeże już ma wynagrodzenia wyższe niż w Polsce. Mhm. Oczywiście, no powiemy, że te środkowe Chiny, już nie mówią, że wschodnie, to nadal jest bardzo różnie. Więc jakby to jest już mit, gdy mówimy o taniej pracy chińskiej. Więc właściwie, gdy mówimy o dzietności, to nie myślimy o tej sytuacji, gdzie jest dramatycznie wysokie bezrobocie wśród młodych, wykształconych ludzi, przekraczające 20%, tylko myślimy o tym, że mamy całe rzesze emerytów, którzy przechodzili na emeryturę w wieku, kobiety 55 lat, mężczyźni 60, teraz jakby trochę opóźniono, ten podwyższono wiek emerytalny, o czym wspominałam, ale myślimy o tym, że za 20-30 lat Chińczycy nadal nie będą bogaci, ale się zestarzeją. Czyli będziemy mieli rzesze starszych ludzi, a zawsze będzie, zresztą to Kai-Fu Lee, który napisał Inteligencja sztuczna, rewolucja prawdziwa, tak to jest polskie jakby tłumaczenie, no podkreślał bardzo, że nawet przy jego bardzo dużym entuzjastycznym podejściu do technologii, które rozwija i nadmiernie optymistyczną wizją jakby roli Chin w tym procesie, no zawsze podkreśla, że jednak konieczność będzie też obecność drugiego człowieka w bardzo szeregu zawodów. I zresztą no, ten trend widzimy bardzo wyraźnie, że jednak tam, gdzie jest konieczność pewnej specjalizacji, ale kontaktu z człowiekiem, jest popyt na tę pracę.
15: Ale to jest rzeczywiście interesujące, jeżeli spojrzymy na jakby na ten obraz właśnie, który teraz pani odmalowała, czyli właściwie gospodarki, która, jak rozumiem, coraz bardziej... A jeszcze nie, jeszcze dopytam. Dlaczego właściwie te prace wymagające najwyższych kwalifikacji źle się mają? Z czego to wynika? Co tutaj się wydarza?
26: Może być kilka powodów. Po pierwsze, no, jest wiele gospodarek, które mają problemy strukturalne, ale Chiny to też jest specyficzny świat, trochę sam dla siebie. I rzeczywiście jest problem taki, że brak jest coraz większa rosnąca kontrola państwa nad sektorem prywatnym i ten sektor prywatny jest, można powiedzieć, w pewnym sensie trochę stłamszony. I w czasach, gdy premierem był Li Keqiang, który był człowiekiem z awansu społecznego, no i rozumiał kwestie na przykład małych i średnich przedsiębiorstw, bo to był taki jego, powiedzmy, konik. Później wicepremierem był Liu He, który skończył Harvard i pracował zresztą w Stanach Zjednoczonych w zawodzie. Oni mieli takie pewne wyczucie procesów rynkowych. Z różnych bardzo perspektyw, oni się bardzo między sobą różnili, ale ten element roli sektora prywatnego i rosnącej jego kontrybucji do PKB, przewyższające ponad 50%, no był istotny w ich jakby zarządzaniu gospodarką. No obecnie w tym ścisłym kierownictwie no nie widać takiej osoby, która rzeczywiście patrzy w ten sposób. Xi Jinping jest wykształcenia chemikiem, ma doktorat bodajże z prawa i on stawia na przykład na te molochy państwowe, o których już wiemy, że rzeczywiście część się zreformowała i jest równie efektywna jak firmy prywatne, ale jednak większość jest bardzo nieefektywna i drenuje państwowy system finansowy, jeżeli chodzi o zasoby. I mamy też szereg tych przedsiębiorstw zombie. I one no strasznie ciągną tę gospodarkę w dół, bo są podtrzymywane na kroplówce państwowej, a są szalenie nieefektywne. A ponieważ prezesi tych największych molochów mają do powiedzenia więcej niż ministrowie, no to ciężko zreformować jakby te segmenty, które no reformy już wymagały w latach 90. Więc generalnie rzecz biorąc mamy szereg problemów związanych z gospodarką, która no nie zasysa takiej ilości ludzi o wyższych kwalifikacjach. Poza tym zawsze jest problem ze strukturą tych kwalifikacji. A no wśród uniwersytetów chińskich mamy czołówkę, top 30 najlepszych uniwersytetów na świecie. Mamy już uniwersytety chińskie, tam Tsinghua, pekiński, czasem może Fudan się na przykład objawi, więc jakby jest ich ta, powiedzmy, Ivy League, ale też wykształcenie na wielu uniwersytetach jest bardzo niskiej jakości. A jeszcze jeżeli chodzi o wykształcenie techniczne, to ono bardzo często jest budowane w kontakcie z wielkimi przedsiębiorstwami, więc tutaj no i są jakieś perspektywy, ale bardzo wiele zawodów związanych właśnie z naukami społecznymi może też się cieszyć mniejszym popytem w danym momencie. Więc jest taka sytuacja, że ta gospodarka siłą rzeczy rozwija się wolniej i będzie się rozwijała coraz wolniej. Znowu przywołam ten sam cykl, właściwie to jest cykl raportów Banku Światowego z Radą Państwową, gdzie widzimy wyraźnie, że w przypadku bardziej zaawansowanych reform, związanych też z rynkiem między innymi, spodziewam się w najbliższej dekadzie, w tej dekadzie bieżącej wzrostu na poziomie 5%, a już widzimy, że prognozy zarówno chińskie, jak i Międzynarodowego Funduszu Walutowego już są troszeczkę niższe, ale w kolejnej dekadzie to będzie 4%. Ale jeżeli w przypadku braku tych reform niewystarczających, to trzeba odjąć 1-2 punkty procentowe. Więc na pewno już nie będzie wyższego wzrostu. Chociaż co jest ważne w tych prognozach, to ciekawy jest element, że tak one są wyższe niż dla analogicznego okresu dekadę temu, ponieważ zwrócono uwagę, że będzie rosła produktywność pracy związaną z nowymi technologiami między innymi. I tutaj widzimy też wyjście naprzeciw tym oczekiwaniom, nie tylko w liceach. W poprzedniej dekadzie już w liceach mieliśmy kursy z inteligencji sztucznej. Obecnie już na poziomie szkoły podstawowej od tego roku wprowadzono obowiązkowe zajęcia właśnie z programowania. Więc i to jest jakby, widzimy wyraźnie, że jest jakby podwyższono te prognozy dla produktywności pracy i to niezależnie od wariantu reform.
15: Ale jeżeli byśmy popatrzyli na to, dlaczego najbardziej premiowane w tym momencie przez ten system, przez gospodarkę chińską są właściwie te zawody wymagające, tak jak pani powiedziała, interpersonalnych kontaktów i względnie jakiegoś, no, nazwijmy to średniego wykształcenia, czy średnich kwalifikacji, to gdzie to jest? Co to są za miejsca pracy? Co ci ludzie będą robili?
26: Właśnie, to są takie miejsca pracy związane z bardziej zaawansowanymi usługami, czyli na przykład opieka zdrowotna, gdzie tutaj no nawet dla samopoczucia pacjenta, które bardzo dobrze wpływa na terapię, no jest wymagana obecność człowieka, tak? Więc na różnych poziomach. Nawet jeżeli posiłkujemy się robotami inteligencją sztuczną w diagnozach, to i tak na końcu ten człowiek powinien być w różnego rodzaju bardziej zaawansowanych usługach. Nawet, no nie wiem, hydraulika, tak? Jest tutaj, może być też takim przykładem, gdzie po prostu jest, gdzie tego nie można zrobić outsourcingu do innej prowincji chińskiej czy do Wietnamu, bo tutaj jakby jest jakby konieczne. Więc tutaj dlatego mówimy o rutynowych i nierutynowych pracach, które tak wymagają jakichś tam manualnych umiejętności, ale jednocześnie też jakby fizycznej obecności. Wiąże się to też z tym, że no, następuje bardzo gwałtowna robotyzacja gospodarki chińskiej. Dlatego te najniższe i najwyższe zawody, jeżeli pod względem wykształcenia, nie są tak już, powiedzmy, pożądane, ponieważ na 4 miliony w ogóle na całym świecie robotów pracujących w fabrykach, no, około 2 milionów będzie w Chinach. I tam rocznie przyrost to jest około 200 tysięcy. Z tym to jest ciekawe, że oszacowano, że jeden robot w chińskiej fabryce to jest minus 6-7 miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych, a nie podano tych szacunków dla Chin, bo stwierdzono, że trudno określić, ile tak naprawdę osób wypiera to z rynku pracy, ale nie tylko wypiera, bo zwróćmy uwagę na to, że już w ubiegłym roku Chiny się były dumne z tego, że wybudowały ponad 160 kilometrów autostrady bez obecności jednego człowieka. Ale to jest tak, że tam nie było jednego człowieka, bo rzeczywiście to były autonomiczne pojazdy i inteligencja sztuczna tym zarządzała, ale byli też ludzie, ale to operatorzy, ale ci operatorzy nie byli w tej kabinie tam fizycznie, tylko z daleka sobie w klimatyzowanym biurze nadzorowali te po prostu prace i nimi zarządzali. Więc to nie jest tak, że popyt na pracę w ogóle będzie malał, tylko się będzie zmieniała ta struktura.
15: No tak, oczywiście. Swoją drogą aż mnie to ciekawi, gdzie ta autostrada była budowana, to znaczy gdzie...
26: A już nie pamiętam, ale to nie jest jedna, bo już teraz jest co najmniej 2-3 odcinki autostrad w różnych częściach Chin już w ten sposób wybudowane, ale to jest sprawdzenie.
15: Ale skoro patrzymy tak szeroko na to, co się w Chinach zmienia, jak to może wpływać na demografię, jak to może też wpływać na zaniepokojenie władz chińskich, to jest zresztą interesujące, bo można by powiedzieć, że ta pani odpowiedź na pytanie, dlaczego, czego najbardziej obawiają się w scenariuszu tej spadku dzietności władze, no to właściwie odpowiedź jest taka jak w krajach zachodu, prawda? Czyli właśnie obawa o system emerytalny i o starzejące się społeczeństwo, że to jest jakby w sumie uniwersalny temat. Już tutaj Chiny nie odstają pod tym względem.
26: Oczywiście, tylko że to jest, o czym wspominałam, inny poziom zamożności. I jeszcze to kolejny element, który jest tutaj istotny, że Europa chce czy nie chce, ale jest no, takim pożądanym kierunkiem migracyjnym. I niezależnie od tego, czy się będzie, jak się będzie ograniczało migrację, czy w ogóle się zamknie granice, to i tak ci imigranci będą przybywali.
15: I zawsze można na nich liczyć.
26: Tak, zawsze będą chcieli. Poza tym, no, jeżeli przemysł niemiecki potrzebuje milion ludzi do pracy rocznie, No już nawet Polska kilkaset tysięcy, żeby nam sobie zbilansować właśnie po pierwsze popyt na pracę, a po drugie rynek jakby właśnie system emerytalny, to też tak z paręset tysięcy już osób potrzebuje co roku. Szczególnie, że w pierwszym pokoleniu no ta dzietność migrantów jest wyższa, ale w kolejnych pokoleniach ona spada do populacji przyjmującej. To jest mit, że raz przyjmiemy jakby migrantów z krajów rozwijających się i oni w każdym pokoleniu będą mieli po piątkę dzieci. To tak się nie sprawdza. Chiny nie mają tej polityki migracyjnej. Z jednej strony mają o tyle szczęście, że posiadają diasporę chińską rozsianą po całym świecie, ale szczególnie w Stanach Zjednoczonych, która jest zwykle o wiele lepiej wykształcona, więc oni mogą ściągać w sobie talenty. Jakby jak ktoś ma pochodzenie chińskie, to może nawet po iluś pokoleniach uzyskać to obywatelstwo chińskie, więc są rzeczywiście niesamowici w wysysaniu talentów, no przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych, Chińczyków po najlepszych uczelniach amerykańskich, no tutaj oferują nieograniczone fundusze na badania, no ale w ten sposób...
15: A nie boją się szpiegów?
26: No jakoś o dziwo, jakoś mniej niż w drugą stronę. I tam na pewno, ale to jakby, myślą oni o segmencie tym najwyżej wykwalifikowanym. Jak się mówi o migracjach, to jest taki mit, że my chcemy tylko najwyżej wykwalifikowanych migrantów. No dobrze, a kto rozwozi na przykład nam Ubera, tak? Poza tym trochę nam hydraulików wyjechało do Francji czy Norwegii. Część wróciła, ale nie wszyscy. Więc nawet na ten średni segment no mamy zapotrzebowanie, tak, na ludzi w fabrykach. Też mamy ludzi w fabrykach już z Azji Centralnej na przykład, więc to nie jest tak, że tylko najwyższe i najniższe prace mogą zajmować migranci, bo potrzebujemy ich na wielu bardzo segmentach, więc no jest hipokryzja, że tylko weźmiemy tych najlepszych. No ale właśnie Chińczycy też mówią, że no właściwie ściągają rzeczywiście talenty pochodzenia chińskiego, a są koszmarne, jeżeli chodzi o biurokratyzacji i procedury związane z migrantami, którzy nie mają chińskiego pochodzenia. Niezależnie od ich statusu, bo nawet migrant, który nie ma pochodzenia chińskiego i już jest w związku małżeńskim z Chińczykiem, ma mieszkanie, ma pracę, no musi sobie przez corocznie nieraz odnawiać właśnie stały pobyt, żeby po iluś latach, tam po 10 chyba, dostać jakiś dłuższy pobyt, tak? Ale no jest to bardzo takie niekorzystne i zniechęcające do migracji. Bardzo dużo jest utrudnień tych barier. Dlatego na przykład jak oni mają starzejące się społeczeństwo i będą potrzebowali usług związanych z pielęgniarstwem, z opieką nad starszymi ludźmi, no to nie ściągną sobie na przykład Filipińczyków. Zresztą Filipińczycy oczywiście, no oni są bardzo pożądani w wielu krajach rozwiniętych, patrzmy Izrael, czy Włochy, czy Japonia. No, ale też pomijając fakt, że nie zaspokoją, Filipiny czy Indonezja nie zaspokoją popyt na taką pracę, no to też nie ma w ogóle myślenia o udogodnieniach dla tego typu pracowników.
15: Czyli trochę takie brzydkie słowo tutaj padnie, rasistowskie podejście do migracji.
26: W ogóle jakby niechęć do migracji, to znaczy rasizm to jest jedno, bo jakby wśród Chińczyków nie jest jeszcze niestosowne głoszenie poglądów rasistowskich. To nie jest tak, że oni są z definicji niechętni migrantom. Jest pewien stereotyp dotyczący Afrykańczyków i to oni tego nie ukrywają. Odnośnie innych nacji, tam właśnie czy z Azji Południowo-Wschodniej, czy z Europy, to nie powiedziałabym, że to jest jakiś dramat. Oczywiście tam komentują wygląd, nieraz w bardzo, bardzo zabawny sposób, ale ogólnie nie ma takiej jakby niechęci, tak? No teraz może troszkę jest nakręcona niechęć z powodu napięcia

0: Nie, to Chiny mogły być atrakcyjnym kierunkiem i są oczywiście migranci, są Indusi, Lankijczycy, są kontakty z Afryką, więc też Afrykańczyków trochę widać w większych miastach, ale nie ma myślenia o tym, że jest ten migrant i on tu musi jakoś funkcjonować. No jak jest, no to niech sobie będzie, ale to jest jego problem.
1: Wracając jeszcze do samego pomysłu płacenia tym, którzy zdecydują się na dziecko, takiego transferu bezpośredniego. Po pierwsze, dużo jest jednak takich komentarzy, które twierdzą, że to nie pomoże, bo to w ogóle w gruncie rzeczy w całym tym geście nie chodzi o to, żeby to stymulowało dzietność tak samo z siebie, tylko raczej, żeby przyzwyczajało niejako społeczeństwo do tego, że ci, którzy zdecydują się na dziecko, będą mieli trochę lżej i trochę prościej. Czy pani się zgadza z taką interpretacją, że to jest jakby taki ruch długofalowy, taki pierwszy krok?
0: Trudno jest mi powiedzieć, na pewno tam były badania, jeżeli chodzi o kwestie czynników związanych z dzietnością. No to jest wielki temat, ja nie jestem ekspertem. Zasadniczo, no, spróbując maksymalnie uprościć, można powiedzieć, że pozytywny wpływ na dzietność, jeżeli chodzi z punktu widzenia tego, co może państwo zrobić oczywiście, są dwa elementy, że transfery owszem, ale też rozwijanie usług publicznych. Czyli same transfery, no może spowodują, że przez rok czy dwa coś tam drgnie, ale nie wiadomo, czy to dokładnie z tego powodu. Same usługi publiczne, no też to będą miały ten sam krótkoterminowy efekt, że najlepsza jest pewne połączenie, pewna fuzja budowania w ogóle systemu wsparcia tych rodziców. Więc z jednej strony przedszkola, żłobki, opieka zdrowotna, a z drugiej strony właśnie te transfery, tak? Więc zgoda, że same transfery nie pomogą rozwiązać problemu. Tam, gdzie rządy terenowe rzeczywiście rozwiną te usługi publiczne, no to jest szansa, że rzeczywiście będzie jakaś taka fuzja, tak jak, nie wiem, w krajach skandynawskich, gdzie nie tylko rodziny emigranckie, ale również w rodzimych populacjach również ta dzietność, no może nie gwarantuje zastępowalności pokoleń, ale jest, powiedzmy, tam na poziomie 1,8, 1,9, czyli już, no, względnie dobrze. No więc można stwierdzić, że to jest ten element, powiedzmy, budowania pewnej większej pewności i stabilności tych rodzin, ale czynnik może być inny. To może być też stymulowanie popytu. Bo pamiętajmy, że gospodarki w ogóle wschodnioazjatyckie są niezbilansowane w ten sposób, że tam jest nadmierna skłonność do oszczędzania, a niska skłonność do konsumpcji. No i Chiny są ekstremalne, bo jeżeli w Japonii czy w Korei to jest tam powiedzmy 40-50% i tej konsumpcji, wkładu konsumpcji do PKB, no to Chiny to jest około 40%. Stany Zjednoczone, no to jakieś 70%. No, Stany to jest jakby przegięcie, powiedzmy, w drugą stronę, przy niskiej stopie oszczędności, a wysokiej konsumpcji. No, ale to jest też problem gospodarki chińskiej wewnętrznie, że jest ta konsumpcja bardzo niska. Wiadomo, że rodziny z dziećmi są potencjalnie konsumentami, no więc to może być też element właśnie pobudzenia gospodarki, bo pamiętajmy, że wcześniej reakcją Chin na gorszą koniunkturę, na spowolnienie gospodarcze zawsze były takie bardziej jakby inwestycje bardziej kęsistowskie, czyli pakujemy w infrastrukturę. Tylko obecnie no mamy takie nasycenie infrastrukturą, że to już nie ma zwrotu z tej. Kiedyś no, można by powiedzieć, że jak mamy ten mnożnik fiskalny, który jest większy od jednego, no to wiemy, że każdy juan zainwestowany w twardą infrastrukturę przynosił zwroty do budżetu większe niż ten jeden juan zainwestowany. No bo akurat ta infrastruktura tak stymulowała gospodarkę, że rzeczywiście można powiedzieć, że się kręciło. No obecnie przy tym nasyceniu infrastruktury, gdzie się buduje autostrady po wielkich stepach Hulumburu, no to powiedzmy, że to już tak nie będzie stymulowało tej gospodarki. Więc jest kwestia taka, że pobudzenia w konsumpcji wewnętrznej. Z jednej strony wiemy, że właśnie wzrost płac jest trochę tłamszony, no bo cały czas chcemy uzyskać konkurencyjność eksportową. Jest duża niepewność związana z ogólnie sytuacją makroekonomiczną. Pierwszy raz, co jeżdżę teraz w tej dekadzie do Chin, to słyszę duży pesymizm odnośnie sytuacji gospodarczej. Zawsze w wcześniejszych latach to może było biednie, ale była ta perspektywa, była ta nadzieja i była rzeczywiście widoczna zmiana w życiu ludzi. Teraz widzimy pewien dobrobyt,

0: ale jest jednak, są na te nastroje pesymistyczne, więc przy tym braku tych odpowiednio rozwiniętych usług publicznych i zabezpieczeń socjalnych, no ludzie nie chcą konsumować, to jest zrozumiałe. Szczególnie to pokolenie kanapki. Widzą, z jednej strony mają starzejących się rodziców, z drugiej strony mają dzieci, często no, bezrobotne albo na prekariatycznym zatrudnieniu. No to ci ludzie nie będą konsumować. Starsi ludzie też z tymi niskimi emeryturami też nie będą konsumować. Wszystko oszczędzają albo na studia wnuka, albo na swoją opiekę zdrowotną. Więc kto może konsumować? No rodzice z dziećmi mogą być potencjalnie konsumentem. Więc ja bym to widziała bardziej w kontekście próby stymulacji konsumpcji, która jest dla władz bardzo trudna, bo jak mówię, wybudowanie drogi jest proste, bo to jest po prostu decyzja polityczna, ale nakłonienie ludzi, żeby konsumowali.
1: A jeszcze budowanie drogi, którą zbuduje robot?
0: No tak, dokładnie.
1: To jeszcze osobna kwestia. Ale wracając właśnie do samej kwoty, te 500 dolarów to jest dużo czy mało jak na warunki chińskie? Co to jest? Co to są za pieniądze?
0: To jest, jakby to powiedzieć, to nie jest dużo. To jest pewien takie powiedzmy kieszonkowe, żeby, no może w takiej prowincji Gansu na terenie wiejskim to tak, to jest bardzo dużo. Ale dla Huchotu to nie są jakby znaczące sumy, chociaż tam powyżej trzeciego dziecka te kwoty też rosną, więc to już jakoś tam jest znaczące. To bardziej można myśleć, jak było kiedyś kosiniakowe czy becikowe, to są takie no pieniądze powiedzmy na rozruch, tak? Więc to nie jest, jak było wprowadzane 500+, to był to jeden z, proporcjonalnie do średniej zarobków, jeden z najwyższych transferów w ogóle w Europie. Zwykle w Europie na przykład zachodniej te transfery były niższe, ale bardziej rozbudowano usługi publiczne, więc rzeczywiście był jakiś transfer, ale jednak bardziej stawiano na usługi publiczne, co zresztą no, chyba względnie przynosiło rezultaty. Ale tutaj ten transfer nie jest jeszcze jakiś znaczący, chociaż powiedzmy sobie, że to prawdopodobnie wynika z tego, że to też może być faza pilotażowa, bo jak to w Chinach, najpierw rządy terenowe pilotażowo wprowadzają jakieś rozwiązania, czyli mieliśmy Gansu, Hangzhou, właśnie Huchot, które już zresztą wcześniej wprowadziły, te trzy właśnie rządy terenowe wcześniej wprowadziły takie stymulusy. No dosyć szybko zdecydowano się, żeby rozszerzyć tę politykę. Zobaczymy, co będzie dalej.
1: Ale myśli pani, że jeśli chodzi o budowanie tego systemu zachęt, to jakby Chiny też będą próbowały pójść tą ścieżką świata zachodniego, czyli jakby inwestycja właśnie w usługi, w takie obudowanie tych świeżych rodzin z małymi dziećmi, w rozmaite instytucjonalne wsparcie? Czy to jeszcze jest dość odległa perspektywa, zważywszy właśnie na takie kulturowe jakby pewne zaszłości i w ogóle na pewien poziom rozwoju Chin obecnie?
0: To chyba też zależy, bo na przykład w Mongolii wewnętrznej, która z jednej strony jest dosyć słabo zaludniona jak na Chiny, a z drugiej strony dosyć zamożna, to jest jeden z najzamożniejszych regionów w Chinach, właśnie z powodu wydobycia, no to jest to serce surowcowe Chin. Tak? Nie chcę powiedzieć, że Xinjiang czy Mandżuria, nie, ale Mongolia wewnętrzna no jest kluczowa, jeżeli chodzi o wydobycie metali ziem rzadkich, węgla, więc jest naprawdę bardzo istotna. I tam są te środki, więc system budowy zabezpieczeń społecznych no jest dosyć zaawansowany, więc ona też może nie być, jakby to powiedzieć, takim modelem dla Chin, ponieważ gęsto zaludnione, bardziej wiejskie południe Chin już może być, no jest raczej do tyłu w tym procesie, tak? Bo nie ma wystarczającej, ma dużo ludzi, mniej środków, więc akurat Mongolia wewnętrzna zarówno jeżeli chodzi o podaż usług przedszkolnych, no tutaj miasta powiedzmy nie nadążały, ale jest jakby inwestycja w opiekę przedszkolną. Jest jakieś tam już nawet na wsiach, no teraz w niby całych Chinach jest jakiś tam system zabezpieczenia zdrowotnego dla ludności wiejskiej, no ale on jest bardzo, bardzo niewielki, więc ten zakres tych usług, więc pod tym względem no, Mongolia wewnętrzna ma jakby szerszą paletę tych usług publicznych. Nawet są mieszkania socjalne w niektórych miastach przeznaczane, więc tutaj to też będzie zależało od rządów terenowych, które z jednej strony mają różną populację i różne fundusze. Trochę coś jak kraje europejskie.
1: No właśnie, ale ciekawi mnie, czy możemy powiedzieć, że no właściwie cała Europa chyba dzisiaj, tak sądzę, dąży jednak do jakiegoś rodzaju albo budowy, albo utrzymania welfare state. Czy możemy powiedzieć, że Chiny też w gruncie rzeczy przejmują tę perspektywę? Jak na oczywiście rzeczywistość też Azji.
0: Jak najbardziej. Ponieważ to jest rzeczywiście ważny element, przynajmniej w retoryce i w pewnych, powiedzmy, działaniach. Jak to się udaje, to może jest, brakuje może badań i też się różnie to udaje, ale pamiętajmy, że Xi Jinping jest pierwszym takim prawdziwie marksistowskim przywódcą Chin i on jakby rozumie to myślenie, że jak to jest, że Chiny mają być komunistyczne, a ludzie nie mają zabezpieczeń społecznych. Więc jak doszedł do władzy, rozpoczął przecież szereg kampanii politycznych, ale jedną z nich była walka z ubóstwem. I oczywiście z dumą ogłoszono, że ubóstwo w Chinach zostało wyeliminowane po kilku latach tych kampanii. Niemniej jednak wiązało się to rzeczywiście z skupieniem uwagi na poprawie dobrobytu na wsiach. Więc na pewno to myślenie jest bardzo silne, jest decyzja i są prace w tym kierunku. Tylko tak jak to w Chinach. Powie się rządom terenowym, że mają robić to i to i one zrobią to i to, niezależnie od tego, czy jest to skuteczne, czy jest to sens, czy będzie miało skutki długofalowe, ale to też bardzo zależy. Bo różnie rządy terenowe też przykładają się do tych polityk.
1: Ale ciekawi mnie, czy tak już kończąc, czy możemy zadać sobie w ogóle pytanie, czy na dłuższą metę w tej rzeczywistości, oczywiście tutaj przykład Niemiec padł, więc w pewnym sensie może nie być sprzeczności, ale ile jakby utrzymywanie tej wizji gospodarki nastawionej na eksport jest rzeczywiście długofalowo sensowne i jakby pożądane?
0: Długofalowo Chiny planują gospodarkę podwójnego obiegu, czyli z jednej strony utrzymanie jej eksportowego charakteru, tylko podnoszenie się oczywiście w łańcuchu wartości dodanej, czyli po prostu przestawienie się na coraz bardziej zaawansowaną produkcję, a z drugiej strony zbudowaniu silnej klasy średniej, która będzie konsumentem. I widzimy, że tak. Jeżeli chodzi o eksport, rośnie ich za uzależnienie od eksportu. To nie jest tak, że ono spada, jest coraz większe. Co trzeba im powiedzieć, że rzeczywiście próbują go dywersyfikować, bo jeżeli wcześniej ponad 30% to była Unia Europejska i Stany Zjednoczone, obecnie kraje ASEAN-u rzeczywiście zaczynają coraz więcej przyjmować tej produkcji, chociaż nie zastąpią tych gospodarek rozwiniętych. Cały czas przypominam, że premier Li Qiang 2 lata temu powiedział, że musimy za wszelką cenę utrzymać eksport do gospodarek rozwiniętych. To jest problemem budowa rynku wewnętrznego, czyli właśnie konsumpcja, bo ani dla samych władz chińskich, ale przede wszystkim dla Stanów Zjednoczonych czy Unii Europejskiej, Chińczyk jest producentem, a nie konsumentem. Więc ta konsumpcja będzie tutaj kluczowa i to go strukturalnie się szybko nie rozwiąże, żeby Chińczycy zaczęli mniej oszczędzać, a bardziej konsumować. Więc w tym momencie właściwie inwestycja w usługi publiczne będzie koniecznością, ale przy rosnącym popycie na te usługi i w wolniejszym wzroście gospodarczym, też będzie trudno to zbilansować.
1: Dziękuję bardzo. Dr Katarzyna Golik z Polskiej Akademii Nauk była Państwa i moim gościem.
0: Dziękuję.

0: Autopromocja.
1: W oczach mieszkańców dużych miast prowincja jest zwykle bierna, konserwatywna i ślepo wpatrzona w swojego proboszcza. Jak bardzo ten obraz odbiega od prawdy? Jak zmienia się Polska lokalna? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Na obrzeżach. W półce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Klagenfurt nad turkusowym Wörthersee łączy w sobie klimat renesansowej starówki z urokiem jeziora. Idealne miejsce na letni relaks, plażowanie i aktywność. Wszystko blisko siebie w słonecznej atmosferze południa. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
7: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Chcecie wygrywać więcej?
12: Tak!
11: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
12: Ale to kręci!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Pożar w Obornikach został opanowany. W Wielkopolsce cały czas obowiązuje jednak alert RCB. Sprzęt z wypożyczalni Pefron może trafić na stałe do osób niepełnosprawnych. Tego chce komisja sejmowa. Będzie polski pojedynek w trzeciej rundzie French Open. Iga Świątek zagra z Magdą Linet. Jest 20. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Pożar hali w Obornikach został już opanowany, ale działania na miejscu wciąż trwają, poinformował rzecznik prasowy Wielkopolskiej Straży Pożarnej aspirant Martin Halasz. Pożar wybuchł na terenie zakładu o zwiększonym ryzyku, ponieważ znajduje się tam m.in. ocynkownia. Mógł zagrażać sąsiednim halom zakładu, a część terenu przy obiekcie jest zalesiona. W kulminacyjnym momencie z ogniem walczyło około 60 zastępów Straży Pożarnej, czyli około 250 strażaków. W związku z pożarem dwukrotnie pojawiał się alert RCB, początkowo dotyczący zadymienia. Obecnie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed możliwym skażeniem rzeki Warty. Jednocześnie zaleca ograniczenie wszelkiej aktywności w rejonie tej rzeki. Sejmowa komisja chce, by sprzęt specjalistyczny z wypożyczalni Pefron trafił do osób z niepełnosprawnościami. Chodzi o asortyment zakupiony przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych. Wśród sprzętu jest na przykład kilka tysięcy aparatów słuchowych, które i tak nie nadają się do wielokrotnego użytku. Polski Senat wspiera starania o wpisanie na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO modernistycznego Śródmieścia Gdyni. Stosowną uchwałę w tej sprawie przyjęły Komisje Kultury i Środków Przekazu oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Wyjazdowe posiedzenie odbyło się w Gdyńskim Muzeum Emigracji. Powinniśmy pokazywać światu to, co mamy najlepsze, mówiła marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
14: Gdynia ma to wyjątkowe spojrzenie. Miasto odbudowane od podstaw, z pięknym obszarem modernizmu, naprawdę takiego, który trudno w takiej ilości spotkać gdziekolwiek na świecie.
13: Inicjatywa senatorów, choć ma wymiar symboliczny, to może zostać przez UNESCO zauważona, dodaje prezydent Aleksander Kosiorek.
2: Zaakcentuję, jak ważny wniosek to jest nie tylko dla Gdyni, a dla Polski, bo przypominam, że wnioskodawcą jest po prostu Rzeczpospolita Polska, stąd wszyscy już teraz skupiają takie działania stricte dyplomatyczne na to, żeby ten wniosek został z sukcesem rozpatrzony.
13: Decyzja w sprawie wpisania gdyńskiego Śródmieścia na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO zapadnie w lipcu. Kolejne informacje natomiast za godzinę, a teraz w TOK FM czas na sport.
3: Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
12: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Zaczynam oczywiście od wieści z Paryża. Najpierw tych złych. Magdalena Fręch odpadła w drugiej rundzie Rolanda Garrosa. Przegrała ze Szwajcarką Jill Teichmann 5-7 i 4-6. Ale za to po raz pierwszy w historii French Open dwie polskie zawodniczki zagrają ze sobą. W piątek w trzeciej rundzie Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet. Świątek pokonała dziś pewnie Czeszkę Sarę Bejlek. Do 2 i do 3. O polskim pojedynku nie chciała za dużo mówić.
15: Magda jest raczej, powiedziałabym, taką bardziej solidną zawodniczką, która wybiera odpowiednie okazje do tego, żeby przyspieszyć. Z tego, co kojarzę, no, gra dość płasko, ale zobaczę teraz, jak może gra z większą ilością rotacji w Dynamoce, nie wiem.
12: Ostatni ich pojedynek 2 miesiące temu w Miami zakończył się wygraną Magdy Linet, która w Paryżu jest w dobrej formie. Wygrała dziś z wyżej notowaną Jeleną Ostapenko z Łotwy 6-2, 2-6, 6-2. Ale wie, że na Mączce to Świątek jest faworytką.
16: Zawsze wychodzę z takiej perspektywy, żeby właśnie utrudnić komuś życie na korcie. Będę próbowała to robić. Idę w piątek, zobaczymy, jak to mi wyjdzie. Wiadomo, ona tutaj czuje się zupełnie inaczej, troszkę lepiej, będzie mieć więcej czasu. No nie gram źle, więc gdzieś tam, no mam nadzieję, że po prostu wyjdę tak samo bez presji i będę próbowała po prostu wszystkiego, żeby uprzykrzyć Idę życie, chociaż trochę.
12: Polski mecz w piątek będzie go transmitował Eurosport, a jutro o trzecią rundę Hubert Hurkacz powalczy z Amerykaninem Francesem Tiafoe, a Maja Chwanińska z Belgijką Elise Mertens. Polskie siatkarki rozpoczną Ligę Narodów bez swojej największej gwiazdy. Magdalena Stysiak nie pojedzie w przyszłym tygodniu na turniej do Chin. Selekcjoner Stefano Lavarini powołał 14 zawodniczek, jest wśród nich kilka debiutantek. To atakujące Julia Szurowska i Oliwia Sieracka oraz środkowe Maja Koput i Natalia Kecher. Stysiak zostanie w kraju, bo najpóźniej zakończyła rozgrywki. Na początku maja ze swoim klubem Ecza Chibashi Stambuł zajęła 2. miejsce w Lidze Mistrzyń. Turniej Ligi Narodów w Nankinie rozpocznie się 3 czerwca. Polki zagrają tam z Belgią, Czechami, Serbią i Chinami. 37-letni Joe Mazzulla z Boston Celtics został wybrany trenerem roku w NBA. Zdobył tę nagrodę jako najmłodszy szkoleniowiec od ponad 50 lat. W głosowaniu wyprzedził J.B. Bickerstaffa z Detroit Pistons i Mitcha Johnsona z San Antonio Spurs, który akurat jako jedyny z tej trójki ma jeszcze szansę na mistrzostwo w tym sezonie. A za chwilę w TOK FM prognoza pogody.
3: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
13: Zapowiada się pogodna i w większości kraju bezdeszczowa noc. Popadać może jedynie na północno-wschodnich krańcach. Tam będzie również najchłodniej, bo nawet 5 stopni. Na zachodzie z kolei na termometrach zobaczymy minimalnie 10 stopni na plusie.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
17: Jest 6 minut po godzinie 20, słuchamy Radia TOK FM, rozpoczynamy program Mikrofon TOK FM. Do 21 goście, który za chwilę przedstawię, będą na naszej antenie, po 21 słuchacze i słuchaczki. Dziś pytanie, dla niektórych być może zbyt proste, a dla niektórych właśnie odpowiednio sformułowane. Dlaczego powinniśmy wydawać 3% PKB na naukę? Nasz numer to będę podawał po godzinie 21, a teraz jeśli Państwo chcą naszym gościom, który zaraz przedstawię, zadać pytanie, to zapraszam. mikrofon@tok.fm, proszę pisać pod ten adres, mikrofon@tok.fm lub też na portalu Facebook, na profilu naszej audycji, na profilu TOK FM, proszę komentować i wtedy będziemy korzystać z Państwa pytań. Dzisiejszy program przygotowuje i wydaje Karolina Kłaczyńska, realizuje Krzysztof Olesiewicz, wita się z Państwem Paweł Sulik, dobry wieczór i w naszym studiu dr Maria Górna, na Zakład Chemii Teoretycznej i Strukturalnej, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór.
18: Dobry wieczór.
17: Profesor Piotr Wcisło z Instytutu Fizyki, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK. Dobry wieczór.
19: Dobry wieczór.
17: I doktor habilitowany Adam Gędźwił, Centrum Studiów Wyborczych, Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert Fundacji Batorego. Dobry wieczór.
19: Dobry wieczór.
17: I tak to, proszę Państwa, ustabiliśmy, że jak to młodzież mówi, dwóch ściślaków i jeden humanista. Tak. Tu jest takie założenie, że ja będę tu razem z Adamem Gędziwiłem po stronie humanistów bardziej pewnie. Oto dziś się wydarzyła rzecz, którą powinniśmy skomentować. W Radiu Tok FM i w innych mediach w Polsce głośno było od kilku dni o petycji, której hasło brzmiało tak: 3% na naukę, 100% dla Polski. W największym skrócie, dziś pod Sejmem państwa środowisko naukowców, trochę to wykrzyczało też w kierunku Sejmu. Dlaczego te 3% na naukę jest niezbędne? Mieszały się różne porządki, jak to w przypadku spotkania. Spotkanie było liczne i gorące, nie tylko dlatego, że słońce bardzo świeciło. I chciałem najpierw zadać państwu to najprostsze z możliwych pytań, a mianowicie pod petycją się 25 tysięcy osób podpisało. To jest bardzo dużo. Więc chciałem państwa zapytać, co z państwa perspektywy w tej petycji jest najistotniejsze? Tak jakby, co powinno jeszcze raz wybrzmieć wyraźnie, a jest zapisane w tej petycji według państwa jako coś, co jest komunikatem nie tylko, tak jak dzisiaj usłyszeli to posłowie, senatorowie, posłanki, tylko pod Sejmem, ale też, żeby opinia publiczna usłyszała wyraźnie. To jest ta kluczowa rzecz. Doktor Maria Górna.
18: Wydaje mi się, że najważniejsze to jest pokazanie tego, że nauka to są ludzie. Naukowcy tak naprawdę to są ludzie, którzy prowadzą badania naukowe, potrzebują mieć do tego odpowiednie warunki. I tak można podsumować właściwie wszystkie trzy postulaty. Muszą zostać zatrudnieni na odpowiednich warunkach oraz muszą mieć środki na badania naukowe. Jest to tak proste i aż tyle.
17: Rozumiem. Profesor Piotr Wcisło.
19: Zależy nam, żeby zakomunikować społeczeństwu. Nie każdy z nas, domyślam się, że większość społeczeństwa na co dzień nie interesuje się wprost problemami akademii, problemami badań i rozwoju. Zależy nam, żeby zakomunikować społeczeństwu, zależy nam, żeby zakomunikować politykom, że Polska wydaje ponad 2 razy mniej na naukę niż wiodące kraje, a 3 razy mniej niż światowi liderzy. To jest jako procent PKB.
17: Czyli żeby uświadomić tego, jakie są fakty, jeśli chodzi o tą strukturę.
19: To jest procent PKB, ale tak. Jeśli to weźmiemy w liczbach absolutnych, to per capita my wydajemy 10 razy mniej na naukę. To my nie gonimy. Chciałbym, żebyśmy dali taki bardzo jasny przekaz, że z uwagi na systemowe niedofinansowanie nauki w Polsce, my nie gonimy światowych liderów w nauce, światowych liderów technologii. Oni nam cały czas uciekają i to uciekają coraz szybciej.
17: A co na ten temat Adam Gędziwił sądzi?
20: Ja oczywiście się podpisuję pod tym i podpisuję się pod petycją oczywiście. Ona jest takim, można powiedzieć, światłem ostrzegawczym, które świeci jaskrawo, już chyba, nie wiem, na czerwono teraz dla polityków. Chodzi o pokazanie, że już nie wystarczy nam wylewanie betonu i otwieranie nowych budynków na kampusach uniwersyteckich, że trzeba zadbać o ludzi, bo to ludzie robią naukę i przywrócić pewną, no, jakby godność specjalistom, tak? Zwłaszcza tym najmłodszym, tym, którzy wchodzą dopiero do tej branży, tym, na jakby których wyniki badań dopiero czekamy. No i te warunki w tej chwili są beznadziejne, tak? No, są beznadziejne, jeśli się porównujemy z innymi sektorami, nawet sektorem publicznym, który zawsze płaci trochę mniej niż sektor prywatny, a w szczególności, kiedy popatrzymy na globalny rynek pracy, bo dla naukowców rynek pracy w większości dyscyplin jest rynkiem globalnym. No i to sprawia, my pracujemy też z tymi ludźmi, że ucieka nam talent z Polski, uciekają nam świetni, zdolni ludzie, którzy mogliby naukę robić tutaj. Być może mogliby przyjeżdżać też ludzie z zagranicy, którzy uczyli się gdzie indziej, żeby swoją wiedzą dzielić się tutaj, ale nie robią tego, dlatego że płacimy wyjątkowo kiepsko, również wyjątkowo kiepsko, jeśli porównamy to z krajami na podobnym poziomie rozwoju.
17: Tutaj w Radiu Tok FM było bardzo wiele dyskusji na ten temat w ciągu ostatnich kilku dni i przy haśle płacimy za mało, albo powinniśmy wydawać 3% polskiego PKB właśnie na naukę. Często się pojawiały też takie wątki, które mówiły zaraz, ale to troszeczkę tak jak w przypadku ochrony zdrowia. No nie można nie można takich dużych pieniędzy, bo to są duże pieniądze, przeznaczać na system, co do którego opinia publiczna nie jest przekonana, czy on dobrze funkcjonuje. Może podam prosty przykład ostatnio z forów internetowych w przypadku chyba, zapoczątkowała to chyba afera z Collegium Humanum, a mianowicie ile my mamy szkół wyższych w Polsce? Dlaczego mamy 400 szkół wyższych w Polsce? I zaczęły się porównania, bo jak to w Polsce, jesteśmy narodem, który lubi na tabelce zobaczyć, kto ma ile szkół wyższych w Europie. I wyszło na to, że my mamy rzeczywiście trochę dużo tych szkół. I krok do tyłu, po co nam wydawać 3% PKB, mówią niektórzy, skoro wystarczy odpowiednio zreformować akademię i okaże się, że my tych pieniędzy mamy wystarczająco dużo.
19: Nie wystarczy. Jeśli to jest absolutna zgoda. Równolegle z zwiększeniem nakładów musimy reformować polską naukę, polską akademię, polskie badania i rozwój. Natomiast jeśli my kładziemy na naukę 10 razy mniej w liczbach absolutnych niż liderzy światowi, z którymi się ścigamy, to my nie będziemy w stanie robić najbardziej zaawansowanych technologii, najbardziej zaawansowanego researchu. Ja uprawiam fizykę eksperymentalną, kwantową fizykę eksperymentalną i troszkę niezręcznie o tym mówić, ale jesteśmy liderami tego regionu i pozyskujemy wszystkie dostępne źródła, które istnieją w Polsce i w Unii Europejskiej. Ale przez to, że w Polsce finansowanie jest dużo niższe niż w krajach zachodnich, w Stanach, w Chinach, to my doszliśmy do ściany i nasz roczny budżet jest około 3, mojej grupy, jest około 3-4 razy niższy niż naszych rywali z Max Planck Instytut, z ETH w Zurichu, czy z Harvardu, czy MIT. Ja mam takie marzenie, żebyśmy my w Polsce byli. Ja pracuję w fizyce, tak? To ja głównie myślę o fizyce i o fizyce eksperymentalnej. Mam takie marzenie, żebyśmy my byli światowymi liderami, żeby u nas my z przyczyn historycznych nie mogliśmy tworzyć, jak się tworzyła nauka, jak się tworzyła mechanika kwantowa, technologie, to my mieliśmy rozbiory, wojny, walczyliśmy z komunizmem, walczyliśmy o naszą niepodległość. Od 40 lat my jesteśmy w pełni wolnym krajem i to my sami sobie decydujemy, sami sobie rządzimy.
17: Ale to, panie profesorze, to jest super obrazek, który jest moim zdaniem czytelny nawet dla osób, które są laikami. To znaczy, jak pan mówi na samym początku swojej wypowiedzi, oto jesteśmy liderami w tej części Europy, pomimo tej sytuacji, to gdzie byśmy byli, tak, w szeroko rozumianej tej dziedzinie fizyki kwantowej, gdybyśmy mieli odpowiednie finansowanie.
19: Ja mam takie marzenie, żebyśmy my pokazali całemu światu, my Polacy, że my potrafimy się lepiej zorganizować, że my potrafimy być szybsi, lepsi, że my potrafimy więcej, że my potrafimy daleko patrzeć w przyszłość.
17: Ale to jest niesamowite, taka uwaga z boku, a pewnie słuchacze, bo słuchając dzisiejszego programu, to słyszę. Pani, która się zajmuje białkami, tak, zwróciła uwagę na ludzi. Pan, który się znajduje kwantami, zwrócił uwagę w zasadzie na to, że tu jest pewien rozwój, pewien proces, może kwantowy proces rozwoju krajów, prawda, zaburzony trochę przez rozbiory. Nie wiem, czy rozbiory i kwanty to da się porównać, ale wystarczy trochę jeszcze dosypać tych pieniędzy, kwantów i okaże się, że socjolog mówi, zaraz zobaczę jeszcze z innej perspektywy.
20: Znaczy nie, ja mam bardzo, bardzo podobną
17: perspektywę.
20: Znaczy nas wbrew pozorom myślę, że bardzo dużo łączy, bo ja akurat też się zajmuję taką socjologią empiryczną i badaniami, które są pod pewnymi względami podobne do nauk przyrodniczych. Też stosujemy metody ilościowe, też jakby próbujemy mierzyć, chociaż nasze instrumenty pomiarowe nie są pewnie tak precyzyjne i tak doskonałe, bo robimy to za pomocą sondaży na przykład. Ale tu jakby myślę, że te różnice są mało ważne, kiedy mówimy o marzeniach, bo jakby ludzie, którzy zajmują się humanistyką i naukami społecznymi, też mają marzenie i też mają ambicje, tak? Powiedzenia czegoś ważnego, odkrycia czegoś, tak? Te odkrycia mogą znaczyć coś innego.
17: Ale mówimy o 3% PKB i ktoś słucha, zaraz no liczy sobie i słyszy ambicje, bo tak kiedy usłyszę...
20: Doktor
17: Marii Górnej usłyszy tak, wymyślę za moment lekarstwo na to, tak? To słuchacz sobie myśli, wspaniale, inwestujmy. Od fizyka kwantowego usłyszy, słuchajcie, za moment pierwszy Polak na Marsie, kwantami go tam dowieziemy, czy cokolwiek tam, prawda? A od pana słyszy, mamy marzenie. To jest jednak problem naszej komunikacji, mediów również, tu media też są za to współodpowiedzialne. Problem naszej komunikacji, który się zasadza w zasadniczym pytaniu. Po co nam są badania i rozwój, tak? Sprzężone w coś takiego, że państwo nowoczesne musi w to inwestować. My nie do końca to widzimy. Tam, gdzie są leki. Super. Tam, gdzie są nowoczesne wynalazki. Super. Tam, gdzie są badania społeczne.
20: To ja tylko powiem, pewnie koledzy też sprostują, jeśli powiem coś źle. Znaczy, wydaje mi się, że to też ważne, żeby wszyscy zrozumieli, że to nie jest tak, że możemy zainwestować w badania, które od razu dadzą nam innowacje. Takie, które da się skomercjalizować i za parę lat będziemy mieli coś w aptece. Tak? To tak nie działa. Musimy mieć cały ekosystem finansowania badań podstawowych. I to dotyczy tak naprawdę wszystkich dyscyplin. Badań podstawowych, czyli takich, o których nie myślimy o tym, co z tego, jak się sprzeda ten produkt, tylko które są wiedzione po prostu ciekawością. Taką oddolnie zbieraną z tego, co wymyślili.
17: I tu jesteśmy w środku. To powiedział pan coś niesamowitego. Bo jak teraz państwo będą próbowali, jeśli od państwa tego zażądam, a akurat ja prowadzę ten program, to mogę zażądać. Proszę teraz słuchaczom i słuchaczkom powiedzieć, dlaczego ta ciekawość jest ważna. Dlaczego nawet jak pani nie wymyśli nowego leku, tak, to istotne jest, żeby nad tym jednak pracować. Tak, nad tymi białkami, nad którymi pani pracuje. Proszę powiedzieć.
18: Oprócz tego, że próbujemy zrobić nowe leki, co jeszcze z tego wynika?
17: Tak, jeśli nie będzie pani miała tego prostego argumentu, za tydzień w aptece będzie można kupić tam lek na tam coś.
18: Ja bym powiedziała, że tutaj są dwa różne aspekty. I przygotowując się do w ogóle naszej akcji 3% na naukę, sprawdzaliśmy, jakie są argumenty, które mogą przekonać na przykład naszych rządzących, nasze społeczeństwo. I wydaje mi się, że tutaj lekko trzeba rozdzielić dydaktykę, nauczanie od nauki i prowadzenia badań. I badań typu takich, które mogą prowadzić do wdrożeń, do Ogólnie rzecz biorąc, nasz rząd przeznacza w tej chwili 1,1% PKB łącznie na naukę oraz na szkolnictwo wyższe. Natomiast nasz postulat 3%, on dotyczy troszeczkę innego wskaźnika. Ile dany kraj wydaje na badania i rozwój, włączając w to, wliczając w to sektor prywatny. I zwykle 2/3 tego to pochodzi od przedsiębiorstw, od biznesu.
17: W niektórych krajach, z tego co pamiętam, nawet ponad 80%. Ja nie wiem, czy to Niemcy, czy Szwecja nie mają takiego bardzo wysokiego.
18: Tak, więc i o ile może udział nauk humanistycznych, społecznych może być bardzo duży w tej części, która prowadzi do kształcenia naszego społeczeństwa. To, że mamy tyle uczelni wyższych, czy to naprawdę jest problem, że mamy wykształcone społeczeństwo? Zresztą z tych 400, 130 parę tylko to są uczelnie publiczne.
20: A poza tym to politycy, powiedzmy sobie też krótko, że to politycy doprowadzili do tego, że tych uczelni jest tyle. To jest przerzucanie piłeczki w stronę naukowców, którzy mają tłumaczyć się za to, że politycy stworzyli warunki do tego, żeby te uczelnie powstawały, trwały i były finansowane z publicznych pieniędzy. To nie jest coś, na co my powinniśmy odpowiadać, tak? Znaczy politycy próbują nas też, jakby mam wrażenie, skłócić w ten sposób, żebyśmy sobie powiedzieli, to jak chcecie się zreformować, to komu macie zabrać? Tym od nauk humanistycznych czy społecznych, tym z bardziej peryferyjnych ośrodków, tym, którzy się zajmują badaniami, które nam się nie podobają? Nie, no dzisiaj stanęliśmy w proteście solidarnie, tak? Znaczy, że tu chodzi o zmianę w ogóle jakby myślenia o tym, do czego są nasze działania, do czego jest nauka.
17: A czy państwo nie odczuwali tego czasami tych głosów, które mówią, najpierw się zreformujcie, zobaczcie, na co idą te pieniądze dotychczasowo, a później porozmawiamy o większych pieniądzach.
19: To jest argument, który zawsze istnieje i zawsze będzie istniał. W przyrodzie istnieje takie coś, co nazywamy rozkładem Gaussa i zawsze jest negatywny ogon negatywnych zjawisk wokół normy.
17: To się tak nazywa? Ogon negatywnych zjawisk?
19: Gdy mamy rozkład Gaussa, tak. Mamy jakąś wartość nominalną i ona ma jakieś prawdopodobieństwo tego, że znajdziemy odchyłkę w lewo i odchyłkę w prawo. Także, żeby była jasność, my się wszyscy zgadzamy, że polska nauka wymaga reformy i wymaga strukturalnych zmian. Natomiast jak bardzo ich byśmy nie zmieniali, to ten ogon negatywnych zjawisk, gdy mamy społeczeństwo, gdy mamy duży zespół statystyczny, to zawsze się znajdują negatywne zjawiska. I teraz moje pytanie do osób, też dzisiaj w państwa rano miałem przyjemność słuchać panów profesorów, którzy postulowali, ażeby na początku rozwiązać wszelkie problemy strukturalne, organizacyjne Akademii, a dopiero potem zwiększyć finansowanie. I to jest argument, który my możemy zawsze powtarzać i nigdy nie będziemy finansowali nauki w Polsce. Ja podkreślam, my jesteśmy świadomi niedociągnięć. Nawiasem, ja sam się osobiście na kilku płaszczyznach angażuję w to, żeby czy to biorę udział w podcastach, które są zorientowane, takich niszowych, zorientowanych na specjalistyczne dyskusje, czy w jakichś nieoficjalnych grupach przy odpowiednich ministerstwach. Ja sam się angażuję w to, natomiast no nasze, to ostatecznie decyzja należy do polityków. Natomiast to, co ja chciałbym powiedzieć, to, że my tak jak już to powiedziałem, od 40 lat systematycznie nie finansujemy nauki i tworzy nam się w Polsce luka pokoleniowa, to znaczy coraz mniej ambitnych ludzi idzie w naukę. Za chwilę nie będziemy mieli czego zbierać, tak? Ja wbrew wszelkiej logice, pomimo tego, że miałem bardzo dobre okazje, żeby zostać za granicą, bardzo dobrą ofertę z Chin na przykład, żeby wyjechać i tam uprawiać naukę, ja wbrew wszelkiej takiej racjonalnej logice wróciłem do Polski i mam ambicje, żeby pokazać, że my w Polsce potrafimy robić najlepszą fizykę kwantową na świecie. Natomiast rośnie nam luka pokoleniowa i jak my będziemy odwlekać ten wzrost nakładów na naukę jeszcze gdybyśmy dzisiaj wypracowali, rozważmy najbardziej pozytywny scenariusz. Mhm. Dzisiaj dogadujemy się ponad wszelkimi podziałami politycznymi, że w ciągu 10 lat zwiększamy nakłady do 3% na naukę. To znaczy, że za 10 lat licealiści dostają komunikat, że warto iść w naukę, bo tam można robić karierę, też można nieźle zarobić. Czyli za 10 lat licealiści poczują, że rynek się pojawił. Mhm. Za kolejne 5 lat będą kończyć studia, za kolejne 5 lat doktoraty. Czyli gdy dzisiaj dojdziemy do konsensusu, to jest za 20
17: sygnał wysłany
19: lat
17: do społeczeństwa, który
19: ta dziura pokoleniowa, zaczniemy ją nadrabiać. Mhm. Dlatego ja dzisiaj słyszałem dwóch szacownych panów profesorów, których niesamowicie szanuję z uwagi na ich osiągnięcia naukowe, to panowie, szanowni państwo, grozi nam stworzenie takiej luki pokoleniowej, że będzie nas to o wiele, wiele więcej kosztowało, ażeby postawić polską naukę na odpowiednim poziomie.
17: W jaki sposób to widzi dr Maria Górna? Z perspektywy osoby, która jest, przepraszam, że tak to opiszę, ale proszę to poprawić, jedną nogą, jest jednak w czymś, co może, tu uwaga słuchacze, przynieść olbrzymie zyski nam wszystkim, jedną nogą, ale drugą nogą jest też w tym świecie, który no nie ma namacalnych zysków, tak? Bo to są badania jakieś podstawowe, to pani w tych białkach tam grzebie i sprawdza, o, coś tu się wydarzyło, coś nie. A czy będzie z tego lek, który później czy cokolwiek, co zostanie zmonetyzowane, to czasami na samym początku przecież nie wiadomo. Czyli jak z tej perspektywy to wygląda? Bo ja dotrafiłem na takie dane, że właśnie, nie pamiętam, czy Szwecja, czy Niemcy, 80% pieniędzy wydawanych na badania mają teraz już z firm prywatnych. Po prostu im się to po prostu tak po ludzku opłaca, tak? No ale, a co, jak pani sobie radzi, państwo w pani działce, z całą tą resztą? To znaczy, nie przyjdzie żadna firma i pani nie może powiedzieć tej firmie, zarobimy olbrzymie pieniądze, bo pani tego nie wie na początku eksperymentu, na początku doświadczenia, na początku projektu.
18: Wydaje mi się, że mój zespół jest złożony z naukowców, takich jak ja, którzy raczej zajmują się tymi badaniami z pasji, dlatego że chcielibyśmy coś nowego odkryć, jakoś się przysłużyć do rozwoju dziedziny, dlatego że te nowe leki, które my wynajdujemy, to są najwcześniejsze etapy jakby wynajdowania nowych cząsteczek. I w procesie wynajdowania nowych leków 90, nie wiem, pewnie 5 albo 99% to są zawsze porażki. I ten proces, żeby się dowiedzieć, czy lek odniesie sukces, można go prowadzić na rynek, trwa kilkanaście lat. Dlatego my...
17: Kilkanaście lat?
18: Tak, my nie zajmujemy się tym z wizją, że my będziemy mieć z tego jakieś zyski. Jeżeli tak się stanie, to będziemy przeszczęśliwi, ale dowiemy się tego pewnie, gdy ja już będę na emeryturze może. Natomiast kraje takie jak bodajże Dania, która wynalazła Ozempik, oni inwestowali w swój sektor biotechnologiczny 20 lat temu, żeby teraz zbierać tego takie żniwa.
17: Czyli to jest historia o pewnej kumulacji.
20: A nawet jeszcze dawniej, bo przecież tradycje duńskiej Adam biotechnologii Gęśli biorą się z browarów słynnych, które opracowywały technologię fermentacji, mówiąc w skrócie, żeby robić dobre piwo.
17: Ja rozumiem, to jest jakiś kapitał wiedzy, ale wróciłbym jednak do tego, co się robi na uniwersytetach.
18: I jeszcze może wracając do tego wcześniejszego pytania, co można zrobić w naszych laboratoriach, jeżeli to nie będą nowe leki, to właśnie chodzi o to, żeby zbudować cały ekosystem. Tam, gdzie my kształcimy nowe kadry, które pójdą do tego biznesu. Nie wszyscy zostaną w środowisku akademickim. Mhm. Nawet nie ma dla wszystkich miejsca. Ale chodzi o to, żeby zasilić młodymi, wykształconymi ludźmi, utalentowanymi, żeby wyposażyć ich w odpowiedni warsztat metodologiczny, żeby oni mogli realizować swoje pomysły w różnych branżach, dziedzinach, a również oczywiście naukowo, mhm. jeżeli się na to zdecydują. To nie jest tak, że ścieżka kariery naukowca to jest tylko zostanie profesorem. Wręcz przeciwnie, to jest bardzo staroświecki punkt widzenia. Tu chodzi o to, żeby napędzać w ogóle właściwie gospodarkę. Właśnie Światowy Bank w swoich rekomendacjach, jak poprawić konkurencyjność Polski, zarekomendował między innymi, żeby dofinansować Narodowe Centrum Nauki, dlatego że to jest niesamowita inwestycja. I to, co my proponujemy w tej chwili, to jest oczywiście, żeby dofinansować młodych ludzi w sektorze nauki, ale tak naprawdę to jest prawie, że zmiana modelu gospodarki Polski. Z takiej, która była dotąd może tanią siłą robotą, mhm. na taką, która jest ukierunkowana na właśnie technologię, na własny mhm. jakiś kapitał ludzki i intelektualny.
17: Ale ta opowieść, ona jest trudno ją przetłumaczyć na taki język. No podam przykład, gdyby się drzwi teraz do studia w Radiu Tok FM otworzyły i wszedł na przykład jakiś polityk i państwo by mieli szansę powiedzieć mu, wie pan co, przegracie wybory w przyszłym roku, chyba że... To czy da się tutaj teraz powiedzieć, bo ta opowieść, o której pani mówi, to po pierwsze jest rozciągnięta w czasie, tak jak pani powiedziała. Tam się kumuluje ta wiedza i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A tu trzeba by było jakoś spróbować takiemu politykowi powiedzieć coś, co on będzie mógł swoim potencjalnym wyborcom pokazać. Można się odwołać.
20: Bo zawiedziecie ambicje ludzi. To nie jest tylko nasza ambicja. To nie jest moim zdaniem tylko nasza ambicja. Znaczy, badania pokazują, że Polacy jakby oczekują zobaczyć odkrycia, oczekują zobaczyć, że polska gospodarka ma własne zasoby, ma własny know-how, że produkuje rzeczywiście jakby innowacyjne technologie. Mają też ambicje, żeby zobaczyć ludzi, którzy wynaleźli coś ważnego, którzy mhm. powiedzieli coś ważnego, z których możemy być dumni. Tak, no to niekoniecznie muszą być nobliści, nie w każdej dziedzinie mamy noblistów, tak, ale żeby nasze badania, te, które prowadzimy w Polsce, były zauważane na świecie. Znaczy Polacy mają potrzebę takiej dumy z osiągnięć w różnych dziedzinach, tak, i pod tym względem oczywiście trudno jest porównywać naukę ze sportem, tak, ale akurat powiedzmy taka analogia dotycząca tego poczucia dumy moim zdaniem jest bardzo ważna i politycy, którzy zawiodą ludzi w tym oczekiwaniu, bo przecież nie chodzi tylko o nasze ambicje, tak? Znaczy nie chodzi tylko o to, że my mamy jakąś ciekawość świata i prosimy o to, żeby ją sfinansować, tylko chodzi o to, żebyśmy mogli po pierwsze mówić rzeczy ważne, słyszane w świecie, wykorzystywane w świecie, wykorzystywane w przemyśle, wykorzystywane, nie wiem, w instytucjach publicznych, tak? Bo to oczywiście zależy, czym się zajmujemy. No i po to są te nakłady. Znaczy,
17: ale ta wcześniejsza rzecz jest ciekawa.
20: Tak. Szkolnictwo wyższe, no tak, i naukę.
17: To, co pan na początku swojej wypowiedzi powiedział, jest ciekawe. Takie bardziej godnościowe, takie...
20: No, tak, bo protest, o którym dzisiaj rozmawiamy, jest moim zdaniem protestem takim właśnie godnościowym.
17: Ale ja nie mówię o państwa godności. Mówię o tej radości, jak się wszyscy dowiedzieliśmy, że polska pisarka dostała literacką nagrodę Nobla i gdzieś tam na jakimś uniwersytecie w Polsce ktoś powiedział, o, to ona u mnie pisała magisterkę.
19: Oczywiście, i to jest ten moment, no my Polacy nieoczywisty. Chcemy być dumni z Polski, chcemy być dumni. Ja tak widzę, ja tak rozumiem dumę narodową, że chciałbym, żeby ludzie z zagranicy patrzyli na nas i mówili, że chcielibyśmy móc umieć się zorganizować w społeczeństwie tak jak Polacy. Chcielibyśmy być tak konkurencyjni jak Polacy. Chcielibyśmy być tak zaawansowani technologicznie jak Polacy. Ja wtedy bym był dumny.
17: Ta metafora ze sportem od Alemana Gędźwiła, to pan by ją wziął. Powiedział, to jest dokładnie ten moment, kiedy polska drużyna zwycięża, polska sportsmentka wygrywa.
19: To jest ważny aspekt, natomiast wracając do tego, do tego znaczenia, no akademia ma takie trzy ważne nogi, prawda? Jeśli pan pyta, po co mamy finansować, po co mamy płacić na naukę, to pierwsza noga to jest oczywiście edukacja. Edukacja wyższa, szkolenie magistrów, szkolenie inżynierów, szkolenie młodych doktorantów. To jest pierwsza noga. Druga to jest badania podstawowe. Jedni ludzie to mogą krytykować, inni mogą...
17: Proszę rozwinąć te badania podstawowe, gdyby część słuchaczy...
19: Dlatego że dokończę, że trzecia to jest gospodarka, dobra? Tak. Żebyśmy ten obrazek mieli do tej gospodarki, też chętnie za chwilę wrócę.
17: Ale badania podstawowe?
19: Badania podstawowe... Tak jak już powiedziałem, Polska z przyczyn historycznych nie prawie w ogóle, a jeśli Polacy partycypowali w rozwoju, to robili to za granicą najczęściej. Z najbardziej znanym przykładem Marii Skłodowskiej. My teraz mamy tą unikalną możliwość, że my możemy cywilizacyjnie włączyć się w... dać wkład w światowy rozwój nauki. Tak na przykład w mojej grupie, to co my zrobiliśmy na przykład w tym roku, to przetestowaliśmy najdokładniej na świecie teorię kwantową dla cząsteczek, dla układu czterech ciał. To teoretycy, też genialni teoretycy z Warszawy tutaj, Krzysztof Pachucki i jego grupa, my zrobiliśmy eksperyment i to jest takie w pełni made in Poland, najdokładniejszy test modelu standardowego dla układów molekularnych. Ktoś może powiedzieć, obywatel polski, co mnie to obchodzi, że oni przetestowali? Z tego, co widzę po komentarzach, z tego, co widzę po feedbackach dotyczących mojej aktywności takiej popularyzatorsko-medialnej, to jest ogromna rzesza ludzi, których to kręci, którym się to podoba, że
1: i to jest godnościowe.
19: Że fajnie, że my... I aktywność, ja sobie to przeliczyłem, to nie był trudny rachunek, aktywność mojej grupy kosztuje podatnika 8 groszy rocznie. No i oczywiście takich grup jest więcej i to trzeba skalować, a to jest... I na przykład z perspektywy mojej grupy to, co ja proszę, to nie... To mówię, że gdybym miał nie 8 groszy per, tylko gdyby to było około 27 groszy, to ja wtedy mogę konkurować z najlepszymi instytutami na świecie, z Maxem Planckiem, z Harvardem i to jest arbitralna decyzja społeczeństwa, czy my chcemy w Polsce fundować badania. Natomiast te badania podstawowe to są oczywiście ważne, natomiast one są bardzo mocno sprzężone też z gospodarką naszego kraju. To, co tutaj często jest taki skrót robiony i mam wrażenie, że no, politycy, czy też oczekiwania społeczne, to są dla mnie, jakby wydają się naturalne, że chcielibyśmy dać pieniądze do badań i rozwoju, żeby możliwie szybko wyprodukować, dać produkt.
1: Nawet w logice neoliberalnej, kapitalistycznej, to jest najprostsza rzecz do pokazania w jednym zdaniu.
19: Oczywiście, i to jest jasne.
1: Inwestujemy, ja dostajemy zwrot.
19: Zaznaczyć, że my nie możemy rozpocząć budowy domu od stawiania dachu, tak? Żebyśmy mogli robić technologie w Polsce, żeby się mogły pojawiać w Polsce start-upy, które na przykład rozwijają technologie kwantowe. My rozwijamy w mojej grupie technologie kwantowe do testowania teorii kwantowej, do badania modelu standardowego. Te same technologie są używane na przykład do budowy komputerów kwantowych. Bardzo pokrewne technologie. Ale żeby w Polsce mogły pojawiać się start-upy, albo żeby zagraniczne start-upy mogły w Polsce otwierać siedziby i otwierać swoje biura badawczo-rozwojowe, to w naszym społeczeństwie muszą być ludzie, którzy po pierwsze w ogóle wiedzą, że takie technologie istnieją, a po drugie biegle się w nich poruszają. Na przykład to, co my przy naszych badaniach podstawowych oferujemy równolegle, to my, brzydko mówiąc, nie wszyscy mogą w akademii zostać, my wypychamy na rynek pracy co roku ludzi, którzy zrobili inżynierki, magisterki, prace doktorskie, obcując z najbardziej zaawansowanymi technologiami kwantowymi, laserowymi.
1: A gdzie oni później pracują tak najczęściej? To są firmy polskie, zagraniczne, duże, małe, koncerny międzynarodowe? Co to
19: na przykład
1: jest?
19: Osoba, która niedawno skończyła doktorat, to w lokalnym startupie znalazła zatrudnienie z kapitałem zagranicznym. Nie wiem, na ile mogę podać szczegóły.
1: Czy robią konkretne rzeczy, takie wymierne?
19: Tak.
1: Czy dzięki temu bagażowi wiesz,
19: nie chcę całej dyskusji ściągać na fizykę i na nauki takie matematyczno-fizyczne. Też cała branża AI, data science, ona zasysa bardzo. No, nam jest trudno w tak ograniczonym finansowaniu konkurować o tych ludzi, ściągać ich do nauki, bo jest ogromne ssanie...
1: Mam propozycję. Zróbmy teraz przerwę. Od tego wątku współistnienia wolnego rynku i dużych firm z państw, współistnienia z państwem, które finansuje badania podstawowe, też badania podstawowe oprócz edukacji, to do tego wątku wrócimy za chwilę po krótkiej przerwie.
21: Reklama.
22: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
4: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Jedziemy.
6: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
23: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
21: Reklama.
24: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: 20.37, trwa program Mikrofon Tok FM. Przypomnę, że w naszym studiu dr Maria Górna, Zakład Chemii Teoretycznej i Strukturalnej, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Piotr Wcisło z Instytutu Fizyki, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK i doktor habilitowany Adam Gędźwił, Centrum Studiów Wyborczych, Wydział Socjologii UW, ekspert Fundacji Batorego. Jeszcze raz witam Państwa, dobry wieczór.
25: Dobry wieczór.
17: Tu przed chwilą rozmawialiśmy o kwestii współistnienia w rozwiniętych krajach następującego, ja w skrócie go przedstawię, następującego systemu. Oczywiście państwo z podatków swoich obywateli i obywatelek finansuje, czy współfinansuje szeroko rozumiany system szkolnictwa wyższego. Oprócz funkcji edukacyjnej finansuje też taką część eksperymentalno-rozwojowo-badawczą, te badania podstawowe, czyli zakłada, że bez tej nogi badań podstawowych nie będzie można mówić o swego rodzaju rozwoju, szeroko rozumiany, możemy go później precyzować, szeroko rozumianym rozwoju. Ale w tym obrazku jest jeszcze inny gracz, o którym tu przed chwilą, zresztą poza anteną chwilkę rozmawialiśmy, duże firmy, które mają duże pieniądze. I teraz one po części w swoim interesie, a chyba głównie w swoim interesie, są niezwykle ważnym graczem na rynku. Szczególnie w niektórych krajach europejskich one stanowią czasami 3/4 tych pieniędzy, które są w to inwestowane. I teraz w Polsce okazuje się, że akurat te duże firmy, nie wiem, czy połowę, nie, mniej nawet funduszy przeznaczają na naukę. W każdym razie jesteśmy tutaj w kraju, gdzie to generalnie na państwo albo da pieniądze, albo nie da pieniędzy. I teraz, czy jak dzisiaj o tym rozmawiamy, to według państwa, to my powinniśmy też apelować, oprócz tego, co państwo powiedzieli na początku rozmowy, o wynagrodzeniach w nauce i powiązaniu ze średnią pensją, o to, żeby pracownicy administracyjni, techniczni, pomocniczy dostali odpowiednie pieniądze, żeby pomóc doktorantom, 3% na naukę. Czy my też nie powinniśmy, czy państwo nie powinni zrobić kogoś za tyłu i powiedzieć i zróbcie to tak, prawnie, formalno-prawnie, żeby duże, bogate firmy mogły o wiele więcej pieniędzy inwestować właśnie w jakieś takie badanie podstawowe. Co państwo o tym sądzą? Proszę bardzo, dr Maria Górna.
18: Dobrze, może ja się odniosę do swojego sektora biotechnologicznego. Tutaj mamy pewien taki problem, że w Polsce obecne są duże zagraniczne firmy, które u nas nie mają działu badania do badań i rozwoju. Mają innego rodzaju biura, ale nie takie, które prowadzą badania z prawdziwego zdarzenia. Polskie firmy, jest ich coraz więcej, ale też mają troszeczkę pod górkę. Jeżeli na przykład są małe w różnych sektorach technologicznych, to często słyszymy, że są wykupywane szybko przez zagraniczny kapitał. Może nawet zamykane, zawijane i tyle. Jeżeli są na tyle już urośnięte, że tak powiem, żeby sobie radzić, to również ubiegają się o granty od na przykład takich instytucji jak Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Mhm. Tam muszą być współfinansowane przez własny kapitał, więc muszą mieć troszeczkę na start. I te granty bywają przyznawane na świetne projekty, ale wiemy, że były pewne nieprawidłowości w przeszłości. Mhm. I ogólnie rzecz biorąc, raczej teraz się obraz rysuje taki, że nasze państwo na te instytucje, które udzielają grantów, nie finansują ryzyka. Nie przyznawują na projekty ryzykowne, a zatem nie finansują innowacji.
17: Raczej, a to jest efekt tamtego, skąd tej afery?
18: Chodzi o to, że chciałbym raczej uogólnić, niż wdawać się w szczegóły, ale chodzi o to, że przy ograniczonych zasobach, przy ograniczonych pieniądzach na badania, promowane są raczej projekty bezpieczne, bo trzeba je później rozliczyć. Zdarza się, że dużo pieniędzy idzie na ulepszenie pewnych jakichś technologii, ale to jest udawane, to są udawane badania i rozwój. To są, jak dzisiaj trochę żartowałam, produkcja inaczej skrętnych

0: może byłoby większa skłonność do ryzyka. Więc znowu wrócę do tego na początku. Z jakiego powodu duże zagraniczne firmy w Polsce nie otwierają takich placówek, które zajmują się badaniem? Bo być może to jest coś, co powinno być zaadresowane do ustawodawcy, żeby po prostu stworzył takie otoczenie formalno-prawne, jeśli to jest kwestia otoczenia formalno-prawnego, nie wiem, pytam, żeby te zagraniczne firmy widziały, o, tu można sobie coś odpisać od podatku, jak w badania i rozwój będę inwestował w polską firmę.
1: Bardzo możliwe. Na pewno są różne mechanizmy, które można by zastosować. Słyszałam, że na przykład w Portugalii, jeżeli firma zatrudnia świeżo upieczonego doktora, to przez pierwszy rok ma jakieś odpusty podatkowe za zatrudnianie właśnie.
0: Odpusty tak religijnie zabrzmiało, żeby się wybacza mu grzechy. Takiemu doktorantowi trochę się tak, wybacza kilka grzechów.
1: Że jest zachęta, żeby tych młodych doktorów jak wdrażać w różne procesy. Wydaje nam się, że brakuje nam po prostu najzwyczajniej masy krytycznej. Polskie firmy często mają problem, żeby wskoczyć na te wysokie poziomy gotowości technologicznej, które często są potrzebne do wdrożeń, do ubiegania się o środki unijne. Mamy pewną przepaść, jak dojść od badań podstawowych do takich właściwie produktów, które moglibyśmy zacząć sprzedawać. I tutaj właśnie nie ma tego ekosystemu, nie ma różnego rodzaju pośrednich mechanizmów. Potrzeba nam jeszcze przemyślenia, jak Polska to by mogła...
2: Nie dziwmy się, proszę państwa, że w Polsce nie ma dużych high-techowych firm, które inwestują w badania i rozwój, bo my to, co my podkreślamy, to, że od resetu w 89 roku Polska systematycznie nie inwestuje w badania i rozwój. Skąd miałyby się wziąć polskie, rodzime, duże firmy, które wypracowały zysk, dysponują kapitałem, który mogą reinwestować w badania i rozwój? One, tak jak powiedziałem, w społeczeństwie tak nominalnie bez inwestycji nie ma ludzi, którzy znają się na technologiach, tak? Nie ma ludzi, którzy rozumieją zdobycze najnowszych nauk przyrodniczych, technicznych, biomedycznych. My musimy poczynić duże zagraniczne koncerny, nie po to inne państwa inwestowały w swój R&D, żeby teraz nam dawać spijać
0: R&D, co to?
2: Badania i rozwój. Żeby w Polsce Polskę obdarowywać sektorem badawczo-rozwojowym. Tak jak powiedziałem, nie możemy zacząć budowy domu od dachu. Musimy zacząć od ekosystemu, tak? Musimy w Polsce, ja podam bardzo fajny przykład, gdy ja pracowałem w Stanach w jednej z takich bardziej prestiżowych kuźni noblistów z fizyki w Stanach Zjednoczonych i tam przy takich projektach nad fizyką fundamentalną, nad komputerami kwantowymi, nad fotoniką, nad ultraprecyzyjną metrologią laserową, ludzie, którzy robili ten research, zobaczyli nagle, że na przykład są ultra dobrze odbijające zwierciadła. Oni widzą, jak to produkować i robili w garażu, czy w niemalże garażu, startup, który dzisiaj jest największym producentem takiej technologii i sprzedaje te lustra na cały świat, tak? Inni, którzy zajmowali się technologią komputerów kwantowych nadprzewodnikowych, zobaczyli, że kriogenika jest tym, co napędza i robili jakieś małe firemki, które robiły jakiś element technologii.
0: Ale to ta opowieść jaki ma morał? Budujmy garaże, bo
2: ta opowieść ma taki morał, że musimy zrobić ekosystem, tak? Że musimy po pierwsze inwestować, a po drugie musi być ekosystem. Na przykład badania podstawowe, research na najwyższym takim poziomie, mówię o researchu eksperymentalnym, on zasila lokalne firmy R&D. To jest takie troszkę quasi wolny rynek, tak? Który powoduje...
0: Panie profesorze, tylko ja bym mam jedno jedynko pytanie. Czy to nie oznacza, że my próbujemy spojrzeć na rynek amerykański w ten sposób, jakby dało się jakieś rozwiązanie przenieść tu do Polski, skoro my wiemy, że to, o czym przed chwilą była rozmowa, czyli ten wolumen środków tam jest nieporównywalny z polskim. To znaczy...
2: No my jesteśmy w Unii Europejskiej, prawda? Więc my mamy wolny handel, więc Polska to jest wielkością stanu w Stanach Zjednoczonych. Także te wielkości tych gospodarek są porównywalne.
0: Ale poniżej pewnego wolumenu te garaże, w których startupy się powstają, to nie może zaistnieć. Nie dlatego, że my tych garaży nie mamy, tylko dlatego, że nie ma odpowiedniej dużej ilości bogatych firm, które mówią: mamy tyle pieniędzy, że nawet jak część stracimy, to i tak wyjdziemy na swoje. To jest chyba ta opowieść.
3: Oczywiście. To jest ta opowieść, bo nie mamy wystarczająco zakumulowanego kapitału. Mamy nasze wielkie firmy, to nie są firmy szalenie innowacyjne, to są jednak przede wszystkim banki i przedsiębiorstwa skupione jednak albo na tradycyjnych

0: tradycyjnym przemyśle chemicznym albo na infrastrukturze, prawda? To są największe polskie firmy, to są najwięksi polscy czempioni, nazwijmy to. Więc jakby to jest oczywiście też pytanie o zaangażowanie tych wielkich podmiotów, tak? Znaczy to jest pytanie o to, na ile już jesteśmy na etapie, w którym, nie wiem, stać by nas było na wielką fundację, może nazwać ją Wielką Fundacją Narodową, już ją mieliśmy przecież, jakąś fundację narodową, która miała coś finansować, tylko właśnie, no może finansujmy badania naukowe. Co szkodziłoby, gdyby albo największe banki...
1: Pan pomyślał o Orlenie, a ja o lasach państwowych.
0: Znaczy, mamy bardzo dużo przedsiębiorstw, w których Skarb Państwa ma duże udziały i decydujący wpływ. I oczywiście politycy myślą o nich zapewne głównie z perspektywy obsady stanowisk w tych firmach oraz zgarnięcia jakiejś dywidendy do podratowania budżetu. No ale powstaje pytanie, czy to nie jest moment, w którym moglibyśmy pomyśleć jednak o tym, żeby również te duże firmy, no bo wielkich prywatnych firm w Polsce jeszcze nie mamy, jeszcze nie zakumulowaliśmy takiego kapitału jak w starych państwach, znaczy państwach starej Unii, tak? Natomiast ja bym chciał jeszcze raz podkreślić to, co tutaj w tej rozmowie padło w tym wątku, o którym mówiliśmy, że właśnie jeśli pieniądze są małe, poniżej pewnego progu, to one generują... nie chcę powiedzieć byle jakość, ale one generują zachowawczość, one generują też bardzo często oportunizm. To jest trochę też odpowiedź na pytanie tych wszystkich, nazywam ich marudów, tak, którzy mówią o tym, najpierw musicie się zreformować, potem porozmawiajmy o pieniądzach. W porządku, tylko trzeba mieć jakby świadomość, że reforma jest możliwa z pewnymi ludźmi, i dla pewnych ludzi, z myślą o pewnych ludziach, tak? Jeżeli ci ludzie będą nam uciekać, odpływać i no będziemy mieli generalnie regres, tak? Jeśli chodzi o zasoby ludzkie, to żaden pomysł na reformę nie wypali. I podobnie jest tak jak z tymi pieniędzmi. Jeśli będziemy przeznaczać bardzo wąską stróżkę tych pieniędzy i wszyscy będą w kryzysie zaufania, bo ktoś kiedyś nadużył grantu NCBR-owego, bo politycy też usiedli na tych instytucjach i zrobili z nich swoje własne folwarki, tak? Jeżeli to będzie tak wyglądało, że będziemy finansować wyłącznie projekty bezpieczne, tak? Takie, które są zachowawcze.
1: Doktor Maria Górna mówiła o tym makaronie.
0: To też do niczego nas nie doprowadzi. Oczywiście frustracja będzie, mam wrażenie, podwójna, bo będziemy my sfrustrowani, pewnie będziemy patrzeć, jakby z tych finansowania nauki też dalej niewiele wychodzi i społeczeństwo będzie mówić, gdzie są nasze wynalazki.
1: Ale tak? I skoro pan doszedł do tego punktu, to, bo czas nam się kończy, to muszę od państwa usłyszeć jedną odpowiedź. A wiadomo, że to pytanie padnie, w takiej rozmowie musi paść. W przyszłym roku są wybory. Z pewnej perspektywy to w zasadzie my tą kampanię wyborczą już zaczęliśmy. Jak państwo oceniają tą reakcję na dzisiejszy, tak jak usłyszałem ze sceny, największy w trzeciej RP protest naukowców? I to faktycznie robiło olbrzymie wrażenie. No, tłum ludzi, którzy zazwyczaj no, siedzą na uniwersytetach, politechnikach, gdzieś tam nauczają albo badają, a oni się spotkali w dużej sile w jednym miejscu. Było to wyjątkowe pod wieloma względami. Ale jak państwo oceniają tą sytuację, tę sytuację? W przyszłym roku mamy wybory, nie będzie lepszego czasu, żeby skutecznie powiedzieć i społeczeństwu, opinii publicznej, ale też równolegle klasie politycznej. To te argumenty, które państwo tutaj dzisiaj przytaczali, to jak skutecznie powiedzieć politykom w przyszłym roku idźcie do wyborów z tym hasłem właśnie i co to by było za hasło, w sensie, czy to państwo by akcentowali jednak to godnościowe, że chcemy jako naród, jako społeczeństwo zobaczyć sobie Nobla, nie wiem, z fizyki kwantowej, chcemy tego, żeby poczuć się dumni, czy to będzie opowieść o tym, że oto jest jedyny taki moment w naszej nowoczesnej historii, który powinniśmy po prostu wykorzystać, czy też to będzie może ktoś z państwa uważa, że najlepszym w naszych czasach i nie zdziwię się, jest argumentem zupełnie inny. Bezpieczeństwo, odporność na kryzysy. Otóż kraje, które dużo inwestują w naukę, one są najbardziej odporne na kryzysy. Jakoś tak się zrobiło.
2: Oczywiście, jakoś tak się składa, że to Korea Północna i Izrael są absolutnymi czempionami, jeśli chodzi o poziom finansowania badania i rozwoju.
1: Korea Północna?
2: Przepraszam, południowa. Korea Południowa.
1: To było niesamowite.
2: Jeśli się przejęzyczyłem, to przepraszam, to rzeczywiście musiało zabrzmieć komicznie.
1: Ale pan uważa, że to byłby...
2: frontowe, tak, więc ten argument, on w naszym zagrożeniu absolutnie nie deprecjonuje tego argumentu. My powinniśmy płacić na obronność. Natomiast ja bym inaczej byśmy zareagowali, gdybyśmy przed wojną finansowali naukę tak, jak finansują inne kraje, to znaczy byśmy 3% PKB kładlibyśmy na naukę i w obliczu wojny zredukowalibyśmy z 3,5% do 2,8%. Wtedy byłoby pełne zrozumienie w środowisku, jest zagrożenie obiektywne, bezpośrednie, musimy, ale w sytuacji, gdy my 2-3 razy mniej kładziemy na naukę...
1: No tak, to dobrze, że pan o tym powiedział, że to była ta sytuacja takiego uskoku, ale coś chciał jeszcze powiedzieć Adam Gęgiel?
0: Tak, znaczy chciałem powiedzieć, że w kontekście tego bezpieczeństwa, bo mi się wydaje, że ten temat jest ważny i on będzie cały czas obecny gdzieś z nami, znaczy, że też ważne są nauki społeczne, bo to nie chodzi tylko o technologię, która gdzieś tam pomaga obronić się przed fizycznym atakiem, ale też no, my potrzebujemy tarczy przed dezinformacją, tak? Potrzebujemy zrozumieć procesy społeczne, które rządzą tym, że jesteśmy jako społeczeństwo dzieleni, polaryzujemy się i wszystko wskazuje na to, że to się nie dzieje zupełnie samorzutnie, tylko że są tutaj dodatkowe zewnętrzne interwencje, że jest potrzebny jakiś sposób współpracy, tak, ludzi ze sztuczną inteligencją, który jakby nie ogranicza się tylko do takiego właśnie promptowania chatbotów, prawda?
1: A nawet pewnie, ale politykom by pan powiedział, idziecie do wyborów, tą podstawową wiedzę o naszym własnym społeczeństwie, co się z nami teraz dzieje, dostaniecie od nas pod warunkiem, że będziecie umieli wspomagać to środowisko, a nie płacić mu tak niewiele, że ono nie...
2: Absolutnie. Ja się podpisuję, jako fizyk podpisuję się pod tym apelem. Nauki humanistyczne to jest szczepionka na ignorancję. Nauki humanistyczne to jest gwarancja albo pomoc w tym, żebyśmy prowadzili merytoryczną dyskusję w społeczeństwie, żebyśmy upotrafili w sposób stosowny ocenić rzeczywistość, w której funkcjonujemy.
1: Maria Górna.
3: Ja może powiem tak. Ten protest nie bez powodu urządziliśmy w maju. My oczekujemy, że w projekcie budżetu na 2027, a może nawet jeszcze jakieś rezerwowe akcje na ten rok, pojawią się konkretne kwoty w postaci na przykład 1/4, bądź nawet chociażby 1/5 tego, co obecnie rząd płaci na naukę szkolnictwa wyższe i to by wystarczyło, żeby nasze podstawowe postulaty spełnić. Natomiast w przyszłym roku wyborczym chcielibyśmy, żeby wszystkie partie pomyślały perspektywicznie. Oczywiście, że to się nie efektów nie zobaczą w ciągu swojej kadencji, ale byłoby tak pięknie, gdyby nasi politycy zaczęli się prześcigiwać w tym, żeby właśnie zaapelować do patriotyzmu, który właśnie tkwi w Polakach, żeby mogli się pochwalić, że zastali Polskę murowaną, a zostawili...
1: Kwantową.
3: Krzemowo-białkową.
1: Białkowo-kwantową, przepraszam bardzo. Tak,
3: Kwantowo-białkową.
1: Białkowo-kwantową, tak, tak.
2: Ja bym chciał powiedzieć na koniec, że... że jesteśmy... Ja, duża część naszej społeczności była rozczarowana dzisiejszymi słowami pani wiceminister na proteście. Kto jak kto, ale wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, chociaż deklaratywnie powinien mieć ambicje dążenia do 3% na naukę. Jeśli pani wiceminister deklaratywnie nawet nie... opozycja o tym mówi. Minister nauki, przed tym spotkaniem dzisiaj studio odgrzebałem wypowiedź ministra nauki sprzed kilka tygodni, pana Marcina Kulaska, że zapowiada, że to jest realny propozal, żeby w ciągu paru lat dojść do 3%. I zupełnie nie rozumiem tego, że pani wiceminister to jest ten polityk, który powinien najbardziej walczyć o naukę, stawia cel na ambicje na takim poziomie, że nawet jeśli ten cel osiągniemy, to i tak będziemy niekonkurencyjni. Więc nawet jeśli się ten cel powiedzie, to Polska i tak będzie niekonkurencyjna naukowo.
0: No ja bym powiedział, że to jakby taka też niewdzięczna rola, ponieważ wiceministrowie przyszli tam reprezentować rząd. I to jakby to jest bardzo ciekawe, bo jestem pewien paradoks, ponieważ przemawiając mówili, że są jednymi z nas. I to prawda, że kierownictwo resortu to przecież są akademicy, ludzie, którzy gdzieś prawda, te przynajmniej stopnie doktora robili, potem część z nich pracowała, nawet być może jeszcze dalej pracuje na uczelniach, ale niestety, no, nie damy się aż tak nabrać. Znaczy, w momencie, w którym sprawują władzę, biorą polityczną odpowiedzialność za swoje decyzje i w tym momencie, w tym okresie, kiedy są w ministerstwie, nie mogą być jednymi z nas. Oni są decydentami. To oni są adresatami naszych postulatów. To oni odebrali od nas te petycje i kiedy tłum skandował do pracy, to my naprawdę tego od nich oczekujemy. naprawdę oczekujemy od tego, że to oni będą przekonywać rząd premiera Tuska, ministra Domańskiego do tego, żeby te nakłady były wyższe, a nie nas przekonywać, że premier Tusk i minister Domański się bardzo starają.
2: Ministerstwo Nauki teraz powinno budować koalicję na rzecz 3% PKB na naukę, a nie nam komunikować, że 2%, czyli tak średnia, to jest średnia Unii Europejskiej, ale uśredniona też po wszystkich krajach słabo rozwiniętych, tak?
1: No, ale to jest frustracja, rozczarowanie jest zrozumiałe. Tylko jeszcze jedno pytanie. A do państwa podchodzili, do tego tłumu naukowców na placu rozpalonym słońce pod Sejmem, pod parlamentem, przychodzili politycy opozycji i mówili: da się to załatwić, pogadajmy, czy nie było takich sytuacji?
0: Byli politycy opozycji. Było kilka osób, przynajmniej ja rozpoznałem w tłumie posłów z partii opozycyjnych. Byli też, zdaje się, posłowie z partii koalicyjnych, bo jest teraz posiedzenie Sejmu, więc oni są w okolicy, co nie bez powodu też wybraliśmy to miejsce. Ale przyznam szczerze, że żadnych konkretnych deklaracji nie było. No, myślę, że to jest taki moment, w którym dzisiaj musiały paść postulaty i one musiały głośno wybrzmieć. To nie jest moment dzisiaj na, powiedzmy, prowadzenie dialogu i deklaracje. Myślę, że rząd i ministerstwo musi przemyśleć te postulaty i przygotować konkretną odpowiedź na petycję.
1: Jeszcze ktoś z państwa może ma pomysł na to, bo dosłownie minuta nam została. Zobaczyłem dzisiaj taki transparent, czy była druga strona transparentu, na którym jakaś osoba napisała tak: następnym razem będziemy palić opony. Co się teraz wydarzy? Bo ja rozumiem, że scenariusz optymistyczny jest taki, że za parę dni usłyszymy, że jest.
2: Język wiecowy charakteryzuje się swoim urokiem. Tak. Natomiast my wyłączyliśmy licznik, który liczy dni oczekiwania na odpowiedź ze strony ministerstwa. Oczekujemy, że będzie budowana taka ponad podziałami koalicja polityczna z opozycją, rząd, żeby wypracować wieloletni, taki dalekosiężny plan dochodzenia do 3% i utrzymania takie konkurencyjnego finansowania.
1: Mówił profesor Piotr Wcisło z Instytutu Fizyki, Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK. Była z nami też dr Maria Górna, Zakład Chemii Teoretycznej i Strukturalnej, Wydział Chemii UW i doktor habilitowany Adam Gęćwił, Centrum Studiów Wyborczych, Wydział Socjologii UW, ekspert Fundacji Batorego. Bardzo dziękuję za to, że państwo dzisiaj zjawili się w studiu Radia Tok FM. Dziękuję.
0: Dziękujemy.
1: Za minutę informacje Radia Tok FM.
4: Autopromocja.
5: W tym odcinku podcastu Tajemnice Kościoła będziemy rozmawiać o sytuacji kobiet.
6: Tak naprawdę to dopiero XX wiek przynosi jakąkolwiek większą emancypację kobiet w kościele. Jeszcze na początku XX wieku kobiety nie mogły na przykład śpiewać w chórach kościelnych. Pewne rzeczy się zmieniają, natomiast jest to proces bardzo powolny i na razie nie obejmuje kwestii święceń. Kościół nie przetrwa tak naprawdę bez święceń kobiet, bez kobiet w stanie duchownym.
5: Tajemnice Kościoła na tokfm.pl i w aplikacji Tok FM. Marta Zdanowska, zapraszam.
4: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
7: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Irańskie propozycje nie satysfakcjonują Donalda Trumpa. Prezydent USA grozi możliwymi kolejnymi atakami. Karol Nawrocki przeciwny ustawie o statusie osoby najbliższej. Zapowiada się kolejne weto. Odór atakuje mieszkańców Bydgoszczy. Rada Miasta zajmuje się uciążliwym składowiskiem bioodpadów. Minęła 21. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje Tok FM. Donald Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone nie są jeszcze zadowolone z negocjowanego porozumienia z Iranem. Wyraził też przekonanie, że Teheran bardzo chce zawrzeć umowę. Jak na razie jeszcze nie są w tym miejscu, powiedział Trump, dodając, że jeśli nie dojdzie do porozumienia, to USA, tu cytat, będą musiały dokończyć robotę. Trump przyznał także, że nie czułby się komfortowo, gdyby zapasy wzbogaconego uranu z Iranu trafiły do Chin albo Rosji. W poniedziałek oświadczył, że irański wzbogacony uran ma być zniszczony albo w samym Iranie, albo w USA, albo w innym akceptowalnym miejscu. Donald Trump zapowiedział też, że cieśnina Ormuz zostanie otwarta dla wszystkich i nie będzie pod kontrolą ani Iranu, ani Omanu. Tymczasem wojsko izraelskie przeprowadziło naloty na Tyr, czyli największe miasto na południu Libanu. Władze Izraela informowały wcześniej o rozszerzeniu operacji przeciwko Hezbollahowi. Proirańska grupa przekazała dziś, że prowadzi bezpośrednie walki z wojskami izraelskimi. Siły zbrojne Izraela poinformowały, że w ciągu ostatniej doby zaatakowały ponad 150 celów Hezbollahu. Wojsko wydało też ostrzeżenie dla mieszkańców położonego na południu Tyru i jego okolic, nakazując im ewakuację na północ. Od 16 kwietnia w Libanie formalnie obowiązuje rozejm ogłoszony przez USA. Izrael i Hezbollah oskarżają się wzajemnie o jego łamanie i kontynuują niemal codzienne ataki. Rosyjski wojskowy statek powietrzny jest podejrzany o naruszenie przestrzeni powietrznej niedaleko Finlandii. Jak informuje fińskie Ministerstwo Obrony Narodowej, do incydentu doszło około 40 km od Helsinek. Straż Graniczna wszczęła dochodzenie w tej sprawie. Nie podano, o jaki typ wojskowego statku powietrznego chodzi. Mógł to być myśliwiec, samolot transportowy, śmigłowiec lub dron. Zapowiedzi współpracowników prezydenta o tym, że Karol Nawrocki nie podpisze ustawy o statusie osoby najbliższej, ucieszyły Prawo i Sprawiedliwość. Przepisy, które na trwającym posiedzeniu ma przyjąć Sejm, są niekonstytucyjne, uważa szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.
7: Koalicja rządowa próbuje przeforsować pod inną nazwą małżeństwa homoseksualne. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jasno stanowi, że małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety. A więc jest to sprzeczne z konstytucją, to co oni proponują.
9: Proponujemy absolutne minimum. Ustawa zakłada, że dwie pełnoletnie osoby będą mogły zawrzeć u notariusza umowę, która gwarantuje im podstawowe prawa bez konieczności zawierania małżeństwa. Mówi zdziwiona decyzją prezydenta rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej posłanka Dorota Łoboda.
10: Pan prezydent bez żadnych racjonalnych argumentów oświadcza, że nie podpisze ustawy, choć w toku prac jego kancelaria nie zgłaszała żadnych poprawek i żadnych uwag. Na już finiszu przyszedł pan minister Szefernaker i powiedział, że ta ustawa się prezydentowi nie podoba i prezydent jej nie podpisze.
9: Autorki ustawy, pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula z Lewicy i wiceszefowa PSL-u Urszula Pasławska, chcą o niej rozmawiać z Pałacem Prezydenckim. Mieszkańcy bydgoskiego Sierniczka zmagają się z fetorem z pobliskiego składowiska bioodpadów. Jego właściciel, firma Remondis, zbudował co prawda za 48 milionów złotych hermetyczną ale do przetwarzania bioodpadów, ale zdaniem mieszkańców niewiele to dało. Problemem zajmowali się dziś bydgoscy radni. Agnieszka Wynarska.
11: Odór nadal się unosi, zwłaszcza w ciepłe i wietrzne dni, skarżą się mieszkańcy.
12: Właściwie efekt jest taki sobie, czyli smród nadal jest i on jest odczuwalny w zależności od tego, jaki jest kierunek wiatru.
13: Dowiedzieliśmy się, że taki znakomity pomysł jest nasadzenie krzewów i krzaków. Proszę Państwa, Sierniczek w lesie mieści się. No nie oszukujmy się, jakie nasadzenie.
11: Zimą problem z odorem wynikał z awarii bram w halach, tłumaczy Małgorzata Gotowska, członek zarządu Remondisu.
14: Wszystkie hale są podciśnieniowe, w związku z tym one wciągają powietrze do środka i na ten moment uważamy, że zostało zrobione bardzo dużo. No i cały czas się przyglądamy tej sytuacji na naszej instalacji.
11: Remondis musi przeprowadzić badania powietrza pod kątem odoru, a także występowania pleśni i bakterii. Analiza potrwa od kwietnia do października, a raport, który może być podstawą ewentualnych dalszych działań, ma być gotowy pod koniec roku.
9: A kolejne informacje o 22:00. Teraz jeszcze pogoda. Jutro w większości kraju utrzyma się jedynie niewielkie zachmurzenie. Na północnym wschodzie miejscami może jednak popadać, a lokalnie możliwe również burze. Na termometrach zobaczymy od 15 stopni na wybrzeżu, przez około 18 w centrum, do 22 na południowym zachodzie.
4: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: 6 minut po godzinie 21:00 słuchamy programu Mikrofon Tok FM, czyli Państwa głosy na naszej antenie. Po opowieści trojga naukowców, która miała miejsce przed informacjami, mają Państwo na stole wszystkie argumenty, żeby wyrobić sobie opinię, a na pewno spróbować odpowiedzieć. Mają Państwo prawo do bardzo subiektywnych tutaj spojrzeń i punktów widzenia. Odpowiedzieć na pytanie, dlaczego powinniśmy wydawać 3% na naukę, jeśli ktoś pyta, skąd się wzięło 3%. 3%, to jest właśnie główny postulat pierwszego w III RP tak licznego protestu środowiska naukowego. Dotychczas po prostu naukowcy nie wychodzili na ulicę, ale usłyszeli państwo, z jakiego powodu i z jakimi emocjami przedstawiają swoją sytuację. 22 44 044. Proszę do nas dzwonić i odpowiedzieć na pytanie, dlaczego powinniśmy wydawać 3% PKB na naukę. Można do nas również pisać na adres mikrofon@tok.fm albo umieszczać komentarze na portalu Facebook, na profilu Radia Tok FM. Jest z nami pani Anna z Krakowa. Dobry wieczór, pani Anno.
15: Dobry wieczór. Ja z przerażeniem słuchałam państwa audycji. Dlatego, że wydawałoby się, może słabo to zrozumiałam, ale że taka odkrywczość umysłu ludzkiego zależy od pieniędzy, które się zainwestuje. Tymczasem fakty mówią inaczej, prawda? Od niepamiętnych czasów, ale ograniczę się do tych, gdzie ja tam sięgam umysłem swoim, no bardzo często ludzie, którzy dokonywali znaczących odkryć, byli ludźmi bardzo wkurzonymi, tak? Takimi ludźmi, którzy pomyśleli sobie, o nie, dosyć, stop, halo. I na przykład takim zabawnym przykładem jest historia Piłsudskiego, który w pobliżu mieszkał, Boże, jak on, Dzierżyński, tak? W pobliżu Dzierżyńskiego 40 kilometrów dzieliło mieszkania ich rodów. Obaj należeli do szlachty kresowej, fatalne pochodzenie. I bardzo intensywnie przez całe swoje życie realizowali swój program, zupełnie inny, prawda?
1: Ale zaraz, pani Anna, nie za bardzo rozumiem.
15: Wewnątrz tego nie, niech skończę, prawda? Tak. Że bardzo wielu wybitnych naukowców pochodzi spośród Żydów. Tak? Jeżeli przyświęcimy Nagrodę Nobla, a nie chodzi mi o to, na ile cierpienie, na ile bunt, na ile przeświadczenie o tym, że ja mogę coś zmienić i że mi się to uda, a w każdym razie mogę spróbować, tak? Że mogę się dowiedzieć i muszę spróbować. Że chociażby przed mną stała,
1: Pani Anna, czyli pani uważa, że nie ma takiej potrzeby, żeby zwiększyć finansowanie?
15: To nie ma związku.
1: Pani Anna, a co, w takim razie jak pani reaguje na taką informację, która padła dzisiaj w rozmowie, że te kraje, które mają najwięcej osiągnięć, nauka najlepiej się rozwija, to są kraje, które po prostu najwięcej inwestują w naukę?
15: No ja nie wiem, jakie są przesłanki do tego, żeby stwierdzić, że kraje, które najwięcej inwestują w naukę, mają pod tym względem najlepsze osiągnięcia.
1: Mają najlepsze uniwersytety, mają najlepsze badania, maszyny.
15: Dobrze, ale jak przecież wszyscy myślimy o tym, prawda, pan także, że zmierzamy w tym kierunku, że za chwilę tak to wszystko rąbnie, że zachuczy, prawda?
1: Pani Anno, ale jest prawdopodobieństwo, że nie rąbnie i w związku z czym przyszli studenci nie wybaczą nam, że po prostu nie płaciliśmy na naukę.
15: Studenci też nie są szaleni, prawda? Widzą, co dookoła nich się dzieje.
1: Czyli jak rozumiem, pani Anno, musimy dać szansę innym słuchaczom. Czyli pani uważa, że nie ma sensu płacić 3% na naukę, tak?
15: Nie. To nie jest kwestia pieniędzy. Można płacić nawet 100% na naukę, ale to nic nie zmieni, prawda? Ważniejszy jest umysł ludzki.
1: Pani Anno, tak, ale jeśli umysł ludzki jest najbardziej genialny w Afganistanie, to oni nie mają w Afganistanie szans, żeby dostać Nobla z czegokolwiek, zmienić jakkolwiek naukę, dlatego że tam po prostu nie ma pieniędzy na edukację. Kropka. I no, nie da się, pani Anno, inaczej z tego wyjść. Pewnie pani ma rację, że te wszystkie elementy grają tu rolę, ale bez tego finansowego, nie wiem, pani Anno. Dziękuję za pani głos, dziękuję, że pani zadzwoniła i od razu pani Anna tutaj rozszerzyła nam dzisiejszy horyzont i to bardzo, bardzo szeroko. Pan Przemysław z Garwolina jest z nami. Dobry wieczór, panie Przemysławie.
16: Dobry wieczór. Witam serdecznie, przepraszam.
1: Słuchamy.
16: Mi się wydaje, że my przekonujemy przekonanych, czyli my doskonale słuchacze wiedzą, że jest potrzeba czegoś takiego jak wzrostu nakładów na naukę. Natomiast no, realia są takie, że rządzi ten minister finansów, który ma ogromny deficyt, a minister nauki nie ma siły przebicia. I no, drodzy goście, drodzy państwo, którzy się wypowiadaliście, nie módlcie się, że to się poprawi. Po prostu
1: panie Przemku, świetnie, że pan z tym dzwoni, bo w połowie rozmowy z naszymi gośćmi w zasadzie o to ich pytałem. Otwierają się drzwi, wchodzi minister i co państwo mówią. A pan gdzie by widział takie argumenty, albo jakby pan uszył taką opowieść, że warto inwestować w naukę w kontekście właśnie tego, o czym pan mówi, albo chociażby przyszłorocznych wyborów?
16: Bo ministrowi trzeba uświadomić, że odpływają pieniądze z jego resortu, tak? Czyli minister finansów musi to dostrzec, że tak jakby wąską stróżką póki co uciekają pieniądze, bo nasi naukowcy tworzą albo będą tworzyć, albo już tworzą, współtworzą coś, co daje pieniądze obcym państwom, zasila inne budżety. I może to by była jakaś motywacja. Natomiast sam minister Domański też nie ma tam siły przebicia. Nie oszukujmy się. Tu trzeba stworzyć po prostu zaplecze polityczne, jakąś grupę taką dużą, społeczną, ale już nie mówię o paleniu. Tak, społeczną.
1: Ale społeczną.
16: Tak, taką, która ma po prostu przełożenie później na takich zwykłych polityków, którzy głosując nie mają pojęcia, o czym głosują w większości przypadków, tylko robią to pod dyktando
1: potencjalnych wyborców.
16: Potencjalnych wyborców albo tego zapotrzebowania bieżącego politycznego. Ale, jeśli ktoś im powie, że słuchajcie, uciekają nam pieniądze, grube pieniądze, no nie wiem, na AI, tak.
1: Ale to panie Przemku, ale to jeśli jest tak, jak pan mówi, to by oznaczało, że środowisko naukowców jest na samym początku drogi, którą jakiś czas temu już idą duże grupy nacisku. Rolnicy, górnicy, teraz się próbują jakoś zebrać pracownicy
16: muszą
1: handlu.
16: Dotrzeć. To musi do nich dotrzeć, oni muszą to zrozumieć. Już te czasy takie, gdzie ktoś się zachwycał naukowcami i dzięki temu będzie tam im się żyło i pieniądze będą płynęły i będzie po prostu strumień pieniędzy do nich szedł, tak jak z Unii Europejskiej. Przez część tych środków została zmarnowana. Tam jeden z panów chyba powiedział coś na temat NCBR-u, który był, przepalił jakieś pieniądze, chyba unijne. Kurczę, zrobiono to za przyzwoleniem polityków, a o pieniądzach w Polsce decyduje nie ja, pan. Tylko właśnie na nieszczęście politycy umocowani do tego z naszego ramienia.
1: Panie Przemku,
16: ja
1: ale
16: nie
1: pana
16: bardzo mam na to wpływ, pan ja rozumiem też nie, ale pana grono społeczne by miało.
1: Tak, ale to, co pan mówi o tym, żeby naukowcy się organizowali, po prostu, co prawda, minęły 3 dekady, ale generalnie, żeby stworzyli grupę
16: nacisku. To znaczy, że się organizują, bo pan to zauważył z takim przekąsem, że co prawda minęły 3 dekady, to życie pokazuje, że źle się organizują po prostu. Oni nie mają zaplecza.
1: Panie Przemku, ale ani pan, ani ja nie sądziliśmy, że przyjdą takie czasy, że oprócz rolników, stoczniowców, oprócz tam hutników, górników, a ostatnio, jak mówię, pracowników handlu, bo to również widać ostatnio, pielęgniarek i tak dalej. No pomyślałby pan 30 lat temu, że profesorowie i profesorki będą musiały tworzyć co? Związki zawodowe?
16: Uśpiłeś to ich czujność, a tu właśnie trzeba pokazać, że słuchajcie, to jest ostatni moment, bo jeśli nie teraz, to niestety, ale właśnie te kraje rozwinięte, to zaleją nas i wy już nie będziecie nam tu potrzebni. Ministrowi trzeba uświadomić, że panie ministrze, my nie mamy szans już konkurować, jeśli chodzi o rolnictwo. Nie mamy szans, jeśli nie wiem, motoryzację, ostatnio słyszę, transport pada, ale jeszcze panie ministrze, jesteśmy my kapitał ludzki, tak, który został wykształcony w tym odpowiednim okresie i tu jeszcze możemy młodszemu pokoleniu przekazać, panie ale Przemku, prosimy, proszę to zauważyć. Nie?
1: Tak, panie Przemku, bardzo dziękuję za ten wątek. Pan Przemysław z Garwolina był z nami. Rzeczywiście, to można tak jak zauważyć, że tylko znowu, pewnie ktoś z państwa może tak myślę na szybko zadzwoni i powie chwileczkę, to nie. To nie jest tak, że ludzie, którym płacimy za to, żeby siedzieli w laboratoriach i pracowali albo edukowali innych, to nie jest tak, że my zakładamy, że to jest normalne, że oni będą chodzili na strajki, a będą palili opony. Nie za to im płacimy. Ktoś może być przeciwny temu, tej wizji, którą tu w trakcie rozmowy z panem Przemkiem snuliśmy. 22 4 4 0 44. Pan Krzysztof z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, panie Krzysztofie.
17: Dobry wieczór, panie redaktorze.
1: Słuchamy pana.
17: Pierwsze pytanie, co mi się narzuca, a skąd się wzięło 3% PKB, a dlaczego nie 3,5 albo 2,7? Bo wie pan, jak ktoś mówi, że nam potrzeba 3%, to ja bym to zrozumiał, bo ktoś powiedział, dobra, potrzebujemy 280 miliardów złotych. 250, 420, w ten sposób...
1: A to akurat rozumiem, panie Krzysztofie, ale to zostało akurat opowiedziane, to znaczy w sensie te 3%...
17: Ale zostało policzone? Polskie PKB na zeszły rok to jest miliard dolarów, ponad miliard dolarów.
1: Panie Krzysztofie, bo liczby bezwzględne to jest coś, co bardzo często rząd tym się chwali, mówi o milionach i miliardach.
17: A... Nie, wie pan, ja to wszystko rozumiem, tylko spójrzmy z punktu widzenia osoby proszącej, czyli naukowców. I teraz zada panu takie może trochę podpytliwe pytanie.
1: Ale pan już jedno zadał na początku, panie Krzysztofie. Odpowiedź na pana pytanie jest takie, że to jest średnia unijna.
17: Dobra. A kojarzy pan jakieś polskie wybitne osiągnięcia naukowe z ostatnich 30-40 lat?
1: O matko, dużo tego.
17: No właśnie.
1: A od czego? Od najświeższych zaczynamy?
17: Nie, takie światowe.
1: No światowe. Pan, był zdumiony tym, że nasz kosmonauta zdołał przeprowadzić kilkadziesiąt eksperymentów w kosmosie. No teraz nie, uwaga, no, panie Krzysztofie, wszystkie te eksperymenty to były polskie eksperymenty.
17: Panie redaktorze, naprawdę jestem można powiedzieć, nacjonalistą. Kocham polski naród. Kraj, w którym mieszkam, ale akurat nasz kosmonauta, to trochę moim zdaniem lekkie, słaby przykład, bo jak pan zauważył, ostatnio jest duży problem między polskim kosmonautą a polskim centrum,
1: Chwileczkę. Świat naukowy czeka tylko na publikację wyników tych eksperymentów, bo uważam, że to jest olbrzymi krok do przodu. I pan mówi, że to jest nieważne, tak?
17: Nie mówię, że ważne, tylko wie pan, dla mnie na przykład takim odkryciem w ostatnich latach był polski grafen. Pamięta pan, jaki był szum wokół polskiego grafenu i nagle się okazało nic. Ja znam drugie...
1: To może mniej, panie Krzysztofie. Ja mam teraz do pana pytania. To przy tak nikłym finansowaniu polskiej nauki, to chyba nie jest dziwne, że nam się nie udało, pracując nad tym polskim grafenem.
17: A ja już panu powiem. Właśnie panu powiem, że moim zdaniem to nie jest problem wysokości kwoty, tylko sposobie jej dystrybucji. Bo ja znam człowieka, profesora Wszołę, genialny człowiek, który opracował, nie wiem, czy pan wie, że coś takiego jest, jak polska bioniczna sztuczna trzustka. To jest to drukowane drukarką 3D z materiału macierzystego pacjenta, trzustka, którą się wszczepia się w organizm i która wspomaga. I facet od kilku lat szuka na to pieniędzy. Wszędzie go
1: panie Krzysztofie, pan przekonał mnie do tego, że państwo polskie powinno takie rzeczy finansować, więc co najmniej 3% na PKB.
17: Jasne.
1: Tak?
17: Ale panie redaktorze, mnie nie przekonał, a dlaczego nie 4? Bo może się okazuje, że 4.
1: Panie Krzysztofie, pan zadał to pytanie na początku, ja panu odpowiedziałem, ale mogę powtórzyć. Taka jest średnia unijnych wydatków i dlatego naukowcy wzięli tą liczbę 3%, tą wielkość 3%. Ale świetnie, że pan dostarczył dobrego argumentu na to, że mają rację. To znaczy, jak rozumiem, pan sam osobiście zna naukowca, który nie dostał finansowania od państwa polskiego.
17: Dostał, ale szuka pieniędzy, żeby skończyć coś, co moim zdaniem jest światową rzeczą, tak jak kiedyś był grafen. Tylko ten
1: to
17: grafen...
1: Panie, rozumiem, ale chyba łatwiej by dostał, gdyby państwo polskie dawało większe pieniądze na takie rzeczy, prawda?
17: Proszę?
1: Czyli pan uważa, że na takie wynalazki jak tego pana profesora państwo polskie powinno dawać pieniądze, tak?
17: No jasne, oczywiście.
1: No to nie będzie dawało, dopóki będzie dawało ich mało.
17: Nie, panie redaktorze, ja twierdzę, że kuleje system dystrybucji i dofinansowania nauki, a nie kwota, bo jeżeli by ktoś powiedział, że nam potrzeba, nie wiem, 3 miliardy złotych rocznie, to ja to rozumiem, ale ktoś
1: panie
17: mówi,
1: Krzysztofie,
17: nam potrzeba 3%, bo wszyscy w koło tyle dostają.
1: Rozumiem, tylko proszę podać argument. Mamy dwie instytucje, które generalnie przez niezależne audyty są postrzegane poza jedną dużą aferą polityczną. No. Są postrzegane bardzo dobrze w tej dystrybucji. Czemu pan mówi, że kuleje system?
17: No sam pan powiedział, taki profesor z takim wynalazkiem, z takim wkładem medycznym powinien te pieniądze dostać.
1: Ale jakie pieniądze?
17: Problemu.
1: Ale właśnie o tym rozmawiałem, panie Krzysztofie, jakie pieniądze, bo na razie jest ich po prostu mało. Nawet nie relatywnie, nominalnie w pewnym momencie w ubiegłym czy dwa lata temu spadły nawet nakłady na naukę. Więc o jakich pieniądzach mówimy? O tych 3%? Czy właśnie o tym, co teraz dostaje?
17: Ale to niech mnie pan przekona, że to musi być 3%, a nie 4,5%. Może
1: protest na jeszcze raz, panie Krzysztofie. Panie Krzysztofie, jeszcze raz. My nie mamy z nami kłótni. Pan pyta, dlaczego naukowcy nazwali swój postulat 3%, dlatego z jakiego powodu lekarze 4 lata temu powiedzieli 6% czy tam 6,8%. Dlatego, że oni chcieli mieć jakąś wyraźną wobec polityków i społeczeństwa kwotę, do której chcemy dociągnąć.
17: Ale ja to powiem panu, że moim zdaniem jest jeden na to pomysł. Walczmy o większe PKB. Bo większe PKB to będzie więcej pieniędzy dla wszystkich. Bo wie pan, ja nie chcę być jako postrzegany jako obrońca.
1: Jest problem, panie Krzysztofie, z tą walką o większe PKB. Panie Krzysztofie, bo przy tak małych nakładach na naukę to już nie da się za bardzo tanią siłą roboczą wywalczyć większego PKB. To trzeba już nie dostać w naukę.
17: A postawi pan orzechy przeciwko dolarom, że jak w przyszłym roku będzie 3% PKB, 3% na naukę, to PKB będzie większe z tego powodu? Ja nie jestem.
1: No nie, siedzieli to profesorowie i powiedzieli no, bardziej profesorki, że, no, że tego się nie da tak jasno jeden do jednego.
17: No to jest perspektywa, wie pan, tak. To perspektywa kilkunastu lat.
1: Wiemy, jak to działa w drugą stronę. To znaczy wiemy, gdzie w krajach mniej się wydaje niż w Polsce i po prostu tam nauka jest w gorszym stanie. Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję za pana głos. Dziękuję. Pan Krzysztof z Warszawy z obiekcjami co do wydawania 3% PKB na naukę, które pan Krzysztof nam tu wyklarował na naszej antenie. Pan Kamil z Warszawy. Dobry wieczór, panie Kamilu.
18: Dobry wieczór, witam.
1: Słuchamy pana.
18: Już mówię, dziękuję za głos. Zacznę od takiej może małej przypowiadki ze świata korporacyjnego. Rozmawia prezes z dyrektorem finansowym i dyrektor finansowy mówi, co jeśli zainwestujemy w naszych ludzi i oni odejdą? No to prezes odpowiada, co jeśli nie zainwestujemy i oni zostaną?
1: Ładne. Ładne, panie Kamilo. A pan co sądzi o wydawaniu 3% PKB na naukę, bo taki jest postulat naukowców?
18: Teraz powiem, jaką ja mam sytuację. Jestem tatą jednego z takich bardzo młodych ludzi, który w tej chwili ma tam 18-19 lat i jest na pierwszym roku studiów, ale już od paru lat, od podstawówki, a praktycznie od pierwszego roku liceum, jest absolwentem jednego z topowych liceów, tam ciśnie jedną z tych takich technicznych dziedzin i ma już publikacje, był na wakacyjnym stażu w jednym z top 10 uniwersytetów na świecie i on jest naprawdę naukowcem serca, pasji i zainteresowania. I teraz on ma wszystkie, całe środowisko, wspiera go tam paru profesorów, jest w grupach badawczych, jest naprawdę mocny w swojej dziedzinie. I on zaczyna mi mówić, gdzie ja zarobię pieniądze. To w nauce polskiej są takie kwoty, o których właśnie tym protestantom mówią, że on po prostu, mimo tego, że to jest jego pasja, jest naprawdę świetny, to on mówi, że po prostu albo zmieni dziedzinę, albo wyjadę za granicę. I no po prostu nie możemy tracić. Nie mówię o nim tylko dlatego, że to jest mój syn, ale jak się popatrzy na top 10, czy nawet top 30 zwycięzców olimpiad, czy polskich, czy międzynarodowych, to oni są od razu rozkwytywani przez najlepsze uczelnie. I jeżeli gdzieś zaaplikują za granicę, to jeżeli jest finansowanie, a często jest, to po prostu znikają z Polski.
1: Panie Kamilu, a to świetnie, że pan zadzwonił do nas z taką perspektywą. Teraz jakby pan się odniósł do tego, co przed chwilą pan Krzysztof mówił, który w największym skrócie mówi... Dlaczego w ogóle mamy więcej płacić na naukę? Co to w ogóle zmieni? Czy nie wpłynie na nasze PKB? Jakiego argumentu by pan użył, żeby powiedzieć, że tak, że nowoczesne, rozwinięte państwa powinny inwestować w naukę?
18: Znaczy, zacznę od tego, że moim zdaniem to jest problem krótkoterminowej konsumpcji versus długoterminowej konsumpcji tak naprawdę, no bo nauka jest takim czymś, to nie jest tak, że teraz damy trochę więcej pieniędzy i ktoś będzie kreatywny. Umówmy się, że w tą godzinę to ja będę akurat kreatywny i coś fajnego wymyślę. Nie, to jest ekosystem, to jest wiele lat budowania, więc faktycznie jest tak, że zanim w masowej skali, bo my mamy w Polsce dziedzinę, na przykład fizyka jest taką dziedziną, gdzie jesteśmy bardzo mocni, rzeczy związane z kosmosem, tak, to naprawdę mamy wydziały na światowym poziomie. Natomiast, żeby zbudować ekosystem, który dostarcza rezultatów w przewidywalny sposób, no to potrzeba po prostu włożyć wysiłek i pieniądze i parę innych tam aspektów jeszcze w te dziedziny i one za jakiś czas dopiero zaczną przynosić efekty. Więc ja bym powiedział, że nie inwestując w tą dziedzinę, to po prostu przejadamy swoją przyszłość dzisiaj. Czy to jest 3%, czy ileś tam? Nie wiem. Nie wiem, jaki jest właściwy poziom, ale powinniśmy od czegoś zacząć i moim zdaniem akurat to jest dobra aspiracja, żeby zacząć od tych 3%. Natomiast pytanie, czy nas stać, żeby nie inwestować. I jeszcze trochę powiem moje takie obserwacje, trochę...
1: Ale zaraz, panie Kamilu, zanim pan powie o obserwacjach, czy nas stać, żeby nie inwestować? Czyli wrócę do tej przypowieści, od której pan zaczął. Znaczy, jak pan sobie wyobraża nasz kraj, kiedy my rzeczywiście mało inwestujemy, albo niewystarczająco inwestujemy w naukę? To znaczy, co się dzieje z naszym krajem, z naszym społeczeństwem?
18: Znaczy, my mamy w tej chwili trochę problem, moim zdaniem, taki, że kończą nam się motory wzrostu, które zapoczątkowaliśmy kilkanaście, może 20 lat temu, oparte głównie właśnie na stosunkowo niskiej sile roboczej, ale dużej też adaptacyjności jakby na. My po prostu umiemy pracować, jak chcemy, to umiemy pracować. Trochę z organizacją jest u nas różnie, ale generalnie jesteśmy w stanie poradzić sobie z trudnościami i problemami, gdzie zachodnie kultury biznesowe podchodzą do nich w bardzo systematyczny i taki długoterminowy sposób. To jest trochę tak, jak działa Unia. Ona działa bardzo powoli, ale te decyzje są koniec końców takie przemyślane, dobre, bo one się wykuwają przez konsensus, no ale one nie są takie atrakcyjne, no bo to po prostu długo, długo trwa. Więc czasami ta szybkość jest ważniejsza niż jakość, jeśli chodzi o rozwiązanie. I my umiemy się w tym bardzo dobrze odnaleźć. No ale powoli nam się kończy moim zdaniem już te możliwość wzrostu z tej perspektywy. No i teraz zaczynamy konkurować w lidze, no właśnie, innowacyjności i nowości. I tutaj moim zdaniem mamy dość spore problemy, między innymi dlatego, że jak się popatrzy na młodych ludzi, którzy mają pomysły, to generalnie oni pracują za granicą.
1: Panie Kamilu, bardzo dziękuję za pana głos. Dziękuję, że pan do nas zadzwonił. Pan Kamil z Warszawy był z nami. Pod numer 22 44 044. Pan Włodek z Wrocławia zadzwonił. Dobry wieczór, panie Włodku.
19: Witam panie doktorze i słuchaczy. Mi się bardzo podobały ostatnie wypowiedzi ostatnich trzech moich przedmówców. Z wszystkimi się zgadzam, bo każdy z nich miał rację i poruszył ten sam temat pytania, ale patrząc z innej strony aspektu. Ja poruszę, jak to świat ma cztery strony, więc ja po prostu czwartą stronę świata. Ja powiem tak. To, co powiedział pan, mój drugi poprzednik, chyba pan Krzysztof i pan Krzysztof Garwolina, po prostu, że patrzę tak, bo PKB w Polsce mamy, jaki mamy, wiemy, że jest tam na poziomie 3,5%, mniej więcej tam cirka bał po prostu, jest tam budżet mamy z tego tytułu, jaki mamy, deficyt też mamy, jaki mamy. Pan minister finansów, którego podziwiam i mój zazdroszczę po prostu że z tym, co się boryka po prostu, to odważny człowiek po prostu i na pewno nie raz do głowy boli, jak ustala tam, komu musi dołożyć, komu zabrać, ewentualnie się robić korektę na bieżąco po prostu, bo ale to trzeba dołożyć do CPN-u, wie pan, na paliwa i tak dalej.
1: Nie za bardzo rozumiem. Tak. Pan uważa, że słuszne są te postulaty naukowców, żeby 3% PKB było finansowania nauki i badań w Polsce?
19: Panie redaktorze, to co powiedział pan Przemysław i pan Krzysztof, i pan ostatni, który przede mną mówił, powiem tak, skoro wychodzimy, że średnia unijna to jest około 3%, tak, mniej więcej, tak, w zaokrągleniu na naukę, innowacje, tak?
1: Ale zaraz, ale czy pan Młotko, tak szczerze, czy pan uważa, że te pieniądze są warte wydawania i pan widzi sens wydawania, czy tam by pan powiedział tak, jak mówił pan Krzysztof, że w zasadzie nie ma to związku według niego z PKB i w zasadzie nie powinniśmy, i dlaczego 3%? Czy jak pan to widzi, panie Włódku?
19: Panie rektorze, to jest tak, ja to z technologii, po prostu każda złotówka, moim zdaniem, każda złotówka, tam dolar, euro, czy funt, frank, nieważne jak włożona, z czego jest bogactwo krajów takich, musimy skończyć, to procesuje dogłębnie. Z czego są wysokie poziomy technologiczne Stanów, Anglii, Francji, że mają najnowsze te technologie, systemy zbrojenia i tak dalej, kopuły,
1: z czego Włodku, to wynika?
19: Panie Włodku, zainwestowania w naukę, prawda? Że jeszcze pytania.
1: Pan jest
19: naukowcy,
1: za, tak?
19: Naukowcy pracują pracują. Pan wspomniał o grafenie, jeszcze były LEDy, były nie, wszystkie kolorowe niebieskie.
1: Czyli pan jest
19: jeszcze
1: za, tak, panie Włodku?
19: A mogę powiedzieć dlaczego? Znaczy za to dlaczego? Mogę zamyślić dlaczego? Mogę, panie Dorze, dokończyć?
1: Niestety czas nas goni, panie Włodku. I bardzo dziękuję za pana głos. Pan Włodek z Wrocławia był z nami. Pan Janusz z Kośminka. Dobry wieczór, panie Januszu.
20: Dobry wieczór. Przyznam, że nie słuchałem audycji od początku, ale nie wiem, czy była mowa o reformie Gowina. Pana Jarosława Gowina, która to polskie uczelnie zamieniła w takie udzielne księstwa baronów otoczonych klikami, pochlebcami i spijaczami z ust i z sakiewek. A młodzi naukowcy przypominają chłopów pańszczyzianych. Wie pan, taki uniwersytet to jest taki, ta wieś Adam Czycha z serialu, to jest taki, taki odpowiednik przeciętnego polskiego uniwersytetu. Ja bym troszeczkę od tego zaczął, zanim młodzi naukowcy osiągną nie wiadomo jakie, zapędzeni w punktozę, zapędzeni w robienie pańszczyzny na rzecz swoich przełożonych, jeżeli mają szczęście. To się nie może dobrze skończyć. Jeżeli dołożymy tutaj 3, 6, 16 ileś procent, a utrzymamy to, co wprowadził jego ekscelencja pan Gowin, no to efektów dalej nie będzie. Proszę zauważyć, takim szczytowym produktem polskiej nauki jest pan docent Czarnek. To jest produkt polskiego systemu nauki. I tutaj on jest też dowodem, że w nauce są pieniądze i to potężne pieniądze. Ostatniego dnia, jak pisał portal Jawny Lublin w Lublinie, ostatniego dnia swojego urzędowania pan Czarnek przyznał grant bez żadnego konkursu na kilka milionów złotych swojej uczelni macierzystej. I co ciekawe, ten grant realizuje osoba bliska do pana docenta Czarnka. Także pieniądze są. I to jest po prostu dowód na to, co powiedziałem na początku. Dopóki się nie odejdzie od chorego systemu Gowina wprowadzonego na uczelnię, można przepalić każde pieniądze, każdą forsę na granty. Przy czym uwaga, grant ten dotyczy, którego przyznał pan Czarnek w swojej uczelni, który realizuje go bliska osoba, dotyczy badania wpływu na młodzież napojów energetycznych. Przy czym został wprowadzony grant już po tym, jak w Polsce został zakaz spożywania przez sprzedaży młodym ludziom napojów energetycznych, więc ten grant, jak będzie zrealizowany,
1: no, on panie Januszu, nie ale chyba wszyscy byśmy się chcieli dowiedzieć, jaki jest wpływ na młodzież napojów energetycznych, tak jak ale z naszych
20: wiemy.
1: Odkryć
20: Chyba wiemy, a poza tym, wie pan, jakby tu powiedzieć, jeżeli ja przyznam, wie pan, jeżeli ja przyznam mojej własnej uczelni kilka milionów złotych, a robotę wykona moja żona, a badania są takie, które właściwie ileś tam dziesiątków tych badań na świecie dokonano, więc wie pan, no to...
1: Ale rozumiem, panie Januszu, że pan, bo ten wątek się pojawiał w ubiegłej godzinie, a mianowicie pan by widział najpierw reformy, a później wzrost finansowania, tak?
20: Reformy, które polegałyby na rozpędzeniu w diabły uczelnianych klik i uczelnianych baronów. Z tego po prostu nie ruszymy. Każdą forsę będą w stanie przepalić na delegacje, wyjazd,
1: ja rozumiem, panie Jerzy, ale zdaje sobie pan sprawę, rozumiem, tylko zdaje pan sobie sprawę, że doktoranci, którzy pana słuchają, którzy mają tam minimalną krajową, to, a nawet poniżej czasami, no to oni patrzą na to z innej perspektywy. Świadomi niedomagań, o których pan mówi, a jednocześnie no jednak dramatycznie biedni.
20: Wie pan co, dramatycznie biedni, ale jakby pan zapytał jakiegoś młodego doktoranta, który przychyla się do mojej oceny i diagnozy i recepty, którą podaję, to mimo, że dramatycznie biedny, pewnie powiedział tak, ten facio z Kośminka ma 100% racji.
1: Panie Januszu, no być może będzie okazja, no. Będzie okazja, żeby to zrobić. Dziękuję za pana głos, do usłyszenia. Pan Janusz z Kośminka był z nami. Będzie okazja, dlatego że to pewnie nie ostatni program Mikrofon Tok FM poświęcony właśnie tej części funkcjonowania naszego państwa. Za dzisiejszy bardzo państwu dziękuję. Jeśli ktoś nie słuchał od początku, to zapraszam do aplikacji Tok FM na tokfm.pl. Rozpoczęliśmy z drogiem uczestników dzisiejszego protestu naukowców pod parlamentem. Pierwszego tak licznego w historii III RP. Dzisiejszy program przygotowywała i wydawała Karolina Kłaczyńska, realizował Krzysztof Olesiewicz. O 21.40, czyli za 5 minut, książka na głos. Książkę Zygmunta Baumana w pierwszej osobie, to tytuł książki, czyta dla państwa Bartosz Głogowski. A o 22.00 informacje, na które zaprasza Sylwia Chryczańska. Po nich wieczorny program Macieja Zakrockiego. Maćku, co dziś w programie?
21: Dobry wieczór. Wiek emerytalny to w Polsce ciągle gorący temat polityczny. Od wielu lat żaden obóz rządzący nie zdecydował się na znaczące zmiany. a te, jak się wydaje, są konieczne. Zmieniający się rynek pracy, zapaść demograficzna, no, wymuszą to wcześniej czy później. Czy trzeba pilnie rozpocząć zmiany w systemie emerytalnym? A przede wszystkim, czy musimy? Musimy po prostu. Też i dla naszego komfortu życia na emeryturze pracować dłużej. I o tym porozmawiam z moimi gośćmi zaraz po informacjach o 22. Zapraszam.
1: A zapraszam Maciej Zakrocki. Z kolei po 23. po informacjach program Kamila Wróblewskiego. Kamilu, o czym dziś w programie?
2: Dzisiaj środa, więc oczywiście jak zawsze w ten dzień o 23, po informacjach o 23, audycja Myśl na głos. Dzisiaj Państwa i moim gościem będzie Romuald Kłosowski.
3: Bardzo zapraszam. Psychoterapeuta Gestalt.
2: Psychoterapeuta Gestalt. Romuald Kłosowski, przypomni Państwu też, bo tutaj te pojęcie Gestalt się raz na jakiś czas pojawia w audycji Myśl na głos. Czym jest Gestalt, ale dzisiaj będziemy rozmawiać o stanach lękowych i w ogóle o lęku, więc będziemy rozmawiać też między innymi o atakach paniki, będziemy rozmawiać o różnych fobiach, ale też będziemy się zastanawiać, znaczy Romuald Kłosowski opowie Państwu, jak to jest, że dzisiaj te nerwice są, czy tych nerwic nie ma. Będziemy rozmawiać też o tym, w jaki sposób można sobie też poradzić z różnymi takimi stanami, które kogoś mogą zadziałać.
3: I spróbuję zdradzić, czy się lękam.
2: I tak, dokładnie. O stanach lękowych dzisiaj dużo. Tuż po informacjach TOK FM o godzinie 23 z Romualdem Kłosowskim. Serdecznie Państwa zapraszamy.
1: To po godzinie 23 po informacjach, a jutro rano, kiedy Państwo wstaną, to proszę włączyć radio TOK FM. Jutrzejszy poranek prowadzi Karolina Lewicka i o 7.20 wróci do tematu dzisiejszego mikrofonu. W rozmowie z profesorem Łukaszem Okruszkiem, psychologiem i neuronaukowcem, kierownikiem pracowni Neuronauki Społecznej Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Przypomnimy jutro, mam nadzieję, postulaty naukowców. No i na ile one są realne i do spełnienia w obecnej rzeczywistości społeczno-politycznej. A za 28 w Radiu TOK FM Marian Banaś, były prezes Najwyższej Izby Kontroli. Otóż już wiemy, bo mamy deklarację, że Marian Banaś chce wziąć udział w wyborach na prezydenta Krakowa. Nie tylko tego zresztą pewnie będzie dotyczyła rozmowa po 7.40 jutro. A po godzinie 8.00 Tomasz Trela, poseł i wiceprzewodniczący Parlamentarnego Klubu Lewicy, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy i będzie rozmowa dotyczyła ustawy o statusie osoby najbliższej w związku. Między innymi tego będzie dotyczyła rozmowa. A po 8.20 część publicystyczna jutrzejszego poranka TOK FM. Będzie z nami Kamil Dziubka z Onet.pl i Anna Sawicka z Polityki Insight. Za minutę książka na głos. Do usłyszenia do jutra, do godziny 20.00, mówi Paweł Sulik.
22: Reklama.
23: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
22: Reklama.
24: Wydawnictwo Agora zaprasza. Zygmunt Bauman. W pierwszej osobie.

Od Łomży dzieliło nas z 15 kilometrów. Było ciemno, a i woleliśmy trzymać się z dala od licha, czyli dróg i osiedli z ich patrolami i wartownikami. Bez pokarmu i snu od poprzedniego ranka, waląc się ze zmęczenia z nóg, zdołaliśmy jednak o świcie dotrzeć do miasta. Zbierając resztki sił, ojciec rozpytywał nielicznych jeszcze przechodniów o jakiś kąt, w którym moglibyśmy się przespać, bez skutku. Łomża, zawsze ciasno biedotą upchana, teraz pękała w szwach od nadmiaru uchodźców. Po długim błądzeniu trafiliśmy w końcu na staruszkę, która wynajmowała już swą izbę po parę centymetrów kwadratowych podłogi na łebka kilku tuzinom bezdomnych i nie miała nic przeciwko zakwaterowaniu dwóch dodatkowych. Powłócząc nogami ze zmęczenia, przeszliśmy ostatnie 100 metrów dzielące nas od cudem znalezionej kwatery. Zapamiętałem te 100 metrów jako najtrudniejszy do pokonania odcinek wędrówki. Za to pierwszą osobą, którą zobaczyłem w izbie, była moja matka. Wciąż jeszcze owinięta w chłopską chustę, zwinięta w kłębek na podłodze pokoju pozbawionego mebli, a za to wypełnionego od ściany do ściany chrapiącymi, ciężko dyszącymi, mamrotającymi lub jęczącymi przez sen ludźmi. Z 9. kręgu piekła przeniosłem się nagle do raju.

W Białymstoku każdy był w tych dniach handlarzem z wyroku losu, choć niekoniecznie z powołania czy usposobienia. Jedynym sposobem zarobienia na życie było dołączenie się do roju przekupniów kłębiących się na miejskim targu. Ojcu udało się dostać w komis kilka skór od hurtownika wraz z obietnicą prowizji od ich sprzedaży detalicznej. Poszedł raz czy dwa razy na targ ze skórami na buty pod pachą, po to tylko, by stwierdzić, że po raz wtóry padł ofiarą oszusta, któremu, jak przedtem temu paryskiemu, dopiętnie sięgał sprytem. Skóra pękała i kruszyła się od najlżejszego dotknięcia. Matka wzięła wtedy nasz los w swoje ręce i miała go już do końca wojny z rąk nie wypuścić. Nigdy nie będziesz kupcem, mój drogi, oświadczyła ojcu tonem nieznoszącym sprzeciwu. Najwyższy czas, żebyś to wreszcie zrozumiał. Bez słowa sprzeciwu, ale nie bez radości w głosie, ojciec przyznał jej rację. Wynikało stąd jednak, że Białystok jest nie dla nas. Trzeba się było przenieść gdzie indziej, dalej od handlujących tłumów. Ale dokąd? Tu przydało się moje umiłowanie geografii. Atlas Romera był jedynym skarbem, który udało mi się zachować i wynieść jak dotąd cało z niekończącej się wędrówki. Sypiałem, trzymając go w objęciach. Właściwym miejscem wydało mi się Mołodeczno. Miejscowość mała, ale nie wieś, oddalona od niemieckiej granicy na tyle, by nie tak znowu wielu uchodźców do niej dotarło, a położona na owianej romantyzmem wileńszczyźnie. A więc, jak można się było spodziewać, wśród mickiewiczowych gryk i dzięcielin. Ostatnie grosze, jakie nam jeszcze zostały, wydaliśmy na pociąg do Mołodeczna. Mołodeczno okazało się miasteczkiem garnizonowym i właściwie niczym więcej. Większość przestrzeni zajmowały pamiętające carskie czasy, rozrzucone po rozległym i płaskim terenie i widoczne tylko zza ogrodzenia baraki koszar. Reszta miasteczka składała się głównie z dwóch prostopadłych, wysadzanych kocimi łbami długich, a szerokich traktów, obrośniętych po obu stronach rzędami przysadzistych ni to miejskich chałup, ni to wiejskich chat. Jak się jednak miało okazać, nędza cielesna współżyła tu, podobnie jak w całym naszym ubogim kraju, w osobliwej symbiozie z bogactwem ducha. Miejscowe gimnazjum słynęło z doskonałych nauczycieli i szczyciło gronem wybitnych wychowanków. Tradycyjnie wysoki poziom szkoły podniósł się jeszcze bardziej, kiedy do Mołodeczna napłynęli wielkomiejscy, a wysoce wykształceni uciekinierzy, a i przybyło funduszy na szkolnictwo, na tyle by bezrobotnych inteligentów zatrudnić wedle ich powołania. W kraju dotkniętym przed wojną, jak się powiadało, nadprodukcją inteligencji, intelektualistów rzecz jasna nie było zbyt dużo, nie starczyło tylko zastosowań dla ich intelektu. A i izb do wynajęcia było w Mołodecznie pod dostatkiem. Bez trudu znaleźliśmy pokoik, nawet z werandą, która na cieplejsze noce miała być moją sypialnią, w zagrodzie owdowiałej chłopki. Także i pracy w Mołodecznie nie brakowało. Wraz z przybyciem do koszar sowieckiego pułku zaryło się w mieście od placówek usługowych. W dzień po naszym przyjeździe zaoferowano ojcu pierwszą posadę, po którą się zgłosił. Księgowego w magazynie towarowym, państwowym oczywiście, zaopatrującym miejscowy garnizon. Ale już pierwsze doświadczenia napełniły ojca mieszaniną strachu i moralnego oburzenia. Wszyscy tu kradną. Szef każe mi wpisywać do ksiąg towary, które wyparowały, zanim dotarły do magazynowych półek, albo wykreślać z inwentarza jako wybrakowane towary w pełni do użytku się nadające. Jak może państwo znosić takie złodziejstwo? Tym razem ojciec nie potrafił znosić niegodziwości w milczeniu. Szło o uczciwość, jedyną bodaj zasadę, w której nie chciał i nie umiał iść na kompromisy. Podzielił się swoim oburzeniem z dyrektorem domu towarowego, Żydem oddelegowanym z Mińska, doświadczonym dygnitarzem sowieckiego handlu. Wiesz, co mi ten człowiek odpowiedział? Spytał mnie ojciec z rozpaczą na twarzy. Czego się złościsz? Nie przejmuj się. To prawda, że wszyscy kradniemy, ale wszyscy razem nie tyle, co jeden zachodni kapitalista. Po usłyszeniu tej odpowiedzi ojciec długo nie mógł się uspokoić. Szedł co dzień do pracy jak na stracenie. Cierpiał więc, ale zrezygnowany powrócił do nawyku cierpienia w milczeniu. Natomiast w życiu mojej matki nastąpiła prawdziwa rewolucja. Poszła do garnizonowej kantyny i zaofiarowała swoje usługi jako kucharka. Jej talenty magiczne świetnie pasowały do złodziejskiej demokracji. Od tej chwili poczynając, miała przez kilka nadchodzących lat tworzyć coś z niczego –

Sztuka znalazła publiczny poklask, a ona sama była uwielbiana i chwalona pod niebiosa. Matka rozkwitła. Pokochała swoje nowe życie, senne miasteczko, wojsko, którego oficerowie patrzyli na nią oczyma wdzięcznych i wiernych psów, a i kraj, który posiadał takie wojsko z takimi oficerami.

Ja też, przyznaję, czułem się szczęśliwy, choć z innego powodu. Z tegoż powodu, który raz jeszcze po wielu, wielu latach, w czasie drugiego z kolei uchodźstwa z ojczystego kraju, miał gorycz wygnania złagodzić, stając się srebrnym podszyciem mrocznej chmury. Oto bowiem nikt moich uprawnień do bycia kim byłem i być chciałem nie kwestionował. Ba, przybywając z prawdziwej Polski, czyli tej niekwestionowanej przez sowieckiego okupanta, byłem poniekąd dla nowych kolegów Polakiem bardziej niż oni. Tu, na skraju międzywojennej Rzeczypospolitej, polskość była wciąż czymś, co wymagało na co dzień czujności i czynnej obrony, a zatem zgłaszający się z zewnątrz do obronnych szeregów ochotnicy nie zawsze byli, jak w mojej ojczystej Wielkopolsce, niepożądani, odtrącani i podejrzani o podstępne intencje. Miejscowi porozumiewali się tu dziwną sieczką rosyjskiego, polskiego, żydowskiego oraz tej nieskodyfikowanej jeszcze w tych rejonach gwary chłopskiej, którą nieliczni jeszcze jak dotąd marzyciele pragnęli podnieść do rangi literackiego języka białoruskiego. W mojej klasie nikt nie mówił tak niezbrukaną i bogatą polszczyzną jak ja. W nowym środowisku wydawałem się tak bezapelacyjnie Polakiem, że od pierwszej chwili wzbudziłem podejrzliwość, a stopniowo i nienawiść wicedyrektora szkoły, zaciekłego nacjonalisty białoruskiego i wroga wszystkiego, co polskie. W kilka dni po moim pojawieniu się w szkole wezwał mnie do swojego gabinetu, postawił przed sobą na baczność i w słowach nieznoszących sprzeciwu pouczył, że rządy polskich najeźdźców i ciemiężycieli skończyły się raz na zawsze, że ja i moi polscy pobratymcy musimy wreszcie przyjąć do wiadomości, że ta szkoła jest szkołą białoruską, w której nie ma miejsca dla polskiej mowy i uczniów nią się posługujących. I że jeśli nie opanuję języka białoruskiego do nowego roku, mogę o niej zapomnieć. Nie wątpiłem, że zrobi to, co zapowiadał, i najadłem się solidnego strachu, ale w klasie odpowiadałem nadal po polsku. Miałem już zresztą wystarczająco dużo kłopotu z opanowaniem podstaw języka rosyjskiego, w którym większość nauczycieli wykładała. Nie istniały żadne samouczki, więc przegryzałem się przez tajniki nieznanego mi języka w sposób szczególnie uciążliwy, czytając ze słownikiem w ręku jedyne dostępne teksty, artykuły z prawdy. Spotkanie z wicedyrektorem przyniosło skutek całkiem inny od przezeń zamierzonego. Zaniechałem studiów nad językiem białoruskim i zaprzestałem prób jego opanowania. Przy pierwszej okazji przeniosłem się do nowo otwartego gimnazjum, gdzie językiem nauczania był oficjalnie rosyjski. Rząd sowiecki ogłosił, że mieszkańcy świeżo okupowanych terenów Polski są odtąd obywatelami Związku Sowieckiego. Ponieważ jednak byliśmy uchodźcami z terenów Polski nieobjętych sowiecką jurysdykcją, uznano nas za cudzoziemców i do naszych dowodów osobistych wpisano klauzulę zabraniającą zamieszkiwania w miastach wojewódzkich i wstępu na tereny odległe o mniej niż 100 kilometrów od granicy państwa. Mołodeczno leżało w odległości zaledwie 40 kilometrów od granicy z Litwą, która była jeszcze, choć nie miała długo pozostać, za granicą. Groziła nam zatem deportacja. Na wieść o tym wśród wielbicieli sztuki kulinarnej mojej mamy wybuchła panika. Wprawdzie fatalnej klauzuli nigdy nie usunięto z wydanych nam dowodów osobistych, ale nakaz deportacji o dziwo nie nadszedł, a raczej nie zdążył nadejść. Bo Litwa rychło przestała być za granicą, a wkrótce potem i granice same ruszyły z miejsca. Rankiem 22 czerwca 1941 roku wraz z kolegami leżałem nad rzeką, opalając się i układając plany wakacyjnych lektur. Nagle pojawił się ojciec. Zadyszany biegł na przełaj przez łąkę, wołając: wracaj natychmiast do domu, wojna wybuchła! Mołodeczno stanowiło obiekt zbyt mały, żeby znaleźć się na liście priorytetów Luftwaffe. Nie jak przedtem w Poznaniu, w pierwszym dniu najazdu niemieckiego, tu nie czuło się, że wojna się zaczęła. Pierwsze jej znamiona dostrzegłem w oczach siostrzeńca naszej gospodyni. Urodzony po sowieckiej stronie dawnej polskiej granicy i wychowany w kołchozie, po zajęciu Mołodeczna przez Sowietów sprowadził się do ciotki i u niej osiadł, z miejsca przejmując obowiązki i prawa właściciela gospodarstwa. Napawało go nieznaną dotąd dumą i radością posiadanie własnej krowy i własnego konia. 22 czerwca jego spojrzenie rozbłysło radością, a także nieskrywaną już nienawiścią w momentach, gdy padało na nas. Niemcy nie skrzywdzą uczciwych ludzi, wezmą się za to za tych, których nie lubią i mają rację, że nie lubią, przede wszystkim Żydów, rozmyślał na głos, wpatrując się uporczywie w twarz ojca. Mrowie przebiegło mi po plecach.
O procederach Einsatzgruppen i o tym, że Żydów Mołodeczna czeka rzeź, natychmiast po ich wkroczeniu nie mieliśmy wprawdzie pojęcia, ale wspomnienie paru tygodni w okupowanym przez Niemców Włocławku w połączeniu z radosnym nastrojem naszego gospodarza wystarczyłyby aż nadto dobrze wiedzieć, jaki los nas czeka. Następnego dnia matka wróciła z pracy wcześnie. Niemieckie samoloty przelatywały już niemal bez przerwy nad miasteczkiem, ale oszczędzały bomby na bardziej atrakcyjne obiekty. Tylko czasem skrapiały w przelocie opustoszałe już zresztą z wojska koszary z seriami z karabinów maszynowych. Podobnie jak w czasie działań wojennych w Polsce natrafiały na znikomy tylko opór. Pojedynczy krasnoarmiejcy daremnie usiłowali je dosięgnąć kulami z karabinów. Matka przyniosła wiadomość, że rodziny wojskowego personelu mają być ewakuowane i że zaoferowano jej miejsce w podstawionym do tego celu pociągu. Nie było czasu do stracenia. Mieszkaliśmy parę kilometrów od stacji, ale siostrzeniec gospodyni, rzecz jasna, odmówił podwiezienia. Tak więc zabraliśmy tylko tyle, ile dało się upchać w trzy torby. Atlasu Romera upchać się nie dało. I ruszyliśmy na kolejną tułaczkę na piechotę.

Bartosz Głogowski przeczytał kolejny fragment książki Zygmunta Baumana w pierwszej osobie. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik.

0: Autopromocja.
1: Robię badanie krwi, USG, mam wypis ze szpitala. A kto jest właścicielem tych dokumentów? Ja? Nie. System ochrony zdrowia, czyli państwo. A jeśli robię te badania prywatnie? Odpowiedź Was zaskoczy. O tym i innych kwestiach dotyczących naszej dokumentacji medycznej rozmawiamy w kolejnym odcinku Prawo bez recepty. Czwartek po 10.40. Do usłyszenia. Ewa Podolska.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
3: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Przewodnicząca Komisji Europejskiej zapowiada przełom w sprawie włączenia Ukrainy do Unii. Nowy premier Węgier walczy o miliardy z Unii Europejskiej. W tym tygodniu kolejne rozmowy. Zacieśnia się współpraca między Polską a Wielką Brytanią. Szefowie rządów podpisali nowy traktat obronny. Jest 22. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Najbliższe tygodnie mają przynieść przełom w procesie akcesyjnym Ukrainy, zapowiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen rozmawiała dziś z prezydentem tego kraju, Wołodymyrem Zełenskim. Zapewniła go o pełnym poparciu Europy dla Ukrainy w obliczu wzmożonych rosyjskich ataków na tamtejsze miasta i cywilów. Jak podkreśliła, obrona powietrzna jest wśród najbardziej priorytetowych spraw Europy i Ukraina zostanie w pełni włączona w te działania. Odniosła się również do pożyczki dla Ukrainy w wysokości 90 miliardów euro, której pierwsza transza niebawem ma trafić do Kijowa. Według von der Leyen tylko w tym roku zapewni ona ponad 28 miliardów euro na pokrycie potrzeb wojskowych tego kraju. Premier Węgier Peter Modzior ogłosił, że jutro spotka się w Brukseli z sekretarzem generalnym NATO oraz premierem Belgii. Z kolei w piątek będzie rozmawiał z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Wszyscy pracują nad odzyskaniem miliardów z Unii, napisał szef węgierskiego rządu. Pozyskanie ponad 10 miliardów euro z instrumentu na rzecz odbudowy i zwiększenia odporności było jedną z głównych kampanijnych obietnic Modziora. Już po przejęciu władzy na Węgrzech premier wielokrotnie powtarzał, że jest to priorytet jego gabinetu. Suma dzieli się na 6,5 miliarda euro w postaci bezzwrotnych dotacji i prawie 4 miliardy euro w formie pożyczek. Rząd Węgier ma czas do 31 sierpnia na złożenie wniosku o te środki. Kanada będzie eksportować skroplony gaz ziemny do Niemiec, ogłosił kanadyjski minister energii Tim Hodgson. Umowę na eksport miliona ton gazu rocznie zawarły KSI Leasmis LNG z Kolumbii Brytyjskiej i niemiecka SEFE. Hodgson powiedział, że Niemcy chcą zdywersyfikować źródła importu gazu. Obecnie importują one gaz z USA, które jako dostawca zastąpiły Rosję. Minister energii wyjaśnił, że gazowce do Niemiec będą mogły płynąć z zachodniego wybrzeża Kanady przez kanał panamski lub drogą morską wokół Afryki. Nowy traktat obronny podpisali dziś w Londynie premier Donald Tusk i szef brytyjskiego rządu Keir Starmer. Ma on m.in. pogłębić współpracę dotyczącą zagrożeń hybrydowych. O czym więcej, Tomasz Orchowski.
6: Chcemy bronić bezpiecznej Wielkiej Brytanii i bezpiecznej Polski, mówił po podpisaniu traktatu Donald Tusk. Przed wylotem do Londynu premier podkreślał.
7: Nasza współpraca brytyjsko-polska, ale także w obszarze NATO powinna zgodnie z duchem tego traktatu być skoncentrowana na zabezpieczeniu Polski i innych państw wobec zagrożenia rosyjskiego.
6: Wcześniej Polska podpisała nowy traktat z Francją. W połowie czerwca ma to zrobić z Niemcami. Rozpoczęte miały także zostać prace nad porozumieniem pogłębiającym współpracę z Włochami. Z kolei Brytyjczycy podpisali traktat z Niemcami oraz Francją. Reuters komentuje. Premier Keir Starmer chce w ten sposób naprawić szkody wyrządzone przez Brexit prawie dekadę temu. Tomasz Orchowski, TOK FM.
5: Umiędzynarodowienie uczelni to cel Lublina od wielu lat, przekonują władze miasta i rektorzy lubelskich szkół wyższych. To odpowiedź na rozpoczętą w ostatnich dniach nagonkę na studentów m.in. z krajów afrykańskich. Akcję prowadzi Konfederacja, której działacze powielają fałszywe informacje o tym, że Lublin jest opanowany przez migrantów. Anna Gmiterek-Zabłocka.
0: Lublin rzeczywiście ma najwięcej w Polsce studentów z zagranicy, bo na 60 tysięcy ogółem jest ich około 9 tysięcy, mówi wiceprezydent Tomasz Fulara.
3: Dobrze by było, gdyby ta Polska pokazała się z punktu widzenia kraju tolerancyjnego, kraju, który gości też osoby z innych zakątków świata.
0: Konfederacja grzmi, że w Lublinie organizowane są na przykład Dni Afrykańskie. Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej Krzysztof Stanowski odpowiada.
8: Każda grupa, która chce, studiując tu, mieszkając tu, zorganizować swoje święto w sposób pokojowy, zawsze będzie mile widziana.
0: Anna Dąbrowska ze Stowarzyszenia Homo Faber nie ma wątpliwości, że cel obecnej nagonki jest jeden.
9: Na strachach wobec migracji to temat, którym łatwo się żongluje, który łatwo używać właśnie do celów czysto politycznych.
0: Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
5: Informacje wracają o 23, a teraz jeszcze prognoza pogody. Noc w większości kraju będzie pogodna, jedynie na północnym zachodzie mogą pojawić się przelotne opady. Podobnie będzie również jutro. Na przeważającym obszarze dużo słońca, a na Suwalszczyźnie więcej chmur i delikatny deszcz. Na termometrach zobaczymy od 15 stopni na wybrzeżu do 22 na południowym zachodzie.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Dobry wieczór. W środę 27 maja to jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której w środy wraz z gośćmi malujemy portret Polaków. Zacznę jednak to dzisiejsze malowanie od irytacji. Ktoś powie, że to nieładnie, że muszę mieć więcej empatii, zrozumienia, a ja dalej się, no dobrze, trochę irytuję. Powodem była publikacja wyników badania, jakie zamówiła gazeta Rzeczpospolita w sprawie wieku emerytalnego. Punktem wyjścia była konstatacja, że Polska jest jednym z nielicznych państw europejskich, jeśli nie ostatnim, w którym wiek emerytalny kobiet i mężczyzn jest różny. Przypomnę, w przypadku kobiet to 60 lat, a mężczyzn 65. Od lat mamy system, który określa wysokość naszej emerytury. Otóż w trakcie pracy płacimy składkę na emeryturę. I kiedy kończymy aktywność zawodową, na naszym umownym koncie jest jakaś kwota. Na podstawie danych statystycznych ocenia się, jak długo w Polsce żyje kobieta, a jak długo mężczyzna. I gdy już idziemy na emeryturę, tę kwotę na naszym koncie dzieli się na przewidywany czas dalszego życia. Z prostego działania matematycznego wynika, że jak będziemy pracować dłużej, to na mniej lat podzieli się nasz zgromadzony na emerytalnym koncie kapitał. Czyli powinniśmy starać się, jak tylko zdrowie pozwala, pracować dłużej. To potem nasza emerytura będzie wyższa. Ten sposób myślenia zachęcił koalicję rządzącą PO z PSL-em w roku 2013, by powoli, stopniowo podnieść wiek emerytalny kobiet i mężczyzn i, tak jak to jest nawet w dużo bogatszych państwach, w końcu go zrównać. Ustawowy wiek, taki sam dla obu płci, miał wynosić w przyszłości 67 lat. Skończyło się to polityczną katastrofą. Bardzo przyczyniło do utraty władzy przez ten obóz w 2015 roku. No dobrze, ale co mnie tak poirytowało teraz? Otóż we wspomnianym badaniu zleconym przez Dziennik Rzeczpospolita wyszło, że Polki i Polacy są za zrównaniem wieku emerytalnego, ale w dół. Czyli, że to mężczyźni mają pracować krócej, jak kobiety, do 60 roku życia. Wszystkie dane i wyliczenia matematyczne dowodzą, że to oznacza niskie emerytury, ale też kłopoty psychiczne, gdy tak wcześnie okaże się, że jesteśmy niepotrzebni. To czemu tak myślimy? Skąd się bierze ta chęć ucieczki na emeryturę? Może coś jest nie tak w całym systemie, co skłania ludzi do takiego sposobu myślenia. Wezmę, co mi się należy i najwyżej sobie dorobię, jak będzie taka możliwość. Czemu kobiety, które mają dużo niższe emerytury niż mężczyźni, nie domagają się podniesienia swojego wieku przejścia na emeryturę? Pytań ciśnie się wiele i bardzo jestem ciekaw, jak na nie będą odpowiadali goście dzisiejszej audycji. Liczę, że i Państwo są ciekawi, więc proszę zostać z nami. No i już zaczynamy główną część naszego spotkania. Zapraszam. Pierwszym gościem dzisiejszej audycji jest pan profesor Marek Góra, Katedra Ekonomii i Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej. Dobry wieczór.
11: Dobry wieczór.
10: Proszę, bym pana profesora poprosił o takie krótkie opisanie, na czym polega nasz system, mówiąc krótko, z czego się bierze nasza emerytura.
11: Znaczy, to jest proste, tylko żeby to zrozumieć, trzeba odrzucić myślenie o starym systemie poprzednim, który był do 99 roku ubiegłego stulecia. Tamten system został zlikwidowany, i to podkreślam to słowo, zlikwidowany, i w to miejsce został zbudowany zupełnie nowy system, który jest bardzo prosty i działa on w ten sposób, że ten system oddaje nam, jak jesteśmy starzy, te środki, które wpłaciliśmy, gdy byliśmy aktywni ekonomicznie, oddaje te środki powiększone o stopę procentową, którą te pieniądze w międzyczasie zarobiły, a jak ktoś nie wie, jak to się zarabia, jest to w takim systemie, który obejmuje całe społeczeństwo, po prostu tempo nominalnego wzrostu, znaczy tempo wzrostu nominalnego PKB, albo lekko zbliżone do tego, ale bardzo, bardzo, bardzo bliskie. I to jest tyle. Po prostu wpłaciłem jakąś kwotę, ona została powiększona i jest mi oddawana. System emerytalny nic nikomu nie daje, tak jak dawniej przywykliśmy do myślenia, że nam ktoś to daje, tylko system nam oddaje to, co do niego wpłaciliśmy i oddaje nam przez resztę naszego życia. I tutaj jest taki właśnie trudny do zrozumienia element, to znaczy, że na im dłuższy okres musimy to rozsmarować, jak gdyby te środki nasze oszczędności, tym mniejsze są wypłaty w każdym okresie, prawda? Czyli jak myślimy w kategoriach miesięcznej wypłaty, no to ona, ta miesięczna wypłata będzie tym wyższa, im krótszy będzie okres, na który musimy płacić. Oczywiście chcemy żyć jak najdłużej, obyśmy tak żyli, natomiast możemy regulować tę drugą stronę, czyli po prostu opóźniać moment rozpoczęcia korzystania ze swoich oszczędności. I wiek emerytalny, o którym jest tyle mowy i takiego zamieszania, także politycznego wokół tego, jest trochę mylącą kategorią, dlatego że ten wiek, a dokładniej minimalny wiek emerytalny, jest to najwcześniejszy moment, od którego możemy zacząć, czy najwcześniejszy wiek, najniższy wiek, od którego możemy zacząć korzystanie z naszych oszczędności. I ten wiek jest wprowadzony wyłącznie dla naszego dobra. On nie jest potrzebny systemowi. System może działać przy każdym poziomie tego wieku. Natomiast chodzi o to, żebyśmy nie podejmowali decyzji, która pochopnie sprawi nas, znaczy spowoduje, że będziemy mieli na prawdziwą starość problemy. To znaczy, jak za wcześnie zaczniemy korzystać z tych oszczędności, to one po prostu nie wystarczą nam potem wtedy, kiedy będziemy naprawdę starzy.
10: No bo właśnie może tutaj jeszcze bym poprosił pana profesora o takie wyjaśnienie, bo chodzi o to, że jeżeli przyjmiemy, że powiedzmy, no mężczyźni mają 65 lat, ten właśnie minimalny wiek, kiedy można już przejść na emeryturę.
11: Kiedy można zacząć korzystać z swoich oszczędności.
10: No właśnie, ale są jakieś dane, które pozwalają określić, ile mniej więcej będziemy żyli i na tej podstawie się określa właśnie wysokość tej emerytury. Skąd się bierze ten wiek, przewidywalny wiek życia?
11: to nie jest przewidywalny wiek życia, tylko to jest średnie dalsze oczekiwanie trwania życia. Jest to statystyczna wielkość, którą się liczy, to liczy Główny Urząd Statystyczny dla wszystkich Polaków. Robi się to na bardzo, bardzo dużej próbie, dokładnie na wszystkich, prawda? Patrzymy, jak długo taka kohorta urodzeniowa, czyli ludzie w tym samym wieku, średnio żyją, bo jedni żyją dłużej, drudzy żyją krócej. No i jest to, powiem, rzecz już poza naszą jakąkolwiek decyzją czy możliwością wpływania na to. Po prostu żyjemy dłużej lub krócej. Chodzi o to, żeby starczyło dla wszystkich na całe życie. Czyli ci, którzy żyją dłużej, po prostu dłużej będą korzystać z oszczędności. To jest przeliczone ubezpieczeniowo. To jest tak jak przy ubezpieczeniach. Prawda, jeden samochód, jedna osoba rozbije samochód, a druga nie, prawda? I się zrzucamy ci, którzy mieli szczęście nie rozbić samochodu na tego pechowca, który rozbił. Prawda? I tym pechowcem jest ten, który żyje długo. Oczywiście jest to szczęście aż tak naprawdę, no ale też to szczęście, żeby w pełni się zrealizowało, wymaga jeszcze tego, żeby mieć środki. No i te środki są, bo się zrzucamy wszyscy na taką osobę, ale bez negatywnego skutku dla każdego z nas wcześniej. Czyli jest to neutralne całkowicie.
10: Powiedział pan profesor, że ten system powstał w końcówce XX wieku, ale czy biorąc pod uwagę to wszystko, o czym też już pan powiedział, czyli że właściwie powinno to zachęcać do tego, żeby ten okres, w którym zaczniemy czerpać środki z tego naszego własnego konta, był jak najkrótszy, no bo wtedy po prostu to świadczenie będzie wyższe, to czemu wprowadzono wtedy to rozróżnienie wieku, że dla kobiet ten minimalny to jest 60, a dla mężczyzn 65? Jakby z definicji czy z założenia w związku z tym wiemy, że kobiety będą te emerytury miały mniejsze, bo żyją dłużej, a jeszcze wcześniej już wchodzą w ten wiek.
11: Jasne, co do żyją dłużej, to tutaj nie ma wielkiego problemu, dlatego że to jest liczone dla kategorii nierozróżniających wieku, to znaczy to, że żyją dłużej, nie ma wpływu. Natomiast ma wpływ oczywiście to, jak długo, jak wcześniej na emeryturę przechodzimy. Przy czym tutaj taka drobna korekta tego, co pan powiedział, bo nie o to chodzi, żeby jak najpóźniej przejść na emeryturę, tylko żeby przejść w sensownym momencie, prawda? Bo tu trzeba złapać balans między tym, co chcemy i tym, jak chcemy finansować naszą konsumpcję, prawda? Do którego momentu lepiej, żebyśmy to finansowali z bieżących dochodów, a od którego lepiej z oszczędności. Więc to każdy z nas może, i to jest właśnie też nowa rzecz, którą wprowadziliśmy razem z tym systemem, każdy z nas może indywidualnie taką decyzję podejmować powyżej tego minimalnego wieku emerytalnego, tak jak powiedziałem. I chodzi o to, żeby ten, kto może pracować dłużej, nie przychodził na emeryturę wcześniej, bo to się jemu samemu nie opłaca, czy jej samej. Natomiast co do ustalenia tego różnego wieku, to po prostu jest to inercja przeszłości. Politycy, bo to niestety oni muszą takie rzeczy zdecydować, no bali się tego zmienić. No i tak zostało. Bo to się ludziom w głowach utrwaliło, że tak było, to tak zostało. No. To nie jest dobrze. No. Powinien być wiek równy i to w ogóle to, że on jest nierówny, jest to i nieracjonalne i też sprzeczne z jakimiś bazowymi wartościami, jakie można tutaj wziąć pod uwagę.
10: No tak, ale za tym idą kolejne pytania. No bo jednocześnie od bardzo wielu lat, jak ja pamiętam, słyszymy, że przecież tych pieniędzy, które sobie teoretycznie właśnie oszczędzamy w czasie aktywności zawodowej, tak naprawdę to nie ma. Słyszymy, że to jest jakieś wirtualne konto, bo z bieżących składek osoby pracujące finansują wypłacanie emerytur tym, którzy na emeryturach już są. W związku z czym... No ale to ja właśnie powiem, jakie jest myślenie, a pan profesor to wyjaśni. Mhm. I teraz w związku właśnie z tym pojawiło się takie przekonanie, przynajmniej u jakiejś części osób, że no skoro to wszystko jest niewydolne, skoro to może zbankrutować, sam wielokrotnie słyszałem, że ten ZUS to kiedyś padnie, to ja pójdę na tą emeryturę jak tylko będę mógł, pierwszego dnia. Właśnie po to, żeby już złapać i być pewnym, że na pewno to będę miał. A nie, że jak mi tu niektórzy mówią, potem ktoś rozłoży ręce, powie, bardzo mi jest przykro, ale system zbankrutował. Czy rzeczywiście nie jest tak, że pracujące osoby zbierają te pieniądze, czy odprowadzane są pieniądze z ich zarobków do ZUS-u i z tych pieniędzy wypłacane są środki dla emerytów, a nie z ich rzeczywiście odłożonych pieniędzy?
11: Kilka rzeczy tu trzeba skorygować w tym, co pan przedstawił. Zacznijmy od tego, co jest, tak powiem, największym nieporozumieniem. Znaczy, może nie wiem, czy największym, bo to kilka ogromnych nieporozumień w tym było. Ale jeżeli ktoś się boi, że ZUS miałby zbankrutować, nie zbankrutuje, ale gdyby ktoś się tego bał, to czy taka osoba przeszła na emeryturę, czy nie, tak samo będzie bez znaczenia. Prawda? I miejmy tego świadomość, że nawet jakbyśmy przeszli na emeryturę, to i tak to zbankrutowanego systemu nic by nam nie dało. Ale na szczęście to nie grozi i nie to jest tutaj problemem. Problemem jest rozumienie zasad, no bo co to znaczy, że pieniądze są lub są, znaczy, że są wydane lub nie są wydane. Bo pieniądze są zawsze wydane, bo do tego służą. Nie ma innych pieniędzy niż pieniądze, które się wydaje. I to jest tylko kwestia tego, że my to, co mamy faktycznie jako nasze oszczędności, to są zobowiązania wobec nas, znaczy mamy należności w tym systemie, a to, że jakieś środki przepływają, to jak ktoś ma, nie wiem, konto w banku, to już w banku te pieniądze też nie leżą, prawda? I tam też nie ma. Mhm. One są na różne rzeczy wydane i rzecz w tym, że jak się przychodzi do tego banku, to te pieniądze są wypłacane takiej osobie, na tym polega wypłacalność tego systemu. Dokładnie tak samo, nie dokładnie, bo to inaczej trochę mechanizmy funkcjonują, ale sprowadza się do tego samego, że przychodzimy do tego systemu i te pieniądze na emeryturze są nam po prostu wypłacane. I one nie muszą nigdzie być w takim rozumieniu fizycznym, bo takich pieniędzy nigdzie nie ma, ani w banku, ani w funduszu inwestycyjnym. Pieniądze służą bezpośredniemu obrotowi. A co się z nimi dzieje, jest to kwestia techniczna. Ważne jest, że jak przychodzimy jako starzy ludzie po te pieniądze, to po prostu są nam one wypłacane.
10: No dobrze, pan profesor nas uspokaja, natomiast ja będę wracał właśnie do tych lęków, które między innymi powodują, że w momencie, kiedy zaczyna się jakaś dyskusja, a wiemy, że taka na przykład była w roku 2013, kiedy ówczesna ekipa rządząca postanowiła...
11: A tam dużo nieporozumień było dodatkowych jeszcze.
10: W sposób rozłożony na wiele, wiele lat. Podniesienie wieku emerytalnego do 67 i zrównanie w końcu właśnie po wielu latach tego wieku dla kobiet i mężczyzn, no to wiemy właśnie, czym to się skończyło, ponieważ taka była wtedy narracja właśnie, powtórzę, to oddala ten moment, w którym możemy jakby złapać tę emeryturę, a przecież właśnie to jest najważniejsze, żeby mieć ją jak najszybciej. Pan w pierwszej swojej odpowiedzi powiedział, to jest takie proste, tak? Dłużej będziemy pracować,
11: A dlaczego? To jest proste wyjaśnienie, jak to jest skonstruowane, natomiast jest kwestia...
10: No właśnie, a dlaczego to nie działa?
11: Działa z kilku powodów. Pierwszy i najważniejszy to jest inercja myślenia poprzez system, który został zlikwidowany. Ciągle niby wiemy, że tamtego systemu nie ma, ale nie w pełni to wprowadziliśmy do swojego sposobu postrzegania tego, co jest dzisiaj. I cały czas myślimy w kategoriach takich, bo w poprzednim systemie, jak ktoś przyszedł na emeryturę wcześniej, to było dla niego wygodne, a dla finansów publicznych było niewygodne. Znaczy dla indywiduum, znaczy dla osoby było to korzystne, dla społeczeństwa poprzez finanse publiczne było to niekorzystne. My to tak przebudowaliśmy, że w tej chwili jest to, jak ktoś przechodzi na emeryturę wcześniej, to jest to dla tej osoby niekorzystne, a dla finansów publicznych jest to bez znaczenia tak naprawdę. I dlatego to zupełnie zmienia funkcjonowanie. Jak sobie uświadomimy teraz odwrotną sytuację, że jak przechodzimy na emeryturę później, to nam się to po prostu zwyczajnie opłaca. I nie robimy tego dla dobra, prawda, ojczyznę, tak jak to się w cudzysłowie można było powiedzieć, tylko dla siebie, no wtedy możemy bardziej racjonalnie o tym myśleć, bo ten system jest tak skonstruowany, że on nie może upaść. Tam zawsze jest tyle, ile trzeba. On jest tak skonstruowany, sprytnie. I wszystko zależy od naszych indywidualnych decyzji, których skutki przekładają się i na indywidualne wypłaty dla nas, a nie dla systemu.
10: No to wrzucę jeszcze jeden element, który na pewno w tej dyskusji występuje. Otóż ze względów demograficznych co jakiś czas właśnie pojawia się taki znowuż czerwone światło, lampa ostrzegawcza, że nasze emerytury są zagrożone, a przynajmniej ich wysokość, ponieważ coraz mniej ludzi pracuje, a coraz więcej ludzi pobiera. No właśnie ze względów demograficznych. Społeczeństwo się starzeje, ludzie żyją ze względu na to, że postęp medycyny i różne inne czynniki powodują, że właśnie to życie się wydłuża. W związku z czym, tak jak kiedyś, powiedzmy dwie, może jeszcze w dawnej przeszłości więcej osób pracowało na jednego emeryta, tak teraz pracuje mniej niż dwie, a może niedługo właśnie będzie nawet tak, że będzie to jeden z kawałkiem. I że młodzi ludzie, dzisiejsi młodzi ludzie, albo ci, którzy właśnie wejdą na rynek pracy, no trzeba im będzie strasznie dużo zabrać tych ich zarobków, żeby z ich składek zapłacić tym emerytom, którzy na emeryturach są. No i wiadomo, że to będzie bunt społeczny, młodzi nie będą chcieli mniej zarabiać, w związku z czym znowuż grozi to, że system się wysypie, a więc znowuż lepiej wziąć teraz, ile dają, bo nie wiadomo, co będzie jutro.
11: Znowu są nieporozumienia w tym, co tu zostało powiedziane, a to najważniejsze jest to, że każdy system oparty jest na demografii, nie ma innego systemu. W związku z tym nie należy mówić o naszym systemie, a o każdym systemie. Każdym systemie na świecie, każdym systemie, który byśmy mogli dla siebie wymyślić. Czyli struktura populacji według wieku decyduje o wszystkim. I tego nie przeskoczymy. I tutaj niezależnie od tego, czy będziemy lamentować, czy cokolwiek innego robić, to nic się z tym nie zmieni. Natomiast jest bardzo ważna rzecz. Ten system, który obecnie działa od ćwierć wieku, został skonstruowany, zbudowany i wprowadzony po to, żeby właśnie chronić dochody ludzi młodych. I od wprowadzenia tego systemu składka nie rośnie, prawda? Wcześniej rosła i to bardzo szybko. Nie wiem, czy pan wie, że jeszcze w latach 80., na początku lat 80. to było na wszystkie ubezpieczenia społeczne 15,5% od payrollu liczone. A w połowie lat 90. było to 45% i nie starczało. To galopująco rosło. My to zablokowaliśmy i już więcej nie rośnie. Czyli innymi słowy, dochody młodych mogą w mniejszym stopniu być obciążone tym kosztem. I to jest, tak powiem, główna sprawa. Gdyby ktoś chciał powiedzieć, chcemy mieć wyższe emerytury, no to odpowiedź jest prosta. Płacicie więcej. Większe składki, bo to tylko od tego zależy. Płacimy składki, dostajemy wypłaty. To nic, nie ma żadnego cudownego narzędzia, które by to zwiększało. Nikt nikomu nic nie daje. Po prostu system oddaje ludziom to, co do niego wpłacili. I w systemie obecnym jest to w sposób całkowicie przejrzysty zrobiony. Widzimy to. W każdym innym systemie jest to ukryte. W tym poprzednim naszym to było ukryte. Działało tak samo, ale było ukryte. A my to po prostu wyjęliśmy na wierzch, co powoduje, że ludzie zaczynają się tego wszystkiego bać, ale są chronieni.
10: Ale to, żeby była jasność dla wszystkich, którzy nas słuchają. Czyli niezależnie od tego, jak dużo osób ze względu na właśnie te zmiany demograficzne będzie pobierało emerytury, jak mało albo coraz mniej osób będzie pracowało i swoje składki przekazywało do ZUS-u, to nic dla wysokości emerytur tutaj
11: nie jest. Dla wysokości ma. Ale oczywiście, że ma, bo tutaj stabilizatorem jest wysokość emerytur. To znaczy mniej osób płacących składki, no to po prostu niższe emerytury. Nie ma na to rady, ale ich własne emerytury niższe. bo te emerytury, tak jak powiedziałem, są skorelowane z tempem wzrostu gospodarczego. Jak mniej osób pracuje, to siłą rzeczy ten wzrost siada w porównaniu z tym, co mogłoby być. W związku z tym...
12: Czyli ci, którzy już są na emeryturze, to na nich nie wpływa.
11: Generalnie rzecz biorąc, każdy z nas oszczędza na siebie, ale do tego, żeby móc to zrealizować, potrzebujemy innych. Prawda? Żyjemy w społeczeństwie, czyli żeby móc, i to w każdym systemie, nawet jak ktoś oszczędza w złocie, to i tak potrzeba mu innych, które to złoto od nich potem kupią, bo się tego nie zje. Więc żeby to jest proste, tylko trzeba trochę pod spodem znać ekonomii, jak to chodzi. Ale tak bazowo jest to proste. Po prostu wpłacamy ileś do systemu, wypłacamy ileś z tego systemu. Prawda? I te dwie rzeczy muszą się z sobą zgrać. I od tego nie uciekniemy. I teraz to się może zgrać albo poprzez decyzje polityków, którzy będą o tym jakoś kręcić. I politycy mają ten problem, że zawsze są jakieś wybory. Prawda? Jak są jakieś wybory, no to oni mają problemy z tym kręceniem. Albo się to będzie działo w sposób automatyczny. My zrobiliśmy taki system, który działa automatycznie. Nie potrzebujemy decyzji politycznych, żeby ten system działał. To nie znaczy, że można tym systemem zrobić cuda. Nie. On ani nikomu niczego nie zabiera, ani niczego nic nie daje, bo system nie jest w stanie tego zrobić, bo system to jest abstrakt. To, co jest realne, to są tylko pracujący ludzie.
10: No to jeszcze na koniec. A dlaczego tak jest, że w krajach dużo bardziej zamożnych niż Polska...
11: Coraz mniej często... dużo zamożnych Polska pracuje tutaj bardzo. I to dobrze.
10: Oczywiście.
11: Między innymi dzięki temu, że nie jesteśmy zatapiani przez dług, który byłby, gdybyśmy tego systemu ćwierć wieku temu nie wymienili.
10: A jednak właśnie zwraca się uwagę, bo często też znowuż w takiej przestrzeni publicznej funkcjonuje pogląd, że szczególnie skandynawski model jest taki bardzo korzystny z punktu widzenia tych wszystkich spraw społecznych, socjalnych. I tam, mimo że właśnie te społeczeństwa są bogate, bogatsze, raczej się mówi o podnoszeniu wieku emerytalnego.
11: No jasne, no u nas, w Polsce.
10: No właśnie. I dlaczego tam jest jakby przyzwolenie społeczne? Czy to jest kwestia właśnie innego podejścia, innego doświadczenia historycznego, że mimo że jesteśmy bogaci, to będziemy dłużej pracować, tak?
11: Skomplikowana sprawa, ale zacznijmy od tego, że polski system jest niemalże bratem bliźniakiem, znaczy tego samego dnia się urodził, tyle, że tam parę rzeczy jest trochę innych, bo nawet bliźniacy tam mają jakieś różnice, ze systemem szwedzkim. 1 stycznia 1999 roku w Polsce i w Szwecji uruchomione zostały systemy, które działają prawie tak samo. Są pewne szczegóły techniczne, które to różnią, ale one są na dokładkę. To nie, one nie stanowią istoty tego systemu, więc to jest pierwsza uwaga. Druga jest taka, podnoszenie wieku emerytalnego po prostu się ludziom opłaca. Sprawa jest prosta. No i to, że my nie chcemy tego wieku podnieść, wynika z tego, i ciągle ludziom się wydaje, że z tego systemu ktoś coś nam da. Nikt nam nie da. Ten system nam oddaje nasze własne środki. I to jest koniec, to jest wszystko.
10: To i to jest koniec też naszej rozmowy, aczkolwiek wydaje mi się, że ona właśnie będzie się toczyć już poza...
11: No będzie się toczyć, ale to ważne jest, żeby ludziom powtarzać. System nie daje nam nic, system nam oddaje nasze pieniądze. Wtedy, kiedy jesteśmy starzy.
10: Pięknie dziękuję, panie profesorze.
11: Ja też dziękuję.
10: Pan profesor Marek Góra, Katedra Ekonomii i Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej, był naszym pierwszym gościem. Raz jeszcze bardzo dziękuję za rozmowę.
11: Dziękuję, do usłyszenia.
10: A gośćmi drugiej części audycji są pan dr Piotr Ostrowski, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Dobry wieczór.
13: Dobry wieczór.
10: I pan profesor Jacek Męcina, kierownik Katedry Ustroju Pracy i Rynku Pracy Uniwersytetu Warszawskiego, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan. Dobry wieczór.
14: Kłaniam się.
10: No i teraz tak, pan profesor Marek Góra przed chwilą mówił, że właściwie sprawa, jeśli chodzi o polski system emerytalny, jest prosta. Wszystkim powinno zależeć na tym, żeby, oczywiście jeśli zdrowie pozwala, pracować możliwie najdłużej. No bo po prostu będą wtedy wyższe świadczenia emerytalne. Tymczasem, no i to jest główny pretekst do naszej dzisiejszej rozmowy, z najnowszego badania IBRIS dla Rzeczpospolitej, które się ukazało kilka dni temu, wynika, że większość rodaków chce, by owszem, zrównać wiek emerytalny kobiet i mężczyzn, co jest standardem w Europie, ale poprzez obniżenie wieku przejścia na emeryturę mężczyzn. No i teraz pytanie najpierw do panów, jak odebraliście wynik tego badania? Czy jest to zaskakujące, czy nie zaskakujące? Czy my po prostu nie potrafimy liczyć? Z czego się może brać taki zaskakujący, dla mnie przynajmniej, wynik tego badania? Może najpierw poproszę doktora Piotra Ostrowskiego, a potem już nie będę, że tak powiem, narzucał, kto zaczyna.
13: No, wszystko wynika z tego, że trochę w tych badaniach zawsze staramy się generalizować, a wiemy doskonale, że nie we wszystkich sektorach, nie we wszystkich zawodach możemy dłużej pracować. Jeżeli pracujemy fizycznie, jeżeli praca jest monotonna, powtarzalna, trudne do wykonywania i te problemy pojawiają się dużo wcześniej, no to wcześniej myślimy o tym przejściu na emeryturę, o tym momencie, kiedy chcemy na starość odpocząć. I pewnie z racji tego, że częściej dotyczy to mężczyzn, no to ten fakt obniżenia wieku emerytalnego dla mężczyzn tu się pojawia i pewnie wynika to po prostu z tego, że dużo się w ostatnim czasie mówi o potrzebie zrównania tego wieku emerytalnego, więc jest próba znalezienia jakiegoś złotego środka. Jeżeli mamy równać, no to trochę ulżyjmy tym mężczyznom, bo to oni żyją krócej, bo to oni wykonują najczęściej prace fizyczne i chcielibyśmy, aby być może nieco wcześniej przechodzili na emeryturę. Choć powiem od razu, że ja do końca tak zwolennikiem tego nie jestem i jestem raczej zwolennikiem rozwiązań, które obecnie w Polsce istnieją, czyli tego zróżnicowania przechodzenia wieku emerytalnego pomiędzy kobietami i mężczyznami. Jak będziemy mieć więcej czasu później, to mogę powiedzieć dlaczego.
10: Ale zanim oddam Dziękuję. Głos panu profesorowi, przepraszam panie profesorze, to jeszcze tylko muszę pana przewodniczącego dopytać. Ale jednocześnie tym wszystkim danym, o których, które się pojawiają w kontekście wieku emerytalnego, towarzyszy informacja, że nawet jeżeli tak zwana luka płacowa w Polsce, czyli różnice w wynagrodzeniu między kobietami a mężczyznami, nie jest jakoś bardzo wysoka, są państwa, gdzie jest wyższa, to akurat jeśli chodzi o lukę emerytalną, jest wysoka, czyli że kobiety mają dużo niższe emerytury. Czyli teraz mężczyźni mówią, to my chcemy mieć niższe emerytury?
13: Ja sądzę, że w pewnym momencie to ma trochę mniejsze znaczenie. W pewnym momencie zaczyna się troska o zdrowie, w pewnym momencie po prostu odpowiadamy sobie, już dalej tak pracować nie możemy. Powiem raz jeszcze, nie dotyczy to wszystkich zawodów. Są zawody, w których możemy pracować nawet po 70. Wtedy, kiedy raczej pracujemy umysłem, a nie fizycznie. Ale w wielu przypadkach jest to po prostu niewykonalne. Musimy więcej inwestować w bezpieczeństwo i higienę pracy. Musimy więcej inwestować w zdrowie, aby móc dłużej pracować. Musimy także inwestować nie tylko w to zdrowie klasyczne, ale także w zdrowie psychiczne. I musimy naprawdę zacząć myśleć poważnie także o związanej z przekwalifikowaniami, abyśmy mogli być aktywnymi na rynku pracy, nie wykonując od początku do końca swojej kariery zawodowej identycznych zajęć, bo rzeczywiście najtrudniej jest dla tych, którzy pracują fizycznie.
10: I już teraz pan profesor Jacek Męcina.
14: Mi bliskie jest to podejście metodologiczne, o którym mówił Piotr, bo rzeczywiście, gdy pytamy o to, co sądzą o wieku emerytalnym i o obniżce wieku emerytalnego, to na pewno większą skłonność będą miały osoby, które pracują ciężko, na przykład fizycznie, natomiast ta skłonność do tego, aby pracować dłużej, będzie w większym stopniu cechą wypowiedzi osób, które pracują lżej i pracują i mogą pracować dłużej. Natomiast mi trochę nie podoba się usytuowanie kontekstu tego badania tylko i wyłącznie w koncentrowaniu się na wieku emerytalnym, bo gdybyśmy na przykład rozpoczęli od stanu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i stabilności tego funduszu i bezpieczeństwa dla wypłaty emerytur albo o wysokości świadczeń, to pewnie te odpowiedzi mogłyby inaczej wyglądać. I w tym kontekście z jednej strony mnie te wyniki nie dziwią, a z drugiej strony przestrzegałbym przed takimi jednostronnymi badaniami, bo tutaj o krok jest od takich wniosków trochę populistycznych. Jeżeli zapytamy, czy chcesz krócej pracować i więcej wypoczywać, to pewnie wielu z nas będzie miało pokusę, żeby powiedzieć tak. Więc taki jest mój ogólny do dyskusji bardzo ważny. I tym kontekstem jest na pewno sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a ta jest bardzo trudna, bo pamiętajmy, że mimo, że FUS jest stabilny, to on uzyskuje tę stabilność dzięki rosnącym, ja policzyłem tak krótko, co roku, o nawet kilkanaście miliardów złotych dopłatom z budżetu państwa. To się przekłada oczywiście na stan finansów publicznych. Drugi kontekst istotny to zastępowalność pokoleń i demografia. Jeżeli spojrzelibyśmy na przykład na dane dotyczące tych pierwszych emerytur, które są pobierane każdego roku, to w 2024 roku nowe emerytury pobierało 433 tysiące osób, z czego 335 stanowiły kobiety, a 98 tysięcy mężczyźni, bo to takie usytuowanie tak zróżnicowane wieku emerytalnego niestety powoduje to, że kobiety wcześniej przechodzą ze wszystkimi konsekwencjami, o których tu była mowa. I ostatni wątek, który chciałbym włączyć do tej dyskusji, to jest kwestia naszego wieku emerytalnego w kontekście chociażby tych krajów OECD. Jesteśmy pod tym względem ewenementem, bodajże tylko system austriacki utrzymuje tak duże zróżnicowanie. Natomiast wszędzie ten model 65-65 jest popularny. Pojawiają się te modele 67-67. My już nie dyskutujemy o podwyższeniu wieku emerytalnego, rozmawiajmy o tym, jak można zachęcić przede wszystkim kobiety do dłuższej aktywności zawodowej. Oczywiście pamiętając o tym, o czym Piotr mówił, że nie wszyscy mogą pracować dłużej, ja się z tym zgadzam.
12: No tak, ale tu jeszcze dochodzi jeden element, prawda, że my mówimy o tym wieku, który jest ustawowy, natomiast dane pokazują, że ten faktyczny wiek jest jeszcze mniejszy. Więc naprawdę biorąc pod uwagę to, o czym między innymi pan profesor Góra mówił, próbując nam jakby tutaj opisać, prawda, na czym ten nasz system polega, to on ciągle podkreślał, to jest proste, pracujemy dłużej, więcej zbierzemy na swoim koncie emerytalnym, a jednocześnie skrócimy czas związany z tym przewidywalnym okresem życia po przejściu na emeryturę, dzielenia tych pieniędzy zgromadzonych na koncie na naszą miesięczną wypłatę. To jest naprawdę tak banalnie prosty rachunek matematyczny, że aż trudno zrozumieć, dlaczego tak wiele osób może w ogóle myśleć inaczej.
14: Znaczy z racjonalnego punktu widzenia mamy dość prosty system i dane statystyczne, ekonomiczne jasno wskazują, że opłaca się pracować dłużej, bo to się przekłada na wysokość emerytury. To zwłaszcza widać w przypadku kobiet. Więc mi się wydaje, że powinniśmy się skoncentrować na dyskusji, co można zrobić, aby zachęcić do tej dłuższej aktywności zawodowej, zwłaszcza, że ten trend w praktyce się pojawił, bo jeśli spojrzymy to z roku na rok, rośnie nam liczba osób, które owszem,

0: 2013, no to między innymi wtedy związki zawodowe no właśnie bardzo głośno przeciwko temu protestowały. Nie wiem, czy to nawet nie był jeden z głównych powodów wyjścia z ówczesnej Komisji Trójstronnej. Więc no pytanie jest właśnie takie, czy w środowisku związków zawodowych jest, nie wiem, no za mało takiego, nie wiem jak to nazwać, no właśnie takiego zrozumienia, że właściwie no sami przez swoje życie zawodowe w jakimś sensie zdecydujemy o tym, czy na tej emeryturze, bo potem słyszymy takie, prawda, sytuacje, że podchodzi emeryt w aptece pod okienko i mówi, no niestety nie wykupię leków, które są mi potrzebne, bo mnie na to nie stać. Więc jak to pogodzić znowu? O tym już pan mówił w kontekście różnych zawodów, że to nie może dotyczyć wszystkich i tak dalej, no ale generalnie no nie ma takiego, nie wiem, no takiego dążenia z różnych grup zawodowych czy w ogóle społeczeństwa, że tak, no przedłużmy ten wiek.
1: No po pierwsze, panie redaktorze, ma pan rację, że OPZZ czy związki zawodowe były jednym z oponentów ówczesnych zmian i podwyższenia wieku emerytalnego. My pokazywaliśmy dane, że to się źle skończy i to się źle skończyło dla ówczesnej władzy, a głównie podkreślaliśmy brak dialogu i brak rozmów na ten temat i brak włączenia partnerów społecznych do ówczesnej dyskusji na ten temat. Ale sprawę zostawmy. Faktycznie, jak powiedział przed chwilą Jacek Męcina, raczej o tym podwyższaniu wieku emerytalnego w tej chwili się nie mówi. Ale powiem coś innego. My jako OPZZ pracujemy na rzecz tego, aby robić to, co Jacek Męcina nazwał świadomością ekonomiczną, czyli pokazywaniem i uświadamianiem naszych członków, jak ten system wygląda. On jest rzeczywiście prosty, ale ja bym starał się unikać takiego technokratycznego podejścia i upraszczającego podejścia, bo życie pisze swoje scenariusze, każdy przypadek jest indywidualny i każdy indywidualnie decyduje o tym, czy masz jeszcze siłę, czas i możliwości na to, aby pracować dłużej, czy nie. Tak jak powiedziałem wcześniej, chyba co do tego się zgadzamy. Są zawody, gdzie jest to możliwe, są zawody, gdzie jest to niemożliwe. Natomiast my w zeszłym roku, w tej chwili kontynuujemy to w tym roku także z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w tym roku z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy. Realizujemy kampanię dotyczącą tego, aby uświadamiać członkini i członków związków zawodowych należących do OPZZ, jak ten system wygląda i pokazywać, że faktycznie dłuższa praca popłaca. Przepraszam za ten kolokwializm, ale po prostu im dłużej jesteśmy na rynku pracy, tym w kontekście przyszłej emerytury jest lepiej, wysokości jest lepiej, ale też wskazujemy na to, co trzeba zrobić, aby chcieć po prostu pracować. Musimy naprawdę wiele zmienić, wiele nad tym popracować i taka naprawdę bardzo ograniczona i wycinkowa dyskusja o wieku emerytalnym to naprawdę troszeczkę za mało. Musimy mówić, tak jak wcześniej, o systemie ochrony zdrowia, o bezpieczeństwie i higienie pracy, o zdrowiu psychicznym. Ważny wątek, który uważam, że jest zapominany, to jest to, w jaki sposób dzielimy role pozazawodowe pomiędzy mężczyznami i kobietami. Dane europejskie pokazują, że kobiety wykonują dwa razy więcej prac nieodpłatnych w domu, gotując, sprzątając, piorąc, prasując, zajmując się dziećmi, niż robią to mężczyźni. Też o tym powinniśmy rozmawiać. Czy faktycznie kobiety mają siłę po prostu na to, żeby dłużej pracować, jeśli 5 godzin dziennie, statystycznie rzecz biorąc, poświęcają na pracę nieodpłatną w domu. Mężczyźni dwukrotnie mniej, statystycznie rzecz biorąc. Zatem to też jest ważny wątek, więc to nie jest tylko kwestia wieku emerytalnego i tego, czy chce nam się, czy nie chce się nam pracować. Każdy indywidualny przypadek jest inny, ale naprawdę do tego powinniśmy tą dyskusję obudowywać innymi ważnymi dyskusjami, które pozwolą nam w konsekwencji mówić o tym, że możemy lub nie możemy pracować dłużej lub zwiększać czy podwyższać wiek emerytalny.
2: I znowu mi się podoba to, co mówi mój przedmówca, Piotrze, dzięki, bo to też zresztą wynika.

0: wynika z tych badań, że jednak jest skłonność do rozmowy na temat wieku emerytalnego i my, obudowując to właśnie tymi elementami świadomościowymi, o których mówił pan redaktor, bo to czarno na białym widać, że kobiety są najbardziej narażone na niskie emerytury. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony jest dłuższy okres trwania życia i przerwy w zatrudnieniu, związane przede wszystkim z macierzyństwem, a po drugie, no jest to ten wiek emerytalny. Więc rozmawiajmy o tym, bo to jest kwestia tego, aby być może dzięki dialogowi i właśnie takiej rozmowie uświadomić, że rozłożone w czasie, ale jednak konsekwentne podwyższenie tego wieku emerytalnego dla kobiet jest w ich interesie, nawet jeżeli do tego dodamy te wszystkie wątki, o którym Piotrze mówiłeś, związane chociażby z macierzyństwem, że jednak ilość posiadanych dzieci i co za tym idzie wysiłek w to włożony, może być elementem, który będzie różnicował to wejście do systemu czy wyjście z systemu. Natomiast z całą pewnością nam jest potrzebna ta rozmowa także dlatego, że stan finansów publicznych będzie się zmieniał dramatycznie na niekorzyść każdego roku. Według różnych danych prognozy ZUS-u same wskazują, że na lata 2026-2030 FUS pozostanie stabilny, ale nadal będą rosły znacząco dotacje z budżetu państwa, a z drugiej strony będziemy mieli rosnącą grupę, zwłaszcza kobiet emerytów, które będą miały bardzo niskie świadczenia i będą narażone na zagrożenie ubóstwem. Więc to jest ten moment, w którym powinniśmy zacząć tę rozmowę, rozkładając ją przede wszystkim na argumenty no, te związane z wysokością przyszłego świadczenia. Mhm. Jeszcze jeden wątek, przepraszam, bo mi się przypomniał z innego badania, o którym warto wspomnieć. Pamiętajmy też, że wszystkie badania pokazują, że Polacy wieku emerytalnego nie utożsamiają ze starością, więc świadomość tego także, że żyjemy coraz dłużej w lepszym zdrowiu, też może sprzyjać takiej spokojnej dyskusji na argumenty na temat tego wydłużenia aktywności zawodowej.
1: Do tych wszystkich elementów, o których mówił dr Piotr Ostrowski w kontekście całego obrazu związanego z wiekiem emerytalnym, wiem, że to jest oddzielny duży temat, ale chciałbym, żeby chociaż został zasygnalizowany. No, ja bym jeszcze dorzucił, bo to była strasznie głośna sprawa, kiedy kilka, chyba już miesięcy można powiedzieć temu, prestiżowy tygodnik Polityka zamieścił artykuł na temat emerytur dla wojskowych w Polsce i tam między innymi pojawiło się takie zdanie, że armia młodych pobierających do końca życia emerytury mundurowe rośnie szybciej niż tych, którzy mają nas bronić. Mocne zdanie, natomiast no rzeczywiście jak sobie przygotowując się do naszego spotkania porównałem to z innymi państwami europejskimi czy natowskimi szerzej, to się okazuje, że zgodnie z polskimi przepisami i żołnierze i policjanci mogą liczyć na wcześniejsze emerytury niż w wielu innych, znacznie zamożniejszych państwach. No więc czy to też nie jest jakiś element, który do tej dyskusji należałoby dorzucić?
2: Zapewne tak. No, do tego jeszcze moglibyśmy dołożyć różnice pomiędzy systemem ZUS a KRUS dla rolników i też media, które wskazują na wiele kwestii z tym związanych. Ale panie redaktorze, wcześniejsze przechodzenie emerytury też w innych krajach nie jest niczym wyjątkowym i nie jest żadnym ewenementem. W szczególności dotyczy to właśnie służb mundurowych i podobne rozwiązania naprawdę w innych krajach istnieją, ale ja bym jeszcze o jednym wątku powiedział. Po pierwsze to, czy o dwóch. Po pierwsze to kwestia postulatu związków zawodowych i postulatu OPZZ, czyli emerytur stażowych, czyli możliwości prawa do przejścia na emeryturę po przepracowaniu określonego wieku. wciąż w parlamencie, wciąż nie możemy o to się doprosić. A to byłoby naszym zdaniem też ważne uzupełnienie obecnego modelu. A dwa, no pamiętajmy o tym także, że nie wszyscy w równym stopniu do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych się dokładają. Mamy do pewnego stopnia zmniejszone lub dobrowolne składki na Zakład Ubezpieczeń, do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Stąd pojawiają się te tak zwane emerytury groszowe. Państwo dla takich osób stara się zagwarantować emeryturę minimalną i z tego też tworzą się problemy. Ja sądzę, że ważną też dyskusją jest to, czy my wszyscy, obywatelki i obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, w równym stopniu osiągając dochody, w równym stopniu składamy się na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, z którego między innymi w przyszłości będą wypłacane nasze emerytury. Kolejny wątek, który warto moim zdaniem poruszyć.
0: Znaczy i znowu zgoda, aczkolwiek pewnie w dyskusji byśmy się różnili, ale to jak się dokładamy do tego systemu jest istotne, ale w jednym ważnym kontekście, w kontekście debaty o bezpieczeństwie tego systemu emerytalnego, bo wtedy tylko będziemy w stanie podejmować pewne racjonalne decyzje. I to, czego ja się obawiam, to żebyśmy właśnie nie zaczynali tej dyskusji, jeszcze przestrzegam, w jakimś gorącym okresie politycznym, bo na tym się tylko na tym tylko będą żerować populiści, od obniżania wieku emerytalnego. Rozmawiajmy o bezpieczeństwie tego systemu. Kraj się rozwija fajnie, ale widzimy już w ciągu ostatnich wielu lat z jednej strony twarde dane, które pokazują, że jest coś na rzeczy właśnie z tą rosnącą luką w emeryturach kobiet i mężczyzn. Zastanówmy się, jednocześnie ja jestem zwolennikiem tego, aby postawić na zachęty. Po pierwsze, gdyby ZUS znacznie regularniej, ale i mówię tutaj Piotr, który prowadzi OPZZ, uświadamiał, jak ta aktywność zawodowa przekłada się na wysokość naszych świadczeń, łatwiej by było o argumenty za taką racjonalną zmianą. I druga kwestia, to znaczy powinniśmy chyba pomyśleć o jakimś systemowym rozwiązaniu związanym z zachęcaniem do dłuższej aktywności zawodowej i od tego powinniśmy zacząć. Na Radzie Dialogu, pamiętasz Piotrze, była dyskusja i ona umilkła, a być może warto porozmawiać o takich ulgach, które by zachęcały do dłuższej aktywności zawodowej, co systemowo nam się może opłacać, bo pamiętajmy, że dziś Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ale rynku pracy, bo zaczynamy tracić też pracowników, bardzo często trudno zastępowalnych, których wydłużanie aktywności zawodowej jest w naszym wspólnym interesie i pracodawców, bo dziś, gdy rozmawiamy na przykład, nie wiem, PKP, to doświadczonych maszynistów nam i wielu, wielu innych zawodach, które wymagają od nas coraz większego namysłu, jak utrzymać tych pracowników na rynku pracy.
1: No ja myślę, że do tej dyskusji jeszcze można by dołożyć jeden element, tylko to niech już nie mamy czasu, żeby otwierać tę dyskusję, to jest kwestia imigracji, to jest zwiększenia naszego rynku pracy właśnie o osoby spoza Polski, możliwości ich tutaj bycia, życia, akceptacji społecznej, szczególnie dla osób z innych kręgów kulturowych. Ogromny temat, ale chciał coś dr Piotr Ostrowski powiedzieć. Potraktujmy to jako finałową wypowiedź naszego dzisiejszego spotkania.
2: No właśnie, tak konkludując i zamykając temat, sądzę, że powinniśmy zrobić wszystko i trochę pociągnę to, co powiedział Jacek Męcina. Powinniśmy zrobić wszystko, abyśmy dożyli takich czasów, w których kobieta w wieku 60 lat, mężczyzna w wieku 65 lat mogli powiedzieć: a, popracuję sobie dłużej, zróbmy wszystko, aby mogli tak mówić.
0: I coraz więcej jest takich kobiet i mężczyzn, na szczęście.
1: Tak, tak. No, łącznie z prowadzącym dzisiejszą audycję. Bardzo dziękuję panom za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę, byli z nami dr Piotr Ostrowski, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, i profesor Jacek Męcina, kierownik Katedry Ustroju Pracy i Rynku Pracy Uniwersytetu Warszawskiego, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan. Raz jeszcze bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: I podziękowania też dla Macieja Stępurskiego, wydawcy. Słyszymy się jutro o tej samej porze.
3: Autopromocja. Pierwszy program TOK FM to jest pierwsza audycja na żywo. Pierwszy przegląd prasy, pierwsi goście i pierwsze podsumowania. Na bieżąco weryfikuje wiadomości i zapowiada wydarzenia dnia. Pierwszy program TOK FM dla tych, którzy chcą wiedzieć wcześniej. Zapraszam od poniedziałku do piątku, od 5 rano. Wojciech Muzal.
4: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Nowy sojusz obronny na scenie międzynarodowej. Francja i Norwegia będą współpracować m.in. w kwestii broni atomowej. Żołnierz, który strzelał do migrantów na polsko-białoruskiej granicy, uniewinniony. A na koniec odrobina sportu. Sprawdzimy, jak na paryskich kortach radzą sobie nasi tenisiści. Jest 23. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Oslo i Paryż zawarły nowy sojusz obronny, poinformował norweski rząd. Norwegia dołączyła też do francuskiego projektu europejskiego odstraszania nuklearnego. Porozumienie nazwane umową z Narviku podpisali w Paryżu prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Norwegii Jonas Gahr Støre. Główna umowa obejmuje m.in. możliwość magazynowania francuskiego sprzętu wojskowego w Norwegii oraz współpracę w zakresie bezpieczeństwa morskiego, przemysłu obronnego, cyberbezpieczeństwa, wsparcia dla Ukrainy i przeciwdziałania operacjom o charakterze wojny hybrydowej. Paryż zaproponował również wykorzystanie swojego arsenału jądrowego, który pozostaje poza strukturą nuklearną NATO, w celu wzmocnienia bezpieczeństwa europejskich sojuszników. Norwegia dołączyła do francuskiej inicjatywy mimo prawnego zakazu rozmieszczania broni jądrowej na terytorium kraju. Minister spraw zagranicznych Belgii, Maxime Prévot, poinformował, że ambasador Rosji został wezwany do belgijskiego MSZ. Powodem jest oświadczenie Rosji wzywające personel dyplomatyczny i obywateli państw trzecich do opuszczenia Kijowa. Prévot zapewnił, że belgijscy dyplomaci zostaną w Ukrainie. Belgia jest kolejnym europejskim państwem, które wezwało rosyjskiego ambasadora w związku z apelem do zachodnich placówek dyplomatycznych o ewakuację. Wczoraj zrobiły to Polska i Niemcy. Odbudowa systemów uzbrojenia wykorzystanych przez siły USA podczas wojny z Iranem zajmie co najmniej 3 lata. Wynika z analizy waszyngtońskiego think tanku CSIS. Chodzi o pociski manewrujące Tomahawk oraz pociski przechwytujące Patriot i TAD, podała agencja AP, omawiając raport ośrodka. Analitycy podkreślili, że problemem nie są kwestie finansowe, lecz czas potrzebny na odbudowę uszczuplonych zapasów. Prezydent Donald Trump i szef Pentagonu Pete Hegseth cały czas wywierają presję na firmy zbrojeniowe, aby przyspieszyły produkcję amunicji. W ubiegłym miesiącu Hegseth powiedział parlamentarzystom, że wydatki wojskowe zarządów Trumpa pomogą producentom podwoić, a nawet potroić moce produkcyjne. Minister spraw zagranicznych Ukrainy spotkał się dziś z szefem polskiej dyplomacji Radosławem Sikorskim. Jak przekazał Andrii Sybicha, wśród tematów rozmów znalazła się sytuacja na froncie, bezpieczeństwo bezpieczeństwa Europy oraz konieczność utrzymania jedności wobec agresji Rosji. Szef ukraińskiego MSZ podziękował Polsce i Sikorskiemu za nieustanne wsparcie i koordynację. Szefowie dyplomacji Ukrainy i Polski rozmawiali przy okazji nieformalnego spotkania ministrów spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej na Cyprze. Uniewinnienie. Taki wyrok usłyszał dziś przed sądem garnizonowym w Lublinie żołnierz, który na polsko-białoruskiej granicy strzelał w kierunku migrantów. Do zdarzenia doszło w marcu 2024 roku. Żołnierz był oskarżony o przekroczenie uprawnień i narażenie innych osób na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, ale sąd z tym się nie zgodził, mówi sędzia Radosław Hunek.
6: Żołnierz wykonywał swoje zadanie zgodnie z obowiązkami. Nie ma tutaj żadnych wątpliwości.
5: Sam żołnierz, pan Karol, apeluje do polityków, by nie wykorzystywali politycznie tego rozstrzygnięcia.
7: Nie chciałbym, żeby nikt sobie robił PR-u moim czy moich obrońców kosztem, czy ogólnie kosztem żołnierzy, bo jak każdy wie, tam tylko chodzi i wyłącznie o słupki procentowe.
5: Wyrok nie jest prawomocny. Prokuratura może jeszcze złożyć apelację. Dwa zwycięstwa i jedna porażka. To bilans środy dla naszych tenisistek na Roland Garros. Swoje mecze wygrały i awansowały do trzeciej rundy Iga Świątek i Magdalinet, a z turniejem pożegnała się Magdalena Fręch. Ostatnia z Polek przegrała ze Szwajcarką Jill Teichmann, ale jak się okazało po meczu, także z bólem, który poczuła tuż przed spotkaniem.
8: Generalnie nie powinnam już grać później po pierwszym secie, co się okazało, bo jestem właśnie po USG i jednak brzuch został naciągnięty, więc powinnam jakby posłuchać swojego organizmu, nie walczyć z tym. Niestety są takie dni, zdarzają się też w ważnych turniejach. Na rozgrzewce podczas meczu usłyszałam coś przy serwisach warm-upowych i później ten ból narastał.
5: A jutro na Rolandzie Garrosie dwa mecze z udziałem naszych tenisistów. Zagrają Hubert Hurkacz i Maja Chwalińska. Obydwa spotkania paryskiego turnieju pokaże Eurosport. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Przez całą noc w większości kraju utrzyma się jedynie niewielkie zachmurzenie. Może jednak pokropić na krańcach północno-wschodnich. Podobnie będzie również jutro. Na przeważającym obszarze dużo słońca, a na Suwalszczyźnie więcej chmur, przelotne opady, a miejscami również burze. Termometry pokażą od 15 stopni na wybrzeżu, przez około 18 w centrum, do 22 na południowym zachodzie.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Kłaniam się nisko przy mikrofonie Kamil Wróblewski. Witam Państwa w audycji Myśl na głos w Radiu Tok FM, pierwszym radiu informacyjnym. Przypominam Państwu, słyszymy się w każdą środę o godzinie 23 na falach Tok FM i oczywiście o wolnej porze w naszych podcastach na tokfm.pl i w aplikacji mobilnej Tok FM oraz na platformach typu Spotify, Apple Podcasts, Pocket Casts, Castro. Zawsze mi te cztery przychodzą jako pierwsze do głowy. Chodzi też o takie platformy z podcastami, które są otwarte. Tam również można posłuchać podcastu Myśl na głos, ale w takiej wersji skróconej, tam pierwszych tam 20 parę minut. Na zachętę, żeby przesłuchać całość, oczywiście u nas w podcastach. Jeśli nie zdążą Państwo oczywiście posłuchać naszej rozmowy na falach Tok FM. Bo jest na przykład za późno. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Romuald Kłosowski, psychoterapeuta humanistyczno-doświadczeniowy, certyfikowany psychoterapeuta Gestalt w Europejskiej Organizacji Psychoterapeutów Gestalt, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt, praktykujący w dwóch warszawskich ośrodkach, w Ośrodku Psychoterapii Świadomość i Rozwój oraz w Centrum Mental Care. Witaj, Romku.
10: Witaj, Kamilu. Dla mnie nie było za późno.
9: Nie było za późno. Nie. Chociaż my oczywiście się nagrywamy, bo no tak po prostu mamy, że o tej porze już przynajmniej bardziej słuchamy. Ja bardziej jestem taką osobą słuchającą.
10: Okej.
9: Ty pewnie też.
10: Też. Chociaż jestem aktywny wieczorami bardziej niż o poranku. Dobry wieczór Państwu.
9: Dobry wieczór. My oczywiście się tak przedstawiam jako dobry wieczór, bo premierowo słyszą nas Państwo wieczorem. Oczywiście my się znamy, więc zwracamy się do siebie per ty.
10: Myślę, tak, że to panie też, redaktorze.
9: Tak, panie redaktorze. Myślę, że to też wpłynie też może na lekkość też tej naszej rozmowy, chociaż temat wcale nie będzie lekki, ale zanim do niego przejdziemy, to może przypomnij proszę, czym jest psychoterapia gestalt, w ogóle o co chodzi z tym gestalt, bo to słowo pojawiło się już kilka razy, jak ciebie przedstawiałem.
10: Tak. Nie wiem, czy uda mi się to zrobić w jednym zdaniu, więc spróbuję w trzech.
9: Proszę, może być nawet więcej.
10: Gestalt to z niemieckiego ciało figura. I idziemy przez życie z różnymi figurami, które są na przykład niedomknięte. Mhm. I psychoterapia gestalt robi to, żeby to domykać różnymi metodami.
9: Jakie są to metody?
10: Najróżniejsze, doświadczeniowe, bo dlatego też inaczej psychoterapię gestalt, w ogóle to jest grupa nurtów humanistycznych, bo są różne terapie, na przykład jest terapia behawioralno-poznawcza, psychoterapia systemowa i psychoterapia humanistyczna i gestalt jest nazywany psychoterapią humanistyczno-doświadczeniową albo psychoterapią humanistyczno-egzystencjalną. Łapiemy fenomenologicznie i tak dalej. Też na różnych poziomach jakby można patrzeć na ten nurt psychoterapeutyczny. Gestalt, sama nazwa, no to właśnie jest z niemieckiego gestalt. To się wzięło od Fritza Perlsa, który jest ojcem założycielem tego nurtu i dlatego właśnie te niedomknięte figury, gdy idziemy przez życie na przykład, no nie wiem, podam jakiś banalny przykład, taki, że na przykład będąc dzieckiem nie mogłeś wyrażać złości.
9: Tak.
10: Bo na przykład twoja mama, twój tato naskakiwali na ciebie jeszcze bardziej. Albo była to twoja złość, bo nie spotykała się z niczym, nie? Więc jakby idziesz przez życie i nie używasz tego wyrażania złości, gniewu. Naprawdę złość w sobie masz, nie? I ona się kumuluje. Nie? I chodzi o to, i to jest ten niedomknięty gestalt, który jakby chodzi o to, żebyśmy podczas procesu psychoterapeutycznego mogli nauczyć się wyrażać złość. Nie? I wtedy ten iść dalej przez życie z różnymi, no już jakby w domkniętych sytuacjach, w domkniętym wzorcu.
9: Ale to jest, jeśli dobrze rozumiem...
10: A doświadczeniowy, bo to zaczęło też mówić, robimy różne doświadczenia podczas sesji, czyli na przykład to jest, jeśli ktoś jest tam trochę zaznajomiony z psychoterapią, to na przykład ta metoda pustych krzeseł, na przykład, że mówi się do kogoś, kto jest naprzeciwko, uosabia się daną postać, czy no, może też zjawisko jakieś, nie wiem, coś, jakiś fragment siebie, na przykład, nie? I można dialogować, na przykład, nie? Można przesadzać się z krzeseł, nie? Na przykład.
9: Więc mam wrażenie, że jest tak bardzo osadzony w ciele. Dobrze rozumiem?
10: Tak. Też jest bardzo w ciele, bo ciało daje nam różne sygnały. Na przykład, jak dzisiaj będziemy mówić o lęku.
9: Tak, o stanach lękowych,
10: no ale o lęku tak jakoś globalnie tak powiedziałem, to ciało też nam daje różne sygnały, nie? Złość na przykład. Kiedy się złościsz, to co się dzieje z twoim ciałem, nie? Że na przykład zaciska ci się szczęka, nie? Różnie ludzie mają. Różni ludzie mają to różnie, nie? Lęk tak samo, nie? Albo jesteś spięty, albo jesteś jakieś skulony na przykład, nie? Jakieś może konkretne partie ciała coś mówią, nie? Coś mówią, znaczy dają ci sygnały może takie.
9: Jasne, o tym też zresztą będziemy dzisiaj w trakcie tej naszej dzisiejszej rozmowy właśnie też opowiadać, znaczy ciebie też poproszę, żebyś opowiedział, bo myślę, że też będzie mi zależało swoją drogą też na podawaniu największej ilości różnych przykładów też, jak właśnie coś funkcjonuje, jak coś może się dziać i ewentualnie też przedstawimy Państwu wachlarz potencjalnych sposobów, które mogą komuś pomóc w danej sytuacji, chociaż też oczywiście zaznaczam, że nasza audycja nie ma też charakteru poradnikowego, warto indywidualnie podchodzić też do każdej sytuacji, do każdej historii i warto oczywiście konsultować się po prostu ze specjalistami. My dzisiaj oczywiście mamy specjalistę w studiu, chociaż oczywiście w sytuacji, kiedy mówimy o zaburzeniach lękowych, no to czy w ogóle o stanach lękowych, o swoją drogą też pytanie, czy to jest to samo. Są pewne jakieś tam rozwiązania, które mogą po prostu też pomóc a raczej nie szkodzą, tak mi się też chyba wydaje, prawda? Najwyżej mogą nie działać, ale swoją drogą też, jak się dzisiaj przygotowywałem do naszego dzisiejszego spotkania, to już pojawiło się też takie pierwsze dwa pojęcia, o których ja wcześniej nie myślałem łącznie, tak? Znaczy myślałem, że one są w sumie tym samym, czyli strach i lęk. A okazuje się, że strach i lęk to nie jest to samo.
10: Tak, to nie jest to samo.
9: Więc strach to?
10: Strach jest tu i teraz, jest konkretny. A lęk dotyczy przyszłości i nie ma takiego konkretnego jakiegoś umiejscowienia.
9: Czyli co, na przykład boję się psa, który jest w studiu, na przykład, chociaż go nie ma. Albo, znaczy wyobrażamy sobie, że jest w studiu pies.
10: Raczej na przykład możesz czuć lęk do psów, bo bać się psów w ogóle. I to jest lęk. Teraz nie ma tego psa w studiu. Gdyby był ten pies w studiu, to byłby strach. Doświadczyłbyś strachu.
9: Mhm. Aha, w danym momencie.
10: Tak, w danym momencie, tu i teraz.
9: A lęk to jest w ogóle. Po
10: prostu. A lęk w ogóle, tak.
9: Ale widzisz, ale często jest tak, że ludzie mówią, że ja to się boję psów, a nie, że mam lęk przed psami.
10: Tak, no można filozofować, nie wiem, jak z tego wybrnąć teraz.
9: Myślę, że dla wielu to może być mylne, tak, że właśnie wiele osób może strach równoważyć z lękiem, a to są po prostu dwa różne pojęcia, czyli strach jest w danym momencie...
10: Dwa bliskie pojęcia jednak,
9: bliskie, wiesz, oczywiście,
10: to,
9: że
10: to,
9: tak.
10: To różne chyba jest takie... strach jest automatyczny.
9: Okay.
10: Automatyczny jest strach,
9: tak.
10: A lęk jest taki długofalowy. Jak się czegoś wystraszysz, to masz te wszystkie, wiesz, gęsią skórkę na przykład, nie?
9: Tak.
10: Trzęsiesz się, nie? Przy doznawaniu lęku raczej to jest, to nie będą takie behawioralne, mniej będzie tych behawioralnych wskaźników, nie? Tylko będą bardziej, nie wiem, emocjonalne, psychologiczne, tak dalej, nie? Somatyczne może też trochę.
9: Są zaburzenia lękowe, ale pamiętam też, że w sumie przynajmniej do niedawna, teraz się już raczej o czymś takim mówi, że były nerwice.
10: Tak. W ogóle dużo się dzieje w języku, jeśli chodzi o no szeroko mówiąc medycynę w ogóle, nie? No bo nerwica to jest właśnie takie bardzo stygmatyzujące.
9: Tak.
10: W ogóle jak mówisz o zaburzeniu na przykład, nie? Niektóre nurty, myślę, że właśnie w gestalcie byśmy nie powiedzieli nawet, że to są zaburzenia, że to jest jakaś adaptacja na przykład, nie? Że ty jesteś w jakiejś... ja bym tak powiedział,
9: tak.
10: Nie? Że jakoś zaburzenie też jest jakimś takim
9: tak.
10: Trudnym słowem. I w ogóle ten trud, to nie tylko polszczyzna ma ten trud, nie? Że tak naprawdę są takie dwa podstawowe takie... systemy klasyfikacji różnych schorzeń, adaptacji, zaburzeń, to jest ICD i DSM. ICD to jest pod Światową Organizacją Zdrowia, to już jest jedenasty taki arkusz, taki spis tych wszystkich zaburzeń, powtórzę to po tobie, a DSM to jest taki tylko amerykański, to już jest chyba piąty z erratą, czy czwarty z erratą.
9: Tak.
10: DSM-5, tak, piąty z erratą. No i tam na przykład też jeszcze kilka lat temu, czy kilkanaście lat temu, każde z tych, na przykład nerwica, natręstw i tak dalej była osobno i teraz te stany lękowe, te fobie są inaczej pogrupowane trochę. One oczywiście występują, ale są w jakichś szerszych grupach. Tak samo się mówiło kiedyś o, nie wiem, spektrum autyzmu, czy to są lokowane w większe grupy, tak, z założenia, nie? Właśnie, żeby nie stygmatyzować też poszczególnych, że ty masz tak i tak dalej. Nie? Tym bardziej, że jeśli będziemy zaraz mówić o tych stanach lękowych, to trudno też wyodrębnić jedną, bardzo często ona jest w parze czy w zestawieniu innych rzeczy, które w sobie nosimy.
9: Mhm. Nie? A fobie?
10: Fobie też, no oczywiście mogą być proste i złożone. Proste takie, boję się pająków, nie? Arachnofobia, a może być też fobia społeczna, czyli ja się boję dużej grupy ludzi, czy w ogóle występowania publicznego, ale też na przykład zadzwonienia przez telefon, nie? Że ktoś może mnie ocenić, zawstydzić, tak dalej, tak dalej.
9: Agorafobia.
10: Agorafobia, tak.
9: Lęk przed miejscami, no to, tak?
10: Tak.
9: Sytuacjami, tak. Z których trudno uciec. A PTSD?
10: To jest posttraumatyczne doświadczenie i to jest takie potraumatyczne, posttraumatyczne, tak.
9: Ale tak, ale jest to też lęk jako skutek traumy.
10: Tak, oczywiście, tak. Mhm. Co prawda, wiesz, właśnie a propos języka, nie? Znowu trauma, nie? To też jest słowo, które teraz jest też dewaluowane przez to, że przez mass media na przykład, że wiesz, para się rozstała, więc przeżywają traumę, nie? No i niektórzy psychiatrzy się oburzają, psychologowie także, że na przykład, no halo, to nie jest trauma, nie? To na pewno nie jest PTSD, nie?
9: Okej, okay. A powiedz mi, a skąd się bierze lęk? No bo to jest tak, mogłoby się wydawać, że... O co mi chodzi?
10: Ja rozumiem, o co ci no. chodzi. Lęk jest w nas po prostu, jest ewolucyjnie w nas.
9: To jest częścią nas.
10: Tak.
9: Jest czymś naturalnym.
10: Tak. Jest czymś, co nas informuje, jeśli mamy dostęp do tego lęku, bo to często jest tak, że właśnie nie mamy dostępu do tego lęku i potem są różne komplikacje w związku z tym. No ale jest informacją na przykład z ciała, skoro o tym już mówiłeś, nie? Tak. Jest z ciała informacją dla organizmu, nie? Kiedy widzę dzika w lesie, no to...
9: Szybciej wali mi serce na przykład.
10: Szybciej wali mi serce, dokładnie, nie? Boję się. To jest ważna informacja, nie można go pomijać, nie? Dlatego na przykład pracy z lękiem, to nie jest tak, że chodzi o to, żeby unikać tego, nie? Typu na przykład ktoś dostał, nie wiem, ataku paniki w tramwaju, to będzie unikał tramwajów, nie? Albo autobusów, jeśli to było w autobusie, nie? To jakby nie o to chodzi, to bardziej chodzi właśnie, żeby jednak oswajać te sytuacje i te miejsca.
9: No dobrze, a teraz chodzi mi o to, czy są pewne jakieś typy osobowości, które są mniej albo bardziej podatne na lęki w ogóle, tak? No bo u kogoś mogą te lęki się ujawiać częściej albo intensywniej.
10: Nie, oczywiście, to ja nie spotkałem się, możliwe, że ktoś robił takie badanie. Ja nie spotkałem się z tym, żeby to taka i taka osobowość na przykład była bardziej narażona. Absolutnie nie. W statystykach więcej kobiet jest i coraz więcej nastolatków.
9: Nastolatków.
10: Tak, jeśli chodzi o te lękowe problemy czy kłopoty, może tak, to tak wygląda, ale no i zasadniczo na przykład statystycznie no, mierzy się to tak, że przyjmuje się, że w Polsce od kilku do kilkunastu procent osób ma kłopoty lękowe. Ale na przykład w Stanach już to jest 20%.
9: Okay.
10: Nie? Więc jakby trudno mi powiedzieć, że na przykład wiesz, że nie wiem, osoba, nie wiem, jeśli na przykład myślisz, że nie wiem, osoba narcystyczna na przykład, albo osoba, nie wiem, borderline jest bardziej narażona na to, nie. Ale na przykład, jakbym już miał tak być blisko diagnoz, no to myślę sobie, że a propos tego sparowania różnych dolegliwości, to myślę sobie, że blisko depresji jest na przykład. Są różne stany lękowe po prostu. Nie?
9: O tym też jeszcze może sobie za chwilę będziemy rozmawiać, bo też ciekawi mnie, czy na przykład podatność na te lęki może być gdzieś zapisana w naszych genach, albo może to, czy to jest też na przykład kwestia wychowania, czy to jest, nie wiem, też kwestia środowiska, kultury na przykład, też to, że ktoś na przykład tak. dorastający w jakichś określonych warunkach będzie po prostu bardziej podatny bądź podatna na tak. właśnie na stany lękowe.
10: Znów statystyka, o której ja nie ufam, powiem szczerze. Dobrze. No bo jak mówię ci, wiesz, kilkanaście procent, a obcuję z tak dużą liczbą tak. jednak ludzi, którzy się z tym borykają, to trudno mi to nawet przechodzi przez usta. Zasadniczo przyjmuje się, że 30% to są te cechy genetyczne, a 70% środowiskowe. I to oczywiście duży wpływ ma to środowisko twojego wychowywania, kształtowania, jak na przykład widziałeś, obserwowałeś na przykład, jak rodzice radzili sobie z lękiem. Czy byli lękowi, czy ten próg lękowy był duży, czy mały, nie? Czy na przykład bardzo się bali o różne rzeczy, czy wręcz przeciwnie, jakby byli odważni i tak dalej. To oczywiście ty nabywasz też te sposoby jakby...
9: No bo rodzice to przenoszą też, tak?
10: Tak, tak, oczywiście tak, nie? Tak, to a propos też, to traumy też się przenosi, tak. nie? To w drugą stronę tak. na przykład. Tak, więc też odwagę na przykład też przenosisz, nie? Nabywasz ją. No, ale pytałeś, czy...
9: Chodziło mi o to, czy właśnie, czy są... skąd się to też bierze u osób? Czy ktoś może być bardziej podatny na to? I jeśli tak, to w jaki sposób może być bardziej podatny?
10: Ja bym powiedział ze swojego nikłego doświadczenia, jednak nie jestem jakimś tam starym profesorem, to myślę sobie, że z pewnego, w dużej mierze, ja tak obserwuję, z pewnej niedostępności do emocji, z pewnym zatrzymaniem różnych emocji i jakiejś nieświadomości tego, co przeżywam. To myślę, że to tak bym to powiedział.
9: To myślę, teraz wątek, który ja akurat też często poruszam w różnych rozmowach tutaj w Radiu Tok FM, to myślę, że to są tutaj też faceci jednak też bardzo mocno mogą być podatni na te lęki.
10: Myślę, że tak.
9: No bo myślę sobie o tych małych chłopcach, którym się już teraz mam nadzieję...
10: To, że mają nie płakać?
9: Mają nie płakać, mają być twardzi, nie bać się, tak, bo to jest okazywanie słabości.
10: Tak, aczkolwiek też na dziewczynki też się dużo od dziewczynek też wymaga.
9: Oczywiście, też zachowuj się, tak.
10: Tak, grzeczną, nie? Chłopiec może biegać, nie, a dziewczynka nie powinna, nie? Na przykład, oczywiście mówimy o stereotypie, które też chyba trochę odchodzi, nie?
9: Tak, ale myślę, oczywiście uważam, że bardzo dobrze też o tym mówić. Jak przychodzą do ciebie pacjenci, to jest tak, że mówią tobie, że mam stan lękowy albo mam stany lękowe?
10: chyba nie nazywają tego w ten sposób i stąd chyba moja też trudność, jak na początku miałem tutaj jakąś nomenklaturę przyjąć, bo chyba tego tak nie nazywają, bardziej mówią, że żyją z lękiem albo że są lękowi. Bardziej tak. No chyba, że mieli jakiś epizod taki, na przykład jak napad paniki, czy atak paniki, to wtedy rzeczywiście no, mówią o tym, co się wydarzyło. Czasami wiedzą, co się z nimi wydarzyło, czasami nie wiedzą, nie? Tak. Bo myślą, że po prostu, no już przechodzimy do właśnie, bo jest kilka grup tych jakby, no. tych, w tych stanach lękowych, jakby lęk lękowi nierówny, nie? I tak bym powiedział, że są takie cztery główne i też poboczne, też mogę je jakoś tam omówić. To właśnie ten pierwszy, który mi przychodzi do głowy, to zespół lęku napadowego, dawniej nerwica lękowa, właśnie a propos tej nomenklatury, czyli ataki paniki po prostu.
1: Tak.
10: I to jest coś takiego, że wtedy człowiek myśli, że odchodzi.
1: Tak.
10: Że umiera. To też zależy, to niektórzy badacze nawet tak myślą, że to zależy, co się w tej rodzinie przydarzyło. Jeśli na przykład w rodzinie były na przykład zawały serca, to ta osoba myśli, że doznaje ataku serca, albo że umiera, albo że zawariuje za chwilę, nie? Bo to jest taki duży kołowrotek myśli, zapętlenie w ogóle tylko w tym, niemożność jakby wyjścia z tego schematu. Rzeczywiście to też brakuje tchu, no tak. Bo to jest, się napędza bardzo szybko, to serce bije coraz szybciej. No, tam nie, wrażenie, że nie ma końca ta sytuacja. De facto ona ma koniec, bo ona trwa od kilku do maksymalnie 10 minut. Tak według oczywiście wyliczeń lekarzy.
1: Nie? Czyli osoba, która doświadcza tego ataku paniki, może mieć na przykład gdzieś z tyłu głowy taką myśl, że spokojnie to zaraz przejdzie?
10: Może mieć, tylko czy ona dopuści cokolwiek, co ma z tyłu głowy. Bo to no jest
1: tak, coś bo to jest takiego... myślę, też wtedy coś paraliżującego się
10: tak,
1: dzieje w głowie.
10: Dokładnie tak, ja umieram, więc jakby te wszystkie inne myśli są, to jest bardzo dużo w myślach. No i właśnie wtedy się wchodzi w rzecz, która ma jakby trochę uziemić przez na przykład emocje, nie? Jest taka behawioralna sztuczka pięciu zmysłów, że na przykład masz, jeśli komuś się powtarzają te napady paniki, nie? Bo też jest tak, że na przykład czasem ktoś ma tylko jeden albo dwa razy w życiu i to się nie powtarza. Nie?
1: Ale to wiadomo, skąd się może w ogóle wziąć ten atak paniki?
10: Wiadomo.
1: Wiadomo.
10: Wiadomo.
1: To z czego może?
10: Może na przykład ten słynny Perls, o którym już wspomniałem, Fritz, czyli ten nasz ojciec gestaltu, mówi, że to jest że pobudzenie bez oddychania.
1: Pobudzenie bez oddychania.
10: Tak, czyli pobudzenie bez wsparcia. Mhm. Też często właśnie oddechowe ćwiczenia się to też robi w różnych stanach lękowych, się edukuje jakby, jak można sobie radzić na przykład oddechem, żeby się uspokoić, żeby się uziemić trochę też. No i to jest takie pobudzenie bez wsparcia, czyli kiedy ty jesteś pobudzony, ale no, na przykład jak już wracamy do tych sytuacji rodzinnych, nie, to może być coś takiego, że kształtując się, będąc dzieckiem, chłopakiem i tak dalej, byłeś pobudzony i nie dostawałeś wsparcia i nie wiedziałeś, czy to jest dobre, czy to jest złe na przykład, nie? Pobudzenie w różnych, w rozmaitych sytuacjach, nie? No i właśnie brakuje ci tego głosu z zewnątrz, czy tego wyjścia na zewnątrz. No i wtedy jest coś takiego, jak masz dużo różnych pobudzeń, no to wtedy jest, to jest jedna z przyczyn, która może powodować taki atak paniki, nie?
1: Tak. Ja tak sobie myślę, bo nawet tutaj sam będę przykładem akurat dzisiaj, akurat w tej audycji, chociaż oczywiście unikam tego, ale akurat już w sumie też nie raz o tym mówiłem tutaj w Radiu Tok FM w różnych audycjach, że ja też miałem ataki paniki i to było, to jest historia powiedzmy już tam sprzed 10 lat, więc to jest zamknięte i ja już wiem doskonale, czym jest ten atak paniki i jak jest to okropne w ogóle przeżycie, tak. Szczerze mówiąc. Tak. I naprawdę no nawet wrogowi bym chyba tego tak. nie życzył, ale rzeczywiście w moim przypadku na przykład to było tak, że to było rzeczywiście taki lęk właśnie, że zaraz zejdę, tak, czy zemdleję, tak, że coś się zaczyna ze mną dziać. Tak. I akurat ja miałem tak, że czułem, że muszę wrócić do domu, tak, że i jak wracałem do domu, to wszystko w ogóle błyskawicznie schodziło. Nigdy też nie miałem tego stanu w domu, tylko zawsze gdzieś po prostu w terenie.
9: I pamiętam, że tam już za którymś razem, jak miałem ten stan, to ja sam sobie, ja mówię też Państwu, co mi akurat pomogło. To nie oznacza, że to może też Państwu pomóc, bo zaznaczam, nie ma też ta audycja charakteru poradnikowego. Przedstawiamy też Państwu, no, co akurat u mnie zadziałało. U mnie akurat to było tak, że ja sam sobie w głowie powiedziałem, stary, już tyle razy miałeś zejść, jakoś ani razu do tej pory no jednak nie zszedłeś. Tak. I nagle i to zaczęło kompletnie schodzić. I to był moment, kiedy u mnie te ataki paniki się w ogóle skończyły.
10: Okej.
9: Tak to u mnie wyglądało.
10: Uziemiłeś się przez racjonalizację.
9: Tak, uziemiłem się przez racjonalizację.
10: Tyle razy się bałem i nic się nie stało.
9: No właśnie, ale tak, ty powiedziałeś, że jest też praca ze zmysłami. Tak?
10: Tak. Tak, to jest takie behawioralne takie ćwiczenie, no bo mamy 5 zmysłów takich podstawowych. Tak. Zobacz, dotknij, powąchaj, poczuj, posmakuj.
9: Tak.
10: No i wyobrażamy sobie, no jesteś tutaj na przykład, teraz tu, w tym studiu, nie? I coś takiego ci się zaczyna przytrafiać, nie? To a propos też tego ciała, nie? Że ciało daje nam sygnały. Tak jak chwilę rozmawialiśmy o tym, że poszczególne emocje nas informują. I jakby, jak się nauczymy tego wyłapywać też z ciała, nie? To też będziemy mogli w miarę szybko zareagować. Tego też uczy gestalt właśnie. No ale właśnie tych 5 zmysłów to jest coś takiego, że właśnie wiem na przykład, że teraz do mnie się zbliża ten stan, że po prostu wpadnę w ten kołowrotek myśli, no i wybieram 5 rzeczy, które mogę dotknąć, nie? I no albo je dotykam po prostu.
9: Sprawdzam coś wokół siebie, tak? Czy jakiś tam, nie wiem, telefon nawet, tak? Czy
10: tak.
9: Długopis... Podaję przykłady, tak.
10: Tak, na przykład. No nie wiem, kubek, chociaż kubek bym sobie zostawił na posmakowanie na przykład.
9: Tak,
10: nie?
9: Tej
10: kawy, która jest w środku, albo tą wody, nie? No i 5 rzeczy, które możesz zobaczyć, 4, które możesz dotknąć, 3 usłyszeć i tak dalej. 2 powąchaj i 1 posmakuj. No i u niektórych to bardzo, bardzo dobrze działa. Znam taką osobę, która przyszła do mnie któryś raz w trakcie terapii i mówi, no, że właśnie to się zbliżało i między innymi posmakowała kierownicę samochodu, nie?
9: Okay.
10: Że to jest tak. I że to pomogło. Że to uziemiło.
9: To sobie to pomogło, okay.
10: Wyjście z tego kołowrotka myśli. Tak jak tobie pomogła ta racjonalizacja, nie? Że kurde, nic się przecież nie stanie, nie?
9: Tak.
10: I...
9: Przeszło. Tak u mnie to było.
10: Tak. Więc te 5 zmysłów też czasem to pomaga. Jak nie, no to są oczywiście inne oddechy, ćwiczenia oddechowe na przykład, nie? Tak zwane oddychanie na kwadrat, tam 4 sekundy wdech, wydech i tak dalej.
9: Nie, ale to może właśnie wyjaśnimy. Punkty? Czyli wdychamy przez 4 sekundy, później przez 4 sekundy trzymamy to powietrze, później przez 4 sekundy wydychamy i przez kolejne 4 sekundy... Wstrzymujemy tak. to
10: zatrzymujemy
9: w ogóle tak, na 4 sekundy.
10: Tak.
9: I to jest to takie kwadratowe oddychanie.
10: Tak. Jest też tam, są różne inne też ćwiczenia oddechowe, na przykład, że nabieramy powietrza przez 4 sekundy, trzymamy przez 3 i wypuszczamy przez 7 i znowu powtarzamy, nie? Więc to są różne takie, ale wypuszczamy na przykład nie w odpowiedni sposób, czyli na przykład tak jakbyśmy dmuchali gorącą herbatę, nie?
9: Okej.
10: Na przykład, nie? No I tak, no myślę sobie, że w ogóle to są takie behawioralne, bym powiedział, takie propozycje, nie? Że w gabinecie gestaltowym myślę, że tam byłyby też głębsza praca.
9: Oczywiście, bo cały czas zaznaczamy...
10: Znaczy też nie umniejszając, że tam to nie jest głębokie.
9: Jeśli coś się dzieje, to oczywiście musimy zwracać się do specjalistów, tak? Bo możemy spróbować zastosować jakieś proste metody, natomiast sam sygnał jest też informacją o tym, że coś się dzieje i powinno się zgłosić do specjalisty.
10: Tak, i to najlepiej, gdyby to był na przykład psychiatra, bo psychiatra i psychoterapeuta, nie? Bo to są dwie rzeczy, które jakby najlepiej działają dwutorowo. To w ogóle we wszystkich stanach lękowych, nie tylko w napadzie paniki, bo też jest mamy zespół lęku uogólnionego, tak zwany GAD, ten PTSD, o którym wspomniałeś na przykład, ale też zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, no i fobia społeczna na przykład, z takich najbardziej popularnych, nie? To myślę, że we wszystkich jakby zalecana jest psychoterapia, niekiedy też farmakoterapia, a farmakoterapia najlepiej u psychiatry, no bo też część tych leków upokajających mogą inni lekarze przepisywać, przez to jakby Polska, nie wiem czy wiesz, jest bardzo wysoko w rankingu uzależnień od różnych środków takich właśnie uspokajających, tak, bo nie tylko psychiatrzy mogli je przepisywać. No ale dobrze, ale to taka ciekawostka na marginesie. No i farmakoterapia jest skuteczna bardzo często, prawie zawsze, tylko ona działa na skutek. a psychoterapia na przyczynę. Nie, że tam szukamy tej przyczyny.
9: Czyli dlaczego? Farmakoterapia to jest takie zaleczanie, a chodzi o to, żeby zlikwidować przyczynę.
10: Tak, dokładnie tak, dokładnie tak. I dlatego mówię o tym dwutorowym, że najlepiej, gdy to jest właśnie dwutorowo. Najczęściej we współpracy w ogóle psychoterapeuty i psychiatry, ale też niekoniecznie, nie? No bo to na przykład w atakach paniki tam się stosuje benzodiazepiny, które są uzależniające i one są krótkotrwałe do brania, a nie długotrwałe na przykład, mhm. nie? W tych innych stanach lękowych to wtedy byłyby tam dłuższe, na przykład albo w depresji, no to przeciwdepresyjne leki, one z reguły się je bierze w dłuższym okresie, o dłuższym okresie czasu chciałem powiedzieć, ale to błąd językowy, w dłuższym czasie.
9: W dłuższym czasie.
10: Tak.
9: Przypominam Państwu, gościem audycji Myśl na głos jest Romuald Kłosowski. Jak wygląda, bo już też o tym zacząłeś też mówić, ale jak wygląda właśnie praca z pacjentem bądź z pacjentką, która przychodzi właśnie do ciebie do gabinetu? No bo wspomniałeś też, okej, okay, że o pracy z psychiatrą, także najlepsze działanie to jest psychiatra plus terapia. Jak to wygląda, ta współpraca wygląda u ciebie?
10: Taka, że na przykład mogę kierować do, bo na przykład przychodzi ktoś i mówi, ale ja nie znam psychiatry, a ja nie znam dobrego psychiatry. No to wtedy oczywiście współpracuję z jakimiś psychiatrami, jestem w stanie podać jakiś adres. Albo w drugą stronę, że jest psychiatra i tam ktoś mu zaleca psychoterapię i ktoś ma sobie znaleźć.
9: Czyli ty możesz polecić kogoś do tej równoległej pracy, tak?
10: Tak, i mogę konsultować to z nim też.
9: Albo możesz ewentualnie odesłać tylko do psychiatry.
10: Teoretycznie tak. Teoretycznie. No to przy takich dużych zaburzeniach, na przykład, których ja... mogłoby tak być, myślę, ale nie zdarzyło mi się to, więc...
9: Nie, chodzi mi właśnie też o to, że są różne formy po prostu tego leczenia, tak, że czasami może wystarczyć tylko farmakoterapia i prowadzenie przez psychiatrę, a czasami jest tak, że może być tylko terapia bez pomocy psychiatry, albo jedno i drugie.
10: Tak.
9: I ty jesteś w stanie też to zdiagnozować, że możesz powiedzieć pacjentowi bądź pacjentce, słuchaj, u ciebie to jeszcze powinieneś bądź
10: tak,
9: powinnaś
10: dokładnie
9: pójść do psychiatry.
10: Tak, okay. Dokładnie tak. No jak miałbym podać przykład taki, no to są, bo są różnej skali te lęki. I na przykład jest taki, wiesz, może być, jak pytać, taki przykład, taki mocny przykład, to może jak chłopak
9: chociaż
10: bał się...
9: Chociaż też zaznaczamy, nie chciałbym, żeby państwo się też tym sugerowali. Tak, ale mówimy o charakterze informacyjnym, tak? Więc podajesz przykład, dobra, co może dobra, być oczywiście.
10: Dobra. Okej, no to jak miałbym podać przykład, to na przykład mogłaby się zjawić osoba, która ma lęk, że spadnie nad nią niebo.
9: Na przykład.
10: Na przykład. Mhm. I to jest, myślę, już tak duży lęk, że na pewno bym zalecił wsparcie psychiatryczne, nie? Lekowe. Nie? Że ktoś się po prostu tego obawia. Albo ktoś się obawia, że coś sobie zrobi. Z reguły jak ktoś sobie obawia się, że coś sobie zrobi, to nie zrobi, ale mimo wszystko, wiesz, wtedy wsparcie farmakologiczne jest na pewno pomocne.
9: Jasne, nie? I wtedy też w ogóle proszę się nie bać, w razie czego dzwonić na 112.
10: Tak. Tak, tak, tak.
9: W sytuacji też takiego poczucia zagrożenia życia, tak? Bo to też jest niezwykle ważne.
10: Tak, tak.
9: Dobrze, a kiedy się, czyli kiedy może wystarczyć sama terapia bez wsparcia psychiatry?
10: Wiesz co, jak myślę sobie, jak to, że na przykład to jest długotrwały stan, na przykład, tak. Że to jest jakaś adaptacja, na przykład ta fobia społeczna, nie? Czyli lęk przed występowaniem, przed zabraniem głosu w grupie, tak, że czasem nawet przed rozmawianiem z kimś, nawet znajomym, nie? Ale bo się boimy, że ktoś nas oceni, że nas zawstydzi, nie możemy wykonać telefonu. W zwykłej sprawie, do anonimowej osoby, nie? Bo się boimy, że ktoś nas oceni, nakrzyczy na nas na przykład, nie? Przez ten telefon. I ktoś żyje z tym na przykład przez taką, ma konstrukcję, nie? I przychodzi do gabinetu i ma 30 lat albo 25. No to nie... Oczywiście, jeśli można poinformować o tym, że właśnie tutaj psychoterapia działa na przyczyny, na skutki, te łagodzą leki na przykład te skutki, więc można się podeprzeć farmakologią. Ale to na przykład nie wiem, czy bym jakoś tak wypychał do gabinetu psychiatrycznego, żeby ktoś sobie pomógł, bo ktoś ma taką adaptację, nie? I można nad nią pracować. Ona też nie jest, no to w zależności też każdy klient, każda osoba, pacjent, klient, bo nie wiem, czy wiesz, że w gestalcie mówimy klient.
9: Klient, dobrze.
10: Mówimy klient, dlatego że my nie leczymy. Mhm. Uzdrawiająca jest relacja między nami. nie? To terapeuta trochę pokazuje szerszy horyzont, szersze światło, trochę, wiesz, jest właśnie takim wsparciem, podparciem w różnych sytuacjach i jest osobą kliencką, jakby teraz można powiedzieć.
9: Osobą kliencką. I oczywiście zaznaczamy, że to jest zawsze indywidualnie się każdą sytuację tam szacuje, ocenia i wtedy się kieruje. Czy tylko tak, czy tylko u ciebie, czy
10: tak.
9: tylko
10: wiesz co, bardzo czy często, do ja psychiatry. Akurat się często spotykam z tym, że jak kogoś, mówię komuś o wsparciu farmakologicznym i ludzie się niestety boją tych lekarstw. To już nawet nie jest stygmatyzacja, że psychiatra, bo to się też bardzo zmienia
9: już, tak.
10: Ale boją się uzależnić od tych leków. Nie? Że te leki mogą mieć jakiś skutek otępienny. Na przykład, że znają kogoś, kto brał jakiś przeciwdepresyjny na przykład lek i on, nie wiem, im tam ten horyzont trochę zwężał, nie? Że mieli wolniejsze na przykład reakcje. No i ludzie się tego boją bardzo często, a niepotrzebnie.
9: No, myślę, że to też chyba też w przypadku innych leków może być tak, że na kogoś
10: oczywiście.
9: Ten lek,
10: tak.
9: ktoś może źle reagować po prostu na ten lek i tak samo może być chyba też w tej kategorii, prawda?
10: Tak, w tej kategorii też jest ważne dawkowanie. I to dawkowanie się właśnie na początku jest mniejsze, potem się jest większa. Tak. Jeśli ta dana dawka jest niewystarczająca i tak dalej. Jak się schodzi z leku, tak samo to się nie urywa tego kontaktu z lekiem, tylko się go też zmniejsza.
9: No i też te leki nie działają od razu.
10: Tak.
9: Mogą nie działać od razu.
10: Tak, ale też ważna informacja, że psychoterapeuta nie przepisze leków.
9: Tak. Ale jak, no to jak wygląda właśnie ta współpraca po twojej stronie? Jak... Pytam się też dlatego, bo są może osoby, które nie wiedzą, jak się z tym w ogóle jakoś, wiesz, obchodzić, jak się zwracać, jak długo to może trwać, też taki proces terapeutyczny. Wiesz, to mogą być osoby, które nie mają, nie wiedzą po prostu, jak wygląda taka praca właśnie z terapeutą.
10: On może trwać krótko i długo. I tak naprawdę...
9: Czyli tak zwane to zależy.
10: To zależy, dokładnie. Mhm. I to zależy od wielu czynników. Też od jakiego terapeuty, w jakim nurcie terapeuta pracuje. Nie? Na przykład właśnie w tym nurcie behawioralno-poznawczym jest kontrakt na 13 spotkań. Na przykład
9: po prostu,
10: z automatu.
9: 13.
10: Po prostu. Oczywiście to się zwiększa też. Można to zwiększać, zwłaszcza w takich w stanach lękowych, na przykład są potem kontrolne wizyty i tak dalej. Ale a jeszcze inaczej to wygląda na drugim biegunie, myślę, żebym wskazał psychoterapię psychoanalityczną. Nie? Jedyną psychoterapię z kozetką. To tak się kojarzy z amerykańskich filmów, to tylko psychoanaliza ma tak naprawdę ten mebel. My wszyscy mamy fotele albo kanapy. No i a w gesztalcie to jest różnie. To może być od pół roku, powiedzmy, czy roku, no pół roku myślę, a do kilku lat.
9: Nie, to zależy, do kilku lat.
10: Tak, bo zależy, co jest tam blokowane też pod spodem, nie? Co jest źródłem tego lęku.
9: A jak często pojawia się dzieciństwo?
10: W psychoterapii gestalt to zależy. Często co haczy tu i teraz. Dla nas najważniejsze jest tu i teraz, dlatego to są te niedomknięte gesztalty, o których mówiłem wcześniej. Czyli, czyli dla mnie oczywiście będzie ważne, żeby sprawdzić twój system. O, widzisz, kolejna psychoterapia systemowa, czyli sprawdzę ciebie w systemie rodzinnym. Jak ty funkcjonujesz, ale też jak ten system wyglądał. Na przykład, czy byli obecni mężczyźni, bo bardzo często byli nieobecni. Na przykład, nie, i chłopak nie miał wsparcia. Męskiego, na przykład.
9: Męskiego wzorca też, tak?
10: Męskiego wzorca, ale też wsparcia, nie?
9: Tak.
10: Tylko na przykład, nie wiem, teraz hipotetyzuję, wymyślam.
9: Jasne, oczywiście.
10: Zupełnie wymyślam. No jakaś na przykład bardzo silna kobieta, na przykład, nie? I mężczyzna milczący, nie? I jak i ten chłopak, na przykład, i ta matka atakująca tego chłopca, i co ten, i gdzie ma to wsparcie, jak ma wyglądać, nie? Jak można to naprawić? No to taka właśnie, myślę sobie, takiej psychoterapii systemowej też. Ale też jest, tak jak mówię, ważne w każdym nurcie, bo tak teraz zacząłem dzielić na nurty, a tak naprawdę dla większości ludzi, dla większości klientów, pacjentów, to nie jest ważne nawet, jaki to jest nurt, nie?
9: Myślę,
10: tylko po prostu idą po pomoc.
9: Myślę, że wielu pacjentów i pacjentek po prostu nie wie nawet o tych nurtach.
10: Tak, dokładnie tak, dokładnie tak. Albo słyszę od swojego psychoterapeuty, że integruje różne podejścia.
9: Tak.
10: I tyle. Co też się bardzo często zdarza. No i pytałeś, czy ktoś przychodzi, jak długo to trwa. No to różnie. I też różnie wygląda praca. I też różnie wygląda praca w poszczególnych tych, na przykład w tym na przykład napadzie paniki. Też myślę, że ważne byłaby modyfikacja automatycznych myśli. które się pojawiają. Myśl na przykład automatycznych na swój temat, nie? Że mi to się nigdy nie uda. Coś takiego, nie? No i wtedy jakoś ta wsparciowa na przykład, ale co, szukam rzeczy, które ci się udały, na przykład, nie? A powiedz mi, a z drugiej strony, a biegunowość, nie? A co po drugiej stronie, a co by było przeciwieństwem tego stanu, nie? A czy kiedyś go doznałeś, nie? No to może jak to jednak jest, trochę idę twoją ścieżką, nie? Tak. Nigdy mi się przecież to nie zdarzyło, nie? Zawsze się tego boję, nie? To właśnie jest trochę praca z tymi automatycznymi myślami, nie? Że te automatyczne myśli cię tam prowadzą, już jest koniec, odejdę, odchodzę i ty nagle mówisz, halo, tak. Nigdy mi się to nie zdarzyło, nie? Więc myślę, że to mam na myśli. Modyfikacja automatycznych myśli. Myślę sobie, że no, praca nad samooceną na zasobach byłaby bardzo ważna, ale też, tak jak mówię, źródło tego lęku. Co mnie tak naprawdę przestrasza. I wiem, celowo użyłem słowa strach.
1: Tak.
10: Jakoś jednostkowo nas przestrasza, ale jesteśmy w tym lęku, bo nie możemy nic zrobić. Mhm. Nie, coś nas przestrasza i jesteśmy w lęku. Czasem to jest lęk przed lękiem też, nie przed lęk przed konkretną rzeczą, tylko lęk przed... Ja to czasem nazywam, ja to mam taką... mówię o dzikach, nie? Że ktoś się boi dzików, ale tego dzika nie ma. Nie? I co wtedy?
1: Tak.
10: Nie? Czy to lęk przed lękiem, że ten dzik się pojawi, a jego nie ma i nie było. A

0: To nie jest, stany lękowe to nie są tylko ataki paniki. Przecież
1: Nie. Właśnie wspomniałem to o tę fobię społeczną, nie? Czyli właśnie ten lęk przed wystąpieniami, przed odezwaniem się, przed zapytaniem kogoś, która jest godzina, albo czy ten tramwaj już jechał.
0: Ale to ktoś powie, a to on się wstydzi, po prostu wstydliwy jest.
1: No ale czy...
0: Czy wstyd to lęk teraz, pytanie?
1: Nie, bo i wstyd i lęk tam jest, nie? No. One często idą w parze, wstyd też. Jak komuś opowiadam o emocjach i pytam, w jakiej jesteś emocji, ktoś mówi, jedną mi podaje emocję, to jakoś tak myślę sobie, że tam zawsze jest koktajl. Teraz też w tobie. I nie, tak sobie myślę, że jest mnóstwo emocji. Mhm. Jakbyś miał je tak rozczłonkować na czynniki pierwsze. I bardzo często lękowi towarzyszy na przykład wstyd, ale też gniew na przykład. Nie? Boimy się, że ktoś nas opuści na przykład,
0: tak.
1: Więc się rozgniewamy, nie? Więc wyrazimy swoją złość, jak bardzo nam zależy, albo jak nie zależy, jak masz odejść, to odejdź na przykład. Nie? Więc to w izolacji oczywiście jest tam lęk, ale tak naprawdę ten lękowi towarzyszą inne emocje. I też podczas psychoterapii też je rozkładamy na czynniki pierwsze. Nie? Co pcha ten lęk, nie? Co go popycha, nie? Co go wytwarza, nie? Bo może tak być, że rzeczywiście zawstydzenie będzie czymś takim, co nas zatrzymuje w tym lęku.
0: Blokuje.
1: Tak,
0: też,
1: nie? Tak. Więc wtedy odczarowujemy ten, odwstydzamy, jak to mówimy w slangu, nie? Odwstydzamy tam, wracamy, rzeczywiście pytałeś też o to, jak często wracamy do dzieciństwa, nie? No to wtedy wracamy. To w zależności od nurtu to się częściej wraca albo nie wraca. W gestalcie jesteśmy tu i teraz, ale wracamy, bo żeby podomykać te figury, żeby iść dalej przez życie w prawidłowy sposób.
0: Teraz myślę też o takich osobach, które na przykład mogą skarżyć się na to, że coś się z nimi dzieje, że nie wiem, na przykład serce jakoś tak dziwnie.
1: Tak.
0: Idą na badania.
1: Wszystko jest okej.
0: I co? To też są to są stany lękowe? Co to jest właśnie?
1: Mogą być. Ja też nie jestem kardiologiem.
0: Jasne,
1: na przykład.
0: Oczywiście. Tak, wiadomo, ale bardzo często. Specjaliści diagnozują. Ale chodzi o to, że czasami może się też zdarzyć coś takiego, że te lęki mogą się po prostu objawiać w ciele w różnych postaciach.
1: Bo co się robi, co się dzieje z tobą, kiedy się lękasz? Kiedy się przestraszasz? Bije ci szybciej serce.
0: Tak.
1: No oczywiście inne rzeczy, nie? Masz płytki oddech, gęsią skórkę, trzęsie
0: zimny
1: się,
0: pot,
1: zimny
0: tak.
1: pot, nie wiem. Różnie to może wyglądać, ale to serce zawsze bije szybciej, nie? Więc oczywiście, że tak. Co to jest za lęk? Czego się boisz? Gdzie nie dostałeś wsparcia? I tak dalej, i tak dalej.
0: Bardziej mi też chodzi o to, że czasami komuś może się wydawać, że nie jest w tym stanie lękowym, a czuje, że ma takie objawy i idzie właśnie do specjalisty i okazuje się, że tam w badaniach jest w ogóle wszystko w porządku.
1: Tak.
0: Czyli są też takie sytuacje, kiedy ktoś może nie być świadomy tego, że jest, przechodzi jakiś tam teraz moment lękowy.
1: Tak, bo objawy lęku są trojakiego rodzaju. Psychiczne, tak. Inaczej nazywane emocjonalnymi, somatyczne i behawioralne. Somatyczne to jest to ciało.
0: Tak.
1: Ciało, soma, a behawioralne to jest też, co się z nami dzieje, nasze zachowanie, jakie jest.
0: Na przykład?
1: Na przykład, że chcemy uciec. Uciekamy.
0: Wrócić do domu, tak?
1: Wrócić do domu, tak. Na przykład, nie? Tak, na przykład. Myślę, że gdybyś był w moim gabinecie, to ja bym cię zachęcał do tego, żebyś się wystawiał na taką sytuację. Na przykład. Akurat nie mówię o ataku paniki, nie? Tylko gdybyś na przykład, nie wiem, miał fobię społeczną i bał się tłumów na przykład. Bał się ludzi, że ktoś cię zaraz, nie chodzisz na koncerty, bo jest tam za dużo ludzi, wolisz sobie posłuchać w domu płyty, nie? Abstrakcyjna sytuacja, nie? Ale mogłaby się taka zdarzyć. To ja bym cię zachęcał do tego, żebyś chodził na ten koncert. Żebyś może na początku ustawił się z tyłu, nie? Albo na przykład, nie wiem, opowiedział sobie, że będziesz tam tylko godzinę, a nie więcej. Nie, na przykład, żeby jednak, bo bardzo często w lęku jest tak, że my automatycznie unikamy tych sytuacji stresowych, nie? Boję się, nie wiem, boję się dzwonić, już wrócę do tego przykładu, tak. Boję się zadzwonić przez telefon, to unikam tego i proszę innych, żeby załatwili za mnie te sprawy, nie? Ja bym cię namawiał jednak, żebyś, dałbym ci takie wsparcie też w gabinecie, nie? Czego ty potrzebujesz, żeby to wykonać? Jakie ty masz przekonania na swój temat? Dlaczego tego nie robisz, nie? Jakie masz przekonania na swój temat? Co mogłoby się wydarzyć? Co mogłoby się stać? Nie? No i tak jakby racjonalizujemy te sytuacje i bym cię zachęcał do tego, żebyś to zrobił. To nie miało być bez przykładów jakichś takich z życia, więc się gryzę w język.
0: Bo jest jeszcze jeden wątek, który

0: chcemy poruszyć. Czyli to, że lęk... Pytanie, czy lęk zawsze jakby chodzi sam? Chodzi mi, nie wiem, na przykład lęk i depresja.
1: Może chodzić sam, bo nie zawsze to stany lękowe oznaczają depresję, ale bardzo często tak bywa. Więc może i nie musi. To zależy.
0: Znowu to zależy. Znowu to oczywiście. Zależy. Ale chodzi, że coś takiego też ma miejsce.
1: Tak.
0: Tak. Bo chodzi mi o to też, czy na przykład lęk, który się pojawia, czy lęki, które się pojawiają u osoby chorującej na depresję, są czymś, nie wiem, zjawiskiem bardziej niebezpiecznym, albo czy depresja potrafi napędzać lęk.
1: Tak, myślę, że mogą się napędzać nawzajem i depresja i lęk. I myślę sobie, że szybciej chyba jest diagnozowana depresja mimo wszystko niż stan lękowy.
0: Nie, no dlatego też mówimy, że chodzimy do specjalistów, tak? Sami się nie diagnozujemy. Dalej na przykład z kolei lęk i uzależnienia, prawda?
1: Tak, bardzo często, nie? Mam lęk, kiedy przestaję mieć lęk, kiedy...
0: Na przykład
1: wypiję.
0: Tak.
1: To oczywiście krótka droga i ślepa uliczka, bo bardzo łatwo jakby ten lęk nie znika, nie? On jest w pierwszym tym kontakcie oczywiście z różnymi środkami odurzającymi on znika, znaczy mamy wrażenie, że znika, ale tak naprawdę on się pogłębia w tym stanie odstawiennym, nie?
0: Tak.
1: Czyli nad tym, no, mówiąc kolokwialnie, na kacu ten lęk może urosnąć jeszcze bardziej.
0: Tak.
1: Nie? Więc a nie o to chodzi chyba, żeby zawsze sobie w ten sposób radzić, nie? Jakie są alternatywne sposoby do radzenia sobie w tej sytuacji, nie? Co byłoby wspierające w tej sytuacji?
0: A lęk, a zaburzenia odżywiania?
1: Że jest napędzane lękiem? No...
0: Mogą?
1: Myślę, że to w drugą stronę, że te zaburzenia odżywiania mogą prowadzić do stanów lękowych. Ja bym tak powiedział, ale też nie chcę generalizować, bo to może być naprawdę różnie. Co bym powiedział jeszcze a propos, co ważne, to o takich... nad czym pracujemy w gabinetach, nad takimi zniekształceniami poznawczymi.
0: Czyli
1: one się w lęku właśnie bardzo często pojawiają. Katastrofizacja. Czyli, że już jest w ogóle katastrofa, w ogóle nie ma ucieczki, w ogóle...
0: Koniec,
1: nie? Selektywna uwaga w związku z tym. Katastrofizacja przyszłości, selektywna uwaga, nie? Czyli wybieram tylko te rzeczy, które podeprą tę katastroficzną wizję, nie? Czyli wybieram, selekcjonuję takie informacje, które pasują mi do tego obrazka, nie? Uzasadnienie emocjonalne. Skoro się trzęsę, no to i już wybrałem, że ta katastrofa się zbliża, bo ten autobus niebezpiecznie szybko jedzie, więc na pewno się wywróci. No to już dodatkowo kolejny argument, no i myślenie czarno-białe, albo w te, albo we w te, nie?
0: Tak.
1: I nad tym też pracujemy w terapii, żeby to zmieniać, pokazywać szerszy kontekst, czy na pewno tak jest, czy żeby trochę wyjść z tego. Poza tym wzmacniamy zdolności do czucia własnych granic. To myślę, że bardzo ważne. Zauważania swoich potrzeb. Tolerowania emocji. Bo to unikanie to często też jest z tym związane, że no, nie toleruje w sobie gniewu na przykład, nie? I pozostaje tak naprawdę w lęku też i w gniewie, nie?
0: No tak, ale w ogóle tłumienie w sobie emocji jest po prostu też złe, tak? No to jest...
1: Jest złe, ale też jakby mamy doświadczenia takie kulturowe, że no nie wszędzie wszystko.
0: Oczywiście,
1: nie? Więc
0: tak.
1: Jakby tak. No budowania większego oparcia w sobie, na zasobach pracy, nie? Na tym, że kim jestem, co osiągnąłem, co mam, nie? Bardzo często ja się spotykam z bardzo wykształconymi ludźmi, z bardzo doświadczonymi ludźmi, bardzo elokwentnymi ludźmi. I tak naprawdę, no halo, nie? Halo, jak to jest możliwe, nie?
0: Prawda. A ile osób przychodzi inaczej? Czy przychodzi do ciebie dużo klientów, aha, właśnie, którzy chcą pokonać lęk przed lataniem samolotem? Czy strach właśnie, już teraz się sam się złapałem?
1: Myślę, że i lęk, i strach. Strach, jak już jesteś w tym samolocie, a lęk, bo masz polecieć.
0: Tak.
1: No ja to racjonalizuję. Jakby pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to od razu mówię, ale wiesz, jaki jest ranking wypadków.
0: Ja wiem, a chodzi mi o to, że jest dużo osób, ja znam wśród swoich znajomych, jest dość sporo osób, które mają lęk właśnie przed lataniem samolotem. Pytanie, czy do ciebie też dużo takich osób przychodzi?
1: Myślę, że nie tylko z tym. Okay. Myślę, że samo to lęk przed lataniem samolotem nie zdarzyło mi się. Zdarzyło mi się, że to właśnie osoba z różnymi stanami lękowymi miała między innymi właśnie lęk przed lataniem. No i właśnie a propos tego wystawiania się na ten, nie, to można pojechać na lotnisko, pochodzić sobie trochę po lotnisku i wrócić.
0: A może na przykład wiesz, sobie pograć też w jakąś grę?
1: Można pograć w grę. Tak? Można pograć w grę. Można... Wspomniałem się jeszcze inna osoba, która z kolei na szczęście uspokoiły się te stany lęku przed lataniem, ale po prostu trafiła na lot, gdzie były turbulencje.
0: Okej. Okay.
1: A jeszcze dodatkowo oglądała filmy o wypadkach lotniczych.
0: W samolocie.
1: Nie było wspierające. Tak, więc, ale na szczęście tam udało się to opanować. To tak zwana fobia prosta, czyli przed jedną rzeczą, lęk przed wysokością na przykład.
0: A powiedz mi, na koniec, to znaczy, kiedy powinniśmy się rzeczywiście odezwać do specjalisty bądź specjalistki? Kiedy, co się z nami może dziać?
1: Kiedy się zastanawiamy, to już jest wystarczające. Kiedy się zastanawiamy, czy powinienem się udać. Mhm. Mogę się udać i mogę usłyszeć, że wszystko jest w porządku. Nie, że na przykład ten twój lęk... jeśli mówimy pytasz w ogóle, czy mówisz o stanach lękowych?
0: W ogóle.
1: No to myślę sobie, że kiedy się zastanawiasz, to jest właśnie taka...
0: Pierwszy znak.
1: Tak, to mi by się zapaliła lampka, nie? Że halo, to może jednak sprawdzę to, nie? Bo to
0: oczywiście
1: nie jest tak, że ty idziesz i jesteś skazany na w ogóle wieloletnią psychoterapię, gdzie
0: udrękę
1: będziesz...
0: Udrękę,
1: dokładnie.
0: Tak. To tak nie wygląda.
1: Nie,
0: dlatego... Jeśli takie pytanie się u Państwa pojawia, to rzeczywiście i w ogóle, jeśli Państwo mają jakiekolwiek wątpliwości, przypominam, aby się samemu nie diagnozować, bo to jest bardzo popularne, wiesz, jest dużo rolek oczywiście w tak zwanych social mediach, czy to jest Instagram, czy TikTok, czy Facebook i ludzie się często sami diagnozują. Dlatego my apelujemy, aby się samemu nie diagnozować, ale iść do specjalistów i tym dzisiaj zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję. Romuald Kłosowski był gościem audycji Myśl na Głos, psychoterapeuta humanistyczno-doświadczeniowy, certyfikowany psychoterapeuta Gestalt w Europejskiej Organizacji Psychoterapeutów Gestalt, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt, praktykujący w dwóch warszawskich ośrodkach, w Ośrodku Psychoterapii Świadomość i Rozwój oraz w Centrum Mental Care. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ja też dziękuję Natalii Banaczek za pomoc w przygotowaniu dzisiejszej audycji i dziękuję Państwu, że byli Państwo z nami. O północy informacje TOK FM, a po nich powtórka poranka, a przypominam, audycja Myśl na Głos w każdą środę o godzinie 23 w TOK FM i oczywiście o dowolnej porze w naszych podcastach na tokfm.pl i w aplikacji mobilnej. Kamil Wróblewski, kłaniam się nisko, do usłyszenia.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Trwa dogaszanie pożaru lasu w powiecie chojnickim. Znamy również prawdopodobną przyczynę. Naukowcy protestowali przed Sejmem. Chcą, by na naukę przeznaczano 3% PKB. Historyczny triumf Crystal Palace. Klub sięgnął po swoje pierwsze europejskie trofeum. Minęła północ, jest czwartek, 28 maja. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Strażacy dogaszają pożar lasu, który wybuchł w powiecie chojnickim w leśnictwie Okręglik. Na miejscu pracuje 7 zastępów Straży Pożarnej, poinformował rzecznik prasowy Pomorskiej Straży, młodszy aspirant Dawid Westrych. Ogień pojawił się w kompleksie leśnym na pograniczu gmin Czersk i Bruse. Spłonęło około 4 hektarów lasu. Dokładne straty będą ustalane w najbliższych dniach. Jak poinformował przedstawiciel Nadleśnictwa Czersk, wstępnie stwierdzono, że przyczyną pożaru było drzewo, które upadło na linię energetyczną. Przed Sejmem odbył się protest naukowców i pracowników akademickich. Środowisko po raz pierwszy decyduje się na taki rodzaj walki o interesy polskiej nauki, bo jak usłyszał reporter TOK FM, kolejne rządy bagatelizują ich postulaty. Ten główny to przeznaczenie na naukę 3% produktu krajowego brutto.
2: Bardzo bym chciał, żeby rządzący zauważyli, że to jest strategiczny problem. To nie jest kolejna grupa zawodowa, która tylko upomina się o swoje. Strasznie długo czekaliśmy, co środowisko naukowe niespecjalnie jakby umiało w protesty. Pisaliśmy listy otwarte, jakieś teksty publicystyczne. No to jest chyba pierwszy raz w tej skali, że się udaje jakby zebrać grupę ludzi, którzy decydują się wyjść i powiedzieć głośno politykom, że to, co robią, nie wystarcza.
3: Postanowiliśmy pokazać głos tego naukowca, zwłaszcza młodego naukowca. Jak myślimy o naukowcu, to myślimy o starszym panu w sweterku, ale tak naprawdę całym sercem nauki, zarówno w Polsce, jak i w ogóle na całym świecie, to są młode osoby, to są doktoranci, młodzi doktorzy.
1: Mówili w rozmowie z reporterem TOK FM socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego Adam Gędźwił i biolożka molekularna z Polskiej Akademii Nauk Agata Starosta. Demokraci chcą uniemożliwić Donaldowi Trumpowi budowę łuku triumfalnego pod Waszyngtonem, napisał dziennik Washington Post. Z badania wynika, że ponad połowa Amerykanów jest przeciwna wzniesieniu tego monumentu. Kongresmeni ogłosili, że w piątek oficjalnie złożą projekt ustawy zakazującej wznoszenia łuku w miejscu wybranym przez Trumpa. Projekt demokratów zakłada też zakaz wykorzystania na budowę środków federalnych oraz zakaz wnoszenia łuków i innych dużych struktur na pozostałych waszyngtońskich obszarach zielonych bez wcześniejszej zgody kongresu. Dziennik pisał już wcześniej, że administracja Trumpa nie zamierza zwracać się do kongresu o zgodę na budowę monumentu, argumentując, że autoryzował on już powstanie podobnego projektu w wybranym miejscu ponad 100 lat temu. Zachodnia Europa walczy z upałami. Wielka Brytania i Francja odnotowują rekordowe temperatury. Hiszpania przygotowuje się na prawie 40 stopni, a we Włoszech wprowadzono ograniczenia pracy na zewnątrz. W Polsce od upałów na razie odpoczywamy, ale w przyszłym tygodniu mogą wrócić. Dlatego warto pamiętać o podstawach. Przede wszystkim o nawodnieniu, czyli piciu wody, i to zanim poczujemy pragnienie, mówi prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce dr Michał Sutkowski.
4: Wyczerpanie cieplne. Tego jest najwięcej i to jest takie najbardziej charakterystyczne, a to są te osoby, które mdleją przy przystankach autobusowych. To jest związane po prostu z brakiem nawodnienia.
1: Lekarze zalecają zwracanie uwagi na dzieci, osoby starsze i przewlekle chore. Są one najbardziej narażone na przegrzanie. Piłkarze Crystal Palace triumfowali w Lidze Konferencji. W finale w Lipsku pokonali Rayo Vallecano 1-0 i po raz pierwszy w historii zdobyli jakiekolwiek trofeum europejskie. Crystal Palace przeżywa swój najlepszy czas w historii. W ubiegłym roku klub z Londynu zdobył Puchar i Superpuchar Anglii oraz zadebiutował w rozgrywkach pod egidą UEFA, a teraz dołożył do tego europejskie trofeum. Wszystkie te sukcesy odniósł po raz pierwszy i wszystkie pod wodzą trenera Olivera Glasnera, który dziś poprowadził ten zespół po raz ostatni. Już wcześniej zapowiedział odejście po zakończeniu sezonu. Kolejne informacje, na które zapraszam w imieniu Arkadiusza Urbanka za godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Jutro w większości kraju utrzyma się jedynie niewielkie zachmurzenie. Na północnym wschodzie miejscami może jednak popadać, a lokalnie możliwe również burze. Na termometrach zobaczymy od 15 stopni na wybrzeżu, przez około 18 w centrum, do 22 na południowym zachodzie.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
5: Tomasz Sekielski, to jest środowy poranek TOK FM. Witam w imieniu Liwii Prądzyńskiej, która program realizuje, oraz wydawców Macieja Jarząba i Jakuba Żebrowskiego. Środa, 27 dzień maja, a fakt na okładce na pierwszej stronie informuje: Karolu, popełniłeś straszny błąd. Dziennik ten cytuje Sławomira Cęckiewicza, który zamieścił taki wpis na X-ie. O co chodzi? Chodzi o nominację na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, nominację, której dokonał prezydent Karol Nawrocki. Sławomir Cęckiewicz protestuje, nie podoba mu się to, że sędzia Zbigniew Kapiński został pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Nie podoba się Sławomirowi Cęckiewiczowi, ale nie podoba się też Jarosławowi Kaczyńskiemu, który uważa, że sędzia Kapiński nie powinien być prezesem Sądu Najwyższego, ponieważ 26 lat temu w procesie lustracyjnym Lecha Wałęsy był w składzie orzekającym, a ówczesny skład orzekający stwierdził, że Lech Wałęsa nie skłamał w oświadczeniu lustracyjnym, twierdząc, że nie współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa. To jest taki wątek, no, powiedzmy, personalnego sporu, ale kwestia nominacji Zbigniewa Kapińskiego na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego może mieć też większe konsekwencje, bo od tego, jak będzie działał teraz pierwszy prezes Sądu Najwyższego, który zastępuje, przypomnę, panią sędzię Manowską, która, no, przejdzie do historii polskiego wymiaru sprawiedliwości jako osoba, która na stanowisku pierwszej prezes Sądu Najwyższego przyczyniła się do wielkiego upolitycznienia i zaangażowania Sądu Najwyższego w bieżącą politykę. Czy Zbigniew Kapiński będzie inny? Zastanawia się Ewa Iwanowa w Gazecie Wyborczej. Odwilż czy zaostrzenie kursu? Zbigniew Kapiński został nowym pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Pójdzie na wojnę ze starymi sędziami? Podobnie jak Manowska, jest neosędzią Sądu Najwyższego, a wcześniej przeszedł przez wszystkie szczeble sędziowskiej kariery. Podobnie jak Manowska, ma już postawione zarzuty dyscyplinarne przez rzecznika dyscyplinarnego Sądu Najwyższego. Jak podało OKO.press, chodzi o próbę odebrania Legalnej Izbie Pracy Sądu Najwyższego sprawy wygaszenia mandatu posła Prawa i Sprawiedliwości Mariusza Kamińskiego. Testem intencji dla Kapińskiego, według Ewy Iwanowej, będzie zwołanie pierwszego posiedzenia nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Przepisy są jasne. Pierwszy prezes Sądu Najwyższego ma obowiązek je zwołać nie później niż w terminie 30 dni od dnia zwolnienia stanowiska przewodniczącego. Ale czy Zbigniew Kapiński zachowa się zgodnie z prawem, czy zignoruje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego kierowanego przez człowieka Ziobry? A ten najpierw przecież orzekł, że procedura wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa jest wadliwa, a potem wydał zabezpieczenie zmierzające do zablokowania ich wyboru. Już samo to, że zadajemy sobie takie pytania, wiele mówi o sytuacji, w jakiej znalazł się Sąd Najwyższy i Krajowa Rada Sądownictwa. Ciąg dalszy bałaganu i zamieszania w wymiarze sprawiedliwości w polskim sądownictwie, co oznacza wybór sędziego Kapińskiego na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Więcej dzisiaj w Gazecie Wyborczej. Dziennik Gazeta Prawna informuje o tym, że połowa urzędników pisze ze sztuczną inteligencją regularnie, wyobraźmy sobie. Zarówno samorządy, jak i administracja rządowa korzystają w pracy ze sztucznej inteligencji. Regulacji, które mogłyby wyznaczyć granice takiej praktyki, ciągle brakuje, a urzędnikom pozostają branżowe szkolenia i ogólne wytyczne. Aż 77% badanych deklaruje kontakt ze sztuczną inteligencją co najmniej raz dziennie. W pracy urzędnicy najchętniej wykorzystują AI do wyszukiwania faktów. 59% oraz redagowania dokumentów 46%. No nie czuję się lepiej w związku z tym, bo jeśli aż 59% urzędników opiera swoją wiedzę na podstawie tego, co wypluje sztuczna inteligencja, to teraz jest chyba bardziej zrozumiałe, dlaczego tyle bzdur jest rozmaitych w urzędniczych postanowieniach i dokumentach. Trzeba coś z tym zrobić niewątpliwie. Tutaj pan minister Gawkowski może by się zajął jakoś i przygotował jego ministerstwo regulacje. Liczba doktorantów w Polsce dramatycznie spada, to też Dziennik Gazeta Prawna. Naukowcy i nauczyciele akademiccy domagają się finansowania nauki na poziomie 3% PKB. O tym dzisiaj będą dwie rozmowy w poranku. W jednej z najtrudniejszych sytuacji są młodzi naukowcy. Liczba doktorantów w ciągu 10 lat spadła o połowę. W ciągu 10 lat. Stypendium doktoranckie w 2026 roku wynosiło 3,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie przed oceną średniookresową i 5,5 tysiąca brutto po pozytywnej ocenie. No i trudno się dziwić, że w ciągu dekady spadła o połowę liczba doktorantów. Rzeczpospolita, jest sondaż nowy. Bez Brauna nie ma rządu. Donosi Rzeczpospolita. Najnowszy sondaż Ibris przeprowadzony dla Rzeczpospolitej pokazuje, że obecny układ polityczny w Polsce mimo niewielkich zmian w mapie poparcia może po ewentualnych wyborach doprowadzić do politycznego impasu. Choć Koalicja Obywatelska jest na prowadzeniu, a jej wynik wzmacniają przyzwoite notowania Nowej Lewicy, to spadek poparcia dla innych dotychczasowych koalicjantów PSL Polska 2050 może odebrać obozowi rządzącemu szansę na utrzymanie władzy. Z kolei PiS, by wrócić do rządzenia, musiałoby szukać porozumienia nie tylko z Konfederacją, ale także z ugrupowaniem Grzegorza Brauna. I według tego sondażu Koalicja Obywatelska ma 30,9% poparcia, Prawo i Sprawiedliwość 25,4%, Konfederacja 12,6%, Konfederacja Brauna 8,8%, Lewica 8,4%, PSL 3,9%, Partia Razem 2,8%, Polska 2050, szukam, wypatruję, ach jest, Polska 2050, 2,1. Potężny wynik, potężny. To Rzeczpospolita także informuje o tym, iż dzisiaj Donald Tusk i Keir Starmer podpiszą traktat, który zobowiązują oba kraje do przyjścia sobie z odsieczą w razie wojny, ale Zjednoczone Królestwo nie zaprosiło Polski do brytyjsko-francusko-niemieckiej grupy negocjującej pokój w Ukrainie. Z inicjatywą zawarcia nowego kompleksowego porozumienia wystąpił jeszcze w styczniu 2025 roku w czasie wizyty w Warszawie brytyjski premier. Idea spotkała się niemal natychmiast z aprobatą polskiego premiera. Potem trwały w tej sprawie długie negocjacje. Wielka Brytania zawarła w ostatnim czasie podobne porozumienie z Francją i Niemcami. W przypadku Polski kluczowy zapis zawierający tak zwaną dwustronną klauzulę obronną został zawarty w punkcie drugiej umowy. Dowiaduje się Rzeczpospolita. Zapis jest prawnie zobowiązujący i musi być ratyfikowany tak przez polski, jak i brytyjski parlament. Polityka, dzisiaj środa, świeża polityka pojawiła się na okładce. Pierwsi polscy mężowie, Mateusz i Jakub Trojanowie, o sobie i swojej batalii o legalizację małżeństwa. Jest także katastrofa po roku, artykuł, tytuł wielce mówiący i chyba jasny. To już rok, jak liberalny obóz zaliczył bolesną klęskę Rafała Trzaskowskiego. Trauma jednak minęła i życie potoczyło się dalej. Tyle, że wyparcie przyczyn przegranej to prosta droga do tego, żeby następnym razem popełnić te same błędy, pisze Rafał Kalukin. Rok po przegranych wyborach prezydenckich panuje chwiejna równowaga. Dla świata liberalnego, przywykłego do zarządzania teraźniejszością, to zwykle stan najgorszy z możliwych, bo pozwala cieszyć się złudzeniem. Sondaże nie dają może wielkiego powodu do optymizmu, ale do załamywania rąk też nie. Prezes politycznie słabnie, niedawny protegowany, robi mu kipisz w obejściu. Trzy prawice nie potrafią się dogadać. Pałacowemu bokserowi trochę obtarły się pięści, a jego bogaty wujek z Ameryki stał się chodzącą kompromitacją, choć ostatnio znowu wyciągnął do prawicy rękę w postaci 5000 żołnierzy. Warto więc docenić naszą małą stabilizację, kiedy tamci mają gorzej. A za rok, wiadomo, kolejne najważniejsze wybory w trzeciej RP. I jak zawsze, szabel nam nie zabraknie, liberalna szlachta na koń siędzie z kierownikiem na czele i jakoś to będzie. Albo i nie. Od wygranej Nawrockiego, pisze Kalukin, mecz toczy się przecież na wyjeździe, czyli w imaginarium prawicy. Na złą pogodę nie ma jednak lepszej rady, jak ukryć się pod parasolem i czekać na przejaśnienie. Może więc do tego czasu druga strona przedawkuje swoje szaleństwo. Z trzeszczącego w szwach budżetu coś fajnego uda się mimo wszystko wyskrobać. Netflix odciągnie uwagę młodych jakimś nowym serialem, albo populiści przegrają we Francji. Trzeba myśleć pozytywnie, nie rozsiewać defetyzmu. A co było rok temu, najlepiej puścić w niepamięć, a może właśnie nie puszczać, tylko wykorzystać rocznicę i przypomnieć sobie tamten ból głowy. Ku przestrodze, żeby tym razem spróbować zrobić to wszystko inaczej, nie liczyć na cud, a tym bardziej nie czekać z kołataniem serca, czym przeciwnik może nas tym razem zaskoczyć. Zamiast tego chociaż raz jego pierwszego wprowadzić w zdumienie. Albo żeby to się powiodło, trzeba najpierw wydostać się z pułapki teraźniejszości, ocenić to, co nie wyszło za poprzednim razem i wyciągnąć wnioski na przyszłość, bo przecież politykę robi się tu i teraz, jej rozstrzygnięcia zawsze nadchodzą. Jutro pisze Rafał Kalukin. Więcej w polityce. Wraz ze mną w studio profesor Michał Tomza, fizyk kwantowy, kierownik grupy badawczej kwantowych układów molekularnych na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
6: Dzień dobry.
5: Czym pan się zajmuje? Układy molekularne, kwantowe?
6: Tak, ja zajmuję się fizyką kwantową w zastosowaniu do atomów i cząsteczek w bardzo niskich temperaturach, blisko zera bezwzględnego. I to są badania, które odpowiadają na fundamentalne pytania, ale też prowadzą do rozwoju technologii kwantowych, które są przyszłością.
5: Super, ale wciąż nasi słuchacze pewnie nie wiedzą, jak w praktyce pańskie badania można wykorzystać.
6: Ja jestem teoretykiem, więc ja tak naprawdę modeluję to, rozwiązując równania, ale oczywiście to jest w bliskiej współpracy z grupami doświadczalnymi z całego świata, też z Warszawy, z Torunia i innych miast w Polsce, więc staramy się zrozumieć, a żeby następnie eksperymentalnie zbudować takie układy, tam właśnie wykorzystuje się lasery, próżnie i to...
5: Okay. Pan wymyśla, co pan na przykład wymyśla? Bo rozumiem, że pan sobie siada, tak?
6: Tak, ja na przykład wymyślam, jak schłodzić takie cząsteczki, jak doprowadzić je do tej temperatury bliskiej zera bezwzględnego z jednej strony, a z drugiej strony...
5: Dlaczego trzeba je schłodzić?
6: Bo wtedy efekty kwantowe zaczynają być widoczne i przydatne. My chcemy właśnie dobrać się do tej kwantowej natury świata. My chcemy wzmocnić te efekty kwantowe.
5: Czyli pan chce poznać tajemnice tajemnic.
6: Tak, i jednym zastosowaniem na przykład jest wykorzystanie takiej cząsteczki, żeby później zweryfikować pewne hipotezy o tym, dlaczego nie obserwujemy antymaterii dookoła we wszechświecie. Bo to jest jedna z zagadek, której wciąż nie rozumiemy w fizyce, dlaczego my składamy się z materii, a antymaterii nie widzimy dookoła nas.
5: A może nie ma antymaterii?
6: No nie, ona istnieje, to już w CERNie produkują, więc to jakby fizyka dobrze rozumie, że ona istnieje, natomiast my jej nie obserwujemy i to jest jedna z zagwostek, które my możemy zbadać przy pomocy takich eksperymentów z zimną materią.
5: Dobra, a jakbyśmy się dowiedzieli, dlaczego tej antymaterii nie obserwujemy, to do czego nam się to przyda? No, przepraszam, panie profesorze, że tak dopytuję, ale tak...
6: Myślę, że jako najbardziej zaawansowana forma życia w historii, może wszechświata, na pewno Ziemi, no to chcielibyśmy po prostu wiedzieć, skąd jesteśmy i dlaczego jesteśmy. Mm-hmm. To jest jedno z fundamentalnych pytań. Gdyby tej asymetrii nie było, to by nas nie było, więc myślę, że to jest warto wiedzieć, dlaczego istniejemy. A przy okazji rozwijane są technologie, które znajdują zastosowania wszędzie, tak? Więc to jest też nasza myśl przewodnia. My odpowiadamy na fundamentalne pytania, ale przy okazji rozwijamy najbardziej zaawansowane technologie, które wchodzą w kolejnych dekadach, może nie latach, do użytku codziennego.
5: Jakie na przykład możemy powiedzieć o jakich technologiach?
6: Chociażby lasery, które są wszędzie używane. Lasery były rozwinięte już ponad pół wieku temu, dokładnie w takich samych celach. To znaczy, żebyśmy zaglądali do wnętrza cząsteczek, a teraz się okazało, że lasery są wszędzie, od czytników poprzez operacje plastyczne i komunikację kosmiczną, więc to jest coś, to jest właśnie, to pokazuje, dlaczego inwestowanie w badania naukowe jest tak ważne i to w ten sposób trochę zbliżamy się naszej akcji.
5: 3% dla nauki, 100% dla Polski, to jest hasło protestu, który dzisiaj się odbędzie przed Sejmem. Pan się oczywiście pojawi, panie profesorze, bo pan jest współorganizatorem tego zamieszania.
6: Tak, jestem jednym z organizatorów. Tutaj jest cała grupa osób aktywnie działających już od dłuższego czasu, tak.
5: Obecnie Polska wydaje 1,2% PKB na naukę i szkolnictwo wyższe. 3%, co to nam da? Znaczy, bo to jest duży wzrost. 2,8, więc co ja mówię? 1,8. Natomiast co to by dało nam realnie, jeśli tak. byśmy zwiększyli te nakłady na naukę do 3% produktu krajowego brutto?
6: Tak, ten 3% to jest tak naprawdę takie hasło nadrzędne, które pokazuje ambicje, jaką my jako naukowcy mamy, ale też chcemy zarazić tą ambicją społeczeństwo i polityków, że właśnie dobrobyt, rozwój gospodarczy, ale także bezpieczeństwo Polski w dużej mierze zależą od rozwoju nauki. I tutaj tak naprawdę nie trzeba odnosić się do górnolotnych haseł, wystarczy spojrzeć, jak to wygląda na świecie. Najbardziej, najbogatsze kraje na świecie wydają dużo więcej. Te 3% to jest baza dla wszystkich najbardziej zaawansowanych krajów na świecie, a te najpotężniejsze, Stany Zjednoczone i inne, wydają dużo więcej niż 3%. Także małe kraje, które są w sytuacji wojennej, jak Korea Południowa, wydają 5%, więc widać, że jest bardzo duże sprzężenie pomiędzy wydawaniem środków i inwestowaniem w badania i rozwój, a bezpieczeństwem kraju, rozwojem właśnie też technologii militarnych.
5: Wojna napędza przemysł zbrojeniowy, a też rozwój technologii.
6: Dokładnie, ale też naszą ambicją jest to, my w tym momencie wydajemy dziesiątki miliardów na zakup zaawansowanych technologii z różnych krajów. Stany Zjednoczone, Korea i inne kraje. I nam bardzo leży na sercu, ażebyśmy właśnie też takie technologie rozwijali w Polsce. To jest, można powiedzieć, racja stanu. To znaczy niezależność naukowa, badawcza Polski jest polską racją stanu, stąd to hasło 3%. To jest oczywiście coś, co należy dążyć w ciągu iluś lat. To nie jest do realizacji w ciągu jednego roku, ale to pokazuje ambicje i cel i potrzeby z punktu widzenia bezpieczeństwa i przyszłości rozwoju, ponieważ nie chcemy być dalej montownią Europy, tak, to my musimy zacząć tworzyć własne zaawansowane technologie i nie ma innej drogi. No, mamy teraz sztuczna inteligencja, technologie kwantowe, biotechnologia. My kupujemy mnóstwo tego typu technologii ze świata, tak, od Ozempiku poprzez OpenAI, ChatGPT i wszystkie inne rzeczy. One są produkowane, tworzone w zachodniej Europie, w Stanach Zjednoczonych. I w ten sposób my płacimy miliardy rocznie naszych pieniędzy za dostęp do tych rzeczy. Płacimy podatki w tych krajach.
5: A czy jesteśmy w stanie, ja teraz odkładam na bok myśl technologiczną samą, ale czy my finansowo jesteśmy w stanie udźwignąć takie projekty?
6: Jeśli właśnie zmobilizujemy kraj, jeśli zmobilizujemy też rząd do wydawania większych środków i będziemy dążyć do tych 3%, to potencjał Polski nie jest mniejszy niż potencjał takich krajów jak Korea Południowa, Austria, Szwajcaria. Te inne kraje są ciut bogatsze, ale mają dużo mniejszy kapitał społeczny, kapitał ludzki. Więc tak, jak najbardziej, jeśli będziemy dążyć do tych 3%, to mamy ten potencjał i tak naprawdę my musimy, nie możemy sobie pozwolić na niepobudzanie tego potencjału. Mamy przykład Danii, tak? Ozempik, tak? W tym momencie podatki, jakie koncern, który to stworzył, zarabia dla kraju, są ogromne i to jest coś, na czym też powinno, więc jest mnóstwo przykładów, gdzie kraje kilkukrotnie mniejsze od nas zdołały stworzyć tą jedną kluczową technologię, która nagle zaczęła przynosić ogromne zyski dla budżetu i dla pomyślności kraju. I to jest coś, na czym nam bardzo zależy, aby właśnie pobudzić tą kreatywność i pobudzić ten potencjał naukowy, a za tym, co idzie, też technologiczny i bezpieczeństwo kraju, które właśnie są kluczowe. No tu wszyscy się z tym zgadzają chyba.
5: Ile lat według pana potrzeba na to, abyśmy doszli do tych 3% PKB na naukę?
6: Tak, no tu jest właśnie problem, że niestety, ale inwestycja w badania i rozwój nie przynosi zysków w perspektywie najbliższych wyborów. I to jest chyba tutaj największy problem tej całej układanki, że politycy patrzą tylko w perspektywie najbliższych wyborów. Więc oczywiście te 3% my w naszych postulacie, w naszej petycji postulujemy do 2030 roku. I to jest oczywiście minimalna skala czasowa, w której to by można osiągnąć. Natomiast to jest coś, co w ciągu 5-10 lat jest jak najbardziej możliwe i my mamy ambicje, żeby w ciągu 10 lat rzeczywiście dobrnąć do poziomu zachodniej Europy. A moim marzeniem jako naukowca jest to, że jak będę przechodzić na emeryturę, żebyśmy byli bardziej zaawansowani od naszych zachodnich sąsiadów.
5: Dzisiaj sytuacja na przykład doktorantów jest makabryczna. Jak donoszą media przy okazji tego protestu, możemy się dowiedzieć, że doktorant otrzymuje stypendium doktoranckie w 2026 roku. Wyniosło 3,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie. To dla pasjonatów są, że tak powiem, rozwój naukowy.
6: Tak, to jest sytuacja patologiczna, nieakceptowalna, że państwo polskie przewiduje, że pełnoetatowy pracownik, ponieważ trzeba pamiętać, doktoranci to są pełnoetatowi pracownicy, od których oczekujemy, że przez 40 godzin tygodniowo będą przychodzić czy do biura, czy do laboratoriów i prowadzić badania naukowe, że im płacimy stawki znacznie poniżej minimalnej krajowej. Więc tak naprawdę, polskie państwo obchodzi przepisy prawa poprzez to, że nie zatrudnia doktorantów na etat, tylko wypłaca im stypendium.
5: Na śmieciówkę, tak?
6: Tak, no to jest, można nazwać dokładnie, to jest typ śmieciówki, znaczy stypendium doktoranckie to jest śmieciówka, która obchodzi minimalną krajową, więc to jest absolutnie nieakceptowalne, a młodzi ludzie są kluczowi, ponieważ w tym momencie już jest dużo mniejsze zainteresowanie karierą naukową i jeśli my nie będziemy przyciągać najlepszych, najbardziej zmotywowanych, najbardziej zainteresowanych nauką absolwentów, no to nikt, to nie będzie komu tych badań robić w przyszłości.
5: Około 8 tysięcy doktorantów jest w Polsce. Naprawdę to jest duży problem, żeby podjąć decyzję, żeby rząd podjął decyzję, że oni dostają etaty, 8 tysięcy osób, to przecież budżet się nie zawali.
6: No to jest tego. Właśnie pytanie, tak. My tutaj dlatego też w naszej petycji, w naszej akcji najbardziej podkreślamy tą tragiczną rolę młodych naukowców, doktorantów, młodych doktorów i tego nie rozumiemy, tak? Dlaczego właśnie rząd, pomimo bardzo pięknych i obłych słów o tym, jak nauka jest ważna, nie podejmie tak strategicznej decyzji, jak dofinansowanie i lepsze warunki dla najmłodszych naukowców, którzy są przyszłością i kluczem dla dalszego rozwoju nauki. Tak naprawdę nie tyle dla rozwoju, co utrzymania w ogóle, bo my teraz zaczynamy zwijać polską naukę i to jest największy problem.
5: Minister Marcin Kulasek dzisiaj w tygodniku Polityka mówi, że no nie jest dobrze, ale też chwali się, że choć resort nie ustala bezpośrednio każdej pensji, to jako rząd zaczęliśmy realne zmiany w tym zakresie. Zrealizowaliśmy obietnicę 30% podwyżki dla kadry akademickiej w 2024 roku, a w budżetach na lata 2025-2026 zagwarantowaliśmy podwyżki w wysokości odpowiednio 5,3%. To realnie o około 40% więcej niż w 2023 roku, gdy objęliśmy rządy. Tutaj takie dość skomplikowane równanie powstaje, ale co pan na to?
6: No problem jest taki, że inflacja była dużo większa i tak naprawdę to jest korekta na inflację i to trzeba podkreślić jednoznacznie. Te 30%, gdyby nie było tych 30% podwyżki, to państwo polskie ułamałoby przepisy prawa, ponieważ wciąż pensja asystenta, czyli tego startującego najmłodszego naukowca po doktoracie jest 19 zł powyżej minimalnej krajowej, więc tutaj ministerstwo podnosząc pensję nie zrobiło nic innego poza przestrzeganiem prawa, ażeby nie mieć w przepisach pensji, które by nie były zgodne z prawem z minimalną krajową, więc to my dalej nieustannie od ministra Czarnka szorujemy pod nie, jeśli chodzi o pensje, jeśli chodzi o finansowanie nauki, więc niestety, ale te 30% to jest, no nawet nie jest częściowa kompensata za ogromną inflację, która była, tak? Więc my mamy w tym momencie pensje w Polsce. Polska gospodarka kwitnie, rozwija się, ale nauka i finansowanie nauki nie nadąża. Informacje z ostatnich dni, że w 5 największych polskich miastach średnie pensje to już ponad 11 tysięcy. Warszawa, Kraków dobijają do 13 tysięcy. A my chcemy płacić doświadczonym naukowcom z doktoratem, którzy mają prowadzić zaawansowane badania, 19 zł powyżej minimalnej krajowej, czyli poniżej 5 tysięcy złotych od osób z bardzo dużymi kompetencjami, z międzynarodowym doświadczeniem. To jest po prostu nieakceptowalne i prowadzi do katastrofy, która ma realne zagrożenie na przyszłość i bezpieczeństwo Polski w perspektywie może nie roku, ale w perspektywie dekady zdecydowanie.
5: Dzisiaj protest przed Sejmem naukowców. Każdy może zresztą przyjść, jeśli państwo uważają, że warto wesprzeć polską naukę, warto ją dofinansować, to jest dzisiaj taka okazja, można wspierać naukowców o 13.
6: Tak, zdecydowanie zapraszam. To strona akcji to jest 3% na naukę.pl. Można jeszcze dzisiaj podpisywać petycję 3% dla nauki, 100% dla Polski, bo my podkreślamy tutaj tą rolę naszej ambicji dla Polski i działania dla Polski. Zapraszamy wszystkich naukowców i wszystkich sympatyków nauki dzisiaj o 13 pod Sejm, ażeby poprzeć nasze postulaty i ambicje dalszego rozwoju nauki w Polsce dla Polski i obywateli polskich.
5: Profesor Michał Tomza, fizyk kwantowy, kierownik grupy badawczej kwantowych układów molekularnych na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, był naszym gościem. Panie profesorze, dziękuję bardzo. Udanego protestu. Trzymam kciuki.
6: Bardzo dziękuję.
5: A w studio Krzysztof Paszyk, poseł, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry, panie przewodniczący.
7: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
5: Dziś przed Sejmem protest naukowców. 3% dla nauki, 100% dla Polski. Podpisałby pan się pod taką petycją?
7: Podpisuję się pod argumentami, że bez względu na wymiar, jaki mamy na uwadze rozwoju, budowania tego rozwoju w Polsce, badania, nauka są w tym kluczowe. Natomiast no, też musimy zważyć na realia budżetowe, dzisiaj zaangażowanie chociażby na bezpieczeństwo, nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo Polek i Polaków w tym budżecie jest niezwykle istotne i to ma swoje swoje konsekwencje, w przeciwieństwie do naszych politycznych poprzedników. Mówimy o tym szczerze, nie udajemy, że budżet jest gumy, nie uprawiamy kreatywnej księgowości, tylko jesteśmy szczerzy w tym dialogu z różnymi stronami, które na potrzeby, tak jak środowisko nauki zwraca, że budżetu nie da się rozciągać w nieskończoność, ale oczywiście...
5: Wielkich nadziei pan nie widzi na to, żeby te 3% osiągnąć.
7: Widzę przestrzeń na rozmowę, bo dialog tym bardziej ze środowiskiem nauki jest potrzebny i on bez względu na złożoność sytuacji dzisiaj i problemy budżetowe jest ważny, natomiast no, musimy to osadzać w realiach. Ja bym w tą stronę szedł. Otwartość, dialog, szacunek dla tego środowiska, bo trudno tutaj nie przyznać racji, natomiast no, musimy to osadzać wszystko w realiach, jakie ma.
5: 3,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie doktorant startujący. No to są przecież śmieszne pieniądze.
7: To są pieniądze, które zniechęcają, to są pieniądze, które powodują, że bardzo dużo młodych, utalentowanych osób bez względu na dziedzinę nauki odpływa do innych ośrodków akademickich poza Polskę. To wreszcie powoduje, że sektor prywatny ma tu naturalną przewagę, jeśli chodzi o rozwój, o budowanie kompetencji. To nie jest dobra sytuacja, wszyscy się zgodzimy. Która jest też, panie redaktorze, warto dodać, no też nie wzięła się dzisiaj, czy też wczoraj. No, mamy tu do czynienia z procesem pewnie kilkudziesięciu lat zaniechań w tym zakresie.
5: Panie pośle, co z ustawą o statusie osoby najbliższej, czyli trochę parafrazując ustawę o związkach partnerskich.
7: Kawał dobrej roboty wykonanej przez przewodniczącą Urszulę Pasławską, moją klubową koleżankę, która na podkomisji wykonała naprawdę sporą pracę. Wraca ten projekt, dzisiaj będziemy nad nim pracować. Nic się nie zamyka, to jest kolejny etap procesu legislacyjnego. Natomiast warto docenić to, że wykuwa się w atmosferze kompromisu z szacunkiem dla celu, który ma osiągnąć. Ten cel to jest umożliwienie normalnego życia w naszym kraju osobom, które z własnego, nieprzymuszonego wyboru zdecydowały się żyć w związkach nieformalnych. Tak na to patrzymy. Mam nadzieję, że to się nam uda, jeśli chodzi o poziom parlamentu. Mam nadzieję też, i tu może przypomnę coś, co miało miejsce kilka już tygodni temu. Byliśmy w tym temacie też właśnie ustawy o statusie osoby najbliższej na rozmowie jako przedstawiciele klubu parlamentarnego PSL w kancelarii pana prezydenta, w pasu prezydenckim rozmawialiśmy. Mam wrażenie, że spora część tej rozwiązań w tym projekcie jest do zaakceptowania przez prezydenta Nawrockiego. Wydaje mi się nawet, no tak, że jest większym zwolennikiem tych rozwiązań niż niektóre osoby w jego otoczeniu.
5: No dobrze, tylko że jeśli tam będzie coś, jeśli nawet będzie 70% zgodne z tym, co chciałby prezydent, a 30 nie, tak się domyślam, będzie weto, więc na obecnym etapie prezydent podpisze tę ustawę, czy nie podpisze?
7: Pamiętam, że podczas tej rozmowy większe zastrzeżenia pana prezydenta budziły nie zapisy samej ustawy, bo przecież bazujemy na tym, o czym sam mówił w kampanii prezydenckiej przed rokiem, to nie tak dawno. Bardziej tam wątpliwości budzą niektóre sformułowania, czy zapisy uzasadnienia, czy tych rzeczy niezwiązanych ściśle z zapisami, więc liczę, że tutaj temat nie jest przegrany.
5: Na ile procent ocenia pan szansę, że ta ustawa do końca kadencji tego Sejmu zostanie nie tylko przez parlament przyjęta, ale i podpisana przez prezydenta?
7: Nie chcę w tak poważnych sprawach do procent i do liczb sprowadzać, ale no, panie redaktorze, gdybyśmy nie mieli przekonania, że jest szansa na przegłosowanie tych rozwiązań, no to to nie byłoby tego zaangażowania i pani przewodniczącej Pasławskiej i wielu innych parlamentarzystów, nie byłoby takiej determinacji też, żeby sam ten kompromis osiągnąć, bo przecież ja przypomnę początek rozmowy o założeniach tej ustawy z przedstawicielami lewicy, absolutnie nie był jakąś sielanką. To były twarde negocjacje, więc liczę na to, że prezydent jednak będzie konsekwentny, bo to jest też istotny aspekt. W kampanii sporo o tym mówił, sam zapowiadał rozwiązania, które byłby w stanie poprzeć właśnie w ramach rozwiązań dotyczących statusu osoby najbliższej. Liczę, że pan prezydent będzie konsekwentny i nie będzie po raz kolejny, czy nie pierwszy raz, stwarzał takie wrażenia, że w kampanii to bardzo łatwo o pewnych rzeczach mówił, a potem proza życia, realia i się z tego wycofywał.
5: A jest dużo oporu wśród działaczy PSL-u przeciwko tej ustawie o statusie osoby najbliższej?
7: My bardzo dużo rozmawialiśmy i na poziomie klubu, i też bardzo dużo spotkań organizujemy w ramach takiego akcji, cyklu Porozmawiajmy o Polsce. W różnych miejscach naszego kraju spotykamy się z mieszkańcami i ta wersja rozwiązań, która w wyniku tej wielkiej pracy pani przewodniczącej Pasławskiej została osiągnięta, to naprawdę nie budzi jakichś uwag, zastrzeżeń. Zdarzają się niektórzy, no to są sporadyczne przypadki głosów, które mają jakieś uwagi. Natomiast to jest w pełnym tego słowa znaczeniu akceptowalny kompromis przez PSL.
5: Referendum w Krakowie w sprawie odwołania prezydenta tego miasta. Prezydent odwołany. Będą wybory na prezydenta Krakowa. Czy PSL wystawi swojego kandydata, kandydatkę?
7: Tak trochę czerpiąc z doświadczeń bardzo już instytucji przez wieki, która wypracowała sobie różne metody, a więc Kościoła, na razie trwa żałoba, konklawę będzie niebawem, to będziemy decydować.
5: A to u was żałoba? Przecież to nie wasz człowiek.
7: Tak w ogóle. Tak w ogóle jeszcze atmosfera po tym referendum nie ustabilizowała. Znaczy, myślę, panie redaktorze, że przedwcześnie dzisiaj wróżyć na scenariusze, które miałyby się rozegrać.
5: No ale według pana powinniście wystawić kandydata w Krakowie?
7: Ja tu się zgadzam z opinią, którą w poniedziałek zaprezentował Władysław Kosiniak-Kamysz, że Kraków jest tak szczególnym miastem, odgrywającym istotną rolę, że tu warto by zastanowić się, czy zacząć szukanie rozwiązań od pomysłu kandydata, który by łączył środowiska.
5: Czyli co, jeden kandydat na przykład obozu rządzącego?
7: Warto by taką próbę moim zdaniem podjąć.
5: Dzisiaj Rzeczpospolita publikuje najnowszy sondaż Ibris. PSL 3,9% poparcia poniżej progu wyborczego. Martwi pana ten sondaż?
7: Nie cieszy, bo zawsze sondaże są jakąś wykładnią dla wielu wyborców. Natomiast wielokrotnie w przeszłości życie pokazywało i kolejne wybory, że PSL wymyka się wszelkim sondażom spod reguł, które nimi rządzą.
5: Tak, co postawiłby pan dzisiaj jakieś duże pieniądze na to, że przekroczy się próg wyborczy sam?
7: Myślę, że z tym nie ma problemu.
5: Serio?
7: Tak, z tym nie ma problemu. Wartość liderów lokalnych, którzy świadczą o wartości PSL-u, ten próg pozwalałaby wyborczyć, ale myślę, przekroczyć. Natomiast myślę, to też nie tylko celem jest przekroczenie progu wyborczego i o tym też mówimy bardzo, bardzo otwarcie. Mamy swoje cele znacznie bardziej ambitne i pod tym względem trzeba też pracować i szukać dobrych rozwiązań na to, żeby nie tylko 5% było tym celem na najbliższe wybory.
5: Jakiś sojusz wyborczy na kampanię?
7: My się na razie koncentrujemy, o tym bardzo często Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, jak startując samodzielnie skupić wokół siebie środowiska, które podobnie jak PSL są środowiskami umiarkowanymi, środowiskami identyfikującymi się z politycznym centrum, bo też mnóstwo wyborców, jeśli nie będzie jasnego sygnału i takiego podmiotu, który uosabia ten rozsądek typowy dla politycznego centrum, zostanie po prostu w domach. No, zwycięstwo przed trzema laty w wyborach i odsunięcie PiS-u od władzy dokonało się właśnie poprzez to, że daliśmy alternatywę dla wyborców centrowych. Oczywiście jest bardzo dużo z jednej strony skrajnie prawicowych, z drugiej strony liberalno-lewicowych wyborców. Oni już mają swoje typy, natomiast ciągle jest mnóstwo ludzi, którzy właśnie identyfikują się z centrum i bez oferty dla nich, i to jest nasz wysiłek dzisiaj, i tu koncentrujemy swoją uwagę, będzie zależało od tego, czy tą alternatywę dobrą po czterech latach znowuż zaprezentujemy.
5: Kiedy będzie wybrany nowy prezes Instytutu Pamięci Narodowej?
7: Mam nadzieję, że jak najszybciej, ale też pośpiech przy łapaniu pchełu, jak to mówi stare powiedzenie, jest potrzebny.
5: A to już jest po terminie chyba.
7: Nie wiem, czy tu akurat termin przesądza. Natomiast bardziej istotną kwestią jest, aby to był dobry kandydat.
5: No to dobry, kto dzisiaj jest dobrym kandydatem?
7: Prezes, naszym zdaniem niezmiennie. Zresztą też jako Polskie Stronnictwo Ludowe zwróciliśmy uwagę, że pan prezes Szpytma jest tym kandydatem, który mógłby dobrze przez tą kadencję prowadzić tą instytucję.
5: To w czym jest problem?
7: Myślę, że
5: koalicjanci nie chcą.
7: Myślę, że jakieś uprzedzenia do tej instytucji, może nie tylko do prezesa Szpytmy, się cieniem kładą na tym rozstrzygnięciu, ale jestem dobrej myśli, jeśli chodzi o scenariusze najbliższych godzin i dni.
5: A czy możliwy jest taki zwrot akcji, że w ogóle koalicja wystąpi z projektem likwidacji IPN-u?
7: No nie, chyba nie. To nie byłoby dobre. IPN musi prowadzić dobrą, merytoryczną pracę i naszym zdaniem właśnie prezes Szpytma, który pracował i pod prezesem Kieresem, i pod innymi, umie rozdzielać politykę od najnowszej historii polskich bohaterów. Wielokrotnie to udowodnił. Uważam, że tego typu IPN jest potrzebny, który nie będzie wikłany w politykę, a skupi się na odsłanianiu wielu jeszcze nieodkrytych kart najnowszej historii Polski, chociażby te akcenty związane z Ruchem Ludowym, jego bohaterami są takimi kartami.
5: Dziękuję bardzo. Krzysztof Paszyk, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, był gościem poranka TOK FM. Dziękuję.
7: Dziękuję.
5: Dobrego
7: bardzo.
5: Dnia.
8: To jest powtórka.

0: Jak tam przed rejsem?
1: Bardzo dobrze. Są emocje, jest napięcie, ale ucieka, że w końcu wypływamy.
2: Jest to historyczna wyprawa, ponieważ wychodzimy równo 50 lat po wyjściu Daru Pomorza na dwustulecie Stanów Zjednoczonych.
0: Przygoda życia?
1: Pierwsza i mam nadzieję najlepsza.
3: To wielki zaszczyt płynąć ostatnią tak wielką wyprawą.
4: Taka podróż wiąże się z tym, że jesteśmy odcięci od świata zewnętrznego, nie mamy dostępu przez bardzo długi czas do internetu. Będziemy przemęczeni, będziemy mało spać, nie wiadomo jak zniesiemy chorobę morską. Są obawy, ale no, jesteśmy dobrej myśli i żadnych przygód, tak?
5: Nasza koleżanka właśnie płynie i machamy jej i mówimy hej i tak dalej.
6: Zrobiłyśmy baner dla naszej współlokatorki. No teraz już byłej współlokatorki, bo po prostu płynie w siną dal.
0: A pani co za tymi ciemnymi okularami ukrywa?
7: Może się jakaś łezka wokół zakręci, no jednak nie będziemy się widzieć przez następne 4 miesiące.
6: No i już tęsknimy, życzymy powodzenia. Wiatru w żagle.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Prezydent Ukrainy spotkał się z przedstawicielami amerykańskiego kongresu. Apeluje też do prezydenta USA w sprawie kurczących się zapasów amunicji do systemów obrony przeciwlotniczej. Rząd przyjął ustawę o dopłatach do składek emerytalnych i chorobowych dla artystów. Temat wzbudza duże emocje w Sejmie. We Francji w ciągu 6 upalnych dni padło 1000 miesięcznych rekordów temperatur. Minęła pierwsza. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że spotkał się z przedstawicielami amerykańskiego kongresu, z którymi omówił dalsze wsparcie dla Ukrainy, a konkretnie wzmocnienie obrony przeciwlotniczej. Prezydent zaznaczył, że ze względu na ciągłe ostrzały ze strony Rosji, Ukraina ma ogromne zapotrzebowanie na pociski przechwytujące. Podkreślił, że tematem rozmów była też konieczność niedopuszczenia do złagodzenia sankcji wobec Rosji. Dodał również, że strona ukraińska współpracuje z USA nad zawarciem umowy dotyczącej dronów. Wcześniej portal Kyiv Independent podał, że prezydent Ukrainy wysłał listy do prezydenta USA Donalda Trumpa, w którym ostrzegł przed pogłębiającym się niedoborem systemów obrony przeciwlotniczej na Ukrainie. Ukraina ma obecnie poważny deficyt pocisków do systemów Patriot, głównie z powodu intensywnych rosyjskich ataków, ograniczonej produkcji w USA i wzrostu zapotrzebowania na te rakiety na Bliskim Wschodzie. Śledczy zapowiadają kolejne zatrzymania związane z fałszywymi alarmami. Do tej pory policja zatrzymała 3 osoby. 2 z nich zostały aresztowane na 3 miesiące. To autorzy fałszywych wezwań służb do budynku telewizji Republika i do domu Jarosława Kaczyńskiego, mówi komisarz Marcin Zagórski z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
10: Postępowanie jest bardzo wielowątkowe. Zatrzymania, które mają miejsce teraz, nie są ostatnimi. Funkcjonariusze cały czas pracują przy tej sprawie. Mamy do przeanalizowania wiele różnych informacji i w konsekwencji myślę, że będziemy mogli za jakiś czas też powiedzieć o kolejnych naszych sukcesach.
9: Śledczy nadal namierzają sprawców fałszywego alarmu w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej Warszawa-Praga, prokurator Karolina Staros.
11: Nikt do tej pory nie usłyszał jeszcze zarzutów za to zdarzenie, za spowodowanie tego, wywołanie tego alarmu. Ono jest badane. Cały materiał dowodowy, łącznie z ostatnimi czynnościami, może się przyczynić do ustalenia, kto za to odpowiada.
9: Osoby już zatrzymane mają 19-20 lat. Wcześniej już miały problemy z prawem. Państwo chce wziąć artystów pod opiekę. Rząd przyjął ustawę o dopłatach do składek emerytalnych i chorobowych dla artystów. Teraz projekt przepisów trafi do Sejmu, gdzie temat już wywołuje emocje. Tak duże, że Konfederacja chce złożyć wniosek o odwołanie ministra kultury. O czym więcej teraz Maciej Kluczka.
12: Projekt dotyczy artystów z niewielkim dochodem. Mówił w TOK FM dr Mikołaj Iwański z Akademii Sztuki w Szczecinie.
13: To dotyczy artystów, którzy nie osiągają przychodów większych niż 125% płacy minimalnej. Więc to nie jest jakaś wielka kwota i to są artyści, którzy są niewidoczni, którzy wykonują mnóstwo po prostu niewidocznej, bardzo potrzebnej pracy.
12: Zgodnie z ustawą artysta otrzyma dopłaty do składek ZUS. Będzie mógł też korzystać z urlopów macierzyńskich. Co ciekawe, podobne rozwiązania chciał też wprowadzić rząd PiS-u, ale Konfederacja uważa, że to nieuzasadnione przywileje.
14: Nie widzę powodu, żebyśmy wyróżniali jakąś jedną grupę.
12: Mówił Krzysztof Bosak, który rozpoczyna zbiórkę podpisów pod wnioskiem o odwołanie Marty Cienkowskiej, ministry kultury. Maciej Kluczka, TOK FM.
9: We Francji, gdzie kolejny dzień utrzymują się nietypowe dla maja upały, padły kolejne rekordy temperatur łącznie w ciągu ostatnich 6 dni. Takich temperaturowych rekordów odnotowano ponad 1000, podał dziennik Le Figaro. Rekordowe wysokie były temperatury dzienne, przekraczające w wielu miejscowościach 30 stopni Celsjusza. Ogółem maksymalne temperatury w ciągu dnia są o 10-15 stopni wyższe od średnich pod koniec maja. Do soboty, gdy, jak się prognozuje, upał osłabnie, oczekuje się kolejnych rekordów w rejonie Languedocji. Temperatury mogą sięgnąć dziś nawet 39 stopni. Po licznych perturbacjach w Łodzi ruszył pierwszy z 4 publicznych parkingów w centrum miasta. Żeby zachęcić kierowców do korzystania, na początek ma być bezpłatny. O szczegółach opowie teraz Bartosz Kądziołka.
15: Wszystkie parkingi miały być gotowe już w ubiegłym roku, ale na drodze stanęła m.in. pandemia, a później budowę jednego z nich do sądu zaskarżył jeden z lokalnych przedsiębiorców. Sąd uchylił zgodę na budowę, przez co inwestycja stanęła w miejscu, mówi prezydent miasta Hanna Zdanowska.
16: Ja już straciłam nadzieję, ale się udało, w związku z czym walczymy. W tej chwili już dalej o kolejne.
15: A parkingi są potrzebne, bo w mieście jest 2 razy więcej samochodów niż jeszcze kilkanaście lat temu.
16: Dopóki nie minie moda na to, że każdy musi mieć własny samochód, niestety będziemy się musieli z tym w jakiś sposób codziennie mierzyć.
15: Nowo otwarty parking ma być bezpłatny do 8 czerwca. Później za godzinę zapłacimy 5,50, czyli 50 groszy mniej niż na ulicy. Kolejne 2 parkingi mają być gotowe do końca wakacji. W sumie będzie to ponad 600 miejsc. W przypadku budowy ostatniego, 4, miasto czeka na zgodę sądu. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
9: Kolejne informacje w TOK FM o 2:00. Czwartek z przewagą słońca w większej części kraju, wzrost zachmurzenia do dużego jedynie na północnym wschodzie i krańcach południowo-wschodnich i tam też lokalnie przelotny deszcz i miejscowe burze. Na termometrach od 15 stopni na Półwyspie Helskim, Żuławach oraz w rejonach podgórskich do 18 w centrum i do 22 na zachodzie.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
17: Tomasz Sekielski, to jest środowy poranek TOK FM, a wraz ze mną w studio dr Karolina Zioło-Pużuk, wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego, Nowa Lewica. Dzień dobry, pani ministro.
18: Dzień dobry.
17: Ja tylko dodam, że można nas oglądać także na YouTubie tę rozmowę. Polecamy się na naszym kanale YouTube. Pani ministro, będzie pani dzisiaj na tym proteście przed Sejmem?
18: Jeśli nic wyjątkowego, niespodziewanego się nie wydarzy w Sejmie, bo w tym czasie też są komisję, to tak.
17: Ale będzie pani odbierała petycje od protestujących, czy będzie pani z protestującymi?
18: To jest trudne i trudne dla mnie pytanie, ponieważ od początku w ministerstwie mówimy o tym, iż te postulaty, które zmierzają do tego, żeby nauka była lepiej finansowana, są postulatami zbieżnymi z tym, co mówiło Ministerstwo Nauki i też z naszymi działaniami, z działaniami ministra Kulaska. No ale jeżeli będzie petycja do ministerstwa, to oczywiście ją odbierzemy. Z tego, co rozumiem, też protestujący chcą spotkać się w ministerstwie. Jeżeli by chcieli, to oczywiście serdecznie zapraszamy. Jeżeli nie, możemy porozmawiać na proteście. Ale petycja i postulaty są nam znane i oczywiście zgadzamy się, że nauka powinna być lepiej finansowana.
17: Ale czy będzie?
18: Tak. Myślę, że kiedy mówimy o finansowaniu nauki...
17: Przepraszam, tylko dodam, Krzysztof Paszyk, który był tutaj przed panią, no raczej tak nie jest optymistą, że znaczy ten budżet nie jest z gumy, trzeszczy w szwach tak naprawdę, wydajemy olbrzymie pieniądze na zbrojenia, no i takiego luzu, żebyśmy mogli tam żonglować tymi pieniędzmi, mówię jako państwo, specjalnie nie ma.
18: Tylko my nie poszukujemy luzu w tym budżecie, poszukujemy tego, żeby wszyscy zrozumieli, a myślę, że zarówno pan premier w swoich wystąpieniach, kiedy mówi o wartości nauki, czy też minister finansów wiedzą o tym, że nauka jest fundamentem dobrego, postępowego, szczęśliwego i bezpiecznego społeczeństwa, więc nie szukamy luzu, szukamy tego, żeby te pieniądze, które już są, były wydatkowane na naukę. I postulat 3% na naukę to jest oczywiście bardzo ambitny cel. Cel, który może być nam trudno osiągnąć w takiej perspektywie, za którą moglibyśmy odpowiadać. Ale 2% na naukę, czyli coś, co zbliżyłoby nas do średniej europejskiej, która jest 2,2, to już jest perspektywa, o której realnie możemy mówić w przeciągu na przykład 5 lat. Dzisiaj mamy 1,4. To są wszystkie wydatki, które są wydatkami na naukę, więc myślę, że te 2%, co by już sporo w nauce zmieniło, jest możliwe do osiągnięcia w tej perspektywie na przykład 5 lat.
17: No, ale tutaj chyba musiałby być jakiś konsensus ponad podziałami politycznymi, bo gdyby nawet przyjąć jakieś rozwiązania ustawowe w tym parlamencie, no to tak naprawdę trzeba by było się dogadać chyba z dzisiejszą opozycją, że nawet przy zmianie władzy to, co wy zaproponujecie, będzie kontynuowane, że nie nastąpi nagły zwrot.
18: Prawdą jest to, że nie mogę i nikt nie może z nas odpowiadać za to, co się wydarzy, ale myślę, że każdy wie o tym, że nauka jest szalenie ważna. No, choćby w toku prac parlamentarnych, które były, budżet na naukę został zwiększony o 600 milionów, tak? W zeszłym roku, w zeszłym budżecie. Więc jakby wyraźnie widać, że te poszukiwania, które i dyskusje, i debaty, które prowadzi minister Kulasek, po prostu przynoszą efekty. Były zwiększenia dotyczące pensji naukowców. Najpierw 30%, później 5% i w tym roku 3%. To oczywiście nie jest dużo, ale jeżeli spojrzymy w jakiejś perspektywie czasu, to tak naprawdę te realnie średnia brutto na uczelniach zwiększyła się o ponad 2600 zł średnie wynagrodzenie.
17: No tak, ale mamy tak, stypendium doktoranckie wynosiło w 26 roku 3,5 tysiąca złotych. Tak. Brutto. No to
18: wymaga zmiany ustawy.
17: Trudno się dziwić, że mamy coraz mniej doktorantów.
18: Dlatego, że to wymaga oczywiście zmiany ustawy i ta propozycja zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dlatego, że to jest zarobki w szkolnictwie są zawsze, nazwijmy to, podwiązane do płacy profesora. I to jest jakby procent od płacy profesora. I tak samo jest ze stypendium doktoranckim.
17: Tak, to, że stypendium doktoranckie zastępuje etat. To tak naprawdę jest taką umową śmieciową.
18: To nie do końca tak jest,
17: no,
18: dlatego,
17: tak,
18: że...
17: Tak to już uważa profesor Michał Tomza, który tutaj był.
18: Może inaczej powinna powiedzieć, że nie zastępuje etatu, tylko faktycznie są postulaty ze środowiska, żeby inaczej traktować doktorantów, żeby to była jak bardziej forma etatu, a nie forma stypendium. To jest dalsza droga, o której chcielibyśmy ewentualnie rozmawiać po tym, jak skończy się ewaluacja szkół doktorskich. Natomiast to, co dzisiaj już można zrobić, to jest nasza propozycja zmiany w ustawie, żeby te pieniądze zarówno przed oceną śródokresową doktoranta, jak i po ocenie śródokresowej doktoranta, były znacznie wyższe. I to jest nasza propozycja, którą niedługo zgłosimy, bo to jest zapisane w ustawie. To by powodowało, że doktoranci zarabialiby znacznie lepiej.
17: Pani minister, no, pani mówi, że niedługo zgłosicie. Znacie te postulaty, one nie pojawiły się wczoraj. Dlaczego te projekty dopiero powstają?
18: Nie, no one są już gotowe. Zaczynają się nad nimi konsultacje. Skończyliśmy konsultacje ze środowiskiem doktorantów. To jest o tyle trudne, że my zanim zgłosimy jakąś ustawę, robimy bardzo wiele rozmów, wiele godzin rozmów. Dzięki temu udaje nam się wypracować ciekawe kompromisy, jak choćby w ustawie o Polskiej Akademii Nauk. To jest ustawa, która czekała na nowelizację naprawdę bardzo wiele lat. Były skandale jeszcze całkiem niedawno związane z tą ustawą. Poprowadziliśmy zespół, w którym też były związki zawodowe. Nowoczesna ustawa niedługo będzie na SKRM-ie. Tam są na przykład wpisane także podwyżki dla Polskiej Akademii Nauk. Tam wpisane są tak zwane trzynastki, co oznacza 8% podwyżkę. Udało nam się też dołączyć Polską Akademię Nauk i jej pracowników po raz pierwszy tego algorytmu podwyżek, więc te 3% podwyżki również ich objęły. Tak samo jest z ewaluacją, z finansowaniem również projektów i z doktorantami tak samo. No, rozmawiamy z tym środowiskiem doktorantów, także ze studentami i ich stypendiami. Jest specjalny zespół, który już w czerwcu ma przedstawić swoje efekty swoich działań.
17: W jakim kierunku powinna się rozwijać polska nauka? No bo jeśli chcemy systemowo stworzyć środowisko, które będzie wspierało naukowców i będzie to też odpowiednio finansowane, to czy jako państwo mamy wizję, jakie gałęzie nauki najbardziej powinny się rozwijać, bo nie jesteśmy aż tak bogatym krajem, żebyśmy mogli prowadzić badania na szeroką skalę właściwie we wszystkich gałęziach nauki. Znaczy, powinniśmy chyba coś wybrać, tak mi się wydaje.
18: Tutaj to jest dyskusja, którą prowadzimy przygotowując taki dokument jak Polityka Naukowa Państwa, więc nie bardzo chciałabym mówić o tym, w jakie nauki powinniśmy inwestować, bo moje przekonanie jest takie, że powinniśmy tę sieć jednak zarzucać bardzo, bardzo szeroko i niczego nie zaniedbywać. Bo z nauką jest tak, że nigdy nie wiadomo, co nam się przyda. I zaniedbanie czegoś może spowodować, że będzie nam brakowało jakiegoś ogniwa.
17: Ja wiem, ja teraz
18: Natomiast chcę powiedzieć o systemie,
17: ale ja rozumiem, że jednak badanie konika polnego jest mniej ważne niż rozwój sztucznej inteligencji dzisiaj.
18: No właśnie nie wiem
17: nie,
18: tego.
17: Nie.
18: I nie zgadzam. I nawet bym się nawet nie zgodziłabym się na początek z tą rozmową, dlatego że to nas może doprowadzić do właśnie zubożenia w naukach, nie wiem, społecznych, humanistycznych, czy biologicznych, czy właśnie w naukach teoretycznych. A tego byśmy nie chcieli. Natomiast jak możemy to zrobić? Bo rozumiem, że to jest kwestia pewnego systemu, który powinniśmy wprowadzić. I jaki powinien być ten system? No przede wszystkim zmieniamy zasady ewaluacji. Nastawiamy się też na to, żeby te instytucje były instytucjami bardziej przyjaznymi dla pracowników, żeby naprawdę w końcu zrozumiano, że uczelnie i instytuty to są miejsca pracy. Miejsca pracy, które muszą być dobre i przyjazne i bez dyskryminacji i też takie, które promują mobilność, promują badania międzynarodowe. Tak też system zmieniamy, taka będzie choćby nowa ewaluacja. To jest też wprowadzanie programów doskonałościowych dla instytutów panowskich, nowy program od przyszłego roku, ale też wsparcie tych programów taki dla uczelni doskonałościowych, które promują właśnie współpracę międzynarodową, ale naprawdę równomiernie, bo czasami też czytam różnego rodzaju komentarze i ludzie mówią, nie, inwestujmy tylko w medycynę, bo to nam się przyda. Tylko, że dzisiaj medycyna to nie jest tylko medycyna, to jest fizyka, to jest chemia, to są nauki społeczne, to są też nauki humanistyczne. Dzisiaj to jest tak strasznie złożona sytuacja, że bez lingwistyki na przykład, bez badań kulturowych nie jesteśmy w stanie ruszyć sztucznej inteligencji. To nie tylko informatyka.
17: Ale ja sobie wyobrażam, bo pani mówi o pewnym takim otoczeniu tego wszystkiego i kwestie jasne, jeśli dochodzi do jakichś nadużyć przemocowych historii na uczelniach. Trzeba to rozwiązywać, ale moim zdaniem jednak dziś największy problem, jeśli chodzi o polską naukę, to jest brak finansów, brak pieniędzy. To wszystko kosztuje. Nie mam twardych danych, ale ja jakoś zaryzykuję taką tezę, że firma, która wyprodukowała jeden z najpopularniejszych leków na odchudzanie, duńska firma, dzisiaj wydaje więcej na badania, rozwój niż cała polska nauka. I pytanie jest, kiedy pojawią się te pieniądze? Mamy Narodowe Centrum Badania i Rozwoju, gdzie gigantyczne pieniądze z Europy.
18: Z Europy, tak, szły. To są pieniądze europejskie.
17: Mieliśmy aferę z NCBiR-em, że były wydawane te pieniądze tam raczej znajomym i niewiele z tego dobrego wyszło. Ja mam wciąż takie wrażenie, że nie ma pomysłu na to, co my chcemy osiągnąć, w jakim kierunku chcemy iść, co chcemy, aby ci naukowcy dostarczyli nam w zamian za te 3% na przykład PKB, które będą dostawać.
18: Myślę, że nie można myśleć o nauce w ten sposób taki właśnie produktowy, że ona ma nam coś konkretnie dostarczyć.
17: Ja tutaj dostałem dane, przepraszam, ta Novo Nordisk, czyli ta firma duńska, o której wspomniałem, oświadczyła, że w 2023 roku wydała na badania i rozwój 5 miliardów dolarów. Czyli 15,
18: tak, no to
17: czyli
18: jest, to jest wielki, to jest oczywiście wielki
17: miliardów.
18: Koncert. No i teraz proszę zobaczyć na przykład na pieniądze europejskie. Polscy naukowcy mają ciągle możliwości, żeby lepiej ubiegać się o te pieniądze, więc staramy się robić takie programy, żeby naszych naukowców w Europie było coraz więcej. Chcemy dołączyć do jeszcze innych inicjatyw europejskich. Zwiększamy też możliwości dotyczące finansowania w Polsce. Te pieniądze... Ja naprawdę bałabym się takiego myślenia o tym, że płacę i dostaję, dlatego że jest wiele elementów, których my nie dostrzegamy.
17: Pani ministro, jeśli stypendium doktoranckie wynosi 3,5 tysiąca złotych, to człowiek, który ma już doświadczenie, nie wiem, informatyk na przykład, no to on znajdzie sobie, po co on ma prowadzić badania naukowe, po co ma tracić czas na uczelni, skoro na starcie dostanie 4-5 razy więcej w prywatnej firmie.
18: Tak, dlatego
17: to
18: mówimy, że chcemy to oczywiście podnieść, natomiast chcemy, to wymaga, tak jak już mówiłam, zmiany ustawy i to już, mam nadzieję, będzie szybko. Mamy już obliczone, ile by to w tym systemie kosztowało, ale też właśnie stawiamy, też bardzo dziękuję, że pan profesor podał przykład informatyków i firm i pracy z nimi, dlatego że ta współpraca nauki z biznesem jest naprawdę bardzo obiecująca i to jest coś, na co my w ministerstwie dosyć mocno stawiamy. na ten program przeznaczono ponad 300 milionów złotych. Pokazujemy, jak te firmy łączyć z uniwersytetami. Uniwersytety są bardzo tym zainteresowane, firmy też są tym bardzo zainteresowane, więc jest wzajemna korzyść i wzajemna synergia, która się tutaj dzieje, nie tylko z firmami, nie wiem, kosmetycznymi czy chemicznymi, bo też rozmawialiśmy z tym przemysłem kosmetycznym, ale no przede wszystkim właśnie z medycyną, z informatyką, tak? To są te dziedziny, które dosyć dobrze sprawdzają się w tej relacji z biznesem. Druga kwestia to jest współpraca w ogóle z tym szerokim otoczeniem społeczno-gospodarczym, czyli z urzędami, także z samorządami i prowadzenie dla nich różnego rodzaju ekspertyz. Nauka jest naprawdę fundamentem wszystkiego, co robimy.
17: Ja się zgadzam, absolutnie. Tylko czy my możemy wymienić na przykład z ostatnich lat jakieś sukcesy polskiej nauki?
18: No, choćby nasz Sławosz Uznański, który...
17: Sławosz Uznański to wysiłek naszego budżetu. Kupiliśmy mu bilet po prostu na lot w kosmos.
18: No, troszkę się nie zgadzam.
17: Ani polska rakieta, ani polskie paliwo, no tam naprawdę myśl naukowa żadna.
18: To pewien błąd się tutaj niestety wkradł w myślenie pana redaktora, ponieważ nauka jest międzynarodowa. On zrobił tam ponad 20 kilka naprawdę naszych, nazwijmy to, naszych polskich rdzennych eksperymentów, które przyłożą się do rozwoju sektora kosmicznego. Nauka nie jest narodowa, tak bym powiedziała. Stąd ciężko jest powiedzieć, że to nie było polskie. Jak najbardziej polskie. No, były nasze eksperymenty, które się dzieją. Robimy też...
17: No tak, tylko że teraz Sławosz Uznański narzeka, że te eksperymenty, które przeprowadzał za niemałe pieniądze, na które się zrzuciliśmy, są niewykorzystywane.
18: Z naszej perspektywy to wygląda troszkę inaczej, dlatego że my po tym, jak Sławosz Uznański jako ministerstwo, jak wrócił do Polski, zorganizowaliśmy mu bardzo wiele spotkań na uczelniach z kołami naukowymi i na przykład inwestowanie w koła naukowe młodych ludzi i to, jak oni realizują różnego rodzaju zadania, jest naprawdę szalenie ważne. I sama widziałam super nasze bardzo lekkie bolidy, czy też inne elementy kosmiczne, które tam są realizowane, i spotkanie ze Sławoszem i rozmowa z nim, to jest jednak naukowiec, tak? Osoba, która też doświadczyła osobiście czegoś, co jest bardzo wyjątkowe.
17: Ja niczego mu nie ujmuję, żeby było jasne.
18: Chcę powiedzieć, że dało to jakby entuzjastom nauki naprawdę duży rzut. Co jeszcze ciekawego nauka? Wczoraj choćby rozmawiałam z profesorem z Instytutu Geografii, Instytutu Panowskiego, który zajmuje się bagnami. Ważny element także w naszym bezpieczeństwie. I tutaj badamy, jak te bagna będą się dalej rozwijać i jak bardzo możemy, nazwijmy to, na nich polegać i jak ważna jest tam retencja wody. Muszę sobie teraz przypomnieć, z iloma naukowcami ostatnio się spotykam i opowiadają mi o swoich badaniach, ale naprawdę codziennie w tych laboratoriach dzieją się dla nas
17: istotne
18: rzeczy.
17: Będziemy mieli polskiego Nobla z nauki?
18: Mam nadzieję, ale na pewno wiem, że powstanie on w drużynie międzynarodowej, bo nauka jest międzynarodowa.
17: Dziękuję bardzo. Karolina Zioło-Pużuk, wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego, Nowa Lewica, była gościnią poranka TOK FM.
18: Dziękuję serdecznie.
17: Dobrego dnia, pani ministro. Łączymy się z komentatorkami, a są dziś nimi profesor Maria Wincławska, politolożka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry, pani profesor.
19: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
17: Oraz Magdalena Gałczyńska, dziennikarka Onetu.
20: Dzień dobry, cześć.
17: Cześć, dzień dobry. Szanowne panie, pierwsze pytanie, czy wybór pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, prezydent Karol Nawrocki mianował na to stanowisko Zbigniewa Kapińskiego, coś pomoże, jeśli chodzi o rozwiązywanie problemów wymiaru sprawiedliwości, czy wręcz przeciwnie, będzie narastał bałagan? Profesor Wincławska.
19: W moim przekonaniu ten wybór pana sędziego Zbigniewa Kapińskiego nie pomoże nic, jeżeli chodzi o rozwiązanie problemów sądownictwa, bo widać wyraźnie, że między obozem rządzącym a opozycją, ale opozycją także upersonifikowaną przez pana prezydenta Karola Nawrockiego, porozumienia w sprawie tego, w jaki sposób naprawić wymiar sądownictwa, nie ma. I zmiana na stanowisku prezesa Sądu Najwyższego tutaj absolutnie nie posunie tej sprawy do przodu. W moim przekonaniu będzie cały czas konstans, czyli z jednej strony rząd będzie próbował reformować czy wybierać, czy to sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, czy nową Krajową Radę Sądownictwa, a prezydent cały czas będzie albo nie odbierał ślubowania, albo nie nominował tych sędziów, którzy będą wybrani przez Krajową Radę Sądownictwa. Więc ta osoba pierwszego prezesa Sądu Najwyższego tutaj w moim przekonaniu absolutnie nic w tym nie zmieni. A co widać po tej dyskusji, która się przetoczyła w środowisku prawicowym, tutaj też jest kolejny konflikt, który powstaje wokół osoby pana prezesa.
17: No właśnie, protestuje Jarosław Kaczyński, protestuje Sławomir Cęckiewicz. Wypominają Zbigniewowi Kapińskiemu to, że swego czasu był w składzie orzekającym sądu w sprawie lustracyjnej Lecha Wałęsy. Magdo, co ten spór oznacza, jeśli chodzi o prawicę i sytuację na prawicy?
20: No to jest, nie oszukujmy się, uderzenie w miękkie podbrzusze całej prawicy, bo przecież oni na tym micie antykomunizmu zbudowali całą swoją legendę, czy też jedną ze swoich legend, bo było ich jeszcze wiele. Fakty są takie, że ta kontra do Wałęsy to w zasadzie datuje się od prawie początków kariery politycznej jeszcze braci Kaczyńskich, później Jarosława Kaczyńskiego. No i Cęckiewicz bardzo skutecznie, przepraszam za kolokwializm, nakładł prezesowi do ucha, że sędzia Kapiński jest absolutnie fatalną recydywą postkomuny w sądownictwie i że będzie najgorszym z możliwych wyborów. Prezydent postawił na swoim, myślę, że dlatego, że on nie ma wokół siebie autorytetów związanych z sądownictwem, ogólnie z prawem, poza profesorem Dudkiem. I w wielu sprawach słucha Małgorzaty Manowskiej. Małgorzata Manowska bardzo mocno optowała za prezesem Kapińskim. Natomiast co to będzie oznaczać dla Sądu Najwyższego? Ja, zgadzając się z panią profesor, jednocześnie pójdę dalej. Nie będzie taka smuta, jaka była za prezesem Manowskiej. Obawiam się, że może być gorzej. Zbigniew Kapiński...
17: Naprawdę może być jeszcze gorzej?
20: Tak, może być jeszcze gorzej. My już dziś widzimy, że w Sądzie Najwyższym tak zwani neosędziowie mają większość. Ci legalni są mniejszości, a nie zapomnijmy, oba europejskie trybunały powiedziały wprost, wszyscy neosędziowie w Sądzie Najwyższym to nie są sędziowie, to nie jest sąd. Więc my mamy 2/3 najważniejszej instytucji sądowniczej w Polsce, obsadzonej przez nie wiem kogo. Panów w togach i panie w togach. Zbigniew Kapiński, to była jedna z jego pierwszych decyzji jako prezesa, nie wiem, czy jeszcze jako prezesa Izby Karnej, czy już jako pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, był łaskaw wydać zarządzenie, że żadne wnioski o wyłączanie ze składów orzekających neosędziów nie będą w ogóle rozpatrywane.
17: To jeszcze jako szef Izby Karnej.
20: Tak, tak. Natomiast w Izbie Karnej to obowiązuje. I jaką my mamy gwarancję, że on za chwilę nie rozszerzy tego na cały Sąd Najwyższy? Ja bym nawet powiedziała, że mamy 80-90% pewności, że owszem, rozszerzy. Bo ja słyszałam go już po wyborze perorującego w jednej z prawicowych telewizji, że on nie uznaje tego podziału na sędziów i niesędziów. To jest wydumane, wymyślone przez środowiska prawnicze. Nie, proszę państwa, słuchajcie, to jest realny fakt stwierdzony przez najważniejsze europejskie trybunały, których wyroki Polska musi honorować. To nie są sędziowie.
17: Pani profesor, ja bym poprosił jeszcze o komentarz właśnie w tej kwestii tego sporu na linii prezydent Jarosław Kaczyński. Czym to się może zakończyć i co to w ogóle oznacza, że Karol Nawrocki, no wbrew tak jasnemu stanowisku Jarosława Kaczyńskiego, mianuje Kapińskiego pierwszym prezesem Sądu Najwyższego?
19: Już odpowiadam na pytanie pana redaktora. Dodać bym tylko chciała, że także pan Zbigniew Kapiński jest neosędzią, bo on także został nominowany do Sądu Najwyższego, więc tutaj trudno było by na to patrzeć, że będzie działał wbrew swojemu interesowi, no bo gdyby powiedział, że neosędziowie nie posiadają legitymacji, to także on by tej legitymacji nie posiadał, oczywiście zgadzając się tutaj z tym, co pani redaktor także powiedziała. Ten spór między Nowogrodzką a Pałacem Prezydenckim z jednej strony może wyglądać na zdumiewające, no bo do tej pory wydawało się jednak, że pan prezydent postępuje w taki sposób, w jaki Nowogrodzka sobie życzy i tutaj większych sporów między jednym a drugim ośrodkiem władzy, jeżeli tak możemy trochę w cudzysłowie powiedzieć, bo z jednej strony mamy władzę formalną pana prezydenta, z drugiej no to jednak jest partia polityczna, chociaż największa partia opozycyjna, tego sporu nie było, a tutaj nagle się pojawił i to w takiej dość ostrej formie. W moim przekonaniu było to takie postawienie przez pana prezydenta i środowisko pana prezydenta i te osoby, które mu doradzają, tak jak pani redaktor powiedziała, pewne pokazanie, że ja jestem także samodzielny, że nie wszystko to, co powie Jarosław Kaczyński, jest tym, co ja muszę w 100% zrobić.
17: Ale co chce ugrać prezydent, pani profesor, w ten sposób?
19: W moim przekonaniu właśnie pokazanie tej swojej samodzielności i niezależności od obozu Prawa i Sprawiedliwości i od Nowogrodzkiej, bo nawet nie może całego obozu Prawa i Sprawiedliwości, bo zwróćmy jeszcze uwagę na to, że sam cały obóz Prawa i Sprawiedliwości w tej chwili jest pogrążony w konflikcie. On jest raz bardziej na dywanie, raz pod dywanem, jeżeli tak można kolokwialnie powiedzieć, ale widać, że te różne frakcje w Prawie i Sprawiedliwości ze sobą walczą, a prezes Kaczyński przez to jest tym liderem, który jest znacznie bardziej osłabiony. Przecież to nie tylko Mateusz Morawiecki już otwarcie sprzeciwia się prezesowi i jego decyzjom, ale teraz mam wrażenie właśnie, że i prezydent Nawrocki postanowił gdzieś pokazać, ja w tej jednej rzeczy zrobię inaczej niż pan prezes powiedział, no bo przecież to ja jestem głową państwa, ja jestem niezależny i to ja podejmuję te decyzje.
17: A może jest tak? Tak, Magdo, proszę.
2: Nie, bo jeszcze a propos tego sporu w PiS-ie, ja mam chwilami wrażenie, że ten spór pokazuje, że prezes Kaczyński w ogromnym stopniu zatracił słuch społeczny. Dla młodych wyborców, a o takich powinien bić się PiS, spory sprzed 26 lat dotyczące tego, czy sąd stwierdził, czy Wałęsa był agentem, czy nie był agentem, nie znaczą absolutnie nic. To jest dla młodych ludzi prehistoria. I fakt, że PiS, ryzykując po pierwsze konflikt z prezydentem, po drugie dzielenie się wewnątrz, bo wiemy, że obóz wokół Morawieckiego absolutnie nie podziela tego przekonania, żeby w czambuł potępić Kapińskiego, no to pokazuje, że prezes prowadzi PiS w kierunku absolutnie archaicznym, że to nijak nie przystaje do dzisiejszej rzeczywistości. No przecież my mówimy o 2000 roku. No kogo to dziś obchodzi?
19: Ale z kolei dla prezesa Kaczyńskiego są pewne kwestie, które ja bym powiedziała są dla niego tożsamościowe i za które on jest w stanie umrzeć. I myślę, że to jest jedna z tych kwestii. Tak.
17: A czy można odbierać te przepychanki i to, co się dzieje, no jako po prostu sytuację, w której część polityków prawicy uznała, że czasy Jarosława Kaczyńskiego dobiegają końca i trzeba orientować się na przywództwo, nowe przywództwo, albo powalczyć o to nowe przywództwo i ta decyzja prezydenta w sprawie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego może być czymś takim, pani profesor?
19: No na pewno jest takie poczucie w Prawie i Sprawiedliwości i to nie od dzisiaj, bo słyszymy to już od jakiegoś czasu, że to przywództwo Jarosława Kaczyńskiego jest dużo słabsze niż było wcześniej, nie ma on już takiego autorytetu. No i to, tak jak mówiłam, widać na przykład po zachowaniu byłego premiera Mateusza Morawieckiego, ale także jak rozmawia się z działaczami Prawa i Sprawiedliwości w terenie, ja robię sporo badań fokusowych i pytamy także wyborców Prawa i Sprawiedliwości, a także członków Prawa i Sprawiedliwości, to oczywiście z bardzo dużym szacunkiem o prezesie mówią, ale raczej takim tonie, że dobrze by było, gdy pan prezes został już honorowym prezesem Prawa i Sprawiedliwości, a nie prowadził tę partię do przodu. Czyli już widać, że nie tylko na tej najwyższym szczeblu, ale także i w terenie Jarosław Kaczyński nie ma już takiego poparcia, jak to jeszcze było jakiś czas temu.
17: Środowy poranek TOK FM, Tomasz Sekielski, dzień dobry. Wraz ze mną komentatorki profesor Maria Wnicławska, politolożka Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Magdalena Gałczyńska, dziennikarka, publicystka Onetu. Jest dzisiaj nowy sondaż opublikowany przez Rzeczpospolitą, sondaż przygotowany przez Ibris. Na prowadzeniu Koalicja Obywatelska niespełna 31% poparcia, drugie Prawo i Sprawiedliwość niespełna 25,5% poparcia, później jest Konfederacja 12,6, Konfederacja Brauna 8,8, Lewica 8,4 i już reszta partii poniżej progu wyborczego. No i wynika z tego, że tak, Koalicja Obywatelska z Lewicą miałyby za mało posłów, aby rządzić i stworzyć koalicję, a z kolei Prawo i Sprawiedliwość, gdyby chciało rządzić, gdyby był taki wynik wyborczy, musiałoby poza Konfederacją Mentzena Bosaka dogadać się też z Konfederacją Grzegorza Brauna. Co ten sondaż mówi o nastrojach politycznych Polaków? Magdalena Gałczyńska.
20: Wydaje mi się, że ta tendencja, że PiS z obydwoma konfederacjami przejmuje władzę w Polsce, gdyby doszło do wyborów, widoczna jest od dłuższego czasu. I to jest tendencja bardzo niepokojąca, głównie z tego względu, że Platforma, mam wrażenie, jest uśpiona tymi w miarę wysokimi sondażami i wydaje jej się, że takie przyklepanie rzeczywistości, że tkwienie w tym stanie jest fajnie, więc robimy więcej tego samego, no że to nie prowadzi w dobrym kierunku, bo ja nie wiem, jaka jest recepta. Receptą na pewno jest to, żeby doprowadzić do jakiejś zmiany, bo tendencja, którą obserwujemy, pokazuje nam wyraźnie. Za rok budzimy się w Polsce rządzonej przez PiS i Grzegorza Brauna. No, to nie jest wizja fajna.
17: Pani profesor?
19: Tak. Po pierwsze bym chciała powiedzieć, że oczywiście możemy sobie pokomentować jeden sondaż, ale jeden sondaż niewiele tutaj nam mówi, jednak trzeba patrzeć na trendy, jakie są i tak jak to pani redaktor zinterpretowała, mówiąc ogólnie i dużo szerzej na temat właśnie sytuacji, którą mamy, bo to nie tylko ten jeden sondaż, ale także te inne pokazują, że ta wizja Prawa i Sprawiedliwości rządzącej z oboma konfederacjami jest bardziej realna po wyborach 27 roku według obecnych sondaży niż ta wizja, że obecna koalicja zostanie przy władzy, ale przede wszystkim dlatego, że partnerzy koalicyjni, czyli Polska 2050, Centrum nie jest ujmowane w sondażach, no bo nie jest jeszcze oficjalnie partią polityczną i Polskie Stronnictwo Ludowe są pod progiem wyborczym. No bo jeżeli byśmy zsumowali poparcie dla Koalicji Obywatelskiej i wszystkich partii koalicyjnych, które w tej chwili są i poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości i obu konfederacji, no to mamy podział właściwie pół na pół, 45-46% mniej więcej. I tutaj przy takiej polaryzacji i przy takim podziale właściwie wydarzyć się może wszystko, bo będzie to zależało od frekwencji wyborczej. Dzisiaj u pana redaktora pan poseł Paszyk, pan minister mówił o tym, że on się nie martwi o to, czy Polskie Stronnictwo Ludowe tak przekroczy próg wyborczy, czy nie przekroczy, bo zawsze przekraczało. No ale zwróćmy uwagę na to, że jeżeli będzie frekwencja wyborcza taką, jaką Ibris nam mówi, że będzie z tego sondażu około 50 kilku procent, no to z tego tortu 50 kilku procent dla PSL-u przekroczenie progu wyborczego będzie łatwiejsze niż jeżeli frekwencja miałaby być taka, chociaż pewnie aż takiej nie będzie, ale może być wyższa około 65-70%, bo wtedy w tym większym torcie te 5% to zdecydowanie większe będzie wyzwanie dla Polskiego Stronnictwa Ludowego. A z drugiej strony to, co mówi pan minister, jeszcze trzeba zwrócić uwagę na to, że owszem, PSL zawsze przekraczało ten 5%, ale od dwóch wyborów nie startowało już samodzielnie, więc tutaj tego sprawdzianu wyborczego, o którym pan minister mówił, nie ma. Więc podsumowując, na sondaże trzeba patrzeć, jeżeli chodzi o pewne trendy, co się dzieje z partiami politycznymi. I oczywiście jak zacznie się kampania wyborcza, bo ta prekampania już trwa, to na pewno te słupki sondażowe jeszcze będą drgały. Ale zgadzam się z panią redaktor jak najbardziej, że Koalicja Obywatelska i koalicjanci Koalicji Obywatelskiej no, powinni z ofensywą tutaj wystąpić, żeby te partie przekroczyły próg wyborczy albo jakiś inny pomysł w ogóle zaproponować na mobilizację tych wyborców, którzy głosowali na nich w 2023 roku, bo wiemy już z różnych badań, że jest pewna ich grupa, która jest zawiedziona tym, co się dzieje po stronie rządowej i którzy po prostu mogą zostać w domu, nawet jeżeli nie poprą opozycji prawicowej.
17: Pani profesor wspomniała o prekampanii. Myślę, że takim mocnym elementem tej prekampanii, a może w ogóle nieoficjalnym startem już takiej regularnej kampanii wyborczej, będą wybory na prezydenta Krakowa. Referendum, mieszkańcy Krakowa zdecydowali o odwołaniu prezydenta Miszalskiego. No i pytanie, czy w ogóle to, co się wydarzyło w Krakowie, może mieć wpływ jakiś na ogólnopolską politykę i jak te wybory prezydenta Krakowa mogą też przełożyć się, jeśli chodzi o poparcie dla partii politycznych? Magdalena Gałczyńska.
20: No ogromny, ogromny. Zacytuję Przemysława Czarnka: Tusku, będziesz następny. Wydaje mi się, że prawica zwietrzyła krew i że teraz faktycznie możemy liczyć się z tym, że ruszy nam, tak jak w 2013 roku, fala referendów w miastach wojewódzkich w całej Polsce, rządzonych przez ludzi Platformy. Wiemy, że już szykuje się referendum w Rzeszowie, gdzie rządzi prezydent Fiołek z Platformy Obywatelskiej, przynajmniej związany i poparty przez Platformę Obywatelską. Że może ruszyć lawina na przykład Poznania, na przykład Gdańska i próby odwoływania kolejnych włodarzy miast. A jeżeli uda się w kolejnym mieście wojewódzkim, już sam Kraków był precedensem, bo to się bardzo rzadko zdarza, tak, żeby frekwencja była wystarczająca. Już nie mówiąc o tym, że przecież prezydent Miszalski został odwołany po raptem 2 latach, co też jest ewenementem.
17: No przejdzie do historii.
20: Przejdzie do historii jako raczej antybohater niż bohater, no ale... Patrząc na to ogólnie, to rzeczywiście tendencje dla Platformy rysują się nie najlepsze, bo jeżeli pójdziemy w przyszłym roku do wyborów pod hasłem odwołaliśmy tego, tamtego i generalnie jesteśmy w fali wznoszącej, mówię to tu o opozycji, to bardzo trudno się będzie z tego wygrzebać. Tym trudniej, że Platforma tak naprawdę nie ma 100-procentowego kandydata, nie ma pewniaka na wybory w Krakowie. Wiemy, że na pewno nie proponowali profesorowi Majchrowskiemu, włodarzowi Krakowa przez ponad 20 lat, ponownego startu i wiemy, że jak na razie trwają gorączkowe narady w kancelarii premiera nad tym, kogo wystawić, bo tu jest zagwozdka. Jeżeli wystawią pewniaka Tuza, osobę z gigantycznym dorobkiem i ten ktoś polegnie w wyborach, no to na ogląd Platformy, na ogląd koalicji wpłynie to fatalnie. Jeżeli wystawią tak zwanego no-name'a, kogoś nieliczącego się, no to tym samym osłabią jego szansę na wygraną. Mam wrażenie, że to jest wybór niemal jak w greckiej tragedii.
17: Pani profesor, Platforma jest na przegranej pozycji, jeśli chodzi o Kraków?
19: Jeżeli chodzi o Kraków, to niewykluczone, że może być na przegranej pozycji, bo to jest wszystko zależy od tego, kogo wystawi w Krakowie, a wiemy, że konkurencja będzie bardzo silna. Do tej pory, o ile się nie mylę, z koalicjantów tylko PSL jeszcze powiedział, że nie wie, czy wystawi jakiegoś kandydata i kto to może być.
17: Ja mam wrażenie, że wszyscy są trochę zaskoczeni. Znaczy wszyscy wiedzieli, że jest to referendum, mówię o partiach politycznych, tylko jakby nikt nie zakładał, że prezydent Krakowa zostanie odwołany. No bo jeszcze nikt nie przedstawił żadnego kandydata. Ja wiem, że to jest może raptem 3 dni minęły, ale no jednak, mam wrażenie, że partie polityczne są nieprzygotowane.
20: Tak, bo koalicja nieustająco dryfuje pod hasłem jakoś to będzie. Mhm.
19: Więc wracając do tego mojego wątku, więc tak rzeczywiście tutaj jest duży znak zapytania i duże wyzwanie dla Koalicji Obywatelskiej, jeżeli chodzi, kto tym prezydentem może zostać. I na pewno to referendum, przynajmniej które było w Krakowie i sukces tych osób, które chciały odwołać prezydenta, jest niewątpliwy i on jest przejęty przez Prawo i Sprawiedliwość i przez pana posła Czarnka, o czym pani redaktor powiedziała, ale proszę zwrócić uwagę, że za tym sukcesem osób, które chciały odwołać pana prezydenta Miszalskiego, nie stoi Prawo i Sprawiedliwość, tylko stoi bardzo silna postać w Krakowie, która jest właściwie postacią, no mówi się spoza układu partyjnego, tak wiemy, że on był członkiem jakichś określonych partii politycznych, ale w tej chwili jest pozapartyjny, czyli pan Łukasz Gibała. I tutaj to on przede wszystkim był tą siłą, która to referendum napędzała. I tutaj właściwie ja się chyba nie zgodzę z panią redaktor, że będzie taka fala referendów odwoławczych w różnych dużych miastach. Ja myślę, że będzie fala dyskusji na ten temat i będziemy świadkami tego, co się w Rzeszowie w tej chwili dzieje, ale w innych miastach, nawet jeżeli będą takie inicjatywy, a pewnie będą i one będą narracyjnie wykorzystywane przez Prawo i Sprawiedliwość, to jednak wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość w żadnym z tych dużych miast nie ma szansy na to, żeby mieć swojego prezydenta, żeby wygrać te wybory. Ani to nie będzie Gdańsk, ani to nie będzie Poznań, ani to nie będzie Warszawa. I teraz oczywiście możemy na to patrzeć jako zwycięstwo do pewnego stopnia, przynajmniej narracyjne, obozu prawicowego, ale jeżeli założymy na przykład, że wybory w Krakowie wygra jednak jakiś kandydat Koalicji Obywatelskiej, że wybory w Rzeszowie, gdyby się odbyło, wygra kandydat, który jest popierany przez Koalicję Obywatelską, że tak by miało się stać w Poznaniu, w Gdańsku i w Warszawie, to będzie zwycięstwo Koalicji Obywatelskiej tak naprawdę. Więc nie jestem przekonana, czy Prawo i Sprawiedliwość tam, gdzie nie ma takich ruchów jak ruch Łukasza Gibały, będzie chciało rzeczywiście te referenda organizować. Na pewno będzie o tym mówiło.
17: Nie zostało nam dużo czasu, ale bardzo bym poprosił obie panie o krótki komentarz. Zbliża się pierwsza rocznica wyborów prezydenckich zeszłorocznych. Czyli pierwszy rok Karola Nawrockiego w roli prezydenta. Jak panie by podsumowały to, co się wydarzyło od 1 czerwca zeszłego roku?
20: No, ja mam wrażenie, że spełnia się ta przepowiednia, że będziemy tęsknić za prezydentem Dudą. Widać wyraźnie, że Karol Nawrocki bardzo się rozpycha już nawet nie wewnątrz konstytucji, ale obok konstytucji i że uzurpuje sobie uprawnienia, których prezydenta absolutnie nie ma. Zgodnie z polskim prawem. Najgorsze jest to, że mam wrażenie, że wszyscy zaczęliśmy przymykać na to oko, że się przyzwyczailiśmy do tego, że Karol Nawrocki łamie konstytucję. No i co? No i nic. Przecież odmowa powołania sędziów, a przypomnę, było ich 64, to jest rzecz bez precedensu. To jest rzecz, która, jak mi mówili eksperci, nadaje się na Trybunał Stanu. Odmowa nominacji oficerskich to jest też coś, czego sobie nie wyobrażaliśmy. Po prostu Karol Nawrocki przyszedł z zewnątrz, spoza polityki tak naprawdę i pokazał, że tak mówiąc nieładnie, narymbał też się da.
17: Pani profesor Wincławska, bardzo proszę o krótki komentarz.
19: Absolutnie tutaj się zgadzam. Dodałabym pewnie jeszcze tylko do tego, że jest to prezydent po raz kolejny zdecydowanie związany z jednym obozem politycznym i wykonujący tak naprawdę politykę tego obozu politycznego.
17: Bardzo dziękuję. Profesor Maria Wincławska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dobrego dnia pani profesor. Oraz dziękuję. Magdalena Gałczyńska, Onet. Magdo, dobrego dnia.
20: Dziękuję pięknie.
17: Kończymy dzisiejszy poranek TOK FM. Wydawali go Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski. Program realizowała Liwia Prądzyńska. Prowadził Tomasz Sekielski.
8: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Na początek sejmowe prace nad rządową ustawą o statusie osoby najbliższej i już zapowiadane przez prezydenta weto do ustawy. Pentagon od miesięcy rozmieszcza żołnierzy i uzbrojenie potrzebne do ataku na Kubę, informuje Politico. Informacja również o protestach przedstawicieli środowisk akademickich, którzy domagają się większych wydatków na rozwój szkolnictwa wyższego. Minęła druga, Arkadiusz.